0: piłkę nożną, kolokwialnie mówiąc, tam, gdzie skowronek ma ogonek. I tak na dobrą sprawę nie interesowało go w ogóle nic. Nieważne, czy to był finał Mistrzostw Świata, czy tam powiedzmy jakieś dwie drużyny z sąsiednich wiosek grały ze sobą o jakąś tam marchewkę. Natomiast do czasu, kiedy nie obejrzał meczu Barcelony w telewizji, to się później całkowicie zmieniło. Teraz jest jednym z wierniejszych kibiców Barcelony. W zasadzie ogląda każdy mecz. Właśnie poniekąd, może nie to, że on mnie namówił, ale to właśnie z nim się na mecz Barcelony wybrałem. Więc tak naprawdę nie wiadomo, kiedy to piękno tego sportu do nas dotrze, bo trzeba sobie powiedzieć, że tak jak tutaj nasz kolega zajmujący się audiodeskrypcją opowiadał troszeczkę o grze, no to też liczy się, prawda, styl gry. Są sytuacje, czy na przykład piękno strzelonej bramki, czy po prostu sposób podania, albo dajmy na to na przykład jak drużyna FC Barcelony rozgrywa piłkę między sobą na bardzo małym obszarze boiska, gdzie jest bardzo ciasno, oni podają do siebie idealnie, albo na przykład dalekie podanie, kiedy po prostu z odległości 40 metrów jeden poda drugiemu idealnie na nogę. No oczywiście tutaj ja ciągle jestem zdania, że najlepszym piłkarzem świata jest obecnie Lionel Messi grający w Barcelonie, no ale powiedzmy tutaj ile sympatii, tyle można powiedzieć opinii. W każdym bądź razie ten sport ma coś w sobie i to dlatego właśnie myślę takie miliony czy nawet miliardy potrafią się gromadzić przed telewizorami, gdy są Mistrzostwa Europy w piłce nożnej czy Mistrzostwa Świata. Jeszcze o audiodeskrypcji. Powiem tak, to jest tutaj, podkreślę całkowicie moje zdanie, ponieważ będzie to raczej krytyczna wypowiedź. Nie neguję samego pomysłu. Uważam, że jest to dobre, ale podczas Mistrzostw Europy ma to jeden, może nie minus, ale nie do końca się to sprawdzi w takim aspekcie, że uważam, że każdy, kto idzie na stadion, może ze sobą wziąć jakieś małe radio czy coś takiego, a jednak mimo najszczerszych chęci, to wydaje mi się, że profesjonalna relacja radiowa jest dużo lepsza od audiodeskrypcji, nawet nie wiem, jak kto by się starał. Aczkolwiek muszę tutaj powiedzieć, że słyszałem audiodeskrypcję taką meczową tylko i wyłącznie gdzieś tam przeglądając sobie jakieś materiały na YouTube, czy gdzieś tam widząc w jakimś krótkim fragmencie materiału telewizyjnego, więc nie mogę się w pełni wypowiedzieć, aczkolwiek moim zdaniem, czy w moim odczuciu zdecydowanie bardziej wolałbym sobie wziąć jakieś tam radio na stadion, gdzie wszystkie mecze piłkarskie w trakcie nadchodzących mistrzostw będą relacjonowane w radiu. Aczkolwiek w aspekcie meczy telewizyjnych jestem jak najbardziej za tym, aby dla tych, teraz mamy telewizję cyfrową i tak dalej, aby była osobna ścieżka dźwiękowa związana właśnie z audiodeskrypcją. Też dlatego jestem zwolennikiem profesjonalnych relacji, ponieważ no, nie wydaje mi się, aby audiodeskryptor... Nie śpicie jeszcze?
1: Oczywiście, że nie. Nie. Mówisz bardzo ciekawie, Pawle.
0: Żeby audiodeskryptor w pełni się przygotował, czyli na przykład, bo mimo wszystko, jasne, mecz jest bardzo istotny, w sensie to, co się dzieje na polu gry i tak na placu gry i tak dalej, ale mnie na przykład też interesują różnego rodzaju ciekawostki. Wiadomo, że mogę sobie przed meczem czy po meczu siąść i poszukać czegoś tam w internecie, aczkolwiek skumulowanie tego przez komentatora, umiejętne wplecenie jakiejś ciekawostki, czy to o drużynie, czy o piłkarzu, czy powiedzmy o jakichś kwestiach pozaboiskowych. Dla mnie na przykład wzorem komentowania Ligi Hiszpańskiej jest redaktor tygodnika Piłka Nożna Leszek Orłowski, który dla telewizji Canal Plus komentuje właśnie mecze Ligi Hiszpańskiej i naprawdę to jest facet, który ma tak nieprawdopodobną wiedzę właśnie na temat Ligi Hiszpańskiej, zawodników i tak dalej, i tak dalej. No to jest coś nieprawdopodobnego. Ja oczywiście w trakcie nadchodzących mistrzostw będę kibicował Hiszpanii. No oczywiście wiadomo, że nie jestem jak pewien nasz znany bramkarz i nie powiem, że będę kibicował, że nie będę kibicował naszym, bo u nas grają tam Niemcy czy tam inni. Wiadomo, że jestem za Polską w aspekcie, gdy oni grają, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że no, na zdobycie trofeum nie mamy żadnych szans. A w każdym razie nasze szanse są iluzoryczne, no bo powiedzmy sobie, że jednym bramkarzem i trzema wybitnymi zawodnikami, którzy powiedzmy grają na co dzień w Niemczech, no meczu nie wygramy przy tym całego sezonu, całego turnieju. Ale mam nadzieję właśnie, że piłkarze Hiszpanii, którzy reprezentują naprawdę bardzo dobry futbol, to nie tylko to, że ja kibicuję im, bo grają tam 6 czy 7 piłkarzy FC Barcelona. To też jest po prostu pewne piękno gry, to jak umieją porwać ze sobą kibiców, piękno akcji, których nawet powiedzmy nie trzeba widzieć, ale spróbując sobie wyobrazić na podstawie tego, co słyszymy od komentatora, to jest naprawdę coś niesamowitego. No tym bardziej, że są to obrońcy trofeum, gdyż na boiskach Austrii i Szwajcarii zdobyli Mistrzostwo Europy. Także myślę, że nie tylko w aspekcie sportowym, ale również takim no, z wszelkiego rodzaju będzie stron, to będzie udany turniej. Co do jeszcze audiodeskrypcji, nie wiem jak będzie w wypadku tutaj u nas na Euro, bo jakoś tego nie śledzę, czy ta audiodeskrypcja będzie na stadionach.
2: Ma być.
0: No właśnie, czy nie, nie wiem jak to będzie, powiedzmy, no wiadomo, no niestety u nas to jest często tak, że ma na myśli nasz kraj, że no w ostatniej chwili coś tam może nie wyjść i już jest problem, a niestety jest to tak wąska grupa docelowa, że nie jest to tak jak w wypadku transmisji telewizyjnej czy radiowej, jeśli coś tam będą jakieś kłopoty techniczne, to wszyscy będą starali się to wyeliminować, tylko ktoś tam powie, a będzie na następnym meczu czy coś takiego. Ja na pewno nie chciałbym tego, bo uważam, że to jest świetny pomysł. Nawet jeśli mi osobiście to nie przypada do gustu, to...
1: To komuś zawsze może się przydać.
0: No właśnie, ale zmierzam do tego, że nie chciałbym, aby po tym całym hura optymizmie, tak, który nam przejdzie po tym Euro, bo to jest oczywiście nieuniknione, że tak się stanie. Pojawi się problem utrzymania stadionów, nie wiem, płatności za wybudowane drogi, dworce, etc. Nie upolityczniajmy tutaj naszej dyskusji. Że jednak ten pomysł gdzieś tam, przepraszam, nie upadnie. No i że ta nasza polska liga, jak to ktoś kiedyś powiedział, polska liga, kto widzi ten, i tu takie słowo rymujące się, mimo wszystko potrafi kilku osobom dać jakieś tam emocje, żeby jednak to zostało, bo pomysł jest ze wszechmiar godny uwagi i wydaje mi się, ponieważ tak jak mówię, no byłem w Hiszpanii, gdzieś tam podobno w Anglii coś takiego też jest, aczkolwiek nie wiem na jaką skalę, no jestem również kibicem Manchester United, ale na Old Trafford w Manchesterze nie byłem. Natomiast w pewnym sensie wydaje mi się, że jesteśmy może nie prekursorami, ale mamy szansę, jeśli to się jakoś tam utrzyma, no wdrożyć pewne standardy, żeby to jednak miało ręce i nogi.
1: Bo Paweł, jeszcze zapytam, na Camp Nou nie miałeś do czynienia z audiodeskrypcją, tam nie było tak, czegoś takiego, czy nie zauważyłeś?
0: Nawet gdy szukaliśmy z moim kolegą biletów, to bardziej interesowało nas pod kątem jego osoby dobre miejsce siedzące w aspekcie dobrej widoczności całego boiska i niezbyt dużej odległości, mimo tego, że jest to osoba normalnie widząca, niż szukanie na przykład miejsc dla niepełnosprawnych czy coś takiego. Tam jeszcze pojawił się ten wątek białej laski. Chciałem też o tym powiedzieć, że oczywiście również miałem, jak ja to kolokwialnie nazywam, blondynę w garści. I nikt mnie nie zaczepił. Jedyne co to było sprawdzenie naszych biletów przez ochroniarzy. No umówmy się, że no jednak w większości miejsc świata ochroniarze to nie są jakieś tam tytany intelektu i to oczywiście nie ma być obraźliwe, no tylko tak po prostu jest. Natomiast jakichkolwiek problemów nie miałem. Nawet gdy przez pomyłkę zajęliśmy niewłaściwe miejsca we właściwym sektorze, ale powiedzmy miejsce tam w kategorii A, a nie w kategorii B, czy jakoś tak, to udało nam się z kibicem bez oberwania porozumieć i mogliśmy się przenieść. Ale ja cały czas będę nawiązywał do tego, komu bym mi opowiadał, że mi najbardziej właśnie na stadionie w Hiszpanii uderzyła ta różnorodność wiekowa i to, że nawet starsi ludzie, którzy podejrzewam na ten stadion gdzieś tam dokuśtykali o lasce, umieli się ekscytować i właśnie żadnego zagrożenia. No tak jak już powiedziałem, nie znam dobrze języka, ale nie wiem, nie słyszałem coś na zasadzie, że Athletic Bilbao to przepraszam Żydy, a inni są tacy, owacy i tak dalej. No niestety u nas dla mnie jest, to powinno być karane, nawet u nas powinno to być karane nawet w aspekcie, powiedzmy, UEFA powinna krajać Polskę, jeśli na przykład w trakcie grania hymnu narodowego naszego przeciwnika kibice gwizdzą. To jest po prostu no, odwoływanie się do jakichś najgorszych instynktów. Muszę powiedzieć, że często oglądam mecze międzypaństwowe i na mało którym stadionie coś takiego ma miejsce. No umówmy się, że może kibice angielscy, ale wszyscy wiemy, że to jest specyficzna grupa osób, szczególnie gdy ale są poza swoim krajem.
2: Po prostu u nas i tak się teraz to zmieniło. Bo wynajmniej przed tym pamiętam na meczach międzynarodowych, no to rzeczywiście były te gwizdy, prawda? Teraz to często są tak oklaski, prawda?
3: Oklaski,
2: no,
3: tak.
2: Już nie już słychać tych gwizdów, także się zmienia. No wiadomo, że tak mówią, od razu Krakowa nie zbudowano. Także to wszystko musi iść z biegiem czasu swoim. Także
0: to się zgadza. Ale...
2: żeby do czegoś dojść, to też trzeba tego kibica też jakoś tam przygotować i nauczyć jakoś, nie?
0: No to oczywiście się zgadza.
2: Wiem, że tak samo na Borussii Dortmund na stadionie, to tam na przykład niewidomi z autodeskrypcją, to tam wchodzi ich co najmniej 200-300 osób, które uczestniczą podczas meczu.
0: Też planowałem się...
2: Zagwarantowany ten pobyt z piłkarzami po meczach. Także to jest taka integracja z nimi.
0: To się właśnie zgadza.
3: Spokojnie,
0: u nas...
3: spokojnie chłopaki, do wszystkiego dojdziemy.
1: No właśnie, jasne.
0: Jakaś tam afera była, że, to znaczy jest nadal, że jakieś osoby niepełnosprawne, które tam zakupiły bilety na stronach UEFA czy coś takiego, te bilety zostały im nieprzydzielone, odebrane czy coś takiego.
3: No my
0: nie
3: odpowiadamy za UEFA, tak? No,
1: no to już jest, gdzieś tam, to już jest gdzieś tam, powiedzmy.
3: Na inną audycję.
1: Dokładnie. A jeszcze, dobrze Pawle, ja ci bardzo dziękuję, bo jeszcze chcielibyśmy trochę o tej audiodeskrypcji porozmawiać.
0: Tylko jednym zdaniem.
1: Dobrze,
0: powiem,
1: dobrze.
0: Na twoje pytanie. Tak powiedzmy jednoznacznie się ustosunkować. Okay. Nic nie wiem na temat tego, jak było z dostępnością biletów dla niepełnosprawnych w wypadku meczu tego, na którym byłem, czy w wypadku stadionu Barcelony. Natomiast jeszcze w aspekcie audiodeskrypcji mogę powiedzieć tylko tyle, że Catalunya Radio każdorazowo, nawet jeśli jest jakiś mecz pucharowy, gdzie Barcelona gra za granicą, organizuje wręcz rewelacyjne transmisje radiowe w aspekcie takim, że nawet powiedzmy przy linii bocznej, czy gdzieś przy ławce rezerwowych są dziennikarze, którzy rozmawiają na bieżąco z piłkarzami, jak tam jest jakaś wolniejsza chwila na boisku. Także myślę, że w tym aspekcie być może ta audiodeskrypcja nie jest potrzebna, a poza tym, no mówmy się, nie znając języka, to...
1: To ciężko by ci było i tak cokolwiek z tego zrozumieć.
0: Dzięki za uwagę, super
1: dzięki,
0: temat.
1: Dzięki,
0: się.
1: Pozdrawiamy. Trzymaj się, do usłyszenia. A teraz wróćmy do tego tematu audiodeskrypcji. Ty, Krzysztofie, powiedziałeś, że to no, był tak przypadek, że się tym zacząłeś zajmować. No i powiedz mi, jakie w ogóle trzeba mieć przygotowanie do tego, żeby coś takiego przeprowadzić? No wiadomo, że trzeba mieć pojęcie o tym, jak no, ta piłka działa, jak ten cały mecz przebiega, o co tam w tym wszystkim chodzi. Trzeba wiedzieć, co to jest spalony, chociażby. Ale czy coś jeszcze więcej? Czy jakoś specjalnie musiałeś się przygotowywać do tego, żeby taką audiodeskrypcję poprowadzić?
4: To znaczy, to jest tak. Przygotowanie moje do audiodeskrypcji to bardziej przygotowanie pod kątem słownictwa, jakie użyć podczas meczu, aby jak najlepiej osoby niewidome lub niedowidzące orientowały się w tym, co się dzieje na boisku. Bo jeżeli chodzi akurat o polską ligę, to mogę powiedzieć, że naprawdę na jej tak zgłębianiu spędziłem sporo czasu i o ile może tam nie wiem, znaczy nie rozmawiam osobiście z piłkarzami, to o tym, kto gdzie grał, kto grał w reprezentacji Polski, przebieg kariery, czy jakiekolwiek tam inne informacje, jestem z tym na bieżąco i poświęcam na to mnóstwo swojego czasu, także no w zasadzie każdego dnia. Także pod takim względem merytorycznym nie przygotowywałem się bardzo i też się okazało właśnie, że to nie jest potrzebne. Teraz właśnie dopiero widzę taką, nie wiem, dwoistość potrzeb, bo kiedy komentowałem swój pierwszy mecz i po pierwszej połowie właśnie skontaktowałem się z kibicami niewidomymi, którzy tam słuchali na stadionie i byli ze mną, to właśnie przed chwilą Paweł powiedział, że on chciałby usłyszeć ciekawostki, ale kiedy ja właśnie mówiłem, że ktoś tam zrobił, grał właśnie w jakiejś reprezentacji albo coś takiego, to oni mówili, że nie, nas to zupełnie nie interesuje, jak coś to my to sobie sprawdzimy, tylko opowiadaj to, co się dzieje na boisku. I no i też to starałem się do tego dostosować, a ciężko tak dobrać, aby każdemu pasowało, bo jednak każdego interesuje co innego, a czas jest tylko jeden.
1: No zgadza się, a akcja na boisku jest dosyć wartka.
4: No to o ile w meczach Barcelony, o których była mowa, faktycznie można mówić o wartkiej akcji, to w polskiej lidze bywa z tym różnie, aczkolwiek na przykład komentując mecz Wisły Kraków z Ruchem Chorzów, to naprawdę było spore przeżycie i naprawdę mecz był taki na poziomie, że można by się było nie wstydzić pokazać go zagranicznym kibicom piłki nożnej i tam faktycznie można było mówić, że akcja jest pod tą bramką. Było 120 minut meczu, bo była też dogrywka, a ja też przeżywałem to bardzo i kibice, którzy wtedy tego słuchali, mam nadzieję, że też. ale tak na ogół to pewnie te ciekawostki dałoby się wplec, bo często te akcje na polskich boiskach są zwyczajnie wolne i obrońcy podają do siebie przez, nie wiem, 2 minuty, nie przesuwając się do przodu. Więc no, dałoby się to zrobić, ale jednak no, koncentruję się na tym, co mówili mi kibice, ale też dobrze usłyszeć te jakiekolwiek inne głosy i to na pewno też jest dla mnie bardzo ważne, żeby się doszkolić pod tym względem.
1: A czy to wygląda w ten sposób, kiedy opowiadasz o tym, co się dzieje na boisku, że mówisz przez cały czas, czy po prostu są takie momenty, no, w których nie ma rzeczywiście o czym opowiadać? Tak jak mówiłeś, że te akcje w naszych polskich drużynach no, nie należą do zbyt wartkich.
4: Nie ma, znaczy wydaje mi się, że cisza... Na przykład, kiedy słucha się transmisji telewizyjnej, to nie jest nic dobrego i też słuchając kibiców niewidomych, którzy mówią, że właśnie nawet o tych podaniach obrońców chcą usłyszeć, to kierując się tym w zasadzie nie milczę przez 45 sekund. Oczywiście wiadomo, że tam czasami trzeba zamknąć usta, aby wziąć łyk wody czy coś takiego, ale tak ogólnie to mówię przez cały czas i myślę, że tak samo też właśnie jest w telewizji, kiedy nie dzieje się nic ciekawego, to właśnie wtedy pojawiają się te ciekawostki, to co jakieś najnowsze informacje o tym, kto zmieni klub, kto właśnie tam popisał się w jakimś meczu reprezentacji, kto błysnął w mediach albo kto się zbłaźnił w mediach, to właśnie wtedy można o tym powiedzieć, a podczas meczów, które prowadzę, po prostu opowiadam o tym, co się dzieje, bo było nie było, w każdym momencie coś się jednak dzieje. Chociażby było to, wydawało się to mało interesujące, to jednak coś tam jest.
1: No bo rzeczywiście, dobrze, no bo zawsze się, wiedzieli. Dokładnie, zawsze się gdzieś tam to, powiedzmy, coś dzieje. A powiedz, czy długo zajmuje ci przygotowanie się do takiego meczu? Jakieś, nie wiem, jakieś informacji gdzieś tam musisz najpierw zasięgnąć? Czy po prostu to jest tak, że sobie wchodzisz na swoje stanowisko komentatorskie i tak po prostu od razu zaczynasz opowiadać?
4: Znaczy... To jest właśnie to, o czym mówiłem, że to nie mam takiego jakiegoś specjalnego przygotowania, że teraz siadam w domu i kuję wiadomości na temat tego, co się dzieje w polskiej lidze, bo po prostu no, nie potrzebuję tego, bo tak czy inaczej, nie wiem, budzę się rano w poniedziałek, jem śniadanie, włączam komputer i czytam wiadomości, to co się dzieje w prasie, to co się tam, jakieś wszelkie newsy na temat tego, co się dzieje. We wtorek to samo, we środę to samo i po prostu, kiedy przychodzi sobota, która jest tam z reguły dniem meczu, czy tam niedziela, to po prostu wystarczy powiedzieć o tym, co się wiedziało. Jeśli można mówić o przygotowaniu, to właśnie ważne jest, żeby jakiegoś piłkarza, jego nazwisko móc powiązać, jak widać jego sylwetkę, na przykład, że ten piłkarz jest blondynem, aha, czyli to ten w tej chwili robi akcję, albo ten, żeby nie pomylić jakiegoś wysokiego z niskim, na tej zasadzie, żeby powiązać bez wielkiego problemu zawodników na boisku po ich posturze, po ich zachowaniu z tym, kim naprawdę są, żeby tych faktów
1: czyli
4: nie mylić, chociaż to się też czasami
1: zdarza.
4: Czyli
1: żeby po prostu nazwiska zapamiętać, tak?
4: No nie tyle właśnie same nazwiska, co postacie, może tak.
1: Powiem szczerze, że ja nigdy nie widząc żadnego meczu, zastanawiałem się, jak to jest, że ci komentatorzy, kiedy jest taka wartka akcja, zapamiętują, kto tak naprawdę tam gdzie, no w dosyć szybkim tempie strzela tam czy jakiegoś gola, czy po prostu kręci się przy tej piłce. Piłkarze mają gdzieś na przykład, nie wiem, swoje nazwiska na koszulkach wypisane, czy to są tylko numery?
4: Mają numery, mają nazwiska, z tym, że jedne...
1: Nie zawsze widać.
4: Jedne kluby są bardziej przyjazne dla komentatorów i te nazwiska są dużymi literami i bardzo dobrze je widać, a niektóre są literami 2 razy mniejszymi i wtedy, no oczywiście dużym ułatwieniem jest na przykład, jeżeli zawodnik jest czarnoskóry, to łatwo go odróżnić, ale jeżeli tak nie jest, to się powiązuje po tym, na jakiej pozycji zawodnik występuje, czyli wiadomo, jeżeli zawodnik jest napastnikiem, no to ten, który jest bliżej bramki, to się automatycznie zakłada, że to jest raczej on. jeżeli to jest zawodnik skrzydłowy, no to się go automatycznie szuka przy linii bocznej. Chociaż w obecnej piłce nożnej zawodnicy często grają na kilku pozycjach i je zmieniają i dlatego też warto wiedzieć, że czasami na przykład zawodnik, który normalnie gra po lewej stronie boiska, nagle jest na prawej i żeby go nie mylić, pomimo tego, że tam składy meczowe wskazują jedno, ale fakty, które się dzieją, to jest druga sprawa.
1: Krzysztofie, a teraz takie pytanie. Jak właściwie wygląda audiodeskrypcja, jeżeli chodzi o Wisłę? Bo za moment zapytamy o to Tomka, jak to wygląda, jeżeli chodzi o Legię, bo wiem, że są różnice. Natomiast co do Wisły, jak to realizowane jest technicznie?
4: Technicznie wygląda to tak. Może opowiem to, jak to wygląda teraz, bo na początku było inaczej, ale w tej chwili ja jestem po jednej stronie stadionu, tam gdzie komentatorzy właśnie radiowi i telewizyjni. Mam tam nadajnik transmitujący, do którego podpięty jest mój mikrofon. No i ja przez ten mikrofon zasadniczo mówię, mam też taki monitor telewizyjny. Od paru meczów się go tam udało zorganizować, że mam taki obraz, jak jest właśnie w Kanale Plus, czy w TVP, jak akurat TVP transmituje mecz. No i to już teraz już jest właśnie to ułatwienie właśnie znaczne, że można zobaczyć zawodników. No i mam ten monitor i na bazie tego mówię. Natomiast kibice, którzy korzystają z audiodeskrypcji, siedzą na swoim sektorze, który jest blisko tam zagorzałych kibiców, właśnie po to, żeby też mogli poczuć atmosferę meczu. Oni mają takie małe odbiorniki, o których już opowiadałem wcześniej, i te odbiorniki odbierają sygnał nadawany przez mój nadajnik. I mają też słuchawkę. Początkowo plan był taki, żeby słuchawka była do jednego ucha i oni taką słuchawkę otrzymują, żeby jednym uchem słuchać tego właśnie komentarza, a drugim na przykład słuchać tego, co się dzieje na trybunach, żeby też nie byli tego pozbawieni. Ale też jest oczywiście możliwość, że jeżeli kibice jednak wolą skoncentrować się przede wszystkim na samej audiodeskrypcji, no to słuchawki na dwoje uszu i wtedy już przede wszystkim to ich w tym meczu interesuje. No i za pomocą tego właśnie nadajnika to do uszu do nich dociera i mam nadzieję, że jako tako to wygląda.
1: Tomku, a teraz pytanie do ciebie. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o Legię?
5: Na Legii sytuacja jest nieco inna, mianowicie dwóch komentatorów z Radia Tok FM komentuje nasze mecze i nie ma specjalnych odbiorników, które otrzymują kibice niewidomi. Każdy kibic, również widzący, przy pomocy radia w telefonie komórkowym albo w MP3 na częstotliwości 95 FM może odbierać taką transmisję.
1: I tak to wygląda.
5: Jest nadajnik.
1: To jest zwykły nadajnik radiowy, FM.
5: Tak. Tak jest.
1: Rozumiem. I tak jak ty wspominałeś, no specjalnie nie jesteś zadowolony z tej audiodeskrypcji, ale powiedz mi, czy ludzie, których znasz, zadowoleni są?
5: Nie rozmawiałem z nikim konkretnie jeszcze. Mam koleżankę, która i kolegę, którzy też uczestniczyli w tym meczu i słuchają. Natomiast nie wymieniliśmy poglądów. Ja tylko chyba nadmieniłem, że mnie aż tak to nie poderwało. Natomiast tak jak wspominałem, będę jeszcze próbował się zaprzyjaźnić. I chyba jedna osoba gdzieś z zewnątrz, zupełnie chyba na jakiejś liście dyskusyjnej napisała, że fajnie, że była na Legii, że jej się to raczej podobało.
1: Mamy kolejny telefon. Halo, kogo witamy tym razem?
6: Witam serdecznie, Tomasz Strzymiński.
1: Cześć,
6: z Fundacji Audiodeskrypcji.
1: Cześć Tomku. No to ty o audiodeskrypcji, myślę, że coś nam też powiesz a propos również i widowisk sportowych.
6: Tak, bo my w 2007 roku pierwszy raz prowadziliśmy audiodeskrypcję w Białymstoku do meczu Jagiellonia Białystok, akurat wtedy z Zagłębiem Lubin, a dwie kolejki później z, jak dobrze pamiętam, Lechem Poznań, i były te elementy audiodeskrypcji wprowadzane. Co prawda wtedy mieliśmy takie dosyć duże problemy sprzętowe i wykorzystywaliśmy sprzęt na łączność radiową, który tam był wypożyczony, ale ogólnie mam pewne doświadczenia i też audiodeskrypcją zajmowała się osoba, która na co dzień pracowała i pracuje nadal w radio. komentuję różnego typu mecze piłki nożnej i widziałem po prostu pewne, no, można to nazwać naleciałościami, tak, komentatora radiowego, który chciał w podobny sposób przekazywać wydarzenie sportowe dla osób niewidzących. Tutaj najważniejszymi problemami u niego było to, że często posługiwał się właśnie różnymi interpretacjami, tak? To spotykamy bardzo często w życiu codziennym, w filmach, ale także i właśnie w wydarzeniach sportowych komentowanych, czy to w telewizji, także i w radio, tak? No bo piękny gol, czy tam brzydki faul, to są słowa, są zwroty, które no, dają jakieś tam poczucie,
1: to
6: ale
1: są
6: to chyba...
1: słowa subiektywne takie już.
6: Tak, tylko że one określają bardziej to, co ten komentator tam widzi, niż to, co on by mógł przekazać nam i co faktycznie się stało, tak?
2: Że kto kogo, prawda?
6: Tak, to są takie podstawowe błędy, tak samo posługiwanie się bardzo często, to jeszcze zaraz o tym powiem, posługiwanie się bardzo często takim slangiem, można powiedzieć, piłkarskim. To jest, jeśli patrzymy na odbiorców niepełnosprawnych, jest to tak samo jak i w audiodeskrypcji, nie wiem, filmowej, teatralnej czy muzealnej, tak? To takich rzeczy nie powinniśmy robić, czyli, nie wiem, strzelił w okienko, załóżmy, czy coś takiego, bo dla części osób, które się nie interesują piłką nożną, są na przykład pierwszy raz i pierwszy raz mają styczność z audiodeskrypcją, zwyczajnie taki zwrot nie będzie zrozumiały, tak?
2: No, zgadza się.
6: Nie, i on będzie zrozumiały dla tych starych wyjadaczy, którzy tam chodzą, tak, na te mecze, ale dla ludzi, którzy przychodzą po raz pierwszy, tak naprawdę będzie to niezrozumiałe. I tutaj też taka, nie wiem, czy to robicie akurat, czy było robione to na meczach piłki nożnej, bo do mnie akurat przeddzień, to było tak dosyć ciekawie, ale przeddzień meczu, pierwszego meczu z audiodeskrypcją ostatnio we Wrocławiu, Śląsk-Wrocław, z kim tam grał, nie pamiętam. W każdym razie zadzwonił do mnie człowiek z Wrocławia chyba w piątek albo w sobotę i mówi: panie Tomaszu, niech pan powie, co trzeba powiedzieć i jak trzeba opisywać audiodeskrypcję, bo my mamy w niedzielę mecz i musimy to zrobić. Nie?
1: A koledzy
6: Tak, a koledzy pojechali do Warszawy tam na jakieś szkolenie, bo to przyjechali tam z Euro, szkolić ich na Euro 2012 i oni pojechali, ja sam zostałem i proszę im powiedzieć, co ja mam robić, jak ja mam tutaj tą audiodeskrypcję zrobić, żeby to było dobrze, bo ja mam to robić, nie? Ale to już tak na marginesie. W każdym razie ja myślę, że warto też zwrócić na pewne rzeczy uwagę. To tak jak przy audiodeskrypcji scenicznej. Wprowadzamy widza, jakby cały temat takiego wydarzenia, czyli pierwsze przedstawienie powinno być dotyczyć także zasad gry w piłkę nożną, bo oczywiście znowu wracamy do tego, tak? Różnego typu słownictwo, zasady, nie ma problemu, ci, którzy się tym interesują, będą wiedzieli. Ty zapytałeś, Michał, przed paroma minutami o tam o spalony i tak dalej, i tak dalej. Ja zakładam, że ty tak piłką nożną nie za bardzo się interesujesz.
1: To delikatnie to powiedziałeś, Tomku.
6: No właśnie, i dla ciebie różnego typu rzeczy, które są związane z piłką nożną, mogą być zwyczajnie niejasne. I tutaj pole do manewru ma właśnie osoba, która tworzy audiodeskrypcję, żeby przed meczem o wielu rzeczach powiedzieć, zaprezentować zasady gry tak naprawdę. No bo tak najprościej to można byłoby powiedzieć, że no, są dwie bramki, 22 facetów, tak? Z czego 20 biega.
2: I jedna skóra, nie?
6: Tak, i oni się ganiają za to piłko i chodzi o to, żeby strzelić do tamtej bramki, ale to jest za mało. Dlatego zasady gry są przedstawiane. Ja bardzo często, bo ja kiedyś widziałem, więc widziałem też różnice w komentowaniu i interesowałem się także piłką nożną, bo byłem czynnym sportowcem. Widziałem także różnice w komentowaniu lat temu X, a przez ostatnich kilka lat. Jak to wygląda? Jak pan kiedyś Zydrowicz nawet, który popełniał oczywiście, teraz mógłbym wrócić do jakichś tam tych jego komentowanych meczy i powiedzieć, że tam mnóstwo było błędów, ale wydaje mi się, że kiedyś ten komentarz telewizyjny był bardziej, dużo bogatszy, tak samo jak i radiowy, był dużo bogatszy niż jest teraz. Teraz oni wszyscy idą jakby na łatwiznę.
2: Więcej się działo oczywiście, teraz jest mało.
6: Prawda? Oni więcej wtedy dokładnie potrafili wytłumaczyć i inaczej się wcielali w swoją rolę. Teraz na zasadzie czytania tylko nazwisk i czasami gadania po prostu o rzeczach pozaboiskowych, które są gdzieś tam związane z oczywiście piłkarzami, ale niekoniecznie właśnie dotyczyło tego, co się dzieje na boisku. W każdym razie tutaj tak, no pierwsze zasady. Druga rzecz, bardzo często ubiór samych piłkarzy i tak samo taktyka i rozstawienie tych zawodników, bo później przy audiodeskrypcji bardzo to na pewno pomaga, tak? No wiadomo, że jest wymienność pozycji, ale tak i tak pewien schemat ustawienia taktycznego piłkarzy jest, no bo zmiany pozycjami są raczej rzadsze niż stałe ustawienie zawodników, tak? Jak jest prawy obrońca, no to wiemy, że prawy obrońca, i tutaj uczulam na właśnie podawanie tej informacji, że od prawej, tak? W obronie na przykład od prawej i wtedy czytamy i wtedy wiemy, że od prawej do lewej idziemy, tak? I znowu w pomocy od prawej taki i idziemy od tej prawej do lewej, żeby przekazać informacji, jak ci zawodnicy są ustawieni. No teraz nie ma, trudno powiedzieć o nawet taktyce, która jest gdzieś tam nawet rozrysowana i przekazana przed meczem i nawet komentatorzy wiedzą o tej taktyce, a i tak w czasie meczu się to płynnie zmienia, tak? No bo to płynna zmiana ustawienia z obrony do ataku następuje w trakcie meczu, więc ale tak czy inaczej na pewno warto wiele informacji takich podstawowych przekazywać po prostu podczas audiodeskrypcji. Myślę, że niedopuszczalnym błędem jest to, żeby zaspokajać audiodeskrypcję tylko osoby, które się interesują audiodeskrypcją, bo właśnie zdarzy się coś takiego, że przyjdą osoby, które wcześniej nie było. Taki Michał Dziwisz przyjedzie do Krakowa, do Firu, tak?
1: Dokładnie, i pójdę na mecz i będę po nim wiedział tyle samo, co przed.
6: No właśnie, jakbyś nie dostał takiej konkretnej informacji o zasadach. W trakcie przerwy też jest czas na to, żeby o wielu rzeczach powiedzieć, tak?
1: Albo przypomnieć też.
6: Tak, ja na przykład nie zgadzam się z tym, żeby mówić o wszystkim, co się dzieje na przykład na widowni. Ja rozumiem różnego typu akcje kibiców, którzy robią, no kiedyś pamiętam, jak widziałem, no to na przykład kilku tam kibiców, tak, którzy byli w jakiejś tam grupie, na przykład w pewnym okresie czasu coś tam nad głową sobie unosiło i nagle się robiła jakaś tam koszulka z numerem takim i takim i to był hołd dla takiego i takiego piłkarza, czy jakieś tam inne rzeczy, tak. O takich rzeczach warto wspomnieć, czy fala meksykańska jak przychodzi, żeby ta osoba niewidząca nie siedziała jak nie wiadomo kto i myślała sobie, kurczę, tu się wszyscy podnoszą i nagle przeszło i ja nie wiem, co tutaj robić, tak? Więc na pewno ta wcześniej informacja... Nie, wcześniej ta informacja musi być, co prawda musi być to na tyle ogólna informacja, bo nie... Problemem przynajmniej na naszych stadionach jest to, że nawet na Euro będzie to też problemem, że osoby niepełnosprawne są zgrupowane w taką jakąś jakby strefę, tak? Niepełnosprawnych. Ja natomiast chciałbym być uczestnikiem tego wydarzenia po prostu w dowolnym miejscu, tak? Czyli czy to gdzieś wśród kibiców naprawdę bardzo, bardzo zagorzałych, czy w jakimś spokojnym miejscu, czy nawet w loży jakiejś, tak? Czy to VIP-owski, czy nie VIP-owski. W każdym razie zasięg tego powinien być po prostu na całym stadionie, a nie tylko w jakiejś tam grupie.
2: To znaczy, jeżeli mogę wejść, to znaczy, jeżeli chodzi o te osoby niepełnosprawne, na jednej trybunie chyba to im chodziło o osoby, które będą na wózkach, prawda? Bo tam muszą być miejsca, te siedzenia muszą być wyjęte, prawda?
6: To znaczy nie
7: halo,
6: jest...
7: Halo,
1: Jesteśmy.
7: Michale, mamy gościa specjalnego, jest prezes Fundacji Otwarte Ramię Gwiazdy, Białe Gwiazdy.
1: O, właśnie, dobrze, to Tomko, to w takim razie my się na razie z tobą pożegnamy w takim razie, bo no, gościa mamy, więc gościa trzeba podjąć też na naszej antenie. Dziękuję ci bardzo za telefon.
6: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, trzymaj się. Zatem już za momencik spotkamy się z panem prezesem, porozmawiamy również na naszej antenie, ale no, z racji tego, żeby tu wszystko przygotować, to zrobimy sobie odrobinę muzycznego wytchnienia, no i wracamy do was już za chwileczkę. Wracamy do was, to jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N, no i Ania mnie w błąd wprowadziła, bo jako gościa witamy nie pana prezesa, a witamy Maćka Lipińskiego, osobę, która, no, jak poza anteną Maciek mi powiedział, jest osobą odpowiedzialną po prostu pod względem technicznym za przeprowadzanie transmisji audiodeskrypcyjnych, za to, co, że w ogóle jest to możliwe na stadionie Wisły Kraków i że niewidomi kibice mogą sobie właśnie tam takich meczów czy posłuchać. Witam cię, Maćku, serdecznie.
8: Witam ciebie również, witam wszystkich radiosłuchaczy.
1: To pytanie przede wszystkim do ciebie, ja mam takie, jak bardzo, jeżeli chodzi o technikę, było to wyzwanie dla was? Dużo pracy, żeby przygotować do tego stadion, żeby osoby niewidome mogły zyskać taką odrębną ścieżkę?
8: No przede wszystkim Stadion Wisły Kraków był projektowany z takim założeniem, że w Krakowie będzie euro i również będą udostępnione urządzenia do audiodeskrypcji. Natomiast wiadomo, że euro nie ma i w pewnym momencie okazało się, że również tej audiodeskrypcji nie będzie. Natomiast ja pracując w firmie, która ma do czynienia ze sprzętem, który normalnie jest wykorzystywany do prowadzenia wycieczek, no w którymś tam momencie pomyślałem sobie, że przecież jeżeli kibice mogą być zgrupowani na dosyć niezbyt rozległym obszarze, to przy pomocy komentatora, który będzie miał mikrofon i za pomocą fal radiowych, będzie można pokazywać, nie pokazywać, ale opowiadać o tych wydarzeniach, które dzieją się na boisku, które dzieją się na trybunach, no w taki sposób, który będzie zrozumiały mniej więcej, no, w naszym pojęciu, dla osób niedowidzących czy osób wręcz niewidomych. Więc no, technika tutaj nie jest specjalnie bardzo zaawansowana, aczkolwiek należy dysponować odpowiednim sprzętem i z początku użytkowaliśmy taki dosyć mały nadajnik. Brat stał razem z kibicami na sektorze dla osób niepełnosprawnych, także komentował wydarzenia, które działy się na boisku, jakby no, stojąc razem z nimi. Natomiast później jakby no, idąc za tą potrzebą rozwoju również tej naszej pracy, współpracowaliśmy i z Fundacją Otwarte Ramię Białej Gwiazdy i z samym klubem Wisła Kraków i sprowadziliśmy specjalnie większy nadajnik o większej mocy, stacjonarny. Klub udostępnił nam trybunę prasową. W ostatnim meczu również mieliśmy możliwość korzystania z monitora, więc z podglądem meczowym. Więc przez ostatnie już spotkania, które brat komentował, mieliśmy pełne już no, warunki do takiej profesjonalnej pracy. Także mecz za meczem staraliśmy się rozwijać te nasze możliwości, aby ten przekaz, który był kierowany do radiosłuchaczy, był jak najlepszy.
1: A powiedz mi, jak w ogóle, skąd wziął się pomysł? Ta inicjatywa wyszła z klubu, czy ktoś po prostu gdzieś podpowiedział, że może by coś takiego zrobić i to już jakoś tak siłą rozpędu poszło? Jak to wyglądało?
8: No muszę przyznać, no nieskromnie, że ten pomysł jakoś zakiełkował w mojej głowie, a ponieważ myślę, że ten pomysł by nie powstał, gdyby po pierwsze nie miałbym w firmie takich urządzeń, a po drugie nie miałbym brata, który wiem, że od dziecka interesował się sportem, statystykami, piłką nożną, który również był kibicem Wisły Kraków. No i kiedyś jadąc samochodem zaproponowałem mu coś, co mnie wydawało się już oczywistym na pewnym etapie rozmów z fundacją, która skupia kibiców, ale o czym jeszcze brat nie wiedział, że mógłby może zostać komentatorem, ale dla osób niewidomych, niedowidzących. I faktycznie zgodził się, trochę się zdziwił najpierw, ale też po tym pierwszym spotkaniu zauważył, jak wielka jest potrzeba, jak wielki jest odzew, może nie jakiejś wielkiej grupy ludzi, ale że dla poszczególnych osób, dla pojedynczych kibiców, no ta pomoc, którą my tutaj niesiemy wspólnie z fundacją, to było coś naprawdę niezwykłego i to dało nam no, taki motor do pracy, aby rozwijać cały czas ten projekt na Wiśle.
1: A nie myślałeś, Maćku, żeby na przykład, no skoro masz taki sprzęt i skoro już przetarłeś szlaki, żeby gdzieś zaproponować to także innym stadionom, innym klubom, czy po prostu nie są tym zainteresowani?
8: No, powiem tak, nasze pierwsze doświadczenia z wejścia z audiodeskrypcją przerosły nasze oczekiwania, dlatego że no, ten temat przez kilka dni, czy przez 2-3 tygodnie był dosyć mocno eksponowany w mediach, a nawet ogólnopolskich. Tutaj brat był proszony o wiele wywiadów telewizyjnych, radiowych i również prasowych. Natomiast powiem tak, nie będę owijał bawełnę, ale żaden z klubów się nie zgłosił po to, aby zapytać na przykład, słuchajcie chłopaki, jak to u was działa, bo może byśmy wprowadzili. Również niektóre z fundacji, które jakby byłyby no, powołane do tego, aby tą audiodeskrypcję wprowadzać, mimo pewnych też monitów z mojej strony, próśb i zachęt do współpracy, nie podjęły tej rękawicy, tego zaproszenia może tak. Więc powiem szczerze tak, w tym momencie nie mamy z kim więcej rozmawiać poza Wisłą Kraków, która też może niezbyt bardzo garnie się do rozwiązania tego w sposób całościowy. Powiem po prostu, o co chodzi. Jak nie ma prezesa, to nie ma komu też tych pieniążków zadysponować. Więc tak naprawdę w tym momencie nawet nie rozmawiamy o tym, czy ta audiodeskrypcja w naszym wykonaniu rozprzestrzeni się po Polsce, ale nawet nie jesteśmy pewni tego, jak będzie to wyglądało w naszym rodzimym klubie.
1: Rozumiem, no ale...
2: Po prostu kluby te jakby się boją tego chytać, tego tematu, i dlatego tak po prostu może to ignoruję.
1: Ale na przykład, no, jak to, Tomku, to zapytam ciebie przy okazji, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o Legię? No bo przecież Wisła to nie jest jedyny klub, który ma mecze z audiodeskrypcją. Jest Legia. Tomek, dzwoniąc do nas, wspominał, że no, w Białymstoku coś próbowali uruchamiać w tym względzie.

0: Włączył klub Legii Warszawa do tego stopnia, że wręcz no, jest to w jakimś sensie sztandarowy projekt klubu przy współpracy z Fundacją Rozwoju Audiodeskrypcji no i z tymi dziennikarzami Tok FM, o których już mówiłem. Natomiast z tego, co słyszę, na Wiśle jest to troszkę traktowane po macoszemu. Natomiast na Legii wyraźnie widzę, że jest to jednak inicjatywa klubu spora.
1: No więc dobrze, i oby jak najwięcej było takich klubów. Krzysztofie, to ja teraz... No, jeszcze coś?
2: Po prostu mi się wydaje, że jeżeli to będzie bardziej po prostu rozpowszechnione, na przykład też jeżeli chodzi o Wisłę, to mi się wydaje, że więcej chyba osób tam niedowidzących czy niewidomych wejdzie w to, ponieważ lepiej i większa atmosfera jest jednak na stadionie niż pod telewizorem. To jest bez porównania i przeżyć sobie na stadionie meczyk to jest po prostu coś fajnego.
1: A propos meczyku, Krzysztofie, to czy ty gotowy jesteś, powiedz, żeby naszym słuchaczom coś tu zaprezentować, jakąś taką próbkę?
3: Zobaczę tylko, czy mój internet jest gotowy. Jeżeli tak, to ja również.
1: No to proszę państwa, właśnie jesteśmy świadkiem audiodeskrypcji w radiu N. Tego jeszcze nie było, ale będzie już za chwilę. A jaki to będzie mecz w ogóle?
3: Żeby tak pozostać przy tym, co już robiłem i przy czym miałem pogląd, to wybrałem sytuację jedyną bramkową z ostatnich derbów Krakowa.
1: Dobrze, to ja teraz w takim razie zrobię... O, tak, podkład wyciszę nawet. I teraz już jesteś gotowy?
3: Jestem gotowy.
1: No to proszę bardzo.
3: 29. minuta meczu. Piłka ustawiona już po lewej stronie pola karnego. Około 19 metrów od bramki Krakowi. Już przy piłce ustawieni dwaj zawodnicy Białej Gwiazdy. Ponieważ jednak piłkę ustawiał sobie Maor Melikson, to prawdopodobnie niski zawodnik z Izraela będzie wykonawcą tego rzutu wolnego. W murze ustawionym 9 metrów od piłki już znajduje się 4 piłkarzy Krakowi. Jest tam także 2 piłkarzy Wisły, którzy próbują zdezorganizować szyki obrony Krakowi. Jeszcze czekamy na sygnał od sędziego tego meczu. Jeszcze jakieś konsultacje z zawodnikami Krakowi. Już jednak wygląda na to, że za chwilę gra zostanie wznowiona. Daje sygnał do rozpoczęcia gry Robert Małek, podbiega Melikson. Melikson, uderzenie w górny róg bramki, 1-0 dla Wisły. Piękne uderzenie Izraelczyka i radość wszystkich kibiców Wisły na trybunach zgromadzonych na tym stadionie. Piękna bramka Izraelczyka, która przybliża Wisłę do zwycięstwa w tym niezwykle prestiżowym spotkaniu, a jednocześnie zbliża Krakowie do spadku z ekstraklasy, ponieważ muszą w tym meczu krakowianie... Znaczy piłkarze pasów, bo w tym wypadku obie drużyny są z Krakowa, zwyciężyć, aby zachować choćby iluzoryczne szanse na utrzymanie w ekstraklasie. I tak wyglądała mniej więcej ta sytuacja. Starałem się też dołożyć takie sytuacje, które...
1: Brawo!
3: Też takie momenty, które akurat w tamtym momencie się działy, bo taka była też sytuacja w tabeli, że Krakowia musiała wygrać, a Wisła w zasadzie nie grała o nic, tylko o odzyskanie szacunku wśród kibiców, bo trochę go sobie nadwątliła.
1: Tak właśnie wygląda, jeżeli ktoś przyjedzie do Krakowa na mecz Wisły, to coś takiego właśnie będzie w stanie usłyszeć w twoim wykonaniu, jak rozumiem.
3: No, jeżeli będą bramki, to będzie w stanie.
1: Bo jeżeli będą bramki, no bo jeżeli nie będzie, no to usłyszą, ale nieco inną audiodeskrypcję.
3: To będzie co innego.
2: A jeszcze pytanie do Maćka, jeżeli mogę. Nie wiem, czy mnie słyszy.
1: Słyszę.
4: Bardzo dobrze cię słyszę. Tak.
2: Po prostu, jeżeli z tą audiodeskrypcją, jak jest, jeżeli przyjeżdża na przykład kibice przeciwnej drużyny, to oni też mają, to już dostają od was na przykład, jeżeli się zgłoszą tacy?
0: Tak jest. Tak. Legia
4: mieliśmy
0: miała.
4: Takie już przypadki. Gościliśmy też kibiców z Legii Warszawa, którzy byli i chyba i na wózkach, i również były osoby z innymi dysfunkcjami i sam pamiętam też, że był też jeden z kibiców, który tam widział nawet w telewizji, wypowiadał się i wtedy taki pomysł się zrodził, aby tego kibica, chyba Łukasz

0: minione imię, aby go zaprosić i faktycznie przyjechał do Krakowa i chyba pierwszy raz miał wtedy do czynienia z audiodeskrypcją właśnie w naszym wykonaniu. Również wtedy, kiedy był mecz, który decydował o Mistrzostwie Polski, a więc ostatnia kolejka ligowa, kiedy to Wisła Kraków podejmowała Śląsk Wrocław, mieliśmy bardzo dużo kibiców ze Śląska, niektórzy z nich korzystali z audiodeskrypcji, więc tak naprawdę współpraca kibiców przyjezdnych z Fundacją Otwarte Ramię Białej Gwiazdy skutkuje tym, że po pierwsze kibice mogą być zaproszeni nieodpłatnie na mecz, a po drugie ci, którzy potrzebują komentarza sportowego, taki komentarz do tej pory mieli i myślę, że mam nadzieję, że w przyszłości również. Także zapraszamy kibiców z innych aby korzystali z tej formy.
1: A czy ktoś z was mógłby podpowiedzieć, bo być może słuchają nas kibice różnych klubów, którzy też chcieliby na swoich stadionach jakąś taką audiodeskrypcję mieć. Czy ktoś z was byłby w stanie w ogóle cokolwiek zasugerować? No, jestem sobie kibicem na przykład, no powiedzmy tego mojego Jezioraka Iława i dajmy na to, chciałbym, żeby coś takiego udało się zorganizować, bo jeszcze kilku niewidomych kibiców w moim mieście zamieszkania w Iławie jest i no interesujemy się tym i chcielibyśmy mieć lepszy dostęp do tych widowisk sportowych. No i gdzie się zwrócić, z kim najlepiej rozmawiać o tym, kogo przekonywać? Czy ktoś z was coś może zasugerować?
0: Może ja, ponieważ tak czuję się troszkę odpowiedzialny w tym zakresie, no myślę, że można zgłaszać się tutaj do Fundacji Otwarte Ramię Białej Gwiazdy, pytając o to, w jaki sposób wprowadzić audiodeskrypcję na swoim stadionie. Jest to o tyle też istotne, że no my tutaj planując swoją pracę w ciągu roku, to musimy wiedzieć jako organizator audiodeskrypcji, czy jest to jednostkowe wydarzenie, czy też myślimy o tym, aby ten system wprowadzać na wszystkie mecze ligowe, bo tak naprawdę wtedy możemy ułożyć sobie grafik wysyłki sprzętu. Taki obiekt też musimy, jak się to mówi, przetestować, aby wiedzieć, w którym momencie, w którym miejscu ten nadajnik ustawiać. Wiadomo, że są nowe obiekty sportowe, to na nich te specjalne stanowiska są. Nie wiem, jak jest na Jezioraku Iława, bo nigdy nie byłem, ale no to też by wymagało sprawdzenia, w którym miejscu ten komentator by przebywał. Także jest to możliwe, ale no też by wymagało pewnego tutaj przygotowania i kontaktu z nami i pewnie też jakby no wizji lokalnej, aby sprawdzić, czy faktycznie taką audiodeskrypcję można przeprowadzić. Myślę, że jeżeli na dużych stadionach, takich jak Legia Warszawa czy Wisła Kraków, udawało się to robić, ja mogę tylko mówić za Wisłę, to myślę, że na mniejszych obiektach jest to też możliwe i analogicznie się dotyczy też innych dyskusjowych, jak myślę.
1: To znaczy oczywiście, że jest to możliwe, tylko zastanawia mnie, czy jak wygląda z kwestią chęci, bo podejrzewam, że to nie tylko chęć musi wyjść od strony kibiców, ale także i od strony włodarzy danego klubu, no bo podejrzewam, że jakieś kwestie finansowe również się z tym wiążą, prawda?
0: No naturalnie, tutaj jakby zaproszenie musi, po pierwsze, sprawa jest taka, że nie wiem jak jest w całej polskiej ekstraklasie, ale tak naprawdę niewiele klubów posiada, z tego co mi wiadomo, zorganizowane stowarzyszenia, które grupują kibiców niepełnosprawnych. Jest to pewnego rodzaju jakby lobby, które też może współpracować, tudzież jakby naciskać na włodarzy swojego klubu, aby pewne rzeczy uzyskiwać dla swoich członków. Jeżeli nie ma tego nacisku, to myślę, że pojedyncze osoby no, nie będą miały większego przebicia, aby taką audiodeskrypcję sprowadzić. Jeżeli już mowa też o kosztach, to też trzeba wiedzieć, że sprzęt trzeba wysłać, trzeba sprawdzić obiekt, trzeba mieć również komentatora, który no, nie zawsze, tak jak mój brat, może za studencką pensję pracować. Więc no, są też kwestie ekonomiczne, które wymagają jakby omówienia no z pewnym wyprzedzeniem. Także tutaj my jesteśmy otwarci, możemy pewne rzeczy zasugerować już jakby w kuluarowych rozmowach. Natomiast no też wiadomo, że ktoś pracuje, ktoś sprzęt udostępnia i to też łączy się z kosztami. Natomiast no też jakby takim no, naszym kapitałem jest to, że mamy pewną wiedzę, mamy pewne już doświadczenia, które nie są jakieś jednostkowe, ale seryjnie odbywaliśmy mecze, jakby no wchodząc na coraz wyższy poziom, nie tylko jakby z tych trybun niższych na trybuny wyższe, gdzie są komentatorzy, ale również jakby rozwijając całą technikę tutaj naszą i infrastrukturę, No i to pozwala nam sądzić, że no pewne doświadczenie już mamy, z którym bardzo chętnie podzielimy się z tymi klubami, stowarzyszeniami, które chciałyby również jakby no na kanwie Euro, które tą audiodeskrypcję wprowadza na stadiony, zastosować również od nowego sezonu Ekstraklasy.
1: Powolutku nasza dzisiejsza audycja zbliża się do końca, zatem tak podsumowując nasz dzisiejszy program, program dotyczący meczy, audiodeskrypcji tych wydarzeń sportowych, co na koniec moglibyście powiedzieć? Najpierw pytanie do kibiców, bo myślę, że albo aktualni kibice, albo jacyś potencjalni kibice nas w tym momencie słuchają i się tak zastanawiają, czy w sumie ta cała piłka nożna to jest warte w ogóle jakiegokolwiek zachodu, warto się tym zainteresować. Adamie, Tomku?
2: A to co?
1: No, Aniu, do ciebie to ja jeszcze będę miał też swoją drogą pytanie. Spokojnie.
3: Czy się zainteresować? W ogóle sport jest dyscypliną, ogólny sport jest dyscypliną super, gdzie zawsze można fajnie się przede wszystkim zabawić na trybunach, czy też następnie na widowni w hali. Także fajnie spędzić czas i myślę, że tego nie trzeba promować, bo to się samo promuje. Także można iść sobie po prostu fajny czas spędzić i się dobrze pobawić.
4: I niewidomy na stadiony.
3: Tak, dokładnie.
4: Ja myślę, że Paweł tutaj jakiś czas temu, słuchacz, który zadzwonił, odmalował dosyć czarną wizję polskich stadionów, z czym się ja absolutnie nie zgadzam, ale nie chciałem przerywać, bo mówił bardzo ciekawie. I to będę ciągle to podkreślał. Na polskich stadionach jest bezpiecznie. Rozpiętość wiekowa na Legii Warszawa, chociaż nie widzę, na pewno sięga od 3,5-4,5, czasami nawet i pół roku, to są kibice, do myślę 60-70 lat również. To nie tylko Barcelona jest na tym polu widoczna. Ja nie będę wchodził w jakieś tam rozważania typu kto z kim ma zgodę i dlaczego nie było krzyków na Atletico Madryt, bo chyba o Atletico Bilbao chyba mówił Paweł. Natomiast w trakcie naszej rozmowy ja sobie zerknąłem. Atletico ma tak zwaną kosę z Barceloną, więc ja nie wierzę, że nie było tam ekscesów. Może nie były wśród 80 tysięcy ludzi zauważone, ale nie ma siły. Tam, gdzie jest ultras, czyli grupy kibicowskie, tam niestety dochodzi do takich, a nie innych zachowań, ale to jest temat na inną audycję. Ja podkreślam, na stadionie Legii Warszawa jest bezpiecznie. Zapraszam każdego, kogo mogę, aby poczuć atmosferę widowiska sportowego.
3: Po prostu zawsze są osoby, które poszaleją i tak dalej. To wszędzie się tak zdarzy. Czy to będzie po prostu w Polsce, czy na Zachodzie. To wszędzie tak jest i czy po meczach, czy przed meczami są zamieszki. Przecież też Barcelona wygrywając Ligę Mistrzów bodajże 2 lata temu, tak samo były zamieszki po prostu w Katalonii. To nie to, że oni nie szaleją. Tak samo były ekscesy z policją i tak dalej i to duże były zamieszki, jak pamiętam, jak komentowali. Także wszędzie się zdarzają, no ale tak jest mowa, że na pewno ta rozpiętość teraz wiekowa, to bardzo często się słyszy, że teraz już rodzinnie się przechodzi na te stadiony jednak. Na meczu Wisły z ŁKS-em cała trybuna jedna była samych dzieciaków, tak zwanej młodej Wisły. To było przepięknie było. I kibicowali i tak dalej. Było świetnie.
1: To teraz, Aniu, jak tak się rwałaś do mikrofonu, to proszę bardzo, ja ciebie zapytam, bo ty masz do czynienia ze sporą rzeszą niewidomych kibiców albo słabowidzących kibiców z Małopolski, bo chodzisz z nimi na mecze z ramienia naszej fundacji, Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Powiedz mi, jak twoim zdaniem osoby niewidome odbierają piłkę nożną?
5: Co zauważyłam, osoby niewidome przy pomocy audiodeskrypcji reagują identycznie na meczu jak osoby zdrowe. Nie ma jakichś tam odskoczni, że któryś z kibiców nie wie, o co chodzi. Przede wszystkim ci ludzie po pierwsze wyszli z domu, po pierwsze są między ludźmi. Następna rzecz. Oni mogą świetnie się bawić, tak jak już powiedziałam, mogą uczestniczyć w pełni w meczach rozgrywanych na Wiśle, co jest plusem. Ja tych ludzi wyciągam i to wyciągam ludzi, którzy by nigdzie indziej nie poszli, choćby tutaj, choćby Adaś, tak? On ze mną jeździ z Olkusza na mecze Wisły. Wracamy nieraz po 23 i później. Także generalnie ci ludzie potrzebują tego i widzę, że są zadowoleni i coraz więcej mam chętnych i coraz więcej składam zapotrzebowania na bilety do Fundacji Otwarte Ramy Białej Gwiazdy. Ja osobiście, tak jak mówię, ani telewizja, ani radio nie odda atmosfery stadionu i nie oszukujmy się. To, co się dzieje na stadionach, gdzie jest 23 tysiące w przypadku Legii, gdzie było prawie 24, jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, w przypadku Krakowi, to słychać ewidentnie ten głos, te okrzyki, ten śpiew przede wszystkim, kiedy słyszymy jazda, jazda, biała gwiazda i odpowiadają 2-3 sektory między sobą, to jest coś wspaniałego i tego się nie da opisać. Tam trzeba po prostu być i tyle. Zapraszam serdecznie wszystkich kibiców na stadion D11, na sektor D11 na Wisłę, gdzie naprawdę jest bezpiecznie. Tam naprawdę nic nie ma prawa nikomu się stać, gdzie ci stewardzi podchodzą, pytają, czy nie pomóc, czy kogoś nie zaprowadzić, czy ktoś czegoś nie potrzebuje. Tam naprawdę jest bezpiecznie, jeszcze raz powtarzam. I nie wierzę w to. Nie wierzę w to, że osoba niepełnosprawna może być potraktowana inaczej.
1: A jeszcze zapytam, jak z białymi laskami, bo tu już pojawiła się taka informacja od strony Tomka, że jakieś tam swego czasu miał problemy. Czy na przykład w Krakowie ochrona stadionu spotkałaś się z jakimiś takimi nieprzychylnymi reakcjami, jeżeli ktoś z białą laską wchodził?
5: Nie, jeżeli chodzi o białe laski, nie ma problemów. Ja miałam osobiście problem z Pepsi-Colą, ale to mi pani ochroniarz wyjaśniła, dlaczego.
1: A dlaczego?
5: Nie mogę wnieść tej Pepsi. Dlatego, że kibice, tak zwani kibice, do Pepsi-Coli wrzucają mentosy i robią tak zwaną mieszankę wybuchową.
1: Aha.
5: Tak, no ale przelałam sobie do kubka, który mi podała pani ze sklepiku i było wszystko okej.
1: I było wszystko w porządku. Krzysztofie, a ty jako audiodeskryptor, to jest coś, czym chciałbyś się zajmować już tak... cały czas, czy to raczej traktujesz jako takie hobby, jako ciekawą przygodę? Czy jednak to, że zajmujesz się pracą w tym momencie dla osób niewidomych sprawiło, że jakoś tam wiążesz z tym może swoją dalszą przyszłość?
2: Ciężko mówić o jako takim wiązaniu przyszłości, ponieważ to wiadomo, żeby to może być traktowane jako coś, dzięki czemu pomagam ludziom i dzięki czemu też dobrze się bawię, bo dla mnie bycie komentatorem to takie, powiedzmy, spełnienie marzeń i też dobra zabawa, nie ukrywam tego. Natomiast ciężko mówić o jakimś takim wielkim wiązaniu przyszłości, ponieważ to nie jest jakiś wielki dochodowy biznes czy coś takiego. Natomiast bardzo się cieszę, że mogę pomagać. Nie wiem, czy faktycznie to dociera do każdego, bo każdy odbiera mecz piłki nożnej na swój sposób. Jednemu pomaga to, drugiemu pomaga to. Ale uważam, że powinna przede wszystkim być taka możliwość. Jeżeli ktoś chce mieć audiodeskrypcję, to powinien mieć do niej dostęp. I jeżeli dzięki mnie może mieć taki dostęp i lepiej przeżywać mecz, to ja się bardzo z tego cieszę i choćby dlatego mogę to robić.
1: Maćku, to jeszcze zapytam ciebie, te doświadczenia, które zebrałeś w trakcie przygotowań technicznych, jeżeli chodzi o audiodeskrypcję meczy Wisły Kraków, są to takie doświadczenia, które, jak myślisz, zaplusują gdzieś na przyszłość, pomogą na przykład większej ilości niewidomych albo po prostu tobie w czymś?
0: Ja myślę tak, że te kilka miesięcy, które spędziliśmy razem z Fundacją i Otwarte Ramię Gwiazdy i tutaj Fundacja Integracja na Wiśle, Instytut Rozwoju Regionalnego, to mnie Ania poprawia, przepraszam najmocniej, one już po pierwsze dały nam możliwość rozwoju zawodowego, dlatego że weszliśmy na zupełnie nową ścieżkę, na której wcześniej nie byliśmy, nigdy wcześniej audiodeskrypcją się nie zajmowaliśmy, nie mieliśmy żadnego pojęcia na ten temat. Mało tego, nasz brat w ogóle nie był, mówię nasz, bo to nie jest mój jedyny brat, ale Krzysztof no, nie był w żaden sposób przeszkolony merytorycznie pod względem tego, w jaki sposób być tym audiodeskryptorem, a jednak myślę, że poradził sobie bardzo dobrze. I tak samo jak on, który rozwijał się z każdym meczem pod względem komentatorki sportowej, tak również my tutaj jako jakby wydawcy tej audiodeskrypcji staraliśmy się z każdym meczem pewne rzeczy poprawiać, bo ci, którzy przychodzą na stadion i są odbiorcami, to tak naprawdę biorą tylko odbiorniczek, słuchawkę i wchodzą i cieszą się. Tymczasem, kiedy my, którzy przygotowujemy, musimy zawsze przyjść te 2-3 godziny przed meczem i czasami wracamy około północy. Ale to też, tak jak Krzysztofowi, tak samo mnie daje tą radość, satysfakcję, że robimy coś pionierskiego w Polsce, że jesteśmy komuś potrzebni i że dajemy ludziom radość. I to jest, myślę, że najważniejsze wyzwanie. Mam nadzieję, że ci, od których zależy audiodeskrypcja, podzielą nasz entuzjazm.
1: No ja życzę wam tego z całego serca, no bo rzeczywiście, no... dostęp osób niewidomych do sportu, to myślę, że to jest też bardzo istotna kwestia. No to jest rozrywka, a wiadomo, im więcej mamy rozrywek, no to tym przyjemniej możemy spędzać czas. Wprawdzie, tak jak tu rozmawialiśmy wcześniej, no nie wszyscy, jak się okazuje, sobie te audiodeskrypcje chwalą, no ale lepiej mieć więcej niż, prawda, mniej. Lepiej mieć większy dostęp do tego wszystkiego i być w stanie skorzystać z takiej możliwości. A jeżeli poszlibyśmy na mecz jakiś zupełnie nieznanej nam drużyny, bo po prostu chcielibyśmy tak sobie zobaczyć, no to myślę, że taka audiodeskrypcja byłaby nam na pewno no, sporo przydatna i uzyskalibyśmy dzięki niej dużo informacji. A właśnie do audiodeskrypcji oraz w ogóle widowisk sportowych, meczy, piłki nożnej oraz kibicowania wtedy, kiedy się nie widzi, dotyczyła dzisiejsza audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Ja dziękuję już bardzo serdecznie moim dzisiejszym gościom, a przypomnę, że udział w programie wzięli Anna Gałecka z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, Krzysztof Lipiński, czyli osoba przeprowadzająca audiodeskrypcję na meczach Wisły Kraków, Adam Gruszkowski i Tomek Matczak, czyli dziękuję. Kibice. Tomku, to jeszcze tak na koniec, zaśpiewaj Legia, bo co niektórzy chcą, żebyś jeszcze raz zaśpiewał.
4: Ale kto tak chce? Może teraz Wisła niech coś pokaże, nie?
5: Dawaj, Adaś, jedziemy.
1: No.
5: Tak się bawią ludzie wtedy, kiedy Wisła gra. Tak się bawią ludzie wtedy, kiedy wygrywa.
1: Pięknie, no to mamy 1-1. To mamy 1-1, słuchajcie.
6: Ale zobacz, to są punkty zaprzyjednione już. A mówią, że jest źle.
1: A widzicie, to może jakaś, to słuchajcie, to może jakaś zgoda przez te audycje między Wisłą a Legią, co?
6: No.
5: Na pewno kibiców z Legii przyjmiemy na 11 z życzliwością.
1: No i bardzo dobrze. A jeszcze pojawił się Maciej Lipiński, który to technicznie za audiodeskrypcję na meczach Wisły Kraków odpowiada. Dziękuję ci, Maćku, również bardzo serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja nazywam się Michał Dziwisz i prowadziłem dla was tę dzisiejszą audycję Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Kolejny Tyflo Podcast już za tydzień po godzinie 19:00. Znowu się usłyszymy i porozmawiamy o czymś ciekawym. A usłyszymy się jeszcze wcześniej, dzień wcześniej, w niedzielę po godzinie 20:00 w mojej autorskiej audycji Z Archiwum M. Kłaniam się, do usłyszenia.
7: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
8: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
9: To jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale, jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu
10: w każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: A ale nam się muzyczne kombo trafiło, bo zespół nie dość, że nazywa się Radio Wolna Warszawa, to piosenka była o telewizji. To się rzadko zdarza.
11: To kombo muzyczno-medialne.
1: Tak jest.
11: Oczywiście bardzo miły zbieg okoliczności rozpoczął wydanie magazynu RTV numer 244 i tak jakoś właśnie nazwa tego podmiotu wykonawczego, który był odpowiedzialny za piosenkę inaugurującą nasze dzisiejsze spotkanie, przywołała w nas, zwłaszcza w tobie Michale, bo śledziłeś te wydarzenia, wątki medialne, które ostatnio się pojawiały. My najczęściej mówimy o tym polskim medialnym podwórku, ale chyba nie sposób tutaj nie zahaczyć przy tej okazji o to, co się dzieje nieco dalej.
1: No nieco dalej, konkretnie za oceanem, za wielką wodą w Stanach Zjednoczonych, aczkolwiek co dotyczy mediów, które absolutnie nie są skierowane do Amerykanów, bo nie wiem, czy ty wiesz, ale jeżeli chodzi na przykład o Głos Ameryki, to jest tak, że Amerykanie w zasadzie to w sumie nie bardzo nawet wiedzą, że w ogóle taka stacja istnieje, bo oni nie są oficjalnie dostępni. No bo oczywiście wiadomo, jak jesteś radiomaniaczką, to znajdziesz sposób na to, żeby sobie posłuchać tych programów, natomiast oni nie są tak oficjalnie w łatwy sposób dostępni na terenie Stanów Zjednoczonych, chociaż ze Stanów Zjednoczonych nadają, no bo to są programy kierowane do szerokiego grona audytorium zagranicznego, kiedyś nawet też i do polskiego, bo Głos Ameryki czy Radio Wolna Europa zresztą też miały swoje programy w języku polskim. Miały też programy w innych językach. My nawet przez jakiś czas na antenie Radia DHT transmitowaliśmy serwisy informacyjne Głosu Ameryki po angielsku.
11: Tak, słuchacze, którzy są od początku z magazynem RTV, mogą pamiętać, że to nie było tak, że wchodziliśmy o 16 punkt z samą naszą audycją, bo generalnie w związku z tym, że co godzinę były u nas te serwisy w języku angielskim, to słuchacze, którzy tutaj przychodzili, żeby posłuchać RTV, najpierw mieli właśnie do czynienia z tymi serwisami, a było tak nawet na początku, że mieliśmy jak w klasycznym radiu również przerwę na serwis na początku drugiej godziny.
1: Tak, ale potem się okazało, że jesteśmy nie aż tak bardzo international, więc z wiadomości Głosu Ameryki zrezygnowaliśmy i w sumie gdybyśmy chcieli emitować je do tej pory, to i tak musielibyśmy z nich zrezygnować 15 marca, wyobraź sobie, bo decyzją Donalda Trumpa pracownicy Głosu Ameryki i zresztą Radia Wolna Europa, z tego co wiem też, ale najbardziej śledziłem jednak tę historię związaną z Głosem Ameryki, są od 15 marca na urlopie. To nie, że na razie zostali zwolnieni, bo to tam jakieś takie kwestie związane z administracją i z innymi rzeczami takimi prawnymi, to że nie możesz, nawet w Stanach Zjednoczonych nie możesz kogoś zwolnić z dnia na dzień. Oni są na razie na urlopie. W ogóle czytałem tego maila, który dział zasobów ludzkich wysłał do wszystkich pracowników Głosu Ameryki. To w ogóle jest bardzo ciekawie wygląda ta kwestia przechodzenia na urlop, taki właśnie wymuszony. Bo to jest tak, że ty idąc na urlop tracisz, a przynajmniej na taki urlop, tracisz dostępy do wszelkich miejsc, do wszelkich zasobów dotyczących twojej pracy. Czyli nie działają ci przepustki, nie działają ci wejściówki, tracisz dostęp do wszystkich systemów, na których pracowałaś. Natomiast nadal obowiązuje cię jakiś taki kodeks dotyczący etyki dziennikarskiej i tak dalej, i tak dalej. Czyli musisz się odpowiednio tam zachowywać, ale co ciekawsze, musisz cały czas być pod telefonem, pod mailem. Tego maila w ogóle masz przekazać do działu zasobów, żeby oni byli w stanie się z tobą skontaktować, no bo przecież nie działają twoje pracownicze środki komunikacji, więc nie przestaje działać w tym momencie twoja skrzynka mailowa, przestaje działać ci telefon, więc musisz podać swoje prywatne dane kontaktowe i jak tylko powiedzą ci, że masz się stawić i masz pracować albo wykonywać jakieś inne rzeczy, to masz to robić. Tylko dlatego, że dostajesz pensję. ze środków federalnych. Więc w ten sposób to wygląda. W tym momencie wszyscy pracownicy etatowi Głosu Ameryki są na takich urlopach. No i efekty tego są widoczne, bo ostatnie wiadomości na stronie voanews.com są z 15 marca. Wiadomości te pięciominutowe, które my też kiedyś emitowaliśmy, też są ostatnie z 15 marca i to sobie wszystko tam wisi. No i nie wiadomo w sumie, co z tym dalej.
11: No, jak to powiedział Tadeusz Sznuk, nie wiem, choć się domyślam, no, że ten urlop może być urlopem wiecznym.
1: Tak, no oczywiście są różnego rodzaju głosy, też głosy ludzi związanych przez wiele lat z Głosem Ameryki, w tym i głos Polaka, Tadeusza Lipienia, który się obecnie podpisuje jako Ted Lipień. To jest człowiek, który kierował między innymi polską sekcją Głosu Ameryki, w ogóle jako chyba najmłodszy dyrektor. Potem on awansował zresztą też w strukturach Głosu Ameryki, no i tam też właśnie był taki jego głos, była taka jego wypowiedź, no że zdecydowanie Głos Ameryki powinien zostać i nawet może jako jakaś mniejsza struktura, ale jednak Ameryka powinna, Stany Zjednoczone powinny mieć ten głos taki międzynarodowy, kierowany do mieszkańców różnych innych państw, dla których obecnie produkowane są programy, chociaż też no, pojawiały się takie głosy, że właśnie Głos Ameryki, dziennikarze Głosu Ameryki no, dość mocno, niepochlebnie się wcześniej wypowiadali wobec Donalda Trumpa, więc to wcale nie dziwi, że decyzja została podjęta taka, a nie inna. Także no... Podejrzewam, że skończy się na tym, że rzeczywiście, jeżeli nawet Głos Ameryki czy Radio Wolna Europa jakoś przetrwa, to z bardzo minimalnym składem personalnym. No i ciekawe, co zrobi następny prezydent Stanów Zjednoczonych.
11: Takie to były radiowe wątki zza oceanu, zainspirowane tą pierwszą piosenką, ale też tym, aby być jakoś na bieżąco, no bo takie nazwy jak Radio Wolna Europa, no to na pewno są wszystkim znane, to też los tych inicjatyw na pewno był wart wspomnienia. No i nie, oczywiście nie to, że lekceważymy to, co jest wokół nas, no bo te konteksty jak najbardziej też wpływają na naszą rzeczywistość, ale my jako polscy autorzy audycji mamy obowiązki polskie, więc o polskich mediach będziemy mówić w wydaniu, tak jak już powiedziałam, pod numerem 244. My, polscy prezenterzy, polski Michał Dziwisz.
1: I polska Milena Wiśniewska.
11: Tak jest. Chyba takie formalności mam już z głowy, poza tą, że jesteśmy na żywo.
1: Tak jest.
11: Tak samo jak w tygodniu ubiegłym. Także to jest to miejsce, gdzie sobie możecie odtworzyć tę formułkę, w jakich miejscach możecie komentować to, co akurat na antenie omawiamy, albo jakieś inne rzeczy związane z mediami, no bo jak nas słuchacie, to wiecie, gdzie to robić. No dobrze, to tylko po prostu powiemy o Facebooku, no bo on jest takim jednak miejscem, gdzie piszecie najczęściej, a może jednak tutaj, ktoś jest tutaj pierwszy raz i nie wie, że facebook.com/radio-dht to jest adres facebookowy naszego radia, gdzie pod postem zbieramy wasze komentarze. Odnośnie do tego, co będziemy mówić, Michał, tym głosem, co zwykle ja, jak słychać, może troszeczkę jednak zmienionym, ale przyznasz, że bywało czasami trudniej i gorzej.
1: Tak
11: więc...
1: jest, także nie, to... jest, nie jest źle. Jakbyś nie wspomniała o tym, to myślę, że większość osób nawet nie zwróciłaby na to uwagi.
11: Ale wiesz, to jest tak, że my odbieramy swój głos inaczej niż osoby, które nas słyszą.
1: Oczywiście.
11: Z zewnątrz, więc mnie się wydaje, że to jest bardziej niż pewnie później sama uznam, kiedy będę przesłuchiwała tę audycję, żeby zrobić znaczniki czasu i wtedy faktycznie pewnie pomyślę, no istotnie jest tak, jak Michał powiedział na ten moment, ja faktycznie u siebie to słyszę, ale bywało nieraz, że słyszałam jeszcze bardziej, tak więc nie będzie to, mamy nadzieję, dla was dyskomfort i chyba już rzeczywiście teraz mamy wszystko z głowy.
1: Tak,
11: no
1: jest.
11: Może jeszcze to, że mogliście się nie spodziewać naszej obecności tutaj dzisiaj, bo my sami się troszeczkę nie spodziewaliśmy, że tydzień po tygodniu będziemy w wydaniu raczej krótszym, tak samo jak to było w tygodniu ubiegłym, ale mamy trochę informacji wybiegających już w przyszłość, bo wątpimy, żeby znów za tydzień się udało takie wydanie przygotować, ale trochę też informacji bieżących, ale jednak od tej przyszłości zaczniemy, od stacji TVN, od pewnych zmian w ramówce, które oni robią, a właściwie od tego, co odkręcają, bo wprowadzili to już jakiś czas temu, my to omawialiśmy i się okazało, że jednak nie, że wracają do stanu sprzed tych modyfikacji. Otóż stacja TVN od końca marca, mam na myśli nie ten przyszły tydzień, tylko faktycznie koniec marca, za kilka dni, rezygnuje z tego aż po 9 miesiącach, więc bardzo długo to trwało, że nadawali sport i pogodę przed faktami, a teraz będą to znowu robić po faktach, tak jak to robili przez wiele lat. No tak jak powiedziałam, od 10 miesięcy, czyli lipiec 2024, to był ten moment, kiedy oni postanowili to zamienić. I no obecnie jest właśnie tak, że sport można śledzić o 18.40, a pogodę o godzinie 18.55. No i od końca marca TVN przywróci ich emisję na czas po faktach, które są niezmiennie o 19.00, czyli od poniedziałku do czwartku sport będzie nadawany o 19.35, a pogoda o 19.45. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe dni tygodnia, piątek, sobotę i niedzielę, to jest odpowiednio wszystko 5 minut wcześniej, bo chyba wychodzą z założenia, że w te weekendowe dni mniej się dzieje i fakty są po prostu krótsze. I w związku z tym o 15 minut później, czyli o godzinie 19.45, będą rozpoczynać się weekendowe propozycje stacji, czyli sobotni Mam Talent będzie o 19.45 i niedzielny The Traitors, Zdrajcy, będzie też o 19.45, no ale to jeszcze nie dzisiaj, na to jeszcze czas, bo tak jak sprawdzałam, przynajmniej jeżeli chodzi o dni powszednie, to właśnie od przyszłego tygodnia jeszcze jest wszystko normalnie, a te zmiany zanotowałam od 31 marca. Chyba że oni się zdecydują je zrobić jeszcze, wiecie, na przykład jeżeli chodzi o te weekendowe propozycje, wcześniej tam 29 i 30, ale to, co z całą pewnością, to jest to, że dzisiaj i jutro Mam Talent i Zdrajcy są jeszcze o 19.30. Mnie się akurat podoba to przesunięcie, a to taka moja prywatna perspektywa i kwestia tego, co oglądam, dlatego że akurat niedzielne popołudnie mam bardzo wypełnione programami, które śledzę, bo mam tak: Szanse na sukces, Back to School, potem chwila przerwy, potem Awantura o kasę, która się kończy przed 19. Jak potrzebowałabym, wiecie, jakiegoś czasu, żeby się ogarnąć, to faktycznie to, że ci Zdrajcy będą później o 19.45, to mi to całkiem pasuje, a potem jest jeszcze Sanatorium Miłości, więc wiecie, telewizja telewizją, czasami trzeba zrobić jakieś rzeczy, więc ta przerwa tutaj akurat całkiem mi się w to dobrze wpasowuje. Ale no oczywiście też w dni powszednie są przesunięcia, które wynikają z tej zamiany, czyli konkretnie mamy te popołudniowe produkcje, czyli Szpital Świętej Anny od poniedziałku do środy i Ukrytą Prawdę w czwartek i w piątek. One zostaną przesunięte z 17.40 na 17.55, czyli tuż po nich będą fakty od razu. No a na przykład uwaga, z 19.40 na 19.55, w piątki o 19.50, na weekendy nie ma już uwagi od jakiegoś czasu i też nieco później będą się rozpoczynać pozycje tak zwanego prime time'u, typu Kuchenne Rewolucje, You Can Dance, Masterchef Nastolatki, Kuba Wojewódzki, bo to już nie będzie godzina 20.50, tylko 20.55, tak wiem, zmieniło to wszystko w waszym życiu, no ale muszę odnotować, żeby potem nie było pretensji, że ktoś włączył na Magdę Gessler o 20.50 i się dziwi, że jeszcze jej nie ma i że musi 5 minut czekać. I co to w ogóle ma być? Dlaczego w ogóle tak? To zawsze są pytania przy takich okazjach. Co akurat skłoniło nadawcę, żeby to zamienić? Czyżby im się nie sprawdziły te modyfikacje, które zdecydowali się wprowadzić latem zeszłego roku? Mamy wyjaśnienie od biura prasowego TVN-u. Nie wiem, czy ono wam wiele powie, ale stwierdzają, że w kwietniu, no tak naprawdę nie w kwietniu, bo pod koniec marca, no ale dobra, już przyjmijmy to w przybliżeniu, w zaokrągleniu. Wprowadzamy korektę ramówki, przechodzimy na czas letni i to dopasowujemy się do preferencji widzów. Godzina emisji pozostałych programów są wynikową tej korekty. No, wiecie, czas letni to tam nam się zmieni jeszcze pod koniec marca i też nie bardzo wiem akurat, co ma to do czasu letniego, no bo czas letni jest kwestią zmiany godziny konkretnie, nie wiem.
1: Nie widzę kilku związku minut.
11: Pomiędzy właśnie przesunięciem serwisu sportowego i pogodowego o kilka minut, więc jednak chyba po prostu uznali, że coś im się tam nie zgadza. Poza tym, gdyby naprawdę to była kwestia czasu letniego, to by to potem, jak będzie czas zimowy, znowu odkręcili i przerzucili ten sport przed fakty, a coś wątpię, żeby to zrobili, bo też nie jest dobre takie ciągłe wprowadzanie zmian. No i tak już te pewne zmiany są i one zostały, że na przykład weekendowe produkcje, te takie prime time'owe, zaczynają się przed 20, co pozwala im przyciągnąć widzów prędzej, takich, którzy na przykład rozważaliby co oglądać, już się zatrzymają przy tym TVN-ie i nie pójdą na przykład na dwójkę, która po 20 rozpoczyna to, co szykuje akurat na weekendowy wieczór. No ale jak widać, są w takim razie jakieś wnioski, że coś tutaj się nie sprawdziło. Piszcie, czy w ogóle ma to dla was jakieś znaczenie, czy sport i pogoda są przed serwisem, nawet nie tylko w TVN-ie, tylko ogólnie w innych stacjach. Czy to jest kwestia przyzwyczajeń, że jednak przez tyle lat tak było, więc wolimy, jeżeli to wszystko jest po, bo tak się nauczyliśmy, czy to nie ma znaczenia i się idzie do tego prędko przyzwyczaić. Ja chyba nie mam zdania, więc na tym zakończę. Jednak wydaje mi się, że te przyzwyczajenia były we mnie silne i zawsze są, że najpierw serwis, sport, potem pogoda, ale jak to jest zamienione, no to też bez przesady. I idzie rzeczywiście sobie to wpoić do głowy. Natomiast, tak jak powiedziałam, niezmiennie o 19 są fakty. W faktach są różne wątki, na przykład polityczne i my trochę do tego nawiążemy, ale już będąc w okolicach innej stacji, czyli konkretnie Imperium w stanie likwidacji. Wspaniały był ten mój wiersz. A jeszcze bardziej konkretnie będziemy w TVP1, ale zanim tam się przeniesiemy, to chciałabym zdradzić nieco kulisy naszej radiowej kuchni związanej z przygotowywaniem tej audycji. Mam nadzieję, że tutaj kolega nie będzie na mnie szczególnie zły z tego powodu. Ale kiedy wczoraj, bo to jeszcze nie jest, co chcę powiedzieć, kiedy wczoraj jeszcze debatowaliśmy na temat tego, czy rzeczywiście mamy odpowiednią ilość informacji, żeby ten program przygotować, kto przygotowuje jaką informację, jakie piosenki wybierzemy, żeby skomentować te wszystkie newsy, które tutaj gromadzimy, to Michał mi wspomniał, że no jak najbardziej oczywiście program możemy zrobić, natomiast jeżeli byłaby taka konieczność, żeby jeszcze coś do niego przygotował, to jak najbardziej będzie mógł to zrobić, ale nieco późniejszą porą, jeżeli chodzi o piątkowy wieczór, bo ma jeszcze trochę rzeczy do zrobienia w swojej pracy, a potem wychodzi. Nie zdradził mi, gdzie, jaki jest jego cel, więc wiecie, mogą być różne opcje, że wychodzi na zakupy do Biedronki, że wychodzi pobiegać, no różne są możliwości, natomiast słuchajcie, kolega nie musiał odsłaniać przede mną tej tajemnicy. Ona się przede mną odsłoniła sama i ja wiem, Michale, gdzie ty musiałeś być, ponieważ włączyłam telewizor wczoraj po południu i się okazało, że w twoim mieście rodzinnym w Iławie zagościła pewna wyjątkowa osobistość i tam się pojawiło takie hasło, że Karol z Iławą, Iława z Karolem, czy tam odwrotnie.
1: Ja myślałem, że powiesz o stand-upie Rafała Rutkowskiego, bo właśnie tam byłem wczoraj.
11: No tłumacz. Bardzo żałowałam.
1: Ja myślę, że to mogła być dla części osób jakaś taka pewna konkurencja, bo Karol Nawrocki był wczoraj w Iławie i za darmo, a na Rafała, ale właśnie Rutkowskiego, nie Trzaskowskiego, tylko na Rafała Rutkowskiego to bilety trzeba było kupić już wcześniej, ale no cóż, i tu stand-up, ja wybrałem właśnie ten.
11: Bardzo byłam rozczarowana, że w tych relacjach telewizyjnych pominięto sekcję pytań od widowni, bo liczyłam, że jakieś zadasz. Nie miałam jeszcze pomysłu jakie, ale tutaj wierzyłam, że będziesz chciał o coś zapytać. No ale niestety to się nie dokonało, także wiecie, no zastanówcie się, czy mu wierzycie po prostu, no czy on by płacił pieniądze, czy jednak poszedłby właśnie za darmo. No kto
1: na
11: by nie poszedł za darmo?
1: Zawsze.
11: a ja nie poszłam, jak w moim mieście był Mencen, także no, no wiecie. No ale na pewno zainteresowanie w Iławie było, bo ludzie przyszli, bo lokalne społeczności żyją tym i interesują się tym, kto będzie tym polskim prezydentem. A dlaczego tak właśnie nawiązałam do tych lokalnych społeczności? Po pierwsze właśnie po to, żeby tutaj kolega zrobił coming out, gdzie wczoraj był, ale i tak się broni, szuka wymówek, żeby się nie przyznać. No a po drugie właśnie ten wątek postrzegania wyborów w kontekście lokalnym będzie ukazany, w zasadzie jest już ukazywany, bo premiera odbyła się w tym tygodniu w programie pod tytułem Polska ma głos, który pokazuje właśnie telewizyjna Jedynka. Jeżeli mamy program o wyborach nawiązujący właśnie do tego, co się odbędzie w maju, do procesu wyboru naszego przyszłego prezydenta, no to skojarzenia mogą być takie, że co, to że to jakiś jeden z wielu cyklów debat tych kandydatów albo jakichś tam osób z ich partii, które będą przekonywać, że ci kandydaci są tutaj najlepszymi opcjami, ale to nie będzie nic takiego. Myślę, że programy w stylu, o jakim wspomniałam jeszcze przed nami i do maja zdąży się tutaj sporo wydarzyć. Natomiast to będzie coś innego. To będzie cykl reportażowy, które to reportaże będą przygotowywać Bartłomiej Bublewicz z Panoramy i Paweł Kursa z TVP Info. Program Polska ma głos ukazuje specyfikę wyborów prezydenckich właśnie w poszczególnych częściach kraju, eksponując różnice w postawach wyborczych, oczekiwaniach wobec kandydatów, a także lokalne problemy i kwestie, które są ważne dla danej społeczności. Ma charakter reportażowy z naciskiem na emocje, codzienne życie mieszkańców oraz specyfikę kampanii wyborczych. Także no, podejście na pewno inne, bo faktycznie my często musimy słuchać tych gadających głów w telewizjach, które już słyszeliśmy wiele razy, a tutaj, jak rozumiem, takie właśnie podejście zwykłych ludzi, których to głos przecież jest najważniejszy, bo to oni, bo to my wszyscy będziemy mieć w maju głos, więc ten ich stosunek do tego wszystkiego może dla nas być czasem zaskakujący, bo przecież każdy z nas żyje w jakiejś informacyjnej bańce. No ale tak to jest, otaczają nas ludzie o różnym podejściu, różnych poglądach, a problemy jako takich lokalnych społeczności, które się mogą różnić, zależy od tego, w jakiej okolicy kraju jesteśmy, też mogą mieć oczywiście wpływ na te wyborcze decyzje. A jak to się wszystko będzie kształtować, o tym się można przekonać już od 20 marca, bowiem cykl Polska ma głos jest nadawany w każdy czwartek o godzinie później, bo 23:05. Rozumiem, że jeżeli postawili na to, że to będzie czwartek z jakiegoś powodu, no to nie mogło to być wcześniej, bo wcześniej pani Elżbieta siada w taki sposób, w jaki nikt inny nie siada. No ale może rzeczywiście można było jakoś pomyśleć, czy inny dzień by tutaj nie był bardziej odpowiedni, czy nie można by było tam umieścić tego wcześniej. No może faktycznie nie, no ale pora jest późna, więc nie wiem, jak wiele osób na to zerknie, ale może akurat was przekonaliśmy do tego, żeby sobie na to przed snem popatrzeć. Choć pytanie, czy to jest dobry pomysł, bo może niektórych polityka irytuje do tego stopnia, że lepiej, aby rzeczy z nią związanych nie oglądali przed spaniem, żeby później kłopotów z tym spaniem nie było, zwłaszcza, że jeszcze piątek trzeba jakoś w pracy przeżyć. Dla nas może być trudne śledzenie polityki, ale teraz sobie wyobraźcie, jak trudne to wszystko może być dla samego prezydenta. No oni teraz bardzo chcą być tymi prezydentami i bardzo nas namawiają do tego, żebyśmy głosowali na tych kandydatów, a przecież jest to szalona odpowiedzialność. Na pewno oczywiście mają tego świadomość, choć pytanie, czy rzeczywiście w pełni się nad tym zastanawiają, ile to rzeczy jest na głowie tego biednego prezydenta. I o tym właśnie będzie traktował utwór, który u nas się teraz pojawi. Utworów o prezydentach jest troszeczkę. Myślę, że jeszcze tutaj będą preteksty, żeby takie piosenki u nas się pojawiały w przypadku debat prezydenckich i innych okazji. No, wszak takie okoliczności są raz na 5 lat, więc możemy do tych utworów wtedy wracać. Michał nawet w płytotece znalazł utwór o konkretnym kandydacie na prezydenta z czasów, kiedy Waldemar Pawlak ubiegał się o tę rolę, tak. Ale to nie jest już ten czas, więc my nie o konkretnym żadnym kandydacie, żeby nie było, że kogoś promujemy, ale tak właśnie bardziej ogólnie i możecie się oddać tej refleksji, jakież to ciężkie życie ma ten prezydent i ile na głowie nad iloma rzeczami musi się zastanawiać, a nad tym wszystkim zastanowiła się wokalistka Kla to chyba niekoniecznie jest jej główna rola, no bo przede wszystkim znamy ją jako pisarkę. Jest to Dorota Masłowska, która lat temu już 11 nagrała album, do którego czasami wracamy, bo tam są różne fajne rzeczy, do których warto wracać. Na przykład śpiewa o tym, że oszukała ją Kinga Rusin. Jeżeli Kinga Rusin coś kiedyś medialnego zrobi jeszcze, to może będzie okazja, żeby to zagrać. No ale teraz właśnie refleksje pani Doroty Masłowskiej, która nagrała utwór jako Mister D. Refleksje o życiu prezydenta zabrzmią wyśpiewane przez Mister D na naszej antenie.
1: O, ciekawe rzeczy dzieją się z naszym sprzętem. Coś wygląda na to, że nam poważnie zastrajkowało, ale jakoś się słyszymy i miejmy nadzieję, że słyszeć się będziemy nadal.
11: No widzisz, nie jesteś prezydentem, a i tak masz na głowie strajki. Tym razem jednak
1: techniczne,
11: rzeczy martwe.
1: Dokładnie, dokładnie.
11: A my zostajemy w telewizji publicznej i kolejna informacja będzie dotyczyła tego, co w przyszłym tygodniu ona nam pokaże. Natomiast gdybyśmy pojawili się tutaj za tydzień, jak pierwotnie zakładaliśmy, to nie mielibyśmy okazji wam o tym powiedzieć, bowiem to jest związane z tym, co zostanie pokazane w przyszły piątek, a będzie to coś dla tych, którzy lubią muzykę, lubią piosenki, które już znają. Może są otwarci na jakieś zmienione aranżacje, ale tego wam zagwarantować nie możemy, no bo jeszcze ich nie słyszeliśmy, ale jeżeli nowe aranżacje miałyby być, no to nie jest to dla Michała, jak wiecie, bo tutaj wszelkich zmian, modyfikacji on nie preferuje, no ale jeżeli jesteście otwarci na to, co nowe i na to, co też znane i jeżeli cenicie artystkę, której już nie ma wśród nas od lat niecałych 7, jeżeli dobrze liczę, mam na myśli Korę, Olgę Jackowską, to TVP2 szykuje na przyszły piątek coś ewidentnie dla was. Już sam tytuł tego wydarzenia nawiązuje wprost do jednego z utworów, który Kora przed laty wyśpiewała. Jest to Falowanie i spadanie, jeszcze z podtytułem Pamięci Kory. Dlaczego w ogóle teraz będziemy takie widowisko śledzić? Przecież rocznica śmierci Kory wypadać będzie w lipcu i no nie jest też ona okrągła, nawet jeśli, no ale jeszcze do tego lipca mamy sporo czasu, no to nie jest kwestia upamiętnienia właśnie z okazji rocznicy śmierci, czego moglibyśmy się ewentualnie spodziewać, czy jakiejś innej rocznicy, tylko jest to koncert związany z nadaniem imienia Olgi Jackowskiej największej hali studyjnej Telewizji Polskiej przy ulicy Woronicza w Warszawie. Także akurat spośród bardzo wielu postaci, jakie mogli wybrać na patronów, wybrali Korę i to na pewno decyzja dobra, co też za sobą pociągnęło przygotowanie właśnie takiego widowiska, które, jak informuje Telewizja Polska, będzie wypełnione największymi przebojami zarówno Kory, jak i Manamu, co oczywiście nie jest tutaj zaskoczeniem, że po mniej znane utwory sięga się rzadziej w przypadku takich koncertów. My byśmy pewnie chcieli, no ale wiemy jak jest. To będzie, jak głosi zapowiedź, bardzo osobisty koncert, bowiem wszyscy zaproszeni artyści są wielbicielami muzyki i talentu Kory, z niektórymi przyjaźniła się ona zarówno prywatnie, jak i zawodowo. I teraz, moi drodzy, Telewizja Polska nie ogranicza się do takiej enigmatycznej zapowiedzi, bo już nas informuje, nie dość, że kto wystąpi, co jest standardem, to jeszcze jakie pojawią się piosenki i konkretnie w jaki sposób dopasowano tych artystów do piosenek. Kto zaśpiewa co, mówiąc najkrócej. Więc znów mówiąc najprościej, będą teraz spoilery. Jeżeli one was nie interesują, bo jednak wolelibyście mieć ten element zaskoczenia co do repertuaru i tego, jaki głos zabrzmi w jakiej piosence, no to nie wiem, można sobie na moment ściszyć i iść przynieść herbatę, ale za moment oczywiście do nas wracajcie, żeby się dowiedzieć kolejnych szczegółów. A zatem pojawi się John Porter, który wspólnie z Renatą Przemek wykona utwór To tylko tango, a co do pana Johna Portera, no to też sytuacja jest taka, że on miał przyjemność wykonywać ten utwór współpracując z samą Korą, więc no, miał taką okazję, żeby rzeczywiście na niwie zawodowej z nią działać i ma na pewno tych wspomnień bez liku. Co zaś do Renaty Przemyk, to ona jeszcze do tego solowo zinterpretuje klimatyczny utwór Róża. Katarzyna Chlebny, być może wam to nazwisko nie mówi wiele, ale jeżeli oglądaliście Ostatnią szansę na sukces, gdzie były właśnie śpiewane utwory Kory, to ona się tam pojawiła jako jurorka, bowiem jest ona autorką, reżyserką i wykonawczynią głośnego krakowskiego spektaklu Kora Boska. I tutaj ona również się pojawi jako wokalistka, zaśpiewa między m.in. krakowski Splin. Będzie też aktor Bartosz Porczyk, to chyba ten, co ostatnio w You Can Dance też jest jurorem i wykona Lipstick on the Glass. Natalia Przybysz, również jurorka tego ostatniego, jednego z ostatnich odcinków Szansy, zaprezentuje utwór, który ja też kiedyś miałam przyjemność śpiewać, czyli Ta noc do innych jest niepodobna. Będzie też Tomasz Organek w utworze Stoję, czuję się świetnie. Bowska także, która zaprezentuje Szare Miraże. Anita Lipnicka przygotuje z kolei swoją wersję utworu Luciola. Krzysztof Zalewski, jego usłyszymy w piosence Boskie Buenos. No i będzie również Ania Rusowicz, w której w wykonaniu zabrzmi piosenka Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech. Ale to nie wszystko, bo będą też absolwenci Warszawskiej Akademii Teatralnej, którzy wykonają dwa utwory ze swojego spektaklu dyplomowego A planety szaleją, Młodzi w hołdzie korze, który wyreżyserowała Anna Sroka-Chryń. I wystawiany jest ten spektakl obecnie w Teatrze Współczesnym w Warszawie. Te dwa utwory to Cykady na cykladach i Kocham cię, kochanie moje. No już tyle tych utworów wymieniłam, że mam wrażenie, że znamy całą tracklistę tego wydarzenia, ale liczymy mimo wszystko na jakieś niespodzianki. Czy takie się znajdą, będzie się można o tym przekonać, włączając w przyszły piątek telewizyjną Dwójkę, konkretnie o godzinie 20:45. Także konkurencja tutaj jest, bo rywalizują z innym muzycznym wydarzeniem, muzycznym programem, jakim jest program Must Be The Music, także może trochę podobna widownia, do której to adresują, no ale kiedy mieli to w sumie pokazać? No tak, to właśnie będzie, więc dajcie znać, co wy wybierzecie w przyszły piątek. A my, no nam nie pozostaje nic innego, jak oczywiście sięgnąć po któryś z utworów artystki, która będzie upamiętniona w przyszły piątek. Wymieniłam tutaj te wszystkie piosenki, po które sięgną wspomniani przeze mnie artyści. No ale jak sądzę, wśród tych utworów musi znaleźć się jeszcze jeden. Ten, co do którego nie wiemy, czy ktoś go, kto konkretnie miałby go wykonać, więc może będzie on tutaj jakimś takim hymnem wykonanym wspólnie przez wykonawców, no bo trudno, aby on się tutaj nie pojawił, skoro stał się inspiracją dla tytułu. W tytule oczywiście, w tytule koncertu mamy Falowanie i spadanie i myślę, że ta zbitka słów już wam nasuwa skojarzenie z piosenką, której tytuł jest oczywiście nieco inny, bo teraz zapraszamy was do tego, żeby skorą właśnie w rytmiczny sposób poodliczać. Raz, dwa, raz, dwa.
1: Nasze dzisiejsze spotkanie z RTV też w zasadzie tak w szybkim tempie, raz, dwa i już prawie koniec.
11: I trzy teraz, bo trzecie wejście, które będzie wejściem ostatnim, tak to już, tak my też się dopiero rozkręcamy, no ale to nie my ustawiamy tę medialną rzeczywistość, a ją relacjonujemy i tyle, ile wieści, tyle również nas na antenie. Ale kilka jeszcze takich drobiazgów dla was mamy. Zacznijmy w TVP, skończymy w ogóle totalnie gdzie indziej. A to nawiązanie do TVP będzie tym razem dotyczyło tego, co od przyszłego tygodnia, od przyszłej soboty, już chyba wszyscy po obiedzie, jak sądzimy, czy ty, Michale, nie? Bo ty tak jeszcze sami mniej standardowo.
1: No to ja tak różnie.
11: A dzisiaj?
1: A dzisiaj jeszcze przed.
11: Dzisiaj jeszcze przed, no to widzicie. Natomiast no my jesteśmy tutaj w sobotę i ten program, o którym powiemy, też będzie w sobotę, no ale jeżeli chodzi o ten obiad, który w większości polskich domów, tak przynajmniej stereotypowo, powinien zagościć na stołach kolejnego dnia weekendu, czyli w niedzielę, no to co to jest? To jest kotlet schabowy, a na pierwsze danie, jeżeli ktoś tak praktykuje, no to jest to rosół. My już to nawiązanie kiedyś robiliśmy i robimy je ponownie, bowiem Telewizja Polska będzie pokazywać w soboty magazyn kulinarny pod tytułem Rosół Polski. Jego gospodarzami będą szefowie kuchni i restauratorzy Agnieszka Kraszewska i Aleksander Baron. To on się chyba nazywa jak ten z Afromental.
1: No właśnie.
11: Co jest w tym Wojsie, ale no wychodzi na to, że to nie jest ta sama osoba i co się rozstał ostatnio ze swoją żoną i matką swojego dziecka, no ale wiecie, no tak się czasami zdarza, że się ludzie nazywają tak samo. Ty znasz jakiegoś innego Michała Dziwisza?
1: Wiesz co, to jest bardzo ciekawa historia a propos Michała Dziwisza. Okazuje się, że wyobraź sobie, ponoć jakiś Michał Dziwisz jest właścicielem apteki gdzieś w Małopolsce, bo dzwoniła ostatnio do mnie pani, która to bardzo chciała mi przedstawić prawie że historię swojego życia, bo ktoś jej źle wypisał lek. No i ja tak słucham, chodziło tam o jakąś refundację, że dostała lek bez refundacji, a powinna dostać lek refundowany, no i że ona chce coś z tym zrobić. Ja tak słucham i pytam, że pani, ale po co mi pani opowiada tę historię? Czego pani oczekuje? No przecież pan jest właścicielem apteki. Ja mówię, gdzie? No to mi podała konkretny adres. Ja mówię, proszę pani, ja w Iławie mieszkam, ale proszę pana, jest pan Michał Dziwisz? Ja mówię, no jestem. No to właśnie, no to pan jest właścicielem apteki. Ale mówię, ale gdzie? No przecież ja w Iławie jestem. A to, że pan mieszka w Iławie, to wcale nic nie musi oznaczać, bo przecież ktoś może napada w tej, tam gdzieś w tym Krakowie czy pod Krakowem pracować. No i na takie diktum cóż pozostało zrobić, no. Ale nie, całe szczęście udało się pani przekonać, że ja absolutnie z farmacją nie mam nic wspólnego.
11: No i nie rozwiązałeś pani problemu.
1: Niestety nie.
11: Mileny Wiśniewskie też istnieją, co więcej, była jakaś taka, no pewnie dalej gdzieś jest i działa, mająca coś wspólnego z muzyką, więc na YouTubie, gdzie znajdowały się piosenki w moim wykonaniu, one się mieszały z piosenkami w jej wykonaniu, więc ktoś faktycznie mógł się zgubić, oraz był tam wykład jakiejś pani Mileny Wiśniewskiej pod tytułem Od człowieka radzieckiego do społeczeństwa obywatelskiego.
1: No to bardzo ciekawy
11: to jest bardzo
1: wykład.
11: To jest naprawdę akurat bardzo interesujące. Także mamy dwóch Aleksandrów Baronów w sobotę w telewizyjnej dwójce.

0: w Krakowie i Katowicach. A, to może na przykład ten Michał Dziwisz się w kapłonach stołuje, jak tam załatwia rzeczy w aptece. Ja tak. Myślę, że te wątki powinny się połączyć. Do tego jeszcze Baron był między innymi właścicielem warszawskiego lokalu Solec 44. No i powiedziałabym, że to jest sporo wcześniej od The Voice of Poland. Rzeczywiście, bo Rosół Polski będzie emitowany w soboty o godzinie 13.25 i pierwszy odcinek zaplanowano na 29 marca, czyli na przyszłą sobotę, dlatego że wam o tym powiedzieliśmy dzisiaj, no bo gdybyście nie dowiedzieli się o tym za tydzień na przykład, no to byście stracili odcinek programu Rosół Polski, a trzeba wiedzieć, jak robić rosół na niedzielę, żeby się do tego przygotować. Także to są, słuchajcie, ważne sprawy. To był Rosół Polski, ale nie tylko rosół jest polski w telewizji polskiej, no, prawda? Bo również polskie są kwiatki.
1: Kwiatki, dokładnie. I te kwiatki polskie będzie można oglądać także w niedzielę w specjalnych wydaniach. Od 30 marca to się wszystko zadzieje i tego dnia zmieni się też pasmo programu publicystycznego Młodzież Kontra, czyli Pod Ostrzałem, który dla TVP Info produkuje TVP 3 Kraków. Zamiast w niedzielę około godziny 20.15 będzie go można oglądać o godzinie 13.20. A jeżeli chodzi o te kwiatki polskie niedzielne, to jak wyjaśnia prowadząca i współtwórczyni tego programu, czyli Katarzyna Kasia, niedzielne wydania kwiatków polskich mają być kierowane do osób, które na co dzień nie interesują się polityką, bo tematy będą prezentowane tam w lekkiej formule. W programie znajdą się też m.in. rozmowy z gośćmi. Niedzielne wydania będą realizowane w realnej scenografii, a nie w wirtualnej.
0: Co to znaczy?
1: Czyli, że wiesz, że będą takie fizyczne dekoracje, a nie wszystko komputerowo robione. Tak jak w dni powszednie. Scenografia będzie jednak nawiązywać do wystroju, który widzowie znają już z kwiatków polskich. Program będzie nadawany i co ciekawe z udziałem publiczności oraz muzyką. A poprowadzą go na zmianę gospodarze wydań emitowanych od poniedziałku do piątku. Także taka zmiana i taki dodatek, jeżeli chodzi o kwiatki polskie.
0: Także to jeszcze nie od jutra,
1: nie,
0: tylko od przyszłej,
1: od przyszłej niedzieli.
0: I teraz jest jeszcze coś, co przeczytałam tuż przed audycją, że od przyszłej niedzieli w ramówce telewizyjnej Dwójki o godzinie 22 widnieją tam kwiatki polskie. I oni tego nie mówią wprost, no ale myślę, że to jest bardzo prosta rzecz, której się należy domyślić, że po prostu telewizyjna Dwójka o 22 będzie powtarzać to, co wcześniej zostanie pokazane w TVP Info na żywo,
1: no tak.
0: Co mi się akurat podoba, bo ja wiecie, że oglądam The Traitors, więc mój wieczór telewizyjny już będzie skompletowany, jeżeli po Sanatorium Miłości się będę mogła przełączyć na te kwiatki polskie, choć zastanawiam się, czy jestem odbiorczynią tego, skoro to ma być dla osób nieinteresujących się polityką, a my się jednak trochę interesujemy, tak troszkę ciut-ciut, ale jednak wiemy, co się dzieje. Choć z drugiej strony tutaj mówią o lekkiej formule, no ale to chyba się nie wyklucza, prawda? Nawet
1: no to
0: jak
1: prawda.
0: Się interesujemy, to zresztą z przyjemnością obejrzymy to w formie takiej niekoniecznie na poważnie.
1: Wydaje mi się, że kwiatki polskie tak czy inaczej były utrzymane w dość lekkiej formule. Nie był to taki jakiś ciężki program z bardzo, bardzo zgadającymi głowami. Więc tutaj myślę, że to po prostu ma być jeszcze lżejsze w formie i dla tych wszystkich, którzy może i trochę się polityką interesują, ale też chcieliby pooglądać rozmowy na jakieś inne tematy. Ale wiesz co, ty tak mówiłaś...
0: Ale poczekaj, czekaj, bo jest jeszcze jedno do tego ważne, że w tym miejscu właśnie, co były kwiatki, to był nadawany program...
1: Młodzież Kontra.
0: Raz w tak, ale raz w miesiącu w telewizyjnej Dwójce właśnie o tej 22 był program Polska, co dalej, wiesz, te debaty. Właśnie też akurat z udziałem młodych osób, bo studentów, więc one już nie będą się tam mogły pojawiać, no bo będą kwiatki polskie. Dlatego tylko taka informacja dla fanów tego programu, jeżeli oni w ogóle istnieją, że on jest przenoszony do TVP1 i będzie emitowany nie w niedzielę już, a w poniedziałki po Teatrze Telewizji, czyli no tuż po godzinie 22, no ale jednak dzień się zmienia i pierwsza taka emisja jest przewidziana za czas jakiś, bo 7 kwietnia, także zmiana anteny i zmiana dnia, ale my się nie teraz nie będziemy skupiać na Dwójce, ani na Jedynce, bo jeszcze o TVP Info masz coś.
1: Tak, mam coś, bo tak wspomniałaś o tym, że no, że będziesz mogła sobie tak całościowo ten program telewizyjny oglądać i poukładać sobie te wszystkie programy tak, jak chcesz, ale

0: jeżeli chodzi o kwiatki polskie, ale wiesz co, gdyby nawet nie przenieśli ich do dwójki, to znaczy gdyby ich nie retransmitowali w dwójce późniejszą porą, to ty też mogłabyś to uczynić, mogłabyś sobie obejrzeć powtórkę, używając nowego kanału dystrybucji TVP Info, którym stał się od wczoraj YouTube. Od wczoraj od godziny 12 na YouTube'owym kanale TVP Info uruchomiono streaming tej stacji na żywo. I tu co ciekawe, tak jak w przypadku każdej długiej transmisji telewizyjnej na YouTubie, widz może przesuwać się do 12 godzin wstecz. W streamingu, co ciekawe, nie są pokazywane bloki reklamowe z anteny TVP Info. W tym czasie wyświetla się komunikat, że transmisja za chwilę zostanie przywrócona. Jeszcze tego nie oglądałem, więc nie wiem, czy tam jest na przykład jakiś podkład muzyczny, kiedy są te bloki reklamowe. A myślę, że to by się przydało, zwłaszcza dla osób niewidomych, które po prostu w takim momencie mogą się trochę czuć zdezorientowane, że coś się zacięło, tak, że coś się popsuło, że tego streamu nie ma, to fajnie by było coś i to zweryfikować, a jeżeli rzeczywiście jakiegoś takiego podkładu wypełniającego nie ma, to coś z tym zrobić. Natomiast tak właśnie z naszej perspektywy, z perspektywy niewidomych, to ja uważam, że to jest bardzo dobry ruch, bo no, jak działają programy TVP, aplikacje mobilne TVP, no to wszyscy wiemy i wiemy, że to nie jest najlepsze technologicznie rozwiązanie pod względem dostępności. No i na YouTubie mamy teraz TVP Info, a YouTube działa całkiem dobrze z czytnikami ekranu, czy to komputerowymi, czy to mobilnymi, można oglądać, ale też o tym nie mówiliśmy chyba, ale a propos YouTube'a, to nie wiem, czy wiesz, że oprócz TVP Info, i to jest dla mnie zaskoczenie, jak oni to zrobili, ale wyobraź sobie, że od pewnego czasu na YouTubie można słuchać Radia Z.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: Nie miałam o tym pojęcia.
0: Jakiś czas temu pojawiła się taka informacja i są normalnie dostępni z muzyką, wszystko tam działa. A pamiętasz, jakie były problemy chociażby z przekazem Halo Radia? Kiedy oni, kiedy oni nadawali na Facebooku, na YouTubie, to oni musieli te transmisje wyciszać, kiedy były przerwy muzyczne, bo przecież no się nie dało. Halo Radio przecież opłacało wszystkie tantiemy na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania i no YouTube'a to absolutnie nie obchodziło, a Radio Z jakoś sobie poradziło z tym. Widocznie mają jakieś wyższe dojścia do ludzi zarządzającym YouTube'em, albo może też się coś zmieniło w samej polityce YouTube'a, że można się w ogóle ubiegać o takie prawo wyłączenia naszego streamu z tego tak zwanego Content ID, czyli tego mechanizmu, który pilnuje, czy tam aby nie emitujemy żadnej muzyki chronionej prawem autorskim i nam wysyła ostrzeżenia, a po jakimś czasie blokuje nam po prostu ten strum. No w każdym razie Radio Z się ta sztuka udała i można ich słuchać nieprzerwanie na YouTubie od pewnego czasu.
1: No to jak się okaże, że to jest taka opcja, no to inni też pójdą w ich ślady i na rozgłośnie. Ty tak jeszcze mi powiedziałeś, że będę mogła sobie obejrzeć te kwiatki polskie z YouTube'a, te niedzielne, kiedy będę chciała, nie kierując się tą transmisją, retransmisją w telewizyjnej dwójce, ale w ogóle tak swoją drogą to kwiatki polskie można obejrzeć, kiedy się chce.
0: Na YouTubie.
1: I nie posługując się właśnie jakąś tam aplikacją telewizji polskiej, do której sympatii nie mamy w dużych ilościach, a wręcz nie mamy jej wcale, tylko właśnie kwiatki polskie na YouTubie są normalnie wrzucane zawsze po jakimś niedługim czasie.
0: I nie tylko kwiatki polskie zresztą.
1: Tak, no na pewno. Tam są rzeczy na kanale, ale akurat tak mi się skojarzyło, bo z tego zdarza mi się korzystać, jeżeli akurat nie mogę obejrzeć tego odcinka w czasie rzeczywistym. I ta nasza telewizja polska no, jest w stanie likwidacji, a tutaj jednak z drugiej strony widzimy pewien rozwój, bo mamy właśnie TVP Info na YouTubie. Mamy też zapowiedzi, jakie osobistości mają dołączyć do TVP w celu prowadzenia tam programów. I na przykład mowa jest o pani, o której wam wspominaliśmy ostatnio, że odeszła z TVN-u, tam była dziennikarką muzyczną, a zatem również w TVP o muzyce pewnie będzie opowiadać, mam na myśli Gabi Drzewiecką. Mówi się też o innych panach związanych z TVN-em, konkretnie TVN24. Oni tam, jeżeli chodzi o starszego brata w Wieży Kwiatków Polskich, czyli o szkło kontaktowe, są komentatorami i mają być również w TVP z jakimś własnym programem, ale ta współpraca ma się nie wykluczać. Mam na myśli Michała Kempę i Wojciecha Fiedorczuka. Również swój program ma mieć aktor znany na przykład z serialu 1670 Netflixowego, czyli Michał Sikorski. No i słuchajcie, spora rzecz, bo się mówi o tym, że do TVP ma wrócić Tomasz Sekielski i że to się ma chyba już wydarzyć w kwietniu i że jest możliwe, że program będzie prowadził we wtorki po godzinie 22, że to byłby taki właśnie blok z programem Raport Specjalny Bianki Mikołajewskiej, który tam jest po 21. My chyba nie mówiliśmy o tym przeniesieniu, ale faktycznie Raport Specjalny jest teraz od wiosny we wtorki, a nie w piątki, więc ewentualnie Sekielski miałby być po, tak przynajmniej press tutaj sugeruje, ale no tylko to tak, wiecie, dajemy znać, bo takie informacje się pojawiły w medialnych portalach, a na pewno jak będzie więcej wieści, kiedy dokładnie, o której i co i jak, to oczywiście pogłębimy to. Tutaj szkło kontaktowe mi jeszcze przemknęło, no to ono się dorobiło ostatnio nowego, kolejnego komentatora, którego może się tutaj niektórzy nie spodziewali w tej roli, mianowicie jest to Piotr Gąsowski. I tutaj również mamy do czynienia z taką współpracą, z takim łączeniem bytności w różnych stacjach, tak jak to mają robić Kępa i Fiedorczuk, no bo przecież Gąsowski jest związany z Polsatem, gdzie działa w Twoja twarz brzmi znajomo, który to program na razie ma przerwę, no ale będzie znowu i pan Piotr tam będzie znowu. No a ponadto on został wybrany na gospodarza wracającego formatu, którym jest Randka w ciemno i który ma pokazywać Super Polsat. Natomiast stwierdzono, że tutaj, ponieważ w zupełnie innym obszarze ma działać w TVN24, nie są to formaty bliźniaczo do siebie podobne, to jak najbardziej możliwe jest łączenie obecności w Polsacie i w TVN24. Przyznam, że nie oglądałam tego odcinka z nim, bo mi to umknęło, że to miał być właśnie ten dzień, ten miniony czwartek, jeżeli się nie mylę. I widziałam w internecie opinie przychylne, ale spotkałam się też z opinią, że nie pasuje pan Piotr tam, więc no nie będziecie mieli tutaj od nas poglądu na to. W związku z tym większą chęcią czekamy na wasze opinie, jeżeli mieliście okazję oglądać. Czy pan Piotr się sprawdza, czy jest dobrym nabytkiem ze strony szkła, czy może lepiej pasuje do mówienia, że twoja twarz brzmi znajomo i do pytania, czy wybierasz panią numer jeden, czy panią numer dwa, co będzie robił w Randce w ciemno. I tutaj tak nam się gdzieś między wierszami przemknął ten Polsat. W ogóle, wiecie, nie zrozumcie nas źle, my bardzo lubimy być z wami na antenie, ale wiecie, jaki jest plus tego, że nasze wydania i to z zeszłego tygodnia i z tego są nieco krótsze. No taki mianowicie, że wyrobię się bez przeszkód na teleturniej mój ulubiony, czyli awanturę o kasę, która oczywiście w głównym Polsacie, ale my przez moment nie o głównym Polsacie, tylko o stacji, o której niektórzy może zapomnieli. Kiedyś o niej pamiętałam, jak się miało kablówkę. Teraz jak oglądam...
0: Albo jak się miało satelitę.
1: Tak, jak oglądam naziemną telewizję cyfrową, to o tym nie pamiętam, no ale jak ktoś ma satelitę, to może pamięta nadal, bo gdzieś tam jak przerzuca kanały, to natyka się na coś takiego jak Polsat 2, czyli kanał powtórkowy, nie oszukujmy się, ale co może być zaskakujące, czasami oni wprowadzają tam coś nowego. Na przykład zdaje się, że drugi sezon tego serialu 48 godzin zaginieni, bo on tam wcześniej był na innej antenie, ale że oni to właśnie dali do Polsatu 2, ale nie tylko, bowiem teraz są serdeczne pozdrowienia w kierunku naszego kolegi zaprzyjaźnionego z redakcją. Pozdrawiamy boskiego Krzysztofa, on na pewno wie, że to jest o nim, który był zawsze fanem pewnej produkcji i zawsze oglądał to pasjami. No to teraz
0: będzie się najbardziej te końcówki podobały zawsze.
1: No teraz będzie miał nowe odcinki do oglądania, bo myślę, że chociaż było tego sporo, to on już wszystko obejrzał z serialu Zdrady. Obejrzał Zdrady, to teraz będzie miał nowe Zdrady, które doszło tytuł Zdrady 2 z rzymską dwójką, nie arabską, ale wiecie, to jakby nie jest drugi sezon serialu, no bo on z sezonów to już miał kilka, tylko jakoś chyba założyli po prostu, że zasygnalizują to jako nową odsłonę i emisję zapowiedziano na koniec marca, ja zerknęłam aż do ramówki Polsatu 2, tam się przebiłam przez te wszystkie Na ratunek 112, Gliniarze, Nasz nowy dom i wychodzi na to, że ten koniec marca to jest jeszcze przyszły tydzień, o tak, czyli 31 marca i godzina, słuchajcie, wspaniała, bo godzina 22. Polsat 2, czy wy nie macie lepszych rzeczy do roboty? No, w sensie takim, że inaczej, czy właśnie macie lepsze rzeczy do roboty na wcześniejsze godziny,
0: ale
1: że
0: może
1: musicie
0: wiesz,
1: jakąś nowość, tak?
0: Może tam się będzie tyle działo w tym serialu. Zdrady? Tak, może. Więc być może nie mogli tego po prostu wcześniej wyemitować.
1: No może.
0: A mogli tylko później.
1: No faktycznie. Ale aczkolwiek ja kojarzę, że te pierwsze odcinki Zdrad jeszcze w głównym Polsacie to szły sobie normalnie o 20, zwykłej. No ale może faktycznie oni z czasem postanowili tam...
0: Będzie więcej momentów.
1: Dosolić i dopieprzyć i rzeczywiście te momenty się tam pojawiają. Nie wiem, no to Krzysztof będę musiał powiedzieć, jak to działa. Od poniedziałku do czwartku, o 22. Natomiast jeszcze przewidziano powtórki, które mają trafić do Polsat Café i trochę mnie zaskoczyło powiązanie Zdrad z Polsat Café, ale faktycznie coś takiego chyba było, bo mi się wydaje, że mogliśmy o tym wspominać. Coś tak, jakaś szuflada tutaj nieśmiało się odchyliła w mojej głowie, bo ostatnią premierową serię serialu nadawano wiosną 2022 roku właśnie w Polsat Café. Także w tej stacji miała miejsce premiera odcinków wiosną roku 2021, a wcześniej od 2013 do 2020 roku Zdrady były nadawane na głównej antenie Polsatu. Także no dla mnie to jest wciąż zaskakujące, no bo na przykład no mają w ofercie, grupa Polsat ma w ofercie kanały szerzej dystrybuowane, typu TV4, no bo jak tam na przykład przerzucili Trudne sprawy albo Na ratunek 112 z tymi premierowymi emisjami, no to czemu by tam jeszcze tych Zdrad nie dorzucić? Wiem, że tam do późnej pory ramówka jest zajęta, ale no w takim razie tym bardziej tą późną porą można byłoby puścić Zdrady, a chyba i tak więcej osób ogląda to TV4 niż Polsat 2, bo ten kanał dostępny jest naziemną drogą. Ale nie muszę wszystkiego rozumieć, nie odpowiadam za takie medialne imperium. Przypomnę wam tylko jeszcze, jakby wam tytuł nie podpowiadał, że w serialu Zdrady przedstawiane są historie par, które mogą być małżeństwami, ale nie muszą mieć tych obrączek. No i w tych parach pojawiają się podejrzenia zdrady ze strony jednego z partnerów. Tak było w serialu Zdrady, więc tak też będzie zapewne w serialu Zdrady 2 z dwójką rzymską, bo to ważne. No i mamy dla was jeszcze jedną informację, która w ogóle nie wiąże się z poprzednią, bo nie będzie telewizyjna, będzie radiowa, jedynie no można ją połączyć z tym, co już u nas było nieco wcześniej, bo nawiązywaliśmy do lokalnych społeczności, które żyją wyborami prezydenckimi. No i teraz właśnie tak lokalnie u nas będzie, bo wędrujemy na Śląsk.
0: Tak jest. I jak informuje serwis Radio Polska.pl, należące do Uniwersytetu Śląskiego Radio Egida ponownie zagościło w katowickim eterze. Tym razem jednak nie analogowo i na kilka dni, czyli jak zdarzało się to kilkukrotnie od roku 2015, a na dłużej w technologii DAB+. Sygnał pojawił się w poniedziałek, 17 marca, w multipleksie spółki Bicast, a przepływność całkiem niezła, bo 136 kilobitów na sekundę, więc ta jakość jest w porządku. Po raz pierwszy katowiccy studenci, to tak sięgając do kart historii, odezwali się do mikrofonu 21 listopada 1969 roku. Nazwa Studenckie Studio Radiowe Egida pojawiła się nieco później. Przez wiele lat programu można było słuchać wyłącznie poprzez głośniki w akademikach, a w XXI wieku dołączył również internet. Obok Radia Egida w multipleksie Dabcast nadawane jest muzyczne radio, SK Rock, Radio Bezpieczna Podróż, Radio Niepokalanów, Radio Jasna Góra i Radio Maryja. Tak więc w takim towarzystwie nadają studenci. No myślę, że rzeczywiście jest to jakiś kolejny środek dystrybucji sygnału, jeżeli ktoś na przykład chciałby posłuchać, co tam mają studenci do powiedzenia i do zagrania, bo te studenckie stacje radiowe też dość często charakteryzują się nietuzinkowym programem pod względem zawartości muzycznej, no to
1: tak,
0: można
1: sobie włączyć.
0: Tak, wy już
1: znacie tutaj nasze upodobania, tak. Ale to najlepsze piosenki to w Łodzi.
0: W Łodzi, tak.
1: Jednak to oni nas do tego
0: piosenki o robakach.
1: O robakach. Mówiłam, że w innym miejscu zaczniemy to wejście, w innym skończymy. Niektórzy ludzie jedzą robaki, na przykład w jakichś programach takich, gdzie trzeba podjąć jakiegoś wyzwania, ale jednak chyba lepiej zamiast robaków zjeść rosół. Rosół polski, no bo tak. Jaki? I wiecie co, no, tak naprawdę to się ułożyło tak nie do końca na rękę nam, bo my kilka miesięcy temu wam graliśmy piosenkę o rosole, mówiąc o innym programie poświęconym kuchni polskiej. I no, wtedy jeszcze nie mieliśmy świadomości, że TVP2 szykuje program, w którego tytule wprost ten rosół będzie zawzmiankowany. Także nie pojawi się już u nas ten utwór ponownie. Może nie ma tego złego, bo nie wiem, czy on by was jednak zachęcił do kosztowania tego rosołu, bo historia, która tam jest opowiedziana, którą Alibabki wyśpiewały,
0: przypomnijmy,
1: że tak, że sugeruje, iż jedzenie rosołu nie zawsze może skończyć się dobrze, dlatego będzie inny utwór, ale on też do rosołu będzie nawiązywał, aczkolwiek w innym nieco kontekście, bo Maria Peszek tutaj będzie ten rosół robiła z siebie, nazywajmy rzeczy to po imieniu, bo przecież no, jak najbardziej ten utwór tutaj też nam może pasować. Maria Peszek jest polską artystką, więc będzie to rosół polski, wszystko się zatem zgadza. No i widzicie, jaka piękna kompozycyjna klamra z tymi polskimi rzeczami, bo kończymy to polskie 244 wydanie magazynu RTV. Nie wiemy, kiedy będzie kolejne, no bo już troszeczkę dzisiaj wyprzedziliśmy rzeczywistość, więc wątpię, żebyśmy na przyszły tydzień uzbierali jakieś kolejne informacje, ale kto wie. Raczej bym się szykowała, że pojawimy się tutaj za 2 tygodnie, bo nie wiem, czy ty wiesz, że to będzie dzień, kiedy odbędzie się gala Fryderyków, więc dobrze by było zapewne tuż przed tą galą o niej opowiedzieć. Już oczywiście są informacje dostępne od jakiegoś czasu, kto tam jest nominowany w tej muzyce rozrywkowej, bo to taka gala będzie. Jazz w tym roku jest zupełnie osobno, a klasyka, no jak zawsze, jest też osobno. No ale do tego czasu postaram się zebrać informacje, co tam się konkretnie jeszcze wydarzy, kto poprowadzi, kto zaśpiewa, no bo Telewizja Polska wraca do organizowania tego wydarzenia. Także na ten i inne tematy informacje będziemy gromadzić. No a my was żegnamy właśnie piosenką nawiązującą do rosołu polskiego, którą zaśpiewa polska, robiąca z siebie rosół Maria Peszek, a my to oczywiście polski Michał Dziwisz
0: i polska Milena Wiśniewska. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry wszystkim, dobry wieczór. Witam promiennie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Maciek Walczak. Po tak zwanym odcinku bonusowym o aplikacji GoodLoot w systemie iOS, czyli po takiej swego rodzaju odskoczni, wróciliśmy na normalne tory w podcaście o wejściu ekranu Braille'a w systemie iOS, a podcast ten nagrałem nie bez przyczyny, gdyż tak naprawdę jest on swego rodzaju, może nie wstępem, ale jakimś takim kolejnym punktem na naszej drodze do produktywności. A dlaczego ja mówię o produktywności? Ano dlatego, że dzisiaj rozpoczniemy sobie taki podcykl tak naprawdę podcastów związanych z naszą produktywnością, to znaczy z organizowaniem listy zadań i tak dalej, z ich zapisywaniem, ustalaniem priorytetów, z ogarnianiem terminarza naszego, tak naprawdę z notowaniem, z trybami skupienia, ale to wszystko będzie rozbite na osobne podcasty. Dzisiaj porozmawiamy sobie o aplikacji przypomnienia. Ja tutaj teraz wam dałem taki zarys, o czym w kolejnych odcinkach zamierzam z wami pomówić, co wam zamierzam zaprezentować. Natomiast dzisiaj skupimy się na przypomnieniach, no bo nieraz już słyszałem o przypomnienia niektórzy mówią, a co to, a w ogóle jak to, ja mam coś w ogóle takiego na iPhone'ie? No tak, o kalendarzu to wiem, ale on jest jakiś taki mało dostępny, jego to się za bardzo nie da, nie umiem jego używać i tak dalej. Ale jak mówię o przypomnieniach, to tak, jedni wiedzą, inni nie wiedzą, a trzeci z kolei wiedzą, że coś takiego jest, ale nie wiedzą, jak z nich korzystać, z tychże przypomnień. No więc trzeba położyć temu kres i trzeba wam, drodzy słuchacze, pokazać, jak z tej aplikacji przypomnienia efektywnie, wydajnie można korzystać. Wszak dobre rozplanowanie sobie wszystkiego, czy to, co mamy zabrać na wycieczkę, na wakacje, jeszcze pozostając w tej radosnej atmosferze wakacji, choć pewnie, gdy podcast już się ukaże na łamach tego podcastu, no niestety te wakacje dobiegną końca, natomiast ja, nagrywając ten podcast jeszcze po połowie sierpnia 2023 roku, a mianowicie 22 sierpnia 2023 roku, więc to jeszcze mamy końcówkę wakacji. Tak więc pozwoliłem sobie wspomnieć jeszcze o robieniu listy rzeczy do spakowania, ale gdziekolwiek byśmy nie jechali, zrobić sobie listę rzeczy do spakowania, zadań podrzędnych tak naprawdę. Albo gdy sobie szykujemy jakiś konspekt, na przykład zajęć, tak roboczo, co po czym chcemy powiedzieć i tak dalej. No przecież my wszystko sobie możemy ogarnąć w aplikacji przypomnienia i potem jak coś będziemy mówić, to albo w trakcie mówienia odfajkowywać sobie, na czym nam się podoba, czy to na iPhone'ie, czy to na iPadzie, czy to na Apple Watchu, czy to na komputerze Mac, bo to wszystko oczywiście w ramach jednego ekosystemu nam się będzie pięknie synchronizowało w jednej chmurze iCloud. Tak naprawdę do czego sobie nie zastosujemy tych przypomnień, to będzie, prawda? O wyjeździe już mówiłem, czy to wakacyjnym, czy to służbowym, czy to jakimkolwiek innym i rzeczy do spakowania, czy to lista zakupów, czy to konspekt, jeśli chodzi o zajęcia, różnorakie szkolenia i tak dalej. Albo w ramach naszej pracy, w ramach naszej jakiejś tam działalności w firmie i tak dalej, no zastosowanie jest dużo, a uważam, że aplikacja przypomnienia ma swój potencjał, ma ten potencjał coraz większy i można z niej sobie z powodzeniem korzystać. Ale żeby mówić o korzystaniu z aplikacji przypomnienia jako takim, pasowałoby sobie przejrzeć najpierw ustawienia tejże aplikacji, co ona ma. Ja tradycyjnie od ustawień aplikacji zaczynam, tak więc nie zawaham się i w tym przypadku tego zrobić. Tak więc odblokujmy sobie teraz telefon, bo mi się perfidnie i bezwstydnie zablokował, za długo gadałem. Po prostu do was z tym wstępem. O!
4: 65%.
3: Dobrze, telefon odblokowany, prędkość zwolniona, zapomniałem o tym wcześniej. I przechodzimy sobie do ustawień.
4: Ustawienia. Dyktafon, wiadomość, telefon, przypomnienia, przycisk.
3: Tutaj są przypomnienia i będziemy sobie to wszystko na począteczku omawiać, żeby te przypomnienia były dobrze skonfigurowane, no i żebyście mogli z nich potem efektywnie korzystać.
4: Dostęp, przypomnienia, nagłówek. Przypomnienia, nagłówek. Dostęp, przypomnienia, nagłówek.
3: No, tradycyjnie, prawda, dostęp, jeśli chodzi o aplikację, do czego ma mieć uprawnienia?
4: Położenie, gdy używam, przycisk.
3: Tak, to może się przydać do przypomnień opartych o lokalizację. Jeśli na przykład opuszczamy dane miejsce, przybywamy do danego miejsca, to ma nam aplikacja przypomnieć, że, co tam sobie zdefiniujemy, więc warto w sumie sobie to włączyć.
4: Siri i wyszukiwanie, przycisk.
3: Siri i wyszukiwanie, tutaj tak naprawdę ta aplikacja też nam tutaj może na podstawie naszych aktywności w innych aplikacjach proponować dodawanie różnych rzeczy do przypomnień. Ja uważam, że możemy sobie w to wejść i zobaczyć, co tutaj nam ustawienia tej aplikacji oferują.
4: Ustawienia, położenie, gdy Siri i wyszukiwanie, ucz się od tej aplikacji, przełącznik, włączone, Siri i wyszukiwanie, nagłówek. Siri będzie uczyć się sposobu, w jaki używasz aplikacji przypomnienia i tworzyć sugestie w wielu aplikacjach.
3: Tak, prawdopodobnie to jest oparte też na uczeniu maszynowym tak naprawdę. Nawet być może na tym głębszym uczeniu maszynowym, nie wiem. W każdym bądź razie, no na pewno ta Siri nam wtedy ewentualnie pomaga, podsuwa nam sugestie w innych aplikacjach. Jeszcze się nie do końca z tym spotkałem, chociaż być może one są rzeczywiście w formie hiperłączy. O hiperłączach mówiłem podczas edycji tekstu w systemie iOS. Co one nam umożliwiają, na ile ułatwiają i tak dalej. więc tutaj już się powtarzał nie będę, natomiast powiem tylko tyle, że na przykład jeśli mamy coś takiego, że jutro o 9 zrobić coś tam, no to mamy hiperłącze i możemy sobie to albo dodać do kalendarza, albo właśnie do przypomnień utworzyć sobie od razu przypomnienie. Już nam od razu aplikacja przypomnienia ustawi datę i czas konkretnego przypomnienia, treść mniej lub bardziej również trafną, tu sobie można edytować, no ale mamy o tyle mniej roboty, prawda?
4: Podczas wyszukiwania, nagłówek. Aplikacja w wyszukiwaniu, przełącznik, włączone. Treści w wyszukiwaniu, przełącznik, włączone. Zawartość aplikacji i przypomnienia będzie wyświetlana w wynikach wyszukiwania.
3: Tak, tu chodzi o Spotlight. Tu chodzi o Spotlight, jeśli będziemy sobie wyszukiwać na przykład w Spotlight daną datę, a akurat ta data będzie zawierała jakieś przypomnienie, no wówczas będziemy też to przypomnienie mieli w wynikach wyszukiwania Spotlight i tak dalej. Albo jeśli według danego słowa kluczowego, nie wiem, wpiszemy sobie pomidor, a na liście zakupów w aplikacji przypomnienia mamy do kupienia właśnie pomidory, również to nam będzie w Spotlight prezentowane. Odnośnie Spotlight jeszcze coś Wam pokażę, to jest nowość, która doszła w iOS 17, teraz to jest 6 beta deweloperska, natomiast no ja wierzę, że kiedy ten podcast się ukaże, to już jednak będzie bliżej do iOS 17, więc tak naprawdę tym bardziej warto, żebyście o tym wiedzieli, bo ewentualnie będziecie mogli o to zadecydować, czy to sobie chcecie wyłączyć, czy zostawić włączone, ale o tym później, gdy już sobie omówimy ustawienia.
4: Sugestie, nagłówek, w aplikacji, przełącznik, włączone. Na ekranie początkowym, przełącznik, włączone. Sugeruj aplikację, przełącznik, włączone. Powiadomienia o sugestiach, przełącznik, włączone. Sugestie i zawartość aplikacji i przypomnienia oraz jej skrótów będą wyświetlane w samej aplikacji, w wynikach wyszukiwania, w widżetach i jako powiadomienia. Te sugestie i skróty są tworzone na podstawie sposobu, w jaki używasz aplikacji.
3: Szczerze mówiąc, troszkę to jest nazbyt skomplikowane, no ale też chodzi pewnie o jakieś podpowiedzi kontekstowe. Ja tutaj w Polsce chyba jakiegoś takiego działania nie widziałem. To musi być chyba rzeczywiście ta większa integracja z samą Siri i tak dalej. Jeśli byśmy sobie tworzyli te przypomnienia po angielsku, niemiecku, francusku, hiszpańsku, bądź innych tam językach wspieranych przez Siri, może to by wtedy miało większą rację bytu. Nie wiem, szczerze mówiąc, do końca, o co tutaj może chodzić.
4: Sugestie i zawartość aplikacji i przypomnienie.
3: Tak, i to jest tyle.
4: Powiadomienia o sugestiach. Przełącznik. Włączone.
3: No ale tak, no powiadomienia o sugestiach, że się jakieś pojawią.
4: Sugeruj aplikację. Przełącznik. Włączone. Na ekranie początkowym. Przełącznik. W aplikacji. Przełącznik. Sugestie. Nagłówek.
3: Ja bym to radził mieć wszystko powłączane, no żeby aplikacja przypomnienia nam spełniała swoje funkcje jak należy. Sugestie w aplikacji. To być może też jest to, że na przykład jeśli my sobie wpisujemy jakąś datę, że zrób nam jutro coś tam o godzinie takiej, takiej, to ona od razu nam zasugeruje na przykład datę i czas ustawienia danego przypomnienia, albo nie wiem, gdy wyjdę z domu, albo przybędę tu i tu, od razu będziemy mogli sobie lokalizację wpisać z predefiniowanych podpowiedzi opartych na tychże właśnie sugestiach, więc wydaje mi się, że to może o to chodzić tutaj. Radziłbym sobie ewentualnie to zostawić, bo żeby potem nie było, a on to miał w podcaście, a mi nie działa. Lepiej sobie to pozostawiać wszystko powłączone.
4: Siri, wyszukiwanie, przycisk.
3: Stąd się wycofajmy.
4: Powiadomienia, banery, dźwięki, plakietki.
3: Tak. No tutaj opcje stricte dotyczące powiadomień, sposobu wyświetlania tych powiadomień, jak aplikacja przypomnienia ma prezentować swoje powiadomienia, a co za tym idzie przypomnienia, no właśnie ku temu to służy, więc jakby tak wyłączyć powiadomienie dla przypomnień, no trochę zbrodnia by była, prawda, no bo po co to robić?
4: Język, powiadomienia, Siri, powiadomienia, banery, dźwięki, plakietki, przycisk, włącz powiadomienia, przełącznik, zawsze dostarczaj natychmiast, nagłówek, pilne powiadomienia, przełącznik, włącz. Pilne powiadomienia są zawsze dostarczane natychmiast i pozostają na ekranie blokady przez godzinę.
3: Tak, o tym zdaje się już kiedyś mówiłem, ale się powtórzę, trudno. Te pilne powiadomienia, chodzi w nich o to, że przez godzinę od momentu pojawienia się na ekranie blokady, one niezależnie tam sobie będą, będzie jeszcze oznaczone jako przypomnienia pilne, będzie VoiceOver nam to anonsował, że to jest powiadomienie pilne, czyli niezależnie też od trybu skupienia i tak dalej, one będą nam na ekranie blokady wisieć, to znaczy w trybie danym skupienia, nawet gdy aplikacja będzie, nie dostaniemy dźwięku i tak dalej, jakiekolwiek powiadomienia o danym pilnym powiadomieniu, to ono gdzieś tam na ekranie blokady tak czy inaczej się nam zawieruszy, chyba że sobie to podczas konfiguracji danego trybu skupienia odznaczymy, wtedy nie, ale tak normalnie jest tak, że gdy odblokujemy iPhone'a po otrzymaniu takiego powiadomienia, to ono nam potem już na ekran blokady nie wraca, prawda, zostaje w centrum powiadomień. Natomiast tutaj sytuacja wygląda tak z pilnymi powiadomieniami, że te powiadomienia mimo ponownego zablokowania ekranu ekranu i jego odblokowania, ale jeszcze nie opuszczenia tego ekranu blokady, nadal tam będzie jeden powiadomienie, coś tam, przypomnienia pilne i tak dalej. Więc to są te pilne powiadomienia.
4: Alerty. Nagłówek. Zaznaczone. Dopuść na ekranie blokady. Przycisk. Zaznaczone. Dopuść w centrum powiadomień. Zaznaczone. Dopuść jako baner. Styl banerów. Stanie. Przycisk.
3: Banery, czyli powiadomienia wyskakujące u góry ekranu pod paskiem statusu. To są te powiadomienia. Można sobie ustawić, czy to mają być stałe, czyli że one cały czas tam będą i dopóki my nie wejdziemy w interakcję z tym, że no to nam to będzie cały czas tam wisiało i wisiało. Ja chyba sobie, szczerze mówiąc, przestawię na tymczasowe, żeby one po jakimś tam czasie mi znikały. O interakcji z przypomnieniami z poziomu powiadomień też sobie później porozmawiamy, ale teraz pozwólcie, że ja sobie mimo wszystko zrobię to w ten sposób.
4: Pilne powiadomienie, zaznaczone, dopuść na ekranie blokady, styl banerów, stanie, przycisk, tymczasowe, zaznaczone, styl banerów, tymczasowe, zaznaczone.
3: Tymczasowe mogą mi potem znikać.
4: Styl banerów,
3: tak chcę.
4: Dźwięki, akord, przycisk.
3: Dźwięki. Tutaj sobie możemy personalizować, ustawiać te dźwięki według tego, jaki byśmy chcieli tutaj mieć dźwięk. Ja mam ten domyślny dźwięk.
4: Plakietki, przełącznik, włączone.
3: Plakietki, prawda, przypomnienia, jeden, nowa rzecz, dwa nowe rzeczy i tak dalej.
4: Ekran blokady, nagłówek, podglądy, gdy odblokowane, domyślnie, przycisk.
3: Tak.
4: Grup, powiadomień, tak. Automatycznie, przycisk, grup.
3: No i tyle tak naprawdę, jeśli chodzi o powiadomienia.
4: Powiadomienia, banery, preferowany język, nagłówek, język, polski, przycisk.
3: To mamy w przeważającej większości aplikacji i tutaj sobie możemy zmienić język dla konkretnej aplikacji. Jeśli my na przykład sobie chcemy potrenować troszeczkę niemiecki i słownictwo w zakresie zamawiania przejazdów i tak dalej, no to możemy sobie na przykład Ubera przestawić na niemiecki, a co kto nam zabroni. No i tutaj też przypomnienia sobie możemy przestawić jedne, jedyne na przykład na jakiś hiszpański czy inny język.
4: Konta 4,
3: tak, bo my tutaj oprócz iClouda możemy dodawać sobie przypomnienia z innych kont i możemy w obrębie nich zarządzać, tworzyć listy nowe, przypomnienia i tak dalej, ale drobna mała uwaga, tak naprawdę tylko w iCloudzie, na koncie iCloud możemy po pierwsze sobie takie listy udostępniać, po drugie tworzyć inteligentne listy, o tym też będę mówił później, po trzecie tworzyć zadania podrzędne. Tego niestety nie zrobimy w przypomnieniach z aplikacji innych firm zintegrowanymi mimo wszystko z aplikacją przypomnienia, no ale jednak to jest inny już dostawca usługi, więc no tutaj nie będziemy mieli tej możliwości na przykład tworzenia sobie takich zadań podrzędnych do przypomnień głównych i tak dalej.
4: Je, konta, 4, przycisk. Konta, nagłówek, iCloud, iCloud Drive, poczta iCloud, kontakty i 9 więcej, przycisk.
3: Tak naprawdę to jest to, co mieliśmy chociażby nawet przy dodawaniu kont pocztowych, bo tak naprawdę to się wszystko zazębia.
4: Studenckie, poczta, kalendarze, przycisk, Gmail, poczta, przycisk, Mafarmanpa Gmail, dodaj konto, przycisk.
3: Tak, dodaj konto, ja tutaj mogę sobie...
4: Pobierz nowe dane, push, przycisk, pobierz nowe dane.
3: O, proszę bardzo, też pobierz nowe dane, push. Mogę sobie wybrać, jak ja chcę te przypomnienia, czy od razu push, na przykład...
4: Przełącznik, włączone. Nowe dane będą wypychane z serwera do iPhone'a, gdy będzie to możliwe. iCloud, iCloud Drive, poczta w iCloud i 10 więcej. Push, przycisk. Święta w Polsce, kalendarze, fetch, przycisk.
3: No proszę, święta w Polsce.
4: Gmail, poczta, fetch, masalman, pat email. Gmail, poczta, fetch, przycisk. Pobierz nowe dane, push, dodaj konto, przycisk.
3: Ale dodaj konto.
4: Konto iCloud, konto Microsoft Text, konto Google, konto Yahoo, konto AOL, konto Microsoft Outlook, inne, inne.
3: Też możemy sobie tutaj innego dostawcę przypomnień, którego tutaj nie ma wyszczególnionego na tej liście. Podobno, tak czytałem w podręczniku użytkownika iPhone'a i aplikacji przypomnienia, ale jak widzę, to tutaj no nie do końca chyba to się pokrywa z rzeczywistością. Nie wiem, nie wiem. Sygnalizuję tylko, że ewentualnie można, ale ja tego nie eksplorowałem. Próbowałem z przypomnieniami innych firm, ale że... No właśnie, na koncie studenckim próbowałem, bo chciałem sobie jakby oddzielić przypomnienia jakieś tam związane ze studiami, z tymi moimi prywatnymi, no ale jednak funkcjonalności są troszeczkę, delikatnie rzecz ujmując, ograniczone, więc ja się z tego wycofałem i zostałem przy swoim koncie iCloudowym tak naprawdę.
4: Dodaj konto, przycisk, ustawienia, nagłówek, preform, przypomnienia, przycisk, dostęp, lista domyślna, na tej liście, konta, 4, przycisk, lista domyślna, przypomnienia.
3: Tak, lista domyślna, przypomnienia.
4: Na tej liście umieszczane będą przypomnienia tworzone poza konkretną listą.
3: No tak, jeśli my na przykład sobie wejdziemy w aplikację przypomnienia, wejdziemy w widoku list, ale nie wejdziemy w żadną konkretną, nowe przypomnienie, przycisk, bo tak nam się zamarzy, no to od razu przypomnienia nam wylądują na liście domyślnej, na liście przypomnienia, nie w innych listach, które sobie w toku użytkowania aplikacji utworzymy.
4: Lista domyślna, przypomnienia, przycisk.
3: Żeby to oczywiście to możemy zmienić.
4: Zaznaczone, przypomnienie, lista domyślna, nagłówek, szkolenia i konsult, rodzina, zakupy, Apple Beta testy.
3: I tak dalej, tych list mamy troszkę, ale pierwsze mamy przypomnienia, więc jakby na tej liście będą tworzone domyślnie nowe przypomnienia.
4: Lista domyślna, przypomnienie, na tej liście umieszczane będą przypomnienia całodniowe, nagłówek, powiadomienie z dzisiaj, przełącznik, włączone.
3: Tak, zbiorcze powiadomienie, jeśli przypomnienia nie są ustawione na konkretną godzinę, ale na konkretną datę. I wtedy te przypomnienia nam będą zbiorczo prezentowane o danej godzinie. O danej godzinie, do której przejdziemy sobie zaraz.
4: Godzina 9. Ustaw czas wyświetlania powiadomienia, gdy są przypomnienia całodniowe, bez określonej godziny.
3: No właśnie. I teraz zobaczcie. Godzina 9.
4: Godzina 9.
3: I tak naprawdę ni w ząb, nie wiadomo o co chodzi, bo nie można sobie tutaj niby w to kliknąć. To nie jest żaden
4: 60%.
3: Ani regulator, ani nic. Godzina 9. Ale niech was to nie zmyli, bo jak sobie w to pukniecie...
4: Godzina 9.
3: I pójdziemy w prawo.
4: Godzina 09. Wybieracz. Regulacja.
3: A widzicie?
4: Godzina 08. Godzina 07. Godzina 0 minut. Ustaw czas wyświetlania powiadomienia, gdy są przypomnienia całodniowe, bez określonej godziny. Godzina 08. Godzina 8.
3: O.
4: Zaznaczone. Godzina 8.
3: Próbujemy to zwinąć.
4: Ustaw czas wyświetlania powiadomienia.
3: O, zwinęło się.
4: Godzina 8.
3: I teraz wszelkie powiadomienia, które nie mają godziny, będą wyświetlane mi o godzinie 8 rano. Ja chyba sobie na 9 z powrotem przestawię.
4: Zaznaczone. Godzina. O, godzina. 0. Godzina. 0. Godzina. Zaznaczone. Godzina. 9. Ustaw czas wyświetlania powiadomienia.
3: Tak. Ale wiecie, 9, 9, ale jeśli idziecie do pracy, czy na studia, czy gdziekolwiek indziej i potrzebujecie mieć te zbiorcze przypomnienia o innej godzinie, typu właśnie 8, a może właśnie 10, no to sobie tu można to wszystko ładnie zmienić, dostosować.
4: Pokazuj jako zaległe. Przełącznik. Włączone.
3: No tak.
4: Pokazuje przypomnienia całodniowe jako zaległe, zaczynając od kolejnego dnia.
3: Mhm. Czyli jeśli coś mieliśmy na wczoraj, a zamierzamy się za to zabrać dzisiaj, no to będzie napisane, VoiceOver też to nam nieubłaganie oznajmi, zaległe.
4: Liczba na plakietce, nagłówek, uwzględniaj na dziś, przełącznik, wyłączone.
3: Ja sobie to wyłączyłem, bo szczerze mówiąc nie uśmiechało mi się to, żeby dajmy na to przypomnienia, które nie miały określonej godziny, a ich jeszcze nie wykonałem, bo na przykład mam je zamiar zrobić później i tak dalej, a to się też fajnie sprawdza przy jakichś długoterminowych, powtarzalnych, cyklicznych i tak dalej. No, nie chciałem, żeby mi się to gdzieś tam na tej plakietce pałętało, tylko na określoną godzinę wtedy wiem, że ups, coś tu jest w miarę pilnego do zrobienia i tak dalej.
4: Liczba na plakietce będzie uwzględniać przypomnienia zaległe i z terminem na dziś. Przypisane przypomnienia, nagłówek, wycisz powiadomienia, przełącznik, wyłączone.
3: Przypisane przypomnienia, bo jeżeli my udostępniamy daną listę komu innemu, lub też jeśli ktoś nam udostępnia listę i taką listę z nami sobie współdzieli, no to albo ten ktoś, kto nam udostępnia, albo my, jeśli też mamy uprawnienia, możemy dodawać te przypomnienia, albo organizator listy, ten, który ją udostępnia, no i może nam przypisywać tak naprawdę przypomnienia, może przypisywać, zdaje się, sobie, że on to ma do wykonania i my tutaj możemy sobie wyciszyć w danych sytuacjach, jeśli my na przykład nie chcemy dostawać powiadomienia, że jakieś zadanie ktoś nam przypisał.
4: Wycisz powiadomienia. Przełącznik. Wyłączone. Pokaż sugestie. Przełącznik. Włączone.
3: I to jest, myślę, ważne też. Dlatego, że te sugestie z Siri i wyszukiwanie przycisk, gdzie mieliśmy nagłówek dostęp, ten na samym początku omawiania ustawień, jest tak naprawdę takim wstępem. Nawet jeśli będziemy mieli to zaznaczone, sugestie podczas dodawania przypomnienia, no to jeśli my tamte sugestie sobie powyłączamy, raczej tych sugestii tak czy inaczej nie będzie. A jeśli my sobie tam zostawimy to wszystko powłączone, jak sugerowałem wcześniej, no to opcja...
4: Pokaż sugestie. Przełącznik. Włączone. Pokaż podczas dodawania przypomnień. Nagłówek.
3: Pokaż sugestie. Podczas dodawania przypomnień. Wtedy mamy tę pewność, że jeśli napiszemy na przykład nastawić pranie 10:28, wówczas nad klawiaturą pojawi się dostępne sugestie tekstowe, czas 10:28 i tak dalej. To nam w iOS 16 zniknęło perfidnie i bezwstydnie, to znaczy VoiceOver anonsował, że dostępne sugestie, ale niestety żadnych sugestii nie było. Teraz to zostało znowu naprawione. W iOSie 15 to było, w 16 uciekła ta możliwość, nad czym dość konkretnie ubolewałem, bo musiałem to potem ustawiać sobie własnoręcznie, tam się trochę z tym męczyć. Ja teraz napiszę, zrób coś tam w piątek o 20.15, nie? I od razu mam i datę, i czas, i tak dalej. O czym będziemy sobie mówić później, kiedy przejdziemy sobie do dodawania przypomnień. No i tak naprawdę to by było tyle z ustawień, jeśli chodzi o przypomnienia, ale jeszcze obiecane ustawienia dotyczące możliwości wyszukiwania na ekranie początkowym. Ja zaraz pokażę, o co chodzi.
4: Przypomnienia.
3: Zobaczcie sobie coś takiego. Ja w poprzednim podcaście, zdaje się, to się gdzieś przewinęło odnośnie i przełączania stron i opcji tajemniczo brzmiącej szukaj.
4: Ustawienia. Telefon. Szukaj. Strona 1 z 1. Regulacja.
3: Właśnie tej. I popatrzcie, co VoiceOver mówi, gdy trzema palcami raz stukniemy.
4: Szukaj. Na dole ekranu. Aktywuj, aby otworzyć spotlight. Spacja.
3: No właśnie, aktywuj, aby otworzyć spotlight. Jest szukaj, kiedyś było search. Spolszczyli ładnie teraz i możemy zarówno zmieniać ekrany początkowe, jak mieliśmy to dotychczas.
4: Wyświetlam bibliotekę aplikacji. 60%.
3: Ajajaj, dobrze, dobrze. Biblioteka aplikacji.
4: Telefon, szukaj. Strona 1 z 1. Wyświetlam widok dzisiaj. Poniedziałek. Telefon.
3: I tak dalej. Ale szukaj.
4: Szukaj. Strona 1 z 1. Regulacja.
3: Możemy zamiast trzech palców w dół wywołując spotlight, możemy sobie to zrobić w ten
4: spotlight. Poletek sposób. Wstawę. Edycja. Szukaj. Punkt wstawiania.
3: Kalendarz, wtorek, ale telefon. Jeśli byśmy chcieli wrócić do standardowego widoku, wy to jeszcze będziecie mieli normalnie na iOSie 16, w iOSie 17, kiedy się zaktualizujecie, kiedy ta wersja będzie dostępna już oficjalnie, no też będziecie mieli taką samą sytuację, że będziecie mieli tutaj
4: szukaj strona 1,
3: a nie będziecie tego chcieli w ogóle używać, to wchodzicie sobie w ustawienia.
4: Poczta.
3: To taki jeszcze bonus ode mnie.
4: Większy od 11 do VPN. Tryb skupie. Czas ogólny. Ekran początkowy i biblioteka aplikacji.
3: Ekran początkowy i biblioteka aplikacji.
4: Ekran początkowy. Ustawienia. Ustawienia. Przycisk wróć. Szukaj. Nagłówek. Pokaż bibliotece aplikacji. Przełącznik. Włączą. Plakietki powiadomień. Nagłówek.
3: Tak, tutaj standardowe opcje mamy, jeśli chodzi o tę bibliotekę aplikacji. Ja to prezentowałem, omawiałem w podcaście odnośnie organizowania aplikacji w systemie iOS. Natomiast doszła nam nowa opcja, nowy w zasadzie nagłówek, nowa sekcja, pod nim opcja pewna.
4: Pokaż bibliotece aplikacji, szukaj, nagłówek.
3: O, szukaj. I tego nie było właśnie. I idąc w prawo.
4: Na ekranie początkowym, przełącznik, włączone. Na ekranie początkowym, przełącznik, włączone.
3: To jest właśnie ta opcja. Gdy sobie to wyłączymy, wówczas etykieta szukaj nam zniknie.
4: Wyłączone.
3: Patrzcie teraz, wychodzę z ustawień.
4: Kalendarz, telefon, strona 1 z 1, regulacja.
3: Haha, wróciło po staremu, nie? Ja pukam w to.
4: Strona 1 z 1, regulacja.
3: Nic się nie dzieje. Funkcjonalność wywoływania spotlighta nam została tutaj ograniczona, wyłączona. A co nam VoiceOver podpowie?
4: Na dole ekranu. Aby wyświetlić widok dzisiaj, zmniejsz wartość lub przewin w lewo. Spacja.
3: No widzicie. Zmniejsz wartość lub przewin w lewo. A nieprawda. No dobrze, no dla widzących może w lewo, ale też nie. No w prawo trzema palcami, co za. Zmniejsz wartość, to się zgadza. Paluszkiem w dół. To prawda, ale widzicie, nie mamy już tej opcji szukaj.
4: Ustawienia. Na ekranie początkowym, na ekranie, szukaj, na ekranie początkowym, przełącznik, wyłączone, włączone.
3: Tak, ja sobie to jednak włączę.
4: Aplikacji, przycisk.
3: I uwaga.
4: Szukaj, strona 1 z 1, regulacja.
3: No właśnie, tu już mamy ładnie.
4: Najlepszy wynik wyszukiwania.
3: Spotlight.
4: Nawigacja w pionie.
3: Oj.
4: Safari.
3: Żadna nawigacja w pionie. Ustawienia aplikacji przypomnienia mamy, zdaje się, omówione. Tam już nie ma nic wartego, myślę, uwagi. Tak więc teraz już przejdziemy sobie stricte do aplikacji przypomnienia, do zapoznania się z jej interfejsem i do omawiania sobie poszczególnych rzeczy. Dobrze więc, odpalamy sobie aplikację.
4: Przypomnienia.
3: Właśnie tą aplikację przypomnienia.
4: Przypomnienia. Więcej. Przycisk.
3: I co my tu mamy? Na samym początku mamy sobie przycisk więcej, tylko pytanie, do czego on się odnosi? Czy on się odnosi do przypomnień na konkretnej liście, czy do stricte do list?
4: Więcej. Przycisk. Szukaj. Pole wyszukiwania. Dziś. 0 przypomnień. 22 sierpnia. Przycisk. Dostępne
3: tak.
4: Czynności.
3: Tutaj my sobie też te listy możemy edytować. To są tak zwane listy inteligentne, systemowe, które nam zbierają przypomnienia w oparciu o dzisiejszą datę na wszystkich listach tak naprawdę. Więc jeżeli teraz my byśmy sobie w to weszli, mamy zero przypomnień, więc nami tak nic nie powie. Natomiast i tak sobie tutaj możemy wejść, dlatego że on i tak nam... Zobaczycie sobie, jak on ładnie to też ma rozplanowane, jeśli chodzi o poszczególne pory dnia choćby nawet.
4: Listy. Więcej. Przycisk. Listy. Przycisk wróć. Dziś. Nagłówek. Rano. Nagłówek.
3: O.
4: Dziś. Nagłówek.
3: Po pierwsze dziś. Jeśli nie ma ustawionej godziny na danym przypomnieniu, wówczas wszystkie przypomnienia będą się gromadziły na dziś.
4: Dziś. Nagłówek.
3: Tak. Jeśli natomiast coś jest na rano, powiedzmy od godziny 6 do godziny powiedzmy tam 11, tudzież nawet 11.59, no wówczas te przypomnienia będą nam pod nagłówkiem rano.
4: Rano. Nagłówek. Popołudnie, nagłówek.
3: Popołudnie od 12, prawda, tam gdzieś do 18?
4: Dziś wieczorem, nagłówek.
3: Dziś wieczorem od 18 plus, prawda, do 23.59.
4: Zero przypomnień. Przypomnienie, przycisk.
3: Jeśli sobie tutaj damy na przypomnienie, no to tak czy inaczej, najprawdopodobniej aplikacja nam ustawi przypomnienie w aplikacji na liście domyślnej. To jest po prostu przypomnienia. Sprawdźmy, czy my to pod przyciskiem więcej mamy cośkolwiek do zmiany.
4: Dziś, więcej, więcej. Zaznacz przypomnienia. Zaznaczone. Grupuj według czasu. Sortuj według. Termin zakończenia. Drukuj. Przycisk. Zamknij menu kontekst.
3: No i mamy tutaj parę takich opcji stricte bardziej dotyczącej listy, ale tak naprawdę przypomnień w jej obrębie.
4: Listy. Przycisk wróć. Wie. Dziś. Rano.
3: Będziemy sobie to wszystko omawiać później, jak będziemy już działać na poszczególnych przypomnieniach.
4: Dziś. Zaplanowane. Dwa przypomnienia.
3: Zaplanowane. Dwa przypomnienia. Czyli jeśli jakiekolwiek są w ogóle zaplanowane na jakikolwiek dzień, datę i tak dalej, ze wszystkich list one są tutaj zbierane.
4: Wykonane. Przycisk. Dostępne czynności.
3: Oczywiście, bo możemy sobie też przeglądać przypomnienia wykonane, jakie już zostały. To też jest ze wszystkich list.
4: Moje listy, nagłówek.
3: Moje listy. To już nie są te stricte systemowe, ale w oparciu o dane konto. Jeśli byśmy tutaj mieli więcej kont dodanych, typu studenckie, exchange'owe konto, tudzież gmailowe, to też by to wszystko się nam tutaj ładnie pojawiało, ale ja uważam, że ta aplikacja ma największy potencjał, jeśli korzystamy z przypomnień iCloudowych. Ja na tym to wszystko będę pokazywał, a potem możemy sobie jeszcze ewentualnie powłączać inne konta, to znaczy przypomnienia z innych kont i wówczas sobie to jeszcze posprawdzać. Natomiast no, na razie ja się będę skupiał wyłącznie na iCloudzie, bo w tej usłudze ma to największy sens w tym momencie.
4: Przypomnienia, jeden przypomnienie, lista, plakietka, cyjan niebieski, dostępne czynności.
3: Tak, to niby jeden przypomnienie, ale tak naprawdę nie ma nic, to chyba jest jakiś bug dostępnościowy, nie wiem w ogóle z czym się to wiąże. Uwaga.
4: Szkolenia i konsultacje, 9 przypomnień, notatnik w ozdobnej okładce, plakietka, niebieski.
3: No tak sobie to ustawiłem, to można sobie bardzo personalizować, wybierać sobie emoji i jaki to ma być kolor. I wiadomo, no, nam niewidomym być może to się nie przyda po nic, ale no, fajnie to voiceover opisuje wszystko, więc tak sobie dla picu zrobiłem.
4: Rodzina, udost, osobom.
3: Tak, od razu mówi jakim osobom, udost osobom i od razu mówi, no tutaj ja współdzielę, że tak powiem, listę przypomnień z moją mamą własną, więc powiedzmy, no, tak to się mniej więcej układa, że tej osobie listę udostępniłem. To znaczy nawet ta lista się sama zrobiła, kiedy żeśmy tworzyli chmurę rodzinną, więc to bardziej na tej zasadzie.
4: Zakupy, udost osobom, zero przypomnień, wózek sklepowy, plakietka, czerwony. Dostępne czynności.
3: No właśnie, wózek sklepowy, plakietka, czerwony, bo lista zakupów, produkty ważne do kupienia, czerwony ma być i koniec.
4: Apple beta testy, 20 przypomnień, zielone jabłko, plakietka, zielone.
3: Dokładnie. I uwaga, idziemy dalej.
4: Błędy do Apple, lista inteligentna, 9 przypomnień, zielone jabłko, plakietka, zielone.
3: Lista inteligentna nam powiedziało, prawda? Bo jak sobie tworzymy jakąkolwiek listę, możemy ją zrobić listą standardową, czyli że po prostu, no jeśli my tam dodamy sobie przypomnienia, no to te przypomnienia będą właśnie na tej liście. Ale jeśli jest to lista inteligentna, to w sposób inteligentny będą się tam zbierały wszystkie przypomnienia na niej, które mają określone tagi. Czyli na przykład, jeśli ja sobie w liście powyższej, czyli błędy do Apple.
4: Apple beta testy, 20 przypomnień, zielone jabłko.
3: A nawet Apple beta testy. Na przykład wpiszemy, dajmy na to jakieś tam przypomnienie utworzymy, żeby to mi nie umknęło, bo w toku testowania różne rzeczy tam wyszły. No to jeśli my sobie dodamy hashtag na przykład błąd, hashtag bug, czyli no błąd po angielsku i tak dalej, albo hashtag na przykład sug, jak sugestia, no to w oparciu o te różne tagi, te przypomnienia będą nam się tutaj też sortowały. Pomimo, że one będą na tej pierwotnej liście Apple Beta Testy, dalsze listy inteligentne, które już nie są listami standardowymi, będą właśnie zbierały te różne rzeczy. I na przykład...
4: Błędy do Apple, lista inteligentna, 9 przypomnień.
3: Dokładnie, tutaj mamy 9 przypomnień z tych...
4: Apple Beta Testy, 20 przypomnień.
3: 20 przypomnień. Dalej mamy co?
4: Błędy Apple do sprawdzenia, lista inteligentna, 2 przypomnienia.
3: Czyli do zweryfikowania, czy one tam jeszcze występują generalnie. Jeśli my na przykład z danego przypomnienia jakiś tak sobie usuniemy, no to one z danej listy już sobie znikną, inteligentnie, i już ich tam nie będzie. Ale również taką listę inteligentną możemy sobie stworzyć w oparciu na przykład o termin wykonania, termin zakończenia danego zadania, kiedy ma nam to przypomnieć i tak dalej, w oparciu o lokalizację i tak dalej, czy to mają być jakieś przypomnienia z dzisiaj, czy na przykład tylko na ten miesiąc i tam się mają pojawiać na tej inteligentnej liście. No, sposobów tak naprawdę tworzenia i personalizacji takiej listy inteligentnej w oparciu o konkretne filtry, o konkretne tagi, no jest sporo tak naprawdę i można sobie właśnie bardzo konstruktywnie z tego korzystać, bardzo wydajnie, bardzo efektywnie.
4: A sugestie do Apple, lista inteligentna, 11 przypomnień, zielone jak...
3: Tak, tutaj właśnie też z tych 11 przypomnień mamy, z tych sugestii do Apple.
4: Cykliczne, 1 przypomnienie, list, rozwiń.
3: Rozwiń, tutaj możemy rozwinąć sobie tagi, jakie mamy, jeśli chodzi o to, co wcześniej mówiłem, czyli o te listy inteligentne, bo te tagi to nam tak naprawdę nam służą właśnie do tego, żeby tworzyć sobie listy inteligentne, żeby to nam ładnie wszystko zbierało.
4: Przypomnienie, przycisk.
3: No a jeśli sobie stukniemy w opcję przypomnienie, no to pragnę przypomnieć, że my jesteśmy tak naprawdę w widoku list, a nie w widoku konkretnej już listy, czyli mamy teraz podświetlone wszystkie listy tak naprawdę, które sobie utworzyliśmy. Więc jeżeli my teraz sobie utworzymy nowe przypomnienie...
4: Dodaj listę, przycisk, dodaj przypomnienie, przycisk.
3: O, tam jeszcze mamy przycisk dodaj listę, możemy sobie z tego poziomu nową listę utworzyć, ale my sobie tutaj zróbmy może przypomnienie, żeby pokazać, jak to się będzie nam tutaj zachowywało.
4: Tytuł, pole tekstowe, edycja, tytuł, pole tekstowe, edycja, tryb znaków, punkt wstawiania na początku.
3: No tak, to jest normalne pole edycyjne, w którym możemy sobie wpisywać.
4: Notatki, pole tekstowe.
3: Możemy sobie dołączać jakieś dodatkowe informacje w tych przypomnieniach.
4: Szczegóły, przycisk.
3: Szczegóły, o tym będzie za chwilkę, bo tutaj tak naprawdę są pewne duplikaty opcji, więc tak naprawdę możemy sobie wykonać pewne rzeczy wchodząc zarówno w szczegóły, jak i idąc sobie dalej.
4: Lista, przypomnienia, lista, plakietka, cyjan niebieski, przycisk.
3: O, lista. Było mówione, że domyślna lista jest listą przypomnienia, no i tak się istotnie stało. Tą listą jest lista przypomnienia domyślna, systemowa, którą mamy tak naprawdę zawsze w systemie.
4: Przenieść do nagłówek.
3: Możemy sobie oczywiście to przypomnienie zmienić, jego położenie na inną listę.
4: Zaznaczone, przypomnienia, szkolenia i konsultacje, rodzina, zakup, Apple Beta, cykliczne, dodaj do. Błędy do Apple, emoji, błędy Apple do sprawdzenia, sugestie do Apple, emoji, sugestie do Apple, dodaj do.
3: Widzicie?
4: Cykliczne, list.
3: Tutaj nie mamy tych list inteligentnych, jeśli chodzi o przenieś, to przypomnienie, ale dodaj do, czyli chodzi o to, że pierwotnie przypomnienie jakby zostanie w liście przypomnienia, natomiast zostanie dodany do niego tag, który pozwoli na to, aby to przypomnienie się pojawiło na liście inteligentnej.
4: Apple Beta testy, zakupy, udra, rodzina, udos, szkolenia i konsultacje, zaznaczone, przypomnienia.
3: No właśnie, tak to wygląda. Zostawimy sobie to na razie w przypomnieniach.
4: Lista, przypomnienia, lista, szczegóły, przycisk.
3: I tak naprawdę tutaj to jest, moi drodzy, tyle. Zobaczmy sobie, jakie mamy też szczegóły przypomnienia naszego. Tutaj niestety teraz nie mamy dostępu do czasu, do daty i tak dalej. Nie wiem dlaczego. Być może gdybyśmy sobie napisali to przypomnienie, tytuł jego to by było, ale na razie to zostawmy.
4: No, szczegóły, przycisk, szczegóły, data, wyłączone, zwinięta, dodaj, wygaszone, przycisk.
3: Dodaj wygaszone, no bo nie ma nic, nie ma ani tytułu, ani daty i tak dalej.
4: Szczegóły, nagłówek, data, wyłączone, zwinięta.
3: Jeśli my tutaj nie zmienimy daty, a przejdziemy dalej...
4: Godzina. Wyłączone. Zwinięta.
3: Wówczas data ustawi nam się na dziś. Wybierzemy sobie godzinę. No i wówczas możemy sobie ustawić przypomnienie po prostu na dziś, ale z pominięciem jakby tej daty, no bo to jest, rozumie się przez się, tak? Godzina będzie, daty nie będzie, czyli dzisiaj.
4: Tagi, przycisk.
3: Tak, i tutaj też sobie możemy niby w ten sposób wybierać te tagi, jeśli nie chcemy nam się tego wpisywać z palca. Sporo nam ułatwia tak naprawdę pracowanie, no w oparciu o komendy tekstowe, prawda? O to, że my sobie wpiszemy krzyżyk i dany tag. No chyba, że nie pamiętamy, to można wtedy sobie rozwinąć i w ten sposób wybierać, dodawać powolutku tagi i tak dalej. Natomiast tak samo z ustawieniem czasu, daty też możemy sobie to zrobić w formie tekstowej, ale no, żeby najpierw wiedzieć generalnie co mamy, no musimy przez to wszystko przejść.
4: Miejsce wyłączone, zwinięte.
3: Tak, bo możemy sobie ustawić miejsce, no i wtedy możemy sobie nawet w oparciu o to, gdzie tak naprawdę, jeśli się udamy w dane miejsce, no to żeby nam ewentualnie przypomniała o czymś, jeśli opuszczamy dane miejsce albo do niego się udajemy, wtedy dostajemy alert, powiadomienie, że mamy coś zrobić, dane zadanie, że tam nas, na nas czeka, albo po przybyciu, albo po opuszczeniu.
4: Podczas wysyłania wiadomości, wyłączone, zwinięta.
3: Opcja, która doszła bodajże w iOS 16, właśnie, 15, 16 chyba, nie jestem teraz tego pewien, a być może i 15, no w aktualnym systemie w każdym razie. W każdym razie chodzi o to, że jeśli piszemy z kimś wiadomość, a zapomnimy o czymś istotnym, to w momencie, kiedy zaczniemy pisać do danej osoby, wyskoczy nam przypomnienie, że halo, ale ty z tą osobą to miałeś to i to, miałeś jej coś przekazać, miałeś coś zrobić. Czy jeśli ta osoba dana napisze, to wtedy nam powiadomienie takie wyskoczy przypominające. No albo jak my pierwsi zaczniemy pisać do danej osoby, ale sobie o tej konkretnej sprawie zapomnimy.
4: Po wybraniu tej opcji powiadomienie o przypomnieniu zostanie wyświetlone podczas rozmowy z daną osobą w wiadomościach.
3: No właśnie. Przy czym no, działa to najprawdopodobniej wyłącznie, po pierwsze, w aplikacji wiadomości, to jest akurat pewne. Po drugie, najprawdopodobniej, jeśli chodzi o wiadomość

0: Gdybyśmy chcieli sobie dodać jakieś zdjęcie, jakiś zeskanowany dokument, to również możemy tutaj sobie to zrobić, jeśli dane przypomnienie odnosi się do danego pliku, do danego projektu i tak dalej. My to chcemy sobie zwizualizować, no nam to się raczej nie przyda, ale opcja istnieje, dodajemy sobie jeszcze obrazek, załącznik, żeby tak naprawdę to sobie jeszcze bardziej uzmysłowić, co my właściwie mamy zrobić.
1: URL
0: możemy sobie wstawić też, a dlaczego nie, jeśli to dotyczy jakiejś strony internetowej. Albo też wydaje mi się, że numeru telefonu, nie jestem tego pewien. Na pewno jeśli sobie numer telefonu dodamy do notatek, on nam również zostanie sformatowany jako hiperłącze i wówczas z takiego przypomnienia będziemy sobie mogli do kogoś zadzwonić. Jeśli dotyczy to na przykład, no nie wiem, wywozu ścieków czy innych powiedzmy rzeczy, rozmowy z jakimś kontrahentem i tak dalej, więc to będzie miało na to przełożenie. No i dobrze, może sobie teraz wreszcie coś utworzymy w tej, a choćby nawet domyślnej liście przypomnienia na razie.
1: Stopni dwóch, nowe przypomnienie, szczegóły.
0: Tutaj szczegóły sobie na razie wyłączymy, bo my musimy tytuł generalnie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Chociaż zrobimy sobie godzinę, może najpierw godzinę.
1: Godzina, więcej widocznych opcji. Godzina, 17, wybieracz.
0: Godzina jest teraz... Która?
1: 16:57.
0: Dobra, no 16:50, może 9 sobie ustawimy przypomnienie, albo 17
1: godzina,
0: równą.
1: 17, wybieracz, 0 minut, wczesne przypomnienie, brak.
0: Wczesne przypomnienie, chodzi o to, że...
1: Powtarzaj, niby, wczesne przypomnienie, zaznaczone, brak, 5 minut przed, przycisk.
0: 5 minut przed danym przypomnieniem my sobie też możemy ustawić, żeby nam niby przypomniało, że my coś za 5 minut mamy zrobić. Szczerze mówiąc, nie wiem, nie rozumiem zasadności. To też przyszło wraz z iOS-em 17, więc wy tego jeszcze prawdopodobnie mieć nie będziecie. Natomiast jeśli my coś mamy zaplanowane na daną godzinę,
1: 15 minut przed,
0: to możemy sobie też ustawić taki przedział czasowy, że 5 minut przed, 15 minut przed. Troszeczkę tych opcji będzie tak samo w kalendarzu. Powiem szczerze, że to się tak nam będzie tutaj układało. No za 5 minut zrób to, za 5 minut przyjmij lek, za 5 minut tam, no nie wiem, cokolwiek.
1: 30 minut, 1 godzinę przed, 2 godziny przed, 1 dzień przed, 2 dni przed, 1 tydzień przed, 1 miesiąc przed, własny przycisk. Zamknij menu kontekstu, własny.
0: O, własny nawet jest, no proszę. Też możemy sobie tutaj ustawić wczesne przypomnienie przed właściwym przypomnieniem. No, skoro ktoś chce, skoro by tak kogoś to satysfakcjonowało, no to proszę, ja was nie widzę żadnych przeciwwskazań. Ja się z tego, pozwólcie, wycofam może.
1: Wczesne przypomnienie, brak. Powtarzaj, nigdy, przycisk.
0: No powtarzaj, wtedy ono jest cykliczne. Możemy sobie ustawić, że co dziennie o tej samej porze, co tydzień o tej samej porze, co miesiąc, co rok, albo co, jeśli chodzi o własne, na przykład 2 dni, na przykład 2 tygodnie, na przykład 2,5 miesiąca, bo też tak można, a czemu nie? Wtedy to się chyba ustawia względem dni, wydaje mi się, jakoś coś takiego się robiło, jeśli chodzi o dni. Ja to jakoś tak ustawiałem, że pamiętam teraz jak, to 2,5 miesiąca, ale da się.
1: Taki przycisk. Miejsce wyłączone. Tak, wczesne przypomnienie.
0: No właśnie.
1: Godzina 17. Wybieracz.
0: Godzina 17.
1: 0 minut. 5 minut. 14:30.
0: No tutaj niestety co 5 minut się tylko da ustawić. Takie przypomnienie. Jest 0, 5, 10, 15 i tak dalej. Na Macu da się co minutę. Tutaj niestety z tym jest gorzej.
1: 0 minut.
0: Chyba, że wiecie
1: 60.
0: Co?
1: Nagłówki. Zmiana wartości.
0: A może? O, o, o. O, o.
1: 15 minut.
0: Wybieracz. Oj, nie, to nie działa w ten sposób. Jak ja bym sobie
1: 10 minut. Wybieracz.
0: Tego życzył.
1: 15:60. 5 minut. Wybieracz. Regulacja.
0: Jest takie pyknięcie haptyczne, jakby zębatka przeskoczyła, wiecie, i na tej podstawie można sobie to niby wybierać z tym przytrzymaniem, ale niestety nie jest to tak, jakby chciało być, że co powiedzmy minutę, no tylko co 5. Z reguły to się sprawdza. No ale gdy my na przykład rzeczywiście sobie chcemy coś ustawić na 17:02, a nie 5 i tak dalej, no to już jest troszeczkę inna rzecz.
1: 17:01.
0: No już jest tak 17:01.
1: Godzina 17, 5 minut.
0: Więc 5 minut jak najbardziej.
1: Godzina 17, data wtorek, 22 sierpnia 2023 roku, włączone, zwinięta. Dostępne czynności.
0: No widzicie, od razu tutaj jest, że włączone, że zwinięta, no bo daty nie chcieliśmy. A jeśli my na przykład chcemy tę datę sobie ustawić, inną, no to możemy, oczywiście, że możemy. Na czynnościach musimy sobie wkliknąć w rozwiń, oczywiście paluszkiem w dół przeciągnąć.
1: Rozwin narzędzia,
0: tak to się nazywa. Będzie to, kochani, w formie kalendarza takiego widoku siatkowego, że wiersze to są...

0: Tygodnie, kolumny to są dni poszczególne, czyli jeśli będziemy sobie paluszkiem w dół eksplorować po ekranie, będziemy skakać o tydzień, a jeśli w prawo, no to po poszczególnych dniach w danym tygodniu. Spróbujmy sobie.
1: Data, wtorek, 22 sierpnia 2000, miesiąc, sierpień 2023, przycisk, regulacja.
0: Przycisk, regulacja. Czyli jeśli pójdziemy se paluszkiem w górę lub w dół, możemy sobie tutaj... Ciekawe swoją drogą, czy da się cofnąć do lipca? Raczej nie, no bo to by było absurdalne.
1: Lipiec 2023.
0: A da się? Dlaczego nie?
1: Sierpień 2000, wrzesień 2023. Sierpień 2023.
0: Ale uznajmy, że mamy sierpień, zgodnie zresztą z prawdą i...
1: Wtorek, 1 sierpnia, środa, 2 sierpnia.
0: Fajnie, nie? Troszkę byśmy się nakłopotali, dlatego paluszkiem gdzieś tak powiedzmy w dole ekranu, no tak bliżej środka ekranu.
1: Czwartek, 31 sierpnia, przycisk.
0: Dobrze. W górę palcem, tylko nie muskamy tak jak na takie przeciągnięcie, tylko po prostu bez odrywania palcem idziemy w górę.
1: Czwartek, 31 sierpnia, piątek, 25 sierpnia, przycisk. Czwartek, 24 sierpnia, przycisk. Czwartek, 31 sierpnia, czwartek, 24 sierpnia, przycisk.
0: I jeszcze w górę?
1: Czwartek, 17 sierpnia, przycisk.
0: No już był 17 sierpnia, więc powiedzmy, że nas interesuje...
1: Czwartek. 24 sierpnia. Przycisk.
0: Czwartek 24 sierpnia. Chcemy, powiedzmy, niedzielę, no to możemy albo sobie już w prawo do piątek, sobota, niedziela.
1: 27 sierpnia.
0: Bez odrywania palca, chociaż tutaj już jest łatwiej. Najważniejsze to są te tygodnie, żeby sobie paluszkiem w dół lub w górę znaleźć tydzień, który nas tam interesuje i generalnie sobie wtedy to przypomnienie ustawić. Ja może zmienię na przykład na wrzesień i chcemy coś sobie ustawić na 14 września, bo tak.
1: Piątek, 4 sierpnia, piątek, sobota, miesiąc, sierpień 2023, przycisk, wrzesień 2023.
0: No i na przykład 14 września my coś chcemy sobie znamy. No to szukamy paluszkiem góra, dół, tygodnia, kiedy będzie 14 września.
1: Godzina, 17, wczesne przypomnienie, powtarzaj.
0: Poczekajcie.
1: Piątek, 8 września, piątek, 8, piątek, 15 września.
0: O, piątek, 15, no to już normalnie idziemy sobie, będzie to czwartek, tak więc w lewo.
1: Czwartek. 14 września, przycisk.
0: Wybieramy.
1: Zaznaczone, czwartek, 14 września.
0: I tak naprawdę już tą datę możemy sobie zwinąć tam, gdzie będzie data. Bliżej góry ekranu sobie dotykamy. Ja w podcaście o gestach VoiceOver w systemie iOS bardzo zwracałem też uwagę na eksplorację ekranową, że tak naprawdę połączenie eksploracji z gestami jest szalenie istotne, szalenie ważne, jeśli chcemy bardzo produktywnie działać na naszym sprzęcie. Więc teraz się to właśnie moje słowa sprawdzają.
1: Data, czwartek, 14 września 2023 roku, włączone, rozwinięta.
0: Widzicie?
1: Miesiąc, wrzesień 2023, data, czwartek,
0: ale my chcemy
1: 14 września 2023 roku, włączone, rozwinięta.
0: Zwinąć to, bo nam już niepotrzebny jest kalendarz.
1: Zwin narzędzia.
0: O.
1: Data,
0: i teraz czwartek, już będzie i godzina.
1: Godzina, 17:05, przecinek, włączone, zwinięta. Dostępne czynności.
0: Ona już jest zwinięta.
1: Wczesne przypomnienie, brak. Data, czwartek. 14 września 2023 roku, włączone, zwinięte.
0: No właśnie, ale my uznajmy, że chcemy jednak zrobić sobie datę na dzisiaj, ale jestem niezdecydowany, nie? No, bywa takie uroki. No to znowu sobie albo klikamy, bo skoro my chcemy zmienić datę, no to nie musimy już tu rozwinąć narzędzia na czynnościach, tylko sobie możemy puknąć. A nie, przepraszam, wtedy nam się w ogóle data chyba wyłączy.
1: Rozwin narzędzia.
0: Dobra, jednak może rozwinijmy na...
1: Aktywuj domyślne.
0: Narzędzia? Albo wyłącz, zobacz.
1: Data, niewidocznych opcji.
0: O, data wyłączone, zresetowało nam się.
1: Godzina, wyłączone, zwinięta.
0: O.
1: Tagi, przycisk. Data, wyłączone, zwinięta.
0: Godzina nam się zresetowała.
1: Godzina, wyłączone, godzina, więcej widocznych opcji. Godzina, 18.
0: Wybierać. Nie, no 17.
1: 18 godzina, 17. 17 jest.
0: Którą mamy teraz godzinę?
1: Nagrywam. 17:06.
0: 17:06. No dobra, to 17:10. Ustawmy sobie wreszcie coś.
1: Godzina, 17:00 minut. Wybiera 10 minut.
0: 10 minut.
1: Godzina, 17. Dzień, data, wtorek. 22 sierpnia 2000.
0: Widzicie, jak szybko skoczyliśmy na ten wtorek 20, bo wyłączyliśmy sobie datę, zresetowała nam się przy okazji godzina, no cóż, niestety tak wyszło. Natomiast już mamy to przynajmniej ogarnięte, że to tak wygląda.
1: Dodaj, wygaszone.
0: Więc może już...
1: Szczegóły.
0: A, no widzicie.
1: Nowe przypomnienie, przycisk wróć.
0: Bo teraz jesteśmy w szczegółach, więc nowe przypomnienie, przycisk wróć.
1: Nowe przypomnienie, tytuł, pole tekstowe.
0: Mhm.
1: Tytuł, wejście ekranu Braille'a, orientacja zablokowana, położę kropkę.
0: Przypomnienie testowe. I teraz już normalnie mamy.
1: Szczegóły. Dzisiaj 17:10. Przycisk. Lista. Przypomnienia. Zaznaczone. Data i czas. Przycisk.
0: O, jeśli już wpisaliśmy tytuł, my sobie możemy normalnie wybierać datę i czas.
1: Miejsce. Przycisk.
0: Miejsce.
1: Tak. Przycisk.
0: Tak.
1: Flagą. Przycisk.
0: Flagą, że to ma być.
1: Zdjęcia. Przycisk.
0: Zdjęcia.
1: Nagłówek.
0: No i tak naprawdę tyle. Teraz góra ekranu.
1: Nowe przypomnienie. Nagłówek.
0: I w prawo.
1: Dodaj. Przycisk.
0: Dodaj przycisk, które już nie jest wygaszone, prawda? Bo mamy już tytuł, mamy datę ustawioną. No więc do dzieła.
1: Dodaj tytuł. Przypomnienie testu dziś. Jeden przypomnienie. 22 sierpnia. Przycisk.
0: O, popatrzcie.
1: Dostępne czynności.
0: Już nam na liście systemowej inteligentnej dziś zrobiło jedno przypomnienie.
1: Zaplanowane. 3 przypomnienia. Przycisk.
0: Zaplanowane. Dostępne 3. Czynności. A zobaczmy, co my tu mamy na, po pierwsze, na liście dziś.
1: Dziś. Rano. Nagłówek. Więcej. Listę. Przycisk. Dziś. Nagłówek.
0: Dziś.
1: Rano. Nagłówek.
0: No tak. Całodziennego nie ma, więc nie będzie. Rano.
1: Popołudnie.
0: Nie ma, bo jest zdecydowanie 17 godzina, to już nie jest rano, prawda? Popołudnie.
1: Dziś wieczorem. Nagłówek.
0: No, 17 no to już tak bliżej ma się ku wieczorowi bardziej, no to będzie dziś wieczorem nagłówek. Mamy coś?
1: Przypomnienie testowe, niewykonane, za przypomnienia, dzisiaj 17, 10, w sekcji, dziś wieczorem. Dostępne czynności.
0: Tak. W sekcji dziś wieczorem, bo doszły nam sekcje w iOS 17. Wcześniej tego, zdaje się, nie było, ale okej. Okay. Teraz niechaj nam przyjdzie przypomnienie, poczekamy sobie, bo ja wam coś pokażę. Gdy nam przyjdzie nowe przypomnienie, my sobie możemy z ekranu blokady oznaczyć to przypomnienie od razu jako wykonane. Nie musimy wcale wchodzić do aplikacji przypomnienia i tak dalej. Aha, pojawiło mi się powiadomienie, no to ja muszę teraz wejść do aplikacji. Nie, nieprawda. Ono nam się pojawi, sygnalizowane dźwiękiem. Będziemy mieli możliwość właśnie z tym przypomnieniem wejść w interakcję. VoiceOver nam nic nie powiedział, bo w iOS 17 doszła opcja, że nie musi być to wcale oznajmiane.
1: Zegar, sieć, nagrywam. Przypomnienia, jeden zadanie z terminem na dziś. Sieć komórkowa.
0: Ale ja sobie może to w międzyczasie przestawię.
1: Ustawienia.
0: Żeby jednak,
1: ekran i jasność.
0: Żeby jednak mówiło.
1: Tapet, dostępność, wzrok, VoiceOver, włącz, VoiceOver odczyt, tryb wykrywania, szybko, dwie, szczegółowość, interpunkcja, przycisk. Pozwala dostosować mów podpowiedzi, powiadomienia systemowe, przycisk, powiadomienia przy zaznacz, pismo, nie, określa banery powiadomień, powiedz. Zaznaczam, odtwórz haptykę.
0: Dobrze, teraz już będzie ustawione tak, jak to miało miejsce dotychczas, ma jeszcze w iOS 16, miało do przedostatniej bety, czyli do piątej deweloperskiej bety iOS-a 17.
1: Powiadomienia systemowe, przycisk. Dostępność, przycisk. Ustawienia.
0: No i teraz generalnie przypomnienie nam znikło, bo ja sobie to przestawiłem jako baner, ale przejdziemy sobie do centrum powiadomień, chyba że to jeszcze jest, mamy na ekranie blokady, zobaczymy.
1: 17.11. Przypomnienia, jedna minuta temu, przypomnienie testowe, dzisiaj, 17.10, pilne, przycisk, dostępne czym...
0: 17.10, pilne, on nam oznajmia, bo to przypomnienie jest rzeczywiście pilne. Zauważmy, że gdyby po zablokowaniu ekranu aplikacja przypomnienia nie wysyłała powiadomień jako pilne, no to niestety nie moglibyśmy się cieszyć tymi dobrodziejstwami nieznikających powiadomień z ekranu blokady. Ale że tak mamy teraz, fajnie?
1: 17.11.
0: To...
1: Przypomnienia, jedna minuta telefon.
0: Odblokowałem telefon, blokuję go jeszcze raz.
1: 17.11. Przypomnienia, jedna minuta temu, przypomnienie testowe, dzisiaj.
0: Przypomnienie testowe sobie cały czas wisi na ekranie blokady. I teraz, jeśli my chcemy je oznaczyć jako wykonane albo zrobić z nim inne rzeczy, możemy to zrobić. Albo przytrzymujemy, to znaczy pukamy z przytrzymaniem dwukrotnie i przytrzymujemy, albo na czynnościach wybieramy na pokrętle
1: więcej.
0: Więcej. Ja sobie na razie pozwolę skorzystać z tej drugiej opcji, to znaczy właśnie wybrać
1: wymarz.
0: Więcej. Oj, broń Boże, nie wymarz, bo wtedy by nam całe powiadomienie znikło. Nie moglibyśmy już z nim wejść w interakcję.
1: Oznacz jako wykonane. Przycisk.
0: To się otwiera menu kontekstowe danego powiadomienia. To jest bardzo przydatne, jeśli chodzi o każdy rodzaj powiadomienia, bo można sobie tutaj wiele rzeczy fajnie ogarnąć.
1: Dzisiaj przypomnienie testowe. Dzisiaj 17.10. Oznacz jako wykonane. Przycisk.
0: Mhm, oznacz jako wykonane.
1: Przypomnij za godzinę. Przycisk.
0: Za godzinę.
1: Przypomnij mi wieczorem. Przycisk.
0: Wieczorem to jest pewnie 18. No gdyby było rano, to przypomnij mi przed południem, a gdyby było przed południem, to przypomnij mi po południu i tak dalej.
1: Przypomnij mi jutro. Przycisk.
0: Jutro.
1: Zamknij menu kontekstowe. Przycisk.
0: Tak. Jeszcze mamy coś takiego jak wybierz własny termin albo przypomnij mi w przyszły weekend, ale to nie z poziomu powiadomienia, tylko z poziomu przypomnień aplikacji, przypomnienia z sekcji dzisiaj i tak dalej, żeby przełożyć w ogóle na kolejny weekend. To też pod czynnościami będzie. Można to wszystko sobie w ten sposób fajnie ogarnąć.
1: Oznacz jako wykonane. Przycisk.
0: Ja zakładam, że chcę sobie to oznaczyć jako wykonane.
1: Oznacz jako wykonane. Aparat. Przycisk. Nagrywam. 17.3. Wtorek. Pokaż. Latarka.
0: Nagrywam to mój tryb skupienia, który sobie własny zdefiniowałem. On się tak nazywa. Nic mi się teraz nie przebije. Żadne powiadomienie. A przypomnienia się przebiły, dlatego że dopuściłem tylko i wyłącznie w tym momencie aplikację przypomnienia. Także o to się obawiać nie musicie, że cokolwiek nam tutaj przeszkodzi, cokolwiek rozproszy. Będzie mniej wycinania de facto, swoją drogą, z nagrania. Ale okej. Idziemy sobie jeszcze raz do przypomnień.
1: 17.14. No, App Store, Santander, przypomnienia.
0: Ja wam jeszcze coś pokażę, bo możemy na przykład sobie zrobić coś takiego, że w aplikacji, nie wchodząc jeszcze do aplikacji, możemy sobie ustawić inną listę, na której chcemy tworzyć przypomnienia. A mianowicie, trzy razy jednym palcem albo dwa z przytrzymaniem.
1: Nowe przypomnienia, przycisk. Nowe szkolenia i konsultacje, przycisk.
0: Widzicie? To nam daje możliwość utworzenia od razu przypomnienia na konkretnej liście, bez zabawy wewnątrz aplikacji.
1: Nowy edycja zakupy, przycisk, edycja ekranu, początku, usuń aplikację, zamknij menu.
0: No i tak dalej.
1: Nowe szkolenia i konsultacje, przycisk.
0: A zrobimy sobie coś ze szkoleniami i konsultacjami na przykład.
1: Przypomnienia, tytuł, pole tekstowe, edycja, tryb znaków.
0: Zrobić coś jutro o 19.25. Właśnie, zróbmy tak.
1: Znaki. Wejście ekranu Braille'a. Orientacja z grupy dostępne sugestie tekstowe.
0: O, już nam tu bombarduje. Dostępne dostępnej. Oszaleć można, ale...
1: Orientacja pionowa.
0: Słuchajcie, dostępne sugestie tekstowe są nie bez przyczyny, gdyż idziemy sobie teraz nad klawiaturkę.
1: Sugerowany czas, jutro, 19.23.
0: Widzicie, ustawi nam się elegancko, jutro, 19.23. Mimo, że jest co 5 minut i jest 5, 10, 15, 20, 25 i tak dalej, tutaj nagle nie wiedzieć czemu jest 19.23. No wiedzieć czemu, a właśnie wiedzieć czemu, prawda? Puk, puk.
1: Sugerowany czas, jutro, 19.23.
0: I dobrze, i teraz...
1: Edycja. Zrobić coś jutro o 19.23. Tryb znaków. Punkt wstawiania na końcu.
0: My sobie to możemy wywalić, to jutro o 19.23, bo tak naprawdę tu akurat jest kontekstowo fajnie, ale jeśli my to wywalimy, to będziemy mieli o tym przypomnienie.
1: Znaki. Wejście ekranu braj 2.19. O. Jutro. Spacja.
0: Zrobić coś.
1: Wykrzyknik. Coś.
0: Zobaczcie.
1: Orientacja pionowa.
0: Dezaktywujemy wejście ekranu Braille'a. Idziemy w prawo.
1: Notatki. Poletek. Edycja szczegółów. Zaznaczone. Data i czas. Przycisk. Miejsce. Przycisk. Tak. Przycisk. Z flagą. Przycisk. Tak. Edycja szczegółów. Przycisk.
0: Już do tej edycji szczegółów tak naprawdę nie musimy wchodzić. Zobaczycie sobie, że klikając przycisk OK, czy tam zachowaj.
1: Typ. Ewentualnie. Notatki. Poletek. No. Edycja. Tytuł. Poletek stowy. Edycja. Edycja szczegółów. Miejsce. Tak.
0: Dobrze. To się trzeba po prostu
1: więcej
0: wycofać.
1: Przycisk. Rodzina, UDOS, moje list, wykonane, przypomnienie, szkolenia
0: i konsultacje.
1: 10 czy pani bratka, otwieranie plików muzyki, pani, udostęp, zrobić coś, niewykonane, jutro 19.23. Dostępne czynności.
0: Widzicie? Od razu to przypomnienie się nam ustawiło na jutro, na 19.23. Także wszystko się zgadza i dostalibyśmy to przypomnienie o 19.23. Ja sobie to, pozwólcie, usunę.
1: Wcięcie, usuń. Wykonano czynność, usuń. Szkolenia i konsultacje. Przypomnienia. Szkolenia i konsultacje. 9 przypomnień. Przypomnienia. 1 przypomnienie.
0: Od razu mielibyśmy takie przypomnienie o tej 19.23 jutro. W sekcji zaplanowane byłoby takie coś.
1: Moje wykonane. Zaplanowane. 2 przypomnień. Dziś 0 przypomnień.
0: No dziś 0 było jedno, ale wykonaliśmy tamto.
1: Przypomnienia. 1 moje listy. Nagłówek.
0: Tak. Ale na przykład jesteśmy sobie...
1: Przypomnienia. 1 przypomnienia. Udostępnij listę. Wszystkie przypomnienia wykonane. Przypomnienie. Przycisk.
0: Mamy nowe. Godzinę mamy którą?
1: Sieć komórkowa. Nagrywam. 17.18.
0: 17.18. Ja to teraz zrobię wszystko bez zbędnego gadania.
1: Przypomnienie. Przycisk. Tytuł. Pole tekstowe. Znaki. Wejście ekranu Braille'a. Orienta. Spacja. Przypomnienie. Testowe.
0: 17.21. O.
1: Spacja. Krzyż, dostępne sugestie, orientacja pionowa, miejsce, sugerowany czas, dzisiaj, 17.20, sugerowany czas, dzisiaj, tytuł, pole tekstowe,
0: znak. Okej, wymazujemy.
1: 17, spacja, orientacja pionowa.
0: I...
1: Nagrywam, obraz, przypomnienia, tytuł, no, przypomnienia, okej, więc, okej, przycisk.
0: Okej, Przycisk.
1: OK. Listy. Przycisk wróć. Kolejne przypomnienie testowe. Niewykonane. Dzisiaj 17:21. Dostępne czynności. Nagrywam. 17:19.
0: Za 2 minutki nam się to przypomnienie wyzwoli. Tak więc ustawienie takiego przypomnienia w oparciu o datę i czas jest proste jak budowa cepa.
1: Kolejne przypomnienie. Przypomnienia. Więcej. Przycisk.
0: Wyjdziemy sobie na rejestr listy, żeby...
1: Przypomnienia. Dwa przypomnienia. Moje listy. Wykonane. Zaplanowane. Dziś. Jeden przypomnienie. 22 sierpnia. Przycisk.
0: No właśnie.
1: Dostępne czynności.
0: No będzie, bo jest.
1: Zaplanowane. Trzy przypomnienia. Przycisk.
0: Popatrzcie na to.
1: Czynności. Listy. Więcej. Przycisk. Zaplanowane. Nagłówek. Dzisiaj. Nagłówek.
0: Dzisiaj.
1: Kolejne przypomnienie testowe. Niewykonane. Za przypomnienia. Dzisiaj 17:21. W sekcji. Dzisiaj. Nowe przypomnienie na dzisiaj. Przycisk.
0: Nowe przypomnienia na dzisiaj. To są poszczególne sekcje. My sobie takie sekcje też możemy sami tworzyć, żeby nie było. Natomiast ja to pokażę troszkę później, jak to się robi. Natomiast teraz najważniejsze jest, że idziemy sobie dalej w prawo.
1: Jutro. Nagłówek.
0: I że to są, kochani, nagłówki. To są nagłówki. Możemy sobie na pokrętle po nagłówkach dzięki temu skakać.
1: Pojutrze. Nagłówek. Piątek. 25.08. Nagłówek. Sobota. 26.08. Niedziela. 27. Poniedziałek. Sierpień. Reszta miesiąca. Nagłówek.
0: Sierpień. Reszta miesiąca.
1: Wrzesień. Środa. 13.09. Nagłówek. Zmiana filtra w butelce. Niewykonane. Za cykliczne. 13 września 2020.
0: A widzicie? Dopiero wtedy mamy przypomnienie cykliczne i...
1: Nowe przypomnienie na wrzesień. Przycisk. Przypomnienia. Teraz. Kolejne przypomnienie testowe. Dzisiaj. 17:21. Pilne. Przypomnienie.
0: Prawda,
1: teraz,
0: możemy sobie więcej.
1: Zamknij menu, oznacz jako wykonane. Przypomnij za godzinę, oznacz jako wykonane.
0: I tak
1: przycisk.
0: Dalej. Pyk, pyk.
1: Dzisiaj, nagłówek.
0: I już, wykonane.
1: Sierpień, reszta miesiąc, wrzesień, zmiana filtra w butelce, no, październik, nagłówek, listopad, dzwonić Oszambo, listopad, poniedziałek, 6.11, nagłówek, nowe przypomnienie na listopad, przycisk, grudzień, nagłówek, styczeń, luty 2024.
0: Widzicie? Więc tak naprawdę tutaj mamy poszczególne sekcje ponagłówkowane i jeśli w danym miesiącu jest jakieś przypomnienie, wtedy jest odpowiednio nagłówek z datą konkretną i możemy sobie wtedy przeglądać. Tak, to możemy sobie wszystko. To ze wszystkich list tak naprawdę jest. Jeśli tylko jest data i czas, w zaplanowanych one zawsze będą. Ale na pokrętle jeszcze mamy coś takiego jak...
1: Nagłówki, kontenery, nawiga kontener, nagłówki, znaki, wyrazy.
0: A, tutaj nie, znaki. Bo nie mamy przypomnień już.
1: Nagłówki, styczeń, grudzień, nagłówek, listopad, poniedziałek, 6.11, nagłówek, zaplanowane, nagłówek, nieznalezione.
0: A nie, w zaplanowanych to tego nie będzie. Chyba w konkretnej liście to by było na dziś na przykład.
1: Przypomnienia, więcej, dziś, zero przypomnień, listy, więcej.
0: Już to jest.
1: Popołudnie, rano, kontener, nawiga, kontener, nagłówek, znaki, wyrazy.
0: Nie. Dziś, chyba na konkretnej liście.
1: Moje listy. Przypomnienia.
0: No to przypomnienia.
1: Udostępnij listę.
0: Jeśli mamy przypomnienia, możemy skakać na pokrętle po wykonanych, po niewykonanych, po różnych tam zaplanowanych i tak dalej. Ja to się postaram jakoś zrekonstruować. Nie wiem, czy mi się to uda, bo to nie zawsze się chce udawać niestety. Ale spróbujmy sobie jeszcze jakieś kolejne przypomnienie utworzyć na przykład na...
1: Nagrywam. 17:23.
0: 17:20.
1: Wszystkie przypomnienia. Przypomnienia.
0: 6.
1: Tytuł. Pole tekstowe. Znaki.
0: No i znów kolejne przypomnienie testowe. Kropka.
1: Wstawione. No i znów kolejne przypomnienie testowe. Kropka. Wejście ekranu Braille'a. Orientacja zablokowana. Orientacja pozioma. Dostępne. 6. Dostępne. Orientacja pioną. Sugerowany czas. Dzisiaj. 17:26. Sugerowany czas. Wejście ekranu Braille'a. Dostępne. Spacja. Orientacja pionowa.
0: Tak. 17:26 na dzisiaj.
1: Listy. Przycisk. Więcej. Okej. Okay. Przycisk. Okej. Okay. Listy. Przycisk. No i znów kolejne przypomnienie testowe. Niewykonane. Dzisiaj 17:26. Dostępne czynności.
0: Widzicie. No, przypomnienie się ładnie ustawiło na 17:26.
1: Zadania zaległe.
0: O właśnie. To już jest na pokrętle.
1: Czynności. Aktywuj.
0: Jeśli mielibyśmy zadania jakieś zaległe, to tutaj moglibyśmy potem skakać.
1: Zadania niewykonane. Zadania wykonane. Edycja. Zadania niewykonane.
0: Niewykonane.
1: Przypomnienia. Nagłówek. Edycja. Znak. Edycja. Nagłówki. Kontenery. No i znów kolejne przypomnienie. Zadania niewykonane. Zadania wykonane.
0: Tego...
1: Zadania zaległe.
0: Jeszcze nie mamy zadań zaległych.
1: Przypomnienie.
0: Ale spróbujmy sobie jeszcze...
1: Przypomnienie.
0: Jeszcze coś testowego.
1: Wsta- ustawione. Jeszcze coś testowego. No i znów kolejne przypomnienie. Notatki. Tytuł. Pole tekstowe. Edycja. Znaki. Wejście ekran. Spacja. Orientacja zablokowana. Krzyż. 7. Dostęp. Dostępne z
0: orientacją.
1: Sugerowany czas. Dzisiaj. 17:27.
0: Słuchajcie, jeśli chcemy kolejne przypomnienie, to już nie musimy tam się patyczkować z OK przycisk, gdzieś tam szukać. Od razu return klawisz.
1: Return.
0: Tenże. Albo wejście ekranu. Braille. Dwa palce w prawo i...
1: Return.
0: Kolejne nam się przypomnienie robi.
1: Tytuł, pole tekstowe, edycja, tryb znaków, jeszcze coś testowego 17:27, niewykonane, dzisiaj 17:27, tytuł,
0: aha, no tak, tekstowe. Nie usunąłem tam czasu. Coś ważnego do zrobienia, kropka.
1: Wstawione, coś ważnego do zrobienia. Tytuł, pole tekst, wcień, aktywuj domyśl znaki.
0: Momento, dobra.
1: Wejście, spacja. Orientacja zablok,
0: 17:28.
1: Orientacja pioną, sugerowany czas, dzisiaj, sugerowany czas, dzisiaj, 17, wejście ekran braille, orientacja, 17, spacja, orientacja pionowa, return.
0: I teraz sobie chwilę poczekamy.
1: Jeszcze coś testowego, 17:27, no i znów kolejne przypomnienia, nagrywa, 17:25.
0: Dobra.
1: I znów kolejne przypomnienie testowe, kole, telefon.
0: Tutaj będziemy mieli coś takiego za chwileczkę, że gdy będą zaległe, to będziemy mogli też potem sobie normalnie skakać, ale...
1: Przypomnienia, teraz, no i znów kolejne przypomnienie testowe, dzisiaj, 17:26, pilne.
0: No właśnie, bo przypomnienie mamy do zrobienia.
1: App Store, przypomnienia, jeden zadanie z...
0: O, jeden zadanie z terminem na dziś.
1: Więcej, przypomnienia, no i znów kolejne przypomnienie, zadania zaległe.
0: Zaległe.
1: Zadania niewykonane.
0: Niewykonane.
1: Jeszcze coś testowego, 17:27, no i znów kolejne przypomnienie, jeszcze coś ważnego do zrobienia, niewykonane, dzisiaj 17:28.
0: One nie są jeszcze zaległe, a gdy się przełączymy na zaległe na pokrętle...
1: Zadania zaległe. No i znów kolejne przypomnienie testowe, niewykonane, dzisiaj 17:26, zaległe.
0: Widzicie?
1: Dostępne czynności.
0: Na razie to jest tyle, a niewykonane...
1: Czynności, zadania niewykonane. Jeszcze coś testowe, no i znów kolejne, jeszcze coś ważnego do zrobienia, niewykonane.
0: Gdybyśmy tych zadań mieli naprawdę dużo...
1: Zadania wykonane.
0: No wykonane nie, no bo one się ukrywają nam, więc jakby ich tutaj nie ma.
1: Przypomnienia, teraz, jeszcze coś testowego 17:27, dzisiaj 17:27, pilne.
0: I widzicie, i teraz w zaległych będziemy mieli dwa.
1: Zadania niewykonane.
0: Przypomnienia.
1: Zadania zaległe. Jeszcze coś testowego 17:27, no i znów kolejne przypomnienie testowe, niewykonane, dzisiaj 17:26, zaległe, jeszcze coś testowego 17.
0: Dwa, tylko dwa, a w niewykonanych stricte?
1: Zadania niewykonane, no i znów kolejne przypomnienie testowe, niewykonane, dzisiaj 17:26, jeszcze coś ważnego do zrobienia, niewykonane, dzisiaj 17:28. Dostępne czynności.
0: I super, jak więc widzimy, mamy to wszystko na pokrętle, możemy sobie w ten sposób potem skakać. Wykonywać oczywiście możemy również z poziomu aplikacji przypomnienia, no bo jakżeby nie.
1: Coś ważne, no i znów kolejne przypomnienie testowe, niewykonane, dzisiaj 17:26, zaległe. Dostępne czynności.
0: A zobaczcie, co nam VoiceOver powie, jeśli my sobie stukniemy raz trzema palcami.
1: Grupa, wiersze od 1 do 44, na górze ekranu, przypomnienia, teraz, coś ważnego do zrobienia.
0: Oj, no dobrze.
1: No i przypomnienia, na górze, no i znów kolejne przypomnienie, grupa, wiersze od 1 do 44, na górze ekranu. Stuknij dwukrotnie, aby oznaczyć jako wykonane. Użyj pokrętła czynności, aby edytować tytuł przypomnienia.
0: Widzicie, jakie mamy fajne podpowiedzi? No właśnie, użyj pokrętła czynności, aby edytować tytuł przypomnienia. Możemy sobie to wszystko jeszcze zmieniać, ale jeśli my chcemy sobie już odfajkować, że no dobra, to jest zrobione, nic prostszego.
1: No i znów kolejne przypomnienie testowe. No i znów kolejne przypomnienie testowe. Wykonane. Dzisiaj 17:26.
0: Ono jest już wykonane.
1: Przypomnienia. Jeszcze coś testowego 17:27. Niewykonane.
0: Tamto nam znikło. Nie ma. Przytrzymanie też nam nic nie da. Uwaga. Raczej.
1: Jeszcze coś testowego 17:27.
0: No właśnie. Nic nam nie da. Ale na czynnościach mamy opcje takie jak...
1: Usuń. Flaga. Pokaż szczegóły. Edycja tytułu. Podaj szczegóły. Przeciągnij rzecz. Aktywuj domyślna.
0: Pokaż szczegóły, podaj szczegóły, prawdopodobnie robi nam to samo. Niemniej jednak też sobie możemy zmieniać tutaj, jednak jeśli my chcemy sobie to ustawić na... jednak na jutro, wiesz co, zróbmy to jutro, nie dzisiaj, zróbmy to przy weekend i tak dalej. Albo w ogóle za dwa miesiące, bo się nie śpieszy. No to możemy sobie tutaj zmienić tak samo, podając szczegóły i to sobie robić. Tytuł możemy sobie tego przypomnienia zmienić, tak jak już nam tutaj ładnie Zosia podpowiedziała, więc to wszystko jest dla nas dostępne, możemy sobie to wszystko fajnie robić. Pokażę wam jeszcze w sekcji dzisiaj, bo dlatego, że tam jeszcze mamy dodatkowe czynności, jak już mówiłem.
1: Dziś 0 przypomnień, 22 zaplanowane, 4 przypomnienia, przycisk.
0: 4 przypomnienia.
1: Listy, więcej, coś ważnego do zrobienia, jeszcze coś testowego 17, dzisiaj, na głowę, zmień termin na jutro, środa, 23 sierpnia.
0: No, o tej samej porze dokładnie, o 17:27, ale zmień termin na jutro.
1: Zmień termin na ten weekend, sobota, 26 sierpnia. Wybierz własny termin.
0: Wybierz własny termin, też z tego poziomu sobie w ogóle możemy wybrać własny termin z kalendarza, zmienić go na inną godzinę i tak dalej.
1: Usuń. Flaga.
0: Albo usunąć.
1: Pokaż szczegóły. Edycja tytułu. Podaj szczegóły. Przeciągnijże. Podaj szczegóły. Nowe przypomnienie na dzisiaj. Przycisk. Jutro. Nagłówek. Coś ważnego do zrobienia? Niewykonane? Za przypomnienia? Dzisiaj 17, 28, jeszcze coś testowego 17, 27, zmień termin na jutro, środa, wykonano czynność, jutro, coś ważnego do zrobienia? Nie, dzisiaj, nagłówek, coś ważnego do zrobienia? Niewykonane? Za przypomnienia? Dzisiaj 17, 28, zaległe, w sekcji, dzisiaj. Nowe przypomnienie na dzisiaj, jutro, jeszcze coś testowego 17, 27, niewykonane? Za przypomnienia? Jutro 17, 27, w sekcji, jutro. Dostępne czy...
0: Widzicie? Zmieniłem na jutro... A, stwierdzam jednak, że a dobra, własny termin jednak.
1: Zmień termin na ten weekend, sobota, aktywuj domy, zmień, wybierz własny termin. Anuluj, przycisk.
0: Wyskoczyło okienko wyskakujące.
1: Data i czas, nagłów, zastosuj, data, środa, 23 sierpnia 2020, miesiąc, sierpień 2000, wtorek, 1 sierpnia, przycisk.
0: Pierwszego, no nie, to już jest klasyczny kalendarzyk, tutaj
1: godzina,
0: nam...
1: Godzina, 17, piątek. Czwartek, 31 sierpnia, przycisk, środa, 30 sierpnia,
0: a,
1: przycisk.
0: A, właśnie.
1: Godzina, 17, czwartek, 31 sierpnia, zaznaczone, czwartek, godzina, 17, 27, włączone, zwinięta.
0: Właśnie. I tyle, zastosuj.
1: Daj czas, anuluj, zastosuj, przycisk, wykonano, czy anuluj, przycisk, listę, przycisk wróć.
0: No i zmieniliśmy w ten sposób.
1: Piątek, 25.08, nagłówek, sobota, 20, niedziela, jeszcze coś testowego 17, sierpień, reszta miesiąca, czwartek, 31.08, nagłówek, jeszcze coś testowego 17, 27, niewykonane, za przypomnienia, 31 sierpnia 2023 roku 17, 27, w sekcji, sierpień.
0: Widzicie, to jest właśnie z sekcji zaplanowane, to wszystko też możemy sobie tutaj zrobić.
1: Dziś, dwa przypomnienia, 20.
0: Ale dziś mamy dalej dwa przypomnienia do roboty.
1: Listę. Więcej. Coś ważnego do zrobienia? Niewykonane? Za przypomnienia? Dzisiaj 17, 28, zaległe, w sekcji, dziś wieczorem, nagłówek, nowe przypomnienie, przycisk, coś, dziś wieczorem. Coś ważnego do zrobienia? Niewykonane? Za przypomnienia? Dziś, zmień termin na ten weekend, sobota, 26 sierpnia, wykonano czynność, w ten rano, nagłówek, popołudnie.
0: No nie w ten rano, tylko w ten weekend.
1: Dziś, 0 przypomnień, zaplanowane, 4 przypomnienia, przycisk.
0: No i zobaczcie, no to wszystko właśnie z sekcji albo dziś, albo zaplanowane.
1: Moje listy, nagłówek, przypomnień, wykonane, przycisk.
0: O, jeszcze sobie możemy wejść w wykonane, to są z dziś na pewno.
1: Listy, więcej, dzisiaj, nagłówek, wymasz, przycisk. No i znów kolejne przypomnienie testowe, wykonane, za przypomnienia, przypomnienie testowe, wykonane, ostatnie 7 dni, piątek, upierdliwość klawisza cat, przypomnienie testowe.
0: Tak. To błędy zgłaszane do Apple'a możemy tutaj z tego poziomu oznaczyć jako na przykład niewykonane, bo jednak stwierdziliśmy, o kurczę, wiecie co, no jednak to przypomnienie by się jeszcze przydało.
1: Kolejne przypomnienie testowe, wybierz własny termin, aktywuj domyślna, wybierz usuń, flaga, pokaż edycja, podaj szczegóły, przeciągnij, aktywuj domyślna.
0: Pan drogą, ciekawe co tu VoiceOver nam powie.
1: Przypomnienie testowe, grupa, wiersze od 1 do 7 z 369, na środku ekranu. Stuknij dwukrotnie, aby oznaczyć jako niewykonane. Użyj pokrętła czynności, aby edytować tytuł przypomnienia.
0: No właśnie, czyli jeśli my sobie zrobimy, to będziemy znowu mieli jako niewykonane to przypomnienie.
1: Przypomnienie testowe, ostatnie 7 dni, piątek, kolejne przypomnienie test, no i dzisiaj, nagłówek.
0: I tak dalej.
1: Dziś, 0 przypomnień, 20 zaplanowane, 5 przypomnień, wykonane, przypomnienia, 4 przypomnienia, list. Coś ważnego, jeszcze przypomnienie testowe, niewykonane, dzisiaj 17, 10, zaległe.
0: No widzicie? Generalnie mamy tutaj już to przypomnienie, że jest zaległe i tak dalej. Możemy sobie robić coś takiego jak zadania podrzędne do przypomnień. Normalnie. Na przykład piszemy sobie, nie wiem, szkolenie kogoś tam i my sobie potem możemy wcinać przypomnienia, robić jako zadania podrzędne, albo nawet jako listę zakupów, albo na przykład rzeczy do spakowania na ten konkretny dzień, no to wówczas też sobie wpisujemy właśnie tytuł przypomnienia, a potem dodajemy tam listę przypomnień. Ja to zaraz jeszcze pokażę.
1: Przypomnienie testowe, niewykonane, dzisiaj się przypomnienia, usuń, flaga, usuń, aktyw, jeszcze coś testowego 17, 27, niewykonane, 31 sierpnia 2.
0: No właśnie, możemy sobie je wciąć jako zadanie podrzędne.
1: Wcięcie. Wykonano czynność, wcięcie. Jeszcze coś testowego 17, 27, niewykonane, 31 sierpnia 2023 roku 17, 27, zadanie podrzędne.
0: Mówi nam, że to jest zadanie podrzędne.
1: Coś ważnego do zrobienia, niewykonane, 26 sierpnia 2023 roku 17, 28, wcięcie. Wykonano czynność, wcięcie.
0: Jakby to coś
1: przypomnienie.
0: Ważnego...
1: Coś, przypomnienia.
0: O, patrzcie.
1: Przypomnienie testowe, niewykonane, dzisiaj 17, 10, zaległe, dwa zadania podrzędne. Dostępne czynności.
0: No właśnie, bo wcieliśmy do tego przypomnienia, zrobiliśmy sobie taką jakby podlistę, prawda? Zadania podrzędne, podzadanie jakby.
1: Jeszcze co? Przypomnienie, usuń. Flaga, usuń. Aktywuj, przeciągnij rzecz, zwin zadania podrzędne.
0: Możemy to zwinąć, żeby nie mieć tamtych.
1: Przypomnienie testowe, nie, przypomnienia.
0: I patrzcie, co się teraz stało.
1: Przypomnienie, przycisk. Przypomnienie testowe, niewykonane. Dzisiaj 17, 10, zaległe. Dwa zwinięte zadania podrzędne.
0: Dwa dostępne zwinięte czynności. Zadania podrzędne. No dlatego, że ukryliśmy to. Mamy ten widok tutaj zwinięty.
1: Rozwin zadania podrzędne.
0: Jeśli chcemy, możemy rozwinąć.
1: Jeszcze coś testowego 17. Coś ważnego do zrobienia, niewykonane. 20. Przypomnienie testowe, niewykonane. Dzisiaj 17.
0: I tak dalej. Gdybyśmy oznaczyli główne przypomnienie jako wykonane, wówczas tamte pozostałe by nam się także oznaczyły jako wykonane. Ale jeśli byśmy sobie zaczęli oznaczać zadania podrzędne jako wykonane, to główne by nam zostało, póki byśmy tego sobie nie oznaczali. Wiecie, to na zasadzie, kiedy, no nie wiem, kupujemy sobie coś tam, no i nie odfajkowywujemy na bieżąco, potem sprawdzamy, aha, to mam kupione, dobra. No to okej, to całe przypomnienie oznaczam jako wykonane i wtedy cała lista zakupów nam się oznacza jako wykonana i wtedy mamy wszystko odfajkowane i tak dalej. Jeśli usuniemy, również stanie nam się to samo. Przypomnienie główne usuwa nam także przypomnienia podrzędne. Ale jeśli na przykład my byśmy chcieli...
1: Jeszcze coś testowego 17.
0: Jednak wysunąć to przypomnienie z zadań podrzędnych, możemy to również zrobić czynnością...
1: Wysunięcie.
0: Wysunięcie.
1: Wykonano czynność, wysunięcie.
0: Teraz mamy sytuację taką, że...
1: Przypomnienia. Przypomnienie testowe, niewykonane. Dzisiaj 17. Jeszcze coś testowego 17. 27. Niewykonane. 31 sierpnia 2023 roku 17. 27. Jeden zadanie podrzędne. Dostępne czynności.
0: Teraz to znowu się zrobiło jako zadanie główne, a tamto jako zadanie podrzędne. Wiecie, tak naprawdę można wkładać przypomnienia w przypomnienia. Wtedy nam się te zadania będą odpowiednio grupowały i tak dalej, i tak dalej. To jeszcze, co jest ważne, to fakt, że możemy sobie przypomnienia przeciągać. Tak naprawdę ustawiać je między sobą, możemy je przenosić w różne miejsca, możemy z nich robić swoiste grupki przypomnień. To samo się tyczy list przypomnień. Możemy zmieniać ich położenie, możemy tak naprawdę tworzyć grupy z list i tak dalej. Tych możliwości jest naprawdę dużo. Dużo jest tego wszystkiego. Można sobie bardzo tutaj pomagać w ten sposób. My sobie to może usuniemy.
1: Przypomnienie testowe, nie wykonano, flaga, usuń. Wykonano czynność, usuń. Jeszcze coś testowego 7 na usuń. Uwaga, usunąć przypomnienie. Usunięcie obejmie także zadania podrzędne przypomnienia.
0: No właśnie, tutaj rzucaliśmy alert.
1: Anuluj, usuń, przycisk. Wykonano czynność, usuń. Udostępnij list, więcej, przypomnienia. Wszystkie przypomnienia wykonane.
0: Wszystkie przypomnienia wykonane, generalnie. Co my możemy zrobić pod czynnością więcej? No mamy też tutaj udostępnij listę. No to rzeczywiście nam umożliwia współpracę z innymi użytkownikami nad daną listą, dodawanie przypomnień przez członków, z którymi współdzielimy albo którzy z nami współdzielą listy. Możemy też przypisywać zadania do poszczególnych członków i tak dalej. To, co mówiłem, omawiając ustawienia aplikacji przypomnienia w ustawieniach systemowych z kolei. I tak naprawdę tak to nam działa. No tutaj nie było przypisz, no dlatego, że nie prezentowałem wam tego na liście współdzielonej, prawda? Gdyby na tej liście przypomnienia było więcej osób, wówczas byłaby możliwość przypisania konkretnego zadania do konkretnego członka listy, z którymi współdzielę. Odbieranie takiej listy udostępnianej też jest bajecznie proste, albo w mailu, albo w wiadomościach możemy albo skopiować link i możemy taką listę bądź jaką drogą udostępnić. No i wówczas zainteresowany otwiera ją po prostu klikając w link, ona jemu się ładuje w przypomnieniach i jego nam się wyświetla potem już komunikat, że jest udostępniona, że udostępniona imię i nazwisko danego członka, więc no tak to nam działa.
1: Przypomnienia, nagłówek, wszystkie więcej, przycisk, więcej. Pokaż jako kolumny, przycisk.
0: Bardziej wizualne ja preferuję jednak listy, bo nie wszystkie wtedy są pokazywane. Jakieś to jest dziwne.
1: Pokaż informacje o liście, przycisk.
0: Pokaż informacje o liście. Tak, to też możemy tutaj...
1: Zaznacz przypomnienia.
0: Też możemy pokaż tutaj informacje. Pokazać w sumie, ile pewnie ma tych przypomnień, ile wykonanych i tak dalej.
1: Stuknij dwukrotnie, aby zamknąć informacje o liście. Okej, lista, plakietka, cyjan niebieski. Nazwa listy, przypomnienia, pole tekstowe.
0: Też możemy tutaj to zmienić.
1: Czerwone, pomarańczowe, żółte, zielone, jasne, brudno, zakład, pineska miejsca, plecak, linijka i listy inteligentne pozwalają, konwertuj na listę inteligentną, przycisk, gwiazdka, serce, Konwertuj na listy inteligentne pozwalają automatycznie organizować przypomnienia między innymi według tagów i terminu.
0: Tak, więc tutaj mamy też możliwość przekonwertowania takiej listy zwykłej na listę inteligentną według danego kryterium datowego czy tagu. Ale my nie chcemy nic.
1: Listy. List. Udostępnij list. Więcej.
0: Więcej.
1: Pokaż informację o liście. Zaznacz przypomnienia. Przycisk.
0: Tak. Możemy sobie w ten sposób też przypomnienia. Taki swoisty tryb edycji możemy wywołać, bo możemy zaznaczać te przypomnienia, przeciągać je między sobą w prostszy sposób. Możemy.
1: Nowa sekcja. Przycisk.
0: Ale mamy coś takiego jak nowa sekcja. Ja to może pokażę, jak stworzymy sobie nową listę, bo ta nowa sekcja to są właśnie te nagłówki. Możemy sobie też to w taki sposób, zamiast aha warzywa, zamiast aha nabiał na przykład, zamiast aha ciuchy, to możemy sobie potworzyć sekcję i wtedy po nagłóweczkach sobie pyk i sobie po prostu chodzić. Od wyboru do koloru. Sekcje tak naprawdę pojawiły się najprawdopodobniej w iOS 17, więc jeśli podcast się ukaże na stronie, wy to już będziecie pewnie mieli, natomiast jeszcze w dniu nagrywania tego podcastu, czyli 22 sierpnia 2023 roku, wy tego jeszcze nie macie, doszło nam coś takiego jak automatyczne kategoryzowanie przypomnień. To przedstawiciele Apple na corocznej konferencji WWDC podawali na przykładzie listy zakupów, że na przykład my sobie piszemy pomidor, piszemy sobie szynka, piszemy sobie parówki, piszemy sobie chleb i piszemy sobie czekolada i piszemy sobie ogórki i piszemy sobie kiełbasa na przykład i piszemy sobie, nie wiem co tam jeszcze, na przykład cukierki. No i on nam automatycznie, bazując na tej podstawie, inteligentnie będzie sortował, że okej, no szynka ma być z parówkami i z kiełbasą, czekolada ma być z cukierkami i ma zrobić całą kategorię słodycze na przykład, a tam wędliny, że pomidory i ogórki to ma robić kategorię warzywa, sekcje na przykład. No i w ten sposób te przypomnienia inteligentnie, automatycznie grupować, sortować je fajnie w ten sposób, żebyśmy mieli wszystko pod ręką, żeby tak naprawdę idąc do takiego sklepu od razu z warzyw, zwłaszcza dla nas to jest ważne, bo naciupiemy sobie przypomnienia potem, o kurczę, proszę pani, dobrze, to ja poproszę teraz piwo, aha, dobrze, to ja teraz poproszę chleb, a chipsy, makaron, aha, jeszcze zapomniałem o rybie i o maśle, aha, i o szynce. No, biedna pani ekspedientka będzie się musiała nalatać po całym sklepie, jakby na przykład mogła powiedzieć, aha, proszę pani, to ja teraz poproszę piwo, poproszę wino, poproszę teraz chipsy, paluszki na przykład i poproszę rybę, prawda? Od razu mamy wszystko. Oczywiście ręcznie też sobie możemy to wszystko ładnie sortować, no ale skoro wchodzi taka możliwość automatycznego sortowania, no tym większy ukłon w stronę użytkownika. Niestety na razie działa tylko w języku angielskim. To jest świeżynka tak naprawdę na rynku, jeśli chodzi o to rozwiązanie w wydaniu Apple, więc no na razie to jest wyłącznie po angielsku, kiedy system jest przestawiony na angielski, więc ja pozwólcie, nie będę teraz tego pokazywać. Natomiast no opcja jest. Pytanie, kiedy to się rozszerzy na inne języki i kiedy to się przede wszystkim rozszerzy na nasz język, na nasz kraj, na nasz język polski, cudowny, systemowy. Zobaczymy.
1: Zaznacz przypomnienia, przycisk, nowa sekcja, sortuj według, ręcznie, przycisk, zwinięty.
0: No tak, sortuj według i też sobie możemy tutaj w sumie ustawić, czy to ma być...
1: Pokaż wykonane, sortuj według, ręcznie, przycisk, rozwinięty. Zaznaczone, ręcznie, termin zakończenia, przycisk.
0: Termin zakończenia.
1: Data utworzenia, przycisk.
0: Data utworzenia, no właśnie, bo też...
1: Priorytet, przycisk.
0: O, priorytet, no proszę bardzo. Jeśli takie mamy życzenie, że to jest lista jakaś zadań do wykonania w pracy, no to sobie robimy najważniejsze, mniej ważne i mało ważne.
1: Typo, przycisk. Zamknij menu kontekstowe, przycisk.
0: No właśnie,
1: zamknij
0: możemy typo, sobie przycisk. W ten sposób to sortować.
1: Zamknij menu listy, przycisk, więcej, przycisk. Aj. Usuń list. Pokaż jako kolumnę. Nowa sekcja. Sortuj według. Ręcznie. Pokaż wykonane. Przycisk.
0: Pokaż wykonane tutaj nam świetnie pokazuje dosłownie wszystko. Oj, aż się coś ścięło chyba.
1: Zbieraj się powoli na 302 wykonane. Wymasz. Przycisk. Zgłosić.
0: Tak. No, ja to z tego tutaj używam bardzo intensywnie, więc, ale mam tutaj ten...
1: 302 wykonane. Przypomnienia. Nabłów. Więcej. Dok. Przycisk.
0: Może ukryję te wykonane.
1: Pokaż, zaznacz, drukuj, ukryj wykonane, przycisk.
0: Dobrze, ukryj wykonane.
1: Przypomnienia, nabór, wszystkie przypomnienia wykonane.
0: Tak.
1: Więcej, więcej. Drukuj, pokaż jako kolumnę, pokaż informację, usuń listę, pokaż wykonane, zachowaj jako szablon, przycisk.
0: Zachowaj jako szablon, bo też możemy, jeśli mamy określony typ list czyli nie wiem, poszczególne emoji, ulubione kolory i tak dalej. No, możemy sobie tutaj to zrobić jako szablon, no i wtedy nowe listy możemy tworzyć w oparciu o dany szablon. Nie robiłem, szczerze tego mówiąc, można te szablony też eksportować, udostępniać innym, można je sobie wzajemnie wysyłać, pobierać i różne tego typu rzeczy robić. Może aż tak się w to zagłębiać nie będziemy, bo szczerze mówiąc, co mówię, ja się tym nie bawiłem jakoś bardzo, nie bardzo mnie to gdzieś tam obchodziło. Dla mnie to, co najważniejsze jest tak naprawdę, czyli zrobić sobie listę inteligentną, zrobić sobie listę zwykłą, sortować te przypomnienia, robić jako zadania podrzędne, sortować je sobie, przenosić i tak dalej, więc pozwólcie, nie będę się może skupiał na szablonach dzisiaj.
1: Drukuj, przycisk.
0: Daną listę możemy sobie wydrukować. A i owszem, dlaczego? Bo na przykład ogarniający technologię syn robi listę zakupów swojej starszej mamie, tudzież babci, tudzież komuś jeszcze innemu. Może być też córka, dlaczego nie? W każdym bądź razie robi sobie taką listę, pisze wszystko, sortuje, tak, wnusiu, kup mi chleb, kup mi masło, aha, tu jeszcze mi kup pomidory, a ser żółty jeszcze by się przydał, proszek do pieczenia, płyn do prania i te sprawy. No i co? Żeby to było w miarę pokategoryzowane, no to my sobie to możemy potem, jak już ta babcia wyrazi całą listę życzeń, możemy sobie to ładnie posortować. No i co, babcia? Drukuj przycisk. Drukujemy na pięknej karteluszce papierowej. Szczerze nie wiem, czy PDF-a też z tego można zrobić? Chyba...
1: Usuń listę. Zamknij menu.
0: Albo usuń listę też jest. Ale w każdym razie z tym drukowaniem, no wtedy taka babcia zamiast pobać graną karteczkę i tak musi mieć karteczkę, bo mocno wiekowa babcia, no z technologią to tyle, ile musi. No chociaż różnie bywa. Są i bardzo nowoczesne babcie i bardzo mobilne. No ale bywa tu różnie. Możemy sobie w każdym razie listę wydrukować i dać takiej babci. W sumie zobaczmy, czy można i PDF-a z tego utworzyć.
1: Usuń listę. Drukuj. Ciekaw jestem. Przycisk. Anuluj. Przycisk. Op, udostępnij, przycisk, drukuj, wygaszony, przycisk, drukarka, krąg, ustawienia wstęp, liczba kopii, drukuj w kolorze.
0: Cały panel, ale udostępnij w sumie też jest.
1: Opcje, anuluj, udostępnij, przycisk,
0: więc.
1: Zamknij, wiadomości, strona 3, add to co, zapłać, zachowaj w plik, dodaj do nowej szybko, kopiuj, przycisk.
0: Zachowaj w plikach, ja jestem ciekaw, czy to wtedy się zrobi PDF jakiś.
1: Notatki, przycisk. Parcel, przycisk, więcej.
0: Pewnie tak, pewnie to się zrobi na jakiś PDF, nie testowałem tego szczerze mówiąc, ale można również sobie to w pliku zachować i mieć całą listę. I potem ją ewentualnie wydrukować, dać komuś, przesłać na inne urządzenie. No zwłaszcza jeśli dana osoba nie ma urządzenia Apple, a chcemy taką listę jej udostępnić, no bo siostra, która ma Androida, no dobra, to napisz mi co chcesz, no to ja jej od razu wysyłam w PDF-ie na Messengerze, no i cześć. I tak naprawdę lista gotowa. Ja jej wysyłam to, co bym sobie ewentualnie życzył.
1: Anuluj,
0: jest też usuń listę, no usuwać tej listy to my może
1: udostępnij, przycisk.
0: Nie chcemy. Drukować też nie chcemy.
1: Przycisk. Listę, przycisk wróć.
0: Więc anuluj. Co tu jeszcze jest ciekawego? Generalnie możemy sobie przeszukiwać listy.
1: List. Przypomnienia, jeden przypomnienie.
0: A w zasadzie przypomnienia sobie w ogóle możemy przeszukiwać. Całą aplikację pod kątem różnych rzeczy.
1: Szukaj, pole wyszukiwania.
0: Chodzi mi o to, że tu jest taka wyszukiwareczka. No i pięknie nam może działać. Na przykład, no nie wiem, wpiszemy sobie weterynarz, bo ja wizytą weterynarza miałem bardzo ważne pytania odnośnie mojego pieska. Zobaczymy, czy nam to się sprawdzi. To też szuka w wykonanych, więc chociaż tyle dobrze. Weterynarz.
1: Wstawione w weterynarz.
0: O Jezu, widzicie? Dobra. No, teraz lepiej.
1: Zero wykonanych.
0: Zero wy...
1: Pokaż.
0: Konanych.
1: Pokaż.
0: Wymasz nie
1: tekst.
0: Ma.
1: Edycja. Wejście ekranu. Brak. Weteryna. Orientacja zablokowana. Orientacja pozioma. Tryb ekran. O. R. N. N. G. A. N.
0: Dobra, organy, słuchajcie, miałem kiedyś takie przypomnienie, tam w klasie dyplomowej, muzycznej, no trzeba było sobie pilnować sal, no więc cóż, marsz ćwiczyć na organach, przypomnienie codzienne o danej godzinie i tak dalej, ciekawe czy to się nam zachowało jakkolwiek.
1: Anuluj, zero wykonanych, pokaż, przycisk, pokaż, zero wykonanych.
0: Też nie ma.
1: Pole wyszukiwania, wejście ekran, organ,
0: wiecie
1: orientacja
0: co?
1: Zablokowana, orientacja poziom, S, Z, A, M, B.
0: Szambo jedyną moją nadzieją, jakkolwiek by to nie zabrzmiało.
1: Orientacja pionowa. Wymasz, anuluj. Jeden wykonany.
0: O, ale tu już jest.
1: Wymasz, przycisk, pokaż, przycisk, rodzina, nagłówek. Dzwonić o szambo, niewykonane, 6 listopada 2002.
0: Nie dość, że wykonanych jest coś, to jeszcze w tych jeszcze niewykonanych również coś jest.
1: Rodzic, pokaż, przycisk.
0: W wykonanych mamy co?
1: Ukryj.
0: Ukryj.
1: Przypomnienia, nagłówek.
0: przypomnienia, to kiedyś ja to miałem na swojej liście.
1: Szampon, wykonane, w sekcji, przypomnienia. Rodzina, nagłówek.
0: Szampon? A, ja gdzieś jechałem chyba. No widzicie, szampon, jeden pieron. W każdym bądź razie coś nam znalazło. No działa to różnie. Prawdopodobnie też można tutaj szukać po konkretnej dacie i tak dalej, po konkretnym miejscu. Aż tak się tym nie bawiłem, ale można to ewentualnie sobie w ten sposób przeszukiwać. Tylko musimy być w głównym widoku aplikacji, poza listami i tak dalej.
1: Jeden, wymaż tekst, anuluj, przycisk, anuluj, przypomnienia,
0: to.
1: Jeden, więcej, szukaj, pole wyszukiwania.
0: Tutaj też jest, kochani, przycisk więcej. W lewym górnym rogu prawdopodobnie on jest.
1: Szukaj, pole wyszukiwania, 17.
0: A nie?
1: Szukaj, więcej, przycisk.
0: W prawym górnym rogu okłamałem was, przepraszam. Natomiast jestem przyzwyczajony, że VoiceOver czyta od lewego górnego rogu, a tu jednak nie. Mały chochlik. Pod tym przyciskiem więcej mamy co?
1: Edycja list.
0: My możemy sobie narobić tych list 150,5 i jeszcze trochę. Natomiast jeśli uznamy, że któraś z tych list ewentualnie nam się może na przyszłość przydać, ale my jej teraz tutaj absolutnie nie chcemy, no to możemy sobie ukryć, bo w sumie czemu nie? I wtedy w tym widoku 3D Touch, nazwijmy to roboczo, czyli po wywołaniu menu kontekstowego na danej aplikacji, tam gdzie możemy sobie tworzyć przypomnienia w innych listach, tak z marszu przed wejściem do aplikacji, listy te ukryte nie będą tu pokazywane. Ale co my tu możemy mieć jeszcze?
1: Szablony, przycisk.
0: Szablony, jeśli sobie utworzymy.
1: Zamknij menu kontekstowe, edycja list, przycisk, edycja list, przycisk.
0: Edycja list.
1: Szukaj, wygaszone, zaznaczone, zaplanowane, 2 przypomnienia, zaznaczone, dziś, 0 przypomnień, wszystkie, 32 przypomnienia.
0: Dosłownie wszystkie, ja to mam ukryte, bo w sumie po co mi to?
1: Slago, 0 przypomnień, zaznaczone, wykonane, 0 przypomnień.
0: Wykonane sobie też stąd wywalę na razie.
1: Wykonane, przypisane, 0 przypomnień. Moje listy, nagłówek.
0: Moje listy.
1: Przypomnienia, 1 przypomnienie, lista, plakietka, szkolenia i komputer, rodzina, przypomnienia, 1
0: przypomnienie. Też to gdzieś ewentualnie mogę sobie to ukryć, te listę, gdybym nie chciał. Zdaje się, że tutaj mogę to jakoś też poukrywać. Ale najważniejsze to są te inteligentne listy systemowe, że mogę sobie tu ukrywać.
1: Okej, przycisk, okej.
0: A teraz zobaczymy. Więcej. Wykonanych się pozbyłem.
1: Moje listy. Zaplanowane. Dziś. Szukaj. Moje listy. Nagłówek.
0: Widzicie, tu były jeszcze wykonane. Ja to wywaliłem. Tego już nie ma. I teraz właśnie. Tworząc sobie nową listę, robimy to też z tego poziomu.
1: Dodaj listę. Przycisk.
0: Właśnie tak przypadkiem dolnego prawego rogu ekranu dotknąłem.
1: Dodaj list. Przypomnienie. Przycisk. Dodaj listę. Przycisk.
0: Dodaj listę. My sobie zrobimy testowa.
1: Stopnij dwukrot. Nazwa listy. Pole tekstowe. Edycja. Tryb znak. Wejście ekranu Braille'a. Orientacja zablokowa. E-I-S-T-U-E-I-A. Spacja. T-E-S-T-O-A. Kropka. Testowa. Kropka.
0: A nawet bez tej kropki.
1: Orientacja pionowa.
0: Listunia
1: testowa.
0: Listunia testowa.
1: Filtry. Dodaj filtry, aby skonwertować tę listę na inteligentną. Przycisk.
0: Bo od razu można to zrobić.
1: Czerwony. Pomarańczowy. Żółty. Zielony, jasno nie, zaznaczony, indygo, różowy, pur,
0: no, a to sobie zrobię różową listę.
1: Zaznaczone, róż, pur, brus, szary, róża.
0: Kolorów jest dużo.
1: Emoji, zaznaczone, lista.
0: Emoji.
1: Zakładka, pinezka miejsca, prezent, tort urodzinowy, czapka absolwenta, plecak, linijka i ołówek, plik, linijka, plik, książka, portfel, karta kredytowa, banknoty i podnoszenie cię, biegnąca osoba, widelec i nóż. Podnoszenie ciężarów.
0: No tak, gdy to są jakieś zadania na siłownię.
1: Widelec, kieliszek wina. Tabletki i pigułą, stetoskop, krzesło, dom, budynek miejski, budynek klasyczny, namiot, ryba, koszyk, wóz, turba na zakup, pakiet, piłka futbolowa.
0: Widzicie, mamy tego naprawdę bardzo dużo.
1: Krople wody.
0: A co, damy sobie...
1: Księżyc, słońce, parasol plażowy, kontroler do gier.
0: Skoro listunia testowa, no to kontroler do gier można sobie dać.
1: Zaznaczone, kontroler do
0: gier. O, no i co, i tworzymy listę.
1: Anuluj, przycisk. Udostępnij listę, przycisk.
0: O.
1: Więcej, listunia testowa, nagłówek, 0 przypomnień. Przypomnienie, przycisk. Dziś, 0 przypomnień. Błędy apel do spraw, cykli, listunia testowa, 0 przypomnień. Kontroler do gier, plakietka, różowy. Dostępne czyn.
0: Widzicie, jaka nam tu fajna lista powstała. My jednak jej nie chcemy, albo w ogóle chcemy zmienić wszystko odnośnie tej listy.
1: Przeciąg, udostępnij listę. Informacje o liście, usuń. Informacje o liście. Stuknij dwukrotnie, aby zamknąć kontroler, nazwa listy, listunia testowa, pole tekstowe.
0: Może taka
1: dostępne
0: mała.
1: Nazwa listy, pole tekst, wejście ekranu, braille testowa, listunia. Spacja, mała.
0: Taka mała zakupowa i ten wózek sklepowy by nam się tu przydał.
1: Książka, port, linijka i ople, czapka, kontur, szary, grup, zaznacz, indygo, niebieski, jasno-niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, żółty.
0: A żółty razem.
1: Zaznaczony,
0: portfel.
1: Podnoszenie cię, banknoty, karta kredyt, portfel. Karta kredytowa.
0: No, karta kredytowa.
1: O. Zaznaczone. Karta kredytowa.
0: Wszak płaci się dzisiaj bezgotówkowo, więc...
1: Informacje o liście. OK. Przycisk.
0: O.
1: Więcej. Szukaj. Dziś. Zero przypomnień. Błędy na tyle do spraw. Cykliczne. Taka mała zakupowa. Zero przypomnień. Karta kredytowa. Plakietka. Żółty.
0: No
1: dostępne
0: właśnie.
1: Czynności.
0: Mamy już tą listę. I teraz, o co mi chodzi? Żeby wam pokazać, że możemy sobie te przypomnienia w danej liście również sortować. Pokazałem, jak tworzyć zadania podrzędne, ale jeszcze nie pokazałem.
1: Taka mała zakup. Udostępnij listę. Przycisk.
0: Jak robić to od tak w locie? No bo na przykład mamy taką małą zakupową, no i my sobie nagle tutaj robimy.
1: Przypomnienie. Przycisk. Tytuł. Pole tekstowe. Znaki. Wejście ekranu Braille'a. Orientacja za blok. W, A, R, Z, I, W, A, spacja. Warzywa.
0: Spacja. Warzywa. Ale teraz szczegóły, bo chcemy dodać zadanie, powiedzmy, podrzędne sobie z tego poziomu, bo można.
1: Notatki. Edycja szczegółów. Edycja szczegółów. Anuluj. Przycisk. Podczas wysyłania tytuł. Notatki. Dodaj obrazek. Zadania podrzędne. Zero. Przycisk.
0: Zadania podrzędne. Zero.
1: Dodaj przypomnienie. Zadania podrzędne. Nagłówek. Dodaj
0: przypomnienie. Dodaj przypomnienie. To już będzie podrzędne do tamtego.
1: Dodaj przypomnienie. Tytuł. Dodaj przypomnienie. Tytuł. Pole tekstowe. Edycja. Tryb znaków. Znaki. Wejście ekranu Braille'a. O, G, ukres, R, C, E, K, K, E, C, R, ukreskowane. U, R, E, C, Z, K, I.
0: Ogóreczki. Return. Klawisz.
1: Orientacja pionowa. Tytuł. Ogóreczki. Pole tekstowe.
0: To już się przypomnie nam zrobiło.
1: Tytuł. Pole tekstowe. Edycja. Punkt.
0: Kolejne.
1: Znaki. Wejście ekranu Braille'a. O, P, O, O, O, R, I, C, O, R, K, I. Orientacja pionowa. Tytuł. Pole tekstowe. Edycja. Znaki.
0: Rzodkie weczka.
1: Wejście ekranu Braille'a. Orientacja zablokowana. E, O. O, Z, O, D, K, I, E, W, E, C, Z, K, A, spacja, rzutki weczka, spacja.
0: Oczywiście, że tak.
1: Orientacja pionowa.
0: No
1: tytuł,
0: i...
1: Rzutki weczka, tytuł, pole tekstowe, edycja.
0: Cebulka.
1: Znaki, wejście ekranu Braille'a, orientacja 0, C, E, B, U, L, K, A, orientacja pionowa.
0: O.
1: Tytuł, błędnie zapisane wyrazy.
0: I dobrze, i mamy już tutaj to zrobione.
1: Czynności, szczegóły, przycisk, zadań, ogóreczki, niewykonane, zadanie podrzędne. Szczegóły, przycisk wróć.
0: Szczegóły, przycisk wróć. I sytuacja przedstawia się w tym momencie następująco.
1: Szczegóły, anuluj, OK.
0: Zakończymy już sobie to dodawanie tego przypomnienia.
1: OK, zadania podrzędne, listy, przycisk wróć. Ogóreczki, niewykonane, zadanie podrzędne. Warzywa, niewykonane, cztery zadania podrzędne. Pomidorki, rzut, cebulka, przypomnienie, przycisk.
0: Teraz nam się przypomniało, że my chcemy nagle chipsy.
1: Tytuł, pole tekstowe, edyt, znaki, wejście ekranu Braille'a, orientacja C. H, I, P, S, Y. Orientacja pionowa. Tytuł, pole tekstowe, edyt, chipsy, niewykonane. Tytuł, pole tekstowe, znaki.
0: Teraz jakaś czekolada.
1: Wejście ekranu Braille'a. Orientacja zablokowa. C, Z, E, K, O, E, A, D, A. Orientacja pionowa. Notatki, pole tekst, tytuł, pole tekstowe, edycja, punkt wstawia, czekolada, niewykonane, tytuł.
0: Teraz nagle właśnie znowu paluszki.
1: Znaki. Wejście ekranu Braille'a. Orientacja, P, A, L, U, S, Z, K, I.
0: No i właśnie. I teraz...
1: Orientacja pionowa.
0: I teraz właśnie.
1: Wejście ekranu Braille'a.
0: Znowu kalarepa.
1: Tryb ekranu K, A, L, A, R, E, P, A.
0: Kalarepa.
1: Orientacja pionowa.
0: Kapustę.
1: Notatki. Pole, tytuł. Pole tekstowe. Edycja. Punkt wstawiania. Znaki. Wejście ekranu Braille'a. Orientacja z A, A, K, A, P, U, S, S, S, T, A.
0: Kapusta.
1: Orientacja pionowa.
0: I kalafior.
1: Notatki. Tytuł. Pole tekst. Znaki. Wejście ekranu Braille'a. Orientacja z K, A, L, A, W, W, F, I, O, R.
0: No.
1: Orientacja
0: i może już mi się nic więcej nie przypomni. No i teraz widzicie, jaki my tu mamy niesamowity bałagan na tej całej naszej liście, w ogóle pomieszanie z poplątaniem i my się tego bardzo, ale to bardzo chcemy pozbyć, nie? Chcemy to wszystko sobie dodać mimo wszystko do warzyw, żeby biedna pani ekspedientka, kiedy ją będziemy prosić o pomoc, żeby biedna nam zawału nie dostała. Albo wścieklizny. Zależy jak kto woli i jaki będzie scenariusz.
1: 18.05. Taka mała zakupowa. Udostępnij więcej.
0: Więc...
1: Warzywa?
0: Tutaj. Okej. Przycisk.
1: Okej. Listę. Przycisk wróć.
0: Kończymy sobie tą całą zabawę. I zobaczcie, co my jak mamy.
1: Ogóreczki. Warzywa. Więcej. Ogóreczki. Niewykonane. Warzywa. Niewykonane. Cztery zadania podrzędne.
0: No tak. A tych warzyw nam troszeczkę więcej doszło, nie?
1: Ogóreczki. Niewykonane. Pomidorki. Niewykonane. Zadanie. Rzutki weczka. Niewykonane. Zadanie. Cebulka. Niewykonane. Zadanie podrzędne. Chipsy. Niewykonane. Czekolada, niewykonane. Paluszki, niewykonane. Kalarepa, niewykonane. Kapusta, kalafior, przypomnienie, kalafior.
0: No właśnie, i teraz kala, repę, kapustę i kalafior my chcemy sobie jednak może łaskawie przenieść do przypomnień podrzędnych, gdzie mieliśmy warzywa, tak? Więc musimy sobie je dodać do sesji przeciągania. Tak jest nam najprościej z voiceoverem, bo widzący oczywiście mają przycisk więcej, opcję zaznacz przypomnienia i zabawę z tymże, ale my możemy sobie to zrobić szybciej.
1: Kala paluszki, kala repa, niewykonane, przeciągnij rzecz.
0: Właśnie o to chodzi.
1: Zostaw w tym samym miejscu. Warzywa, ogóreczki, rzodki, kalafior, kapusta, paluszki, kapusta, anuluj przed, przenieś do wewnątrz kapusta, gotowy do opuszczenia.
0: Nie.
1: Przenieś do wewnątrz kapusta, upuść przed rzecz, przenieś do wewnątrz kapusta, upuść, dodaj do sesji przeciągania.
0: Dodaj do sesji przeciągania.
1: Przeciągam dwa rzeczy.
0: O.
1: Paluszki, kapusta, niewykonane, kalafior, niewykonane. Przypomnienie. Kalafi, kapusta, niewykonana. Anuluj, upuść na rzek, upuść przed, dodaj do sesji, aktywuj, dodaj do sesji przeciągania.
0: Dobra.
1: Kalafior,
0: kalafior. To nam się nie jest coś nie... Nie wiem, dlaczego nie można dodać więcej. Można było.
1: Czekolada.
0: Ale okej.
1: Okay. Chipsy, cebulka, niewykonane.
0: Dobra, cebulka. My jesteśmy na cebulce. Upuszczamy za rzeczą cebulka.
1: Anuluj, upuść za rzeczą. Gotowy do upuszczenia, ukończone.
0: O. I co nam się tutaj teraz zrobiło, słuchajcie?
1: Ogóreczki, pomidorki, rzodkieweczka, cebulka, kalarepa, niewykonane.

0: Przenieś do wewnątrz chipsy. Przenieś nad chipsy. Przenieś do wewnątrz warzywa pod kapusta.
1: Przenieś do wewnątrz warzywa pod kapusta. Czyli to nam się zrobi już zadanie podrzędne. Ja stuknąłem dwa razy z przytrzymaniem i szedłem w górę po prostu.
0: Kalafior, niewykonane, zadanie podrzędne.
1: O, i mamy, prawda?
0: Przypomnienie, przycisk. Kalarepa, niewykonane, zadanie pod... Kalafior, niewykonane, zadanie podrzędne. Kapusta, niewykonane, zadanie podrzędne.
1: O.
0: Dostęp, chipsy, kapusta, niewykonane.
1: Pani, kapustko, nad kalafior poprosimy. No i... Nie wiem, niech
0: nam... Kalafior, kapusta,
1: nie chce nam pani kapustka się nam przenieść wyżej.
0: Przeciągnij rzecz, podaj przeciągnij rzecz.
1: Przeciągnij rzecz.
0: Zostaw w tym samym miejscu. Cegulka, nie wy... Kalarepa, kalafior, chipsy.
1: Kalafiorek. Pani kapustka nad kalafior.
0: Anuluj, upuść na rzecz. Upuść przed rzeczą. Upuszczenie wykończone. Cegulka, nie wy... Kalarepa, kapusta, nie wy... Kalafior, nie wy...
1: No właśnie. I mamy już ładnie wszystko pokategoryzowane. Warzywa możemy sobie już zwinąć może.
0: Rzutki weczka, pomidorki, ogórek, warzywa, niewykonane, 7 zadań podrzędnych, usuń, aktyw przeciw, zwin zadania podrzędne.
1: O, żeby nam nie bruździły.
0: Hip, warzywa, taka mała, warzywa, niewykonane, 7 zwiniętych zadań podrzędnych, chipsy, niewykonane, czekolada, niewykonane, paluszki, przypomnienie, paluszki.
1: Paluszki koło chipsów może.
0: Przeciągnij
1: rzecz na pokrętle.
0: Chipsy, niewykonane.
1: Okej.
0: Do upuszczeń. Dostępne
1: po paluszkach.
0: Anuluj, przenieś do wewnątrz, upuść na rzecz. Upuść przed rzeczą. Gotowy do upuszczeń. Dodaj do sesji, przenieś, upuść na rzecz. Upuść za rzeczą.
1: O.
0: Przenieś na czekolada. Czekolada, paluszki, przypomnienie, chipsy, nie, warzywa, niewykonane, 7 zwiniętych zadań podrzędnych.
1: No i tak się można właśnie bawić tym wszystkim. Tylko to jest troszkę mniej wygodne, prawda? Bo z voice-overem na pokrętle to się lubi z tym zadziać różnie. Więc my możemy sobie teraz elegancko zrobić tak, że na przykład zrobimy sobie sekcję. Jak się robi sekcję? Ano, sekcję robi się tak, że...
0: Udostępnij więcej przycisk.
1: Na przycisku więcej.
0: Zamknijmy, usuń listę, drukuj, zachowaj, pokaż wykonane, sortuj według, nowa sekcja,
1: nowa sekcja,
0: przycisk, pole tekstowe, edycja, nowa sekcja, tryb znaków, punkt, znaki, wejście ekranu Braille'a, orientacja zablokowana,
1: warzywa,
0: orientacja pionowa, Chevron, przycisk, warzywa, niewykonane, 7 zwiniętych zadań pod, chipsy, Chevron, przycisk,
1: nie wiem co dostępne to jest za przycisk,
0: strzałka, pole tekstowe, taka mała zakupowa, pod, Chevron, przycisk,
1: przepraszam, ale,
0: strzałka w dół, zmień nazwę, eksploruj obrazek. Aktywuj domyślna.
1: Spróbujemy, co to nam zrobi.
0: Chevron. Wygaszony. Strzałka w dół. Strzałka w prawo. Warzywa. Zwinięta. Nagłówek. Dostępne czynności.
1: A, zwija.
0: Warzywa. Niewykonane. 7 zwinięte. Chipsy. Niewykonane. Paluszki. Niewykonane. Czekolada. Niewykonane. Okej.
1: Okej.
0: Okej. Warzywa. Zwinięta. Nagłówek. Przypomnienia bez kategorii.
1: O, widzicie. Przypomnienia bez kategorii.
0: Warzywa, niewykonane, 7 zwiniętych zadań podrzędnych.
1: I teraz my tak naprawdę te warzywa, zadania podrzędne, to możemy...
0: Przeciągnij rzecz, rozwiń zadania podrzędne.
1: To...
0: Warzywa, niewykonane, 7 zadań podrzędnych.
1: Przeciągnąć możemy wszystko.
0: Podaj szczegóły, edycji podaj, zwi, przeciągnij rzecz. Zostaw w tym samym miejscu. Warzywa. Chipsy, nie, przypom... Warzywa, zwinięta, nagłówek. Warzywa, rozwinięta, nagłówek. Nowe przypomnienie na liście warzywa. Przycisk.
1: Tak,
0: gotowy
1: bo
0: do opuszczeń.
1: To jest
0: dostępne
1: taka
0: czynności.
1: Jakby sekcja.
0: Anuluj przeciąg, upuść za rzeczą. Upuść na rzecz. Upuść przed rzeczą. Nowe przypomnienie na liście warzywa. Warzywa, rozwinięta, nagłówek. Nowe przypomnienia bez kategorii. Warzywa, niewykonane, 7 zadań podrzędnych.
1: Nie wiem na ile to teraz nam się uda zrobić.
0: Ogóreczki, niewykonane, w ten sposób. Zadanie podrzędne, przeciągnij rzecz.
1: Bo widzę, że...
0: Taka mała zakup... Nowe... Warzywa, rzodkie, pomidory, anuluj, upuść za rzeczą. Przenieś, zostaw, dodaj do aktyw, dodaj do sesji, przeciągam dwa rzeczy.
1: Przeciągam dwa rzeczy.
0: Rzodkie weczka, anuluj, upuść przed rzecz, dodaj do sesji, przeciągam trzy rzeczy. O, cebulka,
1: teraz jest.
0: Anuluj, upuść, dodaj do sesji, przeciągam cztery rzeczy. Kalarepa, nie, anuluj, upuść, dodaj do sesji, przeciągania. Go, przeciągam pięć, kapusta, nie, anuluj, upuść, dodaj do sesji, przeciągania. Go, przeciągam sześć rzeczy. Kapust, kalafior, anuluj, upuść, dodaj do sesji przeciągania, przeciągam 7 rzeczy.
1: Taka wiecie, to jest taka lista w liście, taka podsekcja troszeczkę, nie? Taka podlista.
0: Ogóreczku, przypomnienia bez kategorii. Nowe przypomnienie na warzywa, rozwinięta, nagłówek. Gotowy do upuszczeń, dostępne czynności, edycja, czynności, aktywu, anuluj, upuść za rzeczą, upuść nasz, upuść za rzeczą, gotowy do upuszczenia ukończone.
1: No, może się to teraz uda?
0: Warzywa, rozwinięta, nagłówek, ogóreczki, pomidorki, rzodkie, cebulki, kalar, nowe przypomnienie na liście warzywa, przycisk, przypomnienia bez kategorii. Warzywa, chipsy, warzywa, niewykonane, dostępne czynności.
1: Warzywa stricte możemy usunąć.
0: Usuń. Wykonano czynność, usuń. Przypomnienia bez kategorii.

0: Wspomnienie na liście warzywa. Przycisk.
1: No właśnie, dostępne też możemy czynności. Sobie jeszcze na przykład dodać szczypiorek.
0: Bez nazwy. Niewykonane. Kalafior. Niewypad. Tytuł. Pole tekstowe. Edycja. Wejście ekranu Braille'a. Orientacja zablokowana. E-S-Z-C-Z-Y-P-I-O-R-E-C-Z-E-K. Orientacja pionowa.
1: Szczypioreczek.
0: Błędnie ze znaki. Notatki. Pole tytuł. Pole tekstowe. Edycja. Wejście ekranu Braille'a.
1: Kopereczek.
0: Orientacja K-O-P-E-R-E-C-Z-E-K. Orientacja pionowa. Błędnie zapisane. Taka mała zakupowa. Udostępnij więcej. OK. Przycisk.
1: Mamy.
0: OK. Listy. Rzutkieweczka. Cebulka. Kalarepa. Kapusta. Kalafior. Szczypioreczek. Niewykonane. Wusek. Kopereczek. Niewykonane. Wusekci. Warzywa. Dostępne czynności.
1: No właśnie. To nam teoretycznie aplikacja przypomnienia powinna zrobić sama. Natomiast no, że to w polskim języku nam jeszcze nie działa, no to nam przykro mi, ale tego nie zrobi. I musimy sobie za to odpowiadać sami.
0: Nowe przypomnienie na liście warzywa. Przypomnienia bez kliksy. Niewykonane.
1: Ale przekąski możemy sobie listy, teraz zrobić sekcję.
0: Tak, udostępnili więcej. Przycisk. Pokaż jako.
1: Nowa sekcja.
0: Pokaż wykonać. Sortuj węg. Zarządzaj sekcją. Sortuj według. Zachowaj jako szat. Zarządzaj sekcjami.
1: A widzicie, przycisk. Tu była nowa sekcja, teraz zarządzaj sekcjami.
0: Zarządzaj sekcjami. Przycisk. Nowa sekcja. Przycisk. Edycja sekcji. Zamknij menu kontekst. Zarządzaj. Nowa sekcja. Przycisk. Pole tekstowe. Edycja. Nowa sekcja.
1: Nowa sekcja.
0: Wstawiania na początku. Dostępne czynności.
1: Warzywa. Powiedzmy, zrobimy sobie...
0: Orientacja zebra.ow. O-C-E.
1: Owoce.
0: Orientacja pionowa. Owoce. Rozwinięta.
1: Zrobimy nagłówek. Sobie
0: dostępne
1: również.
0: Czynności. Owoce. Rozwinięta. Nowe przypomnienie na liście warzywa. Ogóreczki. Warzywa. Rozwinięta. Nagłówek. Dostępne czynności.
1: Właśnie, bo my też to możemy zwijać.
0: Warzywa. Zwinięta. Nagłówek. Owoce. Rozwinięta. Nagłówek.
1: I w ogóle teraz mieć Bailando, bo chcemy sobie tutaj kupić same owoce, nie warzywa, ale mamy to ustawione. Wszystko można. Kto bogatemu zabroni?
0: Więcej. Przycisk. Zamknij menu. Zachowaj jako szat. Pokaż wykonane. Sortuj według. Zarządzaj sekcjami.
1: Sekcjami.
0: Zarządzaj sekcją. Nowa sekcja. Nowa sekcja. Przycisk. Pole tekstowe. Edycja. Nowa sekcja. Znaki. Wejście ekranu Braille'a. Orientacja zablokowana. P-R-Z-E-K-O-S. K-I. Spacja. Przekąski. Spacja.
1: Dobrze. Przekąski.
0: Siup. Orientacja pionowa. Warzywa. Zwinięta. Nagłówek.
1: Znowu nowa sekcja.
0: Zamknij menu. Pokaż. Zamknij menu. Zachowaj jako. Sortuj według. Zarządzaj sekcjami. Zarządzaj sekcjami. Zamknij menu kontekst. Edycja sekcji. Nowa sekcja. Przycisk.
1: Nowa sekcja i słodycze.
0: Znaki. Tak? Wejście ekranu Braille'a. Orientacja S, L, O, D, I, C, Z, E. Spacja. Słodycze. Spacja. Orientacja
1: no.
0: Pionowa. Warzywa. Zwinięta. Nagłówek. Owoce. Rozwinięte. Nowe przypomnienie na liście owoce. Przekąski. Rozwinięte. Nowe przypomnienie na liście przekąsk. Słodycze. Nowe przypomnienie bez kategorii. Chipsy. Paluszki. Czekolada. Chipsy. Niewykonane.
1: Chipsy i paluszki by się przydało dać do przekąsek. No tak powiedzmy, słonych. Nawet mogłem zrobić przekąski słone. A, dobra.
0: Przeciągnij szczegóły.
1: Już trudno.
0: Przeciągnij rzecz.
1: Nie bądźmy tacy.
0: Owoce. Rozwinięta. Na paluszki. Nie. Przypomnienia. Czekolada. Paluszki. Nie wyanuluj przeciąg. Przenieś do wewnątrz paluszki. Przenieś do wewnątrz paluszki. Upuść za rzeczą. Anuluj przeciąganie. Upuść. Dodaj do sesji przeciągania. Przeciągam dwa rzeczy.
1: Przeciągania. O,
0: słodycze.
1: Dobrze.
0: Rozwinięta. Nowe przypomnienie. Przekąski. Rozwinięta. Anuluj przeciąg. Upuść za rzeczą. Gotowy do upuszczenia. Ukończone.
1: Dobrze.
0: Paluszki. Fiksy. Przekąski. Rozwinięta. Nagłówek. Przekąski. Zwinięta. Słodycze. Rozwinięta. Nowe przypomnienie. Czekolada. Nowe przypomnienie. Czekolada.
1: Tutaj czekoladę walniemy sobie.
0: Przeciągnij rzecz. Zostaw w tym samym miejscu. Nowe przypomnienie na liście słodycze. Słodycze. Rozwinięta. Nagłówek. Anuluj. Upuść za rzeczą. Przenieś pod.
1: O, dobrze.
0: Słodycze. Rozwinięta. Czekolada. Słodycze. Rozwinięta. Słodycze. Zwinięta.
1: I teraz.
0: Przekąski. Zwinięta. Nowe przypomnienie. Owoce. Rozwinięta. Owoce. Warzywa. Zwinięta. Nagłówek. Dostępne czynności.
1: Widzicie, mamy kategorie, tak zwane sekcje. Mamy je wszystkie teraz pozwijane.
0: Więcej, przycisk.
1: No i my na przykład chcemy
0: edycja, nagłówki.
1: Po nagłówkach nagle przejść sobie do przekąsek, bo nie pamiętamy, co my tu chcemy kupić.
0: Nie znaleźć owoce, zwinięte, usuń, edycja, nagłówki, przekąski, słodycze, zwinięta, nagłówek, przekąski, zwinięta,
1: przekąski.
0: Nagłówek, słodycze, zwinięta, nagłówek, przekąski, zwinięta, nagłówek, przekąski, rozwinięta, fiksy, niewykonane, paluszki, niewykonane, wusekcji, przekąski. Nowe przypomnienie na liście przekąski. Przycisk.
1: No i możemy sobie właśnie tutaj w ten sposób to ogarnąć. Nowe przypomnienie w sekcji.
0: Owoce. Zwinięta. Owoce. Rozwinięte. Nowe przypomnienie na liście owoce. Przycisk. Notatki. Pole. Tytuł. Pole. Wejście ekranu Braille'a. Orientacja zablokowana. G-R-U-S-E-C-Z-K-I.
1: Oj, co się stało?
0: Orientacja pionowa. Wejście ekranu Braille'a. Orientacja pionowa. Wejście ekranu Braille'a. Orientacja pionowa.
1: O.
0: Gruseczki. Niewykonane. Tytuł. Pole tekstowe. Edycja. Wejście ekranu Braille'a. Orientacja zablokowana. J A B E U S Z K A. Orientacja pionowa.
1: O, jabłuszka.
0: Błędnie bez zastąpienia.
1: Widzicie, dodał...
0: Owoce, rozwinięta, nagłówek, jabłuszka, niewykonane, gruseczki.
1: O, ale się pomyliliśmy, więc teraz...
0: Przeciągu podaj szczegóły. Edycja tytułu.
1: Edycja tytułu na pokrętle oczywiście. Bo gdybyśmy w to puknęli na czynności aktywuj, oznaczylibyśmy to przypomnienie jako wykonane, więc na to trzeba bardzo uważać.
0: Podaj edycja tytułu.
1: No i co?
0: No tak, tytuł, pole tekstowe, edycja, gruseczki, znak, wejście ekranu, wyrazy, grusecz, wejść, znak, GEUS, wejście ekranu, Braille'a, orientacja zablokowana,
1: Z.
0: Orientacja, tytuł, pole tekstowe, edycja, gruseczki, owoce, warzywa, OK, przycisk, OK, listy, jabłuszka, gruseczki, owoce, rozwinięta, nagłówek, owoce, zwinięta, przekąski, zwinięta, nagłówek, dostępne czynności, słodycze, zwinięta, nagłówek, dostępne czynności, usuń, zmień nazwę, przeciągnij rzecz, aktywuj domyślna, przeciągnij rzecz.
1: Sekcję na sekcję możemy przeciągać? Ciekawe. Nie no, chyba zmieniać sekcję, kolejność sekcji, ale nie przeciągać.
0: Tak, przeciągnij rzecz. Zostaw w tym samym miejscu. Owoce, zwinięta, nowe przypomnienie. Przypomnienia bez kategorii. Przekąski, zwinięta,
1: przekąski,
0: owoce, zwinięta,
1: owoce.
0: Przekąski, zwinięta, anuluj, upuść za rzeczą. Upuść na rzecz, przenieś nad. Dodaj do zmień nazwę, dodaj do sekcji, zmień usuń, upuść za rzeczą, upuść na rzecz, gotowy do upuszczenia ukończone.
1: Ciekawe, co się stało.
0: Nowe przypomnienie, przypomnienia bez kategorii, przekąski, słodycze, zwinięta, nagłówek, dostęp, przekąski, zwinięta, nagłówek.
1: No, dostęp, nic się nie stało, po prostu przeniosło się przed.
0: Słodycze, zwinięta, słodycze, czekolada, nowe przypomnienie na liście, przekąski, zwinięta, przekąski, kiksy. Nowe paluszki, niewykonane.
1: No, więc jak widzimy, możemy to wszystko sobie usuwać, możemy tutaj takie listy w ten sposób dodawać, edytować, tworzyć i tak dalej. Co zaś tyczy się listy inteligentnej, no to możemy tutaj sobie też taką listę inteligentną stworzyć na zasadzie właśnie tagów. Może zrobimy sobie taką listę inteligentną typu do kupienia dzisiaj. Niech to będzie właśnie lista inteligentna i zrobimy sobie listę inteligentną o nazwie owoce i dodamy sobie tag, w którym będą zbierane nam same owoce. Więc ja teraz sobie z tej listy wychodzę.
0: Rozwinięta. Szukaj. Pole wyszukiwania. Sugestie do artykułu. Cyklicz. Taka mała. Rozwij. Taka mała zakupowa. 14 przypomnień. Karta kredytowa. Plakiet.
1: Tak. Stąd sobie wyjdziemy.
0: Przypomnienie. Dodaj listę.
1: Dodaj listę.
0: Stuknij dwukroć, nazwa listy, pole tekstowe, edycja, punkt wstawiania, wejście ekranu, Braille'a, orientacja
1: może
0: zablokowana,
1: owoce do
0: kupienia.
1: Owoce do kupienia.
0: Orientacja pionowa, wymasz tekst, filtry, dodaj filtry, czerwony, pomarańczowy, żółty.
1: To pomarańczowy jako owoc.
0: Zaznaczone, pomarańczowy, żółty, zielony, jasno, nie, osoba, para, rodzin, ład, miść, ryba, koszyk, wózek, torba na zakupy. Koszyk sklepowy.
1: A koszyk sklepowy?
0: Zaznaczone. Koszyk sklepowy.
1: Razem?
0: Zaznaczone. Nowa lista. Przy. OK. Przy. Szablony. Przycisk. Koszyk sklepowy. Plakietka. Pomarańczowy. Nazwa listy. Owoce do kupienia. Filtry. Dodaj filtry, aby skonwertować tę listę na inteligentną. Przycisk.
1: Tak.
0: Filtry. Stuknij dwukrotnie, aby zamknąć okno. Anuluj. Filtry. Nagłówek. OK. Pokaż przypomnienia pasujące do wszystkich filtrów. Przycisk.
1: Tak. Do wszystkich filtrów albo do którychś z wybranych, albo można wykluczyć.
0: Wybierz filtry. Nagłówek. Tagi. Wyłączone. Data. Wyłączone. Czas. Wyłączone. Miejsce. Wyłączone. Flaga. Wyłączone. Priorytet. Wyłączone. Listy. Wyłączone.
1: Tak. W ogóle z poszczególnych list możemy też sobie ustawić, żeby nam się filtrowało.
0: Listy. Data. Tagi. Wyłączone. Zaznaczone. Wyłączone.
1: Wyłączone.
0: Przycisk. Dowolny tag. Przycisk. Dowolne zaznaczone tagi. Przycisk. Wszystkie zaznaczone tagi. Przycisk. Brak tagów. Zamknij menu. Brak. Dowolne zaznaczone tagi. Dowolny tag. Zaznaczone. Wyłączone. Dowolne wszystkie zaznaczone tagi. Brak tagów. Dowolne zaznaczone tagi. Przycisk. Tagi. Dowolne zaznaczone tagi. Dodaj tak. Przycisk. Tag B. Przycisk. Tag Bon. Tag Book. Tag DS. Tag Su. Inne film. Data. Wyłącz. Dodaj tak. Przycisk. Dodaj tak. Uwaga. Utwórz nowy tag. Pole tekstowe. Edycja. Nowy tag. Wejście ekranu Braille'a. Orientacja zablokowana. Orientacja poziome. O. W. O. C.
1: Niech będzie owoc.
0: Orientacja pionowa. Wymasz tekst. Anuluj. Dodaj.
1: Przycisk.
0: Dodaj. Dodaj tak. Przycisk.
1: Dobra.
0: Tagi. Dowolne. Dodaj. Filtry włączone. Nagłówek. Pokaż przypomnienia pasujące do wszystkich filtrów. Przycisk.
1: Możemy to też zmienić.
0: Dowolnych. Przycisk. Dowolnych. Zaznaczone. Wszystkich. Zamknij menu kontekst. Zamknij. Dowolnych. Przycisk.
1: Dowolnych filtrów, które sobie wybierzemy albo wszystkich.
0: Zaznaczone.
1: Żeby wszystkie tutaj zostały nam spełnione.
0: Pokaż przypomnienia, pas, filtr, tak, dodaj tak, przy, tak, b, przy, tak, tak, tak, tak, inne filtry, tak, suk, przyć, data, wyłączone, czas, wy, miejsce, flaga, wyłączone, priorytet, wyłączone, listę, wyłączone, listę, wyłączone, wyłączone, dołącz, wyklucz, przycisk, zamknij menu, dołącz, przycisk.
1: Dołącz listę, czyli które zostaną.
0: Dołącz, listę, dołącz. Zakupy? Apple Beta Test. Taka mała zakupowa. Karta kredyt. Pokaż przypomnienia pasujące do wszystkich filtrów. Przycisk. OK. Przycisk.
1: I OK.
0: OK.
1: Słuchajcie.
0: Filtry? Dodaj filtry, aby skonwertować tę listę. Nazwa listy. Owoce do kupienia. Koszyk sklepowy. Plakiet. Szat. Zaznacz. OK. Nowa list. OK. Okay. Przycisk. Taka mała zakupowa. Więcej. Przycisk. Błędy do Apple. Taka mała owoce do kupienia, lista inteligentna, zero przypomnień, koszyk sklepowy, plakietka, pomarańczowy.
1: No na razie jest zero przypomnień, no bo tak naprawdę nie mamy tutaj nic, ale jeśli ja wejdę sobie w szczegóły przypomnienia...
0: Taka mała zakupowa, 14 listy.
1: Tamtej listy...
0: Więcej, taka ma, warzy, owoce, zwinięta, nagłówek, dostępne owoce, gruszeczki, niewykonane, przeciągu, podaj szczegóły, edycja tytułu,
1: podaj szczegóły,
0: przycisk. Godzina. Tagi. Przycisk.
1: Tagi.
0: Stuknij dwukrotnie. Ano, tak, okej. Tak, tak, błąd. Tak, b. Tak, tak, tak, tak, suk. Dodaj nowy tak. Pole tekstowe. Dodaj nowy. Błędnie zapisany. Znak. Wejście ekranu Braille'a. Orientacja. O, w, o, c.
1: Owoc.
0: Orientacja pionowa. Wymasz tekst. Tak, suk. Przy, tak, d, tak, tak, tak, b. Okej. Przycisk.
1: Okej.
0: Dodaj nowy tak. Pole tagi. Zaznaczonych. Jeden. Przycisk. Miejsce. Wyłączone. Tagi. Zaznaczonych. Jeden. Godzina. Da. Web. Notatki. Poletek. Tytuł. Gruszeczki. Pole tekstowe. Okej. Okay. Przycisk.
1: Okej.
0: Okay. Tagi. Zaznaczonych. Owoce. Rozwinięta. Nagłówek. Nowe przypomnienie na liście. Gruszeczki. Niewykonane. Tak, owoc. W sekcji. Owoce. Dostępne czynności.
1: No właśnie, ale...
0: Jabłuszka. Niewykonane. W sekcji.
1: Jabłuszka. Możemy sobie wpisać to w tytule. Też nie ma problemu.
0: Przeciąg, podaj szczegóły. Edycja tytułu. Pokaż
1: edycja tytułu.
0: Tytuł. Pole tekstowe.
1: Tutaj
0: edycja.
1: Też.
0: Jabłuszka. Punkt, znaki. Wam czynność, pokażę. Znaki. A.
1: Jabłuszka.
0: Orientacja zablokowana. Krzyżyk. Dostępne sugestie. O. C. Dostępne sugestie. Tekst spacja. Hashtag owoc.
1: O. I tak nam się tu wstawił.
0: Spacja. Hashtag owoc. Zaznaczone.
1: Nie jest.
0: Czynność. Znaki. Gruszeczki, taka mała zakupo, warzywa, owoce, okej, przycisk.
1: Dobrze.
0: Okay. Owoce, rozwinięta.
1: I zobaczmy tutaj, co nam się stanie, jeśli teraz z tej listy wyjdziemy, a wejdziemy w owoce do kupienia.
0: Sugestie do Apple, tak, rozwin, owoce do kupienia, lista inteligentna, dwa przypomnienia, koszyk sklepowy, plakietka, pomarańczowy.
1: O, widzicie, wejdziemy sobie.
0: Listę, więcej, przycisk, owoce, gruszeczki, niewykonane, za taka mała zakupowa, tak, owoc. Dostęp, jabłuszka, hashtag owoc, niewykonane, za taka mała zakupowa.
1: Dobra, a teraz przejdziemy sobie normalnie do mojej domyślnej listy przypomnienia.
0: Owoce do kupienia, listy, szukaj, pole, dziś, zero przypomnień, 22, zaplanowane, szukaj, moje listy, przypomnienia, jeden przypomnienie, lecz listy, udostępnij, przypomnienia, nagłówek, przypomnienie, przycisk.
1: I teraz zrobimy tak, kup awokado.
0: Tytuł, pole tekstowe, edycja, tryb znak, znaki, wejście ekranu Braille'a, orientacja zablokowana, kropka, up, spacja, kup, a, w, a, o, k, a, d, o, spacja, awokado.
1: Kup awokado.
0: Krzyżyk, w, o, c, dostępne sugestie tekstowe. Orientacja pionowa. Spać, hashtag o, ust, flaga.
1: Jest. I teraz chcemy zrobić sobie miejsce, że na przykład jeśli ja dotrę do Kauflandu przy ulicy Bratysławskiej w Krakowie, to ma mi wyświetlić to przypomnienie kup awokado.
0: Notatki, pole tekstowe, tytuł, pole tekstowe, edycja, kup awokado, hashtag owoc, punkt stawiania na ko... data i czas, edycja szczegółów, miejsce, przycisk.
1: Miejsce.
0: Miejsce, otwórz. Wejście do samochodu, przycisk. Wejście do własne, przycisk.
1: Własne. Własne.
0: Przycisk. Pole wyszukiwania, edycja. Znajdź lub podaj adres, tryb znaków, punkt, wejście ekranu Braille'a, orientacja zablokowana. A, U, E, L, A, E, D, S, P, B, E, A, T, Y, S, E, A, W, S, K, A.
1: Kaufland Bratysławska.
0: Orientacja pionowa.
1: Zobaczymy.
0: Wejście z samochodu, Kaufland, Bratysławska 4, 3, 1, dom, Sur, Kaufland.
1: To jest ten Kaufland.
0: Zaznaczone, Kaufland, Bratysławska 4. 3. Kaufland Polska Markety. Bratysławska 4. 3. Zaznaczone. Kaufland. Wyjście z samochodu. Wejście do samochodu. Dom. Maciej. Dom. Bieżące mnie. Informacje. Kaufland. Kaufland Bratysławska. Pole wyszło. OK. Miejsc. Anuluj. Anuluj.
1: Jeśli przybędę do tego Kauflandu.
0: Kaufland Techarde. Bratysławska 4. Kaufland. Kapelanka 54. Kaufland. Zasięg przypomnienia. Opuszcz. Przyć. Zaznaczone. Przybycie.
1: Przybycie.
0: Opuszcz. Zasięg przypomnienia. 700 metrów. Regulacja.
1: 700 nie.
0: 500 metrów, 300 metrów, 100 metrów.
1: 100 metrów, jak będę pod Kauflandem, to niechaj mi tu to przypomni. Albo opuszczenie, albo przybycie. No ja tutaj dałem przybycie.
0: Zasięg przypomnę, opusz, zaznaczone, przybycie, Kaufland, osiedle kombatantów 16, zaznaczone, Kaufland, Polska Markety, Bratysławska 4, zaznaczone, Kaufland, Bratysławska 4. 3. Wyjście z samochodu.
1: Tak.
0: Anuluj. Miejsce. OK.
1: Przycisk. OK. Zobaczymy, okay. Co nam z tego zrobi.
0: Listę. Przycisk wró. Kup awokado hashtag owoc. Niewykonane. Przybycie. Kaufland. Dostępne czynności.
1: Przybycie Kaufland.
0: Przypomnienie. Przycisk.
1: I to jest na liście mojej przypomnienia. Na tej domyślnej przypominam, że to jest. A teraz wejdziemy sobie na listę inteligentną. Owoce do kupienia.
0: Przypomnienia, sugestie dla, tak, owoce do rozwin,
1: uwaga.
0: Owoce do kupienia, lista inteligentna, dwa przypomnienia, koszyk sklepowy, plakietka, pomarańczowy,
1: a,
0: dostępne czynności.
1: Aha, bo widzicie, bo tutaj jest wszystkie filtry, a nie dowolny z tych filtrów, więc ja sobie tutaj jednak zmienię.
0: Przeciągnij informację o liście inteligentnej, stuknij dwukrotnie, aby zamknąć nazwę listy, czerwony, zarządzaj listę, żółty, zarządzaj listą inteligentną, dwa filtry włączone, przycisk. Stuknij dwukrotnie, aby anuluj. OK. Pokaż przypomnienia pasujące do wszystkich filtrów. Przycisk.
1: Do wszystkich filtrów. Do dowolnego najlepiej.
0: Dowolnych. Przycisk. Zamknij. Dowolnych.
1: Dowolnych.
0: Przycisk.
1: O. I teraz.
0: Tak. Do, tak B. Przycisk. Do, pokaż przypomnienie. OK.
1: Dobrze.
0: Filtr. OK.
1: Okay.
0: Przycisk. Zarządzaj listą inteligentną. Dwa filtry włączone. Przycisk.
1: OK.
0: Na koszyk sklep. OK. Przycisk.
1: OK. Dobra, i?
0: Przypomnienia, dwa przypomnienia, lista, plakietka, sugestie dla tyl, lista cykliczne, taka, owoce do, owoce do kupienia, lista inteligentna, 15 przypomnień, koszyk sklepowy, plakietka, pomarańczowy.
1: O nie, bo tamta lista się znowu wkradła z zakupowych. Kurczę, widzicie, ale jestem.
0: Przeciąg informacji o liście
1: to jednak wywal mi.
0: Stuknij dwukrotnie, aby nazwa listy, owoce, czerwone. Zarządzaj listą inteligentną. Dwa filtry. Stuknij dwukrotnie. Ano, filtry. OK. Czas. Miej. Priorytet. Czas. Data. Inne filtry. Taka mała zakupowa. Karta kredytowa. Plakietka. Żółte. Listy. Dołącz.
1: Listy.
0: Taka mała zakupowa. Karta kredytowa. Plakietka. Żółte. Przycisk. iCloud. Przypomnienia. Szkolenia i konsultacje. I zaznaczone. Taka mała zakupowa. Pokaż przypomnienia pasujące do dowolnych filtrów.
1: Wywal to.
0: OK. Przycisk. O. Nazwa listy. Owoce do kupienia. Zarządzaj listą inteligentną. Dwa filtry włączone. Przycisk.
1: Dwa filtry.
0: Stuknij inne filtry. Taka mała zakupowa. Karta kredytowa. Listy. Dołącz. Tak, suk. Przycisk. Listy. Dołącz.
1: A jak ten filtr wywalić?
0: Przycisk. Zaznaczone. Wyłączone. Przycisk.
1: Wyłączone.
0: Listy. Wyłączone. Pokaż przypomnienie. Anuluj.
1: Dobrze.
0: OK. Przycisk. Zarządzaj listą inteligentną. Jeden filtr włączony. Mm-hmm. Przycisk.
1: I teraz, jeśli mamy...
0: Nazwa listy. Owoce
1: wszystkie
0: do kupienia.
1: Filtry.
0: OK. Inf. OK. Przycisk. O.
1: To popatrzcie, co się stało teraz.
0: Taka mała zakupowa. 14 owoce do kupienia. Lista inteligentna. 3 przypomnienia. Koszyk sklepowy. O. Plakietka.
1: 3 przypomnienia, bo tylko z danego tagu nam się tutaj włączyło. I patrzcie.
0: Listy. Więc owoc. Gruszeczki. Niewykonane. Za taka mała zakupowa. Tak owoc. Dostępne czynności.
1: No.
0: Jabłuszka, hashtag owoc, niewykonane, za taka mała zakupowa. Dostępne czynności.
1: I uwaga!
0: Kup awokado, hashtag owoc, niewykonane, za przypomnienia, przybycie, Kaufland. Dostępne czynności.
1: To się nam tutaj ładnie wszystko zgromadziło na jednej liście inteligentnej. Także generalnie można sobie to robić, tworzyć takie listy inteligentne, można tutaj sobie w ten sposób tym zarządzać, miejsce wybierać. Nie jest to wcale też ani trudne, ani przesadnie wycieńczające. No na pewno to, co, o czym należy pamiętać, to żeby sobie po wpisaniu danego miejsca, gdzie chcemy, żeby to przypomnienie nam się aktywowało po jego przybyciu albo jego opuszczeniu, żeby tam sobie wybrać te sugestie, żeby tam jeszcze sobie uszczegółowić to wszystko po puknięciu w sugestie. Czasami jest tak, że adres się wybierze ładnie, czasami nie. Różnie też z tym bywa. To chociaż teraz to w iOS 17 chyba poprawili nawet. Jest teraz nawet troszkę lepiej.
0: Przypomnienie.
1: Więc same dobre zmiany w iOS 17 nas czekają pod tym kątem chyba?
0: Kup awokado, hashtag owoc, niewykonane, za przypomnienia, przybycie, Kaufland. Dostępne czynności.
1: No i co, jeśli ja usunę to przypomnienie...
0: Ust flaga, usuń. Wykonano czynność, usuń. Gruszeczki, niewykonane.
1: To pytanie, czy ono w przypomnieniach też mi się usunie, czy...
0: Szkolenia i koncert. Przypomnienia, jeden przypomnienie. Udostępnij, więc, przypomnienia. Wszystkie przypomnienia wykonane.
1: Nie ma, nie ma. Usunąłem z listy inteligentnej. Usunęło się też na liście głównej. Więc tak to nam działa. Usuniemy sobie może tę listę, chociaż...
0: Cykliczne. Jeden przypomnienie.
1: Można...
0: Rozwin. Owoce do kupienia. Lista inteligentna.
1: Jeszcze zrobić to tak, żeby listę...
0: Taka mała zakupowa, 14
1: przypomnień. Taką małą zakupową ustawić po zakupach udostępnionych dla rodziny mojej, wspaniałej.
0: Taka mała zakupowa, przypomnij. Usuń. Informacje o udostępnij, przeciągnij rzecz.
1: Przeciągnij rzecz, właśnie, jup.
0: Zostaw w tym samym miejscu. Zakupy,
1: zakupy i przed rzeczą.
0: Anuluj, przenieś, upuść na rzecz. Upuść przed rzeczą. Gotowy do upuść, przenieś na zakupy.
1: O.
0: Rodzina, szkolenia i konsultacje. Rodzina, taka mała zakupowa, 14 przypomnień. Zakupy,
1: Widzicie, co ja tutaj wyczyniam?
0: Owoce do kupienia, lista inteligentna, 2 przypomnienia.
1: I to też możemy tutaj sobie w ten sposób ogarnąć.
0: Informacje o przeciągnij
1: rzecz. Przeciągnij rzecz.
0: Zostaw tym sam, taka mała zakupowa, 14 zakupy.
1: Taka mała zakupowa, 14
0: przypomnień. Karta kredytowa, plakiet.
1: No też owoce do kupienia sobie wstawimy po tym.
0: Anuluj, przenieś do wewnątrz, upuść na rzecz. Gotowy do upuść przed rzeczą. Upuść na, przenieś na, tak, upuść przed rzeczą. Przenieś do wewnątrz, taka mała, upuść za rzeczą. Gotowy do upuszczenia. Przenieś na zakupy. Taka mała zakupowa. Owoce do kupienia, lista zakupy.
1: O.
0: Owoce do kupienia.
1: Jest tak jak ma być. Możemy sobie też przeciągać te listy grupowo, tworzyć grupy wewnątrz tych list, jakby ktoś bardzo chciał. Naprawdę, tutaj jest bardzo duże pole do popisu możliwości różnych, różnistych. I tak naprawdę co kto lubi, może sobie naprawdę z tymi przypomnieniami robić. Może je kategoryzować na chyba bodaj 3 sposoby, plus listy inteligentne z tego tworzyć i tak dalej. To naprawdę można tutaj zdziałać wiele. Notatki do tych przypomnień sobie możemy też tworzyć. Ja może zrobię takie jedno w przypomnieniach testowych. Listy
0: taka mała zakupowa.
1: Nasze zakupowe możesz wywalę.
0: Usuń. Uwaga, usunąć listę taka mała zakupowa. Spowoduje to usunięcie wszystkich przypomnień z tej listy. Anuluj, usuń, przycisk. Przypomnienia, 1 przypomnienie, przypomnienia. Szkolenia i rodzin, owoce do kupienia, lista inteligentna, 0 przypomnień, koszyk sklepowy.
1: No i nagle się zrobiło 0 przypomnień, no bo z tamtej listy pierwotnej zostało to wszystko usunięte, więc tutaj nie mamy nic.
0: Zakupy, udost, osobom, owoce do kupienia, lista inteligentna, przypnij, usuń.
1: Usuń.
0: Uwaga, usunąć listę usunięcie tej listy inteligentnej nie będzie miało wpływu na jej przypomnienia, które pozostaną na swoich listach.
1: No właśnie, bo jeśli usuwamy normalną, zwykłą listę, z listy inteligentnej przypomnienia nam są usuwane. Jeżeli natomiast usuwamy listę inteligentną, no to się usunie lista, która tylko gromadzi, prawda, według tagów i tak dalej, więc to można w ten sposób sobie usuwać i tym zarządzać.
0: Ano, usuń, przycisk, przypomnienia, 1 przypomnienie, lista, plakietka.
1: Jeszcze może pokażę zarządzanie tagami, zanim przejdziemy do dodawania notatki w przypomnieniach.
0: Tagi. Rozwin. Przypomnienie. Cykliczne. Rozwin. Zwin.
1: To są tagi.
0: Wszystkie tagi. Przycisk. Tag B. Przycisk. Tag B. Tag B. Tag DS. Tag B. Przycisk.
1: No, pod bagiem.
0: Tag.
1: Pod bagiem. Możemy też wyświetlać przypomnienia, które zawierają dany tag.
0: Z listy. Więcej. Przycisk. Hashtag book. Nagłów. Wszystkie tagi. Przycisk. Tag B. Przycisk. Tag błąd. Tag DS. Tak. Pokaż. Podczas zastępowania tekstu voiceover czyta dziwne rzeczy. Hashtag book. Pokaż przypomnienia pasujące do zaznaczonego tagu. Tag book. Brak podziału na nagłówki typu pingowanie Apple Watch, gdy zegarek nie leży. Automatyczne odczytywanie napisów. Wybór sugestii użytkowy. Przypomnienie. Przycisk.
1: I tak dalej. No, tym tagiem back oznaczyłem pewne przypomnienia. I tak dalej. I też można dodać w oparciu o ten konkretny tag nowe przypomnienie. Jakby kto chciał.
0: Podczas zestawu pokaż tak suk, przycisk, tak DS, tak zaznaczone, tak book, tak book, wykluczony, przycisk.
1: Oj, co się stało?
0: Tak DS, przycisk, tak book, wykluczony, przycisk, zaznaczone, tak book, listę, przycisk wróć.
1: A, sugestie dobrze.
0: Tak B, tak book, wszystkie tagi.
1: Gdzie jest owoc?
0: Tak DS, tak suk, przypomnienie, tak, wszystkie tagi, przycisk, zaznaczone, wszystkie tagi, przycisk, tak było, tak DS, tak suk, pokaż przy, nie można zdecydować na co Siri ma reagować, brak liwe, pod tak suk.
1: A, wszystkie tagi, czyli po prostu wszystkie przypomnienia, które są otagowane, więc to też tak można. Można
0: wszystkie tagi,
1: również
0: przycisk.
1: Zarządzać danym tagiem, zmienić mu nazwę, usunąć dany tag i tak dalej. Niestety nie ma tego na pokrętle, na czynnościach, bo po co, drogie Apple, tego się nie dało zrobić.
0: Sugestie do Apple, lista, wszystkie tagi, tak błąd, przycisk.
1: Na przykład.
0: Nagłówki, znaki.
1: Na przykład błąd. Zobaczmy sobie, co to będzie podpowiadał nam voiceover.
0: Grupa, tak błąd, wiersze od 1 do 11 z 11, na dole ekranu. Stuknij dwukrotnie, aby wybrać przypomnienia.
1: Stuknij dwukrotnie, aby wybrać przypomnienia, czyli właśnie w oparciu o ten tag. No ale my chcemy coś z tym tagiem zrobić, to musimy niestety tutaj trzykrotnie stuknąć albo dwu z przytrzymaniem.
0: Zmień nazwę tagu. Przycisk. Zmień
1: i dopiero tagu. Mamy tutaj opcję typu zmień nazwę tagu.
0: Usuń tak. Zamknij menu kontekstu.
1: Lub usuń tak. No niestety tutaj się Apple nie popisało dostępnością tak troszeczkę. Dlatego też pokazuję, jak można sobie akurat w tym zakresie ułatwić życie.
0: Zamknij menu kontekstu. Wszystkie tagi. Przycisk. Zwin.
1: Tak. Teraz jeszcze może dodamy sobie przypomnienie z notatką. Z obrazkiem, wybaczcie, ale w sumie nie będzie chyba to miało większego sensu.
0: Szukaj, pomy wyszukiwać dziś. Szkolenia i konto.
1: Przypomnienia.
0: Jeden przypomnienie. Listy. Udostępnij list. Przypomnienia. Nagłówek. Przypomnienie. Przycisk. Przypomnienie. Przycisk. Tytuł. Pole tekstowe. Edycja. Tryb znaku.
1: Skontaktować się z pewnym przedsiębiorcą.
0: Wstawione. Skontaktować się z pewnym przedsiębiorcą. Usuń, aktywuj usuń, znaki.
1: A, nie, a wyjście, tylko a. On,
0: orientacja
1: zablokowana.
0: Okej. Orientacja pionowa. Notatki. Edyt.
1: Notatki.
0: Pole tekstowe. Dostępne czy punkt wstawiania. Znaki. Wejście ekranu Braille'a. Orientacja zablokowana.
1: Telefon.
0: Dwukropek. Telefon. Spacja. Krzyżyk.
1: 1, 8. To jest kierunkowy. 3, 5, 5. 0, 1. 0, 5.
0: Nowy wiersz. 1, 8, 3, 5, 5, kropki 4, 6. M. A, I, L, dwukropek. Mail. Spacja.
1: E-mail. No mail. P,
0: N, I, E, N, P, E, D, S, I, E, M, B, I, O, R, A. Małpa. Pewien przedsiębiorca. Nieprawidłowa pism. Małpa. C, E, O, I, B, M, E, B, I, O, R, C, A. Małpa. Pewien przedsiębiorca. Nieprawidłowa pisownia.
1: Załóżmy, że taki jest mail. Małpa.
0: gmail.com.
1: Dobra, i teraz co by mu można zrobić?
0: Data i czas. Edycja szczegółów.
1: Temu
0: przycisk.
1: Przypomnieniu. A zróbmy datę i czas i na przykład na przyszły poniedziałek.
0: Data i czas. Przycisk. Data i czas. Otwórz. Dziś. Wtorek. Jutro. Mieli. Jutro. Środa. 20. W ten weekend. Sobota. Data i czas. Przycisk. Jutro. Dziś. Wtorek.
1: A możemy.
0: Data i czas.
1: Data i czas.
0: Anuluj. Okay. Przycisk. Godzina. Wyłącz. Środa. 23 sierpnia. Przycisk. Zaznaczone. Dziś. Wtorek. 22 sierpnia. Przycisk.
1: Tak.
0: Niedziela. Poniedziałek. 28 sierpnia.
1: Dobrze.
0: Przycisk. Zaznaczone. Poniedziałek. 28 sierpnia.
1: Godzina. Niech zostanie bez zmian, powiedzmy.
0: Anuluj. Przycisk. Data i czas. Zastosuj. Przycisk. Zastosuj. Anuluj. Przycisk. List. Więcej. Przypomnij. Skontaktować się z pewnym przedsiębiorcą. Niewykonane. 28 sierpnia 2023 roku. Telefon. 183 550 105. Mail. Pewien przedsiębiorca. Małpa@gmail.com. Dostępne czynności.
1: Tak. No i teraz co my z tym możemy zrobić?
0: Wyłącza. Zadania zaległe.
1: Są i wyłącza.
0: Wyłącza. 1, 8, 3, 5, 5, 0, 1, 0, 5. Pewien przedsiębiorca. Małpa@gmail.com. Dostęp 1, 8, pewien przedsiębiorca ma...
1: Widzicie? Można od razu tak. Jeśli my sobie stukniemy w łącze
0: 1,
1: z numerem...
0: 8, 3, 5, 1, 8, połącz 18, 355, 0, 1, 0, 5.
1: Widzicie? Magia hiperłączy to, o czym mówiłem w podcaście o edycji tekstu.
0: Anuluj, przycisk.
1: Ale na przykład...
0: Listy. Skontaktować się z pewnym przedłącza. 1, 8, 3,
1: przetrzymujemy.
0: 5, 5, 1, obrazek. 1. Połącz z 18. Wyślij wiadomość. FaceTime. FaceTime audio. Do kontaktów. Kopiuj numer telefonu. Zamknij menu kontekstu.
1: No właśnie, przytrzymałem z...
0: Skontaktować się z pewnym przedłącza.
1: Mail.
0: Pewien przedsiębiorca małpa@gmail.com. Dostępne czy... Mail to? Pewien... Otwórz. Kopiuj. Przy... Udostępnij. Zamknij menu. Zamknij menu. Udostępnij. Przycisk.
1: No tak, no gdybym ja kliknął, to by na pewno nam się otworzyła aplikacja poczty.
0: Włącza. Pewien przedsiębiorca małpa@gmail. Pewien przedsiębiorca... Poczta, temat, pole tekstowe, edycja, punkt wstawić, prylotek 111 małpa@gmail.com.
1: Oczywiście.
0: Wyślij, nowa wiadomość, pewien przedsiębiorca małpa@gmail.com, pole tekstowe.
1: No właśnie, więc...
0: No, anuluj, przycisk, anuluj, uwaga, usuń wersję, zachow, anuluj, usuń wersję roboczą, przycisk. Skrzynki, przycisk, 18.46, wróć do, przypomnienia, przyć, wróć, 18.40, przypomnień, skontaktować się z pewnym przed...
1: Więc... Tak można sobie to zrobić, zwłaszcza jeśli w notatkach mamy te wszystkie informacje. Możemy sobie z tego bardzo fajnie skorzystać.
0: Usuń. Wykonano czynność? Usuń.
1: Tak. I myślę, kochani, że to mogłoby być na tyle. Ja nie wiem, czy jest sens pokazywać tak naprawdę grupowego, zbiorowego zaznaczania przypomnień, skoro tak naprawdę mamy voice-over. Może to tak pro forma pokażę, żeby było, że pokazałem.
0: Wszystkie przypomnienia.
1: Ale szczerze mówiąc, ja wiem, na zbyt wiele chyba to nam się nie przyda, ale może pokażę.
0: Przypomnienie, przycisk.
1: Mimo wszystko.
0: Przypomnienie. Tytuł. Pole tekstowe.
1: Jedno przypomnienie testowe.
0: Wstawione. Jedno przypomnienie testowe. Return. Return.
1: Drugie przypomnienie testowe.
0: Wstawione. Drugie przypomnienie testowe. Dyktuj. Return. Return.
1: Trzecie przypomnienie testowe.
0: Dostępne sugestie. Wstawione. Trzecie przypomnienie testowe. Tytuł. Pasp.
1: Co on tam chce? Jakieś sugestie? Ja nie
0: tytuł,
1: ma nic.
0: Pole tekstowe. Edycja. Trzecie przypomnienia. Jedno, drugie przypomnienie. I przypomnienia. Okej. Okay, przycisk.
1: Okej, okay, żeby ukryć klawiaturkę i tak dalej. No i dobra. Zaznacz przypomnienia.
0: Udostępnij listę. Listę. List. Więcej. Przycisk. Więcej. Pokaż jako kolumnę. Pokaż im. Zaznacz przypomnienia. Zaznacz przypomnienia. Drugie przypomnienie testowe. Niewykonane. Przestaw. Przycisk. Przestaw. Przycisk. Można przeciągnąć.
1: Możemy właśnie sobie to spróbować w ten sposób zrobić. Przestaw i wtedy...
0: Zostaw w tym samym miejscu. Przenieś do wewnątrz jedno. Przenieś na jedno przypomnienie testowe. Przestaw. Trzecie przypomnienie testowe.
1: A, to przestaw to chyba...
0: Przestaw termin. Wygaszony.
1: De facto
0: przycisk.
1: Nic nie robi.
0: Przestaw. Przestaw. Można przeciągnąć. Trzecie przypomnienie, przestaw.
1: No właśnie,
0: edycja,
1: nic nam ono nie robi, ale jak zaznaczymy, słuchajcie, właśnie
0: drugie przypomnienie, jedno przypomnienie testowe, niewykonane. Zaznaczone, jedno przypomnienie, drugie przypomnienie testowe, zaznaczone, trzecie przypomnienie testowe, zaznaczone, trzecie przypomnienie testowe, niewykonane.
1: I na przykład my je chcemy, żeby to zaznaczyć, że to ma być zrobione.
0: Przestaw, przycisk, ustaw termin, przycisk.
1: Dzisiaj.
0: Przenieś na listę, przycisk.
1: Przenieś na listę, też możemy grupowo te przypomnienia przenosić między listami na przykład, bo jeśli sobie mamy nieporządek, a chcemy to przenieść na listę, też możemy.
0: Przenieś do sekcji, przycisk.
1: Do sekcji.
0: Usuń, przycisk, więcej czynności, przycisk.
1: Usunąć to możemy wszystko.
0: Więcej czynności.
1: Pod czynnościami więcej, co mamy.
0: Trzy przypomnienia. Oznacz jako wykonane. Dodaj tak, przycisk, flaga, przycisk. Zamknij menu kontekstowe.
1: Też
0: przycisk.
1: Możemy i w ten sposób. No więc zaznaczone. Jednak to po coś jednak jest.
0: Przestaw, ustaw termin, przenieś na list, ustaw termin, przycisk.
1: Ustaw termin.
0: Ustaw termin, anuluj, przycisk. Zastosuj, data, wtorek, 22 miesiąc, sierpień 2000, wtorek, 1 sierpnia, przycisk, data, zwin narzędzia.
1: Zwin narzędzia, niech to będzie
0: data,
1: na dzisiaj.
0: Wtorek, godzina, wyłączone, zwinięta.
1: Godzina.
0: 18.50.
1: 18.50.
0: Powtarzaj, wczesne przypomnienie, brak, godzina, wyłączone, zwiniem, godzina, więcej widocznych opcji, godzina, 19, wybieracz, regulacja,
1: godzina,
0: 19 jest 24, godzina,
1: 18,
0: 0 minut, wybiera, 55 minut, 12, 18.50, data, wtorek, zastosuj, przycisk,
1: zastosuj, dla tych trzech
0: listy,
1: przypomnień,
0: wróć.
1: No i proszę bardzo, jest.
0: Jedno przypomnienie testowe, niewykonane, dzisiaj 18.55. Przypomnienia. Nagłówek. Drugie przypomnienie testowe. Niewykonane. Dzisiaj 18.55. Trzecie przypomnienie testowe. Niewykonane. Dzisiaj 18.55.
1: I na przykład możemy sobie pierwsze i trzecie usunąć.
0: Więcej. Przycisk. Więcej. Sortuj. Pokaż im. Zaznacz przypomnienia.
1: Przycisk. Zaznacz przypomnienia.
0: Drugie przypomnienie testowe. Przestaw. Jedno przypomnienie testowe. Zaznaczone. Przestaw. Trzecie przypomnienie testowe.
1: Trzecie.
0: Zaznaczone.
1: Trzecie. Oba usunąć.
0: Przenieś do więcej czyn. Usuń. Przycisk. Usuń. Uwaga. Usuń dwa przypomnienia. Przycisk. Anuluj. Usuń dwa przypomnienia.
1: Jup.
0: Listy. Przycisk wróć.
1: Możemy również to zrobić i tak. I to też by miało swoje, powiedzmy, przełożenie. Aha, dobra. Te rzeczy mam już kupione. Dobra. Pyk, pyk, pyk, pyk, pyk. Zbiorowo, aha, oznacz jako wykonany przycisk, też mamy pod więcej czynności i tak dalej, no można się tym bawić, ale co nam tu teraz zostało?
0: Drugie przypomnienie testowe, przypomnienia, przypomnienie, przycisk.
1: No i tyle, zostało nam drugie, tamtegoż mi się pozbyli.
0: Drugie przypomnienie, usuń. Wykonano czynność, usuń.
1: Dobrze, ja jeszcze może pokażę, jak, jeśli chodzi o przypomnienia, ustawiać powtarzalność, chociaż to tak pro forma tylko, no bo tutaj możemy sobie to definiować bardzo prosto, ale no pokażę to.
0: Przypomnienie, przycisk, przypomnienie. Tytuł, pole tekstowe.
1: Kolejne testowe.
0: Dostępne sugestie autouzupełniania, usuń, znaki, e, w, w, e. Wejście, spacja, test, orientacja zablokowana, owiącz krzyż, dostępne, dwukropek, dostępne sugestie, z, dwa. Dostępne sugestie, orientacja pionowa, e, sugerowany czas, dzisiaj, 19.02, sugerowany czas, dziś, tytuł, pole tekstowe, edycja.
1: Wywalamy 19.02 z treści przypomnienia.
0: Wejście ekranu, dwukropek, 19, spacja, orientacja pionowa. No tak, edycja szczeg, no i znów kolejne zaznaczone, data i czas, miejsce,
1: data
0: przyci,
1: i czas,
0: tak,
1: już,
0: przyci, slago,
1: jest.
0: Przy, tak, zaznacz, nie, tak, slago, przy, zdjęcia, ku.
1: Ale my chcemy,
0: no i znów edycja szczegółów, przycisk.
1: Edycja szczegółów, a żeby...
0: Anuluj, przycisk, powtarzaj, nigdy.
1: Powtarzaj,
0: przycisk.
1: Nigdy.
0: Anuluj, anuluj, przycisk, listę, udostępnij więcej. Przypomnienia, nagłówek, kolejne testowe, przypomnienie, przycisk, przypomnienie, kolejne
1: coś
0: testowe.
1: Coś nam się wykonam. Tutaj zepsuło.
0: Aktywuj usuń, aktywuj przeciąg, podaj edycję tytułu, podaj szczegóły.
1: Podaj szczegóły, anuluj, jeszcze
0: przycisk,
1: raz.
0: Data, godzin, wcześniej, powtarzaj, nigdy, przycisk, zaznaczone, nigdy. Co godzinę.
1: Co godzinę można powtarzać?
0: Codziennie.
1: Codziennie, o tej samej porze.
0: Dni robocze.
1: Dni robocze.
0: W weekendy.
1: W weekendy, o, chyba doszły nowe opcje, bo zdaje się, że tego nie było, okej.
0: Okay. Co tydzień. Co dwa tygodnie. Co miesiąc. Co trzy miesiące. Co sześć miesięcy. Co rok. Własne, przycisk. Własne, przycisk.
1: Własne.
0: Częstotliwość, codziennie. Co? Dzień. Wydarzenie występuje codziennie. Wydarzenie co? Dzień.
1: To sobie można kliknąć.
0: Co? Dzień. Dni, liczba, jeden, wybieracz, regulacja, jednostka, dzień, wybieracz, regulacja, wydarzenie występuje codziennie. Jednostka, dzień, wybieracz, regulacja,
1: co?
0: Jeden, dni, liczba, jeden, wybieracz, dwa, dwa z dziewięćset, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, jedenaście, jednostka, dni, wybieracz, regulacja, jeden z jeden.
1: O kurczę, tutaj można było to wybierać sobie, że to miesiące.
0: Co? Jedenaście dni.
1: Tygodnie.
0: Częstotliwość, codziennie. Częstotliwość, spróbujmy. Codziennie. Opcja częstotliwości. Codziennie. Wybieracz. A, regulacja. 2 z 5.
1: To też można, widzicie.
0: Co godzinę. Codziennie. Co tydzień.
1: Co 3 z 5.
0: Co miesiąc. 4 z 5.
1: Co miesiąc.
0: Co? 11 miesięcy.
1: Ojej.
0: Wydarzenie występuje co 11 miesięcy. Opcja częstotliwości. Co? 11 miesięcy. Co? 11 miesięcy. Miesiące. Jednostka. Miesięcy. Wybieracz. Regulacja. 1 z 1.
1: Tak. Najpierw musiałem sobie kliknąć w...
0: Własne. Nagłówek. Częstotliwość. Co miesiąc.
1: Częstotliwość co miesiąc.
0: Co? 11 miesięcy.
1: Tutaj puknąć, żeby mi się suwaczek pojawił.
0: Co?
1: Potem liczbę.
0: Miesiące. A liczba. 11. Wybieracz.
1: Tutaj
0: regulacja. Jednostka.
1: Liczba.
0: Miesięcy. Wybieracz. Miesiące. Liczba. 10, 8, 3, 5. 5 z 9 do 4. 4 z 9 do 99. 3. 3 z 9 do 99.
1: Co 3 miesiące.
0: 4. 4 jednostka. Miesiące. Liczba. 4. Wybieracz.
1: 4 regulacja. Miesiące.
0: Zaznaczone. W określone dni miesiąca. Wydarzenie występuje co 4 miesiące. Zawsze w.
1: Zawsze w. Można sobie tu wybrać, że co miesiąc, w określone dni miesiąca, ale może być, że na przykład zawsze, tylko w poniedziałek.
0: Jeden, przycisk. Dwa, przycisk. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, jedenaście, dwa, trzynaście, czternaście,
1: trzy, a, w określone dni miesiąca.
0: Sześć, pięć, cztery, trzy, jeden, zawsze w.
1: Zawsze w.
0: Zaznaczone, zawsze w. Numer kolejny, ost, wybieracz, regulacja, sześć,
1: widzicie,
0: sześć.
1: Widzicie, tu mamy...
0: 5, 5, 4, 3, 2, 1, 1 z 6, 2, 3, 4, dzień tygodnia, wtorek, wybieracz, regulacja, 3 z 10, środa, czwartek, piątek, 6 z 10.
1: Widzicie, tu jest tak, dodali, że naprawdę własne można sobie tak personalizować, że na przykład co, dajmy na to wtorek.
0: Dzień tygodnia, numer kolejny, 4, wybieracz, regulacja, 4 z 6, 3, dzień tygodnia, piątek, wybieracz, regulacja, 6 z 10.
1: Piątek to jest...
0: Czwartek, środa, wtorek.
1: Dobra, my 30. Powiedzmy chcemy co poniedziałek.
0: Poniedziałek. Numer kolejny. 3. Wybieracz. Regulacja. 3. Dzień tygodnia. Poniedziałek. Zaznaczone. Zawsze w...
1: To przypomnienie ma występować co...
0: W określone dni miesiąca. Wydarzenie występuje co 4 miesiące. 3 poniedziałek.
1: Aha, trzeci poniedziałek miesiąca, tak? No nie.
0: W określone dni miesiąca. Zaznaczone. Zawsze w... Numer kolejny. 3. Wybierać. 2. 2 z 6. Dzień tygodnia. Poniedziałek. Wybieracz.
1: Co
0: regulacja.
1: Drugi poniedziałek.
0: Dwa. Wybieracz. Regulacja. Dwa,
1: znaczy drugi poniedziałek miesiąca, powiedzmy.
0: Wydarzenie występuje co 4 miesiące. 2 poniedziałek.
1: Drugi poniedziałek. O.
0: Co? Częstotliwość? Własne. Powtarzaj. Przycisk. Powtarzaj. Własne. Nagłówek. Powtarzaj. Przycisk. Powtarzaj. Zaznaczone. Własne. Wydarzenie występuje co 4 miesiące. 2 poniedziałek. Wydarzenie występuje. Zaznaczone. Własne. Co rok. Co 6 miesięcy. Co 3. Co miesiąc. Co 2. Co tydzień. Wójkę, dni robo, co go, nie, powstaw, szczegóły, przycisk wróć.
1: Tak, ale nie ustawiliśmy jeszcze.
0: Powtarzaj, godzina, anuluj, wczesne przypomnij, powtarzaj, co 4 jest, 2 poniedziałek, koniec post, nigdy,
1: o,
0: przycisk.
1: Wycofaliśmy się i koniec powtarzania możemy ustawić. Tak to sobie będzie trwało to przypomnienie i trwało.
0: Zaznaczone, powtarzaj zawsze.
1: Powtarzaj zawsze.
0: Koniec powtarzania, nagłówek, koniec powtarzania, koniec powtarzania.
1: Koniec powtarzania.
0: Zaznaczone, koniec powtarzania. Miesiąc, sierpień 2023, przycisk, wtorek, 1 sierpnia, przycisk. Miesiąc, sierpień 2020, wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty 2020, marzec, kwiet, maj, czerwiec 2024. Sobota, 1 czerwca, przycisk.
1: I 1 czerwca ma się nam skończyć to powtarzanie i cześć.
0: Zaznaczone, sobota, 1, szczegóły, przycisk, koniec, powtarzaj zawsze. Szczegóły, przycisk, grup, szczegóły, wczesne przypomnij, anuluj, szczegóły, powtarzaj, co 4, koniec, powt, sobota, przecinek, 1.06.2024, tagi, przycisk.
1: Bo tak.
0: Miejsce, wyłącz, podczas wysyłania wiadomości, wczesne, godzina,
1: i damy sobie, okej,
0: Koniec post. Sobota listy. Przycisk. Kolejne testowe. Przypomnienia. Nagłówek. Kolejne testowe. Niewykonane. Dzisiaj 19.02 przecinek. Co 4 jest. 2 poniedziałek. Dostępne czynności. Przypomnienie. Przycisk.
1: No i właśnie w ten sposób sobie możemy ustawić. Koniec powtarzania też został ustawiony na 1 czerwca. Tylko czemu on tego na mnie czyta? No nie wiem. W każdym razie, no to tak sobie tutaj działa.
0: Usuń. Uwaga. Czy na pewno chcesz usunąć to przypomnienie? Jest, usuń tylko, czy na pewno chcesz usunąć to przypomnienie? Jest to przypomnienie powtarzające się. Usuń tylko to przypomnienie. Usuń wszystkie przyszłe przypomnienia. Anuluj. Usuń wszystkie. Wykonano czynność? Usuń. Przypomnienia. Więc wszystkie przypomnienia wykonane.
1: Tak. I myślę, że byłoby to na tyle, jeśli chodzi o niniejszy podcast. Tak podsumowując, możemy sobie tworzyć przypomnienia zarówno w listach standardowych, jak i możemy sobie tworzyć listy inteligentne, które po prostu będą zbierały nam przypomnienia z określonego miejsca w określonym czasie, na przykład tu wszystkie przypomnienia, które mamy, jeśli przybywamy do domu albo opuszczamy ten dom bądź inne miejsce i tak dalej. Jeśli chodzi o datę, termin wykonania tego przypomnienia bądź datę utworzenia, jeśli chodzi o poszczególne tagi, również możemy sobie te przypomnienia w ten sposób zbierać, agregować w tak zwane listy inteligentne. Możemy również tworzyć sobie w listach sekcje, tak zwane kategorie. To się fajnie przydaje na przykład w listach zakupowych, albo tak jak na przykład ja będę zgłaszał błędy do Apple, to będzie to na przykład iOS, WatchOS, macOS i to sobie mogę robić takie sekcje, takie jakby listy w listach, powiedzmy. Mogę sobie również tworzyć jakieś przypomnienia główne i do tego zrobić sobie zadania podrzędne, dzięki czemu główne przypomnienia, gdy zostaną wykonane, od razu te podrzędne się wykonają, prawda? Czyli wtedy od razu cała lista rzeczy do spakowania nam się ładnie wykona. Możemy sobie robić szablony, które potem możemy wykorzystać do tworzenia list w oparciu o te właśnie szablony. Możemy sobie również przypomnienia sortować ręcznie bądź w oparciu o dane kryterium. Możemy sobie również przypomnienia, jak i całe listy, przenosić w różne miejsca. Listy również możemy sobie przypinać na górę i ustawiać też ich kolejność, tych list przypiętych również. W sumie jeszcze tego nie pokazałem, więc mogę to jeszcze zaraz pokazać. Możemy też tak naprawdę oprócz iClouda przypomnienia podpinać sobie z innych kont, przy czym tak naprawdę większość z tych rzeczy dostępnych jest tak naprawdę w oparciu o iCloud, więc ani taki list wtedy sobie nie udostępnimy, ani nie będziemy mogli sobie robić przypomnień podrzędnych. No, tych opcji będzie jednak mniej. Nie wiem, czy flagować będziemy mogli w tym momencie, czy priorytety ustawiać. Nie wiem, szczerze mówiąc, co by można. Można by to ewentualnie sobie zobaczyć. Ja może najpierw przypnę listę.
0: 19.02. Poczta. Ekran przypomnienia. Aktyw przypomnienia. Przypomnienia. Nagłówek.
1: Co by sobie tu przypiąć?
0: Błędy do Apple. Błędy. Sugestie cykliczne. Zwin. Sugestie do Apple, lista intro, cykliczne.
1: Cykliczne możemy sobie przypiąć.
0: Przypnij.
1: O.
0: Błędy Apple do sprawdzenia, zwin. Sugestie do Apple, szukaj. Dziś, zaplan, moje listy. Przypomnienia, jeden przypomnień, szkolenia i konsultacje, 9, moje listy. Na, cykliczne, zaplanować, dziś, cykliczne, przypięte, jeden przypomnienie, przycisk.
1: O.
0: Dostępne czynności, odetnij. Pokaż informację o udostępnij, usunij, przeciąg, aktywuj domyślna, odetnij. Moje listy, nagłówek.
1: Czyli widzicie, one się pojawiają przy tych listach systemowych tak naprawdę. Ja teraz jakbym sobie odpalił Maca albo zerknął na Apple Watcha, to mi się wszystko oczywiście będzie ładnie synchronizowało. Jak również nie zapominajmy, że będzie nam działo handoff, czyli przekazywanie, jeśli ja teraz sobie na Macu dam Command Tab, również będę miał podgląd na te przypomnienia, od razu mi się to wszystko pootwiera jak tutaj na iPhone'ie będzie ten sam stan rzeczy.
0: Przypomnienia. Jeden. Szkolenia i rodzina. Zakupy. Apple beta testy. Zakupy. Udwa. Przypnij.
1: Zakupy też sobie możemy przypiąć. Albo co?
0: Apple beta testy. Dziś. Zero przypomnień. Zaplanowane. Dwa cykliczne. Przypięte. Zakupy. Przypięte. Udost. Osob. Odetnij. Pokaż info. Udostęp. Zarządzaj. Usuń list. Przeciągnij. Usuń. Zarządzaj listę udostępnianą. Usuń list. Przeciąg. Aktywuj domyśl. Odetnij.
1: No tak, no bo to jest jednak lista, która jest no udostępniana, więc mogę zarządzać uprawnieniami i tak dalej.
0: Aktywuj domyśl.
1: Możemy sobie to jeszcze zobaczyć.
0: Odetnij. Pokaż informację. Udostępnij list. Zarządzaj listę udostępnianą. Gotowe. Przycisk. Nagłówek. Zakupy. Zdjęcie kontaktu. Zdjęcie kontaktu. Udostępnij kolejnym osobom. Przycisk. Powiadamiaj o. Nagłówek. Dodawaniu przypomnień. Przełącznik. Włączone. wykonywaniu przypomnień, przełącznik, włączone.
1: Tak, jeżeli dana osoba doda przypomnienie, jeżeli oznaczy jako wykonane, ja również będę o tym powiadamiany.
0: Opcje udostępniania, zaproszeni przez ciebie mogą dodawać innych, przycisk. Kopiuj łącze, przycisk. Przestań udostępniać, przycisk, przestań udostępniać.
1: Mogę od razu listę przestać udostępniać i tak dalej. Mogę skopiować do niej łącze i wysłać je, a na przykład w komentarzu pod niniejszym podcastem na przykład. Oczywiście tego nie zrobię, ale mogę i wtedy każdy, kto ma Apple ID, będzie mógł normalnie się tam do tej listy podpiąć i patrzeć, co tam chodzi mi po głowie, żeby kupić. I będziecie mogli dawać przypomnienia i w ten sposób będziemy mogli tworzyć jedną wielką wspólną listę zakupów.
0: Opcje udostępniania, zaproszenie przez ciebie, dodawanie osób, nagłówek. Zaznaczone. Każdy może dodawać inne osoby. Przycisk. Tylko ty możesz dodawać osoby. Tylko ty możesz dodawać osoby. Tylko ty możesz dodawać osoby. Wygaszone.
1: Oczywiście.
0: Każdy może dodawać. Zaznaczone. Przycisk wróć. Przycisk wróć. Przycisk wróć. Gotowe. Przycisk. Nagłówek. Zdjęcie kontaktu. Maciej. Zdjęcie kontaktu. Mama. Udostępnij kolejnym osobom. Powiadamiaj o. Nagłówek. Dodawaniu. Opcję udostępniania. Kopiuj opcję udostępniania. Tylko zaproszeni przez ciebie mają dostęp. Przycisk.
1: Mają dostęp, ale nie mogą dodawać kolejnych osób. Właśnie to sobie zmieniłem i dobrze.
0: Gotowe. Nagłówek. Gotowe. Przycisk. O. Więcej. Przycisk. Dziś. Zero przygód. Zaplanuj. Szukaj.
1: I teraz ciekaw jestem, czy w edycji list ja mogę ukryć tą listę.
0: Więcej. Więcej. Edycja list. Przycisk. Szukaj. Wygaszone. Zaznaczone. Zaplanowane. Zaznaczone. Dziś. Wszystkie. 32 z flagu. Wykonane. Przypisane. Zero przypomnień. Cykliczne. 1. Zakupy. Udost. Osobom. Zero przypomnień. Wózek sklepowy. Plakietka. Czerwony. Przycisk. Dostępne czynności.
1: Co się stanie, jak ja w nią kliknę?
0: Zakupy, udost, osobom, zero przypomnień, wózek sklepowy, plakietka, czerwony. Moje listy, nagłówek, zakupy, udost, cykliczne, jeden przypomnienie, ok.
1: A nic się nie stanie chyba.
0: Moje listy, zakupy, cykliczne, przypięte, jeden przypomnienie,
1: no
0: zakupy.
1: Właśnie, więc tak to działa. Ja sobie cykliczne mogę w sumie odpiąć.
0: Cykliczne, odepnij.
1: Odepnij.
0: Zakupy, o. Przypięte, zaplanowane, moje listy, nagłówek.
1: I tamta wróciła na swoje miejsce.
0: Błędy, cykliczne, jeden przypomnienie.
1: Której nie lista, było, plakietka. Bo była przypięta. A teraz sobie działa. Jeszcze dodamy sobie, żeby już się stało zadość tym wszystkim rozważaniom. Dodamy sobie konto na przykład moje googlowe i moje studenckie.
0: Kalendarz, repetycji, Safari.
1: Jako
0: ustawienia.
1: To, które może również mieć przypomnienia.
0: Dostęp, tak, prekczuk, alarm, pocz, kontakt, kal, no, przypomnienia, dostęp, położę, lista domyślna, na tej liście, przypomnienia całe, powiadomienie,
1: gdzie są konta,
0: język, polski, konta, cztery,
1: tu.
0: Konta, nagłówek, iCloud, studenckie, poczta, e-mail, pocz,
1: e-mail,
0: poczta, kontakty, kalendarze, notatki, usuń konto, kontakt, pocz, e-mail, nagłówek.
1: A nie, co to, Google nie ma? No, Google nie ma.
0: Studenckie, poczta, exchange, pocz, kontakt, kalendarz, notatki, synchroniz, odpowiedź.
1: A widzicie, przypomnienia ma tylko exchange. Google nawet nie ma tych przypomnień tutaj. No, nieźle.
0: Notatki, przypomnienia, włączone. Przypomnienia, przełącznik, włączone.
1: No dobra, więc te przypomnienia sobie tutaj włączę i zobaczymy, co my tu
0: ustawienia,
1: możemy.
0: Ustawienia. Ekran zmiany, ustawienia, przypomnienia, aktywne, przypomnienia, przypomnienia, ustawienia, aktywne, iCloud, rozwinięta, zakupy, przypięte, udost, zaplanuj, dziś, szukaj, polewysz, więcej,
1: widzicie?
0: Zakupy, iCloud, rozwinięta, nagłówek.
1: iCloud, rozwinięta, nagłówek, to jest sekcja.
0: Edycja, znaki, przypomnienia, jeden przypomnienie, iCloud, zwinięta, studenckie, rozwinięta, nagłówek.
1: Studenckie.
0: Zadania, zero przypomnień, wszystkie tagi, zadania, zero przypomnień.
1: Zadania. Prawdopodobnie też sobie możemy tutaj tworzyć listy, albo i nie,
0: listę,
1: moment.
0: Przycisk. Studenckie, przycisk. Studenckie, iCloud, zamknij menu kontekstowe.
1: Też możemy. I oczywiście listę testową.
0: Nazwa listy, pole tekstowe, edycja, tryb znaków.
1: Testowa.
0: Nazwa listy, pole tekstowe, edycja, testowa, wymaz czerwony. Żółt, czerwony,
1: pomarańczowy.
0: Zielony,
1: w sumie to
0: następna klawiatura.
1: Tu
0: nazwa listy, pole tekst, nazwa listy.
1: Możemy.
0: Okay. Nazwa, wymasz tekst, czerwony. Lista, ok.
1: Zrobić.
0: Przycisk. Czerwony, więcej. Testowa, nagłówek, zero przypomnień. Przypomnienie.
1: Zero przypomnień.
0: Więcej. Przycisk. Pokaż informacje o liście. Zaznacz przypomnienia. Sortuj według. Pokaż wykonane. Drukuj. Usuń listę. Zamknij menu. Zamknij menu.
1: No, trochę mniej rzeczy mamy. Na przykład nie możemy ani przypomnień, ani...
0: Listy. testowa. Zero przypomnień. Przypomnienie.
1: Ale gdybyśmy chcieli sobie rzeczywiście Microsoft Exchange włączyć naszego, powiedzmy, Outlooka w uproszczeniu firmowego, no również tutaj to możemy zrobić, ale no jest tych opcji dużo mniej niż w iCloudzie.
0: Przypomnienie. Notatki. Tytuł. Pole tekstowe.
1: Takie małe testowe tutaj.
0: Tytuł. Pole tekstowe. Edycja. Takie małe testowe tutaj. Usuń. Znaki.
1: Dobrze.
0: Tutaj. Orientacja zablokowana.
1: 19, 2.57.
0: Dostępny sub. Orientacja pionowa. Sugerowany czas. Dzisiaj. Sugerowany
1: czas. To nam działa.
0: Dostępny sub. Orientacja pionowa.
1: Dobra. I co my możemy?
0: Sugerowany czas. Testowa. Tytuł.
1: Zrobić.
0: Edycja. Miejsce. Slag. Zdjęcie. Zaznaczone. Edycja szczegółów. Data. Edycja szczegółów.
1: Ze szczegółami.
0: Przycisk. OK. Tyt. No tak. Data. Godzina. 19. Powtarzaj. Nigdy. Priorytet. Średni. Lista. Testowa. Lista. Powtarzaj. Nigdy. Przycisk.
1: Widzicie, jak mało opcji mamy. Nie możemy wybrać miejsca, nie możemy wybrać tagów, nie możemy wybrać... No komu mamy przypisać? No to też nie, no bo niby jak, skoro nie ma osób.
0: Godzina. 19. Data. Notatki. Pole tekst. Tytuł. Takie mamy. OK. Przycisk.
1: No ale tyle. Tak naprawdę
0: przycisk.
1: Tyle.
0: Więcej. Testowa. Nagłówek. Takie mamy testowe tutaj, niewykonane. Dziw, przypomnienie, przycisk.
1: Mm-hmm. Spróbujemy sobie wstawić drugie testowe.
0: Przypomnienie. Tytuł, pole tekstowe, edycja, tryb znaku.
1: Drugie testowe.
0: Return. Return.
1: Trzecie testowe również. Dobra, nieważne.
0: Return, testowe, nagłówek. Bo... Trzecie testowe również. Drugie testowe, niewykonane. Średni priorytet. Dostępne czynności.
1: Aha.
0: Takie mamy testowe tutaj, niewykonane. Dzisiaj 19. A trzecie też tobie również, niewykonane. Średni priorytet.
1: Dlaczego dostępne mi się tu średni priorytet ustawił, nie mam pojęcia. Nie wybierałem priorytetu. Ale okej, okay. Spróbujemy sobie to przypomnienie wciąć i zobaczymy, co się stanie.
0: Drugie testowe, usuń. Pokaż szczegóły. Edycja tytułu, podaj szczegóły. Przeciągnij rzecz. Aktywuj domyślna.
1: Widzicie, ile tutaj tak naprawdę...
0: Trzecie też tobie również.
1: Nie możemy nic z tym zrobić de facto.
0: Przenieś na to drugie testowe. Przeniesiono do wiersza numer 3 w 3. Przeniesiono do wiersza numer 3 w 3. Przenieś na to drugie testowe. Przenieś na to takie małe testowe tutaj. Przenieś na to drugie testowe.
1: Widzicie, nie możemy...
0: Trzecie też tobie również. Drugie testowe. Trzecie też tobie również. Niewykonane. Średni priorytet. Zostaw, przenieś pod drugie testowe.
1: Nie możemy w ogóle sobie tutaj robić ani zadań podrzędnych, ani... Sprawdźmy, co możemy zrobić z listą.
0: Takie małe testowe. Na więcej. Przycisk. Pokaż informacje o liście. Pokaż, zaznacz przypomnienie. Sortuj według. Pokaż wykonane. Drukuj. Przycisk.
1: No i tyle, prawda?
0: Zaznacz przypomnienia.
1: Jeszcze dobrze,
0: przycisk.
1: Że możemy zaznaczać przypomnienia, no chociaż tyle, nie?
0: Usuń listę. Przycisk. Zamknij menu. Usuń listę.
1: Usuń listę.
0: Uwaga. Usunąć listę test. Spowoduje to usunięcie. Anuluj. Usuń. Przycisk. Więcej. Przycisk.
1: Także teraz mam nadzieję rozumiecie, dlaczego nie przywiązywałem wcześniej wagi do przypomnień innych dostawców zintegrowanych z aplikacją przypomnienia. To po prostu nie miałoby sensu. Najlepiej jest właśnie korzystać z iClouda. No chyba, że rzeczywiście mamy udostępnioną listę skądinąd, gdzie indziej przyjęliśmy, a my tutaj tylko mamy informację, że ktoś nam przypisał dane przypomnienia, że my sobie chcemy z tych przypomnień oznaczyć jako wykonane, ale szczerze mówiąc nie jestem pewien, czy to ma jakikolwiek sens. Lepiej chyba sobie już skorzystać z na przykład aplikacji od Microsoftu. To będzie miało większy sens. Jeśli poruszamy się w ekosystemie Apple, no to wtedy ta aplikacja przypomnienia jak najbardziej nam może zadziałać i wtedy naprawdę to ma bardzo duży potencjał. Ale jeżeli korzystamy z przypomnień od innych usługodawców, lepiej sobie tak naprawdę zainstalować inną aplikację i bardziej sobie z tego korzystać. No tutaj podstawowe rzeczy sobie zrobimy, takie jak tworzenie przypomnień na określony dzień, datę, poorganizujemy sobie to w listy. Owszem, pewnie, że tak. Ale no właśnie, ani sekcji sobie też nie utworzymy, ani innych tego typu rzeczy. Bardzo podstawowe funkcjonalności dostaniemy, typu otrzymywanie właśnie powiadomień i możliwość oznaczania jako wykonane. To się zgadza, no to będziemy mieć. Taka jest prawda. Dobrze, kochani, ja Wam za dzisiejszy odcinek bardzo dziękuję za Waszą uwagę, za czas poświęcony na wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że teraz po jego wysłuchaniu aplikacja przypomnienia stanie się dużo bardziej i przejrzysta, i zrozumiała, i przyjazna, i że wykorzystacie jej potencjał. Na Macu robi się pewne rzeczy oczywiście szybciej. Szybciej można zaznaczać, szybciej można wcinać, robić zadania podrzędne i tak dalej. To fakt, na iPhone'ie jest to również wygodne, na Macu troszeczkę mimo wszystko szybsze, ale wiecie, wszystko się synchronizuje, jeśli zrobicie na Macu, na iPhone'ie będzie synchronizowane i tak dalej. Na aplikację dla macOS-a przyjdzie jeszcze czas, na razie pozwólcie, że dalsze podcasty, które będę popełniał odnośnie produktywności i tak dalej, komunikacji, no będę jednak robił dla iOS-a, żeby jak najwięcej z Was mogło sobie po prostu z tych podcastów skorzystać, zwłaszcza że no nie oszukujmy się, więcej jest nas iPhone'owców niż nas jest Mac'owców, w związku z czym podcasty o macOS'ie będę realizować w nieco późniejszym czasie, ale również będę, również i o tym nie zapominam, również i za to się wezmę. A tymczasem bardzo Wam jeszcze raz dziękuję za uwagę, za poświęcony czas. Mówił do Was Maciek Walczak, trzymajcie się, dobrego czasu, pa pa!
2: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.

0: Są do zamawiania różnych rzeczy przez internet. Przede wszystkim jedzenia, ale też na przykład takich szybkich zakupów, zależnie od tego, gdzie się znajdujecie. Czy to są zakupy spożywcze, czy wiem, że w niektórych miastach są też jakieś sklepy bardziej specjalistyczne, nawet z elektroniką i tak dalej. Jest to aplikacja Volt i nawiązujemy tutaj troszkę do podcastu sprzed lat 8, o różnych aplikacjach do zamawiania jedzenia, no ale wtedy to był tylko Pizza Portal, który dzisiaj nazywa się Glovo.
1: O którym nic sensownego nie umiałabym powiedzieć, bo miałam jeszcze wtedy starą Nokię. Tak.
0: Tak.
1: Więc...
0: No i pyszne.pl.
1: Tak, dokładnie. Więc opowiemy o tym z dwóch perspektyw, dlatego że Roberto korzysta z Volta na Androidzie, ja korzystam na iPhonie. I porównamy po prostu te dwa systemy, jak działa ta aplikacja i jak jest dostępna.
0: Tak. Pokażemy też przykładowy proces zamawiania i potem po zamówieniu też okienko oceny zamówienia. Dokładnie. Najpierw może jeszcze cię zapytam, do czego i jak często używasz Volta? Czy właśnie bardziej do zamawiania jedzenia, czy do tych zakupów szybkich, czy jak to u ciebie jest?
1: Generalnie używam Volta dosyć często. Myślę, że najczęściej z wszystkich aplikacji, z jakich zamawiam cokolwiek. Dlatego, że bardzo mi się tak pod kątem dostępności spodobał, akurat na iPhonie. Dobrze mi się zarówno wyszukuje różne miejsca tam, jak i z nich zamawia. Nie mam zazwyczaj problemów z zamawianiem, jakby z całym procesem zamawiania, odbierania i tak dalej. Zamawiam najczęściej z jakiejś restauracji, to raczej zakupy internetowe czy z jakichś sklepów, które nie są spożywcze, dużo rzadziej. I myślę, że mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że dobrze mi się zamawia, więc zamawiam często.
0: No tak, ja podobnie, ja zamawiam też głównie jedzenie. Nie wiem nawet, czy mi się zdarzyło zamawiać zakupy przez Volt, bo w Volcie teraz jest też tutaj, przynajmniej gdzie nagrywamy, czyli w Poznaniu, jest dostępny też taki sklep Lisek, który poza tym ma też swoją aplikację. Mówiliśmy o niej w Tyflo Przeglądzie kiedyś tam, dlatego wspominam o tym. Aplikację, która do dzisiaj niestety na iPhone jest średnio dostępna, więc w sumie ten Volt to może być takie rozwiązanie dla tych, którzy chcą sobie szybko zamówić zakupy spożywcze do domu, tak aby mieć je pod drzwiami już w ciągu powiedzmy 20 minut, chociaż trzeba powiedzieć, że niestety no to się nie opłaca. Takie zakupy zazwyczaj są droższe niż w zwykłym supermarkecie i nawet niż w sklepie internetowym, takim, gdzie zamawiamy powiedzmy większe zakupy i otrzymujemy je dzień później na przykład.
1: Tak, dokładnie. Jedyną sytuacją, w której ja zamawiałam zakupy przez Volta, to był faktycznie Lisek, bo no, z racji tego, że nie korzystam z Androida, to nie miałam w ogóle dostępu do Liska. Musiałabym jakoś przez stronę na komputerze sobie działać i zamawiać go. Ale też, no, tak jak mówię, nie często, po prostu gdy potrzebowałam czegoś na już, to jakieś tak. Takie szybkie zakupy.
0: No i jeszcze myślę, że można powiedzieć o kilku zaletach albo takich ciekawostkach, które mogą zwrócić waszą uwagę. Dlaczego akurat Volt? Ano dlatego, że Volt po pierwsze no, naprawdę jest bardzo dobrze dostępny. Może na Androidzie nie jest tak idealnie, na iOSie jest troszkę lepiej, też nie zawsze, ale jest. I tak czy inaczej nie ma tam raczej takich kłopotów typu, żeby jakiś przycisk był niezaetykietowany, albo nawet jeśli jest, to jest to tak rzadko, że się domyślimy, do czego on służy. Fokus tam nie lata jakoś zbytnio. Czasami niestety lata, z tego co wiem, to nie zawsze na przykład gestami prawo-lewo można przejść do listy, do menu restauracji, tak? Że tam czasami trzeba przewijać ekran. Ale z tym można sobie poradzić, jakby ogólnie wydaje mi się, że to jest intuicyjne. Tak?
1: Troszeczkę tak. W sensie ja na iOSie na przykład czasem mam ten problem, że i to się trochę zmieniło. Kiedyś tak nie było, że nie wiem, gdzie jest przycisk wstecz i muszę na przykład przeskrolować całe menu restauracji, żeby znaleźć go gdzieś ukrytego na dole.
0: To ci od razu podpowiem i też wam wszystkim, jak będziecie korzystać z Wolta, to

0: ten przycisk wstecz, jeśli nie będzie widoczny na ekranie, to wystarczy znaleźć u dołu po prawej ten taki przewijacz, ten pasek taki przewijania i potem gest w prawo i masz przycisk wstecz, ale jest to bardzo nieintuicyjne.
1: No to faktycznie jest, to po prostu trzeba znać sposób. Tak. Także dzięki.
0: No, za chwilkę to pokażemy. Mhm. I jeszcze chciałaś coś powiedzieć?
1: Myślę, że
0: co
1: nie.
0: Co do tej dostępności? Okej. Okay. No to kolejną zaletą, i to razem z Uber Eats i aplikacją Glovo, to są takie trzy platformy do zamawiania jedzenia, które mają, proszę Państwa, subskrypcję. Na czym ta subskrypcja polega? Jeśli zamawiamy często, to możemy wykupić sobie taką subskrypcję, która kosztuje tam na miesiąc chyba 15 zł, czy jakoś tak?
1: Tak, dokładnie. 14,99 na pewno za Volt Plusa.
0: A na rok to w ogóle jeszcze jest korzystniej. To jest chyba 100 zł teraz, nie? Albo jakoś...
1: Tak. No, bardzo możliwe. No.
0: I mając subskrypcję Volt Plus, nie płacimy za dostawę z większości miejsc. Nie ze wszystkich, ale z większości.
1: Zawsze bardzo, jakby zawsze podkreśla, przy restauracji konkretnej jest zawsze napisane, czy to jest, czy podlega to pod Volt Plus, czy nie.
0: Tak, jest napisane po prostu Volt Plus.
1: Tak.
0: Jeśli tak jest, jeśli podlega pod Volt Plus. I wiadomo, w zależności od tego, jak często zamawiacie, no to tak bardzo to będzie opłacalne. Ja już teraz nie pamiętam, kiedy mi się kończy ten okres rozliczeniowy, czyli kiedy raz na rok mi pobiera Volt opłatę, ale mam wrażenie, że to jest jakoś latem. No i ostatnio sprawdzałem, ile już zaoszczędziłem, bo w aplikacji mamy taką informację i zaoszczędziłem około 450 zł, więc to naprawdę się opłaca, o ile zamawiamy często.
1: No właśnie, bo ty też zamawiasz dużo częściej niż ja, więc ja na przykład wam nie powiem, gdzie dokładnie znajduje się w aplikacji opcja, dzięki której możemy sprawdzić, ile zaoszczędziliśmy, ale no bez problemu, gdy wchodzi się w profil i w ikonę Volt Plus, tam pokazuje się, kiedy wypada następna płatność, bo ja akurat mam subskrypcję miesięczną.
0: I tam to właśnie jest. Tam jest też ta informacja, ile zaoszczędziłaś. Przynajmniej tak mi się wydaje.
1: Dobra,
0: to jeszcze pokażemy to. No, pokażemy to też. I w ten Volt Plus wchodzą też promocje czasami. Że są promocje i tak, że restauracje mają promocje, jakieś, nie wiem, minus 20% na wybrane dania. Ale niektóre promocje są jeszcze bardziej korzystne, że tam na przykład te same dania są w menu najpierw minus 20%, a potem jeszcze raz minus 30% i tam jest napisane Volt Plus. No z tym, że ja przez to raz zamówiłem właśnie minus 20% tylko, bo to było najpierw i nie przyszło mi do głowy, że tam dalej będą te Volt Plus, ale...
1: Tak, o promocjach też jeszcze powiemy, dlatego że one wyświetlają się w zakładce, którą za chwilę pokażemy, która się nazywa Gorące promocje. I są na konkretne produkty w konkretnych restauracjach, tam przecenione powiedzmy minus 20, minus 30%, ale jeszcze a propos promocji, zniżek i innych bardzo, myślę, przydatnych zalet Volta, o których moglibyście wiedzieć, to jest zapraszanie znajomych.
0: Tak.
1: I udostępnianie im kodu, który mamy też w naszym profilu, w zakładce profil na Volcie. Zaraz przejdziemy do prezentacji.
0: Tak.
1: I tam wyświetla się ten kod, który musimy podać znajomemu. Wtedy on ma po 10 zł na każde na pierwsze 4 zamówienia.
0: Tak.
1: I wtedy, kiedy ten nasz znajomy zamawia, wtedy my za każdym jego zamówieniem, tym jednym z pierwszych 4, dostajemy 5 zł, po 5 zł.
0: Tak, i to działa po prostu tak, że znajomy składa zamówienie, ono mu przychodzi i wtedy dostajemy maila i też powiadomienie z Volta, że twój znajomy właśnie zamówił, dzięki czemu zyskujesz 5 zł. Jedyne co, no to ten kod działa, dopóki nie zamówimy pierwszy raz. Czyli jeśli komuś mówimy o Volcie, no to albo możemy mu dać ten kod, on jest linkiem z tego co wiem, jak udostępniasz, to jest też link, że tam jest jakby wiadomość, zainstaluj Volta, wpisując ten kod, ale też ten link jest z tym kodem gdzieś tam.
1: Jest, tak, jest ten link, bo ja kiedyś udostępniałam koleżance i właśnie jakby musiałam ją wejść w ten link, wybrać ją, że akurat jej na Messengerze chcę to wysłać.
0: Tak.
1: Więc tak, dokładnie jest tak, jak mówisz. Tylko że no wtedy, bo chodzi ci o tę zasadę, że ona nie mogła wcześniej, nie mogłaby wcześniej zamawiać nic na Wolcie, tylko to musiało być jej faktycznie pierwsze zamówienie, tak?
0: Tak.
1: O tym mówisz.
0: Ten kod można wpisać przed pierwszym zamówieniem, albo jak się automatycznie wypełni, bo nie ukrywam, ja na wszelki wypadek to podawałem ludziom ten kod zawsze, albo po prostu wysyłałem ten kod i jakby zainstaluj Wolta i potem go wpisz. Nie pamiętam, jak to jest, jak się wchodzi przez link, czy on się wpisuje automatycznie, tego nie wiem. Ale ta funkcja na pewno jest i pokażemy ją też. Jeszcze mi tak przyszło do głowy zalet, co myślisz na temat kurierów w Wolcie, bo niestety niektóre inne aplikacje, to się może zdarzyć w którejkolwiek z nich, ale po prostu trafiają się kurierzy, którzy nie znają ani polskiego, ani angielskiego czasami, bo to czasami tutaj pracują ludzie, nie wiem, z Indii albo z Indii to jeszcze angielski znają, ale czasami na przykład no, miałem doświadczenie, mój kolega miał doświadczenie, że kurier nie umiał czytać naszych liter polskich, łacińskich, albo jeszcze jakieś inne rzeczy. Jak o mnie chodzi, to mogę powiedzieć, że w Wolcie tego problemu chyba nie miałem nigdy.
1: Ja też nie. W Wolcie faktycznie, nawet jeżeli od razu słychać, że kurier nie jest z Polski, to jakoś jest w stanie się ze mną dogadać. Trafiali mi się też anglojęzyczni, więc no tutaj nie miałam tak typowo problemu w innych, już naprawdę gorsze problemy z kurierami miewałam w innych, przy okazji zamawiania z innych aplikacji. W Wolcie akurat nie. Raz mi się zdarzyło, że wyszłam, żeby odebrać jakieś zamówienie i nie mogłam znaleźć kuriera, mimo że miałam to wpisane, tak, że jestem niewidoma i że poruszam się z białą laską. I kurier do mnie podszedł i zaczął coś mówić do, jakby powiedział coś w swoim języku i tłumacz przetłumaczył mi to, że staliśmy obok siebie, ale o tym oboje nie wiedzieliśmy.
0: Aha.
1: No.
0: No to widzisz,
1: ale
0: to ja...
1: to taki jedyny problem.
0: Okej, no to ja z Woltem takiego doświadczenia nie miałem nigdy. I nasz redakcyjny kolega, na przykład Patryk Faliszewski, który też używa Wolta, no to mówi mi często, że też tam właśnie kurierzy raczej albo są jakoś wyszkoleni, albo zwyczajnie to są ludzie, którzy po prostu sobie radzą. Więc Wolt jest jedną z lepszych opcji, jeśli akurat o to chodzi. No dobrze, to w takim razie przechodząc już do prezentacji, najpierw jedna rzecz. Do Wolta można się zalogować po pobraniu aplikacji w kilka sposobów. Kontem Apple, kontem Google, Facebookiem też i też mailem. Ale nieważne jak się logujemy, musimy podać numer telefonu, dlatego że no, ten numer służy potem do kontaktu z nami. Czy to przez kuriera, czy to czasami to ty mi mówiłaś, że się z tobą niedawno kontaktowało telefonicznie po prostu wsparcie, kiedy oni najczęściej piszą.
1: Tak, wtedy dostałam też wiadomość, ale chwilkę po tym, jak ją dostałam, zadzwonił do mnie support z Wolta. Właśnie wtedy, kiedy no tam było z tym kurierem, że to, bo on wtedy do mnie nie zadzwonił i wtedy, kiedy do niego zeszłam, to...
0: A to było właśnie wtedy?
1: Tak.
0: Aha. Okej.
1: Okay. No. Ale i tak, i to był żywy człowiek. To nie był żaden bot.
0: Mm-hmm. No.
1: Więc tak to wyglądało.
0: Mm-hmm. To w takim razie potem, kiedy już się zalogujemy, dostaniemy maila, że witamy, prawda, w Wolcie. Cieszymy się, że jesteś z nami i te wszystkie takie formułki. To możemy zacząć przeglądać restaurację. Właśnie. Tam się potem jeszcze wypełnia adres i z tego co wiem, to on jakoś był taki czas, że on chciał przesunąć pineskę na mapie.
1: Ja nie umiem przesuwać pinesek na mapie, więc ja już pamiętam ten czas, kiedy można było po prostu sobie ten adres wybrać lub skorzystać z naszej aktualnej lokalizacji.
0: Mhm. Tak, no miejmy nadzieję, że tutaj nie natkniecie się na ten problem, ale mogło tak być. Z tego co wiem, ja na pewno pamiętam, że kiedyś nawet jak był wprowadzony adres, to jeszcze trzeba było potem przesunąć pineskę. Czy tam było coś takiego napisane, że przesuń pineskę na mapie, aby ułatwić kurierowi dostawę. No, ale jakoś sobie na pewno z tym zawsze poradziłem, przynajmniej na iOSie, bo ja korzystam na obu platformach. Ale no, że Ola ma iPhone'a tylko, a ja mam i iPhone'a i Androida, to będziemy pokazywać właśnie tak, czyli Ola najpierw na iPhone'ie, a ja na Androidzie. I to myślę, że po kolei różne te opcje w aplikacji, tak? Czyli zawsze jedno okienko byś mogła ty pokazać, a potem ja na przykład?
1: No na przykład, dobrze.
0: Okej, no to myślę, że możemy przejść już do samej prezentacji.
1: A, i to nie jest nawet wada, tylko że gdy odpalam aplikację, to w zasadzie nie wiadomo, co odpali mi się najpierw, nie licząc tych kart na dole, na samym dole.
0: Tak, na dole mamy zawsze cztery zakładki.
1: Kategorie, zakładki, tak. Mamy odkrywaj.
0: Albo pięć nawet.
1: Pięć, razem z profilem pięć.
0: Czyli odkrywaj, restauracje, sklepy,
1: szukaj
0: i profil.
1: Ale wcześniej, zanim wejdzie się w jakąkolwiek z nich, to, no, to nie wiadomo, czy wyświetlą nam się gorące promocje, czy wyświetlą nam się, nie wiem, restauracje najbliżej, czy zamów ponownie.
0: Tak, to jest na tej zakładce odkryj. Podkreślmy, tak. Bo jak już wybierzesz restaurację, to wtedy masz listę kategorii, a potem masz po prostu wszystkie restauracje po kolei. Tyle dobrego.
1: Tak, ale też nie jest pokazane, że ta zakładka jest zaznaczona, tak jak czasem są karty.
0: To prawda, no. Tak, one są przyciskami, to jest akurat taki troszkę problem. No i w takim razie co? Otwieramy Wolta i mamy tą karuzelę, czyli nie wiadomo, co się pojawi, co na przykład teraz ty tam masz.
1: Mi się w ogóle przesunęło na jakąś stronę 22 i nie mam pojęcia, jak to się stało.
0: Mhm.
1: Ale powiedzmy, że jestem już na...
0: Przesuwałaś w dół, tak?
1: Tak, przesuwałam w dół, żeby dobrać się do opcji, która powinna pojawić się jako pierwsza.
0: Tak. A i tak on znowu to przesunął na koniec.
1: Tak.
0: Tak, ta pierwsza zakładka jest taka dziwna. Tam się mogą pokazywać różne rzeczy, ale ja najczęściej na iPhone'ie na przykład robię tak, że przesuwam właśnie tak jak ty i potem sprawdzam palcem, bo wtedy można te wszystkie kategorie po kolei znaleźć, nawet
1: tak,
0: te gorące
1: promocje. To jest troszeczkę takie szukanie na czuja, ale jest to do obejścia, ale jeżeli chcę coś się bardzo szybko zrobić, to po prostu najlepiej wyszukać konkretną rzecz i gdzie jest opcja szukaj, zawsze jest wiadome.
0: Tak, albo chociaż przejść, dobrze jest przejść na tę zakładkę restaurację, jeśli chcemy mieć restaurację od razu i sobie przejrzeć listę, nie?
1: Jasne. A przejdźmy na zakładkę restaurację.
0: Tak?
1: I...
0: No dobrze, znaczy, no to okej, bo może te promocje, ale no dobra, to może powiemy to jakoś teraz, bo tutaj rzeczywiście nie zawsze można znaleźć to tak szybko. Jeśli czujecie się mniej pewnie, to możecie się zgubić w tej pierwszej zakładce, możecie się tam pogubić trochę. Ale tutaj mamy właśnie takie opcje, jak on nam na przykład proponuje tam kolacja w okolicy, czy tam w pobliżu, albo te tak zwane gorące promocje, kiedy w to klikniemy, no to mamy listę restauracji, które akurat oferują jakieś promocje.
1: Dokładnie.
0: No, tak. Ale mówiąc o restauracjach, no to przejdźmy na zakładkę restauracje. Może pokaż ją, a ja potem pokażę jedno i drugie na Androidzie. Tak. I teraz przesuwasz palcem w prawo, tak? To po prostu jest gest w prawo cały czas.
1: Tak. Mhm. Jak zrobię coś więcej, to powiem.
0: Okej.
1: Okay. Na pewno. Kategorie. Mamy kategorię.
0: I więcej to by nam pokazało listę wszystkich kategorii. A teraz jak pójdziesz w prawo, to ona się będzie tak przewijać chyba,
1: po
0: tak?
1: Takich chyba najbardziej domyślnych, najbardziej popularnych, nie?
0: Mhm.
2: Miejsca 76, przycisk. Pizza, miejsca 115, przycisk. Kuchnia włoska, miejsca 107, przycisk. Azjatyckie, miejsca 79, przycisk. Street food, miejsca 55, przycisk. Kuchnia polska, miejsca 69, kebab, miejsca 60, deser, miejsca 32, przycisk. Zdrowie jedzenie, miejsca 25, dania wegetariańskie, miejsca 30, koreańskie, miejsca 5, sałatka, miejsca 4, śniadanie, miejsca, sklepy, przycisk.
1: I myślę, że no w sklepach wygląda to podobnie, więc może jakby też pokażemy, jak szeroka
0: wiesz
1: jest
0: co,
1: to, nie?
0: Może potem, co? Dobra, najpierw te restauracje, bo ty teraz przeszłaś cały czas gestem na te sklepy też?
1: Po prostu dotknęłam palcem na dół.
0: Okej.
1: Okay. Dobra.
0: No nie wiem, czy to było dobre, ale okej.
1: Okay. Nie, po prostu wiesz, nie chciałam robić tak, że po prostu pokazuję wszystkie kategorie.
0: Okej, okay, no to widzisz, no to jest też taka ciekawa rzecz, że tutaj te kategorie są... I żeby przejść na samą listę restauracji, no to warto jest po prostu dać palec gdzieś na środek ekranu chyba, tak? Tak jest najszybciej. Czy?
1: Ja tak nie robię.
0: A jak robisz?
1: Wiesz co, no ja po prostu wchodzę w konkretną kategorię, a...
0: Aha! A widzisz, a ja robię na iPhone'ie tak, że tutaj, żeby mieć wszystkie, jakie są w okolicy, no to kładę palec na ekran gdzieś na środek. Jak tak zrobisz, to co masz?
2: Załatka, miejsca, 42, przycisk.
0: Nie, to troszkę bardziej na dół. O! O! I teraz dałaś palec w lewo i masz wszystkie restauracje, prawda?
1: Tak, bo skończył się już wybór kategorii.
0: Tak, ale jakbyśmy szli gestem, jakby, żebyście sobie to wyobrazili, to są tak jakby dwie listy, które na tym ekranie są jednocześnie. Czyli u góry mamy listę kategorii, ale bardziej na dole mamy już listę wszystkich restauracji. Jeśli chcecie wiedzieć, które restauracje macie w pobliżu, tam oni to jakoś sortują, w sumie nie wiem jak, chyba według odległości.
1: Tak, bo ja na pewno mam tutaj lokalizację podpiętą, tak, akurat twoją, więc no wydaje mi się, że tak, według odległości.
0: I teraz tak, każda restauracja, co zaraz pokażemy, ma jeszcze swój opis, czego w sumie chyba w innych tych aplikacjach nie ma.
1: Nie, nie ma.
0: To jest opis, który ustala restauracja. Prawda?
1: Tak. I też pokazuje, w jakiej kategorii może być umieszczona bez patrzenia po kategoriach. Jakby pokazuje, tak, co można by tam było zjeść.
0: Tak. No i jak wygląda taka przykładowa restauracja?
1: Przesuwam teraz palcem w prawo.
0: Prawo, tak.
2: Kaprys na smak. Opis. Świeżość stołu nas podstawa. Sponsorowane. Zamówienie już zostanie dostarczone za około 35-45 minut. Koszt dostawy 0 zł. Volt plus. Przycisk.
0: Tak. Tak właśnie. Czyli mamy... opis,
1: tak, który ustaliła restauracja, mamy przybliżony czas zamówienia i to, co już Wam powiedzieliśmy wcześniej, czyli Volt Plus. I
0: jeszcze,
1: to
0: jeszcze
1: jest sponsorowane?
0: No, to jest, żeby była na pierwszym miejscu. No, no tak. Niektóre miejsca tak robią. I potem obok każdej restauracji mamy jeszcze... Tak.
1: Dokładnie.
0: Dobra, teraz jeszcze może troszkę pokaż tam inne miejsca, jak to jest dalej.
1: Dobra, to dalej robię gest w prawo, żebyście sobie mogli zobaczyć, co tu jest.
2: Program, podróże kulinarne, opis, pyszne asiatyckie potrawy program. Zamówienie już zostanie dostarczone za około 45-55 minut. Koszt dostawy 0 zł, ocena to doskonale 9,6 Volt Plus, przycisk.
1: A mamy też ocenę, przy tamtej restauracji tego nie było.
0: Bo jest sponsorowana.
1: Czyli wiadomo, że będzie najlepsza, bo pierwsza.
0: Tak.
1: Lecimy dalej.
2: Dodaj ulubiony, przycisk. Ekipa shop, opis, kuchnia asiatycka. Zamówienie już zostanie dostarczone za około 45-55 minut. Koszt dostawy 0 zł, ocena to doskonale 9,2 Volt Plus, przycisk.
0: Tak, Ichiban Ramen Shop z ramenami, restauracja, to są te japońskie takie zupy duże.
1: Ja też mówię, że doskonale.
0: Aha, tak.
1: Dobra, idziemy.
0: No i tutaj tak, chyba to już można i przejść na Androida. I teraz tak, wchodzę tutaj w Volta na Androidzie i najpierw Wam pokażę, też u dołu są te zakładki.
3: Ostatnie przycisk, 15% zniż, odkrywaj poza listą.
0: O, odkrywaj.
3: Restauracje. Sklepy. Szukaj. Profil.
0: Okej. Okay. Teraz, kiedy stąd dam palec w prawo, to mi przejdzie na początek ekranu.
3: Odkrywaj Domow Piątkowska. Domow Piątkowska.
0: Tak, Domow, bo ja mam domyślnie telefon po czesku, to powinno być dom.
3: Spożywcze na liście. Alkohol. Zoologiczne. Zdrowie i uroda. Kwiaty. Inne sklepy. Wyjątkowy okaz. Zamów ponownie poza listą.
0: O, i tutaj w ogóle ta karuzela wygląda tak, że on mi przeskakuje na Androidzie. Tutaj też ta pierwsza zakładka jest taka dziwna.
1: Też tak podobnie robi jak na iPhone'ie, tak?
0: No, jeszcze gorzej nawet.
1: Okej.
3: Więcej 15% zniżki na zamówienia powyżej 75 zł. Haivok Avenida 0,00 zł. 45-55 min na liście.
0: I widzicie? I tutaj mi na przykład mówi najpierw, że mam jakąś zniżkę.
3: Nowe spojrzenie na kuchnię tajską.
0: I to jest opis tego miejsca.
3: Sponsorowane. Uśmiechnięta buźka 8,8. Uśmiechnięta buźka oceny. Zdjęcie.
0: Okej.
3: 8,8.
0: Z 10.
3: Alkohol na liście. Zoologiczne. Zdrowie i uroda.
0: No i znowu mi przeszło. To działa tak dziwnie, ale co ja teraz zrobię? Kładę palec na ekran.
3: Jamosus Hip 7. Zamów ponownie poza. Jamosus uśmiechnie.
0: Przewijam dwoma palcami w górę.
3: Kolacja w Jamosus Hip 7. Hanha 0. Kolacja w twojej okolicy poza listą.
0: I teraz jadę palcem w dół, jakby po ekranie fizycznie.
3: Hanha 0,00 zł. 35-45 min.
0: To jest... wietnamskie miejsce.
3: Daj 40 zł i otrzymaj 20 zł. Zaproś znajomego, a oboje dostaniecie Volt Credits poza listą.
0: To jest to, o czym mówiliśmy. Jakby ta ikonka jest nawet tutaj na ekranie głównym.
3: 15 zł zniżki, wydaj 100 zł. Lisek Winogrody Poznań 7,99
0: zł. Tak, to jest ten lisek, ten sklep.
3: Daj 40 zł i od supermarkety i więcej. Daj 40 z etykiet. Uwaga, ważne i uwaga, ważne info 15 z...
0: Tak, uwaga, ważne informacje to są, to jest opis tego liska, bo chodzi o to, że nie można zamówić więcej niż jakby chodzi o wagę zamówienia.
3: 15 zeteł zniżki w super daj 15
0: zeteł. Ale ja tu szukam tych promocji, dlatego tak to badam.
3: 15 zeteł 20 z popularne teraz ogień gorący. Ogień gorące promocje poza listą. Więcej przycisk.
0: I teraz klikam w to więcej. Już na to więcej to wszedłem gestem, ale tak to tutaj przewijałem dwoma palcami do góry.
3: Ogień gorące promocje domow piątkowska oś domow piątkowska wykryto ikona w dół przycisk.
0: To jest chyba do wpisywania, do wyszukiwania, albo nie wiem.
3: Hamburger 45,55 min 0,00 zeteł 4 znak dolara, wiersz 2 w siatce 170 i favorite przycisk, wykryto, ikona, polu.
1: I teraz patrzysz na gorące promocje.
0: Na gorące promocje. Tak, wiem, że do nich przeszedłem, bo było gorące promocje i potem pokaż więcej przycisk, ale ogólnie ta pierwsza zakładka, powiem tak, jeśli się czujecie pewnie, jakby trzymając smartfona w ręku, to raczej sobie poradzicie, ale... Jeśli wolicie na przykład chodzić tylko gestami, to lepiej tutaj nie kombinujcie.
3: Niepowtarzalne burgery w centrum miasta. Sponsorowane. Uśmiechnięta buźka oceny. Zdjęcie. 8,8. Habanero Poznań 50-60 min 0,00 zeteł 4 znak dolara. Wiersz 4.
0: Ten znak
1: do... 0,00 złotych to pokazuje, to jest dostawa?
0: Tak, to jest dostawa.
1: Czyli nie... masz darmową dostawę?
0: Tak, z Volt Plus, Volt oczywiście. Plus. No i 4 znak dolara, czy to jest takie drogie, ja wiem?
3: I w favorite przycisk.
0: I w favorite, czyli dodaj do ulubionych. No to jest etykietka taka programistyczna.
3: Na ostro i łagodno.
0: I to jest opis tego habanero, to jest taki kebab, taki inny kebab, bardzo dobry zresztą.
3: Uśmiechnięta buźka oceny, zdjęcie. 8,8. I favorite przycisk. Na rybach znamy się.
0: Nie wiem.
3: To ikona polu przy Nordfisch Aleja Solidarności 25-35 min 0,00 zeteł 4 znak dolara.
0: No i tak dalej. Wychodzę z tych promocji.
3: Odkrywaj poza listą. Restauracje.
0: I teraz na dole ekranu odkrywaj, no i palec w prawo i restaurację przycisk.
3: Sklepy. Profil. Restauracje. Dowiedz się, jak znajdujemy i sortujemy wyniki wyszukiwania. Przycisk. Restauracje. Domow Piątkow. Domow Piątkow. Lichtizon Widget 1. Przycisk.
0: To jest chyba do zmiany adresu, ale szczerze nie wiem, co to jest, bo nie zmieniałem tego nigdy na Androidzie, nawet jeśli mam Androida tutaj.
1: Na iPhone'ie jest to zaetykietowane. W momencie, kiedy wchodzę w opcję szukaj, te na dole. Zresztą mogę to nawet pokazać teraz.
0: No, dobrze.
2: Szukaj, przycisk.
1: Wchodzę w opcję szukaj na dole.
2: Szukaj, pole wyszukiwania. Pole wyszukiwania. Wegańskie, przycisk.
1: I od razu po polu wyszukiwania, przesuwając się palcem w prawo, mam kategorie domyślne.
0: Tak.
1: Ale ja nie o tym, bo to mamy też w kategoriach w restauracjach.
0: Tak.
1: Gdy wchodzę w pole wyszukiwania, wyświetla mi się pole edycyjne, przechodzę znowu palcem w prawo.
0: Aha.
1: I gdy mam szukanie w pobliżu aktualnej lokalizacji i w to wejdę, mogę zmieniać adres lub przeglądać miasta, w których lub jakby cokolwiek, w których dostępny jest Volt.
0: Tak, tak, zapisane adresy tam są i tak dalej.
1: Są zapisane adresy i są na przykład nasze najbliższe lokalizacje, w których na przykład z których ostatnio było zamawiane.
0: No. Tak, dobrze. To w takim razie tutaj co mamy dalej? Kategorie też.
3: Więcej przycisk. Kuchnia amerykańska, miejsca 100 na liście. Burger miejsca 76. Pizza miejsca 115.
0: Przechodzę gestami, tak?
3: Azjatyckie, kuchnia polska, kebab miejsc, deser miejsca.
0: I tak dalej. I niestety znowu muszę położyć palec na ekranie.
3: Kebab miejsca 63.
0: W dół troszkę bardziej.
3: Sus, hicafe 20. Wszystkie restauracje.
0: Wszystkie restauracje. I teraz w prawo palcem i...
3: Sus, hicafe 23 lutego 40,50 min 10,00 zeteł 4 znak dolara.
0: O, widzicie, czyli tu już nie mamy darmowej dostawy z Volt Plus.
3: I w favorite,
0: chyba.
3: Pyszne oraz świeże sushi.
0: Nie podoba mi się tutaj, że to jest, że jedna restauracja jest jakby ilomaś elementami. No ale trudno.
3: Sponsorowane. Uśmiechnięta buźka oceny. Zdjęcie 9,2. Hajwie 2, główna profil.
0: Oj.
3: Hajwie 2, główna 40,50 min 0,00 zeteł 4 znak dolara. I w favorite, przycisk. Szybka podróż do Wietnamu. Uśmiechnięta buźka oceny. Zdjęcie 9,0. Nowe bar orientalny 99 plus 35 45 min 0,00 zeteł 4 znak dolara, wiersz 9 w siatce 1115 wierszy, 2 kolumny.
0: No i tutaj już musimy wiedzieć, co jest czym, ale po to jest ten podcast. czyli 0,00 ZL to jest dostawa, no a on nam też mówi pozycję na liście i znowu jest dolar, czyli im więcej dolarów, tym teoretycznie jakby droższe miejsce, ale czy ja wiem, czy to zawsze tak jest?
3: Wykryto. Kupię orientalną.
1: Nordfish pokazywał 4 dolary.
0: No właśnie, więc w sumie nie wiem.
3: Klik faworyte. Pyszne azjatyckie potrawy gotuję. Uśmiechnięta buźka oceny. Zdjęcie. 9,6. Hanha 35,45 min 0,00 ZL 4 znak dolara. Wiersz 13. Wykryto. Ikona polub. Przycisk. Wykryto. Ikona polub.
0: O, i tutaj TalkBack wykrył tą swoją sztuczną inteligencją taką. Tak jak było wcześniej i w faworite przycisk.
1: Tak, albo tutaj do ulubionych na iPhone.
0: Na iPhone'ie, no to tutaj mówi wykryto ikona polub. No i jak słychać, to tutaj jest podobnie jak na przykład w WhatsAppie na Androida. Jedna restauracja jest podzielona na ileś elementów, tak jak w WhatsAppie na Androida. Wiadomość głosowa jest jakby podzielona, czyli że mamy najpierw wiadomość, potem odtwórz przycisk, potem suwak i jeszcze przy okazji chyba profil tego, kto nagrał tę wiadomość, więc to jest takie trochę... Trochę dziwne, no ale trudno, tak już musi być. Okej, okay, no sklepy, nie wiem czy pokazujemy sklepy, tam jest tak naprawdę tak samo, z tym, że jedyne co, no to w sklepach mamy jeszcze kategorie, w samym sklepie mamy jakby...
1: Tak, to prawda, kiedy już wchodzi się do sklepu w Wolcie, no to pokazują się określone kategorie i to też czasami mi przynajmniej, albo może też dlatego, że robię rzadko zakupy przez Wolta, ciężko jest ogarnąć się w tym, jak zrobić, żeby przeglądać po prostu kategorie, a nie tak, żeby czytało, żeby jakby przechodzić pomiędzy produktami w każdej z kategorii. Więc najczęściej po prostu, jeżeli chcę coś kupić tak na teraz, to wyszukuję produkty, których potrzebuję, bo nie ma jakiejś takiej zakładki typu Alejka albo...
0: Tak, w sklepach jest tego no sporo.
1: Jest sporo i dużo jest faktycznie przechodzenia, przynajmniej tak. W Lisku na Wolcie. Nie wiem, jakie ty masz doświadczenie.
0: No też, ja szukam, oczywiście, że wyszukuję najczęściej,
1: no,
0: tak.
1: Okay.
0: To jednak w sklepie to takich rzeczy, znaczy w sklepie to jest multum różnych rzeczy, więc lepiej to po prostu wyszukać, nie? Wyszukiwarkę ty w sumie na iPhone'ie w miarę pokazałaś i to ona działa akurat naprawdę dobrze, czyli ona nam po prostu wyświetla listę tego, co wpisaliśmy, jakby listę wyników na podstawie tego, co wpisaliśmy, tak? Czego szukamy.
1: Dokładnie.
0: No to nie wiem, to i... pokazujemy profil, czy może ja tylko jeszcze pokażę wyszukiwarkę na Androidzie.
1: Dobrze.
3: Ekran wyszukiwania.
0: Tak.
3: Profil.
0: Tutaj już nam nie przechodzi kursor prosto do pola, ale...
3: Pole edycji, szukaj w pobliżu domów, Piątkowska, wegańskie, wiersz 1, kebab, kierowi, ramen.
0: I tutaj też możemy przeglądać kategorie i to w chyba bardziej dostępny sposób niż na tej pierwszej zakładce.
3: Kierowi, kebab, w pole edycji, szukaj w pobliżu. Pokazuję okno Polski, Polska, kuwerty.
0: Okej, okay, no i powiedzmy, że tutaj wpiszę na przykład ruskie.
3: Tadeusz R. Loman, Tadeusz R. Loman, R. Urszula, S. Stanis S. K. Karol, I. Irena, I. Ewa, M.
0: Celowo nie wpisałem restauracji, tylko wpisałem danie i teraz jestem ciekaw, bo sam z tego nie korzystam raczej. Zamawiam standardowo jakby z restauracji, czyli że przeglądam menu.
1: A ja tak robię, że wpisuję konkretne danie lub konkretny produkt i to mi się sprawdza. Mhm. Pokazują mi się wszystkie wyniki domyślnych restauracji, w których to danie lub produkt występuje, plus jeszcze niedawno zaczęły mi się pokazywać konkretne produkty. W pewnym momencie przechodzi mi do czegoś, jakby, pokazuje mi się jedzenie i pokazuje mi konkretny produkt i mówi mi, z jakiego miejsca on jest.
0: No tak, i tutaj to wygląda na Androidzie tak.
3: Roman, Tadeusz.
0: No widzicie, teraz jestem na klawiaturze. Muszę znowu, albo może dam...
3: Gotowe. Ruskie pole edycji.
0: Po prostu.
3: Wyczyść przycisk.
0: Wyczyść przycisk, tak? Czyli usuń wszystko z pola wyszukiwania.
1: Nie, czyść jeszcze. Najpierw zobacz.
0: Wiem.
3: Otwarte filtry, przycisk.
0: Otwarte. Nie wiem, czy to są otwarte filtry, czyli filtry, które teraz są otwarte. Wydaje mi się, że to bardziej jest filtr otwartych miejsc, czyli otwarte, przecinek, filtry, tak jakby, tak?
3: Szukanie w pobliżu domów Piątkowska, otwarte filtry, przycisk.
0: Czy nie? Czy to jednak są otwarte filtry? To chyba są... Moment.
1: Chyba to są...
3: Otwarte filtry, przycisk.
1: Otwarte się filtry, ale... Nie wiem.
3: Od teraz dostarczane do ciebie.
0: Nie, dobra.
3: Ruskie pole edycji.
0: Już wiem. Otwarte filtry. Dziękujemy za świetne angielskie tłumaczenie. Otwórz filtry. Open filters.
1: Okej.
0: Dziękujemy wam, naprawdę. Okej.
3: Okay. Wyczyść otwarte filtry, przycisk.
0: To open to może być i otwarty, i otworzyć, dokładnie. Tak?
3: Szukanie w pobliżu domów, okay, Piątkowska, okay. 80B.
1: Wszystko stało się jasne.
0: Tak. Szukanie to jest to, co tutaj mówiłaś też.
3: Dowiedz się, jak znajdujemy i sortujemy wyniki wyszukiwania, tak. Przycisk. Wiejskie jadło, smaki polskiej wsi, 0,00 ZU, punkt środkowy, 4 znak dolara, punkt środkowy, 2,5 km, punkt środkowy, 40-50 min, punkt środkowy, uśmiechnięta buźka, oceny 8,8, przycisk.
0: O, i tutaj już nam mówi wszystko w sumie. Tutaj już, to jest pierwsza restauracja, którą nam znalazło, która ma pierogi ruskie, tak? I ten punkt środkowy, no to jest punktor taki, który oddziela tak jeden element od drugiego w opisie.
3: Pierogi Family Pierogarnia, pierogi z rodzinnego stołu, 0,00 ZU, punkt środkowy, 4 znak dolara, punkt środkowy.
0: I tutaj już mamy restaurację jako jeden element.
3: Jedzenie i produkty.
0: O!
1: A, czyli to, o czym mówiłam, na Androidzie też to masz.
0: Tak.
3: Więcej, przycisk. 36,99 ZU, pierogi ruskie, 12 ZT, pierogi Family Pierogarnia, 0,00 ZU, punkt środkowy, 25,89 ZU, pierogi ruskie, 8 ZT, pierogi Family Pierogarnia, 0,00.
0: Tak, i tutaj możemy od razu to dodać do koszyka, gdybyśmy chcieli. I tak działa wyszukiwanie. Ogólnie ono rzeczywiście jest szybkie bardzo i takie wygodne.
3: Autentyk, profil poza listą.
0: No dobrze, i w takim razie... Co, jeszcze myślisz coś, czy już profil można pokazać?
1: Tak, do profilu.
0: No, dobrze, to może najpierw znowu... Tak.
2: Przeglądaj miasta, przeglądaj miasta. Zapij przycisk. Nawigacyjny sklep, przycisk, szukaj, przycisk, profil, przycisk.
1: Dobra, mam zakładkę profil.
0: Tak, tak, znowu telefon troszkę bliżej mikrofonu, tak.
2: Moje plecy, przycisk. Wiersz od 1-8-22.
1: Trzy palce w dół. Trzema palcami w dół, żeby być pewna, że no. Jestem na pierwszej stronie.
0: Tak. To jest.
1: Tak.
0: Tak, tak. To tutaj mamy. No tak, powitanie. Mhm.
1: Tak, no to tutaj.
0: Masz więcej niż 30, ja już mam więcej niż 100.
1: Okej.
2: Tak. Nie masz Volt Credits, 0 zł.
1: Volt Credits to są te takie punkty, które nam się naliczają, kiedy. W zasadzie. Skąd one się...
0: No nie, no to są pieniądze. To są wirtualne pieniądze, tak? Jakby w naszej walucie.
1: Tak, ale no z tego co wiem, to pokazują mi się po prostu Volt Credits na określone, w określonych sklepach typu 10 zł na Liska.
0: Mhm, tak. Na przykład. I takie rzeczy niestety najczęściej są w tym głównym oknie tylko.
1: Tak.
0: W tej pierwszej zakładce.
1: To prawda, więc jakby bardzo przypadkowo trafiłam zwykle na Volt Credits.
0: Tak samo to działa z zapraszaniem znajomych. To też są credits tak naprawdę, to co oni dostają i my.
1: Tak, tylko z zapraszaniem znajomych działa lepiej dostępnościowo, dlatego że tak. Wyświetla to się w profilu.
0: Tak, dobrze, dalej. Tak, Volt
1: tak.
0: Plus.
1: To właśnie tak jak mówiłam wcześniej, pokazuje się, kiedy wypada następna płatność.
0: Tak.
2: Chcesz zapłacić mniej za następne zamówienie? Zapraszaj znajomego do Volt, a kiedy on zamówi, odbierze swoje pierwsze zamówienie z dostawą. Ty dostaniesz Volt Credits. Proste, prawda?
0: No.
1: W Wolcie też mają, tak, mają często bardzo przyjemne komunikaty. Zresztą tak. To też zobaczycie przy okazji zamawiania.
0: Tak.
2: Ukryć przycisk.
0: Tak, tutaj możemy te informacje ukryć. Te konkretną o zapraszaniu.
1: Tak, ale nie chcemy.
0: No.
2: Zaproś znajomych, przycisk.
1: I tutaj właśnie zaproś znajomych to można... tutaj chyba można zrobić tak, żeby zaprosić ich przez link.
0: Mhm.
1: A, i tutaj będą mi się wyświetlały moje ulubione miejsca. Chyba, że chcesz pokazać, jak zapraszać znajomych.
0: Nie, myślę, że nie.
1: To idziemy dalej.
2: Więcej.
1: A dobra, to nie.
0: I to jest chyba zamów ponownie.
1: Nie.
0: Nie?
1: Zamów ponownie, w sensie ulubiony i zamów ponownie to nie jest to samo, bo zamów
0: ponownie... A, czyli tu masz te ulubione miejsca.
1: Tak, moje ulubione miejsca, które sobie dodałam do ulubionych, a zamów ponownie zawsze mi się w tej karuzeli wyświetla.
0: Tak, tak. Ja myślałem, że... Jakoś nie dodaję sobie do ulubionych.
1: Nie, nie, nie.
0: Ale no okej.
1: Okay. Mhm. Zobaczę, czy coś tu jeszcze... Na skróty.
2: Zapraszam znajomych. Przycisk.
1: A to tu już było.
2: Mieszkanie promocyjne. Przycisk.
0: Słucham, co to było?
2: Na skróty.
0: Tak, ale zaprosić znajomych i...
1: Zaprosić znajomych i potem jest wpisz kod promocyjny.
0: Wpisz kod promocyjny, tak. To tutaj jak znajdziemy jakąś informację, że jest kod, albo na przykład...
1: Volt Credits właśnie, nie wiem, że jest ileś tam zniżki na coś, to jest konkretny kod do wpisania.
0: Tak, ale... dobra wiadomość brzmi tak, że też dostajemy to często mailem, te informacje. Przynajmniej ja na pewno dostaję o tych zniżkach. Pomoc, tak?
1: Wydaje mi się, że tak.
2: Historia zamówień, przycisk.
0: No tak, wiadomo.
1: A, no to tutaj pewnie są ostatnie zamówienia. Czy tam to właśnie co, to samo, co zamów ponownie?
2: Zamów ponownie.
0: A, tu, czyli historia zamówień to są zamówienia, a zamów ponownie, no to tam masz listę miejsc, z których już zamawiałaś, tak?
1: Tak.
0: O, dobra, i to jest to, o czym mówiłem. Mhm. Tu masz listę, nie musisz w to wchodzić, to jest w sumie problem trochę, ale dobra. I tutaj masz jakby proponowane miejsca, z których już zamawiałaś, tak?
1: Tak. Zobaczymy, czy mamy tutaj jeszcze dalej.
0: Ustawienia.
1: Dobra, przechodzimy do ustawień. Czyli konto, tutaj pewnie będą wszystkie moje dane do logowania.
0: No tak, dane, tak, numer telefonu, możesz usunąć konto. Mhm. Tak.
1: Credits i tokens.
0: Tak, tokens to są po czesku, czyli w moim ojczystym języku jest to przetłumaczone jako żetony. Nie wiem, czy...
1: Tylko, że... Znaczy tak, to prawda, po polsku też się to tak tłumaczy, z tym, że nie wiem, czym różnią się credits od żetonów, bo zawsze słyszałam, że credits, jakby jeżeli coś dostawałam, to były to credits.
0: Żetony, czy tamte tokens, to są chyba właśnie te procentowe zniżki. Okay. Chyba, ale też nie jestem pewien. Jakby kod promocyjny może działać jako credits, które dostajesz, albo może być żetonem, więc to jest śmieszna sprawa taka trochę.
1: Mhm.
0: No tak.
1: Metody płatności, ale to no, po prostu, nie wiem, może być karta płatnicza, może być Apple Pay, może być Blik.
0: Tak.
1: Można też chyba zaznaczyć, że płaci się gotówką, tak? I...
0: Tak, można. Ja tego nigdy nie robiłem.
1: Ja też nie. Stąd ale... moja wątpliwość w głosie.
0: Tak, ale można, więc tutaj możemy tym zarządzać. Możemy dodać sobie kartę albo ją usunąć, jak na przykład nam się skończy ważność, mamy nową kartę.
1: Tak.
0: Mhm.
2: Moje adresy, przycisk.
0: Tak, to są zapisane adresy.
1: Mhm.
0: No moment, to było konto, a teraz jest profil?
2: Odkrywaj przycisk.
1: Nie, aha. Przyszliśmy z powrotem do zakładek, czyli tak. Koniec opcji.
0: Okej. Okay. No dobrze.
1: Teraz ty pokaż, jak to wygląda.
0: Tak, wychodząc z założenia, że na Androidzie, z tego co widzę, to jest podobne, tylko po prostu elementy są inaczej prezentowane, no to tylko po prostu pokażę wygląd, tak? Profil.
3: Hej, Roberto. Przejdź do ustawień konta. Roberto Lobino 100 plus zamówień. Przejdź do ustawień konta. Przycisk na liście. Tokens 0x, przejdź do ustawień konta, przycisk.
0: Aha, to troszkę inaczej to
1: ja
0: chyba.
1: Ja mam kredyt, ty masz tokens.
0: Aha.
3: Volt credits 0,00 ZTU, przejdź do ustawień konta, przycisk.
1: A nie, ty masz dwa.
0: Tak.
1: Ale ja pamiętam, że kiedyś, teraz mówi mi, że nie mam volt credits, a kiedyś jeszcze też mi mówiło, że nie mam tokenów.
0: Mhm.
1: Więc nie wiem, coś tu się musiało zmienić.
0: Aha,
1: ale
0: możliwe.
1: Ale tak. Dobra.
3: Volt plus flaga Polska, następna płatność 0408-2024, przejdź do ustawień konta.
0: Tak,
1: już możemy powiedzieć, że... Chociaż nie, ty chyba mówiłeś o rocznej, tak?
0: Tak.
1: O rocznym Volt plusie, dobra.
0: No może być miesięczny albo roczny, tak.
1: Tak, to nieważne.
0: I no, jedna sprawa, co prawda czy to jest legalne, tego nie wiem, ale myślę, że to znowu nie jest w razie czego aż tak nielegalne, żeby o tym nie mówić. Ja jestem specyficznym użytkownikiem, który korzysta z Volta w dwóch różnych krajach. No i żeby mieć Volt Plus dla dwóch państw, to trzeba mieć dwa konta w Volcie. I nigdy mi jeszcze nikt nic za to nie zrobił, więc chyba to nie jest nic takiego nielegalnego. Ale po prostu jakbyście chcieli, jakby wam się ta informacja przydała, to mówię. Jakby Volt Plus Polski nie będzie wam obowiązywać, nie wiem, w Austrii czy w Czechach.
3: Na skróty. Zaproś znajomych. Wpisz kod promocyjny. Gliwehat. Historia zamówień. Zamów ponownie. Jamo sushi, po kuchnia kirgiska, tradycyjna kuchnia kirgiska, 0,00 ZTU, Hali Poznań, smak kuchni indyjskiej, 0,00 ZTU, punkt środkowy, 4 znak dolara, punkt środkowy, 2,7 km, punkt środkowy, 30-40 min, punkt środkowy, uśmiechnięta buźka oceny, 9,4, przycisk.
0: Tak, tutaj jest widok ten sam, co w wyszukiwaniu. W sumie teraz z tego, co widzę, to o tyle mi się to podoba bardziej, że on wyświetla odległość. Tego na liście restauracji i sklepów nie ma.
3: Ustawienia, konto, credits i tokens. Metody płatności, moje adresy, odkrywaj poza listą.
0: No i tyle.
1: Tak.
0: To w takim razie co? Pokazujemy jeszcze przykładowe zamówienie?
1: Tak. Teraz możemy przejść do przyjemności.
0: Tak, do przyjemności. I jedna rzecz, no jest opcja grupowego zamówienia, ale ja tego nigdy nie robiłem i Ola też nie w Wolcie, tak? Z tego co wiem.
1: Tak, w Wolcie akurat nie. Też wiem, że jest, ale robiłam to w innej aplikacji. Gdy zamawialiśmy więcej osób w Wolcie, między innymi z Robertem też, no to zawsze sobie po prostu jedna osoba zamawiała i rozliczaliśmy się potem.
0: Tak, ale powinno to wyglądać chyba tak, że jedna osoba składa to zamówienie i potem wysyła link do wszystkich, tak?
1: Tak było w tej innej aplikacji, po prostu druga osoba może sobie przez ten link wejść i jakby samodzielnie zapłacić za konkretne produkty, które osoba zamawiająca, wysyłająca ten link dodała do swojego koszyka.
0: Tak, zresztą myślę, że to możemy pokazać przynajmniej do tego stopnia, że jak wejdziesz w grupowe zamówienie, to mógłby tam być opis. W sensie, że zamów coś tam razem ze znajomymi, wyślij link i tak dalej, potem rozpocznij przycisk. Jakby nie wiem tego, ale myślę, że możemy spróbować.
1: Możemy spróbować.
0: Możemy tak, to przynajmniej zobaczyć, tak?
1: Pewnie.
0: Okej. Okay. To w takim razie co? Znaczy proponuję, przez to, że jesteśmy u mnie, to że ty najpierw byś mogła pokazać na iPhone'ie, tak po prostu jako przykład, a ja potem pokażę na Androidzie i z tego Androida po prostu już zamówimy, co?
1: Dobrze.
0: I pokażę dźwięki, które Wolt ma u mnie, co ciekawe, tylko na iPhone'ie, więc usłyszycie język czeski, bo iPhone'a nie przełączałem na polski, ale usłyszycie przynajmniej ten taki jeden dźwięk, kiedy zamówienie jest potwierdzone.
1: Kiedy zamówienie jest potwierdzone i ten sam dźwięk jest, gdy zamówienie już zaraz u ciebie będzie.
0: Znaczy, kiedy kurier z nim wyjeżdża.
1: A,
0: potem, kiedy będzie,
1: się,
0: to jest inny.
1: Będziesz... Dobra, nie kłócę. Dobra. To no. Pokażemy w każdym razie
0: tak.
1: To wszystko.
0: Tak.
2: 19. Nie przeszkadzać. Pokaż, Pokaż mi na przycisk. Zamówić sklepę. Przycisk.
1: Dobra, no to teraz, żeby zamówić, to wchodzę w wyszukiwanie.
0: Na przykład.
2: Najlepiej od maskarów. Przycisk. Wróć. Kolejne wyszukiwania. Szukanie w pobliżu aktualna lokalizacja. Przycisk. Susz. Przycisk. Plan. Przycisk. Skrzydełka. Przycisk.
1: I powiedzmy, że idziemy po kategoriach, bo zastanawiam się, co bym chciała. Powiedzmy, że wchodzę w pierogi.
0: No.
1: Jestem na pierwszej opcji, czyli opcja wróć.
0: No widzisz, na iPhone'ie się to nazywa sortuj i filtruj i bardzo dobrze. Na Androidzie otwarte filtry. Tak?
1: Sortuj i filtruj, tak.
2: Czekanie w pobliżu aktualna lokalizacja.
0: Tak.
2: Opis sponsorowany. 2,9 km stąd. Zamówienie zostanie dostarczone za około 40-50 minut. Ocena to doskonale 9,4. Wolt na plus, wygaszony, okna, pierogi fajne wyrobania, opis, pierogi z rodziną rosną, 2,5 km stąd, Wolt, jedzenie gotowe. Więcej, przycisk, pierogi na pewno rycerskie, 41 zł i 30 grosze, pierogarnia stajemy Poznań. Więcej, jedzenie, Wolt na plus, pierogi fajne wyrobania, opis, pierogi.
1: Ale powiedzmy, że chcę stąd. Nazwa lokal.
0: Tak, podejrzewam, że jakbyś dała to więcej, to by ci pokazał wszystkie wyniki,
1: wszystkie
0: tak?
1: Wyniki konkretnych pierogów.
0: No.
2: Nazwa lokal. Ocena to 9,4.
1: Dobra, mamy ocenę.
2: Zamknięcie do 20.
1: Zamknięcie do 20.
2: Zamknięcie 28 zł. Dostała 7 zł i 39 groszy. Zamówienie 28 zł.
1: Minimum zamówienie, także minimalne zamówienie, koszt to jest 28
0: tak.
1: zł.
0: I ważna informacja.
2: 0 zł oraz 30 zł cent.
0: Aha, rozumiesz to?
1: Że jakby jeżeli wydasz...
0: Tak.
1: Że jeżeli wydasz 49 groszy za dostawę...
0: Nie, właśnie to jest dziwnie czytane przez syntezę, ale... Od 30 zł jest dostawa za 0 zł z Wolt Plus, jeśli dobrze to rozumiem.
1: Okej.
0: Okay. Tam masz dostawa 7 zł 49 groszy, tak? I potem...
1: 0,49 zł spend.
0: No właśnie, 0 zł oraz 30 zł spend. Czyli jeśli wydasz 30 zł, to masz darmową dostawę z Wolt Plus, bo ta dostawa darmowa jest najczęściej od określonej kwoty, ale to jest taka kwota, za którą nawet jedna osoba spokojnie zamówi.
2: Informacja o sprzedawcy, przycisk.
0: Tak, tutaj mamy jakieś NIP-y, takie informacje jakby o danej firmie.
1: Tak.
2: Więcej, przycisk. Dostawa 45, 55 minut, przycisk.
0: Tak.
1: Nie wiem, co by było w tym następnym więcej.
0: Tam jest chyba też coś właśnie z tymi informacjami o sprzedawcy. Nie jestem pewien, ale...
1: Dobra, nie wchodzimy w to.
0: No, chyba nie. Tam jest też dodaj do ulubionych, co ciekawe.
1: W tym więcej?
0: Tak, okay. Też.
1: O, i tutaj mamy wspólne zamówienie. Mhm. Mogę to w sumie nawet teraz pokazać.
0: No, spróbujmy.
2: Zamówię jako grupa uśmiechnięta myśla.
1: Tak. Grupa.
2: Zaprosi współpracowników, przyjaciół i rodziny do wspólnego zamówienia. Jak to działa? 1. Utwórz grupę i podziel się linkiem z gości. 2. W momencie, kiedy każdy wybierze, co chce zamówić, potwierdzi zamówienie, a kolejny dostarczy. Zaczynamy. Przycisk.
0: Aha, czyli to chyba działa inaczej niż w tej innej aplikacji.
1: Działa o tyle podobnie, że też dzielimy się linkiem
0: tak.
1: z ludźmi, którzy chcą zamówić.
2: Moment, dwa. W momencie, kiedy każdy wybierze, co chce zamówić, potwierdź zamówienie, a kolejny dostarczy.
1: No potwierdź zamówienie, to tak ma działać, no bo to ja potwierdzam, skoro ja zamawiam po prostu. No powinno tak być, że ludzie wchodzą w link, który dostali ode mnie jako zamawiającej i płacą sobie...
0: Sami. Aha, ale dopiero ty, kiedy zapłaci, albo kiedy wszyscy, przepraszam, zapłacą, to ty masz...
1: To ja wtedy mogę to... Ja to tak rozumiem.
0: Okej. Okay. No, tak, no. Okej, okay, to by miało sens.
2: Zaczynamy, zamknij przycisk.
1: No. Nie zaczynamy, tylko zamykam.
0: Tak, tak.
2: Nazwij informację o sprzedawcy. Przycisk więcej. Przycisk dostawa 45.
1: Byłam tutaj.
2: Przycisk wspólny zamówienie. Udostępnij lokal. Przycisk.
1: Udostępnij lokal. No można komuś wysłać tak. link do, bezpośrednio do restauracji.
0: Tak.
1: A i tutaj już przechodzimy do kategorii, no i...
0: Tak, i to mi akurat bardzo ładnie pokazało, ale gdyby wam nie pokazało, to wystarczy przesunąć parę razy palcami, trzema palcami do góry.
1: Tak, tak jakbyście lecieli po stronach.
0: Tak.
1: I nie ma opcji, żeby pokazało po prostu kategorię i żeby sobie można było każdą kategorię po kolei rozwijać.
0: Rozwijać nie, ale tu jest ciekawa sprawa. To niestety ona, ta opcja teraz działa gorzej niż kiedyś. Ale zobacz, co masz teraz na pokrętle. O, kategorie. I teraz, kiedy będziesz przesuwać palcem góra-dół.
1: Przesuwam jednym góra-dół.
0: Ojej, to u ciebie to w ogóle jeszcze działa gorzej niż u mnie.
1: Poczekaj, bo do tej pory... Dobra, polecę teraz w górę, bo nie wiedziałam, że nagłówki będą czytały...
0: No, czyli ty masz to jeszcze, powiem tak, u mnie na iPhone'ie, który ma chyba troszkę większy ekran, do niedawna też to działało, to znaczy na początku ta opcja działała dobrze, bo to powinno przewijać kategorie na liście. Ale od jakiegoś czasu niestety to zepsuli i działa albo tak jak u ciebie, czyli nagłówek, albo u mnie rzeczywiście te kategorie czyta, ale czyta je... bez przesuwania kursora, więc to jest takie dziwne trochę. No ale tak to mamy, no trudno.
2: Nazwa lokalu, kierownik familii wielowania, dostępny gram, sałatka z kurczaka. Miks sałatku, 20, sałatka ze stricza. 20, 23 zen. Marka leżka 23 zen.
0: Oni mają też pizzę? No okej.
1: Okay. Nie wiedziałam. Wchodzę sobie w konkretny...
0: Tak, bo tutaj już mamy po prostu produkty, tak? I
1: tak,
0: teraz...
1: mamy produkty, więc jeżeli wiemy, wybraliśmy co chcemy, możemy przejść do zamawiania.
0: Tak, ale właśnie weszłaś w pizzę i to jest ważne, co tutaj jest? Mam nadzieję, że będą dodatki do wyboru, bo to bym chciał pokazać.
2: Marka leżka 23 zen. 27 złotych. Dostępnij produkt, przycisk. Sos pomidorowy, zen, oram. Dodatki zanikam ciłkośni, pizza, nagłówek.
0: O.
1: Będą.
2: Wybierz 28 pozycji, nagłówek. Roku, znak plus 5 złotych, 0, przycisk, regulacja.
0: O, regulacja.
2: Zaznaczone, 1, roku, 1, regulacja.
0: Na przykład. Tak.
2: Kukurydza, znak plus 5 złotych, papryka czerwona, znak plus 5 złotych, 0, przycisk, regulacja. Pieczaki, znak plus 5, świeża bazylia, znak plus 5 złotych, 0, przycisk. Rukola, znak plus 5 złotych, 0, przycisk.
1: No i pokazuje cenę za każdy dodatek.
0: Tak, pokazuje cenę za każdy dodatek, możemy ten dodatek...
1: A i regulujemy sobie też te dodatki, przesuwając palcem z dołu do góry.
0: Tak, no regulacja, to jest bardzo tak. ładnie zrobione akurat.
2: Zaznaczone, 1. Pomidor, znak plus 5 złotych. Sego konsola, znak plus 5 złotych. Ananas, świniak, znak cuknia, mrok, ser, serweta, ser, czynka włoska, znak plus 8 złotych, 0.
0: Tak.
2: Czynka, sala, salenda, temat, kurczak, kawał, boże,
1: policji. Tych dodatków jest dużo, a ja nie ten...
0: No właśnie.
2: Tego?
0: Do tego przewijania doszłaś normalnie gestem, czy znowu palec...
1: Nie, doszłam gestem, okay. Po prostu przeskrolowałam wszystkie dodatki, tak. Bo nie chciałam, żeby mi coś umknęło, gdy po prostu tak jak zwykle robię, gdy sama zamawiam, klikam, daję palec na dół, bo
0: tak,
1: tam
0: ja
1: jest
0: też.
1: Dodaj do koszyka.
0: Ja też tam jest dodaj do koszyka, chyba też jest jeszcze pole do uwag. No i jest dodaj do koszyka, tak.
1: Jest pole do uwag? Czekaj, zaraz zobacz.
2: Dodaj do zamienienia, 37. Dodaj do zamienienia, już pozycji 1.
1: Nie, nie ma pola. Moment, pole do uwag jest dopiero później, z tego co ja wiem.
2: Dodaj do zamienienia, 37 zł, przycisk.
0: Znaczy na pewno jest później, mi się wydawało, że tutaj też jest, ale dobrze, to w razie czego niech każdy. No okej, okay, rzeczywiście.
1: Dobra.
2: 37 zł, przycisk. Jeden loczy makwel, 26 zł. Pizza 26 zł. Jeden loczy makwel, 26 zł.
1: I powiedzmy, że ja chcę tylko te margarity.
0: Tak.
1: Z dodatkami, jakie sobie wybrałam.
0: Tak.
1: Więc teraz myślę, że no już mogę po prostu, jeżeli wiem, że na dole jest możliwość przejścia już do zamówienia.
0: Tak.
1: To jakby dotykam palcem na sam dół ekranu.
0: Tak.
2: Koszt twojego zamówienia to 37 zł. Przycisk.
0: Tak, zobacz zamówienie, tak jest.
1: Tak.
2: Dodaj komentarz do restauracji. Dodatkowe życzenia, ale nie.
1: I tutaj jest pole uwag.
0: Mhm, tak, tutaj na pewno tak. To,
1: Gdyby nam się coś przypadkiem przypomniało, to znowu
2: kieruje
1: nas do restauracji w bardzo szybkim tempie, jeśli tylko klikniemy dodaj więcej.
2: Mhm.
1: Nie, ale ja chcę moją margaritę, więc idziemy dalej. No raczej nie.
0: No tak, pierogarnia, tak? Więc mają też pierogi na słodko i do nich sos truskawkowy, ale... Moment, ale
1: tak?
0: Ilość pozycji 1, ale my tego nie mamy, żeby nie było.
1: Mamy,
0: to jest mylące trochę.
1: Dlatego jest...
0: Jest to polecamy, ale nie mamy tego jakby. To
1: tak,
0: jest...
1: to po prostu bardziej pokazuje, że na przykład za 4 zł jest jedna pozycja.
0: Tak.
1: Mhm. To wcale nie znaczy, że mamy to w koszyku.
0: Tak.
2: 3 złote, ilość pozycji 1, przejdź do koszyka. Koszt twojego zamówienia to 37 zł, przycisk.
0: Tak. No i przechodzimy do koszyka.
2: Przycisk, 1 z 2, zaznaczone, dostawa, przycisk, 1 z 2.
0: Tak.
1: Można zaznaczyć odbiór jakby w miejscu, z którego zamawiamy.
0: Tak, i to jest też ciekawostka. Przy subskrypcji Volt Plus mamy zniżkę 5% jakby zwrotu, powiedzmy, w tych Volt Credit za odbiór, z tego co pamiętam. Ale to byśmy musieli po prostu dojechać albo dojść do danego miejsca. No jeśli mamy taką możliwość.
1: Zwrot za paliwo.
0: Tak.
1: Idziemy dalej.
2: Wyjdziesz do zostawy. Dotknij tutaj, aby kontynuować przycisk.
1: Tylko, że ja się domyślam, że mam wybrany, więc idę dalej.
2: Dostanę bez kontaktu. Proszę zostawić zamówienie przed moimi drzwiami. Przełącznik? Nie.
1: Nie. No zawsze tak, chcę, żeby kurier się kontaktował.
0: Wybierz adres dostawy. Tak, masz wybrany, ale od razu ci powiem, że tutaj jak zamawiasz na podstawie lokalizacji, to on cię będzie prosić tam potem o jakieś szczegóły, więc jakby powiem tak, drodzy słuchacze, wy będziecie mieć już wpisany ten adres najpierw albo wpiszecie go. Jak nie, to wpiszecie go przy pierwszym zamówieniu i potem już będzie dobrze.
1: Tak, ja tak zrobiłam, dlatego teraz nie miałabym, zamawiając sama, problemów z takim.
0: To właśnie nie wiem, tutaj z tej mojej lokalizacji, jak on wykrywa po GPS-ie, to chyba by cię pytało szczegóły.
1: Raczej tak, no bo nie ma zaznaczonej nazwy miejsca, tak, w którym teraz jesteśmy. Po prostu aktualna lokalizacja.
0: Tak.
1: Dobrze, to idziemy dalej.
2: Płatność. Aby zapłacić ten przycisk.
0: Mhm.
1: To moja domyślna płatność.
2: Podpromocyjny wolt, mieszkot, aby zasiąść potrzebuj faktury, numer identyfikacji podatkowej, nie, jest konieczny do wystawienia faktury, przełącznik, nie.
0: Tak.
2: Napiwek dla kuriera.
0: Napiwek dla kuriera, który na szczęście od niedawna można też dawać po zamówieniu już w końcu. Bo do niedawna nie było takiej możliwości i...
1: I dlatego często nie dawałam, nawet jeżeli mogłabym.
0: No tak, napiwek to jednak jest, przynajmniej w naszej europejskiej kulturze jest tak, że napiwek się daje za coś, tak? Gdzie na przykład w Stanach Zjednoczonych, z tego co wiem, to ten tip, czyli napiwek, jest jakby taką domyślną częścią najczęściej zamawiania czegokolwiek. W restauracji też się dolicza i tak dalej.
1: Dobrze.
0: Tak.
1: Idziemy dalej.
2: Dostaję 100% twojego napiwku po dostarczeniu zamówienia.
0: Jeśli tak.
2: Jeśli chcesz anulować napiwek, skontaktuj się z nami, pomożemy.
0: Tak, jeśli chcesz anulować napiwek, tak, no.
2: Aktualny napiwek w zamówieniu, 0 zł, przycisk.
0: Mhm.
2: Ustaw 2 zł napiwku w zamówieniu, kliknij, aby dodać. Przycisk. Ustaw 5 zł napiwku w zamówieniu, kliknij, aby dodać. Ustaw 8 zł napiwku w zamówieniu, kliknij, aby dodać. Przycisk.
1: Tak, i tutaj jest to o tyle fajnie rozwiązane, że jest kwota tego napiwku w złotówkach, bo wiem, mam porównanie z innymi aplikacjami, gdzie jakby napiwki liczą się w procentach,
0: tak, w procentach
1: twojego zamówienia.
0: Tak, tak, tak.
2: Kliknij, aby wpisać wartość napiwku, przycisk.
1: A, i można też pisać wartość samemu.
0: Tak.
2: CFL, w tym podatki, jeśli dotyczy.
0: Tak.
2: Wartość zamówienia, 37 zł. 37 zł. Dodaj do zostawy, dotknij tutaj, aby kontynuować, przycisk.
0: No i widzisz.
1: Jednak trzeba.
0: Tak, tutaj byś miała zamów, albo zamów i zapłać, chyba tak.
2: Wstecz,
0: Ale myślę, że nie będziemy tego już robić, co?
1: Bo... Nie, nie będziemy dodawać adresu, ale po prostu musicie pamiętać, że w momencie, kiedy macie po prostu ustawioną domyślną lokalizację, to jednak ten adres trzeba dodać.
0: A jeśli macie już wasz adres, to to jest śmieszne, bo czasami u mnie mówi mi telefon, że mam ustawioną lokalizację według GPS-a, ale potem mogę...

0: zamawiać myśli... częściej tutaj, więc... No...
1: Nie wiem, ja myślę, że bardziej on myśli, że jestem dom obok, na przykład, wiesz?
0: Okej.
1: Okay. No.
0: No to nie wiem, nie miałam takiego problemu nigdy.
1: No to w takim razie przechodzimy już
0: do
1: Androida i tutaj faktycznie pokażę wam zamówienie.
2: Odkrywaj restaurację.
1: Teraz palcem szukam, żeby...
2: Suski cafe 20, burger miejsca 76.
1: No bo dobrze, bo my wiemy, że chcemy zamówić burgera, tak? Czyli wiemy, że chcemy zamówić burgera. Normalnie, gdybym ja sam dla siebie zamawiał, to bym sprawdzał, co jest ciekawego, ale że wiem, co chcę dokładnie teraz, no to klikam burger.
2: Wykryto ikona wstecz, przycisk poza link burger domow piątkowska oś domow piątki Lichtizon Wittge Dragon Hill 35 45 min 0,000
1: tutaj mam jedną burgerownię.
2: Wzgórze soczystych sponsor uśmiechnięty sponsor wzgórze soczystych burgerów.
1: Tak, te opisy czasami są właśnie takie, no.
2: 8,8 Habanero Poznań 5
1: Habanero, oni nie mają burger, ciekawe, nie mają burgera, ale to
2: jest ikona box z burgerami na
1: grupę. Już mają, a już mają.
2: Fat Bob Burger 40 50 min 0,00 ZT 4 znak dolara.
1: No i my chcemy z tego miejsca.
0: Dokładnie tak.
2: Główna strona lokalu. Wstecz przycisk poza siatką. Szukaj. Nie zaznaczono. Lokal nie jest dodany do ulubionych. Przycisk. Zaproś znajomych i rodzinę do wspólnego zamówienia. Okno wyskakujące okienko.
1: O, to jest to samo, tylko tutaj jest to inaczej nazwane.
2: Fat Bob Burger Volt plus okno Volt. 9,0. Otwarte do 21,45.
1: Czyli tak, 9,0 to jest ocena. Otwarte, wiadomo.
2: Zamówienie 28,00 ZT.
1: Minimalne zamówienie, tak.
2: 7,49 ZT 0 ZT oraz 30 ZT spend.
1: O, to jest dokładnie tak samo jak na iPhone'ie. Chodzi o to, że bez Volt Plus dostawa za 7,49, z Volt Plus dostawa za 0 zł, jeśli mamy zamówienie powyżej 30.
2: Informacje o sprzedawcy. Więcej.
1: Ja może z ciekawości, bo informacje o sprzedawcy to wiadomo, ale więcej?
0: Ale więcej wejdź.
2: Kuchnia amerykańska w wyśmienitym wydaniu. Wypróbuj burgerów grubego Boba i zrozum, czemu je tylko u nas.
1: To okay. Jest taki dłuższy opis, okej.
2: Okay. Adres. Kramarska, adres. 61700, wskazówki. Godziny otwarcia. Restauracja. Dostawa. Poniedziałek, 11:30.
1: A, okej, okay. A informacje o sprzedawcy to bardziej będą takie...
2: Otwarte do 29,
1: dane.
2: 7, informacje o sprzedawcy. Więcej. Dostawa 40, więcej. Informacje o sprzedawcy.
1: Aha, czyli informacje o sprzedawcy to jest tekst, a więcej to jest jakby przycisk, który w to wchodzi. No.
0: Dobra, to już nie mamy co rozkminiać.
1: Cóż.
2: Więcej. Dostawa 45, 55 min.
1: Tak.
2: Stwórz grupę. Udostępnij przycisk. Moje ostatnie zamówienia.
1: Okej, okay, tutaj mamy co zamawiam ostatnio.
2: Przetłumacz nowe, ostry minut, wol nowe przetłumacz.
1: A, okej, okay, to tego nie pamiętam, ale rzeczywiście jest, tak, jest przetłumacz. Na iPhone'ie też jest przetłumacz.
0: I są Volt Specials, czyli tak? Rzeczy, które są w promocji przecenione o jakąś tam procentową.
1: Tak.
2: November Special, Volt Specials.
1: Zamawiałem kiedyś listopadowego burgera i on dalej jest gdzieś tutaj na liście też dalej, co ciekawe, ale...
0: Okej, okay, przyjął się.
1: Nie wiem, co by było, gdyby go zamówić. Dobra, Volt Specials. I co mamy w Volt Specials?
2: Ostry, minus 20%, 200 g wołowiny, chili dżem, chrupiące jalapeno, czerwona cebula, ziołowa, Philadelphia, 36,20 ZT, 45,00 ZT.
1: Tak, czyli mamy i tę cenę ze zniżką i bez zniżki.
2: Wstecz przycisk.
1: No, dlaczego?
2: Ostry, minus 2, wstecz, szukaj. Ostry, minus 20%, wstecz, szukaj. Nie zaznaczono, lokal,
1: no dobrze,
2: szukaj.
1: Czyli...
2: Ostry, minus 20%, 200 g wołowiny.
1: Jestem na ostrym i teraz muszę przewinąć dwoma palcami w górę. No cóż.
2: Wstecz przycisk. Ostry minus 2.
1: Nie no,
2: wstecz,
1: ej, co się dzieje?
2: Wstecz ostry.
0: Spróbuj.
2: Sprzedawca jest przedsiębiorcą.
1: Nie, to, to nie tak.
2: Informacji. Odwiedź. Fat Bob.
1: Aha.
2: Odwiedź.
1: Czyli Fat jednak... Dobrze.
2: Moje ostatnie zamówienie.
1: Czyli jednak, kiedy dałem te informacje o sprzedawcy, to one się pokazały... To jest akurat błąd w dostępności rzeczywiście. One się pokazały, że sprzedawca jest przedsiębiorcą i tak dalej. I ja musiałem dać wstecz, ten taki gest wstecz talkbackowy. Czyli palec w dół i na lewo, tak, żeby to zniknęło. No, to jest błąd dostępności, ale i tak dla mnie jest to jedna z najlepiej dostępnych aplikacji do zamawiania jedzenia. Jakby, no, nie czyta najczęściej ani za dużo, ani jakby mam, ja mam porównanie z innymi, więc naprawdę to, co wam tu prezentuję, jest jedną z lepszych opcji.
2: November Specials, Volt Specials, ostry minus wstecz przycisk.
1: No dobrze, ale teraz już przewijam.
2: Grzyb minus 20, ostry minus 20%,
1: mamy.
2: Grzyb minus 20%, 200 g wołowiny, pieczony grzyb, ser wędzony, karmelizowana cebula, majonez grzybowy, 36,20
1: tak.
2: ZT, klasyk minus 20%, 200 g wołowiny, dwa rodzaje sera, boczek, karmelizowana cebula, piklep, salsa, FBB, relis, sos burgerowy, 34,60 ZT, 40,
1: no dobrze.
2: Wstecz przycisk.
1: I znowu klasyk. Muszę przewinąć. No ja na Androidzie jednak nie zamawiam często z Volta.
2: Bob Smash Burger minus 20%, bułka pszenna z sezamem, 2x100 g,

0: nie, żeby ćwiczyć.
1: Wiesz co, one będą, to się synchronizuje.
0: Dobra.
1: Jak zamówię, to...
0: Twoje dwa telefony.
1: Tak. Tak.
2: Smak bacon HSM minus 20%, bułka pszenna z sezamem 2x100 g wołowiny, mayo gochujang, boczek wędzony, cheddar, sos serowo-boczkowy, piklowana cebula 38,60 zł 48.
1: No to też może być dobre.
2: Burgery.
1: No i teraz mamy burgery.
2: Smak hiszpan.
1: I niestety cały czas muszę przewijać tę listę, to akurat na Androidzie jest niedoskonałość, nie wiem czemu takie same.
2: Burgery, smak hiszpan, bułka pszenna z sezamem 2x100 g wołowiny, chorizo, fajta paprykowo-cebulowa, cheddar, chips, chorizo...
1: I ty z tego co wiem zamawiasz tego właśnie hiszpana, tak?
0: Dokładnie.
1: Okej, okay. Załóżmy, że wejdziemy od razu.
2: Ekran z wyborem opcji pozycji.
1: O, ale tutaj już widać, że ktoś myślał o tej dostępności, to się nie zawsze udało, ale chcieli dobrze i... Na, no, 80-90% im się to udało.
2: Klasyk 200 GW.
0: Wyszło im tak, że widać chęci.
1: Tak.
2: 49, smak bez etykiety.
1: Teraz musiałem znowu dać palec na ekran, no.
2: Przystawki.
1: Cóż.
2: Żeberka i sterki. Przystawki. Smak hiszpan.
1: Okej.
2: Okay. 49, udostępnij produkt, przycisk. 49, dodatki do burgera. Wybierz do 8 pozycji. Dodatkowe mięso, liczba 0. Ekstra serwi, ekstra masło, liczba pozycji. Usuń jedno, dodaj jedno. Dodaj do zamówienia 5, dodaj do ekstra ser.
1: I czy teraz znowu to muszę przewijać?
2: Ekstra mas.
1: No.
2: Stopie duszonej wołowiny.
1: Tak, muszę, no. Muszę przewijać dwoma palcami w górę. Tego na iPhone'ie nie ma.
2: Opcja na ostro, liczba 0.
0: No nie ma, to prawda.
2: Wykryto tekst, smask hiszpan. Bez etykiety. Wykryto tekst, smask opakownie. Bezglutenowy, zwykła, wybrano, cen, bułka. Burger Colesław i bataty. Burger Colesław, zamknij smask hiszpan.
1: O, i tutaj mamy...
2: Sam burger, zestaw.
1: Zestaw.
2: Sam burger, wybrano, cena 0. Burger Colesław i cienkie frytki, nie wybrano, cena. Wicemodel Primary Currency równe RAW String Value równe plus 14,00 ZTU Secondary Currency równe 0.
1: Dlaczego wy tutaj pokazujecie jakiś kod HTML? No, dla tych, którzy nie rozumieją, tutaj jest gdzieś tam jakby czytnik ekranu czyta jakieś programistyczne rzeczy, których nie powinien czytać. Ale wiadomo, że zestaw jest za plus 14 zł.
2: Burger Colesław i bataty, nie wybrano, cena. Wicemodel Primary Currency równe RAW String Value równe plus 16,00 ZTU Secondary Currency równe 0.
1: Dobrze, to chcesz tego burgera z frytkami, czy z batatami, czy tak po prostu?
0: Tak po prostu.
1: Tak? Okej.
2: Okay. Mhm. Sam burger, wybrano, cena.
1: Bezglutenowa. A to ty jest wybrane.
2: Zwykła, wybrano, cena 0. Bezglutenowa, nie wybrano, cena. Wicemodel Primary Currency równe RAW String Value równe plus 8,00 ZTU Secondary Currency równe 0.
1: Nie wiem, czy mi się to podoba, że za bezglutenową bułkę trzeba dopłacać, ale dobrze.
0: Opakownie. Myślę, że mi się też to nie podoba.
1: No.
2: Opakownie, wybrano, cena. Wicemodel Primary Currency równe RAW String Value równe plus 1,00
1: ZTU. Opakownie, no opakowanie oczywiście powinno być.
2: Zgłoś ten produkt.
1: Zgłoś ten produkt.
2: Liczba pozycji 1. Usuń jedno, wyłączono. Dodaj jedno.
1: I dodaj jedno.
2: Dodaj do zamówienia 100,00 ZTU.
0: Dodaj jedno.
2: Usuń jedno. Dodaj 34, Bob Smachburg. Dodaj, zgłoś ten produkt. Dodaj do zamówienia 100, dodaj jedno. Usuń jedno. Liczba pozycji 2.
1: Aha.
2: Usuń jedno.
1: No to nie.
0: Stało, że ci się to samo dodało. Choć Adam go zaznaczyłeś, że
1: dodaj jedno. Ja myślałem, że...
0: Więcej, ale
1: tak.
0: Jak ty zaznaczyłeś, że sam burger bez zestawu, to ci się musiał dodać?
1: Nie, teraz kliknąłem dodaj jedno i on to jest... Ja myślałem, że to jest dodaj do zamówienia, a to jest jakby dodaj, jakby zwiększ liczbę, tak? Czyli, że dwa jak gdyby bym chciał.
2: Dodaj jedno, dodaj do zamówienia 50,00 ZTU.
1: No. I dodaj zamówienia. I tutaj dopiero.
2: 34, dodaj do zamówienia 50,00 ZTU.
1: I kurczę...
2: 34,60 ZTU, 43,00 ZTU.
1: To jest znowu lista. Ona jest tu widoczna, ta lista dań. To mi się też nie podoba, no ale...
2: 34, Bob Smask Burger minus 2. Ser 200 GW, no. Klasyk 1 Smask Hiszpan Burgery.
1: Dobrze, tutaj pozwoliłem sobie na małe cięcie. I już dodaliśmy wszystkie produkty. I teraz klikam też, najszybciej jest znaleźć to, dotykając po prostu ekran po prawej u dołu.
2: 4, zobacz zamówienie 135 wykryto.
1: No, za przyjemności się płaci.
2: Fat Bob Burger. Twoje zamówienie. Dodaj komentarz dla restauracji. Masz dodatkowe życzenia, ale zamów. Plus dodaj więcej przy bebeku opakownie. Opak 1, smask 1, smask.
1: Tak.
2: 1. Lemoniady 3, 1.
1: Tak.
2: Polecamy.
1: Polecamy. Tutaj znowu mamy.
2: Popularne 15, dodaj 1. 7,0. Dodaj popularne 15,00 ZTU cienkie frytki.
1: No tak, wiadomo, bo to można wziąć albo jako zestaw, tak jak widzieliście, ale można też wziąć je osobno.
2: Dodaj jedno. 7,00 ZTU sos serowy.
1: Tak, na przykład, okej. Przeskakujemy.
2: Dodaj jedno.
1: O, i co? I się
2: za... Dodaj jedno na liście. A. 4, przejdź do koszyka, 135.
1: No tak, i teraz dopiero mamy ten ostateczny taki koszyk.
2: Wykryto ikona wstecz, przycisk.
1: No tak, wstecz.
2: Wykryto ikona więcej, przycisk. Mapa Google. Znacznik mapy. Znacznik mapy. Dostawa na liście.
1: Tak.
2: Odbiór.
1: Dostawa. Nie mówi, czy jest zaznaczone, no.
0: Mówi, że na liście, no bo przy odbiorze chyba nie powiedziało, że na liście.
1: Nie, bo to jest na liście, to jest taki androidowy komunikat, że początek listy, wiesz? To po prostu tak działa.
2: Mhm. Piątkowska 80B, domow, wykryto ikona, akademik Zbyszko, 3 piętro, pokój 320, kliknij, aby dodać szczep. Dostawa za 45-55 min, odległość 2,5 km, wykryto ikona, zegar, strzałka w prawo, przycisk.
0: Przerwę ci na chwilę, ale tak? Może opowiesz, jak to jest, bo ja na przykład wpisałam sobie tylko nazwę mojego akademika, ale raczej kurierzy nie przychodzą mi do pokoju, czy ja po prostu do nich schodzę, gdy już odezwą się, że mają moje zamówienie.
1: Tak, więc to jest indywidualne i na przykład u mnie w akademiku można normalnie poprosić o dostarczenie pod same drzwi, jeśli jest się osobą niepełnosprawną. I wszyscy portierzy o tym wiedzą i ja w tych notatkach, które zaraz też tutaj zobaczycie, ja to tam wpisałem. Ale to jest indywidualne.
0: Znaczy ja też wpisałam w notatkach, że jestem niewidoma i że poruszam się z białą laską, ale po to, żeby kurierom było łatwiej mnie zlokalizować. W razie gdyby nie mówili po polsku, nie były jakieś problemy komunikacyjne, czy generalnie dla ułatwienia im życia i mojego szybszego otrzymania zamówienia.
1: Tak, bo oni mogą sobie te notatki przetłumaczyć, to od razu powiedzmy.
0: Tak, tłumaczy im automatycznie, jeśli tego chcą.
1: Tak, ale zaraz usłyszycie, co ja wpisałem w tych notatkach, bo po prostu jakby oni mi powiedzieli tutaj na portierni na samym początku, kiedy się tu wprowadzałem, że taka opcja jest, więc po prostu korzystam z prawa, które mi przysługuje poniekąd.
2: Był przełącz. Dostawa bez kontaktu. Wył, przełącz.
1: Wył, czyli wyłączone, mógłbym to...
2: WL,
1: czyli włączone. Ale nie, ja nie chcę bezkontaktowej dostawy. To jest z czasów pandemii, czyli zostawia kurier pod drzwiami.
2: Instrukcje dla kuriera.
1: I tutaj mam wpisane coś takiego.
2: Proszę powiedzieć w recepcji numer pokoju 320, że jestem osobą niewidomą. Jeśli nie wpuszczą państwa na 3 piętro, proszę zadzwonić i ja zejdę. Pole edycji.
1: O.
0: No to ja też mam instrukcję dla kuriera, gdzie po prostu mam wpisane, że jestem niewidoma, poruszam się z białą laską. Nie jest to kwestia mojego akademika, bo być może po prostu to zależy od indywidualnych preferencji. Ja nie wpisałam takiej opcji, nie miałam takiej potrzeby, więc
1: tak.
2: Płatność.
0: Ja schodzę.
1: Płatność.
2: Visa Santander 4 gwiazdy.
1: Tak.
2: Kod promocyjny Volt, wpisz kod, aby zasilić swoje konto.
0: Ty masz kartę podpiętą, ja płacę Apple Payem.
1: Tak, miałem kiedyś doświadczenie, że z Apple Paya mi dłużej zajmował zwrot. Zwrot za jakieś zamówienie skądś tam, to było chyba z Pysznego parę lat temu, ale teraz już powinno to działać tak samo, jakby nie trzeba tej karty podpinać, jeśli macie Apple Paya, nie trzeba tego robić. Rzeczywiście nie trzeba tego robić. Ja tak robię w sumie z przyzwyczajenia. Ale nie trzeba, rzeczywiście nie trzeba.
2: Potrzebuję faktury, numer identyfikacji, podatku, był przełącz.
1: No tak, to jest to samo, co było na iPhone.
2: Napiwek dla kuriera, dostanie on 100% twojego napiwku po dostarczeniu zamówienia. Jeśli chcesz zmniejszyć lub anulować napiwek, skontaktuj się z nami, pomożemy. Wybrano 0 ZTU, 2 ZTU, 5 ZTU, 8 ZTU, inne.
1: Tak samo.
2: Ceny w ZTU, w tym podatki, jeśli dotyczy. Jak działają opłaty? Wartość zamówienia. 135,00 ZTU.
1: No, tak.
2: Opłata serwisowa. 1,00 ZTU.
1: Ona będzie zawsze, ale 1 zł, a 8 zł albo 7,50 za dostawę.
2: Dostawa 2,5 km. Email 7,49.
1: Dostawa 2,5 km. A, to było jakieś powiadomienie.
0: Nie, znaczy to też odległość twoja.
1: Tak, tak, ale tam był jakiś e-mail, ale to było jakieś powiadomienie chyba, dobrze.
2: 7,49. 0,00 ZTU. Razem. 136,00 ZTU.
0: A tak, bo ta opłata serwisowa jest złotów.
1: Tutaj jest jeszcze taki jeden przycisk.
2: Oszczędzasz 7,49 ZTU na tym zamówieniu dzięki Volt Plus.
1: To też, ale nie to miałem na myśli.
2: Klimat ulega zmianie, mamy razem z nim więcej.
1: O, to jest taka chyba jakaś ich reklama. No i co? I teraz...
2: Poza listą. Poza listą, przesuń, aby potwierdzić.
1: O, przesuń, aby potwierdzić. I z tym kiedyś w Androidzie był problem. Ale już nie powinno go być. I teraz tak. Ja w tej chwili swojego czeskojęzycznego iPhone'a przełączę na zwykły tryb, wyłączę tryb nie przeszkadzać, żebyście mogli usłyszeć dźwięk powiadomienia, kiedy już w Wolcie nam potwierdzą zamówienie. Otworzyłem sobie Wolta. W tym momencie na Androidzie naciskam, bo to powinno tak działać. Mam nadzieję, że to zadziała, że nie muszę przesuwać palcem, inaczej osoba widząca rzeczywiście musiałaby przesunąć palec w prawo.
2: Wykryto ikona wst. Przesuń, aby potwierdzić.
1: A może jednak trzeba?
2: Przesuń, aby potwierdzić. Przesuń, aby potwierdzić. Szybkość mowy 70, szybkość mowy 8.
1: No czyli co? Czyli na Androidzie niestety muszę zrobić tak, że naciskam, przesuwam, znaczy trzymam palec, czyli tap tap w prawo przesuwam, puszczam.
2: Klimat ulega zmianie. Ekran śledzenie zamówienia.
1: Udało się.
2: Poza listą. Mapa Google. Znacznik mapy. 4 minut do realizacji dostawy. 45:55.
1: W sumie jednego nie napisałem, żeby nam oznaczyli burgery, ale to przynajmniej zobaczymy, czy restauracja, czy w restauracji no pamiętają o tym, że mam... O! I teraz słyszeliście tam, tararam, i to jest voltowy dźwięk, ja może wyłączę czytanie, bo teraz... Ktoś zauważył nasze zamówienie.
2: Ostateczne potwierdzenie powinno... Super, dobrze ludzie w restauracji zobaczyli twoje zamówienie.
0: Tak, dobrze ludzie nam je zobaczyli. Już mówiłam, że Wolt ma fajne komunikaty w apce.
1: A po czesku jest to przetłumaczone jako ktoś żywy, ludzki byt, ludzka bytost, czyli jakby ktoś żywy zarejestrował twoje zamówienie.
0: Czynnik ludzki zobaczył, że zamówiłeś.
1: Tak, tak. I co? O! I to był ten dźwięk, którego chciałem wam pokazać. I teraz tutaj jest...
2: Minut do realizacji dostawy. 41. Minut do realizacji dostawy.
1: O, pięknie.
0: I wschód detalius,
2: przycisk.
1: Tak.
2: Fatbob Burger. Jeszcze chwila. Twoje zamówienie jest właśnie przygotowywane. Kurier odbierze je, jak już będzie gotowe. Wróć do statusu zamówienia.
1: No. I dobrze. I w tym momencie... Myślę, że możemy się z Państwem na chwilę pożegnać i jeszcze wrócimy...
0: Na 41 minut.
1: Tak. Albo i więcej, bo nie wiem, czy pokażemy ocenę zamówienia po zjedzeniu, czy przed, ale jeszcze do Was wrócimy.
0: Ocenę dostawy chyba jeszcze najpierw i ocenę zamówienia.
1: Tak, jedno i drugie. Tak, to jest jedno i drugie.
0: Tak, okej.
1: Tak, to są dwa okienka, no.
0: Dobra.
1: Dobrze. To na razie dziękujemy i... I do usłyszenia dla Was za parę sekund, a dla nas za niecałą godzinkę. No i wróciliśmy już po zjedzeniu burgerów, które przyszły w miarę na czas.
0: Które przyszły chyba nawet przed czasem.
1: A może przed czasem?
0: Tak, no. Też mi się tak wydaje.
1: Nie, bo myśmy zamawiali, miało być 45 do 55 minut chyba. No i przyszły po tych 55 minutach, więc tak mniej więcej, z tego co wiem, bo zamawialiśmy o 20:20 chyba, czy no do 50 minut. W każdym razie jesteśmy tutaj już po zjedzeniu tych burgerów i jeszcze byśmy chcieli coś dodać. Najpierw, jeśli chodzi o powiadomienia w trakcie dostawy, bo najpierw, tak jak słyszeliście, mieliśmy powiadomienie o tym, że ktoś zauważył, dobrzy ludzie zauważyli. I potem, że...
0: Ludzki byt, w zależności od tego, czy umiemy polski, czy czeski.
1: Tak. I potem, że zamówienie jest przygotowywane. Potem, że kurier... Nie wiem, czy tam w Wolcie jest też...
0: Nie ma imienia kuriera.
1: Nie ma imienia, tak, to fakt.
0: Ani nie ma na czym jedzie, bo no w innych aplikacjach jest na przykład, że przyjedzie rowerem, albo że jest... Tak, najczęściej na rowerze to się pokazuje. A i nie ma możliwości napisania bezpośrednio do kuriera, na przykład w Wolcie. Co nie?
1: No nie ma, chociaż kurier już do nas może napisać. Znaczy ja niedawno miałem sytuację, gdzie akurat kurier był po prostu osobą głuchą. i wtedy on do mnie mógł napisać. Tak. Ale tak poza tym to nie ma takiej opcji. Rzeczywiście nie, można zadzwonić. Chyba, czy kurier dzwoni, ale czy ja mogę zadzwonić? W sumie też nie jestem pewien.
0: Dobra, ale na pewno nie mamy tak, żeby pokazywał nam się konkretny kurier, do którego można napisać, bo znamy jego imię lub coś więcej o nim wiemy.
1: Nie.
0: No w każdym razie było powiadomienie, kiedy zamówienie było przygotowywane i było pokazane, ile minut jeszcze mniej więcej zajmie przygotowywanie zamówienia.
1: Tak.
0: Potem było, że zamówienie jest w drodze i już do ciebie jedzie.
1: Tak, gdyby się spóźniło, to też byśmy dostali o tym powiadomienie,
0: tak,
1: wtedy byłby taki inny dźwięk.
0: Dostaliśmy, że było coś, że przepraszamy, twoje zamówienie jest delikatnie
1: opóźnione, ale to było tak delikatnie, że praktycznie tego nie zauważyliśmy.
0: Zauważyliśmy to po czasie, więc nawet już nie mieliśmy co myśleć o tym, że to jest opóźnione. I potem był inny dźwięk w momencie, kiedy zamówienie było już blisko.
1: Tak. I to był taki dźwięk turum, turum, takie coś. Taka melodyka. I zamówienie przyszło. I teraz jeszcze na iPhone'ie jest zaleta taka, że możemy śledzić to jako widget. Czyli w trakcie dostawy na samym nawet ekranie blokady się pojawia takie coś volt obrazek i tam jest ten czas i tak dalej.
0: Przybliżony czas, tak, otrzymania zamówienia.
1: Tak, że nie jest... jakby samo powiadomienie, tylko taki, no właśnie, widget to się nazywa.
0: Tak. No, widget. I jest też zapytanie, czy chcemy pozwalać na to, czy nie, i możemy sobie to odkliknąć.
1: Tak. No i teraz mamy ocenę zamówienia już po otrzymaniu.
0: Dokładnie.
2: 22.05. Facebook ma 0, wielka litera X, ekran główny, Quodlocode.
1: Fudora CZ, Glovo, Volt. Tak, Fudora, tylko ciekawostka, to jest czeska, znaczy nie tylko czeska, ale działająca też w Czechach aplikacja do zamawiania jedzenia. Dobrze. To powinno wyglądać tak, że kiedy wejdziemy w Volt, to od razu się pokaże okienko z oceną zamówienia. Z jakiegoś powodu tutaj tego nie ma.
2: Wkrótce zamknę, gorące promocje, sklep, profil.
1: Więc profil.
2: Hej bro, przejdź do tokens 0x, volt thread, volt plus, na skróty, zaproś znajomych, wpisz kod,
1: historia zamówień,
2: wróć do, historia zamówień, poprzednie, dzisiaj, Fatbob Burger 20, Jamos niec, Fatbob Burger 136, przeciw,
1: to teraz wchodzę,
2: Fatbob, dostawa, dodaj napiwek, oceń zamówienie,
1: i tutaj mamy dopiero, oceń zamówienie, dobrze, ocenię je zaraz, a na iPhone'ie, i teraz tak, na iPhone'ie wchodzę w ten widget, bo on nadal jest, to jest volt logo bill, o, teraz ja sobie przełączę na polski.
2: Polski, Polska.
1: O.
2: Fatbob Burger. Jak wrażenia? Twoja opinia pomaga nam się poprawić. Okropnie. Źle. Tak sobie. Dobrze. Świetnie.
1: Okej. Okay. A na Androidzie jak to wygląda?
2: Dodaj napiwek dla kuriera. Oceń zamówienie. Dolbar Convi. Dalej wyłączono. Fatbob Burger. Jak wrażenia? Twoja opinia pomaga nam się poprawić. Okropnie przy. Źle przycisk. Tak sobie przy. Dobrze przy. Świetnie przycisk.
1: Co dajemy?
0: Kropnie oczywiście. Nie, no daj świetnie.
1: Daj świetnie, tak, to dam świetnie. Dam świetnie.
2: Dobrze, świetnie, przycisk. Przycisk.
1: Na iPhone'ie zauważcie, że to są elementy, to nie są przyciski, a tutaj jest to przycisk, on mówi.
2: Wykryto ikona wstecz, przycisk. Fatbob Burger 28.05.20. Cieszymy się, że było tak dobrze. Co podobało ci się najbardziej?
1: I teraz na iPhone'ie to, co teraz zobaczycie, też to są elementy, gdzie tutaj na Androidzie... Jestem ciekaw, co to będzie, bo nie wiem.
2: Szacowany czas. Czas dostawy.
1: Też jednak.
2: Plus dodaj komentarz.
1: I jeszcze wcześniej było tego, teraz nie widzę, profesjonalność kuriera. Przynajmniej po czesku, nie wiem jak po polsku.
0: Było.
1: Od niedawna tego nie ma. Nie wiem czemu.
2: Czas dostawy.
1: A ja bardzo często to dawałem, zwłaszcza jeśli kurier podchodził do mnie do drzwi do drzwi pokoju, nie pytając.
0: Tak, mieliśmy już okazję powiedzieć, że kurierzy Volta są jednymi z lepszych, więc...
1: No właśnie, więc ja bardzo często, co ci się podobało najbardziej, dawałem profesjonalność kuriera. Mhm. Ale smak, nie smak, tylko...
2: Szacowany czas,
1: nie?
2: Czas dostawy,
1: to często dawałem i myślę, że...
0: I to dam też dzisiaj, w sensie...
1: Tak! Jedyne co znowu, szkoda, że ani w iPhone, ani w Androidzie nie widać, że to jest zaznaczone. Tutaj obie platformy mają... Nie najlepiej.
2: Plus dodaj komentarz dalej.
1: Dalej i teraz...
2: Ile wykryto? Fatbob, cieszymy się, bo potrzeba czas do plus dalej.
1: I tu powinien być ten napiwek, ale...
2: Dalej.
1: A jak przewinę?
2: Szacowany czas, plus dodaj kom. Dalej.
1: Nie, nie ma. Ale dalej.
2: Fatbob Burger 2805.
1: W iPhone jest napiwek w tym miejscu.
2: Jak smakowa, twoja opinia pomoże restauracji ulepszyć ofertę. Katastrofa, źle przycisk. Katastrofa, przycisk, źle przycisk. Tak sobie przycisk, dobrze, cudownie przycisk. Smilej Lotwiewiew, wykryto ikona wstęp. Fatbob,
0: cieszymy się, że było tak dobrze. Katastrofalnie.
2: Co podobało ci się najbardziej? Sposób podania, wygląd, smak.
0: Wygląd.
1: No. Ja najczęściej zaznaczam smak.
0: Smak, no tak. Co tam jeszcze mamy?
2: Rozmiar porcji.
0: Rozmiar porcji też zaznaczam często.
1: I opakowanie. Opakowanie...
0: Ale ostrzegamy, nie podpisali burgerów.
1: Nie podpisali burgerów, tak.
0: No, ale mogliśmy to napisać w komentarzu.
1: Tak, mogliśmy.
0: Dla kuriera.
1: Z jednej strony myśmy to mogli napisać w komentarzu, z drugiej strony osoby widzące często nie piszą i też się potem skarżą. Tak. Więc to jest taki powszechny problem.
2: Opakowanie,
1: znaczy mieli fajnie, ty tego nie widziałaś, ale mieli jakby albo plastikowe, albo papierowe, więc bardzo ładnie wszystko można było podzielić, posegregować, więc ja myślę, że opakowanie też możemy dać.
0: To daj.
1: Bo były burgery, były na przykład w sreberku, był papier i w papierze był burger, więc, więc to... I to w takim twardym papierze, w sensie to było papierowe pudełko, tak?
0: Tak.
1: Czyli opakowania mają fajne, zrównoważone, mi się wydaje.
2: Plus opakowanie. Plus dodaj koment, zakończ.
1: I tu, co ciekawe, nie możemy dodać napiwku, ale dobrze, dajemy zakończ.
2: Podoba ci się aplikacja Volt?
1: No tak, to jest ta standardowa procedura, oceń nas w sklepie Play albo w App Store.
2: Jeżeli podoba ci się aplikacja Volt, czy mógłbyś poświęcić chwilę i ocenić ją w Google Play, to nie pytaj, bo zamknij.
1: Nie pytaj ponownie. To by nas przekierowało do Google Play. Ale napiwek na szczęście można dodać osobno. Będziemy dodawać napiwek kurierowi? Ja myślę, że
0: Możemy
1: na tę pomoc
0: dodać.
1: Byśmy
0: no,
1: mogli.
0: Dobra.
1: Piątaka.
0: Więcej niż musiał.
1: Tak, bo właśnie zapytaliśmy kuriera, czy burgery są podpisane. Okazało się, że nie.
2: Zamknij nas.
1: Zamknij.
2: Dostawa, dodaj napiwek dla kuriera.
1: O.
2: Oceń zamówienie. 5 anuluj.
0: Damy mu po 5
2: pokaż wdzięczność kurierowi, dodając no. napiwek.
1: A i tutaj niestety znowu to się nie otworzyło jako osobne okienko, tylko wyskoczyło na dole jako tak zwany modal, czyli jako okienko, o którym my nie wiemy tak naprawdę i musimy je znaleźć palcem. Na Androidzie tak jest, w Wolcie, na iPhone'ie się otwiera osobne okienko.
2: Zamknij, dodaj napiwek dla kuriera. Zamknij przycisk. Pokaż wdzięczność kurierowi, dodając napiwek. VAT wybrano 0 ZT. Pokaż wdzięczność kurierowi, dodając napiwek. VAT zostanie odliczony zgodnie z wymogami prawa. Wybrano 0 ZT. 2 ZT. 5 ZT. 8 ZT. 5 ZT. 5 ZT. 8 ZT. Inne. Przesuń, aby dodać napiwek. Wykryto ikona.
1: Aha, i znowu przesuń, aby dodać napiwek, czyli ja muszę w to kliknąć. Tap, tap. Przesuwam w prawo, trzymam palec na ekranie, puszczam.
2: Dostawa domow Piątkowska 80.
1: Jest.
2: Dostawa domow. Dodaj napiwek. Wykryto ikona. Wstecz.
1: Dobrze. No i to by było chyba na tyle. Także...
0: Myślę, że więcej już nie mamy pomysłu, co moglibyśmy jeszcze pokazać.
1: Tak.
0: Oczywiście zawsze pozostaje sekcja komentarzy, gdybyśmy czegoś nie wyjaśnili lub nie dopowiedzieli.
1: Oczywiście. No i co? Życzymy udanych zamówień i smacznych. Miłego woltowania. Nie wiem, czy w polskim tłumaczeniu też tak jest, ale po czesku, jak się pierwszy raz otwiera Volta, to jest właśnie zacznij woltować, czy coś takiego. Także życzymy miłego woltowania.
0: Tak.
1: I...
0: Miłych kurierów.
1: Miłych kurierów, tak.
0: I smacznych miłego odsłuchu też.
1: Tak, miłego odsłuchu też. Smacznych posiłków, no i miłego odsłuchu też. Przed mikrofonem byli
0: Roberto Lombino.
1: Dzięki bardzo i Ola Kufera. Dzięki Olu bardzo za współprowadzenie.
0: Dzięki również.
1: Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry, 198. audycja Tyflo Przeglądu. Dzisiaj mamy 23 sierpnia, jest godzina 20.03, a my dzisiaj jesteśmy w składzie Michał Dziwisz, Piotrek Machacz, Paweł Masaczyk i ja, czyli Tomek Bilecki, czterech nas dzisiaj. No i oczywiście zaczynamy jak zwykle od skrótu tego, co, o czym dzisiaj będziemy mówić, i ten skrót przedstawi już naprawdę dzisiaj Michał.
5: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Jesteś klientem Santander Bank Polska? Niedługo otrzymasz nową aplikację. Zmiany i poprawki w narratorze w najnowszych wersjach poglądowych Windowsa 11. Audiodeskrypcja generowana przez Eleven Labs wkroczyła na Netflixa. Wrażenia z bety Mortal Kombat 1. Rozpoczyna się piąty sezon ustawek w Hearthstone. Six Ages 2 Lights Going Out na iOS wydane. Dzięki audiodeskrypcji lepiej poznasz pracę Witkacego. Finał trzeciego konkursu piosenki osób niewidomych w Opolu. Konkurs innowacyjnych projektów na rzecz dostępności. Zniknął ci pasek z pobranymi plikami pod klawiszem F6 w Google Chrome? Spokojnie, można go przywrócić. Internetowy edytor kodu ACE staje się dostępny. Aplikacja Apple Support zaktualizowana o dane dostępności punktów serwisowych. Kolejne bety systemów Apple wydane. Od 18 września zniknie Messenger Lite. Projekty Soundscape Community oraz OpenScape łączą siły. Wiemy więcej o czytnikach ekranu na SensePlayerze. To koniec TeamTalka Classic. Strona, na której można przetestować głosy Microsoftu z dawnych Windowsów. Vision OS opisze położenie obiektów w przestrzeni. Sound Without Sight – centrum wiedzy dla osób z dysfunkcją wzroku, które chcą tworzyć muzykę. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
6: W Tyfloprzeglądzie jesteśmy zawsze otwarci na Państwa pytania, uwagi oraz newsy. Zapraszamy na stronę kontakt.tyflopodcast.net, gdzie można uzyskać szczegóły na temat połączenia na Zoomie oraz napisać do nas wiadomość. Można to zrobić także z poziomu transmisji na Facebooku, YouTubie oraz aplikacji na iPhone'a od Arkadiusza Świętnickiego i na Windowsa od Dawida Piepera. Czuwamy także na tyflopodcastowym serwerze Discorda. Zapraszamy więc do kontaktu.
4: I jako pierwszą mamy informację na temat bankowości, natomiast zastanawiam się, czy nie zahaczyć jeszcze o poprzednią audycję, którą, w sumie ciekaw jestem, ile osób już zdążyło przesłuchać, dlatego że pojawiło się dopiero dzisiaj.
7: Dziś, tak.
4: Natomiast w poprzedniej audycji możemy jeszcze przypomnieć, że newsy, znaczy ten skrót wiadomości był też wygenerowany przez Eleven Labs. O Eleven Labsie to coś mi się tak wydaje, już będziemy mówić coraz częściej, bo rzeczywiście to jest coś, czego na rynku syntezy do tej pory nie było, bo to, no to jest trochę tak, że jest Eleven Labs, potem długo, długo nic i potem cała reszta, troszkę. I ja generowałem te newsy właśnie do Tyflo podcastu, do Tyflo przeglądu i miałem z tym kilka problemów, na przykład takich, że te newsy, po pierwsze, w związku z tym, że to była jeszcze alfa tego modelu V2, swoją drogą model Eleven Labs V2, ten multilanguage, wyszedł już z etapu alfy, co jest w ogóle o tyle interesujące, że model angielski V2, który wszedł wcześniej na pewno od tego wielojęzycznego, nadal w alfie jest, czyli wychodzi na to, że dużo więcej osób przetestowało ten model międzynarodowy niż model tylko angielski, co jakby z jednej strony no, nie ma czemu się dziwić, no, ale z drugiej strony no, też pokazujesz ten angielski, okej, sporo osób używa, no ale jednak ta wielojęzyczność się opłaca, więc fajnie, że tutaj też trochę wychodzi coś takiego.
5: Oj, Tomka nam nagle wycięło. Tak.
4: Ale już jestem chyba.
5: Jesteś, tak.
4: Zły plik mi się kliknął i rzeczywiście zrobiło się coś dziwnego. W każdym razie ale teraz nie jestem w stanie tego znaleźć, także no nic, trudno. To może za chwilkę jeszcze wrócimy do tego generowania, bo na przykład tam miałem taki problem i chciałem to w sumie pokazać, ale nie wiem, czy mi się uda, przynajmniej tak na już. A może się uda? W każdym razie rzecz w tym, chodzi o to, że miałem na przykład problem w tym, że nagle język mi się zmienił. To znaczy, czytał sobie syntezator polski tekst i w pewnym momencie język mi się przełączył na angielski. W sumie nie wiem czemu. Zaraz to mogę, myślę, pokazać. Tylko muszę znaleźć plik, w którym to się zrobiło.
5: To ja proponuję, Tomku, żebyś ty sobie tego na spokojnie poszukał, a ja przeczytam wiadomość od Arka, bo Arek dziś do nas nie będzie dzwonił, ale nam kilka informacji ciekawych podrzucił w formie tekstowej, więc ja sobie teraz pozwolę je odczytać. Pierwsza informacja. Total Commander 11 znowu z poprawkami dostępności. W wersji 11.0 dodana została możliwość pokazywania prędkości kopiowania z i na serwery FTP. I ta opcja powoduje problemy w NVDA. Więc jeśli używacie NVDA, musicie pobrać patcha. Numer wersji pozostaje ten sam i w pliku wincmd.ini, który znajduje się w katalogu update'a Gisler wincmd.ini, w sekcji Configuration wprowadzacie show progress bar równe 0. Ja tu patrzę, jak to wygląda dokładnie. To jest schow progress bar. Wszystko jednymi literami i S, P, B dużymi i równa się 0. Takie polecenie. Ja myślę, że gdzieś postaram się to zachować, tę informację od Arka, żeby to przekleić.
7: Dobrze, że ta informacja jest, bo było o to pytanie na jednej z grup.
5: Tak, więc myślę, że tu fajnie będzie zachować te informacje dla większej ilości słuchaczy, którzy niekoniecznie są z nami teraz na żywo. Wtedy już nawet NVDA będzie zachowywało się z paskami postępu jak trzeba. Druga informacja, to tak już trochę wyprzedzając to, o czym będziemy mówić, bo też mamy to w planach. Nowe bety systemów od Apple, to jest iOS 17, B7, macOS 16B6, WatchOS, no i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy kolejne te wymienione bety i teraz tak, z poprawek dla iPhone'a mamy między innymi naprawione usuwanie wyrazów w klawiaturze brajlowskiej, błąd, który powodował wybijanie syntezy na 100% podczas połączenia przychodzącego, czy brak wibracji podczas wyciszania telefonu. Z nowych błędów teraz, jeżeli ustawienia voice over szczegółowość powiadomienia mamy zaznaczoną opcję pismo Braille'a, to VoiceOver będzie zachowywał się tak, jakbyśmy mieli włączoną opcję mów co, spowoduje odczytywanie wszystkich powiadomień jak leci. Żeby to naprawić, trzeba odznaczyć mów pismo Braille'a i zaznaczyć sobie liczba. W macOS poprawiony bug z odczytywaniem ciągłym w Safari, niemożnością odczytywania stron znak po znaku, crashe VoiceOvera i chyba najważniejsze, od teraz w Recovery znowu możemy autonomicznie wybrać sieć bezprzewodową. Warto podkreślić, że numer wersji okazał się zaskoczeniem, przynajmniej dla iOS, gdyż na końcu mamy literkę A, co pozwala nam sądzić, że następna wersja iOS 17 to będzie Release Candidate. Myślałem, że będzie jeszcze jedna beta, potem Release Candidate, a potem oficjalna. Nie chcę zbyt spekulować i teoretyzować, ale takie przyspieszenie tempa może mieć związek z zapowiadaną na WWDC nową aplikacją systemową, czyli tym całym dziennikiem albo może iPhone'em 15 i jego przyciskiem akcji. Pożyjemy, zobaczymy. Kolejna informacja od Arka. Wydana została nowa wersja Parallels Desktop. Nowości jest sporo, ale dla nas najważniejszych jest kilka z nich. No i tutaj tak. Dodano możliwość używania Touch ID jako systemu logowania do Windows. Jeżeli mamy w Macu ustawione Touch ID, to Windows może skorzystać z tego systemu uwierzytelniania zupełnie tak, jak ma to miejsce w laptopach z tą technologią. Kolejna rzecz, dodano możliwość korzystania z gestów wielopalczastych na gładziku. Zastanawiam się tylko, czy pozwoli nam to korzystać z gestów narratora czy JOSa.
8: Niestety nie.
5: A widzisz.
8: Niestety nie, bo gładziki na Windowsie nie mają czegoś takiego jak Trackpad Commander na Macu, a szkoda.
5: No, tu Arek napisał do nas w tym swoim przypuszczeniu taką informację. Śmiem twierdzić, że tak, bo po uruchomieniu narratora pokazała mi się krótka informacja o narrator Touch, ale nie miałem czasu się temu przyjrzeć bliżej, więc zostawiam...
8: Chyba, że coś tu dali.
5: Do samodzielnej eksploracji. No to trzeba by potestować.
8: Trzeba sprawdzić. Tak.
5: Trzeba sprawdzić i zobaczymy. Może akurat się uda i będzie to dostępne. Następna rzecz. Przebudowano system drukowania. W macOS 14 Sonoma zostało usunięte API, z którego Parallels korzystał wcześniej i teraz jest to zrobione po Bożemu, czyli że po i PT, po IPT. Jeżeli macie skonfigurowane drukarki po sieci, to właśnie z tego protokołu będzie korzystał Parallels. Reszta zmian dotyczy Dockera, Vagranta, Visual Studio i tak dalej, więc nie będę was już tym wszystkim zamęczał. No i następna rzecz, następny news. SparkMail pojawił się w setupie. Jeżeli słyszeliście o tym kliencie poczty iOS na... o tym kliencie poczty na macOS i iOS i z jakiegoś powodu byłby wam on potrzebny, to jest teraz w tej przystępniejszej cenie właśnie w tej usłudze. Następna rzecz i to jest już coś, o czym była mowa w audycji poprzedniej. To Paulina, zdaje się, o tym opowiadała. Powstaje nowy screen reader na Androida. Nazywa się to Prudence Screen Reader i na razie bardzo ciężko cokolwiek o tym powiedzieć. Na pewno jest to szybsze od TalkBacka, ale jednocześnie budowane na jego silniku. Z tego, co widzę z plików tłumaczeniowych, to jest tam jakiś OCR i parę ciekawych opcji, ale widzę, że program dopiero raczkuje. I to jest wszystko od Arka. Dzięki, Arku, za tę obszerną wiadomość. Swoją drogą, właśnie a propos Prudence, to zajrzyjcie sobie do poprzedniego 197 Tyflo Przeglądu, który już jest na stronie, już albo dopiero, no, jak kto tam woli, ale w każdym razie już można go sobie posłuchać, a że nie był on emitowany w Tyflo Radiu, to na przykład kiedy zakończymy dziś audycję, a będzie wam mało, to sobie możecie jeszcze do poduchy wrzucić poprzedni Tyflo Przegląd. Tomku, jak tam? Znalazłeś?
7: Tak, natomiast jeszcze słówko na temat Prudence. Co prawda tego nie testowałem, natomiast mam takie, może nie też o pytanie, ale taką może uwagę, czy ostrzeżenie być może dla ewentualnych testujących, ponieważ SPIC na Androida, chyba nie tylko na Androida, ma taką przypadłość, że zdarzają się sytuacje, w których potrafi sam z siebie zmienić język. I teraz TalkBack od pewnego czasu, mam wrażenie, że on dlatego też między innymi zwolnił, bo przy każdej wypowiedzi w jakimś zakresie ten syntezator resetuje czy jakoś reinicjalizuje, nie wiem, w każdym razie powoduje, że nawet jeżeli ten SPIC się przełączy na jakiś inny język, to już za chwileczkę wróci do tego języka, który jest ustawiony. Natomiast w przypadku, gdy takie
4: bo to już było kilka takich, takich screenerów, które właśnie miały być, znaczy były szybsze od TalkBacka, natomiast właśnie Aspik, gdy zmienia język z powodu jakiegoś błędu, to ten język nowy na tych szybszych screenerach mu zostawał. Więc możliwe jest, że to zwolnienie TalkBacka to ono nie jest takie zupełnie bez przyczyny i możliwe, że albo będziemy mieli szybszy syntezator, albo większą odporność na ewentualne błędy syntezy. Nie wiem, nie mam pojęcia. Na razie to zaobserwowałem w tych screenerach, które no, są wyraźnie bardziej responsywne. Mam nadzieję, że mimo wszystko uda się to jakoś zrobić, albo że syntezatory różne, no bo podejrzewam, że nie tylko Aspik ma jakieś błędy, też podejrzewam, że jakieś syntezatory, których nie używamy, bo na przykład nie ma ich w języku polskim, mogą mieć jakieś swoje błędy i być może TalkBack zwolnił dlatego, żeby z tymi wszystkimi błędami umieć sobie radzić. Nie mam pojęcia, ale mam takie podejrzenie. Zobaczymy, co będzie z Prudensem. A teraz jeszcze a propos tego Tyflo Przeglądu i tych newsów i Eleven Labsa, z którym to wszystko robiłem. W związku z tym, że była to alfa, to pozwalała strona Eleven Labs na wpisanie tylko 1000 znaków. To w sumie akurat nawet lepiej, dlatego że gdybym wpisał 5000 znaków, miałbym dużo więcej prawdopodobnie błędów i dużo więcej znaków by mi zjadło generowanie tych newsów. No bo jak podejrzewam, że część ze słuchaczy wie, tam jest model subskrypcyjny i no płaci się od ilości, znaczy za, no dostajemy konkretną ilość znaków za konkretną opłatę, więc warto gdzieś tam sobie no, oszczędnie tym gospodarować. Natomiast problemy były następujące. Tu puszczę sam tekst wygenerowany bez podkładu.
5: Color Star Pro, nowe wcielenie znanego urządzenia do rozpoznawania kolorów. Interfejsy audio firmy Audient zyskują funkcję dostępności. VO Starter, aplikacja do nauki korzystania z VoiceOver na iPhone.
4: I nagle się język przełączył, jak widać.
9: Tak.
4: Z jakiegoś dziwnego powodu. I tak się kilka razy zdarzyło. Co ciekawe, w momencie, gdy zacząłem od tego newsa, że VO Starter, aplikacja do nauki korzystania z VoiceOver, to już się nie przełączył na angielski. I tak, no kilka razy było coś takiego. Ja no, kilka newsów musiałem powtarzać, właśnie dlatego, że kilka razy mi się przełączył na ten angielski. Prócz tego i tak co trzeba było podzielić na porcje, no bo ten zestaw newsów to był na pewno więcej niż 1000 znaków. No w tym momencie mamy już standardowy limit w tej wersji drugiej, to znaczy 5000 znaków, natomiast no, warto uważać na to, żeby nie za dużo dawać tych znaków, bo może się naprawdę okazać, że w pewnym momencie naprawdę zostanie przełączony język na jakiś inny i syntezator zacznie czytać i to przez dłuższy czas jakieś zdania zgodnie z regułami, nie wiem, w języku włoskim, mimo tego, że będą polskie znaki w tym tekście. Także, no takie tutaj są przygody, podejrzewam, że to, znaczy Eleven Labs zdaje sobie sprawę, czy deweloperzy Eleven Labs zdają sobie sprawę z problemu, natomiast jak się okazuje, prawdopodobnie ten problem nie jest tak łatwo rozwiązać, dlatego że to jest wszystko sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja decyduje o tym, czy rozpoznaje, jaki to jest język. Sztuczna inteligencja potem czyta ten tekst zgodnie z zasadami tego języka, w związku z powyższym dość trudno będzie podobno zrobić w taki sposób, żeby było to zrobione, no żeby na przykład można było sobie wybrać. Teraz ma mi czytać zgodnie z regułami języka polskiego i żadnego innego. Na przykład czytam głównie z regułami języka polskiego. Nie wiem, czy da się tak zrobić, ale no wiem, że coś tam chcą próbować zadziałać w tym kierunku. No i mam nadzieję, że to się uda. No w każdym razie tych rzeczy, jakby planów Eleven Labs, o ile mi wiadomo, ma dość sporo. Już jest zapowiedziana tak zwana konwersja głosu, to znaczy coś takiego, że na przykład gdyby była następna taka sytuacja, że trzeba newsy do Tyflo Przeglądu powiedzieć, to mógłby ktoś z nas nagrać te newsy swoim głosem, robiąc akcenty tam, gdzie trzeba, nagrywając no, wszystko w takich, jak trzeba, odstępach i skonwertować ten głos na głos na przykład Michała. Albo na przykład jakiś inny, gdyby się to nam spodobało. Oczywiście taki, do którego mamy prawa, lub taki, który zostanie wygenerowany losowo przez ten ich losowy algorytm, a tych głosów tam troszkę takich jest, które naprawdę nieźle brzmią. Jeszcze jedną rzecz, o jednej rzeczy mówiliśmy, która chyba na szczęście, przynajmniej na razie się nie sprawdziła, to znaczy w Eleven Labs pisali o tym, że w przypadku tych modeli V2 zostanie zmieniony cennik, to znaczy wykorzystam 1000 znaków, a to będzie się liczyło jako więcej niż 1000 znaków. I przynajmniej na razie czegoś takiego nie ma, to znaczy 1000 znaków liczy się nadal jako 1000 znaków, więc no
8: nie ma nawet sprawdzałem cennik i też tam nic nie dopisali, żeby się
4: tak, sprawdzałem cennik, sprawdzałem ich post na najnowszym blogu, w ogóle słowa nie ma o tym, że nie wiem, ma to być, nie ma tego być, z tego się wycofali albo z tego się nie wycofali, w ogóle nie ma informacji, wszedł nowy model, cieszcie się i to wszystko, więc nie wiadomo o co chodzi, ale jest tak, więc no zobaczymy, co będzie dalej. Może tak zostanie. No i ja bym się ucieszył. Albo bym się jeszcze bardziej ucieszył, gdyby na przykład te wersje V1 tych znaków miały na przykład, w sensie wykorzystujesz na przykład 1000, płacisz za 700. To ja bym się też ucieszył. No w każdym razie, no tak wygląda kwestia Eleven Labs. A teraz przechodzimy już do newsów zaplanowanych na tę audycję. Zaczynamy od Santandera, który nową aplikację tutaj szykuje.
8: Dokładnie. Ja w sumie myślę, że możemy się też odnieść do tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, bo ja się też tą nową wersją bawiłem. W końcu pojawił się mój głos profesjonalny i news wyszedł z tego, że w poniedziałek dostałem w aplikacji powiadomienie. Jak wiecie zresztą z poprzednich Tyflo podcastów, Santander już jakiś czas szykuje aplikację nową. Zainteresowani mogli ją testować, nawet tutaj nasi słuchacze testowali tą aplikację. No i przyszedł czas, żeby niebawem tą aplikację dostali wszyscy. I ja dostałem tutaj taki tekst właśnie, który w tym powiadomieniu się pojawił, taką informację, można powiedzieć, prasową dla użytkowników, co się stanie w najbliższym czasie. I myślę, że możemy ją puścić. Oczywiście tą wersję, która była wygenerowana tam po wyłączanym i z uwagami, które tam wydziwiają różne rzeczy. Tam też kilka wersji tego powstało, niektóre wyszły bardzo dziwnie. Ale tutaj też fajnie, myślę, widać, jak czasami ta aplikacja może zmienić wymowę wyrazów obcych, ale też no, myślę, że możemy pokazać, co akurat miało ponad 1000 znaków, minimalnie. Tam chyba było 1200 albo 300, już teraz nie pamiętam. No ale powiadomienie dostałem takie, a za chwilę przejdziemy do moich wrażeń, bo sobie też w międzyczasie tą wersję beta ściągnąłem i zaraz wam powiem więcej, o czym warto wiedzieć, jeśli chodzi o tą nową wersję. Od 4 września zaczniemy udostępniać nową aplikację Santander Mobile. Oznacza to, że poszczególni klienci dostaną aktualizację w różnych terminach. Potrwa to maksymalnie 6 tygodni. Jak pobrać aplikację? Jeśli masz włączoną automatyczną aktualizację aplikacji w telefonie, nowa wersja Santander Mobile pobierze się sama. Kiedy udostępnimy Ci aplikację, przy następnym logowaniu zobaczysz ekran powitalny nowej wersji. Jeśli nie masz włączonej automatycznej aktualizacji aplikacji w telefonie, nową wersję Santander Mobile znajdziesz w sklepach Google Play lub App Store. Kiedy udostępnimy Ci aplikację, obok logo aplikacji zobaczysz przycisk Aktualizuj. Co się zmieni? Po aktywacji aplikacji nie będziesz dostawać już SMS kodów. Aby zadbać o jeszcze większe bezpieczeństwo aplikacji, przy aktywacji poprosimy Cię o włączenie mobilnej autoryzacji. Dzięki temu zlecenia w aplikacji i bankowości internetowej potwierdzisz 4-cyfrowym PIN-em albo biometrią, czyli odciskiem palca lub rozpoznawaniem twarzy. Jeśli zechcesz wrócić do SMS kodów w bankowości internetowej, możesz to zrobić w jej ustawieniach. Poznaj nową aplikację. W nowej wersji Santander Mobile znajdziesz funkcje, z których nasi klienci korzystają na co dzień. Stan konta, przelewy, twoje produkty, Blik, Kantor Santander, Santander Open, bilety i parkingi, AutoPay czy ofertę banku. Odświeżyliśmy ich wygląd i dodaliśmy kilka nowych rozwiązań. Nowa aplikacja będzie wygodniejsza i bardziej spersonalizowana od poprzedniej. Zdecydujesz, jak będzie wyglądał twój pulpit, określisz, jak mamy się do ciebie zwracać i dopasujesz skróty, które wyświetlą się na pulpicie. Włączysz też tryb dyskretny, dzięki któremu nikt poza tobą nie zobaczy twoich wydatków i stanu konta. Lubimy zmiany, kiedy wiemy, że będą dobre. Zobacz, co da ci nasza nowa aplikacja mobilna.
9: No i czy te zmiany będą takie dobre? Zaraz się przekonamy. Ale tutaj widzicie, że czasami to ten głos czytał mobile, czasami mobil, czasami czytał Santander, a czasami czytał po hiszpańsku, bo Santander właściwie to jest hiszpańska firma.
4: Tak, i raz jakby chciał w ogóle zmienić język, ale jakoś się wycofał z tego dość szybko.
9: W którejś wersji pamiętam, że Blik próbował po angielsku czytać jako Blike, więc no trzeba to kontrolować, bo czasami różne rzeczy wychodzą, ale generalnie jest całkiem nieźle. Ale dobra, wracamy do tej bankowości, no bo myślę, że każdy z nas no, chciałby jednak mieć dostęp do naszych finansów, ja na pewno, więc kiedy zobaczyłem to powiadomienie, to stwierdziłem, że to może być dobry moment, żeby sobie tą aplikację beta ściągnąć i was poinformować, z czego możecie się spodziewać. Generalnie na szczęście nie jest tragicznie i aplikacja jest dostępna, co właściwie nawet mogę powiedzieć, no widzę, że ktoś tam myśli o tej dostępności, bo są momenty, kiedy ta aplikacja, przynajmniej na iOSie, myślę, że też za chwilę zadzwoni do nas Roberto, jeszcze powie, jak to wygląda na Androidzie, bo ja tylko na iPhone'ie miałem okazję to przetestować. Mniej więcej właśnie, na iPhone'ie są momenty, kiedy aplikacja jest bardzo gadatliwa. Mamy czasami przyciski z etykietami typu przycisk przechodzący do następnego produktu w karuzeli przycisk, więc no takie dosyć długie. Na naszym pulpicie, kiedy mamy wyświetlane nasze konta i karty, mamy komunikaty typu pozycja 1 z 3, konto Santander i dopiero wtedy słyszymy pozostałe informacje, tak jak dostępne środki i tak dalej, więc nie wiem czemu to nie jest na końcu. No czasami aplikacja gada dużo, niektóre etykiety są takie no, trochę dłuższe, ale generalnie no, widać, że ktoś tam myśli o dostępności. Natomiast zdarzają się też błędy i tutaj właśnie no to tak jak napisałem, czasami jest zupełnie odwrotnie, jeśli chodzi o tą gadatliwość, bo ten pulpit, który jest taką dużą nowością, właśnie tutaj jest powiedziane, jak możemy go sobie personalizować, przenosić kolejność produktów, to akurat jest fajnie dostępne, ale ten pulpit jest dostępny w trzech widokach: klasycznym, lekkim i smart. Każdy z tych widoków jest troszeczkę inny. Klasyczny i lekki tu mają taki bardziej iOS-owy wygląd, tyle że mamy na dole też karty. W trybie smart już niekoniecznie. Tam zawsze jest też taki przycisk menu, który jest z prawej, w prawym górnym rogu, a nie z lewym, jak to często bywa w takich aplikacjach. I on faktycznie wyświetla nam takie długie, taką długą pionową listę ze wszystkimi opcjami, no ale też mamy w tych widokach klasycznym i lekkim karty. I teraz tak, jak to nam będzie wszystko czytane, no to właśnie zależy od tego widoku, bo w widoku klasycznym, to jest ten, który jest akurat wybrany domyślny, zresztą przy pierwszym starcie aplikacji w tym ekranie powitalnym jesteśmy pytani, który widok chcemy sobie włączyć. W widoku klasycznym wszystkie nasze konta są wyświetlane jako jeden góra, dwa elementy. I to jest bardzo fajnie zrobione. Widzimy właśnie tą pozycja 1, 2, konto, mamy komunikat o dostępnych środkach i tam chyba jest jeszcze czasami jakiś jeden element. Gdybyśmy w niego stuknęli, no to otworzymy sobie ekran ze szczegółami. Tak samo mamy wyświetlane karty i tutaj jest mały problem, przynajmniej jeśli chodzi o karty kredytowe, bo na ekranie widzimy dostępne środki na takiej karcie, jeśli ktoś ma taką kartę. No a w tym widoku klasycznym VoiceOver nam ich nie czyta. Mimo to, że one są, sobie zweryfikowałem rozpoznawaniem ekranu, no to tak normalnie czytając ten interfejs po prostu słyszymy karta 1 z 2 i to właściwie tyle. Możemy oczywiście sobie to przeczytać, stukamy sobie dwukrotnie w tą kartę i wtedy otwiera nam się ekran ze szczegółami, który jest jak najbardziej dostępny, no ale to tak wygląda w tym widoku klasycznym. Tam też możemy sobie inne dodatkowe rzeczy, wykresy włączyć naszych wydatków, no to też jest słabiej dostępne, ale to jest akurat domyślnie powyłączane. I mamy też na górze skróty, to takich, co też wcześniej chyba było właśnie do sekcji typu historia, blik, nowy przelew i to też w widoku klasycznym jest fajnie dostępne.
8: Następnie mamy widok lekki, który generalnie wyświetla troszkę mniej informacji i on też jest fajnie dostępny, tylko troszkę w inny sposób. Tutaj wszystkie dane, kont i kart są już dla nas czytane, więc środki i tak dalej. Nawet mamy tych informacji więcej, bo na przykład całe numery kont naszych widzimy, jeśli chcielibyśmy je szybko sobie skopiować na przykład. W tym widoku, co ciekawe, one są rozbite na kilka elementów, więc jedno konto to, powiedzmy, nie pamiętam teraz, co jest 3 albo 4 elementy, przez które musimy się palcem przedrzeć, ale no to też jest dostępne. To jest troszeczkę inny widok, może komuś będzie taki widok pasował bardziej. No i na koniec widok smart, który jest, jakoś powinien się dostosowywać do naszych potrzeb. On właśnie nie ma tego paska kart na dole, więc musimy wtedy korzystać wyłącznie z menu. I co ciekawe, w tym widoku nasze wszystkie konta znów są widoczne jako jeden element. I co ciekawe, ten element czyta nam wszystko, zarówno w przypadku kont, jak i kart. Natomiast

jest nam proponowany, no wiadomo, różne reklamy, które nam bank chce zaoferować. I ona ma dwa niezaetykietowane przyciski. Jeden tą reklamę zamyka, a drugi przechodzi do szczegółów. I teraz jeśli wejdziemy sobie do tych szczegółów, no to one nam się wyświetlają w takim widoku internetowym. Jest też parę innych rzeczy w aplikacji, które tak się wyświetlają, na przykład poczta, tak jak zresztą w starej aplikacji, pewnie jakieś komunikaty o przerwach technicznych, one też się wyświetlały w aplikacji jako strona internetowa. Z nimi jest jeden dosyć irytujący problem, a mianowicie nie możemy z nich łatwo wyjść. Przycisk wróć jest po prostu przez VoiceOvera niewidziany. Możemy sobie pomóc rozpoznawaniem ekranu, jeśli mamy na tyle nowy telefon. Wtedy jak najbardziej ten przycisk jest widoczny, no ale bez rozpoznawania ekranu, no to ewentualnie możemy gdzieś w lewym górnym rogu wyłączyć VoiceOvera, gdzieś dotykać lewy górny róg i jakoś nam się uda z tego wyjść. No a też oczywiście możemy wtedy takie, no przynajmniej jeśli chodzi o te reklamy, to je po prostu zamknąć tym pierwszym przyciskiem przed tą reklamą albo po prostu zignorować, bo cały czas zawartość ekranu mamy widoczne. Ale jeszcze, jeśli chodzi o te reklamy, mają one jeszcze jeden problem, który pojawia się też w innych miejscach aplikacji, a mianowicie powodują nam problemy z fokusem. I to takie dosyć ciekawe, bo zależnie od tego, czy przesuwamy się w prawo, czy w lewo, no to zapętlamy się różnie. Bo jeśli idziemy w prawo i dojdziemy do końca reklamy, no to fokus nam ucieknie na górę pulpitu i po prostu znów zobaczymy nasze wszystkie kąta. A jeśli będziemy próbować przesuwać się w lewo, na przykład, nie wiem, żeby znaleźć ten przycisk zamknij, no to fokus będzie nam przeskakiwał między nagłówkiem oferta a tekstem tej reklamy. I to jest jeden problem z fokusem, a drugi jest taki, że czasami na niektórych ekranach, na przykład nie na pulpicie, ale na pozostałych kartach, na przykład przelewy czy historia, zawsze na górze mamy przycisk menu ten dostępny, oprócz tego paska kart. I VoiceOver gestami lewo-prawo po prostu tego przycisku nie widzi. Musimy go sobie ręcznie palcem dotknąć w górnym prawym rogu ekranu i wtedy jak najbardziej do niego dotrzemy, ale gestami do niego nie dojdziemy. No i a propos tego paska kart, mimo to, że on jest jak najbardziej na dole ekranu, tak jak we wszystkich innych aplikacjach, no to w kolejności tego flikowania jest z jakichś przyczyn na początku, więc jeśli sobie wejdziemy na nasz pulpit na przykład, no to najpierw zobaczymy pasek kart, a potem dopiero przycisk witaj Piotr, czy jakie mamy imię, no i pozostałe kontrolki na pulpicie. Czy coś tutaj jeszcze oprócz, jeśli chodzi o fokus? Nie, ale jest jeszcze jedna kwestia. Teraz mówimy sobie troszkę o ustawieniach, które też są dostępne właśnie z tego menu wysuwanego. I tutaj, kiedy wejdziemy do tych ustawień, mamy tak naprawdę trzy przyciski, które otwierają nam różne kategorie. Pierwszy to jest ustawienia aplikacji. Drugi to jest bezpieczeństwo, tam sobie możemy na przykład logowanie biometrią ustawić, a trzeci to jest tam pomoc, polityka prywatności i coś tam jeszcze. Te trzy przyciski są niezaetykietowane, więc po prostu no, musimy nauczyć się, które ustawienia są pod którym, natomiast już same ustawienia później generalnie są dostępne, natomiast niektóre przełączniki nie mówią nam o swoim stanie. I tak na przykład, jeśli chcemy sobie szybki widok skonfigurować, bo tak jak w starej aplikacji, tutaj też mamy szybki podgląd, możemy sobie sprawdzić nasz stan konta bez logowania się do aplikacji, możemy sobie w ustawieniach zdecydować, które konta chcemy widzieć w tym szybkim widoku. No i VoiceOver nam nie mówi stanu zaznaczenia tych przełączników. Tam możemy dwa konta mieć zdefiniowane, po prostu musimy któreś konto dotknąć, potem wrócić na poprzedni ekran i tam już zobaczymy, czy wybraliśmy to konto, które chcieliśmy. A tak poza tym generalnie to ustawienia na szczęście są dostępne, chociaż tam niektóre przyciski są też bardzo tak nadgadatliwie czytane, no ale da się z tego korzystać. Tak zresztą jak z innych części aplikacji, przynajmniej tych, których miałem okazję przetestować. Na przykład działa Blik. Tutaj co ciekawe, Blik, kod Blik jest czytany nam słownie, więc po prostu jest podawany do syntezatora słownie JEDEN-DWA-TRZY, więc nam wtedy zawsze będzie ten kod Blik powoli literował, więc będzie nam łatwiej ten kod usłyszeć.
Przelewy też działają i

0: Możemy nawet sobie skopiować dane naszej karty po zidentyfikowaniu biometrią, numer karty, kod i tak dalej, więc jeśli chcemy gdzieś zapłacić, a nie znamy tych danych na pamięć, to możemy to łatwo zrobić. Chyba tego nie było w poprzedniej wersji aplikacji, ale mogę się mylić, natomiast z nowej to na pewno jest i VoiceOver nam wszystko ładnie czyta i no i to jest całkiem fajnie dostępne. Także jeśli 4 września możecie sprawdzać aktualizację, zobaczycie, że przynajmniej na iOSie ta aplikacja wam się zaktualizuje, no to da się jej używać, natomiast jest kilka rzeczy, o których warto pamiętać. A jeśli chodzi o Androida, to widzę, że już połączył się z nami Roberto, który wiem, że właśnie na Androidzie tą aplikację korzystał, to może nam tutaj coś jeszcze powie w tej sprawie.
1: Dobry wieczór, czy mnie słychać?
0: Słychać. Tak, witaj, cześć.
1: Cześć, cześć. Na początek powiem, że może pamiętacie, jak tutaj już mówiłem jakiś czas temu o Santanderowej nowej aplikacji i nawet testowaliśmy przelew Blik, ale z jakiegoś powodu akurat tej osoby, której chciałem przelać, nie było na liście i chyba niestety akurat ten problem nadal trwa. A nie przyszło mi wtedy do głowy, żeby wpisać z ręki numer telefonu, ale w każdym razie ja jak tylko się, albo może nie jak tylko się dowiedziałem, że jest beta, ale po jakimś czasie krótkim stwierdziłem, że skoro Santander twierdzi, że dostępność jest taka ważna, to ja sobie pobiorę tę betę. Będę ją testować i będę im zgłaszać uwagi. I parę tych uwag zgłosiłem, ale wiem też jeszcze o kim innym tutaj z naszych znajomych, komu się udało w ogóle się skontaktować z całym zespołem beta testerów i rzeczywiście on teraz też może wysyłać sugestie, jest tam na tych grupach, czy na jednej jakiejś grupie właśnie testerów dostępności. No, także mamy tutaj z Polski osobę, która ma bezpośredni kontakt. I wiem, że nie tylko w Polsce i że zresztą ponoć pochwalono polskiego Santandera za to, jak miał tą poprzednią aplikację zrobioną. No, z aplikacji korzystam częściej na iPhone'ie, ale to głównie dlatego, że na iPhone'ie mi lepiej działa Face ID niż jednak na Androidzie ten czytnik w ekranie, który, czytnik linii papilarnych w ekranie, który jest teraz modny i jakby wszystko fajnie, ale wydaje mi się, że by mógł działać troszkę lepiej. No, a czasami właśnie mi to nie zadziała, więc lepiej częściej używam iPhone'a, ale nie zawsze. No i jak chodzi o Androida, to powiem tak, wygląd aplikacji jest dość podobny i ogólnie odkąd zacząłem ją testować, to chyba na Androidzie nawet było troszkę lepiej niż na iPhone'ie. Używam czytnika Jeshuo i z nim ją głównie testowałem, ale tutaj na potrzeby audycji się teraz przełączyłem na TalkBacka. Telefonu nie mam po polsku, ale żeby móc przełączyć syntezę na polski, więc jak chcecie, to mogę na przykład otworzyć aplikację nową i coś tam pokazać, jak to wszystko wygląda. Generalnie jest dobrze, muszę powiedzieć, że jest dobrze. Nawet czasami, tak jak Piotrek powiedziałeś, są jakieś rzeczy. Na Androidzie z kolei na przykład aplikacja, jak się pojawi okno, wylogowaliśmy cię z powodu braku aktywności, to ona mówi okienko wyskakujące po polsku, tak? To jest jakby komunikat. Ja tym bardziej mogę to poznać jako osoba, która używa telefonu w innym języku, tak? Więc jakby jak mam komunikat po polsku, to znaczy, że aplikacja, że to jest komunikat od strony aplikacji. No. I niektóre rzeczy są, zresztą no dobrze, może ja faktycznie ją znajdę tutaj. Moment, tutaj się właśnie odzywał po czesku mój telefon. Dobra. I teraz ja muszę już zaraz. Santander, to jest... Aha, tylko że... Oczywiście w TalkBacku klika nie działa.
0: Swoją drogą na iOSie te obie aplikacje mają identyczną nazwę, więc jak
1: tak, na Androidzie też.
0: Obie, to też była zabawa, żeby odpowiednią
1: tak,
0: wersję otworzyć.
1: Na Androidzie też i ja na iOSie nie mogę jej otwierać Braille'em, tym takim na pulpicie. Otwiera mi się zawsze ta starsza. Nawet jak nową mam teraz jakby wcześniej na pulpicie. No fajnie, tylko że... Santander. No dobra, już. Okej. Okay. I teraz tak. Dobrze. Więc tak. Przed zalogowaniem się jestem teraz. I mamy tak.
2: Logo Santander Bank Polska.
1: Menu.
2: Cześć. Wykliknik. Szybki podgląd przed zalogowaniem. Dotknij, aby zalogować się odciskiem palca.
1: Dotknij, aby zalogować się odciskiem palca. Wpisz PIN. Blik. I to w zasadzie tyle. Dotykam. Loguję się. Sprawdzamy, czy to ty. Tego teraz nie przeczytałem, ale tam się pojawia taki komunikat. Ja mam akurat ten widok klasy, ten lekki chyba, bo on kiedyś był najlepszy. A w ogóle te karty, o których Piotrek mówiłeś, no dole, one się pojawiły niedawno i wcześniej nie było. To było wszystko w menu wybierane.
0: No to taki bardzo, bardziej taki androidowy interfejs. No fajnie, że te karty się pojawiły.
1: Tak. Menu, przycisk. Aha, i tutaj widzę problem, że czasami on się nie chce zalogować. I to wcale nie dlatego, żebym się nie uwierzytelnił, tylko po prostu tak jest, nie wiem czemu.
2: Aktywuj pozycja globalna.
1: Czymkolwiek to jest.
2: Aktywuj tryb dyskretny. Poczta. Szukaj.
1: Placitko to jest przycisk, to jest po czesku. Na Android niestety tak działa. VoiceOver by mówił normalnie po polsku przycisk, gdybym nawet na sztywno go miał przełączonego z innego języka na polski.
2: Menu. Cześć, Roberto.
1: Tak.
2: Twoje pieniądze 313 zł.
1: Tak, dobrze.
2: Pomocne informacje o twoim saldzie. Przelew krajowy lub zagraniczny. Placitko. Oferta.
1: Oferta.
2: Przelew na telefon blik.
1: I tutaj to jest mylące. To uważam, że jest źle. Jako jedna z niewielu rzeczy w tej aplikacji, które by jeszcze mogły być naprawdę lepiej zrobione. Przelew na telefon blik. Ale to jest normalny blik. To jest przycisk, po którym nam się pojawi kod. I ten przelew na telefon musimy wybrać tam dopiero. Więc o tym trzeba wiedzieć, że przelew na telefon blik to jest po prostu blik.
3: To jest pewnie jakiś slash, że przelew na telefon slash... Blik,
4: Potem można sobie ewentualnie wybrać, tak?
3: Jeżeli tam wybierasz
1: moment.
3: Wariant.
1: Nie, on jakoś nie chce mi literować. No dobra, nieważne. Większe skróty.
4: Oj.
1: A już, o. Przepraszam. Tutaj nacisnąłem na spację na linijce brajlowskiej i już mi się przycisk mute wcisnął.
2: Większe skróty. Sięgnij po lokatę wakacyjną 6%.
1: To jest ta oferta, tak?
0: To ja może od razu zapytam, czy na Androidzie jest ten sam problem, co na iOSie? Chociaż no w sumie nie, bo macie ten gest do przycisku powrót w sumie, więc pewnie tak by się dało z tego wyjść.
1: Z tego webowego? No ja z tego nie korzystam, ale możemy to zaraz sprawdzić. Ale w iOSie przecież też jest gest do przycisku powrót, który nie zawsze działa. Znaczy
0: no,
1: nie, że do przycisku...
0: Właśnie tam chyba nie działa. Ja chyba
1: potarcie nie działa. Nie.
0: Pewnie próbowałem i... No właśnie.
4: No znaczy, słuchajcie, ja mam tylko taką sugestię, żebyśmy może teraz nie demonstrowali całej aplikacji, bo mamy jeszcze ileś różnych
1: tak,
4: tematów.
1: Tak, wiem, oczywiście.
4: Więc...
0: Ja może zapytam konkretnie na przykład te rzeczy, które
1: dobrze.
0: Są na iOSie zepsute, czy na przykład ustawienia na Androidzie też mają ten problem z etykietami?
1: Przyznam, że tam nie zaglądałem, ale teraz mogę zajrzeć i teraz otworzyłem Kantor, który jest właśnie w tym webowym interfejsie. Tak. I teraz próbuję z tego wyjść. Tak, tu się da normalnie wyjść z tego webowego interfejsu. i no postarali się, tyle powiem. Myślę, że się postarali. Oczywiście doskonałe to nie jest, ale na początku było tragicznie. No naprawdę, to było, ta aplikacja była dość źle używalna, a ja jeszcze przez długi czas na przykład na iOSie, na iPhone'ie swoim XS, przepraszam, już niedawno, nie chcę, tylko 13 Pro teraz, miałem ten problem, że mi nie działał przycisk do logowania biometrycznego. Musiałem klikać w to bez voiceovera albo z rozpoznawaniem ekranu, ale potem właśnie na szczęście zadziałała tutaj grupa po moim zgłoszeniu i już to działa, bo na innych iPhone'ach to funkcjonowało, więc widocznie to była kwestia wielkości ekranu albo tam nie wiem czego. Dobrze, czyli tak, ustawienia, tak.
0: Myślę, że to jest generalnie taka najważniejsza rzecz, bo...
1: Menu. No fajnie, tylko... No, to jest klikanie w talkbacku, tutaj Joshua działa dużo lepiej. I szukamy czego? Szukamy ustawień, tak?
0: Na iOSie one były chyba na górze menu, z tego co pamiętam. Albo tu jest coś niezaetykietowane, jeszcze innego, albo jest są gdzieś indziej. No dobra.
1: Sekcja strefy osobistej. No to widzicie, to jest chyba jakiś problem. No. A może to jest pulpit, albo to jest to tutaj, nie za tej. Nie, to jest wyloguj.
0: No właśnie, no, a na iOSie w tym menu właśnie na górze jest kilka przycisków właśnie. Wyloguj się, ustawienia i coś jeszcze, więc mam wrażenie, że tutaj coś jest nie zaetykietowane, więc no to jest też chyba znaleźliśmy właśnie kolejny błąd, więc jak tutaj ktoś chce sobie coś na Androidzie przestawić, to no, też na to chyba będzie trzeba zwrócić uwagę, a może to też do wersji finalnej będzie poprawione.
1: Tak.
0: No bo jeszcze 2 tygodnie zostały, nie wiemy jaka wersja do nas trafi, no ale do tego tutaj warto
1: tak.
0: zwrócić na to.
1: No dobrze, ja to jeszcze spróbuję, chyba że to jest ta sekcja strefy osobistej. Bo to było jakoś taki... Tak!
0: O, dobra.
1: Czyli najpierw trzeba kliknąć w tę strefę osobistą, a tutaj jest... Ustawienia są... Dopasuj swój pulpit, a co chcemy sprawdzić?
0: Czy wiesz co, tutaj już chyba, no ja właśnie jak na iOSie wchodzę w ustawienia, to chyba tam gdzie teraz kliknąłeś ustawienia aplikacji, to już było na iOSie niezaetykietowane. Więc widzę, że tutaj na Androidzie to akurat jest dostępne.
1: Potem jest dopasuj swój pulpit, zgody.
0: Tak, no właśnie tam też takie tam były właśnie sekcje, czyli to jest tutaj zaetykietowane. Ja myślę, że też nie musimy...
1: Możliwe, że te przełączniki będą jakoś gorzej rozwiązane, ale...
0: No myślę, że tutaj to się też dało obsłużyć, więc myślę, że nie ma sensu też każdego roku sprawdzać, bo pewnie to by zajęło dużo czasu.
1: Tak, ale jeszcze powiem jedną ciekawostkę, że te przełączniki na Androidzie kiedyś były rozwiązane w taki dziwny sposób. Był przycisk i teraz nie pamiętam, czy to było po angielsku typu tam checked, unchecked, czy w ogóle po hiszpańsku jakby, że... włączone, niewłączone, jakby był przycisk, który się nazywał po hiszpańsku w zależności od tam stanu tego przełącznika. Mam wrażenie, że to jakoś tak było, że obok tych elementów były właśnie takie przyciski i ja to też potem zgłaszałem. Nie pamiętam teraz, czy to naprawili, czy nie, bo nie, potem już tam nie zaglądałem. Wiem, że jeszcze na Androidzie był na przykład problem, ale a nie wiem, czy na iOSie w sumie też nie było tego problemu z przełączaniem tych widoków, że tam trzeba było jakoś...
0: Teraz to jest dostępne, to jest tak zrobione, że mamy regulacje z 3 strony i po prostu no, pierwsza strona to jest widok klasyczny, druga strona to jest lekki i tam to się zmienia też, jak przesuwamy palcem w górę, w dół, to tam się wszystko zmienia, więc to jest dostępne.
1: To tak dobrze nie było na pewno, z tego co pamiętam, to trzeba było się namęczyć. No, ale generalnie działa to jakoś tam nawet nieźle. I widzisz, to wychodzi, że nadal na Androidzie jest troszeczkę lepiej. Aczkolwiek słyszałem na przykład opinię tutaj od naszego kolegi Krzyśka Bruzdy, że mu się bardziej, on używa Samsunga i on mówił, że ta aplikacja poprzednia i mu się bardziej podobała, bo było to tam takie bardziej zwarte, jakby te elementy były bliżej siebie, a tutaj to jest takie troszkę rozciągnięte, troszkę takie, że mu się
0: tak,
1: nie podoba
0: bardziej współczesne, tam więcej się przewija, to prawda, no ale na szczęście, jak tutaj myślę, jak tu możemy podsumować spokojnie do pieniędzy, dostępu nie stracicie. Jak
1: tak, zdecydowanie to już wszystko działa i jeszcze jedną rzecz tylko powiem, że na iOSie zauważyłem chyba wczoraj czy dzisiaj w ogóle, że czasami niestety rzeczy mogą być na jakby pod flikami, pod gestami mogą być dostępne dopiero po tych kartach, co jest dość nietypowe dla iOS-a. I na przykład przycisk blik po zalogowaniu się przez chwilę, nie wiem jak jest to teraz, ale przez chwilę na pewno go miałem jakby kilka flików w prawo od tych kart i dziwiło mnie, dlaczego go nie mogę znaleźć. Eksploracją też go nie mogłem znaleźć. Więc to jest takie...
0: No tak, także bardzo ci dziękuję, że tutaj uzupełniłeś
1: się
0: o aplikację na Androidzie, no bo myślę, że słuchają nas użytkownicy obu systemów, więc no, tak możecie spokojnie aktualizować, myślę, że poradzicie sobie.
1: Tak, zdecydowanie, tylko może jeśli będzie jakiś regulamin, no to trzeba będzie to przewinąć. Aha!
0: Końca, tak.
1: Moment. Kurczę, obawiam się, że na Androidzie niestety może być ten sam problem, który był kiedyś, mianowicie w Santanderze domyślnie jest włączone maskowane hasło. I jak ustawiamy to hasło, to on nas tam potem prosi o podanie kilku tam znaków tylko z tego maskowanego hasła. Na iOSie te pola są ładnie zaetykietowane, a na Androidzie to jest jedno pole i screen reader nam nie mówi, który znak trzeba wpisać i ja potem wpisuję hasło i okazuje się, że wpisałem je źle, no bo nie miałem nawet informacji, że to jest maskowane hasło i to niestety trzeba prosić osobę widzącą. I to jest poważny problem. Czy to rozwiązali? Nie wiem, no bo nie miałem powodu, żeby jakby anulować tak logowanie, a wolę z przyczyn bezpieczeństwa tego nie robić.
0: Nie robić, tak.
4: No tak, bo potem może się okazać, że nie będziesz w stanie się zalogować z powrotem.
1: Tak.
0: Ja też akurat tego się nie wypowiem. No może jakieś rozwiązanie na to być takie, żeby sobie nawet tymczasowo, jeśli nie chcemy tego na stałe, w profilu w bankowości internetowej zmienić na hasło zwykłe. Teraz nie pamiętam, jak ta opcja się nazywa, ale tam można sobie przełączyć.
1: Tak, można. Całe hasło.
4: Tym bardziej, zresztą... że te hasła maskowane to wcale nie są takie bezpieczne i generalnie nawet z tego, co gdzieś czytałem, to średnio zalecane jest stosowanie takich maskowanych haseł.
0: Tak, i tak później na aplikacji będziemy się logowali PIN-em. Więc...
1: Tak, czterocyfrowym właśnie. Mamy już tylko jeden kod. Nie mamy tam jakby pinu mobile do blika i nie wiem czy jeszcze czegoś, a pinu takiego autoryzacyjnego. Mamy jeden kod czterocyfrowy chyba?
0: Tak.
1: I dobra wiadomość jest taka, że w końcu można potwierdzać płatności blik też biometrycznie.
0: Bo super.
1: Wcześniej się nie dało, a teraz już w końcu można. A jeszcze co do tego maskowanego hasła, no to pamiętasz, że właśnie Mikołaj Hołysz, nie wiem czy to mówił na antenie, czy prywatnie mi, albo nam, że te hasła maskowane są takie polskie głównie, że to nie jest używane zbyt często za granicą i że faktycznie z punktu widzenia informatycznego to wcale takie bezpieczne nie jest. Także można sobie to wyłączyć, no i wtedy się zalogujemy bez problemu. Dobrze, no to dziękuję i życzę miłej audycji, miłego wieczoru.
4: Trzymajcie. Dzięki Roberto za telefon, pozdrawiamy i może jeszcze od razu idąc za ciosem odbierzmy jeszcze jedno połączenie, jeszcze jednego słuchacza. Wojtek tym razem jest z nami, witaj. O, tylko jeszcze zgoda. Tak, bo na razie jesteś wyciszony. No ale to może się za chwilę unormuje i zaraz będziemy słyszeli Wojtka. Ja przypominam też, że możecie do nas pisać, nie tylko dzwonić, ale też pisać na YouTube'a, na kontakt.tyflopodcast.net i też możecie do nas pisać na Facebooku. O, już chyba się udało.
5: Dobra, teraz, przepraszam,
4: jest.
5: Już.
4: Super.
5: Boże, ile rzeczy trzeba było tu ustawić, żeby to wreszcie poszło tak, jak chcę. po pierwsze podziękowania dla Piotra za te rozwiązania dotyczące audio hijacka. Ja je będę musiał przetestować. Jeszcze nie zdążyłem nawet odpisać, także publicznie bardzo dziękuję, bo to się przyda.
0: Nie ma problemu, mam nadzieję, że pomoże. Ja u siebie na twojej sesji te skrypty testowałem, po prostu musisz sobie je do skrótów powklejać, chyba tak będzie najszybciej.
5: Tak, no
0: i to będę się przypisać.
5: Będę z tym kombinował, natomiast dzwonię w sprawie tej aplikacji Santandera, bo to rzeczywiście wszystkich nas, użytkowników banku, czeka i ja się zastanawiam, czy nie zmienić tego banku jednak z powodu tej aplikacji, ponieważ no, tam są różne takie rzeczy, które w newralgicznych punktach nie działają. Najbardziej taką irytującą dla mnie sprawą, jeśli słucha nas ten, kto ma dostęp do tych beta testerów i tej grupy, to bardzo proszę o jakąś interwencję, to jest kwestia tego, że nie zawsze wyskakuje klawiatura do wpisywania różnych ważnych rzeczy. No na przykład jak robimy przelew na telefon Blik, to oczywiście można sobie wybrać jakby odbiorcę. Ja nawet sobie mogę wybrać jakiegoś tam fajnie nawet jest tak, że pojawiają się zgrupowani ci ostatni odbiorcy, do których ostatnio żeśmy przelewali, ale potem jak chcę wpisać kwotę, to już to nie działa. Po prostu tapię cały czas w ten przycisk kwota, w to pole edycyjne i nie wysuwa mi się klawiaturka, więc nie mam jak wpisać kwoty. Jedynym rozwiązaniem jest po prostu wyłączenie voiceovera i kliknięcie w to palcem gdzieś tam na ślepo. Także no to jest jednak newralgiczna wada, która ja już nie pamiętam, ale ono chyba w kilku miejscach mi się powtórzyło to, że ta klawiaturka nie wyskakiwała. No i myślę, że tak, to jest bardzo duży bank, który na sztandarach ma dostępność, jest w kilku takich konsorcjach dostępnościowych. No to, że oni korzystają z uwag użytkowników, to jest oczywiście jakaś tam ich strategia, ale oni jednak powinni zamówić jakiś audyt, żeby coś takiego się nie działo, że coś działa, że mamy trzy opcje w ustawieniach i nie wiemy, którą opcję wybieramy. No to jest wizerunkowo bardzo słabe, uważam, z tym bankiem. Ja potrzebuję tej bankowości no, totalnie niezawodnej i zastanawiam się, czy po prostu nie wycofać się z Santandera przez to wszystko.
4: Ja także Wojtku powiem, że problem jest generalnie, mam wrażenie, ostatnimi czasy z bankowością, bo Santander to jest jedno, na przykład ICO, aplikacja, z której ja zawsze byłem zadowolony i muszę powiedzieć, że nadal jestem, ale to chyba dlatego, że mam konto w Inteligo, a nie w PKO BP, tak bezpośrednio, bo to chyba jest problem generalnie z tymi, którzy mają konto właśnie w PKO BP i korzystają z aplikacji ICO, że się ostatnio popsuł formularz robienia przelewu. I tam trzeba kliknąć w taki przycisk, który zdaje się to jest jakaś albo strzałka w prawo, że niby takie dwa przyciski, że przejdź do tyłu i przejdź do przodu obok przycisku dalej. Jak się w to w końcu kliknie, to się ta kwota, to pole do wprowadzenia kwoty pojawia. Natomiast no, to też tak nie powinno działać i użytkownik jest w najmniej spodziewanym momencie bardzo negatywnie zaskakiwany.
5: No, zwłaszcza, że właśnie to są takie rzeczy, które no na przykład my mamy taki warzywniak, gdzie albo płacisz gotówką, albo płacisz blikiem i super, że ta pani wpadła na to, żeby tym blikiem płacić jej. My zawsze chcemy tym blikiem płacić. No, a tu właśnie sobie nawet nastawiłem na to, żeby to wam pokazać. Jest kwota, pole tekstowe, proszę. No i niby powinno być, klikam w to, nic.
0: A spróbuj przytrzymać palec, dwukrotnie przytrzymaj.
5: O, patrz, i wyskoczyło.
0: Czasami patrz. To pomaga w takich sytuacjach. Akurat mi się to w tej aplikacji jeszcze nie zdarzyło, natomiast no też nie, no dwa dni się dosłownie ją bawię, bo wcześniej nie chciałem sobie zepsuć dostępu do konta, ale to jest taki dobre obejście czasami na takie sytuacje w aplikacjach mobilnych.
3: Ale to nietypowe implementowanie pól edycji. Ja dzisiaj się bawiłem, co prawda nie bankową aplikacją, ale no taką, która niedługo będzie dla mnie równie ważna. I tam też pola edycji były przeróżne. Pola edycji, w które się klikało, klawiatura wyjeżdża, ale tak niestandardowo, że nie mówi im pole tekstowe edycja, tam punkt wstawiania, tylko po prostu pole tekstowe, ta klawiatura sobie na dole jest. No i to ma konkretne reperkusje, czyli na przykład nie mogę nawigować kursorem, dopiero jak podświetlę klawiaturę, to mogę kursorem góra-dół, palcem po ekranie. Nie działa mi klawiatura brajlowska, bo ja teoretycznie jest włączona i niby skalibrowana, ale dalej palcem mogę eksplorować literki na klawiaturze tradycyjnej. Potem widziałem taką implementację, gdzie teoretycznie klawiatura wyskakuje i się wszystko wpisuje, ale sam element z siebie nie jest typowym polem edycji, więc nie jestem w stanie sprawdzić, co napisałem, a to jest tam konfiguracja jakiegoś serwera i logowanie na konto. No więc nie wiem, przeróżne widać są implementacje tych rzeczy.
0: No tutaj to pole, jak już się otworzy, to akurat wiem, że VoiceOver czyta nam, co wpisujemy. Braille'a nie próbowałem, bo ja akurat rzadko z wpisywania Braille'em korzystam. Natomiast no, jednak tutaj możemy kolejną rzecz, jak widać, do listy dopisać. Gdyby wam coś nie działało, to tak można próbować.
5: Tak, natomiast należy też podkreślić, że to, że ktoś sobie ściągnie wersję beta teraz, to nie oznacza, że nie może korzystać z tej wersji starej. Ja mam na przykład dwie aplikacje i z obu korzystam i czasem mi przychodzą, znaczy nie, no właściwie to jest to ściąga, jeżeli coś robię, to mi przychodzą dwa powiadomienia, jedno od starej, drugie od nowej i można się autoryzować i tu i tam, także jeszcze jesteśmy w bezpiecznej strefie, ale no nie jest to dobre i to są bardzo duże instytucje i uważam, że to bardzo słabo wygląda, że oni z jednej strony mówią o tej dostępności, ale to tak nie wygląda na implementowane systematycznie, ale twoja wiadomość, Michał, jest fatalna, bo to znaczy, że no nie za bardzo jest gdzie uciec w takim wypadku i niestety po raz kolejny widzę na tym przykładzie, że my jako osoby niewidome po prostu musimy mieć konta w kilku bankach, bo co jeżeli się pojawi jakaś aktualizacja i nagle nam to przestanie działać, a chcemy mieć dostęp do jakichś pieniędzy. To nie jest nasza widzimisię czy zachcianka fanaberia, po prostu musimy mieć tych kilka banków, żeby, no, żeby być zawsze dyspozycyjnymi pieniężnie.
4: No to jest niestety przykra konstatacja, ale rzeczywiście ja całe szczęście, ja mam wrażenie, że właśnie dlatego u mnie nie ma takich problemów i rzeczywiście to nie występowały jakieś takie większe kłopoty, bo to Inteligo to jest taki bank, który w zasadzie no chyba po prostu jest trochę skazany na wymarcie powoli, że ta marka jednak jest cały czas jakoś utrzymywana, ale ja się wcale nie zdziwię, jak za kilka lat będzie jakaś decyzja o wygaszeniu tego, bo ten serwis transakcyjny nawet Inteligo, to mam wrażenie, że jak ja tam konto zakładałem ponad 20 lat temu, to on przeszedł może jakąś jedną większą rewolucję, jeżeli chodzi o swój wygląd. I tam się poza tym nic nie zmieniało. To jest naprawdę, no dla mnie super sprawa. Gorzej jak ktoś kiedyś powie, dobra, wyciągamy wtyczkę, tak? Oczywiście wiadomo, nie będzie to z dnia na dzień i będzie jakaś tam alternatywa, żeby się przesiąść, żeby się przenieść. Natomiast czasem to i takie sytuacje, w których nikt tam nic nie grzebie, nie usprawnia i nie udostępnia nam gazyliona funkcji, to mogą wyjść na plus.
5: I tu już ostatni żartobliwy komentarz, że zobaczcie, tak jak ja, daleko mi do wszelkiej maści konserwatyzmu, to jest jedyna kwestia, w której jestem bardzo konserwatywny. Niech to będzie niezmieniane i to, co działa, niech działa.
4: I tu pełna zgoda.
5: Także trzymajcie się, dzięki za ten lifehack z tym przytrzymaniem. W życiu bym na to nie wpadł. Fajne te głosy 11 Labs, także śledzę to z zapartym tchem i w Santanderze dzisiaj sobie kazałem sobie wyłączyć tą biometrię głosową. No bo to już jest naprawdę niebezpieczne, gdyby ktoś taki mój głos jest na pewno dostępny, bez problemu do zrobienia, także myślę, że oni też na to wpadną i to zlikwidują w końcu.
4: Dokładnie.
5: To trzymajcie się.
4: Swoją drogą, Wojtku, to ja nie wiem, czy ty zdajesz sobie sprawę, że w tym momencie jakby tak ktoś kilka tyflo przeglądów posłuchał i jeszcze kilka audycji z twoim udziałem, to miałby znacznie więcej materiału niż w tym banku.
5: A tak, nie, ale to jakby ktoś na przykład chciałby, bo ja te wykłady przecież nagrywam, no i to zostawiam, jakby ktoś to wiecie, to godzinami można by było. To nie są wprawdzie rzeczy publicznie dostępne, ale jakby ktoś po złości spróbował to kiedyś gdzieś sobie przekopiować, przecież to nie jest dla chcącego nic trudnego, no to myślę, że mógłbym zacząć wykładać różne inne rzeczy z internetu.
4: Z żółtymi napisami na przykład.
5: No, to trzymajcie się.
3: Na razie.
4: Trzymaj się.
3: Dzięki za telefon.
6: To w takim razie przechodzimy do następnego newsa dotyczącego narratora i zmian, które się w nim dokonują.
3: Tak, bo ukazała się wersja insiderska Windowsa, tak, ta słynna z wsparciem już dla różnych typów archiwów natywnie, nie tylko zipów. No i to, co jest na pewno dobrą wiadomością, to to, że no, tam pojawiła się już jakaś dalsza wersja rozwojowa narratora, oczywiście, naszego czytnika ekranu. No i jakieś zmiany tutaj są. Jak chodzi o te nowości, powiedzmy takie, jako nowe funkcje, no to na przykład dowiedzieliśmy się, że domyślny poziom szczegółowości został zmieniony z 2 na 3, więc teraz nazwa i typ kontrolki są podawane natychmiast w ramach kontekstu tego, co aktualnie robimy. No, na przykład, że będzie odczytywane, że coś jest paskiem narzędziowym albo listą. No, widocznie tego wcześniej nie było. No, teraz to, jak widać, ma być. Takie ma być zachowanie, jest to zachowanie skopiowane z, no, z JOS-a czy NVDA. Widocznie wcześniej narrator takich rzeczy nie czytał. Chyba były dźwięki na różne kontrolki, z tego co pamiętam, tak domyślnie. No i umożliwiono też użytkownikom narratora korzystanie z tradycyjnych znaków chińskich. No i zostały one dodane do słownika, więc teraz będą te znaki czytane. Rozumiem, że we wszystkich głosach, więc no, no nie wiem do końca, bo domyślam się, że na głosach chińskich było wszystko czytane. Okej, ale to nie wszystko, bo także są zmiany, jeśli chodzi o Braille'a. I tu na przykład, jeżeli w Outlooku będziemy nawigować w trybie skanowania i dotrzemy sobie do jakiegoś załącznika, będzie oznajmiany End, nie wiem, to jest znaczek End przy załączniku. I to jest też podawane na monitorze Braille'owskim, więc rozumiem, że tutaj jest jakaś informacja o tym, że ten załącznik jest, jakiś jego tu parametr. Czyli teraz też, jeżeli będziemy nawigować w trybie skanowania do nagłówków, to też ten nagłówek, do którego donawigowaliśmy, będzie podany w Braille'u. I jeżeli nawigujemy przez listę elementów, jeżeli tylko narrator poda nam jakiś inny, no, który element z ilu to jest, no to Braille będzie podawał również te wartości. Tego wcześniej nie było. No i się okazuje, że też jest sporo poprawek, jeśli chodzi o narratora, bo aż 18 elementów sobie lista liczy i tak na przykład naprawiono błąd, gdzie narrator nie czytał elementów listy w różnych polach rozwijanych na wielu stronach internetowych, jeżeli nawigowaliśmy strzałkami góra-dół. Naprawiono też błąd, gdzie narrator niepoprawnie oznajmiał pola wyboru jako tylko do odczytu, no, mimo że ewidentnie tam dało się rzeczy wybrać. Też naprawiono błąd, gdzie narrator nie oznajmiał statusu zaznaczonego lub niezaznaczonego dla przycisków opcji, ale oznajmiał, że każdy element jest zaznaczony. Też naprawiono błąd, gdzie narrator oznajmiał starsze informacje, nieaktualną informację, kiedy nawigowaliśmy po kontrolce wyboru daty i godziny strzałkami. Naprawiono błąd, gdzie narrator niepoprawnie czytał zawartość poprzedniej komórki i aktualnie wybranej komórki przy nawigowaniu w tabelach strzałkami lewo-prawo. Naprawiono błąd, w wyniku którego narrator niepoprawnie czytał starszy tytuł okna, nawet jeżeli no dotarliśmy do jakiejś kontrolki wewnętrznej tego okna. Naprawiono błąd, w wyniku którego narrator czytał cały akapit, gdy użyje się strzałki w górę w dokumencie Word Online, czyli rozumiem, że tu chodzi o Office 360. Naprawiono błąd, w wyniku którego narrator nieprawidłowo czytał ostatnie słowo poprzedniego akapitu, jeżeli nowy akapit zaczynał się od znaku interpunkcyjnego, znaku przestankowego. Naprawiono błąd, w wyniku którego narrator nie oznajmiał usuwanych znaków przy używaniu backspace w niektórych polach tekstowych w internecie. Naprawiono również błąd, w wyniku którego narrator, kiedy wpisywaliśmy jakieś no, cyfry w polu CVV kart kredytowych. Powinien tylko oznaczać, że pole jest ukryte, a nie pole edycji CVV ukryte i nowa linia wybrane, więc tam było dość dużo chyba opowiadane różnej dodatkowej treści niepotrzebnej. Naprawiono również błąd, w wyniku którego narrator nie był w stanie wykryć różnego typu nagłówków na stronach internetowych w trybie skanowania, no jeżeli używaliśmy litery H, by po nich nawigować. Naprawiono również błąd, w wyniku którego tryb skanowania narratora pomijał pierwszy element w kontenerze, kiedy używaliśmy strzałek. Naprawiono błąd, w wyniku którego narrator pomijał pierwszy element, jeżeli nawigowaliśmy po rejonach, po znacznikach orientacyjnych za pomocą litery D w trybie skanowania. Naprawiono również błąd, gdzie narrator, a raczej jego fokus, nie potrafił przejść dalej niż pierwsze pole wyboru, jeżeli nawigowaliśmy w trybie skanowania strzałkami po liście pól wyboru. Naprawiono błąd, w wyniku którego narrator nie aktywował pola rozwijanego przy nawigowaniu strzałkami, jeżeli użyliśmy Entera lub spacji, aby no, w trybie skanowania. Naprawiono również błąd, w wyniku którego narrator zwijał pola wyboru w trybie skanowania, jeżeli używaliśmy strzałek góra-dół. Naprawiono błąd, w wyniku którego narrator nie wykonywał komend nawigacji w oknie dialogowym, jeżeli weszliśmy w to okno dialogowe po raz drugi. Naprawiono błąd, w wyniku którego funkcja znajdź narratora nie działała wiarygodnie na wszystkich stronach internetowych, kiedy narrator Ctrl F i wtedy to nie działało to wyszukiwanie na stronach. I to jest wszystko, jeśli chodzi o narratora, więc widać, że się wzięli porządnie do roboty, zwłaszcza jeśli chodzi o internet i to jest super, no bo internet to jest zawsze taka pięta achillesowa przy screenreaderach, tam jest zawsze najwięcej roboty, zawsze trzeba dostrajać się do różnych przeglądarek, te błędy są często dość rzadkie, a dość denerwujące. No i super, że teraz narrator będzie lepiej z tym wszystkim współpracował.
4: A też w internecie coraz więcej się dzieje i coraz więcej czasu spędzamy, mając otwartą przeglądarkę internetową, więc to jest tym bardziej istotne.
3: To prawda, więc internet działał. Tym bardziej jest to cenne.
6: Mówiliśmy o tym, że Eleven Labs będziemy poruszać tematy, no, w których się to pojawi w różnych audycjach. No i to już dziś, można powiedzieć, bo Eleven Labs szykuje audiodeskrypcję w Netflixie.
4: Tak jest. Na razie mam wrażenie, że to jakieś dopiero takie eksperymentalne podejście i być może to jest nawet tak, że Netflix zleca to komuś na zewnątrz, bo jak słyszałem to z audiodeskrypcję, odpowiadała w tym akurat filmie jakaś taka kompletnie nieznana mi, powiem szczerze, firma. Natomiast ja spotkałem się z audiodeskrypcją tworzoną przez Eleven Labs w takim filmie, który niedawno pojawił się w Netflixie, jest po polsku, jest w dodatku z dubbingiem, nazywa się Misja Stone. Ja może króciutko powiem, o co w tym filmie chodzi. Otóż, tak jak czytamy w opisie, Rachel Stone, technik, a właściwie techniczka w elitarnej jednostce MI6, kierowanej przez głównego agenta Parkera, jest... Ta pani jest w rzeczywistości dobrze wyszkoloną agentką tajnej organizacji pokojowej. Jest ona tak tajna, że nie wiedzą o jej istnieniu także inni szpiedzy. Zadaniem tej organizacji jest zwalczanie globalnych zagrożeń za pomocą najnowocześniejszej technologii. I tak, rzeczywiście tam jest mnóstwo różnych technicznych zabawek. James Bond to się przy tym chowa. Film, tak jak wspomniałem, ma polski dubbing, ale ma też audiodeskrypcję. No i jak tak sobie słuchałem tej audiodeskrypcji, to po jakimś czasie doszedłem do wniosku, że to jest Eleven Labs. To jest Eleven Labs przede wszystkim dlatego, że miał problem z wymawianiem niektórych nazwisk. Wymawiał te nazwiska inaczej niż chociażby niż chociażby aktorzy, którzy tam się pojawiali. Było zresztą troszeczkę słychać, że to jest synteza, ale naprawdę to już się trzeba było wsłuchać. I po jakimś czasie mam wrażenie, że ta audiodeskrypcja właśnie tworzona syntezą, tworzona tym Eleven Labsem, ona staje się taka dość monotonna i przewidywalna, jeżeli chodzi o akcenty, o sposób wymowy. Taka jest bardzo, bardzo nużąca, powiem szczerze, tak jak ja to oglądałem. Natomiast coś, co tam zostało gorzej zrobione od tego głosu syntetycznego, no bo Eleven Labs to jednak już jest w stanie wypuścić z siebie całkiem fajnie brzmiącego lektora wirtualnego, to realizacja tej ścieżki audiodeskrypcyjnej. No, o ile Netflix raczej nie ma problemów z tą ścieżką i wszystko tam brzmi dość fajnie, to ja mam takie wrażenie, że tu ktoś rzeczywiście postanowił potraktować to wszystko jakimś automatem i nie przyłożył się totalnie do realizacji tej ścieżki. Bardzo takie twarde i dość głębokie fejdy, czyli to wyciszenie tej ścieżki, która jest pod głosem lektora czytającego audiodeskrypcję, do tego stopnia, że czasem po prostu było tak, że kiedy w tych dialogach było dość ciasno i audiodeskrypcja dosłownie nachodziła na końcówkę, właściwie na początek kolejnego dialogu, to po prostu tego początku nie byliśmy w stanie usłyszeć, bo gdzieś tam ta ścieżka była bardzo, bardzo cicho. Ona się dość rzeczywiście gwałtownie podnosiła, ale jednak pierwsze głoski, pierwszych kilka liter z danego wyrazu zostawało ucinane. Także powiem tak, jeżeli audiodeskrypcja na Netflixie miałaby być generowana przez Eleven Labs i miałoby to na przykład oznaczać, że więcej z różnych filmów czy seriali taką audiodeskrypcję dostanie, jestem za. I ja tylko nie chciałbym, żeby to, co już jest tworzone, a tego, powiedzmy sobie szczerze, Netflix, jak ma jakiś polski film, który jest produkcji Netflixa, to tę audiodeskrypcję doda, natomiast nie jest to jakąś regułą, bo też nie wszystkie polskie filmy nawet mają audiodeskrypcję. Na przykład mnóstwo jest zagranicznych rzeczy, które polskiej audiodeskrypcji nie ma i aż się prosi, żeby tę audiodeskrypcję dodać. To jeżeli miałoby to być generowane za pomocą takiej właśnie syntezy Eleven Labs, tak, ja jestem za, ale jeżeli ma to polegać tylko na tym, że tniemy koszty i zastępujemy te kilka filmów, które Netflix wypuszcza i w nich zastępujemy audiodeskrypcję zamiast lektora po prostu taką syntezą, no to moim zdaniem to dla nas jest raczej regres niż progres.
6: No to tutaj podejrzewam, że może w ogóle się wiele pytań urodzi, czy na pewno jest Eleven Labs, bo jest ileś takich algorytmów, czy w zasadzie silników syntezy w pewnym sensie, które trzeba dopiero wytrenować.
4: Wiesz co, moim zdaniem tak, Eleven Labs, szczególnie też, że tam chyba było gdzieś DLA.
6: Okej.
4: Jak dobrze pamiętam, to gdzieś tam się pojawiło DLA.
6: DLA.
4: I to było rzeczywiście.
6: No tak, czyli to był V1, bo V2 już tego nie ma. Tak. Więc, a ten V2 jest ewidentnie w ogóle lepszym, jeżeli chodzi o właśnie taki ogólny stopień powtarzalności, może tak. V1 rzeczywiście po jakimś osłuchaniu z tym Eleven Labsem, to człowiek nawet może wykryć czasami, że coś zostało zrobione tym Eleven Labsem. Pamiętam, kiedyś oglądałem jakiś kanał na YouTube i tam też nie zweryfikowałem tego do tej pory, ale wydaje mi się, że takie fragmenty, które były ewidentnie czytane, czy jakieś tłumaczenie z jakiegoś innego języka, takie, które po prostu musiało być czytane, to właśnie było, wydaje mi się, robione Eleven Labsem. Teraz to właśnie ten Eleven Labs jest dużo bardziej taki elastyczny, jeżeli chodzi o sposób czytania, bo tam już załadowałem, nie wiem, kilkadziesiąt różnych modeli głosów, kilkudziesięciu różnych postaci, swój głos w kilku różnych odsłonach. Muszę się w ogóle jeszcze bardziej pobawić, ale to chyba wymaga... Ja chyba muszę kiedyś pójść u nas do studia, do Storyboxu i tam się trochę powydzierać w mikrofon, żeby sprawdzić różne rzeczy. W domu to trochę problem. W każdym razie no na pewno ten model drugi będzie lepszy. I jeżeli oni będą robili to tym drugim modelem, to też jest szansa, że będzie to troszkę zrobione lepiej. Ale zobaczymy.
4: Natomiast tak czy inaczej misję Stone warto sobie obejrzeć, jeżeli nie ze względu na walory samego filmu, który, powiem szczerze, to już od razu mogę zdradzić, początek jest po prostu beznadziejny, potem już zaczyna być lepiej, bo ten wstęp jest jakiś naprawdę... Nie wiadomo, o co w nim chodzi, nie wiadomo, po co on jest. Więc jak przez to przebrniecie, to już potem jest nawet w miarę okej, ale jeżeli nawet was nie interesuje takie kino, to warto sobie to obejrzeć, żeby zobaczyć, jak też po prostu Eleven Labs robi audiodeskrypcję i jak to wszystko brzmi i czy wam się to podoba.
6: A teraz coś, o czym nie wiedziałem, a w sumie chyba powinienem, bo to jest coś dla osób, które zajmują się, czy chcą zajmować się tworzeniem muzyki, osób z dysfunkcją wzroku. Powstało centrum wiedzy dotyczące, no właśnie prawdopodobnie, tworzenia muzyki. Nie byłem jeszcze na tej stronie. Muszę tam czym prędzej pośpieszyć, że się tak wyrażę. Paweł tego newsa przygotował.
3: Jest na pewno potencjał, bo przy tym siedzi na przykład André Louis. No i jest to portal, który nazywa się Sound Without Sight i jest ciekawa sprawa, bo to jest społeczność, oni mają na przykład bazę wiedzy i piszą od razu na głównej stronie, że chcą się zajmować wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi tworzenia muzyki przez osoby z dysfunkcją wzroku, czyli od produkcji takiej typowo komputerowej, przez braille, nuty, w ogóle zapisy nutowe dostępne, po różne porady odnośnie występów grupowych jakichś, czy chórów, czy zespołów, czy jakichś tam może nawet i orkiestr. No więc jest opcja, widziałem, submit article, czyli można coś swojego napisać, jest wiedza, znaczy jest centrum wiedzy, jakiś tam knowledge hub, jest jakieś community, więc tam pewnie też można się z konkretnymi osobami porozumieć, no więc będzie też opcja promowania jakoś osób, które właśnie nie widzą, a muzykę tworzą, no więc tu jest potencjał na 100% i warto się zainteresować, i tu zwłaszcza jeżeli nas słuchają osoby z Wielkiej Brytanii, a wiemy, że mamy takie słuchaczki, słuchaczy, no to Sound Without Sight oferuje staże, takie dla właśnie osób młodych od 18 do 25 roku życia. No niestety trzeba mieszkać, być gdzieś tam w Wielkiej Brytanii. W ramach stażu różne zadania będą, od jakiegoś tam jeżdżenia na wydarzenia, gdzie osoby niewidome występują, i promowania tego przez jakieś kontakty z różnymi BBC i tak dalej, żeby upewnić się, że ich platformy do promowania muzyków są dostępne, po jakieś wywiady, no przeróżne rzeczy, więc widać, że rozmach jest i plany wielkie są, no więc na pewno warto zajrzeć. Adres to Sound Without Sight, soundwithoutsight.org. Jeszcze się tu upewnę. Tak. soundwithoutsight.org. No więc możecie tam zajrzeć. Kto wie? Może ktoś z was, kto nas słucha właśnie z Wielkiej Brytanii, weźmie udział w stażu. Zwłaszcza, że w ramach takiego stażu też jest przewidziany fundusz, chyba 500 funtów, na jakiś własny projekt związany z tym stażem, czy z tym, co robi organizacja, czyli na przykład produkcja swojej pierwszej piosenki, albo albumu, albo coś tam jeszcze innego, więc nawet to jak ktoś jest z Wielkiej Brytanii, to wiadomo, to fantastyczna okazja, żeby wykorzystać, ale jak ktoś z Wielkiej Brytanii nie jest, to mimo to bardzo ciekawy kolektyw, bardzo ciekawa inicjatywa, warto się zainteresować.
6: Ja właśnie jestem na tej stronie i tu jest ciekawie, bo tam jest to podzielone wiedzy na kilka kategorii, jakieś tam produkcja muzyki, kultura i przemysł. No i na przykład wchodzę sobie w kategorię produkcja dźwięku. Ja to sobie przetłumaczyłem Googlem i co tu mamy? Podstawy sprzęt, podstawy miksowanie, podstawy edycji, podstawy nagrywania. No to powiedzmy podstawy miksowania. I co tu jest? To jest taki króciutki artykuł, jakiego wcześniej przeczytałem. I tu jest jakiś wstęp. W przypadku bardziej złożonych nagrań muzyki akustycznej, elektronicznej oraz słuchowisk konieczne jest użycie więcej niż dwóch ścieżek. Miksowanie oznacza łączenie ich, równoważenie, z jakiś wstęp. No i teraz mamy Reaper. Co prawda tu jest napisane żniwiarz, no ale okej, to jest kwestia tłumaczenia. Zdecydowanie najpopularniejszym wśród niewidomych użytkowników jest Reaper, który działa zarówno na komputerach PC, jak i Mac. Dzięki pracy oddanej społeczności programistów i trenerów, dodatek Osara uczynił go niezwykle dostępny. Zasoby, materiały szkoleniowe i szczegółowe grup e-mailowych i WhatsApp można znaleźć tutaj, jest link. Potem profesjonalne narzędzia, czyli Pro Tools generalnie. Innym popularnym i dostępnym DAW, czyli no DAW, są te skrót od tych programów do dźwięku, jest Pro Tools dla komputerów Mac, który jest szeroko stosowany w mainstreamowych studiach muzycznych. Ponownie, dzięki dedykowanym kampaniom i rozwojowi społeczności dostępny jest tutaj dodatek ułatwiający dostępność o nazwie FloTools i jest link. I jest jeszcze link do samouczków na temat Pro Toolsa. No i Logic Pro. Logic Pro, film Apple, do wyłączeń dla komputerów i tak dalej. Znowu tu jest link do materiałów na temat Logica. No i GarageBand. I tu znowu jest jakiś mały opis, że to młodszy brat Logic i może być dobrym punktem wyjścia do eksperymentowania z tworzenia muzyki. Można go używać z VoiceOver, czytnikiem ekranu Apple, zarówno na komputerze Mac, jak i na iPhone'ie, iPadzie. No i tu jest kilka teczki Samplitude, wtyczki do programu, czyli VST. No i to już, także no zobaczymy, jak się strona będzie rozwijać, ale to rzeczywiście taki fajny punkt wyjścia, gdzie rzeczywiście zamiast kopiować te materiały, które są na innych stronach, są linki do tych stron, więc podejrzewam, że jeżeli powstanie jeszcze jakiś portal z wiedzą na temat jakiegoś programu, to bardzo możliwe, że tu się też coś takiego pojawi.
3: A propos Logica, to teraz Apple Viz zaczyna, nie wiem, czy to będzie jakaś seria, która będzie długo kontynuowana, ale dziś chyba wpadł pierwszy odcinek podcastu o podstawach Logica, więc właśnie tych materiałów do nauki się mnoży. Fakt, dużo po angielsku, ale się mnoży.
6: Oto fajnie, bo właśnie u nas niedawno w domu zagościł sobie komputer Mac, więc ja się bardzo chcę nauczyć Logica i być może jakiś tyflo podcast na temat Logica, żeby no, oprócz Reapera to była jakaś alternatywa przynajmniej dla użytkowników Maca, także no, mam nadzieję, że uda mi się za jakiś czas coś takiego zrobić.
4: Tymczasem mamy kilka komentarzy i mamy słuchacza w poczekalni, mamy Grzegorza, więc zanim Grzegorza na antenę wpuścimy, to i żeby mógł się przygotować, to ja pozwolę sobie tych kilka komentarzy przeczytać, które tutaj mamy. Między innymi mamy komentarz od Agi. Witajcie, ostatnio koleżanka mówiła mi, że podobno w Anglii można kupić takie nakładki, które nakleja się bezpośrednio na ekran dotykowy. Miałoby to działać w myśl zasady, jak te domofony niektóre, że można na nich spokojnie eksplorować palcem ekran, aby odnaleźć przycisk, którego chcemy użyć i dopiero gdy mocniej się naciśnie, to dopiero on wtedy zareaguje. Czy coś takiego istnieje faktycznie, czy to tylko plotka, która nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości? Ja o czymś takim nie słyszałam, ale może wy coś wiecie. Ona chce sobie tak ewentualnie oznaczyć ekspres do kawy, gdyby ten okazał być się niedostępny. Pozdrawiam serdecznie. Ja coś gdzieś słyszałem.
3: Speed dots,
4: właśnie.
3: Ja to miałem, ale to była stara historia sprzed chyba 10 lat. Wiem, że Andre Louis to sprzedawał na Europę, bo to był produkt amerykański. Nie wiem, czy to jacyś AT Guys, czy ktoś taki to w Stanach robił, czy sprzedawał. Natomiast Andre i jego żona to pakowali gdzieś, to zamawiali jakimiś masowymi ilościami do Wielkiej Brytanii i sprzedawali to w Wielkiej Brytanii i na Europę. Jeżeli to o to chodzi, to były nakładki, które rzeczywiście na starszych iPhone'ach miały ułatwić nawigację, zwłaszcza po klawiaturze tej dotykowej na ekranie. I rzeczywiście te kropki były tak rozmieszczone, żeby no z reguły tam, gdzie pojawiają się litery na klawiaturze, no kropki odpowiadały konkretnym literom, więc można było sobie wydotykać. Dla każdej litery była kropka, dla F i J były przestrzenie wolne. No i rzeczywiście nie przyspieszało to pracy, ale może ułatwiało troszkę nawigację. O, w tym, bo mieliśmy po prostu taki pokropkowaną folię na telefon, gdzie po prostu w miejscu klawiatury no były po prostu na tej folii takie porobione otworki, kropki, wypustki. Te wypustki były również na cztery elementy na dole, czyli tam, gdzie zazwyczaj są albo zakładki w aplikacji, albo po prostu dock. W czasach, kiedy dock mieścił tylko cztery aplikacje, teraz różnie bywa na różnych rozmiarach. Pamiętajcie, to były czasy iPhone'a 4. I były też parę kropek nad

0: jakąś firmą wszedł we współpracę i jakieś tego typu folie, ale to jest też historia sprzed kilku lat, produkował, bo to zupełnie niezależnie wpadł na taki pomysł, że to by mogło pomóc i gdzieś tam chciał sprzedawać. Nie wiem, czy to dalej trwa, czy ta współpraca z tą firmą jeszcze jest aktualna, no ale takie mam wspomnienia związane z tego typu nakładkami. O ekspresach do kawy nic nie słyszałem, ale domyślam się, że...
1: Można by było coś sobie nakleić na ten ekran dotykowy, na przykład nad przyciskami jakieś takie chociażby silikonowe kropki, to są te takie odbojniki tak zwane, jak dobrze pamiętam, to takie małe silikonowe kropki. Ja na przykład mam w ten sposób oznaczoną kuchenkę indukcyjną. To no, nie jest może jakoś bardzo trwałe akurat w tym przypadku, bo to pod wpływem ciepła to się potem lubi topić, ale na taki na przykład ekspres do kawy to rzeczywiście mogłoby być jakoś użyteczne. Jeszcze mamy tu kilka komentarzy. Komentarz kolejny to jest autorstwa Borysa. Witam. Po kilku tygodniach gry w King's Legends chciałbym podzielić się moją recenzją. Gra spoko, ale jest kilka wkurzających rzeczy. Po pierwsze, trzeba jednak trochę tego intra słuchać, nie da się go całkiem pominąć. Po drugie, trzeba korzystać z map trackera, bo w drzwi trudno wcelować. Po trzecie, ciężko się obracać, ponieważ gesty do obracania są również wykorzystywane do przewijania ostatnich powiadomień. Bez tych rzeczy gra byłaby spoko. No i jeszcze jeden komentarz od Borysa. Witam ponownie. Chciałbym zapytać, czy polecacie serwis Audible? Czy to dla Polaka się opłaca? Czy istnieją jakieś serwisy, również polskojęzyczne, do słuchania audiobooków bezpośrednio z Sonos, bez konfiguracji z AirPlay?
2: Jeśli chodzi o Audible, to ja powiem tak, jeśli interesują was książki po angielsku, to czy się opłaca, to nie wiem, bo niestety ten Audible jest dosyć drogi, bo w ogóle zacznijmy od tego, że właściwie możemy się albo zarejestrować w regionie amerykańskim, albo brytyjskim. Ja akurat miałem jakiś czas konto w regionie amerykańskim. No i tam to wygląda tak, że musimy sobie wykupić abonament, którym płacimy miesięcznie $15, to jest podstawowa wersja, i wtedy dostajemy miesięcznie jeden kredyt. Jeden kredyt to jest jedna książka, więc no tanio nie jest, natomiast niestety dużo książek, zwłaszcza tych angielskich, jest właśnie dostępnych tylko w tym serwisie. Oni trochę mają monopol, Audible i zresztą Kindle, bo to jest wszystko Amazon, no mają taki monopol na książki elektroniczne, zarówno w no właśnie wersji audio czy tekstowej, więc tak to wygląda. Jeśli nie chcemy gdzieś po różnych stronach tych książek szukać, to no to jest konieczność. No natomiast niektóre książki też się zdarzają poza tą stroną. I tak na przykład jakiś czas też testowałem portal Storytel, który wychodzi taniej i to już jest subskrypcja. I tam już są książki zarówno po polsku i po angielsku, sporo też tam tytułów się znaleźć. On ma integrację z AirPlayem, ma też własną integrację z systemem Sonos. I teraz nie wiem, jak jest teraz, bo jak ja to testowałem kilka lat temu, to musiałem tymczasowo zmienić region swojego konta Sonos na Szwecję i dopiero wtedy mogłem tego Storytela dodać w swoje polskie konto, zmienić region z powrotem i to działało dalej. Może teraz już tak nie trzeba robić, to po prostu gdybyś chciał sobie tego Storytela przetestować, to jest, jak się dodaje usługi do Sonosa, tam jeśli on się na liście wyświetli, no to nie trzeba się bawić w zmienianie regionu. No AirPlay, no to wiadomo, z iPhone'a to powinno działać. No i jak ostatnio testowałem aplikację, to była ona dostępna.
1: No i mamy jeszcze kolejne wypowiedzi. Mamy wypowiedź kolejną od Agi, to jest pytanie. Kolejna rzecz. Nie wiem, czy to tylko u mnie jest taki problem, ale gdy odpalam Tyflo Przegląd na żywo za pomocą waszej strony i naciskam play na tym odtwarzaczu, to leci audycja przez jakiś czas, po czym przestaje ona się odtwarzać i aby dalej móc słuchać, to muszę odświeżyć Safari, by mieć możliwość dalszego słuchania. Problem dotyczy odsłuchiwania na Macu. Nie wiem, jak jest na telefonie. Ago, jest taka też podstrona u nas, bo ja podejrzewam, że ty słuchasz przez ten radio tyflopodcast.net 8000, ale spróbuj może, nie wiem, czy to będzie lepiej, czy to będzie gorzej. Jest jeszcze takie alternatywne rozwiązanie, jak znajdziesz na naszej stronie taki odnośnik Tyflo Radio, albo sobie wpiszesz w Google'a posłuchaj Tyflo Radia, to

0: to jest strona z Tyflo Podcastu. Ja tam niedawno dodałem odtwarzacz właśnie, też odtwarzacz, który pozwala na słuchanie Tyflo Radia bezpośrednio ze strony. Więc może tu będzie lepiej, może to jakoś pomoże. Ewentualnie możesz sobie spróbować użyć jakiegoś odtwarzacza zewnętrznego i skopiować sobie po prostu ten link radiotyflopodcast.net/8000 do jakiejś aplikacji zewnętrznej i po prostu nas w ten sposób słuchać. No nie wiem, Piotrze, może ty coś z Maca polecisz, czym tam można słuchać streamy takie?
1: Do radia, no mamy oczywiście aplikacje, które mają katalogi. Ostatnio polecaliśmy aplikację Broadcast, darmową Broadcast w App Store, ale też można na przykład sobie VLC albo Koga COG. To są takie odtwarzacze proste do multimediów, zarówno lokalnych, jak i internetowych. Tam też można sobie po prostu adres streamu wkleić.
0: Tak, także w ten sposób, bo no, słuchanie z przeglądarki oczywiście można jak najbardziej, natomiast to nie zawsze też jest najbardziej optymalne rozwiązanie i tam faktycznie czasem może coś po prostu działać gorzej. Mamy jeszcze wiadomość od Roberta. Cześć, jeszcze w sprawie Santandera. Wariant pulpitu nazwany jako lekki moim zdaniem jest najbardziej przejrzysty. W wyglądzie klasycznym mamy na ekranie wykres wydatków, który może nas o czymś informować, ale dla mnie jest w tym miejscu zbędny. Dlatego polecam w nowej aplikacji Santandera ustawić wygląd na lekki. I mamy jeszcze komentarz od Michała. Cześć, w gruncie rzeczy ja bym nie straszył, że z tym ICO tak źle. Oczywiście błąd dostępności jest, brak mechanizmu i suwaka przewijania ekranu z voiceoverem, ale ogólnie jest używalna i ma wiele fajnych funkcji, jak tymczasowa blokada kart i wiele innych, które z voiceoverem działają ok. Ten błąd dostępności to sytuacja i tu jest opis. Formularz zajmuje więcej niż jeden ekran. Problem, brak implementacji przewijania ekranu i wirtualnego suwaka dla voiceovera. Obejście, poruszanie się między polami przy pomocy strzałek, które wyświetlają się nad klawiaturą. Po dojściu w prawo do daty i zatwierdzeniu zamknięcia klawiatury przyciskiem gotowe, przycisk do potwierdzenia formularza też będzie widoczny na ekranie i dostępny dla voiceovera. Etykiety strzałek też mogliby poprawić, niemniej aplikacja jest dość fajnie używalna, choć ma kilka udziwnień, w których eliminacji moje argumenty nie były dostatecznie przekonywujące. Być może mam nieco niepopularny pogląd, ale dopóki mogę zrobić to, co chcę, a aplikacja oferuje, że będę mógł, to dla mnie problem jest marginalny lub nie istnieje. Oczywiście granica między używalnością a brakiem możliwości zrobienia danej rzeczy w ogóle jest cienka i zwęża się z każdą usterką dostępności. Niemniej pola formularza i tak trzeba uzupełnić, sposób przeskakiwania między nimi tylko jest inny. Nawet więcej czasu to nie zajmuje, więc dla mnie jest ok i wolę skupić się na innych rzeczach i pokonywaniu poważniejszych barier dostępności. Niemniej, gdyby chcieli poprawić dostępność tego formularza, to mają co. Jednocześnie mogę uspokoić, że nie ma co się bać używać najnowszej wersji ICO, bo tego formularza można pomyślnie użyć, a aplikację uważam za fajnie użyteczną z voiceoverem. Jest w tej aplikacji jedna zasada bezpieczeństwa, która tak samo mnie bawi, jak irytuje, że zalogować do aplikacji mogę się biometrią, do przelewu na numer konta zwykle wystarcza biometria, a do przelewu między kontami własnymi zawsze i bezwzględnie wymagany jest PIN. No straszne rzeczy, zupełnie niechcący utracę forsę, przelewając ją na inne swoje konto w tym samym banku. A wsparcie twierdzi, że w ten sposób dba o bezpieczeństwo moich pieniędzy. Pozdrawiam i dzięki za stały dopływ fajnych materiałów. Choć i tak sporo odrzucam zgodnie z zainteresowaniami, to i tak trudno nadążyć z przetwarzaniem. Michale, to jest, wiesz, oczywiście ja nawet bym tego jakoś specjalnie nie podnosił, gdyby się ten błąd pojawił i gdybym ja ten błąd zaobserwował, no bo ja sobie z nim bym poradził, ty byś sobie poradził i myślę, że sporo osób by sobie z tym poradziło, ale trzeba też pamiętać o jednej rzeczy, że nie wszyscy niewidomi są równie technicznie biegli. Problemy z ICO i to, że ludzie mieli kłopot z tym formularzem, kilkukrotnie zaobserwowałem na przykład na facebookowych grupach dla użytkowników niewidomych. Więc widać, że po prostu no, użytkownicy mają z tym problem, a jeżeli użytkownik ma z czymś problem, a wcześniej mu to działało, i tu ewidentnie jest kłopot właśnie z czytnikiem ekranu, no to ja to postrzegam jednak jako problem, chociaż zgodzę się, że nie dla każdego ten problem musi występować. No i teraz pytanie, czy Grzegorz jest z nami?
2: Cześć.
0: Jesteś, witaj.
2: Cześć, no akurat dzisiaj byście mi zrobili, że tak powiem, prezent. No bo dzisiaj 36. urodziny mam.
0: A to wszystkiego najlepszego.
3: Wszystkiego najlepszego.
2: To dobra. No to mam dla was, już miałem 2 tygodnie temu o tym mówić, ale no wiadomo jak to u mnie. Na Mastodonie moim, na Polsocie tam 2 linki wrzuciłem, to tym krótko tak będzie, to można sobie wejść. 5 firm będzie tam pracowało nad architekturą RISTV. Między innymi tam Qualcomm się chyba przewijał, więc możliwe, że w przyszłości będą smartfony z procesorami RISTV, no bo chcą zrezygnować z ARM-a, bo tam różne rzeczy tam się z tym ARM-em się tam dzieją, więc to tam artykuł jest na moim Mastodonie, a drugiej chat GPT można sobie lokalnie na swoim komputerze na Windowsie uruchomić. Ponoć jest to proste, jak to tam czytałem, więc no jak ktoś chce, no to można sobie, no oczywiście komputer to musi być, no, RTX i tak dalej, co nie.
0: No i pytanie, czy to rzeczywiście chat GPT, bo chyba jednak ten model...
2: To nie jest chat jakby z OpenAI, tylko to jest chyba od tej mety, ten open source'owy, ten...
0: Llama. To się chyba nazywa, tak?
2: Tak. I można sobie właśnie na swoim komputerze tego. A czy wiesz, co to jest Raspberry Pi?
0: Tak.
4: To chyba wszyscy wiemy, przynajmniej w jakiejś części.
2: No tak, właśnie sobie odważyłem się kupić.
4: Ale
2: sobie
4: podejrzewam, że słuchacze nie wiedzą. Raspberry Pi to jest taki mały komputer 8 na chyba 3 czy 4 4. Nie pamiętam dokładnych wymiarów. W każdym razie no, ma to kilka USB, ma to Wi-Fi, Bluetootha, jakieś tam jeszcze wyjścia, czytnik kart SD.
2: Tak.
4: No jakieś tam parametry, jakiś tam procesor, pamięć.
1: To jest RAM, malutka płytka.
4: Tak, od 2 do 8 giga. Natomiast nie ma to przestrzeni na dane. Na dane to jest właśnie karta pamięci. I to, tak, to się na to mój komputer jednopłytkowe. Tak, on jakby nie ma obudowy w takim klasycznym sensie. Można do niego dokupić obudowę, można też działać bez obudowy i to jest po prostu taka płytka.
2: Tak, taka płytka.
4: I już. No i działa to raczej na, jak no jest Linux taki dla niego przygotowany. Raspbian to się nazywa. Ale z tego sobie to zasadniczo Linux. Aczkolwiek, no tak, to różne rzeczy tam ludzie na tym uruchamiają. W każdym razie to jest jakby przystosowane do systemów ogólnolinuxowych, może tak bym powiedział.
2: Chrome OS też nawet jest, nawet Windows jest, więc to tam. Ja sobie postawiłem Home Assistanta, ale ten, jeśli chodzi o obsługę no, przez osoby niewidome, bo to może być ciekawe, bo ja też się bałem na początku to kupić, bo gdziekolwiek, gdzie człowiek nie czyta o Raspberry Pi, no, że trzeba coś lutować, coś tam. Bo szukałem po prostu, żeby to było wszystko złożone, podłączyć, no wiecie co, nie, żeby to było A nie takie rozklekotane, że tam będę coś musiał przekręcać, coś rzutować sobie, nie? I tak, no i tak się odważyłem tam na za strony Bodland. To jest taki sklep właśnie tam dla elektroników i tak dalej. No i tam
4: Tak,
2: różne rzeczy
4: oprócz tam
2: są.
4: mikrokomputerów, tam jest milion innych rzeczy, jakieś czujniki obudowy, milion
2: Różne rzeczy.
4: różnych różności.
2: Tak, no ja sobie zamówiłem taki zestaw. No dobra, no zamówiłem sobie i zobaczymy, co będzie. Najwyżej to zwrócę. No bo chciałem sobie home asystenta postawić na takim czymś, no bo to mało prądu ciągnie, 5 W, co nie, no bo wcześniej miałem na laptopie postawionego, a laptop no to trochę więcej ciągnie, co nie. No i sobie to kupiłem i tak. No i przyszło to oczywiście rozklekotane wszystko, płytko osobno, obudowa osobno i tam cała reszta. Ale się okazało, że nawet to jest proste. Płytkę po prostu wsadzamy do obudowy, bo jest no, ta obudowa na dwie części. No to ta dolna część, no to tam są wycięte otwory na. Tak. No bo po jednej stronie jest tam jack, USB-C na ładowanie, dwa porty na HDMI. Z jednej strony wejście na karty, no i z trzeciej strony jest R45, dwa USB zwykłe, no i C. No i to się wkłada do budowy tak, żeby pasowało, no i górną część się przykrywa, co nie? No. A tylko wcześniej, zanim się przykryje, warto sobie wszystko podłączyć, tak powiem, zasilanie, no i tak dalej. No, jak się system instaluje na to? No bo to jest tak. Oficjalna aplikacja jest, bo jak się nazywa? Czy P-Imager, czy jakoś tak? Bo trzeba trochę obiektówką jechać po NVDA, ale się da. To można system wybrać, który tam. No i kartę do laptopa trzeba sobie ułożyć. Jak bierzemy system, no to. Ja radzę Easy, tak inni radzą używać Balena Ether, bo jest bardziej po prostu dostępne, albo Rufus. No. A ja akurat używam tego, no da się. No dobrze, no zarobiłem to. Kartę włożyłem do slotu tam. No i na początku podłączyłem to kablem HDMI z mikro HDMI na zwykłe do telewizora. Bez karty, no to wyskakuje tak jakby taki BIOS na początku, czy coś takiego z kodem QR. Po zaskanowaniu, którego przekierowuje na nas do aplikacji właśnie tej na Windowsa, ten P-Imager, czy tego. Ale tam można tam inne, co nie, tam Balena Ether. No i jak się wgra ten system na kartę pamięci, włoży się to, restartujemy Pi, no po prostu z prądu wyjąć. I podłączyć. Po USB normalnie to jest zasilane z ładowarki normalnej takiej do smartfona, więc tutaj nie ma problemu. No i tam kartę wykładamy, podłączamy do prądu, obudowę tam przykrywamy tą obudową, bo to jest taka po prostu na zasadzki, bez żadnego tam kręcenia, bez takiego niczego. Łączymy, no i działa. No i tam Home Assistant jest dostępny, no bo to się z tym się łączy przez Przez GUI, no, czyli przez, albo przez przeglądarkę ze smartfona, albo z komputera, albo przez aplikację, która też jest takim jakby PWA, tylko że ma tam trochę więcej funkcji, no bo to aplikacja. I normalnie taka osoba niewidoma da sobie radę z obsługą Raspberry Pi 4B. Taką ma wersję. Jest tutaj, nie ma też problemu. No tam poza rozwianem, poza tam Home Assistantem i tak dalej, bo też szukałem w internecie tam, czy są jakieś systemy na Raspberry Pi dla niewidomych. I się okazuje, że tam nawet są na Arch'u jakieś tam jest oparty, jest przystosowany dla niewidomych. No i coś zna Ubuntu. No i tam samo Ubuntu, Fedora i te inne też są, więc to ja będę testował później, no bo teraz jakby warunków do tego, że tak do takich testów nie mam, ale tak myślę za miesiąc, tak myślę.
0: No, z tego co zresztą gdzieś tam wiem na różnych forach, to no, niewidomych użytkowników Raspberry Pi troszkę jest. Można sobie z tym bez większych problemów radzić, także myślę, że będziesz zadowolony, Grzegorzu, z tego sprzętu. Bo to rzeczywiście do takich, jeżeli ktoś ma ochotę postawić sobie jakiś mały serwerek w domu, to takie Raspberry Pi będzie dla niego w sam raz. Dobrze, Grzegorzu, dzięki za telefon w takim razie, dzięki za te informacje. Pozdrawiamy cię i do usłyszenia. A teraz jeszcze mam tu taką informację od Marcina a propos szkoleń komputerowych, na które są jeszcze wolne miejsca. Ja pozwolę sobie, bo ta informacja jest dość długa, więc nie będę jej tu całej cytował. Pozwolę sobie wrzucić ją po prostu w zestaw linków, które będą dostępne pod naszą audycją, kiedy ona się ukaże. Miejmy nadzieję, że jeszcze wtedy na te szkolenia będą wolne miejsca. Natomiast jeżeli ktoś już chciałby sobie zapoznać się z informacjami dotyczącymi tych szkoleń, zarówno komputerowych, jak i smartfonowych, to cross.org.pl to jest strona, z której Marcin podesłał to ogłoszenie. Piszemy cross.org.pl. Tam myślę, że informacje na ten temat znajdziecie.
4: To halo?
0: Jesteśmy.
4: Aha, dobrze. To przechodzimy w takim razie do newsa, zresztą chyba twojego właśnie, tak? A propos Chroma, bo Chrom tutaj troszkę zmienia zachowanie się, można powiedzieć, pobranych plików, czy w zasadzie tego, jak one są wyświetlane. I jeżeli komuś się nie podoba po nowemu, to chyba można wrócić do starego.
0: Zgadza się. Chodzi konkretnie o ten taki pasek z pobranymi plikami, do którego możemy sobie wejść, naciskając klawisz F6. Teraz jak nam się pobiera jakikolwiek plik, no to nie bardzo jesteśmy w stanie w jakiś taki szybki sposób do niego się dostać. Na całe szczęście można przywrócić to poprzednie zachowanie, czyli ten pasek, i nie tylko dotyczy to przeglądarki Chrome, ale też generalnie przeglądarek, które są na Chromie oparte, na przykład Brave, bo tam też to po prostu nam zaginęło, ale wystarczy sobie poradzić w ten sposób, że wchodzimy do chrome://flags, czyli chrome przez ch://flags, i następnie przełączamy taką funkcję z tych eksperymentów jak Enable Download Bubble, Enable Download Bubble. Możemy sobie to wpisać u góry w te pole wyszukiwania, dzięki któremu przefiltrujemy sobie listę tych różnych eksperymentów, i to sobie musimy przełączyć z opcji domyślnej default na false, na wyłączone. i wtedy wystarczy już tylko restart przeglądarki, następnie no, testowo można sobie spróbować pobrać jakiś plik i sytuacja wróci do normy, będziecie mieć z powrotem ten pasek z ostatnio pobieranymi plikami i dzięki temu też będzie można sobie między innymi, jeżeli jakiś plik nam się pobiera, to śledzić, ile się go pobrało i z jaką prędkością, bo też to było wyświetlane, a niestety w tym download bubble, tym bąbelku pobierania nie chce to za bardzo być czytane. To znaczy coś tam automatycznie NVDA odczytuje, natomiast no, nie mamy nad tym takiej pełnej kontroli, jakiej moglibyśmy sobie życzyć.
4: I teraz przed nami kilka takich maratonów, newsów, jak to zwykle w Tyflo Przeglądzie bywa. No i może zacznijmy sobie od nowości w grach, od Piotrka. Tych nowości kilka jest.
1: Okej, tylko ja tutaj sobie w międzyczasie, mi się mowa zawiesiła, jak sobie próbowałem informację przygotować, ale spokojnie, bo pierwsza rzecz, o której chcę powiedzieć, to coś, czy miałem okazję pobawić się osobiście, a mianowicie znów wraca temat Mortal Kombata. Jeśli jeszcze nie słuchaliście Tyflo Przeglądu, który no właśnie dzisiaj pojawił się na stronie, to tam informowałem was, że doszły do nas informacje, że nad grą pracowały przynajmniej dwie osoby niewidome. Jedna z nich to Brandon Cole, którego już możecie znać na przykład z prac nad Forzą czy The Last of Us, a druga osoba no to jest profesjonalny gracz Mortal Kombat, który jeździł na turnieje i z powodzeniem walczył przeciwko osobom widzącym i świetnie sobie radził. No i właśnie mieli okazję konsultować dostępność tej gry. I ja wtedy wspomniałem, że będzie beta dla ludzi, którzy tą grę sobie kupili w przedsprzedaży. Ta beta była dostępna od piątku do poniedziałku. No mnie to skusiło, żeby tą grę sobie zakupić, bo pewnie i tak bym prędzej czy później to zrobił. No i co mogę na dzień dzisiejszy powiedzieć? No było warto w dużym skrócie, bo no, wiedzieliśmy wcześniej, że gra będzie miała sygnał dźwiękowy, który będziemy mogli sobie włączyć, który nas będzie informował o tym, jak daleko jesteśmy od naszego przeciwnika, ale to jest wierzchołek góry lodowej. Miałem nadzieję, że ten nowy Mortal Kombat już będzie miał pełne udźwiękowienie, bo wcześniej tego nie było i prawie pełne udźwiękowienie jest. Mamy już screen reader. Screen reader, który mówi swoim własnym głosem. Ten głos jest taki mało przyjemny, szczerze mówiąc, to jest jeden z głosów syntezatora Festival bodajże, to jest głos angielski. No ale fajnie, że coś jest. Na PS5 i tutaj taka informacja, nie wiem czy tak będzie jak gra się już we wrześniu oficjalnie ukaże czy nie, bo ludzie zwracają na to uwagę. Ten screen reader nie wydostaje się przez głośniki telewizora, a domyślnie wydostaje się przez kanał voice chatu multiplayerowego. W rezultacie, jeśli mamy to wyciszone na konsoli, a niektórzy sobie to wyciszyli całkowicie, no to po prostu nie słyszeli nic, a pozostali to domyślnie, jeśli nie mamy podłączonych do kontrolera słuchawek, bo kontroler ma wejście słuchawkowe, no to głos tego screen readera będzie wydostawał się z głośnika właśnie tego kontrolera, bo on ma swój głośniczek i domyślnie to jest bardzo cicho i możemy tego nie usłyszeć. Natomiast jeśli o tym wiemy lub korzystamy z Xboxa, tam z tego co wiem, to po prostu wszystko się wydobywa normalnie z telewizora, no to przy pierwszym starcie gry pierwsza rzecz, o którą jesteśmy pytani i to ma być też udźwiękowione, no to właśnie jest pytanie, czy ma zostać ten screen reader włączony. Fokus jest domyślnie na opcji nie, ale możemy sobie zejść raz w dół i nacisnąć tak, to zresztą tak jak wspomniałem, powinno być dla nas czytane, no a później już możemy sobie pozostałe opcje dostępności ustawić, zresztą gra nam wtedy otworzy menu z dostępnością i tam możemy sobie też ustawić filtry kolorów, jeśli potrzebujemy takich filtrów, coś mamy, widzimy coś jeszcze, możemy sobie to ustawić. A jeśli chodzi o osoby niewidome, no to mamy ten screen reader. Możemy dostosować jego głośność, niestety nie szybkość, a szkoda, mam nadzieję, że to też będzie dodane. No ale też mamy suwaki dla poziomów głośności. I tych poziomów głośności jest bardzo dużo, bo możemy osobno sobie dostosować dźwięki, tła oczywiście, muzykę i tak ogólnie dźwięk, to tak jest zawsze. No ale w tych ustawieniach ułatwień dostępu mamy suwaków więcej, bo możemy osobno sobie dostosować głosy postaci, kroki, dźwięki takich normalnych uderzeń i specjalnych ruchów tak zwanych. No i mamy też trzy dodatkowe sygnały dźwiękowe i każdy z nich ma osobny suwak. Tak jak to jest w nowym Street Fighterze, mamy właśnie sygnał na odległość, który jest cały czas odtwarzany. Mamy sygnał, który będzie nas informował, czy atak jest z góry, czy z dołu, bo to wtedy zależy od tego, jak mamy blokować. Mamy właśnie osobne dźwięki, kiedy postać kuca albo blokuje, bo tego normalnie no, możemy nie usłyszeć, zwłaszcza jeśli no, walka się odbywa bardzo szybko, a to nam nas informuje, jakiego ataku lepiej użyć. I mamy dźwięki na napełnianie się różnych pasków w grze, no bo mamy oczywiście paski, które pokazują nasze życie lub naszego przeciwnika, no ale też mamy pasek takich bardzo silnych ataków, które możemy wykonać, które się stopniowo napełnia, jak my atakujemy. I na to też są osobne dźwięki i mają osobny dla siebie suwak. No i na koniec coś, co myślę też ucieszy, mamy audiodeskrypcję dla różnych scen. Wersja beta niestety bardzo tego nam nie pokazała, bo w wersji beta mieliśmy tak zwaną klasyczną drabinkę, w której graliśmy przeciwko wszystkim postaciom, które są w tej wersji beta dostępne. Tam tych postaci jest tylko 6, a finalnie będzie no, ich dużo więcej. No i po prostu jak pokonaliśmy wszystkich, to wracaliśmy do menu głównego. No i mamy multiplayer i tam też tylko po prostu możemy grać przeciwko losowym graczom albo mogliśmy zapraszać z naszej listy znajomych. No mniej więcej ta audiodeskrypcja właśnie w tej wersji beta była dostępna dla ruchów tak zwanych Fatal Blow, czyli to są takie bardzo długie ruchy, które dają duże obrażenia. I w momencie trwania tych ruchów my nie mamy kontroli nad postacią, kamera jest przenoszona wewnątrz przeciwnika i widzimy od środka, jak to kości są łamane, no bo ten Mortal Kombat zawsze słynął z tego, że było dużo krwi. No i na to mamy audiodeskrypcję robioną ludzkim głosem i tak samo audiodeskrybowane będą te słynne fatality, czyli te ruchy, które możemy wykonać po pokonaniu naszego przeciwnika i tam jeszcze właśnie znów tutaj bardzo brutalnie go zabijamy, pokonujemy całkowicie. Przypuszczamy wszyscy, że ta audiodeskrypcja też będzie dostępna w trybie fabularnym, kiedy ta gra się finalnie okaże, no bo Mortal Kombat właśnie też te nowe gry słyną z tego, że mają bardzo rozbudowaną fabułę, która na pewno nam zajmie kilka godzin do przejścia i tam no generalnie one właśnie polegają na tym, że tak jakby trochę oglądamy film, no oglądamy sobie film, no i w pewnym momencie, kiedy w tym filmie dochodzi do sytuacji, kiedy jakieś postacie będą ze sobą walczyć z jakiegoś powodu, no to wtedy przejmujemy kontrolę nad jedną z tych postaci i walczymy, no i później sobie ten film leci dalej, więc to jest świetna gra, żeby taką audiodeskrypcję zrobić i myślę, że to nam bardzo dużo da. Jeszcze wracając do tego czytnika ekranu, no to on generalnie większość menu czytał, całe menu ustawień, wybór postaci, mogliśmy właśnie wejść do tego trybu klasyczny, tej drabinki czy tego multiplayera. W czasie gry możemy sobie włączyć pauzę i przejrzeć wszystkie dostępne kombosy postaci, czyli właśnie ruchy, jakie możemy wykonać, bo każda postać ma swoje własne jakieś umiejętności i to jest fajne, tego wcześniej się nie dało zrobić, musieliśmy sobie gdzieś w internecie mieć, nie wiem, na telefonie na przykład obok otwartą stronę i sobie gdzieś to przeglądać, a teraz tak jak osoby widzące możemy sobie po prostu włączyć pauzę, wejść do tych ustawień i sobie przejrzeć, co dana postać, którą akurat gramy, może zrobić. To jest czytane, natomiast było kilka menu, które niestety nie było czytane, kiedy walka się zakończyła. No to jeśli przegraliśmy, tam mieliśmy opcję ponów lub wróć do menu głównego, to nie było czytane. Też menu w multiplayera, kiedy mieliśmy tam opcję, że już jesteśmy gotowi i też właśnie po zakończonym meczu, w zakończonej walce też to menu, które nas pyta, czy chcemy ponowić walkę z tymi samymi postaciami, z innymi postaciami, też na razie nie było czytane. To są bardzo proste menu, no natomiast na razie niestety czytane nie były. Finalnie gra ukaże się 14 września, więc całkiem niedługo. Będzie oczywiście miała tej zawartości wiele więcej i wiem, że te informacje, które ludzie przekazywali podczas tej fazy beta, zostały przekazane dalej. Więc przypuszczam, że te błędy, które tam się pojawiły, raczej będą poprawione i myślę, że gra jest jak najbardziej warta polecenia. Może być fajna właśnie pierwsza taka bijatyka, jeśli ktoś się takim tym gatunkiem interesuje, a może już graliście wcześniej w Mortal Kombat, albo nie graliście, bo chcieliście coś bardziej dostępnego, to może być fajna gra, od której warto zacząć. Może jeszcze na koniec powiem, jeśli chodzi o obsługę innych języków, bo gra nie ma dubbingu w innych językach oprócz angielskiego, natomiast interfejs został przetłumaczony i na język polski również. Jak to wyglądało w przypadku tej wersji beta? No, wyglądało tak, że kiedy przełączyłem sobie język konsoli na polski, to gra owszem otworzyła mi się po polsku i ten czytnik ekranu cały czas czytał, działał, ale do dyspozycji cały czas mamy tylko ten jeden angielski głos, więc słuchało się tego dosyć ciężko, więc to nie używa głosów, które mamy wbudowane w konsoli, ani na PlayStation, ani na Xboxie. Nie wiem, jak to będzie, jak gra się finalnie ukaże, czy ten głos zostanie, czy dla innych języków zostaną dodane jakieś głosy, czy na komputerze może będzie obsługa czytników ekranu bezpośrednio. Trudno mi powiedzieć, natomiast no, teoretycznie da się grać po polsku, w praktyce no, musimy się wtedy przyzwyczaić do słuchania angielskiego głosu i pewnie napisy podczas tego trybu fabularnego raczej nie będą czytane, natomiast też nie mieliśmy jak tego sprawdzić, tam nawet nie było właściwie żadnych ustawień i napisów, które pewnie jak już ta pełna wersja się pokaże w jakieś ustawienia raczej się pojawią, no więc zobaczymy jak to się będzie rozwijało. Jeśli ktoś chce sobie w tą grę pograć, ja myślę, że lepiej chyba robić to po angielsku, no chyba, że nie przeszkadza wam polski tekst czytany przez angielski głos, jeśli tak jest wam grać łatwiej, a może już będzie polski głos, zobaczymy, no mniej więcej tak to wygląda na ten moment. No, gra ukaże się 14 września na wszystkie platformy, łącznie z PC-tem, którego nie było w tej wersji beta. No i myślę, że jest jak najbardziej warto do polecenia. Myślę, że wtedy właśnie do tematu jeszcze wrócimy, gdyby jakieś nowe informacje się ukazały. Następnie przechodzimy do gry, która jest jak najbardziej przetłumaczona na język polski, mianowicie Hearthstone. Bo pojawiła się dosyć duża aktualizacja i ta aktualizacja przynosi nam takie dwie duże zmiany. Po pierwsze, rozpoczął się piąty sezon ustawek. I co się w tym sezonie zmieniło? No już nie mamy misji, a pojawiła się nowa rzecz, z którą będziemy musieli się mierzyć, a mianowicie to są anomalie. Anomalie to coś, co będzie się zmieniało. Tych anomalii, które będą się pojawiać na początku każdego meczu. Tych anomalii finalnie będzie ponad 30 i tak jak wcześniej misje to było coś, co każdy gracz sobie wybierał indywidualnie, to taką samą będziemy mieli wszyscy. I to wygląda tak, że kiedy wybieramy sobie bohatera, to już będziemy widzieć, jaka anomalia akurat jest w efekcie i mod Hearthstone Access już został zaktualizowany, będzie nam te anomalie czytał, też będziemy mogli sobie je sprawdzić literką O, która nam mówi, jakie typy stronników są dostępne i też teraz nam będzie czytało anomalie. Co tutaj mamy? No ponad 30 tych efektów. Na początku nie będą one wszystkie dostępne, one będą stopniowo wprowadzane, no ale tak na przykład mamy... Może być taka sytuacja, stadion antygrawicyjny, stronnicy w karczmie mają zamienione ataki zdrowia, więc liczby są po prostu zamienione. I no, tego jest ponad 30, są różne efekty, które mogą mieć wpływ na wszystko tak naprawdę. Poza tym oczywiście mamy dużo zmian w stronnikach, ponad 40 nowych stronników się pojawiło, no i 50 zostało usuniętych, więc tutaj mamy taką rotację. Ja nie będę może czytał wszystkich tych zmian, bo ich jest dużo, natomiast jeśli gracie w Hearthstone'a, no to w komentarzu znajdziecie link do informacji o tym patchu 27.2, w którym znajdziecie informacje właśnie jacy są dokładnie ci nowi stronnicy, jakie oni mają statystyki. To są ustawki, ale poza tym pojawiła się nowa paczka kart i co ciekawe, to jest pierwsza paczka w historii gry, która jest wydana tylko dla trybu dziczy. Jeśli już tłumaczę, o co chodzi, no mamy tryb standardowy, który co roku, w którym co roku zmienia się, jakie karty mamy dostępne, jakie paczki. Starsze paczki są z tego trybu standardowego wycofywane. No i są dostępne tylko w tak zwanym trybie dziczy, gdzie możemy grać no, z prawie wszystkimi kartami z historii gry, no i w przeplatance, zależnie od tego, jaki akurat sezon przeplatanki mamy. No i ta nowa paczka, Jaskinie Czasu, właśnie przynosi nam sporo nowych kart, ale one będą właśnie dostępne tylko w trybie dziczy i tylko w nowym sezonie przeplatanki, który się zaczął. I ten sezon będzie skupiał się właśnie na najstarszych kartach, które pojawiły się w grze. Od klątwy Naxxramas do ciemne zaułki Gadgetonu. To są bardzo jakieś stare paczki, które pojawiły się chyba na początku powstania gry, a przypomnę, Hearthstone to chyba 2014 rok, więc przez te lata już baza kart całkiem spora się wytworzyła. No i jeśli chcielibyście zobaczyć, jak to się kiedyś grało pierwszymi kartami, tutaj jest powiedziane, że wtedy nie było klasy łowców demonów i rycerzy śmierci, więc w tym sezonie przeplatanek one też nie będą dostępne. No ale jak właśnie chcielibyście zobaczyć, jak Hearthstone wyglądał na samych początkach, no to to może być dobry sposób, żeby sobie to sprawdzić. Oczywiście mod Hearthstone Access już został zaktualizowany, zresztą ta aktualizacja pojawiła się godzinę po wydaniu tego nowego patcha, więc bardzo szybko tutaj aktualni autorzy tego moda bardzo szybko reagują na nowości. I na koniec gra na iPhone'a Six Ages 2 Lights Going Out. Six Ages to jest seria od firmy A-Sharp. Oni zasłynęli od gry King of Dragon Pass, która w sumie pojawiła się 20 lat temu, ale stała się popularna w naszym środowisku właśnie to był rok 2010 albo 2011. Kiedy to została przeportowana na iOS, no i właśnie ten port był w pełni dostępny z voiceoverem. To jest gra, w której jesteśmy królem klanu i musimy po prostu podejmować różne decyzje. Wydarzeń w grze jest kilka tysięcy, gra w ogóle ma bardzo, bardzo szeroką fabułę, mamy osobną mitologię, w całej grze jest taka sekcja biblioteki, w której możemy czytać właśnie o różnych boga, którzy w tej grze się pojawiają, bo to jest taki czas epoki brązu, więc nawet nie średniowiecze, jeszcze cofamy się do tyłu. No i mamy tutaj całą właśnie mitologię, cały panteon bogów, którzy mają różne powiązania, więc jeśli chcemy dobrze w tą grę pograć, no to musimy całkiem sporo się najpierw naczytać. Więc był King of Dragon Pass, Six Ages to był sequel tej gry. No i teraz pojawiła się druga część Six Ages, która jest kontynuacją pierwszej części. Nawet możemy sobie zaimportować, jeśli mamy tą pierwszą część i już ją przeszliśmy, możemy sobie zaimportować zapis z tej pierwszej części i kontynuować akurat to królestwo, które tam stworzyliśmy, ale jeśli nie mamy, to też możemy sobie po prostu tą grę osobno kupić i po prostu grać sobie tylko w tą drugą część. Ona też już jest, powiedziane, dostępna, bardzo fajnie z voiceoverem. Mamy nawet opisane ilustracje w tej grze, bo tam jest też dużo, z tego co pamiętam, ręcznie malowanych nawet grafik. No i poza tym oczywiście wszystko jest fajnie dostępne, mamy podpowiedzi wszędzie, gra też ma taką bardzo atmosferyczną muzykę, więc jeśli kogoś interesują właśnie takie gry, w których no, jest trochę czytania, głównie podejmujemy decyzje, oczywiście to jest w języku angielskim, no to warto się tą grą zainteresować. No i to wszystko, jeśli chodzi o gry w tym tygodniu.
0: Ale coś tak czuję, że to nie będzie wszystko, jeżeli chodzi o gry tak do końca, bo mamy w poczekalni Patryka, który do nas już się w tym momencie podłącza, więc podejrzewam, że tu jeszcze Patryk coś od siebie doda a propos gier. jeszcze widziałem w międzyczasie, że się pojawił komentarz na Facebooku, że Lazario pojawiło się w Blind Shellu. To taki komentarz od Łukasza. Łukaszu, my w tej audycji, która nie pojawiła się na żywo, a która jest dostępna na naszej stronie internetowej www.tyflopodcast.net, to wspominaliśmy o tym, że ta aplikacja tam jest. Patryku, a czy ty jesteś już z nami?
3: Chyba jestem.
0: A, nawet na pewno. Słuchamy.
3: No to tak. To ja chciałem pierwsze powiedzieć na temat aplikacji ICO, z której korzystam na co dzień. No i ja muszę powiedzieć, że ja z aplikacją ICO nie mam żadnego problemu. Po pierwsze, jestem bardzo z niej zadowolony, bo jak to ładnie tam opisali, tam 5 update'ów wstecz, poprawki w dostępności zgodnej z standardem WCAG. No i wreszcie ta aplikacja moim zdaniem wygląda tak, jak wyglądać powinna, czyli przyciskiem jest to, co powinno być przyciskiem, a nie, że tak jak było kiedyś, że aplikacja, że VoiceOver na wszystko mówił przycisk, co przyciskiem nie jest, nie wiem, czy...
0: To jest akurat, Patryku, prawda, bo rzeczywiście tam ktoś o dostępności jakieś pojęcie ma, może nie wszystko zawsze wdraża, ale tam widać, że jest świadomość tego, że są użytkownicy korzystający z tego voiceovera i tam się coś z myślą o nich robi.
3: Nie ma ponadto tych dziwnych etykiet typu it's dot, blue, coś tam.
0: Tak, to było, to przycisk więcej zazwyczaj tak się nazywał. It's dot blue.
3: Natomiast z tymi, z formularzem przelewu ja nie mam problemu. Ja na przykład jak sobie, nie wiem, chcę, no przypuśćmy, wybieram sobie, nie wiem, listę odbiorców, na przykład, nie wiem, mam do kogoś, komu robiłem przelew, no to na przykład mam ten formularz, wpisuję coś i po prostu nad klawiaturę sobie dotykam palcem, dostanę na przykład pola edycji, w którym coś wpisałem, i jak zrobię flick po prostu w prawą stronę, to pojawia się normalne jakby pole edycji obok, klikam w to pole, wpisuję coś tam i znowu, żeby po prostu jakby wyjść z klawiatury.
0: To Patryku, to od razu zapytam, a ty masz konto w PKO BP czy w Inteligo?
3: W PKO BP.
0: Aha, to jest ciekawe, że nie wszyscy mają ten problem. Być może kwestia wielkości ekranu telefonu.
3: Może, natomiast ja na przykład mam coś takiego, że czasami na przykład olewam i nie wpisuję tytułu przelewu, bo czasami po prostu sobie mijam pole tam, gdzie tam tytuł przelewu, idę se flikiem dalej, nie wiem, kwota, tapię w to, pojawia się klawiatura, wpisuję kwotę, znowu daję palec nad klawiaturę, szukam eksploracją, no i jestem na tym polu kwota, robię flik w prawo, jest taki dźwięk, że się klawiatura chowa, mam przycisk dalej, bez problemu. Także iPhone SE 3.
0: A no widzisz. To fajnie, że się podzieliłeś tą informacją, czyli rzeczywiście to może być też kwestia. Ja myślałem, że właśnie to jest różnica Inteligo a PKO BP, ale masz rację, to może być też kwestia gdzieś tam wielkości ekranu na przykład, albo jeszcze jakichś innych zmiennych. No ciekawe, to jest do zbadania, miejmy nadzieję, że zostanie to naprawione tak czy inaczej, no bo tak to się nie powinno zachowywać, jak niektórzy opisują, że rzeczywiście ten kłopot jest.
3: Tak, jeszcze chciałem powiedzieć a propos bety iOS-a 17.7. Rzecz, która dzisiaj mnie ucieszyła, która już jest częściowo poprawiona, z którą był problem, to są głośniki Bluetooth i VoiceOver. Odwieczny problem, który już chyba jest od iOS-a 15, nie od 16. Że jeżeli mamy sobie głośnik Bluetooth i czegoś sobie słuchamy, to voiceover, który nam się odtwarza z głośnika telefonicznego, nagle nam ryknie po prostu niesamowitą głośnością. W iOS 17 jest o tyle poprawione to, że VoiceOver mówi swoją głośnością, dosłownie swoją głośnością, i niestety jak jesteśmy na głośniku Bluetooth, możemy sobie zgłaśniać głośność, jaka nam się chce. Zgłaśnia się nam tylko to, co jest na głośniku Bluetooth. VoiceOvera nic to nie rusza.
0: Ale jak rozumiem, jeżeli na pokrętle mamy głośność, to tu będzie to działało.
3: Tak, jeżeli na pokrętle mamy, to znaczy tak, jeżeli będziemy mieć 100% głośności VoiceOvera, to głośność, to VoiceOver będzie w takiej głośności, jaki on był.
0: Aha.
3: W sensie głośności systemowej, zanim włączyliśmy głośnik Bluetooth.
0: Jasne. Ale ściszyć na przykład będziemy mogli.
3: Ściszyć będziemy mogli, natomiast zgłośnić, jeżeli będziemy chcieli zgłośnić VoiceOvera, musimy wyłączyć, rozłączyć się z głośnikiem Bluetooth i wtedy zgłośnić to wszystko VoiceOvera normalnie i jeszcze raz się przełączyć na głośnik.
0: No jasne.
3: I chciałem jeszcze powiedzieć o błędzie, który jest a propos mówienia powiadomień w VoiceOverze i on już jest od jakiegoś czasu, bo od jakiegoś czasu można w VoiceOverze, nie wiem czy było tutaj mówione, ustawić co on ma mówić na ekranie blokady, jak on się ma zachowywać, kiedy powiadomienia przychodzą. Niestety, bo jest tam możliwość, że można sobie ustawić, żeby mówił i liczbę, ile jest powiadomień i powiedział treść powiadomień. Ja sobie ustawiłem, żeby mi nie czytało liczby powiadomień, ale żeby była czytana treść tylko i wyłącznie. No niestety VoiceOver tego nie respektuje, bo w dalszym ciągu mówi jeden powiadomienie, Outlook, teraz dwa powiadomienia, Facebook, teraz i tak dalej. Czyli on po prostu nie zwraca na to uwagi. Dalej czyta tą liczbę powiadomień. Nie mam pojęcia, czy to się... mam nadzieję, że to się poprawi. Bo fajnie by było jednak, bo nie lubię, jak mi na ekranie blokady czyta, ile mam powiadomień, bo to w sumie jest... Ja chcę tak, jak jest w Androidzie, że po prostu leci mi od razu treść powiadomienia i z jakiej aplikacji to jest. A to właśnie Android ma fajnie zrobione, co było w iOSie 6, to chyba w iOSie 6 pamiętam było i to działało naprawdę fajnie, bo on mówił, nie mówił liczby powiadomień, tylko czytał tam powiadomienie, aplikacja i treść. Tak jak w Androidzie.
1: Ja myślę, mam że nadzieję, po prostu że... warto w aplikacji feedback po prostu zgłosić.
3: Natomiast rzecz, którą bardzo lubię, to jest to, w jaki sposób, że można sobie na przykład jak na ekranie mamy ekran odblokowany, możemy sobie włączyć tak zwaną haptykę, żeby nam nie mówił VoiceOver, tylko na przykład w taki lekki dźwięk haptyczny się nam odzywał, kiedy to powiadomienie jest, i to jest fajne i to mi się naprawdę bardzo podoba, bo czasami na przykład słucham YouTube'a czy czegoś i no nie chcę, żeby VoiceOver mi mówił, a tu mam haptykę, więc wiem, że coś przyszło i
1: zwłaszcza,
3: wtedy mogę
1: że to
3: sobie...
1: można... A, przepraszam.
3: To można przełączyć.
1: Tak, można potem... przełączyć... przepraszam cię, no...
3: I dotknąć tego powiadomienia, jeżeli chcemy sprawdzić. Dotykam sobie na górę ekranu. Także bardzo fajna rzecz. Teraz ja w ogóle chciałem jeszcze tutaj powiedzieć o niemiłej rzeczy a propos gier, bo do gier zaraz też przejdę, nie martwcie się. A propos Michale, powiem tutaj o grze, którą ty polecałeś, Quick.
0: Aha.
3: A mianowicie smutną rzecz, że twórcy mają gdzieś osoby niewidome.
0: Oj,
3: i gdzieś
0: to,
3: co się dzieje z dostępnością. Ponieważ kilka osób z mojego kręgu pisało do nich, w tym ja, i niestety zero reakcji, totalna ignorancja, nikt nie odpisał. Niestety, a szkoda, bo...
0: A szkoda, bo tam rzeczywiście i te pytania są takie dosyć ciekawe i rzeczywiście sama aplikacja widać, że ma dosyć pokaźną bazę użytkowników, którzy faktycznie chcą w to grać, I naprawdę można spędzić dużo czasu na tych rozgrywkach, jeżeli ktoś coś takiego lubi.
3: No ja nie będę grał w quiza, gdzie, z którego nie jestem w stanie się niczego nauczyć, bo no, nie wiem, czy dobrze odpowiadam, czy źle, więc to takie coś jeszcze, jakby był dźwięk chociaż, nie wiem, chociaż napisałem, żeby chociaż ten dźwięk dodali, jak już niedostępność już, no to może chociaż to zrobią, ale w co wątpię.
0: Czas pokaże.
3: Duża firma, to nie ma się co dziwić. Ja chciałem powiedzieć też, a propos odnieść się do wypowiedzi Borysa, a propos Legend of the King, ponieważ no, też to gram. Nieprawdą jest to, że żeby wychodzić z lokacji, trzeba używać map trackera. Wystarczy, że raz sobie sprawdzimy map trackerem po prostu, gdzie to wyjście jest. I jesteśmy w stanie jak najbardziej bez tego map trackera wychodzić z różnych budynków. Jeżeli sobie teraz sprawdzimy MPEC, jest tu, obrócimy się na south i jak pójdziemy do przodu, no to wiemy, gdzie jest wyjście, flik do góry i wtedy wychodzimy sobie z tego wszystkiego, także nie jest to prawdą, że trzeba używać map trackera, aczkolwiek w takiej mobilnej grze jak to, jak najbardziej ten map tracker, to jest rzecz normalna, bo kto grał w Dreamlanda, no to Dreamland to też jest typowa gra mobilna i to jest w zasadzie podobna mechanika. Co do tych powiadomień i do tego, że można sobie powiadomienia z miejsc kliknąć w powiadomienia, ja mam na to sposób. To jest oczywiście rzecz normalna, Borysie, bo skoro gra korzysta z prawie całego ekranu i jakby w tym momencie gesty voiceovera są wyłączane, no to nic dziwnego, że sobie klikniemy w powiadomienia, czy włączymy centrum sterowania nawet. Ja mam na to dwa sposoby. Po pierwsze, w ustawieniach centrum sterowania, nie wiem jak jest w przypadku Androida, nie wiem jakiego telefonu używasz, ale w iOSie można sobie wyłączyć dostęp do aplikacji z centrum sterowania. To się robi w ustawieniach centrum sterowania, z ustawień. A druga rzecz to jest włączyć tryb skupienia na czas gry. I w tym momencie powiadomienia nam nie będą przychodzić. Będziemy mogli sobie grać, a potem najwyżej sobie zajrzymy w te wszystkie powiadomienia. Kiedy ten centrum skupienia jest włączony, w centrum powiadomień mamy powiadomienia, więc tutaj można sobie w ten sposób poradzić. Nie będę tutaj się rozgadywać na temat tej gry. Myślę, że kiedyś oni mogą jakiś podcast, gdzie trzeba zrobić, bo o tym, co w tej grze jest płatne, o mikropłatnościach, trochę powiedzieć o kupowaniu różnych rzeczy. Ale to myślę, że na to przyjdzie czas. Co do Mortal Kombat 1, jeszcze się wypowiem, jestem pod wrażeniem tej audiodeskrypcji, zwłaszcza tych opisów Fatality. No, po prostu słuchałem tego i ja wiedziałem, że Mortal Kombat jest grą brutalną. Tak, Piotrze?
1: Jeśli w sumie chcecie, mam krótki, dosłownie 30-sekundowy klip, który taką audiodeskrypcję pokazuje, więc jeśli chcecie, możemy go puścić.
3: No to jak będziecie puszczać, ostrzeżenie, osoby nieletnie, nie słuchajcie, bo opisy niektórych fatality są, no, ciarki przechodzą i nie są dla wszystkich. No
1: to akurat tak, nawet nie jest fatality, tylko fatal blow, czyli taki trochę mniej brutalny, ale to nie wiem, Michał, czy puścić?
0: Myślę, że tak, że ten taki fragmencik krótki możesz
1: pokazać. No to dosłownie, no właśnie, dosłownie 30 sekund. Tam no, przez chwilę słychać dźwięki właśnie poszczególnych ataków, które właśnie wychodzą z góry i z dołu i tam właśnie po około 10 sekundach rozpoczyna się ten fatal blow i wtedy audiodeskrypcja leci. Jax punches his victim skyward. He brings them down in a suplex, shattering their lumbar. Liu Kang rapidly kicks the victim into the air, shattering their ribs. He blasts them into the floor with a massive beam of fire. Jakbyśmy film oglądali, dosłownie.
3: No, robi wrażenie ten opis, naprawdę. Słuchaj, drodzy, ty, Piotrze, grałeś teraz?
1: Tak, to? Tak, to był własnoręcznie nagrany klip.
3: No, bardzo, bardzo dobrze ci szło. Ale właśnie takie mam pytanie, bo tam jest pełno tych dźwięków do oznaczenia. No ja niestety nie mam konsoli, więc może pre-order zrobiłem wersję na PC-ta. Liczyłem, że to dostanę na PC-ta, ale cóż, nie dostałem mety. Natomiast jest takie pytanie, czy można każdy z tych dźwięków sobie odsłuchać, bo tego tam trochę jest w zasadzie, żeby wiedzieć, co dany dźwięk oznacza.
1: Wiesz co, na okrętkę można, bo
3: Titles
1: mamy...
3: Combat jakoś to robił. Jakiś tam audio test?
1: Tak, już tłumaczę, o co chodzi. Na okrętkę można, bo jeśli mamy każdy z tych suwaków, można sobie to stosować. Jak przesuwamy któryś z tych suwaków, no to dźwięk odpowiedzialny za dźwięk, który jest odgrywany na tym suwaku, jest wtedy odtwarzany, więc możemy sobie po prostu każdym suwakiem ruszyć i w ten sposób odsłuchać, co każdy dźwięk znaczy. Więc no można to zrobić, a ten audio test pozwala nam po prostu

0: czas możemy sobie tego posłuchać, no a też każdy dźwięk osobno możemy usłyszeć, jak zmieniamy te suwaki.
1: No ja się zastanawiam, kto zajmie się polskim tłumaczeniem, bo no trochę mnie niepokoi ten głos syntetyczny, który tam jest, jak to jest festiwal. No to nie ma polskiego festiwalu, a podejrzewam, że boję się, że tutaj TTS-a nie będzie, dlatego że to jest jeden silnik. Podejrzewam, że oni po prostu wsadzili, wbudowali TTS-a w grę, dlatego że no przecież Nintendo Switch, na który myślę, że ta gra też wyjdzie, nie ma
0: możliwe.
1: Więc boję się, co będzie z innymi językami, w tym polskim. Co będzie użyte? Bo nie ma chyba festiwala polskiego, czy jest? Chyba nie ma.
0: Nie pamiętam teraz, czy coś kiedyś było.
1: A tutaj oni Espika chyba nie mogą dać,
2: wydaje
1: no bo
2: się, że były eksperymenty jakieś, zależy jak się na to spojrzy, jakieś embrole z jakichś tam publicznie dostępnych
3: no
2: sapi,
3: właśnie,
2: ale no...
3: Embrolla to kiedyś była przecież Polska, dawno, tak. Dawno temu, z jakieś 20 lat temu, to chyba ta sama
2: no,
3: pani, która...
2: Jakieś tam
3: a też, nie? Ale to była, zdaje się, ta sama pani, która później użyczyła głos do Agaty, to dała głos Embrolli.
1: Naprawdę? Także no nie, zobaczę, czas pokaże.
4: Właśnie to chyba okazały się plotki, tak mi się wydaje. Bo Agata to jest Agnieszka Grankowska chyba, jeżeli dobrze pamiętam.
3: Aha, no to nie. To,
4: a tam to była Dominika
3: Oliwier, tak, to się zgadza.
4: I to jest rzeczywiście ta Agnieszka. To brzmi jak trochę faktycznie jak ta Agata. Gdzieś chyba na YouTubie można posłuchać jakieś fragmenty audiobooków przez nią czytane. I to rzeczywiście to jest to.
1: No zobaczymy, co czas pokaże. Jeszcze chciałem powiedzieć, że wypłynęły wymagania sprzętowe Forzy, która nas czeka we wrześniu. I mówiąc szczerze, nie są te wymagania aż tak duże. Znaczy wiadomo, że trzeba mieć tą kartę graficzną przynajmniej RTX-a, 6 giga na pewno. Natomiast myślałem, że co do RAM-u, co do pamięci RAM, to będzie tego więcej. Ale nie jest tak źle, no na pewno ma to mniejsze wymagania niż The Last of Us. Bo The Last of Us to chyba bije rekordy, jeżeli chodzi o wymagania sprzętowe. No na razie mój sprzęt mówi nie. Ale no, nasz pocieszający jest to, że Forza będzie na pewno na Xbox Passie, więc będzie można pograć przez chmurę, jak komuś nie będzie sprzęt leżał.
0: Tak, ja sobie też te wymagania otworzyłem. Też nie chciałem, myślałem, że powiem o nich później, jak gra będzie bliższa wydaniu, natomiast w sumie możemy wspomnieć. Minimalne wymagania na ustawieniach wszystkich najniższych, no to jest wymagany procesor Intel i5-8400-28 GHz.
1: No to nie jest źle.
0: Lub AMD Ryzen 5 3,2 GHz.
1: To nawet ja taki będę mieć procesor w moim nowym laptopie, który będę mieć. Nawet on będzie wyższy, ten Ryzen. Także nie jest źle.
0: Teraz dalej, karta graficzna GeForce 1060, więc nawet nie RTX, to jest 6 GB lub AMD Radeon 5500 XT. 4 giga, RAM 8 giga, miejsce na dysku 130 giga i tu jest sugestia, że to ma być SSD, więc nie wiem, czy pewnie na dysku talerzowym to się może bardzo wolno ładować, bo może nam mogą nam klatki spadać, jeśli gra będzie dynamicznie coś z dysku ładować podczas jazdy.
1: A tak może być.
0: Może tak być, tak? I zalecana specyfikacja, no to tutaj już mamy procesor i5-11600K, czyli to jest podkręcony wariant tego procesora, lub Ryzen 5 5600X. No i to już karta graficzna RTX 2080, RAM 16 giga, no i też dysk twardy 130 giga SSD. No, Ultra to już nawet nie mówię, bo to raczej nam się nie przyda.
1: To myślę, że laptop, który ja dostanę z dofinansowania niedługo, nawet spokojnie sobie uciągnie wysokie wymagania tej Forzy, tego co widzę, więc no, ja na pewno, powiem wam, że to będzie ciekawy miesiąc. ich

0: Pora wydatku.
1: W październik, w ogóle w koniec września październik zapowiada się bardzo ciekawie. No właśnie mamy Fordze, mamy bardzo możliwość Spidermana. Zobaczymy, no ale tak.
0: Szkoda, że to. Mam nadzieję, że ten Spider-Man to kiedyś na PC-ty też wyjdzie, bo Sony
1: Pewnie
0: jak.
1: za parę lat wyjdzie.
0: Za parę lat, no. Także to myślę, że. Właśnie, jeszcze się chciałem zapytać o Eleven Labsa, ponieważ ostatnio mnie bardzo, bardzo do tego ciągnie. W ogóle mam nadzieję, że jakiś podcast kiedyś zrobicie i pokażecie tego Eleven
1: Nawet
0: Labsa, jak
1: dziś tak
0: wygląda.
1: sobie rozmawialiśmy przed wejściem na antenę,
0: Tak.
1: że trzeba będzie zrobić.
0: Ale tak chciałem powiedzieć, ponieważ no jest ta subskrypcja. Subskrypcja pewnie taka, że trzeba będzie mieć pewnie kartę podpiętą i w ogóle, ale na przykład ja jestem człowiekiem, który chciałby sobie to przetestować i sprawdzić w ogóle, jak to działa, jak to się w ogóle zachowuje, jak się tego używa, czy da się jakoś tego uniknąć, za darmo tego popróbować, czy jednak muszę tą kartę podpiąć i muszę jakąś opłatę uiścić, żeby cokolwiek przetestować. Jak to jest, jeśli bym za to nie płacił? Co dostanę? Czyli ja muszę
1: Czy tam
0: od razu.
1: przypadkiem nie ma jakiejś opcji darmowej, że do 10 tysięcy znaków na miesiąc?
0: Tak. Z tego co pamiętam, tutaj może mnie Tomek poprawi, właśnie 10 tysięcy znaków chyba nie mamy. No, mi się wyświetla, że mogę sobie trzy głosy sklonować, ale ja konto założyłem na początku, jak ta strona powstała. Teraz chyba jest tak, że mamy dostęp tylko do ich głosów, natomiast mamy te wszystkie modele łącznie z tym modelem V2. No właśnie, mamy 10 tysięcy znaków na miesiąc, natomiast podstawowy plan to już trzeba kartę sobie podpiąć. Kosztuje $5 miesięcznie i tutaj mamy 30 tysięcy znaków, tutaj już możemy 10 głosów sobie sklonować. Nie mamy dostępu do tego klonu profesjonalnego. Natomiast pierwszy miesiąc w tym planie to jest bodajże plan Creator, czy to jest Creator, to jest ten wyższy, już teraz nie pamiętam. Mniej więcej pierwszy miesiąc w tym planie jest 80% taniej i kosztuje nas $1, więc ewentualnie jeśli 10 tysięcy znaków to byłoby za mało, to możesz wtedy sobie to wykupić. O, no to powiem szczerze, że to bardzo kusi. W ogóle zastanawiam się, czy jest jakieś API, bo bardzo bym miło
1: Jest.
0: powitał aplikację na przykład mobilną, która z tego Eleven
1: Wiesz
0: Labs by
1: co?
0: korzystała.
1: Nie wiem, czy już coś nie powstało. Gdzieś mignęło, ale teraz nie przypomnę sobie. No, można w App Store wpisać Eleven Labs, ale API jak najbardziej jest. Już ludzie, na przykład boty na Discordzie stworzyli, które z tego korzystają, więc jak najbardziej jest API. No obawiam się tylko, Patryku, że wtedy, korzystając w ten sposób z tego, no to mogłoby się okazać, że dość szybko wyczerpałbyś limit. Zależy, do czego byś chciał tę aplikację, ale na przykład, jeżeli do czytania książek, no to cienko to widzę.
0: Nie. To raczej to takich bardziej w celach takich zabawowych jak na razie, żeby sobie pobawić się takimi różnymi próbkami głosów i coś sobie zobaczyć, co to umie, jak to umie. Jak na przykład Piotr Franczewski byłby w stanie coś poczytać po francusku, po angielsku i w ogóle
1: No
0: takie
1: to
0: zabawy po
1: jest ta
0: prostu.
1: opcja, te 10 tysięcy znaków za darmo, więc może to sprosta twoim oczekiwaniom.
0: Jasne. No dobrze, to w takim razie z mojej strony to tyle.
1: Dzięki w takim razie za telefon, pozdrawiamy. Ja jeszcze tylko na koniec dodam, że Eleven Labs zdaje się, że kiedyś wspominało, że dla osób niewidomych to oni mają nawet jakieś dodatkowe albo zniżki, albo są w stanie dać coś więcej,
2: Jest
1: więc.
2: promocja. Wygląda to tak, że jest 3 miesiące za darmo, jest pakiet, ten pakiet Creator, czyli ten, czy Creator w zasadzie. Pakiet, który kosztuje $22 i za te $22, czyli w pierwszych 3 miesiącach dla nas za darmo, mamy 100 tysięcy znaków do wykorzystania, możliwość no, tej szybkiego klonowania do 30 głosów, szybkiego klonowania lub dodania czy stworzenia głosu takiego losowego. Tam też jest taka możliwość, że no, tam są jakby dwa rodzaje dodawania nowych głosów. Właśnie jednym z nich jest, to są te głosy takie generowane na podstawie no tego, co już mają, ale bardzo takiego mieszania różnych głosów, różnych parametrów i wychodzi z taki, no jakiś taki losowy głos.
3: A jak z tej promocji skorzystać jako właśnie osoby, właśnie jak, że jestem osobą
2: niewidomą? Zdaje
3: się,
2: że trzeba napisać, że się jest osobą niewidomą i przynajmniej
3: można
2: napisanie
3: od nich
2: maila.
3: Można po polsku pisać? Mają jakiś polski oddział, czy po angielsku?
2: To znaczy w ogóle sama firma, to założycielami to są dwaj Polacy.
1: Teoretycznie więc można spróbować.
2: Podejrzewam, że można tam napisać, natomiast czy oni osobiście odbierają maile, czy tam siedzi ktoś, kto im te maile odbiera, co podejrzewam już w tej chwili, bo podejrzewam, że tych maili
4: trochę
2: to mają...
4: Trochę się to mogło rozrosnąć wszystko.
2: Więc mimo, że to są Polacy, to nie wiem, czy bym pisał do nich po polsku, natomiast biorąc pod uwagę, że tych tłumaczy to jest kilka, no to ja bym napisał jednak po angielsku. Nawet jak nie umiem.
3: Przypomniałem sobie jeszcze właśnie a propos King of Dragon Pass i szybko Six Ages, bo też jest trochę zamieszanie z tym, że te gry również są na PC, na komputer i również na Androida. Problem polega na tym, że za wersję mobilną na iOS odpowiada zupełnie inne studio niż za wersję na Windowsa i niestety tam na Windowsie niestety ta gra nie jest dostępna i na Androidzie chyba zresztą też nie.
1: Tak? No to są porty chyba. iOS to jest ta wersja natywna, no a później w Android to są jakieś porty.
3: No nie, no bo w 98 roku bo King of Dragon...
1: A ty mówisz o tej pierwszej wersji. Okej, tak. No to w ogóle tak. To ma 20 lat i tam chyba nawet coś się dało przeczytać, ale w tej grze jest dużo map, które no na iOS jest
3: dużo takich
1: tabelek.
3: Tak. Tabelek. No i przede wszystkim ja bardzo nad tym ubolewam, bo ja muszę powiedzieć, że no mój angielski jest na całkiem niezłym poziomie, natomiast ja, jeżeli chodzi o właśnie Snow Dragon Pass, mam czasami problemy ze zrozumieniem pewnych rzeczy względem kontekstu i bardzo ubolewam nad tym, że ta gra nie ma żadnej polonizacji. Muszę to kiedyś skończyć, natomiast no jest angielski wymagany i to na dobrym poziomie, bo tam jest właśnie taki język bardzo literacki i taki...
1: No ale też, że gra ma kilkaset tysięcy znaków, jak nie więcej, chyba czy nawet słów właściwie, to wątpię, żeby to kiedyś na jakiś inny język było niestety przetłumaczone.
3: Bo chyba żadnej polonizacji nie było. To
1: nie.
3: Nie. No. Może kiedyś w iOS-ie się doczekamy funkcji, która ma tam komentarz screenera, że będziemy mogli sobie tłumaczyć jakimś tłumaczem na bieżąco.
4: No, może w którejś tam kolejnej wersji coś takiego się pojawi. Okej, Patryku, dziękujemy ci za telefon. Do usłyszenia, pozdrawiamy. A teraz, zanim przejdziemy dalej, to kilka jeszcze komentarzy, które nam się tu pojawiły. Michał napisał, to tak jeszcze cały czas a propos aplikacji ICO. Miałem nadzieję, że aż tak brutalnie mój komentarz nie zabrzmiał. Dla jasności nie kwestionuję, że jest problem dostępności w ICO, tylko sygnalizuję, że wiem, jak go obejść i dzielę się rozwiązaniem. Jednak gdyby ktoś pytał, czy ICO poleciłbym, to tak, a z Santandera niedawno sam już całkiem zrezygnowałem. Z tego, co miałem okazję sprawdzić, z zastrzeżeniem, że pod moje potrzeby, to ICO razem z serwisem www.pkobp, bo to też w końcu istotne, wypada mi najlepiej. Przepraszam za mały jasny przekaz w poprzednim komentarzu, Michale, ależ nie ma o czym mówić. Ja powiem szczerze, ja ICO też polecam. Ta aplikacja naprawdę działa fajnie. Nie. I to, żebyśmy mieli jasność. No jest problem i ludzie mają z tym kłopot, natomiast no pozostaje mieć nadzieję, że zostanie to jak najszybciej poprawione. I kolejna wypowiedź Michała. W formularzu przelewu własnego nie widzę tego błędu, ale to nie znaczy, że go na pewno nie ma, bo tam jest po prostu mniej pól, które mieszczą się na jednym ekranie. I jeszcze ktoś tu do nas napisał, kto się podpisał jako M. Witajcie, mam nietypowe pytanie. Czy zwykły użytkownik może zamówić gdzieś części do linijki brajlowskiej Focus 14 piątej generacji? Czy jest to tylko zarezerwowane dla dystrybutorów tych urządzeń? Chodzi mi konkretnie o klawisze klawiatury, bo w jednym z nich zużył mi się mechanizm i zapada się i myślałem, czy by nie można kupić zamiennego klawisza i wymienić samemu. Nie sądzę. Nie sądzę, ale możesz skontaktować się zawsze z Freedomem na dobry początek i tam zapytać, no bo podejrzewam, że jeżeli ktoś będzie miał części zamienne, to najprędzej oni, a polski dystrybutor, czyli Altix, to no gdzieś tam prawdopodobnie bierze od nich po prostu te części, ale warto, myślę, zapytać u źródła, no bo tu raczej bardzo wątpię, że jakieś miejsca typu AliExpress będą pomocne, chociaż no, zawsze można poszukać. Może coś się znajdzie.
5: No to teraz drugi taki pakiet newsów. Tym razem od Pawła. Nowości z Polskiego Związku Niewidomych. Troszkę sobie odpoczniemy od technologii.
6: Tak. I w tym tygodniu, no jak jesteśmy na bieżąco, to tych nowości nie ma aż tyle. Bo nowości w tym tygodniu mamy 3. No i zaczynamy od takiej wiadomości turystycznej, aczkolwiek no zależy, bo przecież też nie samymi turystami Słupsk no i okolice Pomorza żyje. Ja miałem tą przyjemność być w okolicach Słupska, konkretnie gdzieś tam we Ustce i w ogóle gdzieś tam okolice Ustki być na wakacjach, więc jako, że jeszcze mamy sierpień i sezon turystyczny jeszcze w rozkwicie, no to może też dla kogoś, kto się wybrał na nasze polskie morze, jest to informacja ciekawa, a chodzi mianowicie o audiodeskrypcję dzieł Witkacego. I tutaj mamy taką informację właśnie podaną przez Polski Związek Niewidomych. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zaprasza osoby z dysfunkcją narządu wzroku do zwiedzania Białego Spichlerza. Znajduje się tam bogata kolekcja płac Stanisława Ignacego Witkiewicza, Witkacego. Osoby niewidome i słabowidzące mogą tam korzystać z audioprzewodników z audiodeskrypcją, tyflografik, a także dotykać wybranych eksponatów. Na wystawie w Białym Spichlerzu pokazane są prace ze wszystkich okresów twórczości Witkacego. Na wystawie znajduje się ponad 135 prac malarskich, rysunkowych i graficznych oraz rękopisy, maszynopisy, korespondencja i książki. Wystawa podzielona jest na trzy części, nawet na dwie. Wystawa podzielona jest na dwie części. Część pierwsza pokazuje ewolucję twórczości Witkacego. Jej działy to m.in. Zakopane, pierwsze podróże i doświadczenia, firma portretowa S.I. Witkiewicz. Część druga prezentuje dawne, prywatne kolekcje dzieł Witkacego. Dostępny w muzeum audioprzewodnik ma wgrane kilka ścieżek zwiedzania. Jedna z nich zawiera audiodeskrypcję prezentowanych dzieł. Audioprzewodnik można wypożyczyć w kasie bezpłatnie. Co więcej, zwiedzające osoby niewidome mogą dotknąć wybranych, wskazanych przez obsługę eksponatów. Dostępnych jest dla nich również kilka tyflografik. Godziny otwarcia muzeum i ceny biletów dostępne są na stronie. No i tu jest cały link muzeumsłupsk.pl, ale to jest tu cały konkretny taki dłuższy link. Opis prezentowanych zbiorów na stronie i również tutaj link, który jest podany. No i to wszystko, jeśli chodzi, więc jeżeli jesteście gdzieś w okolicy właśnie Słupska, to możecie odwiedzić. Troszkę bliżej miejsca, gdzie ja się znajduję, czyli no, w Opolu. Również, i to już we wrześniu, czeka nas też ciekawe wydarzenie i to wydarzenie, gdzie no, być może nawet uda się spotkać osoby, które już na antenie Tyfloradia się pojawiły, albo osoby, które wam są znane, bo odbędzie się finał trzeciego już konkursu piosenki osób niewidomych w Opolu i Polski Związek Niewidomych ma nam to w tej kwestii do powiedzenia. Okręg Opolski PZN zaprasza zainteresowanych po odbiór bezpłatnych wejściówek na finał trzeciego ogólnopolskiego przeglądu piosenki osób niewidomych. Wydarzenie odbędzie się 20 września bieżącego roku o godzinie 17:00 w Filharmonii Opolskiej. Została już tylko połowa wejściówek do rozdania, więc nie należy zwlekać z decyzją. Koncert finałowy odbędzie się w środę 20 września w godzinach 17-20 w Filharmonii Opolskiej przy ulicy Krakowskiej 24 w Opolu. Wstęp na koncert jest bezpłatny, ale obowiązują wejściówki, które są dostępne w siedzibie okręgu przy ulicy Kościuszki 25. Sala koncertowa Filharmonii ma 480 miejsc. Chęć zarezerwowania wejściówek najlepiej zgłaszać mailowo, wysyłając wiadomość na adres e-mail oppon.opole@gmail.com. To jeszcze raz. oppon.opole@gmail.com. Podając ilość osób, imię i nazwisko osoby, która odbierze wejściówki. Możliwe są również zgłoszenia telefoniczne pod numerem telefonu 77 442 61 15. 77 442 61 15. Przy rozdzielaniu wejściówek będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Organizatorzy podają, że ponad połowa wejściówek została już rozdana. Koncert z pewnością będzie wydarzeniem pełnym emocji, wzruszeń i pięknych melodii i głosów. No, więc zapraszamy, jeżeli będziecie, możecie być w Opolu, chociaż nie wiem, czy tutaj nie jest to ograniczone do osób, które są gdzieś tam członkami koła opolskiego, no to, okręgu opolskiego, no to dajcie znać i pewnie takie wejściówki dostaniecie, a pewnie warto posłuchać, co osoby, które będą tam uczestniczyć w tym wydarzeniu, będą miały do zaprezentowania. No i na sam koniec konkurs innowacji w dziedzinie dostępności. To konkurs, w którym mogą wziąć udział dość duże firmy, duże przedsiębiorstwa. No są na to dość duże środki i można no coś ciekawego dla dostępności stworzyć. Więc tutaj to mamy do przekazania ze strony Polskiego Związku Niewidomych. Trwa nabór wniosków o dofinansowanie innowacyjnych projektów w konkursie Ścieżka Smart na rzecz dostępności. Budżet tego przedsięwzięcia to 445 milionów złotych. Konkurs adresowany jest do dużych przedsiębiorstw, które będą prowadzić projekty zapewniające udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami. Prowadzony konkurs jest przedsięwzięciem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. W konkursie szukamy projektów, które przełamią bariery i pozwolą osobom ze szczególnymi potrzebami funkcjonować na równi z resztą społeczeństwa. Wyjaśnia dr Jacek Orzeł, pełniący obowiązki dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs został tak pomyślany, aby jego efekty przyczyniły się zarówno do rozwoju społecznego, jak i gospodarczego. Przedmiotem zgłaszanych w konkursie Ścieżka Smart na rzecz dostępności projektów musi być rozwiązanie problemu osób ze szczególnymi potrzebami, istotnie przyczyniające się do zwiększenia dostępności, rozumianego jako zniesienie co najmniej jednej lub więcej barier występującej np. w przestrzeni fizycznej, w tym w budynkach, w urządzeniach, w rzeczywistości cyfrowej, w systemach informacyjno-komunikacyjnych, produktach, usługach, procesach. Każdy projekt musi być zgodny z zakresem tematycznym konkursu oraz wpisywać się w co najmniej jedną krajową inteligentną specjalizację KIS. Konkurs skierowany jest do dużych przedsiębiorstw planujących realizację kompleksowych projektów z zakresu m.in. prac badawczo-rozwojowych, MBR, wdrożeń innowacji i rozwoju, infrastruktury, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji. Wnioski przyjmowane będą do 30 października. Więcej informacji na temat naboru Ścieżka Smart na rzecz dostępności wraz z dokumentacją kursową znajduje się na stronie NCBR. I tu jest podany link. No więc jeżeli znacie kogoś albo sami pracujecie w takim przedsiębiorstwie, które mogłoby się kwalifikować do tego typu projektu, no to możecie zmotywować gdzieś tam górę, że może warto się zainteresować tego typu rozwiązaniem, bo coś fajnego można wymyślić, a pieniądze na to, jak widać, są. No i to wszystko, jeśli chodzi o tego tygodnia, o ten tydzień i newsy z Polskiego Związku Niewidomych.
4: I ostatni dzisiaj taki pakiet newsów, czyli drobne newsy od Piotrka.
1: Tak jest, drobne newsy i zaczynamy od programowania poniekąd, bo kolejny komponent edytora kodu staje się bardziej dostępny. To jest, tutaj akurat chodzi o edytor ACE, ACE i o co tu chodzi? No to jest takie, tak w dużym uproszczeniu to jest, można powiedzieć, pole edycji zoptymalizowane pod, no, pod kod źródłowy, więc tam jest jakoś ładnie to podświetlane i no, właśnie stworzone do pisania kodu źródłowego. O dostępności takich rzeczy kilka razy już wspominaliśmy, bo niedawno mówiliśmy o tym, ile pracy zajęło Microsoftowi udostępnienie edytora kodu w Visual Studio Code. Ten edytor nazywa się Monaco i mogliście się z nim spotkać, bo on jest w wielu miejscach, na wielu stronach używany, w Google Colab na przykład, ale nie tylko, w wielu miejscach go znajdziecie, jeśli chcecie uczyć się programowania, może właśnie rozwiązujecie jakieś ćwiczenia w internecie. Ale to nie jedyny tego typu komponent, no bo jest ich jeszcze kilka, no i często one właśnie działają tak, że nie używając zwykłego pola edycji, albo tak jak to było w tym przypadku, było pole edycji, ale ono było używane tylko do tego, żeby przechwytywać klawisze, więc owszem, mogliśmy sobie tam pisać, albo nawet chodzić czołkami i tam gdzieś kursor się poruszał, ale czytnik ekranu nie mówił nam nic. Błąd został zgłoszony dawno temu, bo 9 lat temu, to rok 2014 i dopiero teraz firma odpowiedzialna akurat za ten edytor ACE coś z tym zrobiła i najnowsze wersje już będą dostępne, jeśli zmienimy odpowiednią zmienne w kodzie. Tam jest, będzie link do błędu na GitHubie, tam w komentarzach ludzie rozmawiają właśnie, jak to sobie włączyć. A dlaczego to zostało tak zrobione? No bo przez to, że to zajęło producentowi tyle czasu, niektórzy deweloperzy na własną rękę jakąś dostępność sobie dorabiali, no i tutaj nie chcieli, żeby ta ich dostępność się zgryzła z tymi rozwiązaniami, więc domyślnie to jest wyłączone, a jeśli chcemy ten edytor sobie wdrożyć na swojej stronie, no to musimy tam odpowiednią zmienną sobie w kodzie przełączyć i wtedy ten edytor będzie z naszymi czytnikami ekranu działać. Następnie firma Apple, bo pojawiła się aktualizacja do aplikacji Apple Support. To jest aplikacja, która no, pozwala nam uzyskać wsparcie techniczne z naszym sprzętem. Między innymi w tej aplikacji możemy rozejrzeć się, gdzie jest najbliższy serwis firmy Apple. Zarówno te autoryzowane, jak i nieautoryzowane, co miałem na myśli, sklepy Apple, takie oficjalne lub autoryzowane serwisy, no w Polsce to akurat właśnie głównie to są autoryzowane serwisy różnego rodzaju. No i możemy też z poziomu tej aplikacji na przykład no, podejrzeć sobie godziny otwarcia danego punktu, no i też się umówić. A w najnowszej wersji dodatkowo w tych informacjach też znajdziemy informacje o różnych udogodnieniach dostępu. No pewnie tutaj chodzi głównie o kwestie architektoniczne. No i niestety z tego co widzę, to jeśli chodzi o te nasze serwisy, to ja przynajmniej przeglądając kilka przykładowych we Wrocławiu, bo akurat najbliżej mi jest do Wrocławia, to żadnych informacji nie znalazłem, natomiast przypuszczam, że jeśli jesteście w kraju, gdzie są takie no, sklepy oficjalne, Apple Store, no to tam pewnie jakieś więcej informacji o dostępności będziecie mogli z tej aplikacji uzyskać właśnie, czy dane miejsce ma jakieś udogodnienia. A propos Apple'a, no to mamy tutaj kolejne bety, no o tym już właściwie Arek wspomniał, no im bliżej oficjalnego wydania, tym te zmiany są coraz mniejsze, no mogę faktycznie potwierdzić, jak rozmawialiśmy o tym, że no właśnie, to też w tej audycji, która się nie pojawiła dopiero dzisiaj, ale właśnie w zeszłym tygodniu była beta 6 iOS-a, nie było wersji nowej macOS-a. No i w tej wersji beta zniknęła nam między innymi właśnie wibracja na przełączenie wyciszenia. Ta wibracja nie dość, że wróciła w tej najnowszej wersji, no to teraz jest jeszcze dłuższa, silniejsza. I te komunikaty, które zostały dodane, też zostały, więc VoiceOver nam będzie mówił, czy wyciszenie jest włączone lub wyłączone, no ale jeszcze właśnie na włączenie tego wyciszenia ta wibracja też na szczęście wróciła, no i działa zarówno na zablokowanym i odblokowanym ekranie. No i na Macu też właśnie ten błąd, który w poprzedniej wersji beta się pojawił z ciągłym czytaniem Safari, został poprawiony, no i no, generalnie zbliżamy się do finalnej wersji. Też były informacje, przynajmniej w podcaście Living Blindfully, że ta beta może w końcu poprawić problemy z łącznością niektórych monitorów brajlowskich, natomiast nie mam informacji, czy faktycznie to zostało poprawione, czy nie. Nie wiem, czy Paweł, ty coś słyszałeś? Może?
6: Nie. Szczerze mówiąc, jeszcze jestem jeden odcinek do tyłu w Living Blindfully, więc muszę to niestety jeszcze nadrobić.
1: Okej, okay, no to w tym najnowszym odcinku Jonathan miał nadzieję, że to zostanie poprawione, natomiast nie widziałem, żeby coś na masę do niej pisał, czy coś zostało poprawione, czy nie, więc tutaj nie mogę potwierdzić lub nie. No miejmy nadzieję, że zostało to już naprawione, bo wiem, że informacja gdzieś dotarła. I na koniec taka bardziej może ciekawostka ze świata. Urząd odpowiedzialny za wybory w Kanadzie zaczął pracę nad rozwiązaniem głosowania przez osoby niewidome. Konkretnie na razie szukają wykonawcy, który mógłby taką aplikację zaprojektować, bo tutaj właśnie chodzi o aplikację. Bo jak na razie, jak głosowanie wygląda w Kanadzie? No bardzo podobnie jak u nas, bo po prostu mamy też nakładki, mamy też karty napisane dużym drukiem. Natomiast tam jest tak to rozwiązane, że możemy przyjść no albo z osobą towarzyszącą, albo nawet właśnie poprosić kogoś z komisji w tym miejscu, to wtedy są dwie osoby, żeby po prostu za nas dokonał głosu. I wtedy ta druga osoba stoi obok po to, żeby potwierdzić, że ta pierwsza osoba zaznaczyła tą opcję, którą chcieliśmy. To jest tam wszystko poufnie oczywiście robione i tak to rozwiązali. Natomiast szukają czegoś jeszcze bardziej prywatnego, żebyśmy mogli samodzielnie w pełni dokonać tego głosu i go zweryfikować. Jak to ma wyglądać, nie wiemy. Plan jest taki, żeby już w przyszłym roku coś testować, żeby być gotowym na wybory, które w Kanadzie odbędą się w roku 2025. Natomiast no, wdrażanie takiej technologii, jeśli coś się pokaże, no, pewnie potrwa trochę dłużej, no ale fajnie, że tutaj już coś jest, już myślą nad jakimiś rozwiązaniami. Miejmy nadzieję, że też inne kraje też będą starać się proces głosowania dla osób niewidomych i nie tylko zresztą jeszcze upraszczać. To wszystko ode mnie, ale to jeszcze nie jest koniec drobnych newsów.
6: Zgadza się, bo ja też mam ich kilka i tutaj pierwszy mój z góry, jak widzę, Messenger Lite, aplikacja, którą na Androidzie mogliśmy używać od kilku lat. Taki uproszczony Messenger, który no, docelowo powstał na smartfony w krajach rozwijających się, gdzieś tam, czy w krajach, gdzie bardzo często był problem z internetem i z urządzeniami jakimiś wysokoklasowymi. Ale dzięki temu też my skorzystaliśmy na tym, bo aplikacja była dużo prostsza w obsłudze. Będzie wycofywana 18 września i na początku tak to potraktowałem jako swego rodzaju ciekawostkę z Hacker Newsa, że no wiem, że ktoś kiedyś używał, komuś się to kiedyś podobało, no to może dam znać, a może nie. Po czym nasz słuchacz Dawid uświadomił mnie, że to jest właśnie ta implementacja, z której korzysta Blind Shell, żeby właśnie użytkownicy Blind Shella mogli korzystać z Messengera. I istotnie, kiedy dzisiaj otworzył Messengera na swoim Blind Shellu, ukazał się komunikat, że od 18 września ta aplikacja już działać nie będzie. No i tutaj ciekawe, jakie to będzie miało implikacje dla użytkowników właśnie telefonu Blind Shell Classic. No Dawid twierdzi, że już odpowiedniego maila do producentów telefonu wystosował, więc no wystarczy, znaczy no nic nam nie zostaje innego, jak czekać na ich odpowiedź i na to, co zrobią w związku z tym całym zamieszaniem, no bo rzeczywiście tutaj ten Messenger Lite był dla nich bardzo wygodną opcją, żeby ten Messenger jakkolwiek tam działał. Pytanie, czy dużego Messengera no jest podobnie łatwo ujarzmić pod kątem właśnie czegoś takiego jak Blind Shell. No, pożyjemy, zobaczymy. teraz informacja odnośnie Soundscape, Community, OpenScape i tak dalej, no bo o Voice Vista my mówimy regularnie, zresztą Voice Vista miała niedawno aktualizację w ogóle teraz i nie dość, że doszła możliwość importowania tras z Soundscape'a tego oficjalnego, to jeszcze doszła możliwość generowania tras zakręt po zakręcie. Nie wiem, Piotrze, czy ty jakieś miałeś doświadczenia z tym? Znalazłeś tą opcję?
1: Bo ja szukałem. Nie, właśnie szukałem, ale nie znalazłem, więc nie wiem, czy to też po prostu nie działa w Polsce, ale no, przejrzałem wszystkie zakładki po kolei, ale no nie znalazłem tego.
6: Natomiast równolegle rozwijał się projekt, o którym my mówiliśmy, OpenScape, ale też projekt Soundscape Community, który rozwijało NCBI, czyli Irlandzki Związek Niewidomych. I tutaj ja byłem co prawda w beta testach, ale tam wiele rzeczy jakoś nie chciało w Polsce działać. Ja też nie miałem, szczerze mówiąc, do końca możliwości ostatnio testować sobie różnych nawigacyjnych rozwiązań. Więc nie za bardzo byłem w stanie cokolwiek mądrego tutaj powiedzieć, ale okazało się, że wiemy już troszkę więcej, mamy troszeczkę więcej tła, jeśli chodzi o to, jak w ogóle powstał ten Soundscape Community, o co w tym chodzi. Okazuje się, że w jakiś sposób NCBI musiało być wcześniej w kontakcie z Microsoftem, bo była to jedna z pierwszych organizacji, do których zwrócił się Jarnail Chadge, czyli osoba odpowiedzialna za Soundscape'a w Microsoftie, no bo kiedy Microsoft ogłosił koniec aplikacji Soundscape, no to się okazało, że już nie będzie potrzebny zespół, który tą aplikację rozwijał, więc pewnie będą gdzieś te osoby przedelegowane do innych zadań i Jarnail właśnie postanowił opuścić wtedy Microsoft, żeby zająć się na poważnie tą aplikacją gdzieś dalej. Odezwał się do osób i do organizacji, co do których no, wiedział, że zainteresowanie jest, więc właśnie do NCBI w Irlandii. No i w jakiś sposób dalej pomagał tą aplikację rozwijać. Tam powstało jakieś konsorcjum, które wokół tego rozwoju było zebrane. No i okazuje się, że teraz łączą oni siły z projektem OpenScape, o którym my już tu mówiliśmy, że były otwarte gdzieś tam sloty beta. No i powoli ta aplikacja ma ujrzeć światło dzienne. Kiedy dokładnie, no nie wiadomo, ale już musi być to bardzo blisko, bo NCBI dość dużo robi w kierunku promowania tego rozwiązania, bo zarówno nagrany został odcinek podcastu NCBI, jak i Tech Talk, jak i no teraz właśnie też został opublikowany post na blogu organizacji. No, z tego co wiemy, aplikacja ma być na bazie interfejsu takiego, jakim był Soundscape, bo Voice Vista, o czym nie miałem pojęcia, jest interfejsem przepisanym od zera. No i pod właśnie egidą człowieka, który w Microsoftie tą aplikację gdzieś tam rozwijał, czy przy jego dość dużym mentorskim wsparciu. No, bardzo jestem ciekaw, co z tego wszystkiego wyjdzie, jak to się będzie dalej rozwijało. No natomiast wiemy, że już coś ma wyjść i no raczej nie tylko w Irlandii, więc no ja jestem ciekaw i trzymam rękę na pulsie. No oczywiście dalej ludzie się bawią SensePlayerem i tym oprogramowaniem, które w Polsce chyba jeszcze nie wyszło, czyli tym, którym jest czytnik ekranu i pozwalają sobie na coraz więcej. No i się okazało, że ktoś sobie zainstalował Jeshuo. No bo czemu nie? Udało się, a jakże? I działa. Ktoś sobie zainstalował Prudensa. To wszystko się uruchamia bez problemu, bo nie ma tam żadnych zależności Google'a. No i dzięki temu, że to się zainstalowało, to parę rzeczy się okazało. Po pierwsze, Jeshuo, kiedy zablokujemy klawiaturę SensePlayera i podłączymy go do ładowania, no to na przykład poinformuje nas o tym, że bateria została w pełni naładowana, czego nie robi ten domyślny screen reader SensePlayerowy. Co więcej, komuś tam, i to słyszałem w nagraniu, nie wiem, czy ty, Piotrze, masz jakieś informacje, jak do tego doszło, bo ja, jak do tego doszło, nie wiem. Eloquenza ktoś sobie zainstalował na tym, czyli jednak to, co pisali twórcy, no domyślam się, że to jest kwestia tego, że tam ktoś postawił też nieoficjalny screen reader, jakiś tam Jeshuo
1: czy Prudence.
6: I wtedy już nie ma problemu, wtedy już możemy używać takiej syntezy, jaka nam się podoba na tym SensePlayerze. I to jest jakiś APK, no bo ja nie wiem, Eloquence nie jest oficjalnie już wspierany. No
1: nie, ale są miejsca, z którego da się jeszcze go ściągnąć.
6: Okej, okay, w porządku. Także, no dobrze, dobrze, jasne. Czyli RH Voice możemy przypuszczać, że też by poszedł na przykład.
1: Tak, ja tutaj mogę w sumie też dodać, bo a propos tego najnowszego odcinka Living Blindful i tam też ludzie się wymieniali informacjami. Akurat tam nikt screen readerów nie instalował, natomiast były instalowane inne aplikacje i tak na przykład wiemy, że No wiele aplikacji, które korzysta, które tam nawet ludzie wymieniali się stronami, z którym można sobie takie aplikacje ściągać, ale na przykład ponoć Google Lookout działa i to całkiem fajnie, nawet lepiej ten OCR działa niż
6: udało
1: ten
6: się, wbudowany. Bo tam był problem z zależnościami googlowskimi.
1: A jednak działa Lookout ponoć.
6: Okej.
1: Okay. No Envision też działa, natomiast jakby ktoś nie chciał, chciałby coś innego. No działają to właśnie od różne serwisy do słuchania książek. Działają niektóre gry, to ktoś Pontes Game Zone testował, czyli takie gry kasynowe, to też działa. I napisała też właśnie pani Jenny Axler z Himsa, tutaj właśnie głównie był temat tego eSpeaka, bo Jonathan akurat komentował, że przez to, że on no, ma problemy ze słuchem, to akurat eSpeak jego jest problem i oni się bardzo wypierali, że ten eSpeak to jest tylko w momentach, kiedy jakaś aplikacja potrzebuje self-voicingu, tak? Niektóre aplikacje nie widzą, jak na przykład Bard tutaj był podany jako przykład, więc to przez to, że nie mają usług Google, no musieli coś dodać, ale spokojnie tego eSpeaka nawet się nie da wybrać dla urządzenia domyślnie, no to dla niektórych pewnie jest wada. No i to jest właśnie to, można sobie zainstalować pewnie jakąś inną syntezę. RH Voice pewnie też. Tylko po prostu to oprogramowanie wbudowane w SensePlayera zawsze będzie używało tego głosu vocalizera, łącznie z tak, tym wbudowanym screen readerem. Natomiast jakby ktoś chciał sobie RH Voice'em czytać, no to trzeba by sobie ściągnąć jakąś inną aplikację. Nie wiem, czy tutaj by ten Voice Aloud Reader poszedł, czy on też by się wysypał przez usługi Google, no to by pewnie już trzeba było przetestować, jak nie to, to może jakaś inna aplikacja, no natomiast może jeśli dużo ludzi by poprosiło, to może firma by się ugięła i dała po prostu opcję zmienienia silnika na jakiś silnik zainstalowany zewnętrznie, bo pewnie to by się dało zrobić. No oczywiście natomiast silniki, które mamy w sklepie Play, jak na przykład Acapella, no wiadomo, nie zadziałają, bo no bo po prostu nie mamy na tym usług Google. Natomiast ta osoba, która to testowała, też mówiła, że to są sposoby, żeby te usługi też zainstalować, ale akurat on tego nie próbował, natomiast działa sklep Amazona też ponoć. I to też jest jakieś rozwiązanie.
6: Pewnie Android.
1: Pewnie tak.
6: Pewnie tak. No ale to, co też ciekawe się okazało, no to ktoś bardzo się postarał i zaczął chodzić po różnych ustawieniach, już mając Jeszło zainstalowane. No i się okazało, że jak się człowiek postara, to można i wejść do ustawień tego screenreadera, takich, które no, normalnie dostępne dla nas nie są. No i co się okazuje? To jest TalkBack. Ten screenreader himsowy wbudowany, to jest zmodowany TalkBack. Ponoć tam się to przedstawia jako TalkBack 2.0, więc nie wiadomo na bazie jakiego kodu jest to robione, ale da się wejść do ustawień. Są ustawienia na przykład personalizacji gestów, po nic tam to niepotrzebne w takim SensePlayerze, ale jest, bo nie wyrżnięto jakby tych ustawień z kodu, tylko je ukryto tak, żeby nie dało się do nich dojść standardowo. Ustawienia jakiejś tam szczegółowości, czegoś jeszcze i przepiękne przycisk, otwórz TalkBacka w sklepie Play. Także ewidentnie jest to TalkBack.
5: No dobrze, a może w takim razie byłyby ustawienia głosu?
6: Nie, bo to są ustawienia, pamiętaj, na poziomie systemowym.
5: A tak, rzeczywiście. No dobrze, ciekawe, czy jak to było? Zamiana tekstu na mowę w ustawieniach. Ciekawe, czy
6: no
5: to
6: właśnie
5: by było.
6: Chyba nie, ale to dzięki temu, że można...
1: Tam się pewnie dałoby wejść, no tylko oni pewnie, jeśli chodzi o tego vocalizera, to po prostu kupili sobie bibliotekę, tak? I ten zmodyfikowany TalkBack, no to po prostu rozmawia bezpośrednio z tą biblioteką, to się nie rejestruje w systemie, tak?
6: No
1: właśnie.
6: Tam zdaje się, że też udało się komuś wejść na taki etap, gdzie w ogóle już przestało czytać coś. Także tam jest to na takich bardzo leciwych nóżkach, ale no coś się udało więcej. No, Jeszło stoi. Tutaj jestem też ciekaw, jak to Jeszło sobie radzi z klawiaturą, bo ono chyba domyślnie nie wspiera jakoś klawiatury takich właśnie klawiatur typu właśnie, że tutaj strzałeczkami sobie nawigujemy jak gestami. I tak dalej, a już klawiatura numeryczna to w ogóle chyba nie jest dostosowane. No, ale
1: zależy, jak to urządzenie widzi te klawisze, czy to są po prostu normalnie no, wysyłane jako te kody no, klawiszy, czy nie, no właśnie. Mhm. Tego chyba też nikt nie testował, przynajmniej ja nie
5: to
1: wiem.
5: To znaczy jakieś tam są ustawienia klawiatury, ale no, widzę, że to jest jakieś tam chyba.
6: No właśnie o to mi chodzi, że to nie jest tak zmapowane w domyśle pod tego typu wynalazki. No ale no nic, no jak komuś działa, no to trzeba się tylko cieszyć, że działa i mieć nadzieję, że będziemy dalej odkrywać aplikacje, które tam będą po prostu działać. Ja dalej czekam, aż coś wejdzie na TeamTalka z tego SensePlayera.
1: To a to też działa, o taka propos właśnie. Aha, też, też było testowane, nawet Zoom też jest i Zoom w ogóle jest w tym oficjalnym sklepie, w instalatorze. Może
6: o, to super. Więc... To ciekawe, jak to brzmi, jak ktoś z SensePlayera na TeamTalka wejdzie. No dobrze.
4: To może ktoś kiedyś z SensePlayera na ten przegląd wejdzie, to zapraszamy serdecznie.
6: Tak, skoro już o TeamTalku mowa, no to wyszedł TeamTalk 5.14 i ten TeamTalk 5.14 już to już jest... Klamka zapadła. Wersja TeamTalk Classic wylatuje z instalatora. To się jeszcze da zainstalować. Trzeba po prostu zainstalować starszą wersję w innej lokalizacji. Jakoś tam wtedy by to działało. Nawet jeżeli nadpiszemy tego starego naszego TeamTalka nowym, to tego TeamTalka Classic starego jeszcze otrzymamy, jeszcze go tam zachowamy, ale no, będzie on użyteczny tylko do tego, żeby nam wyeksportować, powiedzmy, jakieś serwery, które tam mieliśmy, no bo próba połączenia z jakimkolwiek spowoduje crash, wykrzaczy się program i teraz już wersja QT jest jedyną, z jakiej powinniśmy korzystać. No, źle nie jest, bo ta wersja QT jest całkiem dostępna już teraz, chyba nawet na Macu też, więc nie ma na co narzekać. Ja przynajmniej nie mogę powiedzieć, że na coś narzekam. A w samym TeamTalku, no, zmiany takie, że można, no głównie chodzi teraz o ten TeamTalk powiedzmy Pro i te serwery Pro, bo teraz można tam wymusić i serwer certyfikatu, ze swojej strony certyfikatu udzielał, klient certyfikat pobierał, no dla większego bezpieczeństwa, żeby to nasze połączenie z tym serwerem było bardziej bezpieczne. Trochę poprawek błędów oczywiście jest gdzieś tam w administracji, ale też zdaje się, że rozdzielono jakieś zgody na transmisję głosu jako multimediów i transmisję audio jako multimediów i też jakieś opcje przewijania tam dodano. Więc jakieś bardziej rozdrobniono te zgody. No ale najważniejsza wiadomość dla nas jest taka, że właśnie ten... No i na Androidzie głośność dostępności może być używana do wiadomości czatu i innych różnych komunikatów syntezą. Natomiast dla nas najważniejsza informacja jest taka, że no już tego TeamTalka Classic nie ma. Już się z nim żegnamy, więc powoli trzeba by się już przyzwyczajać do tego QT. Ja używam i nie narzekam. Dla osób, które chciałyby się troszeczkę pobawić starociami, powstała strona, gdzie można pobawić się głosami Microsoftu z dawnych wersji systemu, czyli gdzieś z systemów 2000 XP, czyli Microsoft, oczywiście język angielski, Sam, Microsoft Mary, Microsoft Mike. Pamiętamy dobrze te różne głosy, te i możliwość robienia samym helikoptera. Pamiętamy, że były to jedne głosy domyślnie, które w SAPI były zainstalowane, dopóki czegoś z tym nie zrobiliśmy. Pamiętamy też, że te głosy miały przeróżne warianty, bo były tam mic in space, mic on telephone, mic in hall, mic in coś tam jeszcze.
4: Taki robotyczny był jeszcze z takim echem.
6: Tak, Robosoft. Jakieś tam jeszcze męskie, żeńskie i tak dalej. No więc można tymi głosami się pobawić na takiej stronie, wygenerować sobie można jakiś tekst, można go nawet zapisać jako MP3, bo to jest zwykły player HTML-owy i nawet na stronie jest napisane, żeby kliknąć prawym na player i zapisać element docelowy. Więc gdyby ktoś nie przeżył tych pięknych chwil, to przeżyjmy to jeszcze raz. Adres to TETYYS. Taki TTS jakby, chyba o to chodzi, chociaż to jest chyba nick tej osoby, która tutaj to tworzy. tts.com/sapi z dużych liter 4. No i tam można sobie wybrać głos, wariant, jakieś tam dostroić parametry, napisać tekst i kazać to wygenerować. Vision OS. Ktoś na Mastodonie udostępnił nagranie, zresztą podlinkowałem je, gdzie Vision OS informuje nas, i do tego jest skrót klawiszowy, chyba Voice Over Shift D. Jest to skrót, który, jeżeli mam podpiętą klawiaturę, zdaje się, że z Maca, jeżeli zwłaszcza pewnie jeśli w Macu gdzieś tam korzystamy z tego Vision OS-a, z tych okularów Apple'owych, z headseta Vision Pro, to możemy przekonać się, jak dany obiekt, który gdzieś tam mamy aktualnie podświetlony, jest położony względem nas. I to jest coś w stylu na środku, ale za nami, na środku, ale jest częściowo zakryty, przed tobą, po prawej i tak dalej. Jest nagranie troszeczkę, jak tam synteza nam te różne lokalizacje odczytuje. No fajnie, że o tym się myśli, fajnie, że gdzieś tu jesteśmy brani w tym wszystkim pod uwagę. Zobaczymy, jak to wszystko będzie stosowane w praktyce. No i na sam koniec mamy aktualizację oprogramowania dla monitorów Mantis, Chameleon oraz tych Brilliantów BX40, tych nowych, które są też w Polsce, przypominam, dostępne. No, zmiany niewielkie, ale ważne, czyli dodano opcję, jeżeli łączymy kablem te monitory przez USB z komputerem, to jest opcja zawsze łącz, możemy ją zaznaczyć, bo przedtem się pokazuje nam prawdopodobnie jakieś menu, gdzie możemy wybrać lub potwierdzić w ogóle, że chcemy się połączyć z komputerem, to tu możemy zaznaczyć zawsze łącz i od tego momentu już nie będzie nas o nic pytało, tylko po podpięciu kabla po prostu zostaniemy połączeni z komputerem. Również dodano w Mantisie brytyjski układ klawiatury. Możemy w ustawieniach języka sobie zmienić klawiaturę na brytyjską. No i wtedy... No i tu mamy wypisane, jakie symbole się zmienią, no bo w porównaniu z klawiaturą amerykańską pewne symbole są w troszkę innych miejscach, więc tu klawiatura brytyjska jest wprowadzona. Dodano też skrót klawiszowy, który aktywuje nam wyszukiwanie sieci Wi-Fi. I na Chameleonie i Brilliancie BIX jest to Backspace Enter S, a na Mantisie Q40 jest to FN plus F10. I wtedy otworzy nam się wyszukiwanie sieci Wi-Fi. No i też taka drobna poprawka, poprawiono ponowne łączenie za pomocą Bluetooth, jeżeli połączenie nam się zerwie. Więc jeżeli posiadacie któryś z tych monitorów, a można je kupić od firmy Harpo, no to zaktualizujcie sobie oprogramowanie, bo to są drobne, ale istotne zmiany. No i już chyba rzeczywiście wszystko, jeśli chodzi o drobne newsy.
4: A to jeszcze nie wszystko na dziś. Myślałem, że wszystko, ale na szczęście odświeżyłem sobie stronę i jeszcze na sam koniec mamy zaproszenie na szkolenie z zakresu obsługi komputera i smartfona.
7: O którym już zresztą mówiłem i wspominałem, że dodam je do, po prostu do linków. Także no to tak po prostu już za pamięci dodałem.
4: Okej. To w takim razie dzisiaj jest ciekawa audycja, bo dzisiaj w ogóle nikt z nas nie dodał nic do rubryczki Technikalia. Także kończymy Tyflo Wieści i chyba kończymy Tyflo Przegląd, chyba że komuś udało się coś jeszcze znaleźć w trakcie trwania audycji. Co się nieraz zdarza. Ale dzisiaj też tego również nie ma. W związku z powyższym chyba kończymy dzisiejszy Tyflo Przegląd. Także no, przypomnę tylko, że dzisiaj brali udział Paweł Masarczyk, Piotrek Machacz, Michał Dziwisz.
7: Dobrej nocy.
4: I ja, czyli Tomek Bilecki. No i do usłyszenia, miejmy nadzieję, za tydzień.
8: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
9: Cześć kochani, Magdalena Rutkowska przy mikrofonie dzisiaj. Wiem, dawno mnie nie było, kilka lat chyba nawet, ale dzisiaj wyjątkowa okazja się trafiła, temat i goście wyjątkowi. No to też postanowiłam do mikrofonu dla was pokłapać. Witam serdecznie. Ze mną jest dzisiaj Marta Żaczkiewicz. Cześć Marto.
10: Cześć, dzień dobry.
9: I Remigiusz Koziński. Remigiuszu, nie zniknąłeś? Chwilowo chyba zniknął, ale za chwilę mam nadzieję się pojawi. Oboje reprezentują fundację Otwieramy Kulturę i Sztukę. Partnera w programie Fundacji Ari Ari. To jest taki bardzo interesujący projekt, w którym między innymi ja też uczestniczyłam, co mnie zachęciło do zrobienia Tyflo Podcastu na ten temat. Projekt Fundacji Ari Ari nazywa się Zawód Audiodeskryptor. Jest przeznaczony do badania, testowania i w przyszłości kształcenia też osób niewidomych, słabowidzących, ociemniałych jako profesjonalnych konsultantów audiodeskrypcji. Oczywiście no, to jest o wiele szerszy projekt, o wiele więcej tutaj się dzieje, o czym będziemy dzisiaj w audycji między innymi mówić, czym będziemy chcieli was zainteresować. Czy Remigiusz może wrócił? Czy nadal jakiś mamy problem techniczny?
11: Nie wiem, ja cały czas jestem i cały...
9: Aha, to cię nie słychać.
11: I cały czas słyszę i cały czas próbuję się przebić, ale nie wiem, czy mnie słychać.
9: A teraz słychasz tak. Dopiero, tak.
11: Rozumiem.
9: Ale cię przerywa.
11: To jest dobry wieczór, no nie wiem.
9: Taki nieśmiały. A szkoda, bo to człowiek mediów jest. No to może zacznę od ciebie, skoro już tak. To pierwszeństwo będą mieć mężczyźni tutaj w programie. Realizuje nas Michał Dziwisz oczywiście, bo tak zapomniałam wspomnieć a to jest niezwykle istotne. On będzie ratował wszystkie tutaj sytuacje techniczne, jak jest w stanie uratować. Na Facebooku mamy transmisję na żywo. Możecie tam również pisać komentarze. Możecie się do nas wdzwonić na Zooma na tyflopodcast.net/zoom. Mail oczywiście, kontakt tyflopodcast.net.
7: To znaczy to nie mail, tylko podstrona kontaktowa, na której możecie do nas napisać. Tak.
9: Dziękuję, Michale. I to są wszystkie formy kontaktu, które można spokojnie sobie wykorzystać w czasie programu. Remigiusz. Oprócz tego, że działa w fundacji Otwieramy Kulturę i Sztukę, fundacji OKIS, tak będziemy tego akronimu używać, bo będzie szybciej po prostu, jest doświadczonym audiodeskryptorem, również ma wiele, wiele lat pracy w mediach za sobą. Jest osobą niezwykle skromną, więc nie wiem, czy tutaj coś więcej będzie w stanie powiedzieć o swoim doświadczeniu, bo z reguły się kryje po prostu za wszystkimi innymi osobami i daje im pierwszeństwo. A teraz też chyba dlatego te problemy techniczne wystąpiły. Dobrze, dalej będziemy sobie to spokojnie przybliżać. Ja tak przepraszam was, nasłuchuję po prostu, bo cały czas mam wrażenie, że Remik znika i stąd...
11: Ja też... cały czas jestem, słucham.
9: Okej.
11: Miłe memu sercu słowa.
9: Bo jak tak się pojawiają jakieś takie trzaski, szumy, to ja już się obawiam, że znowu, bo słuchajcie, tuż przed...
11: Ja się na razie pławię w tych komplementach, które
9: w tych komplementach. One są zasłużone, spokojnie. Marta, która nam zaraz wytłumaczy, kim jest, bo jest tłumaczem audiowizualnym i to niekoniecznie jest jasna sytuacja. Oczywiście też w związku z dzisiejszym programem ma doświadczenie. Słuchajcie, przypadkową osobą nie jest. Jest audiodeskryptorką, zajmuje się również napisami dla osób niesłyszących. Oboje z Remigiuszem prowadzą od lat szkolenia, wyjeżdżają na konferencje. No, zajmują się tym długo i w takim bardzo, bardzo szerokim zakresie. Myślę, że w trakcie przybliżania samego projektu już tutaj podczas audycji będziemy mogli więcej powiedzieć i tyle. Chyba, że chcecie coś dodać, a jeszcze bym prosiła Marta, żebyś wytłumaczyła, kim jest ów tłumacz audiowizualny.
12: Dobrze. Tłumacz audiowizualny jest to człowiek, który wykonuje tłumaczenia na różne języki, zarówno list dialogowych, które są potem potrzebne do stworzenia wersji lektorskich do filmów obcojęzycznych, i również taka osoba wykonuje tłumaczenia napisów do filmów również obcojęzycznych, ale także napisów dla niesłyszących. I audiodeskrypcja również jest od pewnego czasu zaliczana do właśnie obszaru tłumaczeń audiowizualnych.
9: Okej, no czyli jest uzasadnienie, żebyś była w tym projekcie.
12: Tak.
9: Dobra. Na czym polega projekt sam? Jakie są jego założenia? Bo jesteście partnerem jako fundacja, ale jakie są założenia? Chciałam od was, żebym się tu sama wymądrzeć, tak?
12: A więc Longin Graczyk, który prowadzi Fundację Ari, ten projekt sobie wymyślił, że tak powiem, i stwierdził, że no fajnie by było zrobić takie szkolenie, takie warsztaty, taką szkółkę nawet dla konsultantów audiodeskrypcji, ponieważ nie każda osoba niewidoma czy słabowidząca może takim konsultantem być, jeśli się nie wdroży troszkę w specyfikę tej pracy.
9: A nawet bardziej.
12: Tak. Pierwsza edycja tego projektu była 3 lata temu, jeszcze przed COVID-em, z tym, że wtedy grupka uczestników była dość mała i ten projekt nie był realizowany z takim, powiedzmy, rozmachem jak teraz. No i teraz udało się rzeczywiście zrobić to na takim, no powiedziałabym, wyższym poziomie, ponieważ mogliśmy sobie pozwolić na to, aby zajęcia odbywały się nie tylko w zamkniętych salach warsztatowych, ale także abyśmy mogli pójść do kina, do teatru lub właśnie wyjechać do muzeum. Byliśmy w Koszutach, w dworku w Koszutach i no gdyby nie to, że Longin to tak obmyślił, no to tak naprawdę nas by tutaj nie było. Jesteśmy partnerem, jesteśmy bardzo wdzięczni Longinowi, że nas do tego zaangażował, że nam zaufał.
9: Longina ponieważ... i Fundację Ariari znać

0: żeby zrealizować drugą edycję tego projektu, dał nam wolną rękę, powiedział, że możemy sami z Remigiuszem stworzyć projekt, taki zarys, taki plan działania i no myśmy to zrobili.
1: Na bazie własnych doświadczeń, tak? Wiedzieliście, czego brakuje.
0: Tak, na bazie własnych doświadczeń, potem Longin zaakceptował naszą propozycję, no i można było zaczynać. Oczywiście projekt jeszcze trwa, on cały czas trwa, jeszcze się nie skończył. Jeszcze musimy do końca roku napisać publikację, która będzie, mamy nadzieję, która posłuży przyszłym konsultantom audiodeskrypcji oraz osobom, które takich konsultantów chciałyby wdrożyć w takie prace, aby właśnie, że ona posłuży do tego, aby to poszło w miarę gładko i szybko i przyjemnie, żeby, no chcielibyśmy naprawdę zawrzeć tam bardzo dużo takich rzeczy praktycznych. No ale może teraz oddam, proszę.
1: Doprecyzować będziemy. Tak, Remek, się przemieszczasz gdzieś, bo tak klucze słyszałam.
2: Tak, ja się po prostu przemieściłem, wyszedłem z działu edukacji ogrodu zoologicznego, w którym się znajdowałem w tej chwili i przeniosłem się w nieco wyższy punkt, żeby po prostu chyba był lepszy zasięg, jeżeli chodzi o internet.
1: A, wydałeś się, chciałam właśnie dodać, że mamy taki trochę wspólny rys, czyli praca ze zwierzętami. I nawet chciałam cię dopytać, czy też jako dziecko na pytanie, kim chcesz zostać, odpowiadałeś podobnie do mnie, czyli że chciałbyś robić coś ze zwierzętami. Bo ja tak miałam.
2: Trochę tak było. Znaczy zawsze chciałem robić to, co robię teraz. Nie zawsze mi się udawało to robić, ale w końcu się udało.
1: Okej. Jakoś tak się to wszystko łączy. Dostępność, media, zwierzęta. No tutaj nie ma żadnych sprzeczności. Sztuka,
2: tak,
1: kultura.
2: Tak, ta dostępność w kontekście edukacji na temat zwierząt jest bardzo istotna.
1: Jasne. Wy od ilu lat tak sumarycznie pracujecie w audiodeskrypcjach, zresztą przeróżnych, bo to i obszar kina, teatru, wydarzenia sportowe, turystyka. No, jakby, gdzie nie sięgnąć, tam prawdopodobnie już gdzieś zahaczaliście o tęże dostępność.
0: W moim przypadku to trwa już od roku 2010, ponieważ wtedy wynalazłam na Uniwersytecie w Poznaniu studia podyplomowe właśnie z tłumaczeń audiowizualnych i w ogóle się nie spodziewałam tego, że będę się tam uczyć o audiodeskrypcji i o napisach dla niesłyszących. To było takie zaskoczenie, miłe zaskoczenie, przypadek, ponieważ kilka wykładów przeprowadziła Basia Szymańska i Tomek Strzymiński z Fundacji Audiodeskrypcja z Białegostoku. I właśnie to były wykłady teoretyczne na temat audiodeskrypcji. W ogóle po raz pierwszy spotkałam się z definicją audiodeskrypcji i bardzo mnie to zainteresowało. Poprosiłam Basię, aby jeśli będą w przyszłości organizowali jakieś takie bardziej w ogóle szkolenia, nie bardziej zaawansowane, tylko w ogóle jakieś kursy, szkolenia, żeby dała znać. No i wybrałam się do Białegostoku i tak to się wszystko zaczęło, więc zaczęło się od audiodeskrypcji do filmów i wtedy jeszcze w tamtym czasie no, audiodeskrypcja w Polsce dopiero raczkowała, bo u nas tak naprawdę pierwszy chyba film z audiodeskrypcją wyszedł, wydaje mi się, w roku 2008, w 2007 pierwszy festiwal chyba w Gdyni zrealizował, pokazał pierwszy film z audiodeskrypcją, także to bardzo powoli się rozwijało, ale się rozwijało, więc jak ja zaczęłam w tym 2010 roku, no to było jeszcze coś takiego, na co w ogóle było ciężko zdobyć fundusze, ciężko było znaleźć pracę w tym obszarze, no ale jakoś powoli i udało się. No i mieszkałam wtedy w Poznaniu. Bardzo mi zależało, żeby ta audiodeskrypcja w Poznaniu również się pojawiła.

0: I powiem jeszcze tylko, że wymyśliłam sobie, że pojadę do telewizji poznańskiej WTK i porozmawiam z człowiekiem, który tam pracuje na ten temat, aby tę audiodeskrypcję tam wprowadzić. No i to był właśnie Remigiusz. I myślę, że
1: O.
0: teraz pora na to, żeby Remigiusz się odezwał.
1: No właśnie, zaczęliśmy rozmawiać. Pamiętam, że byłaś gościem Liliany Skibińskiej na początku i ona nas chyba ze sobą gdzieś tam poznała, spotkała. No i no właśnie, tak to nastąpiło, że na początku nie było takiej możliwości, znaczy było to bardzo trudne ze względu na telewizję WTK, bo to jakby telewizja kablowa, jakby nie było możliwości wprowadzenia dodatkowego kanału dźwiękowego, który by umożliwiał odsłuchiwanie audiodeskrypcji z przyczyn stricte technicznych. Koniec końców do WTK audiodeskrypcja nie trafiła, a ja trafiłem do audiodeskrypcji dzięki Marcie właśnie, która mnie zafascynowała tym, co robi i no i tak to poszło.
2: Wsiąkłeś.
1: Wsiąkłem, no w tym akurat wypadku na amen.
2: Pięknie. Brzmi dobrze. Cały czas próbuję połączyć te wątki, czyli wasze doświadczenie jako audiodeskryptorów z projektem, który obecnie no, będzie się kończył, ale tak naprawdę rozwijał się w tym roku. Jest to druga edycja, z tego co pamiętam. Była wcześniejsza jeszcze troszeczkę w innej konwencji. Ale na jakim etapie zaczęliście pracować z konsultantami i kim byli też ci ludzie? Czy próbowaliście bardziej sami, konsultując na odległość? Bo tutaj Marta wspomniała też o Fundacji Audiodeskrypcja. Później, nie pamiętam w którym roku dołączyła Fundacja Kultury Bez Barier i tak naprawdę no, wtedy zaczął być taki boom na tęże dostępność w kulturze, w sztuce i nie tylko. I wtedy było zdecydowanie więcej osób i zainteresowanych samym odbiorem, bo też pamiętam, jak jeszcze tam z 10 lat temu, no pewnie do tej pory tak jest, ale jeszcze z 10 lat temu osoby niewidome nie wiedziały, co to jest audiodeskrypcja bardzo często, albo nie były do niej przekonane kompletnie. Więc tutaj też jestem ciekawa tej waszej drogi i tego, z kim pracowaliście, jacy byli ci konsultanci i jakie wnioski mogliście wyciągnąć, no dzięki czemu dzisiaj w projekcie pracujecie tak, jak pracujecie. Jakie to są metody, to będziemy dalej omawiać.
0: Jeśli chodzi o mnie, to ja na początku po szkoleniu w Fundacji Audiodeskrypcja, jeżeli cokolwiek robiłam zawodowo, to konsultowałam z Basią Szymańską. Z tym, że to było no, dość dawno temu. Potem nasze drogi się rozeszły, ale to jakoś dopiero po paru latach. Więc na początku no, mogę powiedzieć, że pracowałam pod okiem zawodowców, którzy no, doskonale wiedzieli, co robią, więc no, mam nadzieję, że
2: zyskałaś dobre podstawy.
0: Tak, zyskałam na pewno dobre podstawy. Oczywiście moja audiodeskrypcja te 10 lat temu no, była zupełnie inna niż teraz. Teraz jestem odważniejsza, pozwalam sobie na więcej. Kiedyś byłam bardziej powściągliwa i bardzo starałam się trzymać standardów audiodeskrypcji.
2: Ale
0: teraz
2: było tylko te jedne wytyczne, później zaczęły być
0: tak,
2: inne,
0: tak.
2: Teraz się cały czas rozwija. Zresztą na
0: To się
2: świecie
0: cały.
2: też jest tych nurtów już co najmniej 6 takich wyodrębnionych z tego, co kojarzę.
0: Tak, jest tego, no na pewno nie są to wyłącznie jedne standardy. Są, no nawet słyszałam, że ludzie nazywają to różnymi szkołami. Więc jest troszeczkę inne podejście do audiodeskrypcji. Myślę, że nawet chyba nie przesadzę, jak powiem, że w różnych częściach Polski. Różni są odbiorcy, każdy ma swoje preferencje, każdy ma inny gust, każdy też lubi inne sposoby opisywania. I teraz mamy naprawdę świetny sposób na to, żeby się właśnie przekonać, jak dużo jest tych różnych wersji możliwych, pracując z wami, widząc, jak wiele macie do powiedzenia tak naprawdę na temat jednego skryptu. Tych uwag jest dużo i one są różne. Są osoby, które nie mają prawie w ogóle żadnych uwag, nie dają komentarzy. Więc tutaj wszystko tak naprawdę, myślę, zależy od tego, kto co lubi i też oczywiście, jakie ma doświadczenia z audiodeskrypcją.
2: No do naszej grupy to zaraz dojdziemy spokojnie, a tu chciałam specjalne miejsce poświęcić, bo...
0: Ach, przepraszam, bo jestem wyrwałam się.
2: Aż dumna jestem, że też mam szansę wziąć udział w takim projekcie i w takim świetnym towarzystwie, ponieważ inni konsultanci... No to są osoby niezwykłe. Właściwie każdy ma inne doświadczenie, przeważnie już zdecydowanie związane czy z filmem, czy z teatrem, czy z jakąś instytucją. Więc my niesamowicie dyskutujemy i myślę, że rozwijamy siebie wzajemnie, dużo wnosimy i do programu, i do swojej takiej codziennej pracy, którą też wykonujemy. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Mam nadzieję, że też ktoś z naszej grupy się no, wdzwoni i zabierze głos na antenie, uzupełni coś. Albo się fajnie pokłócimy, jak to tam nieraz bywa. Ale Remigiusz, bo ciebie tutaj nie dopuszczamy do głosu, a ja chciałam też poznać troszkę twoją historię o współpracy z konsultantami.
1: Ta współpraca, no, przede wszystkim, jeżeli chodzi o stricte konsultantów, wynikła z chyba pierwszego tego kursu, który Marta prowadziła, ile dobrze pamiętam. To kiedyś właśnie któryś z filmów, które pisaliśmy, Marta zaproponowała, żeby odsłuchała tej naszej, czy mojej audiodeskrypcji, bo to chyba była moja, o ile dobrze pamiętam.
0: Spektakle. Spektakle nie, do telewizji.
1: Tak, to był Król Maciuś I, o ile dobrze pamiętam. Chyba któryś ze spektaklów teatru telewizji albo spektakli, które były dla telewizji jakoś nagrywane. I właśnie chyba Agata była tą osobą, która konsultowała i powiem szczerze, że dla mnie to było naprawdę niezwykłe, ponieważ zupełnie zmieniło sposób pisania przeze mnie skryptów. Kiedyś starałem się pisać na przykład jak najkrócej, jak najwięcej miejsca zostawiać dla muzyki, dla tego, co słychać. Agata troszeczkę, że tak powiem, zastopowała tę tendencję skracania maksymalnego, właśnie często pisząc, a ja tego nie rozumiem, a tutaj słyszę jakiś szum, co tutaj się dzieje? To naprawdę bardzo zmieniło moje pisanie i od tego czasu... Chyba to pewnie Marta zaraz powie, że problem się zaczął trochę w drugą stronę, że zacząłem pewnie momentami pisać za dużo, ale naprawdę taka praca z konsultantem zmienia, a praca z wieloma konsultantami już dużo bardziej. Wydaje mi się, że to było to, czego mi do tej pory brakowało. I to nawet nie musi być praca stała, taka rytmiczna, w sensie, że nie wiem, każdy projekt konsultujemy albo od kwestii audiodeskrypcji muzealnych mamy tą osobę, czy od kwestii audiodeskrypcji teatralnych, czy operowych inną, a filmowych jeszcze inną. To chodzi o to, żeby chociażby od czasu do czasu właśnie ktoś w krytyczny sposób, krytyczny podszedł do tego, co się pisze i to jest dla mnie bardzo wartościowe, ponieważ największy problem jest z tak zwanym feedbackiem. Kiedy się pyta osób, które słuchały audiodeskrypcji jakiegoś filmu po seansie czy po spektaklu teatralnym, pytało, teraz już może mniej, bo to się też stało bardziej codzienną praktyką, ale kiedyś no to przeważała sama radość, jejku, jak fajnie, że ktoś...
2: W ogóle coś jest.
1: W ogóle coś jest, ja słyszę i mogę sobie jakoś spróbować dopowiedzieć, czy wyobrazić, co się tam dzieje na tym ekranie czy na scenie. No wiadomo, super, to się bardzo miło słucha, też miło się pławić, jak już mówiłem, w komplementach, natomiast właśnie taki głos krytyczny, szczególnie przez osobę, która ileś tych audiodeskrypcji odsłuchała i też ma doświadczenie w tej materii, wydaje mi się, jest bardzo, bardzo ważny i mogę powiedzieć tylko tutaj za siebie, bardzo mi to pomogło w pracy.
2: O, wspaniale. Nie ukrywam, że specjalnie bardzo mi zależało na zrobieniu tej audycji, dlatego że odnoszę wrażenie, biorąc udział w różnych webinarach, szkoleniach, czytając zapowiedzi również wydarzeń, i inne materiały, skrypty właśnie. Z reguły widzę, że jest niestety nadal zbyt często pomijany ten udział konsultantów. Możemy na szkoleniach specjalistycznych dla instytucji usłyszeć, że zapytać to można koleżankę, czy sobie wyobraża na podstawie tego opisu. No koleżanka, która widziała ten sam obraz przed chwilą, na pewno sobie dobrze wyobrazi na podstawie opisu. Z pewnością lepiej niż osoba niewidoma od urodzenia. Więc nie jest to sposób i warto tych konsultantów mieć ich jak najlepszych.
1: I mieć różnych.
2: I mieć różnych, tak, dlatego że te spojrzenia są przeróżne. Ja mogę tutaj o swoim doświadczeniu powiedzieć, ponieważ pracuję w Muzeum Sztuki w Łodzi, między innymi, ale tutaj najwięcej mam do czynienia, bo właściwie ciągle mamy te konsultacje do wystaw czasowych i w ramach programu dotyczącego digitalizacji dzieł i wystawy stałe. Sporo tego jest, ale inne instytucje też. Ale głównie pracowałam właśnie z dziełami sztuki. Czymś innym jest konsultowanie filmów, czymś innym teatru, chociaż mnie się wydaje, że to wszystko jest łatwiejsze. Wydawało mi się, że może będzie tutaj trudność, bo timecody i inne rzeczy, natomiast nie. Wcale nie. Też zaskoczeniem usłyszałam od wielu osób z grupy, że właśnie te konsultacje muzealne są wyjątkowo trudne, dlatego że mamy do czynienia albo ze sztuką współczesną, no, którą rzeczywiście trzeba lubić, niekoniecznie będąc niewidomym, ale widzącym również. Trzeba znaleźć jakoś tam do niej klucz. Po drugie, że są opisy architektury, że często muzealnicy już używają takiego języka trudnego, hermetycznego, trzeba im to troszeczkę zmienić i być czujnym, gdzie musimy coś wyjaśnić, gdzie coś uprościć. Więc te doświadczenia nasze są bardzo różne i niezwykle ciekawe. Naprawdę. Zjazdy, które się odbywały w tym roku, bo były takie i w Poznaniu. Na kilka dni przyjeżdżaliśmy i w ramach tego były nam przedstawiane już gotowe fragmenty z nagraną audiodeskrypcją. Omawialiśmy skrypty, dostawaliśmy te materiały. Tutaj właśnie Marta i Remigiusz przygotowywali to wszystko. To samo było z teatrem, to samo było z muzeami. No oczywiście też byliśmy w tych miejscach, tak? Mieliśmy okazję wziąć udział w spektaklu przygotowanym specjalnie z audiodeskrypcją. Zresztą tak będziemy szerzej o tym mówić. Na razie tylko tak zajawkuję po prostu, co było w ramach projektu. Byliśmy też na szlaku turystycznym i tutaj też z zastosowaniem audiodeskrypcji, jak to się fajnie wszystko wplata. Każdy ma inne jednak doświadczenia. Oczywiście, że mamy też spójne i wypracowujemy spójne, takie jednorodne zalecenia. Tak? Coś, co na pewno nie przejdzie, a coś, co przejdzie, a dlaczego takie uzasadnienie? Bo ktoś ma doświadczenie inne, ale dlaczego na przykład mamy opisywać najpierw wysokość, a nie szerokość obrazu? Tak? Z czego to wynika? I tak dalej, i tak dalej. To wszystko znajdzie się w opracowaniach, w podręcznikach, więc mam nadzieję, że następnym będzie łatwiej. Ale ta praca w tej chwili jest naprawdę mega ciekawa. Dla mnie, jako dla konsultanta, no takiego na co dzień, jest wyjątkowo fajna, zwłaszcza, że no też ludzie nieraz zwracali uwagę na to, że ich głosy nie są słyszalne. I tutaj połączyłabym te wątki, że z jednej strony gdzieś tam się deprecjonuje rolę konsultantów, przez co jeżeli oni już się wypowiadają, robią korekty, to nie zawsze się je uwzględnia. Dlaczego to też porozmawiamy, że to nie zawsze jest zła wola, czasem po prostu względy techniczne, jakieś inne. Ale jednak łączyłabym to, że od początku powinniśmy bardzo silnie tę pozycję tutaj wypromować, że jest audiodeskryptor i jest konsultant profesjonalny, który zna się na rzeczy. Remigiusz, bo tak wydawało mi się, że oddech wziąłeś.
1: Nie
2: brałeś oddechu? Nie oddychasz?
1: Sporadycznie
2: oddycha. Już jakoś tutaj. Więc taką zajawkę wprowadziłam, jeśli chodzi o nasze zjazdy. Czym się kierowaliście, dobierając grupę? Bo to jest też ciekawe. Bo pierwotnie, jak dochodziły mi pierwsze słuchy o tym projekcie, no to wydawało się, że to będzie taki program, w którym będziemy, znaczy osoby niewidome, niedoświadczone w ogóle w względzie konsultowania audiodeskrypcji będą się uczyły tego. A później się okazało, że jednak ta grupa, no w większości wypadków ma zdecydowanie duże doświadczenie i że tak naprawdę to nie wy nas uczycie, tylko my uczymy siebie wzajemnie. Wszyscy razem. i dyskutujemy i badamy nowe tereny?
0: No wiesz, myśmy nie mieli za dużego wpływu na to, kto weźmie udział w projekcie. Tutaj bardziej Fundacja Ari-Ari. Natomiast ja ze swojej strony zaprosiłam Małgosię Szefer z Poznania, bo po prostu już ją wcześniej znałam. Zaprosiłam również Agatę Gorgolik, która wzięła udział w pierwszej edycji tego projektu, a że podjęliśmy z Agatą współpracę te 3 lata temu już, no to zależało mi na tym, żeby również wzięła udział, z tym, że ona dołączyła do nas dopiero chyba na 2. albo może nawet na 3. zjeździe, bo na tych pierwszych 2 nie mogła być. I również udział w kolejnej edycji wzięła Kasia Madany z... ona chyba nie jest z Warszawy, ale w Warszawie pracuje na wystawie. I no, a tak naprawdę no, nie mieliśmy wpływu. Reszta osób to były osoby wskazane przez Longina, przez współpracowników Longina, więc tutaj jakby no, my byliśmy otwarci i akurat tak się złożyło, że grupa okazała się naprawdę bardzo fajna, bardzo zróżnicowana. Są ludzie i bardzo doświadczeni i mniej doświadczeni. I osoby, które wzrok straciły. Jedna uczestniczka jest niewidoma od urodzenia. Była jeszcze jedna, ale musiała w trakcie zrezygnować z powodu jakichś tam, z powodów osobistych. No więc myślę, że ta grupa naprawdę trafiła nam się bardzo, bardzo dobra, idealna wręcz do tego, aby to zrealizować według tych naszych założeń.
1: Ja jeszcze może dodam od siebie, tak zgadzam się, jeszcze może dodam od siebie, bo tak teraz sobie zdałem sprawę, że w sumie dla mnie kontakt z osobami niewidomymi gdzieś tam zaczął się bardzo wcześnie przez radio. Może myślę, że są tutaj osoby, które znają Jurka Łącznego, dziennikarza, z którym z radia teraz Poznań, wcześniej Radia Merkury, nie wiem, czy jeszcze pracuje w Radiu Poznań, z którym miałem okazję pracować jeszcze właśnie pracując w radiu. On jest autorem takiej audycji Sygnały Świata, która się, nie wiem, czy jeszcze pojawia, czy nie, trudno mi powiedzieć, bo nie śledzę w tej chwili mediów publicznych, ale w każdym razie myśmy się kiedyś bardzo dawno temu spotkali. To były czasy, kiedy byłem ja nastolatkiem, on 20-kilkulatkiem i próbował mnie namówić do czytania książek dla osób niewidomych, nagrywania po prostu na kasety. Młodsi słuchacze nie wiedzą. To były takie nośniki magnetyczne, na których się nagrywało dźwięk i które się czasami wkręcały i trzeba było na przykład ołówkiem ratować taką kasetę przed kręceniem w głowicę magnetofonu, ale to dla tych starszych może takie wspomnienie.
2: O, palcem również nawet.
1: Palcem, ale ołówek był najlepszy. Ołówek idealnie pasował w ten napęd kasety. W każdym razie to się wtedy zaczęło, no i jakby chciałem tylko wspomnieć, że takim, wydaje mi się, przynajmniej ja po sobie mogę mówić, że bardzo pomaga mi w audiodeskrypcji właśnie doświadczenie radiowe. Czyli nauka gdzieś tam opisywania słowami tego, co jest wokół, kiedy nie można tego przekazać obrazem.
2: Wydaje mi się, że... A literackie doświadczenie, ponieważ również dla portalu lubimy czytać.pl, piszesz.
1: Tak, ale no radio było dużo wcześniej. Mhm. Radio było dużo wcześniej i wymagało bardzo takich krótkich, synkretycznych opisów tego, co widać, szczególnie w tematyce, którą się zajmowałem na samym początku, czyli serwisami drogowymi, kiedy trzeba było szybko przyjechać na miejsce wypadku, spróbować opisać w miarę prosty, jasny, nie raniący nikogo sposób, co się wydarzyło i spróbować doradzić tym, którzy gdzieś tam stoją w korkach w pobliżu i w jaki sposób wspomniane miejsce ominąć, objechać, żeby po prostu dojechać na czas do domu czy do pracy. To taka bardzo prosta...
2: Audiodeskrypcja radiowca nie zaskoczy.
1: Wydaje mi się, że osoby z doświadczeniem radiowym, dziennikarskim radiowym, w sensie takie osoby, które jeździły na materiały i musiały swoim głosem szczególnie na żywo relacjonować coś, co się dzieje w danym momencie na szybko, taka szkoła bardzo pomaga.
2: Mhm. No dobrze. W jaki sposób program powstał? Bo to już za to jesteście odpowiedzialni. Dlaczego w taki, a nie inny sposób podzieliliście, że będziemy badać, testować i uczyć się na bazie takich konkretnych modułów?
0: Tutaj program w zasadzie był nieco zbliżony do tego sprzed 3 lat, ale no, tak jak wspomniałam wcześniej, mogliśmy go nieco rozbudować właśnie o te wizyty zarówno w teatrze, w muzeum, jak i w kinie. Uznaliśmy, że no, koniecznie musimy to podzielić przynajmniej na 3 części, mimo że tak naprawdę audiodeskrypcję można robić jeszcze do innych rzeczy, nie tylko do filmów, spektakli i artefaktów muzealnych, ale no, to są takie, myślę, najbardziej podstawowe działki, w których dobrze, żeby konsultant się sprawdził i mógł na ten temat wypowiedzieć.
2: Mhm. I od początku to miała być taka forma zjazdów, czy rozważaliście jeszcze jakąś formę hybrydową, taką online?
0: Tak, rozważana była forma online, takie konsultacje online, ale jakoś w trakcie okazało się, że tak naprawdę skorzystałaś z takich konsultacji tylko ty. Jakoś to...
2: Przyzwyczajona już jest.
0: Jesteś przyzwyczajona i jesteś na pewno też obeznana w tych niuansach technicznych, technologicznych, wiesz, jak obsłużyć Zooma. No nie każdy to potrafi. Wprawdzie no można było również takie konsultacje odbyć przez telefon, no ale jakoś po prostu nie było za bardzo chęci ze strony uczestników, a myśmy też nie naciskali.
2: Dlatego, że wyjaśnię od razu słuchaczom, że my dostawaliśmy też takie prace domowe. Na przykład nagrany materiał, ponieważ cały czas też pracujemy nad metodami najlepszymi, najwygodniejszymi dla wszystkich. Czyli przy pracy nad filmem, mogę chyba zdradzać, nie? Co my tam robimy? Mogę trochę zdradzać.
0: Tak, tak, oczywiście.
2: Przy pracy nad filmem dostajemy skrypt, gdzie jest lista dialogowa, gdzie są też dopisane te teksty audiodeskrypcyjne. Są timecody, żeby było wiadomo, ile to czasu tam zajmuje, w którym miejscu filmu jesteśmy. Do tego dostajemy plik audio ze ścieżką dźwiękową, z dogranym, tym głosem lektora, który czyta audiodeskrypcję. No i trzeba to sobie na spokojnie spasować, plus zmienić, ewentualnie jakieś uwagi dopisać, komentarze, pytania i inne takie rzeczy, co to ja lubię wypisywać w tym skrypcie. I można było oczywiście to zostawić w ten sposób, albo jeszcze dodatkowo przegadać. Ja uwielbiam przegadywać, ponieważ mówię, dosyć dużo konsultuję. I często jest tak, że po prostu wolę dopytać, zamiast zmienić tak na sztywno. I takie też jest doświadczenie osób, z którymi pracuję, że wtedy, kiedy to było robione gdzieś zdalnie przez fundację, nie przez osobę, która współpracuje ściśle, no to te maile po prostu latały od jednego do drugiego i z powrotem wyjaśniali sobie przez tydzień różne niuanse, gdzie można to natychmiast rozwikłać przez telefon, Zooma albo tak na żywo. Więc tutaj tak. Chciałabym, żebyście więcej też troszkę opowiedzieli właśnie o tych kulisach, co my tam robimy, bo to jest naprawdę fajny, ciekawy projekt. To nie jest tylko tak, że przyjeżdżamy w piękne miejsce, siadamy i sobie gadamy, Marta albo Remigiusz nam coś tam opowiadają, czytają, tylko no, ten program jest o wiele większy.
1: Znaczy, jeżeli mogę, bardzo istotnym elementem wydaje mi się jest również, to jest bardzo trywialne, ale takie technikalia współpracy między konsultantem a audiodeskryptorem. Kwestia przekazywania sobie właśnie różnego rodzaju audiodeskrypcji, plików, jak to nagrać, jak to technicznie rozegrać, bo to wszystko brzmi pięknie, audiodeskrypcja, konsultujemy, kiedy mamy miesiąc czasu, ale takich sytuacji w realiach nie ma. W realiach tego czasu nie mamy, w realiach przeważnie tego czasu jest za mało. W realiach w ogóle czasami słyszymy od zlecającego audiodeskrypcję, to jest jak ta audiodeskrypcja, to będzie ta pani tam migać, tymi rękami będzie machać, tak? przepraszam, ale tak to cały czas jeszcze wygląda, to wcale nie jest tak,
2: że... I pętla indukcyjna to wzmocni, tak?
1: Tak, i pętla indukcyjna wzmocni, tak. No, w sumie akurat w tym wypadku, jeżeli to będzie pęk dźwiękowy, to nie wykluczam. Natomiast... rzeczywiście jest... to się bardzo zmienia przez lata. Tak samo jak ewoluuje audiodeskrypcja, tak samo ewoluują formy kontaktu między konsultantami a audiodeskryptorami. Wydaje mi się, że takim największym, jeżeli będzie można mówić o sukcesie tego wszystkiego, to będzie fakt, że udział konsultanta nie będzie wydarzeniem, ale będzie standardem.
2: Dokładnie tak, dokładnie tak. Ale to wszyscy musimy o to walczyć po prostu i się dokształcać, bo tutaj...
1: No i tutaj ta technikalia właśnie, ta współpraca bardzo pomaga w uświadomieniu nam wszystkim konieczności po pierwsze tej walki, uświadomieniu osobom, które zlecają audiodeskrypcję, faktu, że jest taki konsultant, że to nie jest koleżanka i kolega, której my kupimy czekoladę na gorąco na stacji benzynowej i w zamian za to nam tej konsultacji dokona, tylko że jest to osoba, która wykonuje pracę, która trwa określony czas i która wiąże się z określonym wysiłkiem. Bardzo często dla osób niewidomych ten wysiłek jest też duży, bo jest kwestia opanowania właśnie różnych kwestii komputerowych, odczytywania timecodów, to wszystko trzeba robić ze słuchu. To jest wysiłek, to jest praca. Praca, która wiąże się z poświęceniem na nią czasu i wiąże się z, powinna się wiązać z po prostu zapłaceniem za ten czas. Ja nawet nie mówię, że to muszą być stawki wielkie, małe, średnie.
2: Sam fakt, godziwe
1: albo takie, żeby po prostu zauważyć, że ten audiodeskryptor jest, że jest potem konsultant i że to są osoby, które wykonują jakąś pracę, poświęcają na to czas, po to, żeby ten materiał był dostępny. I to nie są osoby, które są osobami przypadkowymi. Wymaga to wielu lat pracy, własnych doświadczeń, kształcenia się, doskonalenia się przez cały czas też, bo nie można tutaj osiąść na laurach, tylko trzeba przez cały czas nad sobą również pracować. No i właśnie, no i to, jeżeli się już podejmujemy audiodeskrypcji, to nie powinno to być na zasadzie, że ktoś... albo jest przepis i ja tam muszę zrobić jakąś audiodeskrypcję, tylko postarać się posłuchać, co ma do powiedzenia ten audiodeskryptor, bo rozmawialiśmy o różnego rodzaju materiałach wideo, które tej audiodeskrypcji nie potrzebują, albo wręcz ta audiodeskrypcja zaburza w ogóle ich odbiór i przeszkadza w ich odbiorze. No po prostu no, zacząć, żeby osoby, które zajmują się tym urzędowo czy w jakiś sposób zlecają te audiodeskrypcje, zaczęły słuchać osób, które zajmują się tym zawodowo, zarówno konsultantów, jak i audiodeskryptorów.
2: Dlatego trzeba też takich wykształcić. I tutaj od razu dodam, od czego w ogóle tak naprawdę zaczęliśmy chyba pierwsze nasze spotkanie na zjeździe. Właśnie od tych finansów, ponieważ tak się jakoś utarło. Teraz już nie. Teraz już powolutku się to zmienia, szczęśliwie. Ale jeszcze kilka lat temu wyglądała sytuacja w ten sposób, że jeżeli już osoby niewidome brały udział, czy to w projekcie badawczym, czy w jakimś innym właśnie jako konsultanci, no to zakładało się, że to jest coś dla nich, więc oni z założenia mają pracować za darmo. Po prostu, niezależnie od tego, ile wkładają w to energii. No to dobrze, brawo, brawo, fajnie, że pomogliście. Nawet was nie wymienimy prawdopodobnie później podczas jakiejś tam promocji i publikacji tego, co powstanie. Natomiast to już się zmienia. Konsultanci rzeczywiście pracują zawodowo, utrzymują się z tejże dostępności. No oczywiście wymaga to pracy, tak jak będziemy tutaj dalej omawiać. Ja mogę o sobie powiedzieć. Bardzo zachęcam innych, żeby też kontaktowali się, dzwonili, pisali na Facebooku czy gdziekolwiek. Michał to ogarnie spokojnie. Moje doświadczenie jest takie, przede wszystkim co mnie pomaga. Remig już tutaj powiedział o pracy w radiu. To też oczywiście pomaga. Sam kontakt z ludźmi, sama no taka komunikatywność bazowa. To już oczywiście wiadomo, że jest rzeczą absolutnie podstawową i niezbędną. Czytanie mnóstwa książek bardzo pomaga. Ja wreszcie mogę znaleźć zajęcie, w którym mój intelekt jest wykorzystywany i te zasoby, które sobie nabywałam i nabywam dalej, bo jestem czytaczem nałogowym zdecydowanie. Dalej chęć do rozwoju, do nauki, bo to jest ciągła nauka. nie chodzi tylko i wyłącznie o te elektroniczne niuanse, bo współpraca z instytucjami łączy się z tym, że po prostu instytucja tylko informuje, czy akurat będą spotkania na Zoomie, czy to Teams, czy to WebEx. Oni się nie interesują tym, czy ja to jestem w stanie obsłużyć, więc po prostu muszę. Podobnie różne inne rzeczy. I tutaj też oczywiście można edukować swoich współpracowników, ale żeby ich nadmiernie nie zniechęcać, że się jest nietechnicznym, no to tu trzeba mieć zdecydowanie już podstawowe umiejętności. Jeżeli się ich nie ma, to nabywać. Praca z ludźmi, takie umiejętności miękkie, umiejętności związane z rozwiązywaniem różnych sytuacji trudnych, konfliktów, ale też bronienia własnych racji i argumentowania. Branża, w której się pracuje też. Wy oczywiście zaraz pewnie dodacie swoje przeróżne rzeczy. Mówię, nie chcę po prostu stracić wątku, więc od razu powiem, co mnie pomaga, jaka moja tutaj droga była. To, że interesowałam się sztuką i sama też jestem twórcą, to bardzo pomaga. Zdecydowanie, bo bez zainteresowania tym, co się konsultuje, absolutnie nie wyobrażam sobie. Na przykład ja nie nadaję się do wydarzeń sportowych. Są osoby, które się tym fascynują, jarają. Absolutnie tak. Dla mnie to by była jakaś ogromna kara, nie chciałabym. Więc tutaj też te indywidualne predyspozycje są absolutnie ważne, ale jest to zawód, gdzie trzeba pracować również pod presją w krótkim czasie. Mówię, mieć bardzo dobry kontakt z ludźmi, umieć się skoncentrować na długi czas, żeby taki skrypt ogarnąć, bo ma się na przykład na to kilka godzin i akurat te kilka zejdzie. Nie ma czasu się wtedy rozpraszać, odbierać tam jakieś informacje, odchodzić co chwilę od telefonu, komputera, czy na czym kto tam pracuje. Więc tutaj jest szereg różnych takich rzeczy ważnych, potrzebnych umiejętności. No tak jak w każdej innej pracy po prostu. I też o tym mówimy dosyć dużo podczas programu. Też te rzeczy wychodzą. Marta?
0: Wiesz, tak sobie teraz pomyślałam o tym, co jest bardzo ważne w pracy audiodeskryptora i stwierdziłam, że muszę to koniecznie powiedzieć, bo myślę, że dobry audiodeskryptor to jest, może być wtedy, o dobrym mówimy wtedy, kiedy on zna chociaż trochę środowisko osób niewidomych. Ktoś, kto nauczy się o ludziach niewidzących tylko z książek, nigdy nie będzie dobrym audiodeskryptorem.
2: I z filmów.
0: Tak, i z filmów. To tak jak, no po prostu się nie da. Trzeba się w to wczuć, trzeba z tymi ludźmi obcować, trzeba poznać bliżej potrzeby, różne opinie. No trzeba po prostu tych ludzi poznać, chociaż kilku. Oczywiście im więcej, tym lepiej, żeby móc potem być dobrym w tym zawodzie. I ja parę lat temu wzięłam udział w takim dość intensywnym szkoleniu na instruktora orientacji przestrzennej w Polskim Związku Niewidomych w Warszawie. To trwało dobre parę miesięcy, było naprawdę bardzo intensywne, ale tak naprawdę takim, to co mnie zmotywowało w ogóle do tego, żeby wziąć w tym udział, bo to po pierwsze to było właśnie to, żeby być lepszym audiodeskryptorem, ale też, może to śmieszne, ale to też był film Imagine Jakimowskiego, ponieważ tak mnie jakoś to zafascynowało, że stwierdziłam, że też bym chciała być instruktorem orientacji. Fakt, że tam facet uczył echolokacji, mi nie do końca o to chodziło, ale po prostu chciałam...
2: Która jest częścią oczywiście orientacji,
0: tak,
2: nowocześnie traktowanej.
0: Tak, ale no, jest oczywiście, są różne opinie osób niewidomych na ten temat. Bardzo dużo słyszałam też negatywnych. Jest to sprawa bardzo...
2: No film to jest coś innego, a metoda
0: tak,
2: co innego. Wiadomo, że
0: co
2: to,
0: innego,
2: że...
0: ale jakby sama kwestia echolokacji jest, myślę, bardzo kontrowersyjna. Przynajmniej takie wrażenie odniosłam po kontakcie z osobami niewidomymi, które takie opinie wyrażały. No ale oczywiście ja wszystkich nie znam i nie jestem w stanie stwierdzić, czy większość osób niewidomych w Polsce korzysta z takiej metody, czy nie. Ale no nie o to mi chodziło. W każdym razie no chciałam się po prostu w to wdrożyć. Bardzo dużo dało mi to szkolenie. I tak naprawdę zawsze jak możemy wziąć udział z Remigiuszem w szkoleniu, które poszerzy nam horyzonty i naszą wiedzę na temat osób niewidomych, to staramy się brać udział. Mamy jeszcze w fundacji dwie osoby, Kingę Zając i Ugo Marsili, który mieszka teraz w Londynie. Właśnie niedawno byliśmy razem na festiwalu filmowym w Rydze. I, no ale właśnie zawsze staramy się dokształcać, ponieważ ja wychodzę z założenia, że trzeba się cały czas uczyć. Może nie tak jak nasz prezydent, ale po prostu trzeba się uczyć.
2: To też takie leninowskie, uczyć się, jeszcze raz uczyć się.
0: Dokładnie tak.
2: Dobrze.
0: No po prostu, no na przykład brałyśmy z Kingą udział w kursie Braille'a, z Remigiuszem i Kingą byliśmy u Marka Jakubowskiego w Owińskach na szkoleniu z dostosowania materiałów edukacyjnych do potrzeb osób niewidomych. Także no i myślę, że to wszystko to są takie no może nie drobiazgi, ale to wszystko sprawia, że te nasze opisy stają się coraz lepsze. Ja odnoszę takie wrażenie. Czyli gdybym przeczytała teraz na przykład swój skrypt, który napisałam 11 lat temu, to był wtedy Stroszek Wernera Herzoga, to był mój debiut na festiwalu Malta w Poznaniu, no to myślę, że byłabym teraz koszmarnie niezadowolona i na pewno chciałabym to poprawić. I tak jest często, jak wracamy do starych skryptów. Na przykład teraz tak było, że Remigiusz chciał bardzo poprawić skrypt do filmu Kieślowskiego, którego projekcja była niedawno w Sokołowsku.
1: Krótki film o miłości, tak.
0: Tak, krótki film. Powiedz, Remigiusz, może coś na ten temat.
2: Powiedz, bo naprawdę zupełnie inny i bardzo pozytywnie byłam zaskoczona tą nową wersją.
1: To znaczy, myśmy robili, była cała w ogóle historia z krótkim filmem o miłości. Robiliśmy go na Festiwal Transatlantyk w 2016 roku, nie dobrze pamiętam, w Łodzi. Tam w ogóle nastąpił straszny rozdziew, ponieważ do pisania skryptu dostaliśmy plik wideo, który był, teraz już nie pamiętam, który był który, ale w każdym razie dostaliśmy film kinowy, czyli ten, który oglądaliśmy w Sokołowsku. Natomiast nie, dostaliśmy film telewizyjny, bo przypominam, że dekalog Kieślowskiego był jakby w dwóch wersjach. W wersjach kinowych było kilka części rozbudowanych, takich reżyserskich, około półtora godzinnych, natomiast był to też forma takiego długiego serialu telewizyjnego. Cały dekalog był jako poszczególne odcinki i dostaliśmy do opracowania skrypt, znaczy plik wideo, który był no właśnie czymś innym, co było puszczone w czasie festiwalu. I nastąpił moment, kiedy się zorientowaliśmy, że jedno z drugim nie ma nic wspólnego, że próbowaliśmy na żywo praktycznie, pamiętam to do dzisiaj, że byłem mokry po prostu jak ścierka, audiodeskrybować to, co widzieliśmy na ekranie, co kompletnie nie miało związku z tym. Znaczy były spore rozdziały.
2: Kinoteatr się zrobił po prostu.
1: Tak, i się zrobił kinoteatr, który właściwie no time code zupełnie był inny, no bo wiadomo, że to był zupełnie inny film, no była to kompletna masakra. A film dla mnie jest bardzo ważnym filmem, jak zresztą większość filmów Kieślowskiego, to są filmy, na których się wychowałem i no po prostu jeżeli była okazja zrobienia tego skryptu jeszcze raz, obejrzenia sobie tego filmu też jeszcze raz, no to po prostu takiej okazji nie mogłem zmarnować. Tutaj dzięki temu, że właśnie jeszcze w Sokołowsku byłem świeżo po lekturze i Gorzko Janny Bator i Empuzjonu Olgi Tokarczuk, no to mówiłem po prostu, no, nie wiem, jestem w raju.
2: I nie bałeś się, bo to jeszcze nie był listopad.
1: Nie bałem się, to nie był listopad, a poza tym, chociaż ja powiem tak, no ten pozy, dobra, ale to nie...
2: Dobra,
1: to nie
2: dobra, nie róbmy tego, nie róbmy tego.
1: Dobrze, no w każdym razie nie boję się M+, o tak powiem. A jestem
2: sam. Czy się
1: sam,
2: wydaje,
1: bo...
2: czy ktoś się tutaj do nas wydzwonić?
3: Ktoś się do nas próbuje wdzwonić, natomiast na razie jeszcze nie ma podłączonego dźwięku, więc trzeba poczekać i nie wiemy też kto, bo się podpisał jako użytkownik Zoom, więc nie chciał się tu nam przedstawić, no ale może zaraz...
2: Tajny słuchacz.
3: Tajny słuchacz.
2: Albo słuchaczka.
3: Albo słuchaczka, tak jest, więc trzeba poczekać.
1: Naśmiewaliście się z pana prezydenta, będziecie miały teraz ze swoje.
0: Nikt się nie naśmiewał.
2: Dobrze. Nigdy się tutaj nie naśmiewamy z pana prezydenta przecież, no, chociażby my. No właśnie, skoro mowa o teatrze, teatr jest o wiele trudniejszy, zarówno dla audiodeskryptorów, jak i dla konsultantów, ponieważ trzeba pracować nie tylko na scenariuszu, ale też z tym, co jest na żywo. Trzeba brać udział w próbach. Dla mnie na przykład to było... No zależy, jakie są warunki oczywiście, bo wtedy, kiedy przychodzi dyrekcja teatru i mówi, proszę państwa, na próbie generalnej chociażby, tutaj będzie siedziała sobie pani audiodeskryptorka z panią konsultantką i one będą nagrywać i szeptać. Więc proszę się tym nie przejmować. Cudna sytuacja. Gdyby jeszcze było więcej niż 24 godziny na zrobienie dwugodzinnego spektaklu, byłoby jeszcze lepiej, ale i tak się daje radę w takich sytuacjach. Natomiast no, generalnie jest to trudne też dla audiodeskryptora do ogarnięcia, chociażby już sam proces odczytu, gdy sytuacja na scenie się zmienia. A wy macie, bo przeważnie jak osoby no, nie są bliżej tematu, nawet nie wiedzą, w jakich warunkach się pracuje, tak? Nie siedzicie na scenie, nie siedzicie na widowni, chociaż czasem też, czasem w takiej budce dla tłumacza, jakbyś tutaj przybliżyli, bo to jest bardzo ciekawe i to też może determinować jakość tej audiodeskrypcji, ponieważ nieraz się no, gdzieś tam krytykuje w przestrzeni, a nie zawsze jest to krytyka no, zasłużona, nie zawsze ten dostaje baty, co powinien.
1: Łopanie. Gdzie myśmy nie czytali audiodeskrypcji?
2: Tak. Takie smaczki powyciągajcie, bo to fajne.
1: No, ze smaczków toaleta w multikinie w Łodzi.
0: Tak, ale warunki mieliśmy niezwykle komfortowe. Mieliśmy podgląd, odsłuch, nikt do toalety w tym czasie nie wchodził, więc naprawdę komfort.
2: Tak, komfort. I toaleta na miejscu był. Też to on.
1: Tak, no w razie czego też mieliśmy nawet wodę do picia z kranu pod ręką, także po prostu szaleństwo.
0: Tak, wszystko było. Wiesz, najbardziej komfortowe warunki są oczywiście w takiej kabinie dla tłumacza symultanicznego i akurat takie dobre warunki są stworzone w Centrum Kultury we Wrocławiu, Wrocław Zachód. Naprawdę pracuje się świetnie, ponieważ jest duże okno i scena dosłownie na wprost. Bardzo dobrze widać i słychać nawet, kiedy okienko jest zamknięte, ale oczywiście odsłuchy zawsze tam również mamy. No ale no nie zawsze jest taki komfort. Tego typu odczyty są tak naprawdę rzadkością. Z reguły jest to tak jak w tej toalecie, niekoniecznie w toalecie, ale w jakimś przedsionku, w przedpokoju, w korytarzu, na klatce schodowej. Wtedy zawsze Hubert Koziński takie techniczne sprawy nam załatwia, ogarnia, robi podgląd na ekraniku małym sceny, odsłuchy i wtedy można czytać. No ale jest to dosyć, no taka praca jest dosyć utrudniona, ponieważ no wiadomo, tej sceny nie widać, może być widać też trochę tych aktorów pod innym kątem niż powinno być widać, więc takie odczyty są rzeczywiście utrudnione. Teraz Remigiusz miał właśnie taką sytuację w Poznaniu na spektaklu Zryw. Siedział w innym pomieszczeniu, miał podgląd na małym ekraniku. No oczywiście dał radę, no bo jest no, zawodowcem, ale na pewno nie była to praca łatwa.
1: Był ze mną jednorożec, może dlatego.
3: Chyba komuś, kto się z nami próbował połączyć, udała się ta sztuka.
1: Super.
2: Któż się do nas dzwoni?
4: Nie wiem, czy się udało. Halo, halo.
2: Udało się, udało. No, witamy.
0: Witamy.
4: Hej, Sławek jest z tej strony. Przepraszam, że tam nie było napisane kto, co, bo ja tam nie korzystam z tej aplikacji na co dzień, więc nawet nie wiedziałem, że tam był jakoś wyświetlony użytkownik czy coś takiego. Natomiast chciałem poruszyć parę spraw na temat audiodeskrypcji. Też mam kontakt z osobami, które są konsultantami. I zawsze im zadaję takie pytanie, czemu to cholera jest tak przegadane wszystko? Czemu to jest tak przegadane? To jest straszliwie przegadane. Znaczy, sam oczywiście korzystam z audiodeskrypcji, jeśli chodzi o filmy. I to już od ładnych paru lat. No i co mogę powiedzieć? Że nie, jakby osoby, które piszą te audiodeskrypcje, nie pozwalają tej sztuce oddychać, nie pozwalają przeżyć samego filmu jako dźwięku, jako tej sztuki, no powiedzmy nie audiowizualnej, no w naszym przypadku to jest audio, ale nie trzeba naprawdę wszystkiego tak przegadać, tak zagadywać i mówić na przykład tylu detali. To mnie też zastanawiało. Zawsze pytałem się osób, które konsultują.
2: A jakie odpowiedzi uzyskiwałeś? To może, zanim ja odpowiem, to jestem ciekawa opinii.
4: No, już ci mówię. Otóż z reguły odpowiedź była taka, że takie są standardy. No to jak są takie standardy, to ja mówię, to ja może założę fundację taką równoległą i w takim razie postaram się sam stworzyć taki skrypt, no bo jeżeli na przykład ciągle ktoś mi mówi i to takie szczegóły, których ja w życiu w ogóle nie widziałem, mnie to naprawdę nie interesuje. Zresztą wiele osób ma... Aha, bo argument jeszcze pada taki, że znaczna część osób, które oglądają te filmy przy użyciu audiodeskrypcji, no to są osoby, które straciły wzrok, tak?
2: Tak,
4: no więc dla nich są
2: i te... takich jest większość.
4: Więc dla nich jest ta szczegółowość, ale no nie przesadzajmy z tą szczegółowością. No jeżeli ktoś opisuje każdą z postaci już na poziomie takim, że jakiego koloru spódnica, jakiego koloru rajstopy, buty, nie wiem, no kurtka, sweter, jak ma zaczesane włosy, to
2: są dla mnie na przykład niezwykle ważne informacje. Gdyby
4: nie,
2: tego mi
4: to nie
2: zabrakło,
4: są ważne informacje. Jeżeli one coś wnoszą do konkretnej sceny filmu, to one są ważne. Natomiast no jeżeli takiego czegoś nie ma, no to właśnie no, po co tą sztukę, jaką jest film, ciągle jakby zagadywać, przegadać, tak? No bo takie się ma wrażenie. Znaczy ja oglądam to pasjami. Właściwie nie ma dnia, żebym nie zajrzał i czegoś tam nie wyszukał, bo rzeczywiście to bardzo pomaga, tak? Audiodeskrypcja, na przykład są czasami takie sytuacje, gdzie są dłużyzny, gdzie się nic nie dzieje i właściwie nie wiadomo, o co chodzi. Nie ma dialogu, o to chciałem powiedzieć. Nie ma żadnych dialogów. Czasami bywały takie sytuacje, że na przykład film się kończy i na końcu też nie ma jakiegoś dialogu i wtedy też nie wiadomo, o co chodzi. Znaczy, coś się stało, coś puknęło, coś strzeliło, ale kto do kogo?
2: Znaczy chodzi o wersję bez audiodeskrypcji?
4: Tak, bez audiodeskrypcji, okay. Mówię, tak. Nie? Więc chcę powiedzieć, że to jest oczywiście bardzo pomocne. Ale to moim zdaniem nie może być przegadane. Znaczy ta szczegółowość jest olbrzymia czasami i ona albo na przykład... Ale to już raczej bym zakwalifikował jako błąd. Jest taki film o prezydencie Starzyńskim. No i tam było kilka takich opisów, które mnie rzeczywiście rozbawiły, bo na przykład jest opis: prezydent wychodzi z ratusza, schodzi po betonowych schodach. No i jakie to ma znaczenie dla filmu, dla tej sceny? Żadne. Miałoby to znaczenie, gdyby, nie wiem, na tych schodach, te schody betonowe miały jakoś oddziaływać, prawda, nie wiem, w danym momencie. Albo na przykład słychać, że prezydent podnosi słuchawkę, i wykręca numer, a jest prezydent, podnosi słuchawkę, wybiera numer. Taki opis.
2: Znaczy, no, młodsi słuchacze mogą nie wychwycić tego dźwięku kręcenia tarczą jako wybierania numeru, ponieważ znają na przykład tylko klawiatury współczesne.
4: Ale słyszą, że podniósł słuchawkę i słyszą
2: to
4: jednak telefon.
2: To może być dźwięk nieoczywisty. Dla
3: A to ja się wtrącę, bo w sytuacji, kiedy w danej akcji bierze udział kilka osób, to no, bez tej informacji nie wiedzielibyśmy, kto to robi.
4: Jedna osoba, już od razu mówię. To był prezydent, który siedział w swoim gabinecie i z wcześniejszej audiodeskrypcji to jasno wynikało, że jest sam, że przegląda dokumenty i podnosi słuchawkę, żeby gdzieś zadzwonić. Albo na przykład, nie wiem, są jakieś takie sceny, no, bywają sceny erotyczne, tak? To tak samo są przegadane.
2: Szczęśliwie bywają.
4: Przegadane są co do ich szczegółowości. No, dajmy posłuchać trochę chociaż, no, jak ta para się sobą chce nasycić. No. Nie trzeba tego tak zagadywać.
2: Czyli uważasz, że wszystkie audiodeskrypcje są przegadane, czy któreś nie?
4: Wiesz, co,
2: zrozumiałam, że
4: dużo, bardzo dużo. Dużo jest przegadanych. Druga sprawa, na którą chciałem zwrócić uwagę, to w niektórych, przynajmniej przez długi czas tak było, że audiodeskrypcja, jeśli chodzi o poziom dźwięku tego lektora, który czyta opisy, ona była zbyt nachalna. To znaczy ona czasami, dźwięk audiodeskrypcji był głośniejszy niż aktorów albo lektora, który czyta film, a ona powinna być bardziej dyskretna. Oczywiście absolutnie wyraźna, tak, żeby każdy słyszał, natomiast bardzo sprytnie umieszczona, tak żeby się nie narzucała, bo najważniejsze są głosy aktora, dźwięk, muzyka i tak dalej, a audiodeskrypcja to jest coś, co ma nam dopowiadać, czyli gdzieś ma być tak umieszczone, umiejscowione, żeby nie narzucało się, tak?
2: Dźwięk w polskim filmie to jest w ogóle osobna działka i to jest bolączka.
4: Nie, ja nie mówię o polskim filmie, ja mówię w ogóle o filmach. Powiedziałem, że chodzi też o filmy zagraniczne, filmy z lektorem.
1: I teraz... Tutaj mamy mały wpływ na to, bo tak naprawdę my piszemy, nawet nagrywamy, wysyłamy plik, a co potem z tym zrobi realizator dźwięku, no to już...
4: Okej, okay, no to, nie, no to ja tutaj nie mówię tutaj o was, natomiast po prostu takie uwagi ogólne, tak? Co można jakby usłyszeć w tych audiodeskrypcjach. No bardzo moim zdaniem wpłynęło na ich jakość lektorzy. Są takie audiodeskrypcje, nie wiem, czy one są przygotowywane przez TVP, czy tam po prostu są lektorzy z TVP, na przykład Paweł Straszewski, tak, jak czyta te opisy, no to po prostu to jest nieprawdopodobna jakość. Tak? A są też takie audiodeskrypcje, gdzie chciałoby się jednak, żeby ten lektor troszeczkę lepiej to czytał. Ale no, ludzie różnie czytają, to też rozumiem. A co do audiodeskrypcji, jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie obiektów muzealnych, głównie obrazów. To ja próbowałem jakoś zrozumieć ideę tego, ale nie za bardzo to rozumiem. To znaczy może dla osób, które straciły wzrok, to taka audiodeskrypcja rzeczywiście ma sens, ale na przykład dla mnie, jeżeli ja nie widzę od urodzenia, to ona właściwie nie ma sensu. Dlaczego? Dlatego, że ona mi się nie kojarzy z żadnymi emocjami, a sztuka wizualna, ona się przekłada na emocje i musi się przekładać na emocje. A w momencie, jeżeli na przykład jest audiodeskrypcja obrazu polegająca na takim czystym przedstawieniu faktów, że na przykład siedzi mężczyzna na fotel jest wykonany z czegoś tam, mężczyzna jedną rękę ma uniesioną do góry, w drugiej trzyma, nie wiem, kielich, tak, czy coś, no tak już próbuję coś mówić z głowy, to mi to nic nie mówi. dla mnie nie przedstawia to właściwie niczego.
2: Co by ci powiedziało w tym wypadku? Nie, to jest bardzo ciekawy wątek. A co by ci powiedziało? O co byś uzupełnił tę audiodeskrypcję, żeby stała się dla ciebie wartościowa? Jako osoby niewidomej od urodzenia i no też nieprzygotowanej na wcześniejszych etapach do odbioru.
4: Powiem ci tak. Ja tak sobie właśnie myślałem o tym i nie wiem, czy znacie

0: to osoba niewidoma nie jest w stanie tego po prostu wychwycić i zachwycić się tym, tak jak osoba widząca, ponieważ my widzimy tylko to, co jest pod naszymi palcami.
1: To coś jakoś się mocno...
2: Ktoś tam się tu generuje zakłócenia i to dość
0: mocno. I chciałem powiedzieć, że jakby...
1: Dziwnego.
0: Nie wiem, coś tam się dzieje na łączach. Że po prostu widzimy... Aha, halo?
2: Jesteśmy.
3: Jesteśmy.
0: Że powiedzmy, jeżeli na przykład ktoś, zachwyca się tym, jaki jest piękny samochód, tak? Zobaczył samochód. No niewidoma osoba nie jest w stanie tym się zachwycić, ponieważ ona tylko widzi to we fragmencie, dotknie ręką, nie wiem, karoserii w jakimś miejscu i mówi, no gładki taki, śmaki, ma takie czy takie załamania, no ładna klamka, tak? Ale nie widzimy tego w taki sposób, jak osoba widząca. I to w przypadku obrazu jest dokładnie tak samo. I dlatego uważam, że audiodeskrypcja taka muzealna powinna być jednak podparta, jednak takim... Coś w tym przekazie powinno być więcej niż taki suchy przekaz, bo naprawdę dla osoby, która nie widzi, to musi być coś więcej. Musi być coś więcej w tym. Nie można sobie tego tak wyobrazić. Jeżeli się nigdy nie widziało, no to nie wiem, no ja tak sądzę, że
1: to jest podobnie jest jak z tyflografiką, że nawet najlepiej przygotowana, ale podana osobie jak najbardziej wykształconej. Niektórzy mają po kilka fakultetów, ale nie widzą od urodzenia i w życiu nie mieli do czynienia z tyflografiką, no po prostu nie potrafią jej odebrać, nie mogą z niej skorzystać, dopiero muszą się tego uczyć jak dzieci nieomalże. I tu jest, myślę,
0: tak, ja na przykład nie miałbym nic przeciwko, żeby opis obrazu był przefiltrowany przez emocje osoby opisującej. Ale to już jest lepsze niż taki suchy fakt, taki, prawda, że jest taka i taka scena.
1: To znaczy w tej chwili trochę się od tego odchodzi. Kiedyś był taki właśnie prikaz, że absolutnie bardzo technicznie, żeby nie wywoły. Natomiast rzeczy zrobione, nawet miałam tutaj przykłady ode mnie z muzeum, z Pałacu Herbsta, gdzie dziewczyny zrobiły to bardzo, bardzo, no już wiele lat temu właśnie te początki takie były, właśnie zgodnie z tymi pierwszymi standardami, jakie powstały i odarły ten obraz. Sama osoba konsultująca, która uczyła ich tych zasad w tym czasie, mówi, ale no to co jest takiego fajnego w takim razie, takiego porywającego w tym obrazie? Mówi, no to wszystko, co kazałaś nam wyciąć. Więc troszkę też się od tego odchodzi. I od tego, że absolutnie odbiorca nie jest uczestnikiem, bo jeżeli kobieta na obrazie intensywnie na widza patrzy i osoba widząca odbiera ten intensywny wzrok, no to musi również przekazać to w audiodeskrypcji. Oczywiście nie wszystko, bo ja też się spotykam i tutaj akurat z większością tych twoich uwag się nie do końca zgodzę, ale tam, gdzie mogę, to okej, to się zgadzam. Natomiast też się spotykam z tym, że jest zbyt dużo narzuconego tego, czego tam nie ma. Tam, gdzie nie ma na obrazie, ja nie chcę, żeby ktoś mi gadał o zgiełku miasteczka i zapachu lasu, skoro tego tam na obrazie nie ma, to ja mam sobie wyobrazić. Interakcja ze sztuką polega też na uruchomieniu własnej wyobraźni i na własnym wysiłku intelektualnym, a nie tylko, żeby podane na tacy było, co ktoś myśli o tym, co tam się dzieje. No bo w ten sposób nigdy nie pójdziemy naprzód. Poza tym, no też nie ma gwarancji, że obraz akurat zainteresuje. Osobę widzącą też może nie zainteresować. To są różne grupy odbiorców.
0: Tak nie, ale mówię, trudno, żeby niewidomego zainteresował obraz. Tak jak mówię,
1: najlepsza audiodeskrypcja sportu i tak mnie nie zainteresuje, bo nie interesuje się sportem. Więc
0: trudno,
1: tak,
0: żeby niewidomego zainteresował obraz. No sorry.
1: No, mnie interesuje. Wzrok straciłam w 6 roku życia. Wcześniej widziałam na lewe oko troszkę. I mnie sztuka niesamowicie interesuje, fascynuje, potrafię cały dzień buszować po ekspozycji, nigdy nie mam dosyć.
0: No oczywiście.
1: Nigdy dla mnie nic nie jest przegadane.
0: Tak, z tej perspektywy jak najbardziej, no bo jednak coś w twojej pamięci, nie coś, ale na pewno jednak zostało.
1: I zostało rozwinięte przede wszystkim.
0: I zostało rozwinięte, zgadza
1: się. Tutaj tak. Więc, ale to też taki ważny wątek poruszyłeś, który nam wychodzi na spotkaniach, że jednak ten odbiór, stąd też w zajawce napisałam, że odbiór przez osoby niewidome ociemnia

0: Małe i słabowidzące bywa różny, a trzeba troszkę wyśrodkować, bo nie da się zrobić trzech różnych audiodeskrypcji.
1: No tak, no to wiadomo. Natomiast fajnie by było, gdyby w przypadku filmów one jednak nie były aż tak przegadane, żeby dać pooddychać tym, żeby człowiek, który ogląda ten film, mógł jakby uczestniczyć w tym, być z tymi aktorami, być w tej muzyce, być w tej atmosferze, a nie ciągle słyszeć ten głos gdzieś tam ze światów.
0: Mhm. Znaczy to też wymaga wprawy, nie? Prawda? Takiej większej koncentracji, jeżeli mamy...
1: Tak, i właśnie, też chciałem o tym powiedzieć, że tak, jeżeli ja mam prawie że na co dzień do czynienia z filmem, z audiodeskrypcją, to mi to jakoś przestaje przeszkadzać, nie daj Boże, jak na przykład... Nie wiem, przerwę na 2 albo 3 tygodnie, to myślę, o Jezus Maria, znowu te gadanie. Więc tak bardzo, bardzo różne emocje temu towarzyszą. No potem jak już się wkręcam w to, to się do tego przyzwyczajam oczywiście znowu. Ale to też jest tak, jak mówisz. Tak, rzeczywiście. No dobrze, to tyle ode mnie.
0: No, bardzo dziękujemy.
2: Dziękujemy
0: za głos. Marta, Remigiusz, może się odniesiecie, bo ja tu tak przejęłam słuchacza odruchowo.
2: No, ja może dodam, jeśli chodzi o Remigiusza, coś się uremigiusza.
3: No chyba u Remigiusza mamy tu jakiś naprawdę mocny problem z dźwiękiem, więc może na razie wyciszymy go. Chciałem dać się Remigiuszowi wypowiedzieć, bo przez te artefakty dźwiękowe, no to wyciszyłem mu mikrofon, no ale okazuje się, że włączenie go to nie był dobry pomysł.
0: Nie pomogło.
3: Nie, wręcz przeciwnie.
2: Coś się tam ewidentnie w zoo na łączach dzieje.
0: Sławek mówił o głosach ze światów. To właśnie tak brzmiało, Remek, od tak. ciebie, także nie wiem. My też słyszymy te głosy. Nie jesteś sam w tej sytuacji.
2: A, tak jest. Może za chwilę Remik znowu zmieni miejsce. Zoo jest naprawdę ogromne. Może za chwilę będzie miał zasięg z
3: Pytanie,
2: innego
3: jakie
2: miejsca.
3: To było zwierzę.
2: I czy Remik jeszcze żyje?
0: Remik zawsze żyje.
2: Nie, na razie jest wyciszony. Dobrze, może ja powiem tutaj, dorzucę coś swojego. No jeśli chodzi o odbiorców, to myślę, że odbiór audiodeskrypcji jest bardzo, bardzo tutaj sprawą indywidualną. Jest naprawdę niezwykle trudno napisać taki skrypt, żeby sprostać oczekiwaniom wszystkich odbiorców. No jest to po prostu niemożliwe, ale bardzo możliwe, że jest też tak, że jednak coraz więcej osób zaczyna się zajmować audiodeskrypcją i tak naprawdę nie zostali odpowiednio przeszkoleni i do tego przygotowani. Coraz więcej biur tłumaczeń, zauważyłam, zaczyna świadczyć takie usługi jak audiodeskrypcja. No, nie twierdzę, że pracują dla tych biur ludzie niewykwalifikowani, no ale skoro tak naprawdę z dnia na dzień te biura poszerzyły swoją ofertę o audiodeskrypcję, no to można tutaj podejrzewać, że nie zawsze ta jakość będzie dobra. Druga sprawa jest taka, że rzadko te skrypty, jak zostaną już napisane, przechodzą jakąkolwiek kontrolę jakości, niestety. Bo zwyczajnie nie ma na to pieniędzy.
0: Tam błędy językowe się potężne zdarzają, aż uszy bolą.
2: I na przykład, tak jak tutaj nasz przedmówca wspomniał, Paweł Straszewski, który jest naprawdę doskonałym lektorem audiodeskrypcji, bo akurat współpracuje ze studiem, znamy Pawła dlatego, że współpracuje ze studiem, z którym my współpracujemy i niejednokrotnie czytał nasze skrypty, to Paweł robi również na bieżąco korekty, jeżeli wyłapie coś, czego myśmy po prostu nie zauważyli. Więc no, taki lektor to jest naprawdę skarb. No ale nie każdy taki jest. Niektórzy po prostu czytają od dechy do dechy, słowo w słowo to, co mają napisane, nie zastanawiając się nawet, co czytają. Ale jeśli studio ma doświadczenie, no to zarówno ten poziom głośności, który tutaj został wspomniany, jak i jakość tych odczytów, no, są już naprawdę dobre, są na wysokim poziomie. No ale niestety obawiam się, że z tą jakością będzie naprawdę różnie, bo teraz na audiodeskrypcję jest szał, jest coraz większe zapotrzebowanie z uwagi na to, że wszelkie multimedia na stronach internetowych, które na stronach internetowych podmiotów publicznych muszą posiadać audiodeskrypcję, no więc ta audiodeskrypcja jest teraz bardzo, bardzo, no zapotrzebowanie na nią naprawdę jest bardzo duże. Stąd coraz więcej ludzi widzi w tym, no, zwyczajnie zysk, możliwość zarobienia pieniędzy, więc zaczynają o tym czytać i zaczynają się tym zajmować, niekoniecznie mając o tym jakiekolwiek pojęcie. Już tutaj nawet nie ma opcji, żeby taki ktoś pewnie współpracował z konsultantem, no bo jeżeli nigdy wcześniej tego nie robił, to na pewno też nie zna nikogo ze środowiska ludzi niewidomych, słabowidzących, z którym taką współpracę można by podjąć. No ale na to nie mamy.
0: To też nie była osoba z łapanki, bo potem mamy audiodeskrypcje, które na przykład nie zawierają w ogóle kolorów, bo znajoma powiedziała, że ona nigdy nie widziała i kolorów nie potrzebuje.
2: Tak.
0: No to co jest błędem jednak? Co jest błędem?
2: To jest tak, oczywiście.
0: Niestety no, osoby niewidome od urodzenia wiemy, że to jest nadmiarowe być może, chociaż z drugiej strony tak sobie myślę, że no przecież nie wiem, na bazie nawet moich znajomych ludzie niewidomi od urodzenia również dorastają wśród ludzi widzących w mniejszym lub większym stopniu. Czytają książki, by nawet takie podstawowe skojarzenia jak niebieskie niebo i zielona trawa posiadają, nawet jeżeli nie mają doświadczeń wzrokowych i nie wiedzą tak naprawdę, czym jest ten kolor. I ten kolor nie pełni żadnej istotnej roli w ich życiu, w ich wyobrażeniu o świecie. No to jakoś to tam zdzierżą, natomiast osoby, które jeszcze troszeczkę widzą, ale akurat tutaj nie są w stanie dostrzec tych szczegółów na filmie bądź obrazie, no tam gdzie wszędzie jest audiodeskrypcja, czyli ten słowny opis treści wizualnych, osoby ociemniałe no wręcz oczekują każdej kropli tej szczegółowości. I tutaj są te spójne doświadczenia takie, że nam jednak jest kuczek wiecznie mało i mało tego wszystkiego. O, Remik nadal walczy z dinozaurem. Nie wiem, co tam się dzieje w ogóle.
4: Nie, ja nie walczę z dinozaurem. Jestem tutaj zupełnie sam. Nie ma dinozaura. Z najbliższych dinozaurom organizmów są 4 agamy brodate, ale one nie generują dźwięków.
0: To nie wiem, cóż tam tak generowało ten dźwięk straszliwie u ciebie.
4: Nie, może są jakieś dinozaury, o których nie wiem, ale... To nie spotkałem póki co.
3: Brzmi to tak, jakbyś teraz nie rozmawiał do nas ze słuchawek, tylko...
0: Tak, tylko z głośnika.
3: Tylko z głośnika.
4: I coś tam... Słyszę was w słuchawkach.
0: Coś szumi jeszcze bardzo.
3: Tak.
4: Bardzo przepraszam, ale ja nie mam... Jeżeli wyłączę słuchawki, to jest taki dźwięk jak teraz.
0: O, to nie ma
4: różnica. Teraz jest dźwięk, czy nie ma?
0: O, teraz jest dźwięk.
4: Jest dobry?
0: No.
2: Wydaje mi się, że lepiej teraz bez tych słuchawek.
3: Czy ja proponuję, żebyś po prostu, kiedy do nas nie będziesz mówił, wyłączał mikrofon, bo tu nam się dzieją jakieś jednak odbicia i jakieś hałasy dość mocne.
4: Dobrze, no to w takim razie włączę słuchawki i wyłączę mikrofon.
0: Ale na razie się wypowiedz, to może... Bo chcielibyśmy usłyszeć swoją opinię tutaj i
4: to znaczy, widać,
0: tego, co Sławek.
4: Widać po waszych, po tym, co słyszeliśmy od słuchacza i po waszych wypowiedziach, widać jak bardzo różne rzeczy. No bo właśnie jak kiedyś pisząc audiodeskrypcję, trochę myślałem tak jak pan, który się do nas dzwonił, a więc starałem się zostawić jak najwięcej miejsca. To z kolei z drugiej strony właśnie spotykało się z zarzutami od osób, które były bardziej zainteresowane, ale ja bym tu chciał więcej, czy chciał więcej, a tu mi coś jeszcze opisz, bo tu mi brakuje, więc to no tutaj jest bardzo trudne znalezienie balansu. Dlatego no, super idealną sytuacją jest, kiedy mamy takie audyty audiodeskrypcji, mamy konsultacje, czasami nawet kilku osób, no ale umówmy się, to jest jakaś może nie utopia, bo mam nadzieję, że nie jest to utopia, ale jest to pieśń dalekiej przyszłości, kiedy będą pieniądze, kiedy będzie czas na to, żeby takie rzeczy zrobić. Natomiast w realiach pisania audiodeskrypcji, kiedy jest tak, słuchaj, ale zrób mi to, tak, tylko wiesz, na kiedy to potrzebujesz, mówimy o na przykład dwugodzinnym filmie albo o kilkudziesięciu stronach opisu czegoś, no wiesz, no tak, no nie musisz się bardzo spieszyć, ale na pojutrze wystarczy, nie? No to już, no takie są realia, po prostu takie są realia, jeżeli się z nimi zderzamy. No to teraz jest kwestia jakiegoś ideału, do którego powinniśmy dążyć i realiów, od których wychodzimy. Ale z drugiej strony, jeżeli nie będziemy dążyć do tego ideału, nie chciałbym tutaj trywialnego per aspera ad astra, jak mawiają dilerzy Opla, powtarzać, ale po prostu no nie dojdziemy nigdzie wyżej. Po prostu trzeba cały czas nad tym pracować i liczyć się z równie popularnym kropla drąży skałę, że jednak będzie taka sytuacja kiedyś, że te audiodeskrypcje będą coraz lepsze. Zresztą razem z Martą widzimy, że sami po sobie, że robimy je inne, lepsze, zmienia się to wszystko, co robimy pod wpływem właśnie osób, które te audiodeskrypcje odbierają. I myślę, że to będzie przez cały czas ewoluować. Pozwalamy, Marta powiedziała taką bardzo istotną rzecz na początku, że pozwalamy sobie na więcej, że jesteśmy bardziej odważni, zaczynamy traktować audiodeskrypcję jako taką formę też swego rodzaju sztuki, że to jest jakby...
0: Integralne dzieło sztuki, tak.
4: To jest jakaś część tego dzieła, w którą my mamy bardzo często zaszczyt być włączeni. Ja to bardzo często tak odbieram. No szczególnie ostatnio miałem akurat okazję robić audiodeskrypcję dwóch wystaw w Arsenale, w czasie których pisząc je byłem razem z artystkami, które te obiekty przygotowywały. To było super, kiedy można było... No, też młodzi artyści mają na przykład inne podejście już troszeczkę takie, że no, gdzieś słyszeli o tej audiodeskrypcji, czy słyszały o tej audiodeskrypcji, a więc nie obruszają się, kiedy zadajemy im jakieś pytanie, bo z kolei miałem kiedyś kontakt, nie będę wymieniał nazwiska, ale pan mnie zrugał. To już był starszy artysta, też abstrakcjonista, który po prostu mnie zrugał od najgorszych, co ja mu tu interpretuję jego dzieło sztuki, jak on tu emocje przekazuje i koniec. I no, człowiek, profesor, nazwisko naprawdę wybitne, no to ja tylko podkuliłem ogonek pod siebie, skurczyłem się cały i starałem się chować w kącie i nie rzucać w oczy.
0: O, a ja bym go tak troszeczkę przycisnęła dyskusją, ja lubię takich.
4: Nie. Znaczy tutaj dla mnie to, no, to no, no była za duża, że tak powiem, za duży rozdziew intelektualny między nami, to znaczy ten pan, i to ja wcale nie mówię tego w cudzysłowie, tylko mówię to po prostu, no, mając świadomość swojej pozycji, jego pozycji, nawet nie chodzi o jakąś pozycję, natomiast chodzi o to, żeby no, naprawdę wybitny artysta i tutaj ja nie będę z nim dyskutował, no on ma prawo, on też ma prawo do swojego podejścia, do tego, co tworzy. Artyści jednak bardzo mocno się odkrywają. Ja podziwiam odwagę osób, które decydują się na przekazywanie siebie w jakimś stopniu za pomocą swoich dzieł, obiektów, performansów, różnych rodzajów aktywności artystycznej. Nie wiem, dla mnie jest to bardzo odważne, bo ja bym się nigdy nie odważył w taki sposób odkryć przed odbiorcami.
0: Ale odkrywasz się w inny sposób. Bliższymi. Mieliśmy ten temat poruszyć i zapomniałam.
4: To znaczy nie, ale tak wtedy żartowałem, natomiast teraz mówię zupełnie poważnie, że nie ośmieliłbym się w ten sposób właśnie się odkryć przed ludźmi, którzy są przypadkowi. To jednak jest coś, co no, dla mnie się wiąże z dużą odwagą.
0: Okej. Okay. I w ogóle jest też tak, że części twórców się bardzo łatwo robi audiodeskrypcję własnych dzieł, a niektórym w ogóle. Nawet powiedziałabym chyba, że z mojego przynajmniej doświadczenia tak wynika, i osobistego, i jako konsultantki, też pracującej z artystami między innymi, że właśnie to łatwiej cudze, że z własnym to jest tak trudne, a szczególnie jeżeli ktoś jest w tej rzeczywistości akademickiej umocowany, jest przyzwyczajony do różnych odniesień, co może powiedzieć o tym dziele, do kogo nawiązuje, czym się inspirował, jakie badania na ten temat prowadził, od czego wyszedł, na czym skończył. Natomiast, ale po prostu co? Ja chcę zobaczyć to, co namalowałeś. Co tam jest, tak fizycznie? I jeden z moich tutaj dobrych znajomych, 3 lata mu zajęło, zanim się tego nauczył, zanim się przemógł po prostu. W tej chwili robi to absolutnie świetnie, chociaż tylko i wyłącznie mnie prywatnie na czacie, nigdy w życiu na Facebooku na przykład, w poście, nawet w takiej wersji ukrytej. Wychodzi z założenia, że jak ktoś tam będzie bardzo zainteresowany, to się do niego zwróci, tak jak ja. No pewnie, bo przecież wszyscy mamy wspólnych znajomych. Więc aż szkoda, kurczę, tych jego przepięknych, świetnych opisów, ale no, ja je otrzymuję, bo proszę. Natomiast dalej jest ten problem z przełamaniem się i tu rzeczywiście jest kłopot i wiem, że ta linia współpracy z artystami bądź też z kuratorami bywa trudna. No i właśnie, ale słuchajcie, konsultanci mają tutaj troszeczkę łatwiej, dlatego że ja będąc osobą niewidomą naprawdę przychodzę do tej osoby, tego twórcy, tej twórczyni. Ja naprawdę chcę odebrać to dzieło, jestem żywo zainteresowana. Ja już sobie poczytałam o twórczości, ja już wiem, w jakim kontekście jest osadzone dzieło, ta wystawa i tak dalej, i tak dalej. I ja chcę się z tym zapoznać. A to zdecydowanie bardziej motywuje tych ludzi i otwiera. Niejednokrotnie naprawdę efekty są no, spektakularne.
2: Wiesz, tak myślę, że jeśli audiodeskryptor, jeżeli twórca danego dzieła miałby stworzyć opis audiodeskrypcyjny do właśnie swojego dzieła, to tutaj mogłoby też dojść do nadinterpretacji. I nie zawsze, myślę, coś takiego byłoby wskazane, bo odbiorca po prostu... No, nie mógłby, nie miałby szansy na to, żeby coś sobie wyobrazić i do jakichś wniosków dojść samodzielnie. Po prostu miałby narzucone z góry, jak ma interpretować dane dzieło. Bardzo często, może nie bardzo często, ale dość często zdarza się to na przykład w przypadku spektakli teatralnych, kiedy mamy kontakt z reżyserem. I często bywa tak, że są uwagi do skryptu ze strony właśnie reżysera.
0: Że macie zobaczyć coś innego niż widzieliście.
2: Niż widzieliśmy, tak, właśnie. I no, często jest to duży problem, ponieważ staramy się wytłumaczyć, że musimy być obiektywni, że no nie możemy tutaj się zgodzić na coś takiego, na taką interpretację. Niemniej jednak często bywamy po prostu przyparci do muru i musimy zrobić to tak, jak sobie twórca spektaklu bądź właśnie reżyser wymyślił czy zaplanował. Często w muzeach też tak się zdarza, że na przykład kurator wystawy lub inna osoba, z którą się współpracuje przy tworzeniu audiodeskrypcji do wystaw muzealnych, narzuca bardzo dużo takiej swojej wizji. I wtedy też mamy trochę związane ręce, ponieważ no, mimo że wiemy, że nie możemy interpretować i powinniśmy być obiektywni, to, no, to jesteśmy zmuszeni do tego, żeby jednak taka interpretacja w tych naszych opisach się znalazła. Także zależy wszystko od miejsca, zależy od sytuacji. No od wielu czynników to zależy tak naprawdę, więc jeszcze chyba nam się nie zdarzyło, żeby sytuacja nam się powtórzyła w 100%. Zawsze no, ta praca nowa wiąże się z jakimiś takimi nowymi zupełnie dla nas też doświadczeniami i sytuacjami.
0: No, a pracujecie już kilkanaście lat w tym. Specjalnie tak też do tego nawiązuję i podpytuję, ponieważ biorąc pod uwagę projekt, zawód audiodeskryptor, on tak trochę zmyłkowo się nazywa, nie? Bo właściwie zawód konsultant
2: tak
0: powinien być. Założenia były trochę szersze, ale takie wyszły takie trochę szersze, że my rzeczywiście współpracujemy, że to nie tylko konsultanci, ale i audiodeskryptorzy również się też uczą i rozwijają i to wszystko tak wzajemnie fajnie płynie. Ale że konsultanci też muszą nabierać cały czas doświadczenia, że każda sytuacja jest inna, że każda wystawa, każde dzieło coś nowego wnosi. Że my ciągle musimy się kształcić, być otwarci. Myślę, że to taka właśnie podstawowa rzecz. Właśnie być otwartym, gotowym na pracę, pracowitym również i rzetelnym i zainteresowanym tym, co się robi, a jednocześnie potrafić też powściągnąć swoją ocenę, bo to bywa też takie, myślę, trudne i to z punktu widzenia osoby opisującej, jak i też konsultującej.
2: Wiesz, ja bardzo lubię we współpracy z konsultantem audiodeskrypcji, jeżeli wszelkie uwagi są konstruktywne. Jeżeli jest konsultant otwarty na jakieś moje propozycje, do których na przykład nie jest przyzwyczajony, bo mam na myśli sposób opisywania, bo mimo, że na przykład z Remigiuszem pracujemy od lat razem, to nasze sposoby pisania są jednak inne. Ja zwracam uwagę na inne rzeczy, Remigiusz na inne. No byłoby wspaniale móc pisać skrypt wspólnie, albo przynajmniej na przykład skrypt, który napisze Remigiusz, żebym ja mogła sobie sprawdzić dokładnie z filmem, albo na odwrót, skrypt, który napiszę ja, aby sprawdził z filmem Remigiusz, bo na pewno albo on, albo ja byśmy coś uzupełnili. Ja zawsze czytam te skrypty, które piszą moi współpracownicy, ale nie sprawdzam tego z filmem jeśli mam zaufanie do takiego kogoś, ponieważ no, zwyczajnie na to poszłoby mnóstwo czasu, więc czytam to, jeżeli mam jakieś wątpliwości, to wtedy piszę lub dzwonię i dopytuję, czy aby na pewno to zdanie, czy ten opis jest dobry, czy może tutaj nie ma jakiejś pomyłki, ale taka praca właśnie we dwójkę byłaby idealna, plus konsultant. I czyli jakby gdybym ja i Remigiusz, gdybyśmy my napisali dwa skrypty do tego samego filmu, one by się różniły i gdybyśmy wysłali ten skrypt do weryfikacji dla kilku konsultantów, to również te uwagi byłyby różne.
0: Teraz... Nikt by się praca nad projektem nie skończyła, każdy by tam...
2: Tak. No na przykład teraz nawet biorąc pod uwagę ostatnie zadanie domowe, najświeższe, które wysłałam, no to dostałam na razie od chyba czterech osób i jedna osoba miała dosłownie 3 drobniutkie uwagi, natomiast 3 pozostałe osoby tych uwag miały dużo więcej.
0: No, jeszcze do tego nie usiadłam, więc nie wiem.
2: No, to jestem bardzo ciekawa właśnie również twojej opinii. I jeszcze jedno, co dorzucę i już oddam głos Remigiuszowi. Ja bardzo lubię, kiedy jest dialog pomiędzy audiodeskryptorem a konsultantem. Jeżeli nie jest... No, czasem jest ciężko. Oczywiście wiadomo, jeżeli konsultant twierdzi, że nie rozumie czegoś, że to trzeba doprecyzować, ująć inaczej, to jak najbardziej się z tym zgadzam. Natomiast jeżeli lubię otwartość na jakieś takie nowe pomysły, jeżeli stwierdzę, wymyślę jakiś dodatkowy sposób opisu, na przykład czegoś w ruchu, jakiegoś przedmiotu w ruchu, mam na myśli teraz film, to bardzo lubię o tym pogadać i lubię też właśnie otwartość. Oczywiście, jeżeli ktoś uzna, że to jest beznadziejny pomysł i mu się to nie podoba, no to...
0: Musi uzasadnić też, dlaczego.
2: Tak, niech uzasadni, ale nie lubię, jeśli ktoś właśnie jest taki, że ma swoje zdanie, koniec, kropka,
0: I wszystko inne jest bez sensu.
2: Wszystko inne jest bez sensu, tak, i tak się nie robi, o, bo często właśnie też z takim stwierdzeniem się spotykam, że tak się nie robi. Czyli to już oczywiście no, ktoś musi mieć doświadczenie, żeby móc w ogóle takie zdanie, takie stwierdzenie wysnuć. Natomiast no, lubię, kiedy ta współpraca jest taka bardzo naturalna i no, lubię się też uczyć. Remigiusz, jesteś już z nami? Chyba nie.
0: Dla mnie taką mega ciekawą...
4: Ja cały czas jestem, tylko trochę...
0: Muszę wyciszać mikrofon
4: i wyłączę.
0: Dobra, mów.
4: Tu staram się unikać tych hałasów wszystkich.
2: No, mów. Mów, jak jesteś, to mów, bo znowu zaraz znikniesz.
4: Więc, no cóż ja mogę powiedzieć? Znaczy, to przede wszystkim wydaje mi się, że im więcej osób może dyskutować o jakimś skrypcie, tym lepiej. No i to jest super, tylko że cały czas wracam do tak zwanych realiów. Te realia są często bardzo brutalne i przede wszystkim największym problemem z mojego punktu widzenia jest kwestia czasu, który zostaje na napisanie jakiegoś projektu, na napisanie, przepraszam, jakiejś audiodeskrypcji.
0: A więc... czy konsultant jest ci w stanie na przykład, jak prześlesz mu o 10 wieczorem, na rano po prostu odesłać skrypt?
4: Nie, to nie jest w stanie. No, nie jest w stanie, tym bardziej,
0: że... Niektórzy pracują sobie po nocach.
4: No, no, ja wyłącznie pracuję w nocy, natomiast problem jest taki, że no, bardzo często jest też tak, że niewiele osób, zarówno audiodeskryptorów, jak i konsultantów, dla niewielu osób jest to jedyna praca, jaką oni wykonują. To jest często jedna z wielu prac i to wynika zarówno z kwestii czysto materialnych, jak i kwestii związanych z trybem życia, no różnymi rzeczami. I teraz no, trzeba się dopasowywać do siebie. Jakby... ta świadomość tego, ile czasu i pracy potrzeba na audiodeskrypcję ze strony osób zlecających, też jest nikła. Z drugiej strony mam świadomość i to nie łudźmy się, moim zdaniem najbliższe lata nie będą łatwiejsze, tylko będą trudniejsze, bo pieniędzy generalnie będzie mniej. A pierwszą rzeczą, z jakiej będą rezygnować osoby zlecające różne przystosowywania filmów do, czy w ogóle sztuki różnych dziedzin życia do potrzeb różnych osób, to będą to właśnie te rzeczy, które kosztują relatywnie dosyć drogo. A więc im drożej będą kosztować audiodeskrypcje, konsultacje, tym większe będą naciski, żeby robić to taniej. No i będą wygrywać różnego rodzaju przetargi firmy, które będą to robić najtaniej, czyli po prostu ktoś tam będzie pisał, ktoś to będzie wrzucał, nikt tego nie będzie oceniał ani audytował, no ale audiodeskrypcja zgodnie z prawem, zgodnie z ustawą jest, tak? Jest, nie wiem, 12% udziału audiodeskrypcji w ramówce jest? Jest. A że to pisał ktoś na kolanie, no trudno. Zgodnie z ustawą? Jest zgodnie z ustawą. Mamy robienie dostępności? Mamy. No i problem rozwiązany.
0: Okej, ale mówisz tutaj o telewizji głównie, tak?
4: Mówię o instytucjach. Generalnie o instytucjach i tak dalej. Będzie to problem. Instytucje, my pracujący na przykład, jeżeli chodzi o kontakt ze sztuką, mówię o sztukach wizualnych przede wszystkim, ale nie tylko, no... Większość muzeów, galerii to są instytucje albo samorządowe, albo utrzymywane ze Skarbu Państwa. Samorządowe będą miały gigantyczne problemy za chwilę finansowe. No i ja nie mam złudzeń, że instytucja kultury utrzymywana z pieniędzy samorządowych, kiedy będzie miała do wyboru zakup tony węgla, i to mówimy o węglu palnym, a nie o węglu w postaci diamentów, aczkolwiek ceny obu produktów zaczynają się do siebie niebezpiecznie zbliżać, no to będzie wybierać tonę węgla, no proste. No, takie są i takie będą, obawiam się, realia w najbliższych latach.
0: A tutaj bym poruszyła jeszcze jeden wątek, myślę, taki połączony. Mianowicie taki, że częściowo my również możemy głosować, pod warunkiem, że oczywiście nam też nie zbraknie pieniędzy na podstawowe rzeczy. Ponieważ do tej pory też była taka praktyka, powolutku to się zmienia, że, ale czasem są jeszcze takie oczekiwania, że to, co jest dla niewidomych, musi mieć zawsze finansowanie zewnętrzne, a osoby niewidome mają dostać to za darmo. No więc w tym momencie działamy tylko i wyłącznie projektowo, grantowo, w inny, podobny sposób. Są rzeczy robione specjalnie dla. Natomiast no, możliwość skorzystania z normalnej usługi, zapłacenia za bilet do kina, do teatru, nawet jeżeli jest to jakaś zniżka, ale nie na zasadzie, że wchodzimy tam za 0 zł, tylko jakaś na przykład klubowa, no są przy różnych instytucjach kluby, inne takie rozwiązania dla wszystkich, tak? Gdzie osoba z niepełnosprawnością wzroku również może przynależeć i korzystać. No w tym momencie my też za to płacimy. Jesteśmy równoprawnymi klientami i oczekujemy, że te potrzeby nasze również będą zaspokojone. Mamy troszeczkę inną możliwość zadziałania wtedy. Tak? Możemy również wybierać te przedstawienia, filmy, te wydarzenia, gdzie audiodeskrypcja jest robiona dobrze, właściwie, a nie tak po łebkach i byle była.
2: Wiesz, jeśli chodzi na przykład o filmy kinowe, premiery kinowe, które są finansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, który w sumie powstał chyba w 2005 roku, z tego co pamiętam, to tak naprawdę no, te wszystkie filmy fabularne powinny posiadać audiodeskrypcję i napisy dla niesłyszących, ale niestety jeszcze do dzisiaj często zdarza się tak, że jedynie te takie kopie master posiadają audiodeskrypcję, natomiast już kopie przeznaczone do dystrybucji jej nie posiadają, nie wiadomo dlaczego.
0: No mimo tego, że te przepisy też się zmieniały na korzyść, żeby był dostęp do filmu, te prawa były w taki sposób regulowane, żeby można było przed wypuszczeniem, przed premierą jeszcze wszystko przygotować. Tak? W międzyczasie by były takie projekty głosowane.
2: Tak.
0: Tutaj nie ma przeszkód prawnych ku temu.
2: Nie, nie ma przeszkód prawnych, wręcz przeciwnie. Wiesz, ja myślę niestety, że gdyby nadawcy i producenci ustawowo też nie byli zobowiązani do zapewnienia tych usług dostępności, no to niestety
0: to wiadomo,
2: tylko nieliczni...
0: Jak z dostępnością wszędzie.
2: Tak, jak dokładnie. I na przykład mam takie dosyć świeże dane, jeśli chodzi o Wielką Brytanię, która jest w sumie w audiodeskrypcji takim, można powiedzieć, liderem, bo oni chyba najwcześniej zaczęli. Może nie najwcześniej, no ale są no, liderem. No więc u nich ta audiodeskrypcja jest tak naprawdę na poziomie 10% tylko, gdzie napisy dla niesłyszących są aż, to jest aż 70%, jeśli chodzi o telewizję. U nas sprawa wygląda bardzo obiecująco, ponieważ do roku chyba 2025 bodajże audiodeskrypcja z 10% ma się zwiększyć do 50%, więc no jeszcze 3 lata, kto wie, może będzie coraz lepiej.
0: Ale będziemy tutaj bogaci.
2: Tak, ale tutaj mam na myśli tak naprawdę wyłącznie telewizję. No miejmy nadzieję, że ta świadomość ludzi, którzy produkują filmy, będzie się filmy, no, przedstawienia teatralne będzie coraz większa i po prostu głównie z tego powodu, że ta świadomość będzie wzrastać, no to jednak będą dbali o zapewnienie usług dostępności, czyli i audiodeskrypcji, i napisów, i tłumaczenia na język migowy, no bo jednak tutaj głównie myślę o świadomość chodzi. Ja na przykład niedawno uświadomiłam bardzo miłą panią z muzeum, nie powiem jakiego, która do mnie zadzwoniła z prośbą o wsparcie merytoryczne, bo w zasadzie takie ciągłe wspieranie merytoryczne, darmowe, wraz z konsultacjami przez osoby niewidome, tyfloplanów, tyflografik, skryptów audiodeskrypcji, które no to muzeum ma za zadanie w ramach projektu zrealizować. No i ja na początku bardzo się zdenerwowałam, natomiast potem wzięłam głęboki oddech i stwierdziłam, że wytłumaczę jej, no na czym to wszystko polega i dlaczego mnie to zdenerwowało. I przyznałam się też oczywiście do tego, że, no, że mnie to zdenerwowało, ale wytłumaczyłam, że no to przecież nie jest tak, że my jako fundacja mamy obowiązek robić takie rzeczy za darmo, ponieważ chociażby z takiego powodu, że jeśli ja mam ściągnąć osoby niewidome spoza z Polski, aby dotarły do tego miasta z tym konkretnym muzeum, no to muszę zapewnić im transport, potem zakwaterowanie, wyżywienie, no i czy oczywiście zapłacić przede wszystkim za te konsultacje. No, jakby rozmowa dotyczyła głównie tego, ale była naprawdę bardzo długa. Na koniec pani podziękowała mi bardzo za to, że ją uświadomiłam i za to, że no na pewno w przyszłości pomyślą już o tym, żeby takie rzeczy w budżecie projektu uwzględnić. No teraz nie uwzględnili, więc nie wiem, jak sobie poradzą, bo ja po prostu stwierdziłam, że no przepraszam, ale my w coś takiego nie wejdziemy, bo jeśli no jeszcze mieliśmy się do tego zobowiązać na piśmie, że będziemy ich wspierać merytorycznie, więc było to takie bardzo dziwne.
0: No to nie jest układ partnerski.
2: No nie, absolutnie.
0: Fundacja, absolutnie.
2: Absolutnie. No i niestety taki trend jeszcze panuje. Takie przeświadczenie, że osoby niewidome będą coś konsultowały, bo robią to dla swoich, że tak powiem.
0: Tak, albo bierze się osoby z łapanki, też się z tym zetknęłam. Był u nas kiedyś jako zwiedzający pan, który się burzył, że dlaczego na przykład tutaj ja jestem konsultantką, a on też by mógł, podczas gdy pan nie bardzo ogarniał ani tyflografiki, ani audiodeskrypcji, ani o dostępności za specjalnie nic tam pojęcia nie miał, nawet sztuką się niespecjalnie interesował, albo on w innym muzeum coś tam konsultował. No, aż z ciekawości poszłam sprawdzić, jakie były to jego efekty. Nie rozczarowałam się, że tak powiem, pozytywnie. No. Więc to też nie mogą być osoby jakiekolwiek złapanki. Temu też służy projekt Zawód Audiodeskryptor. Dobraniu w tej chwili ludzi, którzy mają doświadczenie, wypracowaniu różnych metod po to, żeby następnym osobom było łatwiej. Było łatwiej się przygotować, żeby mogły też wybrać, czy w ogóle to jest praca. To nie jest tak, że każda osoba słabowidząca, ociemniała, niewidoma, to będzie świetny audiodeskryptor. O, tak jak kiedyś byli wszyscy albo szczotkarze, albo masażyści, albo dziewiarzami byli, albo muzykami, to teraz jeszcze będą konsultantami, że każdy niewidomy się do tego nadaje. Absolutnie tak nie jest. Też dobrze, żeby to była pasja, dlatego że to bywa praca trudna i stresująca. Rozliczenia też bywają takie dopiero po kilku miesiącach. No to też trzeba mieć świadomość pewnych rzeczy. I tak naprawdę mówię, my cały czas pracujemy sobie w programie nad tym, żeby to wszystko było jak najlepszej jakości, żeby ludzie przyszli świetnie przygotowani po prostu. Żeby mogli sobie dobrać metody pracy dla siebie najwygodniejsze. No nawet od takiej strony technicznej. Większość pracuje na laptopach. Ja na przykład jako osoba patologicznie ruchliwa pracuję na iPhone'ie z klawiaturą zewnętrzną. Do tego mam słuchawki z przewodnictwem kostnym. I to jest taki mój zestaw do pracy. Podłączam się gdzieś do internetu, jeżeli trzeba coś więcej zyskać niż tylko tam to moje LTE uciągnie. I nie mam problemu, w każdym miejscu właściwie wyciągam z torebki swój zestaw do pracy i ja już jestem w pracy i dziękuję. Nie mam potrzeby przygotowywania specjalnie stanowiska. Tak? Mnóstwo osób jest przyzwyczajonych, że pracują na laptopie. Dla nich to jest optymalna metoda pracy. Różne metody przekazywania tych plików, pracy na plikach, oznaczania sobie. No to wszystko pracujemy i też dajemy taki szeroki wachlarz. Ale przy okazji mówię, ja cały czas będę wracała do tego, że to jest praca wymagająca. Praca powinna być za pieniądze zarówno dla osób opisujących, doradzających, konsultujących również i że no, odpowiedzialna rzecz to jest po prostu. Musimy budować sobie tę swoją markę cały czas.
2: I zobacz, że już dzielicie się na różne grupy w tej grupie projektowej. Mam na myśli tutaj osoby, które będą chętniej robiły konsultacje skryptów filmowych, inne artefaktów muzealnych, jeszcze inne właśnie spektakli teatralnych. I jestem przekonana, że mimo, że już takie grupki powstały, to w związku z tym, że na początku tych zleceń raczej dużo nie będzie, A jeśli ktoś będzie chciał pracować w takim zawodzie jako konsultant, będzie pewnie chciał podejmować się wszystkich możliwych zleceń. To tak samo jak my na początku, kiedy tych zleceń na audiodeskrypcję było bardzo mało, podejmowaliśmy się wszystkich możliwych zleceń, byle po prostu coś w tym kierunku robić. A no teraz mamy już taki komfort, że dzielimy się między sobą albo... No, na przykład Remigiusz robi audiodeskrypcję bardzo często do muzeum. Ja zdecydowanie częściej robię do filmów. Myślę, że i częściowo ja, częściowo Remigiusz do spektakli teatralnych. Kinga, która z nami pracuje, wyłącznie filmy. No po prostu mamy już teraz taki komfort, że możemy robić to, w czym się dobrze czujemy, pewnie. I tutaj jakby nie mamy z tym żadnych problemów. Ja nie twierdzę, że nie podejmę się nigdy wykonania audiodeskrypcji do muzeum, bo już miałam taką okazję, ale na pewno musiałaby być to taka wystawa, która mnie zainteresuje, albo no, będę wiedziała, że jestem w stanie sprostać, bo nie pchałabym się na pewno gdzieś, no, czego bym się musiała najpierw nauczyć od podstaw, żeby w ogóle cokolwiek na ten temat móc w swoim opisie powiedzieć. Jestem bardzo ciekawa, jak to w ogóle się rozwinie. My byśmy chcieli stworzyć taką bazę konsultantów audiodeskrypcji, zamieścić ją na swojej, jak już zauważyłaś, trochę nieaktualnej stronie internetowej, ale będziemy wszystko robić, żeby ją zaktualizować. Taka baza konsultantów, podobna do bazy audiodeskryptorów, która istnieje. Myślę, że imię, nazwisko, adres mailowy, oczywiście wszyscy najpierw będziecie musieli bądź, no kto będzie miał ochotę, wyrazi zgodę, kto nie, no to oczywiście nie zostanie tam umieszczone wbrew sobie, ale myślę, że to też będzie fajne, bo jeśli jakiś zamawiający zainteresowany nawiązaniem współpracy z konsultantem będzie szukał konsultanta profesjonalnego, to będzie miał taką listę, może nawet z podziałem na zainteresowania, na obszary działania, właśnie tak, teatr.
0: Doświadczenie.
2: Tak. Doświadczenie, tak, jak najbardziej. Może jakaś bionotka przy każdej osobie również krótka by się przydała. Myślę, że to jak najbardziej. No, trzeba po prostu promować, trzeba propagować i głośno mówić o tym, że ta praca z konsultantem jednak jest niezbędna.
0: Zwłaszcza, że ludzie są później niezwykle zadowoleni. W instytucjach też jeszcze tak to czasem wygląda, że to osoba, która już pisze audiodeskrypcję plus konsultant, no ja na przykład u mnie w instytucji, to my robimy szkolenia dla kolejnych pracowników. Również ludzi z innych muzeów, z innych instytucji, bo to nie tylko, ja też z uczelnią pracuję jedną tak szczególnie, z innymi dorywczo, z galeriami i osoby są wtedy tak zadowolone z tej współpracy, bo nagle tak, ten przekaz przynajmniej, który zawsze do mnie trafia, to wiesz co, ja się teraz tak poczułam tak bezpiecznie w tym, że jak coś to ty wyłapiesz, tak na spokojnie sobie to przegadamy, poprawimy, o, że to będzie dobre. Jeszcze bardziej ludzi przekonuje to, że ja się również pod tym podpisuję wtedy, że to nie jest tylko odpowiedzialność autora skryptu, ale również jest to nasza współodpowiedzialność i tak się tym wspólnie gdzieś tam dzielimy i cieszymy. Więc ta współpraca też jest pod tym względem fajna i taka satysfakcjonująca. I motywująca niezwykle, dlatego że wtedy dopiero osoby też często widzą takie zainteresowanie. Dlatego że doświadczenie ludzi z sektora kultury też było takie wcześniej. No, wiemy, z czego to wynikało. Wynikało to z tego, że kultura była słabiej dostępna, nie było informacji. Dalej brakuje tej promocji, że można przyjść i skorzystać sobie z oprowadzenia z audiodeskrypcją, że na stronie są audiodeskrypcje wgrane i tak dalej, i tak dalej. Wymieniając tylko ten jeden obszar dostępności. Ale osoby nie przychodziły, albo przychodziły grupy mniej lub bardziej dobrane, takie spędy troszkę, z czego na przykład z tych 15 osób niewidomych, dwie były zainteresowane, reszta tak raczej demotywowała tego przewodnika w sumie. Więc tutaj też taka ogromna praca jest, ponieważ zaangażowany konsultant naprawdę jest w stanie przekonać całą dużą instytucję do tego, że dostępność warto robić. Jeżeli przyprowadzi inne osoby, no to naprawdę to taki efekt śniegowej kuli powstaje.
2: Tak, ale myślę, że też masz tutaj na myśli siebie. Ty jesteś bardzo otwarta i
0: ale
2: taka...
0: Ale inni też tak działają. To nie jest tylko, że tylko ja. Absolutnie. Poznałam chociażby tutaj w projekcie osoby, które są równie przebojowe, a jeżeli nie są, to znowu oddziałują swoją... No, mają taką również charyzmę osoby cichej i spokojnej. No myślę, że to absolutnie nie jest tylko i wyłącznie moja cecha.
2: No trzeba na pewno mieć odwagę, żeby wyrażać swoje opinie i żeby też umieć przekonać innych do tych swoich racji. Myślę, że konsultant, który jest introwertykiem, na pewno będzie miał z tym większy problem niż...
0: Tak, będzie trudniej.
2: Tak, będzie trudniej. Będzie trudniej, ale nie twierdzę, że jest to niemożliwe. Ja sama jestem introwertykiem, a przecież występuję na konferencjach i staram się właśnie mówić o dostępności, a tak naprawdę no to najlepiej czuję się pracując w zaciszu swojego domowego biura i no ale da się, powiem tak, da się. Powiem na zachętę dla takich zamkniętych trochę w sobie, powściągliwych, introwertycznych osób niewidomych, które by chciały zostać konsultantami.
0: Poza tym, jeżeli się dobrze trafi i współpraca się będzie układać fajnie, bo to nie każdy z każdym się dogada. Może być świetny audiodeskryptor i świetny konsultant, ale akurat tak kompletnie się nie zgadzają charakterami, że będzie im trudno współpracować. Natomiast jak się trafi na dobry team, to można sobie w tę pracę ułożyć w fajny, harmonijny sposób i wtedy nawet jakieś takie cechy nie przeszkadzają absolutnie.
2: Tak, to jest bardzo ważne, żeby sobie dobrać odpowiednie osoby do współpracy, bo no wiadomo, tak jak mówisz, z jednym się człowiek dogada prawie że bez słów, a z drugim będzie dużo gorzej. Więc też fajnie, że ta grupa wasza jest tak zróżnicowana, bo tutaj na pewno... No na pewno charaktery są bardzo, bardzo różne i to dobrze. Widzisz, ja na przykład po tej pierwszej edycji projektu, no to nie wiem czemu, ale to jakoś tak naturalnie przyszło, że podjęłam współpracę z Agatą. I do tej pory ta współpraca trwa i bardzo nam się fajnie współpracuje i nie wiem dlaczego tej współpracy nie podjęliśmy z nikim innym z tamtej grupy, bo ci ludzie wszyscy byli fajni, ciekawi i to były osoby, które również dużo wniosły do naszego doświadczenia.
0: A pracują dalej też jako konsultanci? Gdzie indziej? Czy nie wiesz?
2: Raczej nie. Raczej nie.
0: Też nie byli zainteresowani aż tak bardzo.
2: Może nie
0: byli. To, że się poszło na jakieś szkolenie,
2: tak, to nie niczym znaczy, nie świadczy, akurat... jasne.
0: Ciekawe. Remigiusz, jakie ty masz tutaj przemyślenia? Najpierw mikrofon musi włączyć.
4: Powiem szczerze, no bardzo zbliżone do Marty. Dla mnie, ja dopiero raczkuję, jeżeli chodzi o współpracę z konsultantami. To Marta prowadziła ten pierwszy cykl szkolenia. Tak naprawdę dzięki Marcie zacząłem pracować z konsultantką, właśnie z Agatą. A więc mamy tutaj, trudno mi cokolwiek dodać mądrego jeszcze do tego.
0: Dlatego sprawiasz takie wrażenie wypłoszonego nieraz, kurczę.
4: Znaczy, ja nie jestem wypłoszony, raczej nie jestem osobą, którą łatwo spłoszyć. Natomiast no, generalnie zazwyczaj wolę słuchać niż mówić.
0: A tu trochę trzeba odwrotnie.
4: No trochę trzeba odwrotnie, znaczy pisać i opracowywać jak najbardziej tak, nie mam z tym problemu, natomiast no mi bardzo dużo dają na przykład uwagi, nawet jeżeli one są bardzo krytyczne i nawet jeżeli się z nimi nie zgadzam, to uważam, że to ma sens, bo nawet niezgadzanie się powoduje jakąś pracę w mojej głowie.
0: Ale z tego powstaje nowa jakość. Ja mam teraz na przykład doświadczenie z współtworzenia audiodeskrypcji do komiksów, co jest w ogóle takim ewenementem. Mało tego jest na świecie ogólnie, no w Polsce tym bardziej nie robi się. Czasem takie są, że kilka kadrów na Facebooku, niektórzy twórcy uczynili z tego integralną część też swoich tych publikacji, ale to przeważnie są króciusieńkie rzeczy, tam dosłownie kilka kadrów. Natomiast my robimy coś więcej, osobno generalnie gdzieś tam będzie to promowane, więc tutaj nie chcę tak zagadywać. Również w Krakowie na krakowskich weekendach z fantastyką na Imlandrisie będę o tym mówiła. Ale to jest też fajne doświadczenie, bo po pierwsze trzeba wypracować troszeczkę nową formułę, coś między obrazem a filmem przekazać, żeby zachować i to, co się faktycznie dzieje w tym komiksie, i humor, dać możliwość odebrać po prostu tę humorystyczną warstwę, jeżeli ona istnieje. Nieraz to bywa skomplikowane, nieraz rysownicy tam cuda czynią i żeby też oddać ten ich taki indywidualny charakter. No a jednocześnie osoba, z którą współpracuję, deklaruje, że jest trudna w komunikacji, czego ja absolutnie nie zauważyłam w ogóle. Nam się bardzo dobrze współpracuje, a wielokrotnie no, dyskutujemy mocno, tylko że to nie są kłótnie, to są dyskusje, argumentujemy, każdy sobie tam przemyśli również sprawę. Widzę, że tak z projektu na projekt coraz nam lepiej to idzie, bo najpierw to były okładki do różnych wydawnictw, do antologii z fantastyką generalnie. Natomiast teraz jeszcze te komiksy doszły i mówię, to też jest znowu bardzo fajna, ciekawa współpraca. Zupełnie coś innego, ale mówię, znowu dochodzimy tutaj do tej samej sytuacji. Ktoś musi być zainteresowany. Obie strony muszą być zainteresowane. Bardzo wam serdecznie współczuję robienia materiałów do czegoś, co ryje bere, tak jak to mówię. Ale mieliśmy nie rozmawiać tutaj o mediach publicznych za dużo. Więc tutaj może pominę. I rzeczywiście niektóre rzeczy można potraktować trochę bardziej jak robienie audiodeskrypcji, bo czymś trzeba zapłacić. Tak? Tutaj są materiały, którymi nijak nie da się rozkoszować, chociaż być może i tacy będą. Nie wiem, na razie w projekcie raczej tak mamy dosyć podobne podejście do niektórych rzeczy. W zasadzie wspieramy i współczujemy, natomiast no być może w przyszłości, kiedy będzie taka właśnie baza konsultantów, kiedy będą ludzie coraz to nowi szkoleni, to znajdą się tacy, w których właśnie absolutnie gust trafią te materiały i wtedy wszyscy będą mieć frajdę, opisujący i konsultujący, jak również odbiorcy tych materiałów późniejszych.
4: Cóż, co mogę dodać do tego wszystkiego? Najfajniejsze by było, i dla mnie takim jakimś odkryciem jest czymś, co mnie kręci, to są takie nowe rzeczy, które wpadają, o których wcześniej bym nie myślał. No bo wiadomo, zaczynaliśmy od tej audiodeskrypcji filmowej. To było coś takiego właśnie dosyć oczywistego. Audiodeskrypcja muzeów oczywista, ale w trakcie, kiedy zacząłem się tą audiodeskrypcją zajmować, zmieniłem pracę, zacząłem pracować w ogrodzie zoologicznym. Nagle się okazało, zresztą pamiętasz, że jakby też gdzieś tam u podstaw leżało myślenie w ogóle o audiodeskrypcji mieszkańców tego ogrodu zoologicznego. Potem się okazało, że zupełnie inaczej trzeba myśleć o tej audiodeskrypcji. Sam się przekonałem, że audiodeskrypcja nagrana w zoo nie ma sensu, że ona musi być na żywo. Teraz coraz częściej myślę o, może właśnie fajną rzeczą byłaby audiodeskrypcja fotografii, zdjęć, atlasów zwierząt, tworzenie jakichś atlasów zwierząt czy roślin, które byłyby połączeniem takiego słuchowiska w zasadzie, może podcastu, który by o nich mówił. Też może potraktujmy audiodeskrypcję w taki sposób, że ona osobom, które piszą audiodeskrypcję, osobom widzącym, też troszeczkę otwiera głowę.
0: Doskonale po prostu. Wyjąłeś mi to z ust nieomalże, bo takie są uwagi osób widzących, że bardzo często osoby widzące, po to nawet daje się opisy nie tam, gdzie powinny być, czyli w tekście alternatywnym, na przykład do zdjęcia, mówię o takich krótszych opisach, chociaż tam i dłuższe się zdarzają jak najbardziej, ale w miejscu widocznym, ponieważ osoby widzące też zgłaszają, że o, teraz dopiero to widzę, dopiero jak przeczytałam, to zwróciłam uwagę na to, że to jest w taki sposób. Że częściowo osoby na przykład z deficytem uwagi też korzystają sobie z audiodeskrypcji i bardzo to lubią. To jest kolejna taka grupa odbiorców i przez to też oczywiście nam ta wartość edukacyjna jest zachowana, dlatego że więcej osób wie o tym, zapyta chociażby, a po co ten opis, skoro widzimy, co tam jest? No nie wszyscy widzimy. Tak? Jest to miejsce, żeby właśnie jak najbardziej dokształcić naród, że takie zjawisko jest, istnieje, jest absolutnie potrzebne. Mnóstwo osób się zaraziło w ten sposób audiodeskrypcją i zaczął u siebie stosować. Więc to też jest kolejna taka fajna rzecz, żeby tak to propagować. Ja wiem, że są przeciwnicy tej metody, że nie, że to jest dla niewidomych, powinno być ukryte tylko w tym miejscu, a nie przeszkadzać innym. No pytanie, kiedy przeszkadza, kiedy nie. To są jedne z takich tematów, na które wiecznie szukamy odpowiedzi.
3: To znaczy jest jedno techniczne uzasadnienie tego. Tych na przykład opisów na Facebooku szczególnie, alternatywnych do zdjęć. Czemu dobrze to umieszczać właśnie tam? Bo ten opis wtedy idzie za zdjęciem.
0: Tak.
3: Jeżeli wrzucimy go do posta, to czasem znaczy, ten post
0: znaczy
3: się...
0: W przypadku iluś zdjęć, jak jest w poście 30 zdjęć, no to nie da rady ich w poście opisać, żeby nie wiem co. W ogóle.
3: No wiesz co, nawet gdyby się dało i gdybyś próbowała to zrobić, to jak udostępnisz te zdjęcia, no to ta treść tego posta może nie pójść za nimi, to czasem się udostępni razem, czasem nie, a jak ten opis alternatywny po prostu przykleimy jakby do tego zdjęcia, to zawsze on pójdzie za tym zdjęciem, jeżeli na przykład udostępniamy. No to jeżeli ktoś udostępnia takie zdjęcia na swoim prywatnym profilu, to aż takiego znaczenia

0: jeżeli on nie jest przypisany do zdjęcia.
1: Czy... Różnie z tym bywa. Tu faktycznie różnie z tym bywa. Prędzej jest też kłopot taki, jeżeli tam jest link, no to nieraz faktycznie udostępnia się sam link. Nawet chyba wczoraj ktoś, chyba Kinga, udostępniała tyflopodcastowy, ten post zapowiadający audycję, między innymi naszą dzisiejszą.
0: Tak, i tam pewnie był sam link, a nie było treści.
1: Tak, bo nie zrobiła z tego nowego postu, tylko udostępniła tak z marszu prawdopodobnie i tam się załączył wyłącznie ten link, nie? I no, też są te opcje wyboru. Natomiast ze zdjęciami, szczerze mówiąc, nie wiem, ja jeszcze nie miałam styczności. Być może faktycznie tak jest, ale nigdy się z tym nie spotkałam, jak do tej pory.
0: Żeby
1: zdjęcie mi się odłączyło od treści postu, a jeżeli tam linków nie było dodatkowo. No to dziwne.
0: Ja już parę razy takie sytuacje widziałem, że ktoś właśnie udostępnił, napisał post z opisem w treści posta tych zdjęć, a później ktoś to udostępnił, udostępniły się same zdjęcia.
1: Coś innego, bo czasem jeszcze z wyświetlaniem tak jest.
0: Tym bardziej, że na przykład, jeżeli masz udostępnionych kilka zdjęć w poście, to jak dobrze pamiętam, to każde z tych zdjęć też, jeżeli jest odpowiednio ustawiona prywatność, to też możesz chyba te pojedyncze zdjęcia też udostępniać. I to, no to jest ileś zależności. Które po prostu, no lepiej rzeczywiście te opisy wstawiać tam, gdzie ich miejsce. Taka jest prawda.
1: Natomiast jeżeli mamy jedno zdjęcie, czy kilka, jakby nie ma takiego ryzyka, że coś tam się wydarzy, to można w ten sposób edukacyjnie działać i no, część osób w ten sposób została zarażonych. Tylko oczywiście tam są też pewne etyczne, że właśnie hashtag opisujemy i wiem, że o to się toczą wojny i tak naprawdę część osób by zrezygnowała, bo niektórzy nawet nie potrafią dodać tego altu, albo mają z tym problem, albo generują post od razu, a alt można dodać później, po opublikowaniu na przykład. W instytucjach często jest to też kłopotem, dlatego że posty są planowane, a przed publikacją nie da rady zrobić altu. I wychodzi tak, że na przykład o 8 rano się pojawia na wallu post, natomiast przychodzi pracownik i dopiero o 10 wstawia te alty. A już do tej pory ktoś tam pisze, że a gdzie jest opis? No więc to też tego typu względy tutaj jeszcze występują.
2: Myśmy się ostatnio zastanawiali, czy jeśli się wrzuca zdjęcie na Instagrama, dodaje tam tekst alternatywny i automatycznie ten sam post pojawia się na Facebooku, na naszym profilu, to czy nadal to zdjęcie na Facebooku ma ten opis alternatywny? Może wiecie.
0: O ile wiem, nie.
1: Nie.
0: O ile
1: wiem, nie. To są osobne systemy.
0: To są osobne systemy, to są osobne miejsca, gdzie po prostu te teksty, treści alternatywne należy uzupełnić.
1: Ale możemy zrobić jakiś test tam za chwilę.
2: Tak, zrobimy zaraz test.
1: No dobrze. No dobrze, będziemy tak już ku końcowi zmierzać. Chciałam może jakieś małe podsumowanko. Co jest najtrudniejszego dla was w tym projekcie akurat? Bo mnie to interesuje. Co w nas jest może najtrudniejszego jako w grupie? O, jako osoba trudna mam prawo spytać.
2: Wiesz, akurat tak chyba się z Remigiusz się przypuszczam ze mną zgodzi, że odrobinkę nas przytłoczyła w tym projekcie część organizacyjna, ponieważ nie byliśmy odpowiedzialni wyłącznie za część merytoryczną, czyli warsztatową, ale byliśmy również tu odpowiedzialni za te kwestie organizacyjne, to nas troszeczkę przytłoczyło, ale jeśli chodzi o co jest najtrudniejsze? Wiesz, wydaje mi się, że teraz samo podsumowanie tego projektu, zachęcenie was wszystkich do napisania artykułów i stworzenia tej publikacji końcowej, to będzie chyba największe teraz wyzwanie, żeby zrobić to mądrze, dobrze. I żeby to też, no żeby wyszło to tak na tyle fajnie, żeby było warto przetłumaczyć to na również na jakiś inny język, może angielski, może niemiecki.
1: No zdecydowanie takie marzenia mamy. Remigiusz, tak, też się zgadzasz?
3: Tak, ta część organizacyjna, ona jest, bo człowiek ma ograniczone zasoby energii też i po prostu czasami, kiedy jesteśmy zajęci organizowaniem jakichś rzeczy takich typowo, że tak powiem, życiowych, pobytu grupy w jednym, w drugim, trzecim miejscu, no to po prostu jest taki moment, że na przykład

0: tak brakuje siły. Jest jakiś wieczór i zamiast usiąść na przykład i sobie przedyskutować, czy zrobić jakieś takie podsumowanie tego, co zrobiliśmy w ciągu dnia, no to mamy siłę tylko spać albo po prostu no już na niewiele więcej pozostaje energii, tym bardziej, że no, to cały czas jest też tak, że to są, że to jest kilka rzeczy robione równolegle i to chyba to jest właśnie to, co Marta też mówiła. Tutaj to jest właśnie ta kwestia. Natomiast z drugiej strony ja troszeczkę też powiem w drugą stronę. Takie organizacyjne problemy i w cudzysłowie rozkminianie tych problemów, które stają przed nami przy organizacji takiego wydarzenia, takiego kursu, takiego projektu, to też jest nauka. Ja zawsze uważam, że każda z takich rzeczy, nawet kiedy ktoś na nas wyleje wiadro pomyj, to zawsze jest to jakaś nauka. Zawsze się przekonujemy, dlaczego to wiadro na nas poleciało. Chociażby ja, jeżeli te pomyje spadną z góry, to chociażby przekonujemy się, że mamy jednak grawitację w dalszym ciągu i coś tam spada w dół. To wszystko jest jakąś nauką i ze wszystkiego można wyciągać wnioski.
1: O, że aż tak źle było gdzieś tam?
0: Nie, ja mówię w ogóle ogólnie o życiu, że tak powiem.
1: To jest audycja o życiu, słuchajcie.
0: O życiu, ale przez Z z kropką, nie o życi, przez RZ.
1: I nie do życi.
0: Nie do życi, nie.
1: Dobrze. Dobrze, w takim razie czekamy na podsumowanie. Jeszcze wszyscy będą się musieli tutaj napracować. Materiałów też jest sporo, bo i mamy nagrania. I pisaliśmy za każdym razem, była taka ankieta wejścia, pewnie wyjścia też będzie, jak to w przeróżnych projektach. Pisaliśmy za każdym razem jako uczestnicy notatki z poszczególnych etapów i to takie, wiecie co, bardzo fajne, bo zarówno uwzględniające samą organizację, zakwaterowanie, warunki pracy, tak, co jest fajne, czego brakuje, co warto uwzględnić następnym razem. Przeglądaliśmy sobie wzajemnie te notatki później, tak zbiorczo, i były przeróżne opinie. To też takie ciekawe, nie? Że jednemu przeszkadza usytuowanie w centrum Poznania, gdzie betonoza i hałas, mnie na przykład potwornie przeszkadza. Ktoś inny w ogóle na to nie zwraca uwagi, ale na przykład zwraca uwagę na to, że zbyt mało osób widzących było do pomocy. No czego ja z kolei nie odczułam, bo akurat miałam osobę widzącą do pomocy, więc wiadomo. Jeżeli ktoś ma słabszą orientację przestrzenną, jest mu po prostu trudniej, tak? No nie ma takiego wymagania, że konsultant musi być supermanem i wszędzie zasuwać sam, ze swoją białą laską przemierzać nieznany świat i z uśmiechem na twarzy. No niekoniecznie. Są osoby, które straciły wzrok po 30 i to było całkiem niedawno być może i no nie najlepiej się odnajdują w takich sytuacjach. Lepiej zdecydowanie, żeby miały jakąś pomoc, a mogły się skoncentrować na tym, co jest meritum tego spotkania. Co mówię, my takie różne notatki robiliśmy odnośnie do samego materiału, dyskusji, każdego dnia, każdego etapu pracy też, więc to jest tak fajnie podsumowane. Myślę, że jak się to zbierze w całość, opracuje, to wyjdzie podręcznik, z którego naprawdę pokolenia będą mogły korzystać, a my dzięki temu programowi będziemy mieć coraz lepsze audiodeskrypcje.
2: I miejmy nadzieję właśnie, że będziecie mieć przede wszystkim coraz więcej pracy.
1: Wysokopłatnej.
2: Tak, wyłącznie.
1: Tak. Konsultanci, bogaćmy się. I nic dla nas bez nas też, to takie myślę jest hasło. A na koniec jeszcze chciałam docenić, nie chciałabym tutaj wyróżniać, bo mówię, cała grupa jest fantastyczna. Natomiast jedno z haseł, które powstało podczas tutaj naszych zjazdów, podkreślało, że oprócz autodeskrypcji bardzo ważny jest też ten przekaz taki dotykowy, że tam, gdzie się tylko da, żeby uzupełniać autodeskrypcję też o repliki, o tyflografiki, o możliwość dotykania oryginałów, jeżeli jest taka, no jeżeli taka istnieje, nie zawsze taka istnieje, w większości wypadków nawet nie, ale są miejsca, gdzie tak, dlatego że, jak to powiedziała Beata Wiśniewska, że nawet 1000 słów nie zastąpi jednego dotyku. I to jest też między innymi odpowiedź dla osób niewidomych od urodzenia, które mają no, kłopot realny z wyobrażeniem sobie wszystkich szczegółów, a w momencie, kiedy mają w rękach model, replikę, dobrze wykonaną makietę, tyflografikę plus ten opis, zdecydowanie mogą bardziej skorzystać z takich pomocy, z takiego przekazu. jeszcze jakieś słowo końcowe, bracie Remigiuszu, siostro Marto? To też jest z teatru wzięte. Spokojnie, spokojnie. Tak. My tutaj nie mamy sekty, ale...
0: To spektakl zryw. Cóż, słowo końcowe, niech będzie wspieramy zatem.
1: Wspieramy.
2: Tak, no to wspieramy.
1: Jeżeli będziecie mieli okazję, to na zryw pójdźcie zdecydowanie. W Poznaniu zryw nadal grają. Pozdrawiamy tutaj serdecznie ekipę.
2: Tak, dobrze. I audiodeskryptora Marcina Głowińskiego, który ten skrypt napisał i no... Myślę, że skrypt był naprawdę dobrze napisany.
0: Był super napisany i co ważne, Marcin Głowiński grał, reżyserował tę sztukę i pisał do niej skrypt. To było dla niego też bardzo trudne doświadczenie i świetnie sobie z nim poradził. Mhm.
1: I my rozmawialiśmy tam dosyć długo, mamy też materiały filmowe z tego, bo tam dyskusja była intensywna, bardzo przyjemna, nie zawsze jest możliwość rozmawiania z aktorami i z twórcami spektakli, natomiast tutaj była taka możliwość i myślę, że dla nas to była no, niezwykła okazja do takiej wymiany i myśli, i emocji również. Mhm. No dobrze, słuchajcie, to kończymy. Tyflo Podcast będzie dostępny na stronie, już niedługo w formie archiwum będzie można sobie pobierać, dzielić się nim. I na koniec, tak sobie myślę, ponieważ Mariusz przygotował grafikę, która będzie dołączona do archiwum, żeby to się lepiej promowało jednak na Facebooku, a Remigiusz przygotował nam opis tejże grafiki, a nawet szybciutko na telefonie roboczo nagrał. I możemy wam to na zakończenie wyemitować, żebyście wiedzieli, jaka grafika będzie dołączona do audycji archiwalnej. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Magdalena Rutkowska, ze mną była dzisiaj Marta Rzaczkiewicz i Remigiusz Koziński. Realizował Michał Dziwisz. Dobrej nocy.
2: Dobranoc, dziękuję bardzo. Dobranoc.
3: Kolorowy plakat. Po prawej stronie plakatu ludzkie ucho z nałożoną czarną słuchawką, taką, jaka używana jest często w urządzeniach do odsłuchu audiodeskrypcji. Na słuchawce napis białymi literami audiodeskrypcja i dwie litery A oraz D. Po lewej stronie plakatu i na dalszym planie wnętrze sali kinowej z rzędami siedzeń i zagłówkami. W górnej części plakatu napis drukowanymi literami, od lewej słowo projekt, żółte i białe, zawód audiodeskryptor, badania i testowanie. Pod spodem, z lewej strony plakatu, mniejszymi literami na tle wspomnianych wcześniej rzędów siedzeń, napis. Osoby profesjonalnie przygotowujące audiodeskrypcję wiedzą, że aby powstał dobry i użyteczny opis treści wizualnych, niezbędna jest współpraca z niewidomymi konsultantami. Jakie cechy i umiejętności powinni posiadać tacy konsultanci? Które metody pracy są najwygodniejsze? W jaki sposób przygotować osoby niewidome i ociemniałe oraz słabowidzące do pełnienia tej roli zawodowej? O projekcie Fundacji Ari Ari oraz Fundacji Otwieramy Kulturę i Sztukę opowiedzą Magdalena Rutkowska i jej goście, Marta Rzaczkiewicz i Remigiusz Koziński. Pod napisem logo, Tyflo Podcast i napis 25 października 2022 roku, godzina 19. Z prawej strony plakatu logo Fundacji Ari Ari oraz Fundacji Otwieramy Kulturę i Sztukę.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
1: I znowu ja i ten dźwięk. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie Michał Dziwisz. Mam przed sobą kolejne urządzenie firmy HIMS, które miałem okazję testować i przy okazji, zanim rozpocznę w ogóle omawianie tego urządzenia, dziękuję za możliwość przeprowadzenia tych testów w firmie ECE. No i znowu muszę powiedzieć, że w ręce moje trafiło urządzenie, o którym nie będę wypowiadał się z perspektywy eksperta, bowiem zdecydowanie nie należę do ekspertów, jeżeli chodzi o monitory brajlowskie. Te urządzenia znam, wiem jak z nich korzystać, natomiast no nie są to urządzenia, z jakich korzystam na co dzień. Niemniej jednak bardzo ucieszyłem się, kiedy dowiedziałem się, że będę miał możliwość przetestowania najnowszego monitora brajlowskiego firmy HIMS o symbolu Braille Edge. No i w dzisiejszej audycji chciałbym opowiedzieć Państwu kilka słów refleksji na temat tego monitora, który tak naprawdę nie jest tylko monitorem, bo jest to także notatnik brajlowski. Natomiast chciałbym także opowiedzieć co nieco na temat wyglądu, no i ogólnie na temat zachowania się samego urządzenia z tym, co udało mi się przetestować. A udało mi się przetestować ten monitor z Windowsem oraz z JOSem. No i już teraz kilka słów refleksji na ten temat. Na dobry początek jednak może słów kilka o wyglądzie linijki Braille Edge. Powiem może na dobry początek tyle, że jest to linijka 40-znakowa. Na swojej przedniej ściance ma tylko jeden przycisk, który jest włącznikiem i wyłącznikiem tego urządzenia. Jeżeli przytrzymamy ten przycisk nieco dłużej, no to urządzenie nam się włączy lub wyłączy, natomiast krótkie jego przytrzymanie wprowadzi monitor w stan uśpienia. A teraz przechodzimy do przedniego panelu monitora brajlowskiego. Jak zresztą większość takich urządzeń, posiada tu moduły brajlowskie, 40 modułów, które są dosyć przyjemne w dotyku, są dosyć gładkie. No jeżeli ktoś bardzo chce, to się postara i wyczuje te przerwy między modułami, ale nie jest to tak denerwujące. Ja pamiętam, że korzystałem kiedyś z linijki w notatniku BrailleLite i tamte moduły były zdecydowanie bardziej wyczuwalne. Były zdecydowanie bardziej wyczuwalne odstępy między tymi modułami. Tutaj także są oczywiście wyczuwalne, natomiast nie jest to jakieś dyskomfortowe. Zarówno po lewej, jak i prawej stronie linijki mamy po dwa przyciski, które umożliwiają nam przemieszczanie się po tekście. I szczerze mówiąc, to taki trochę minus, jak dla mnie, tego urządzenia, bo zdecydowanie bardziej widziałbym tu kółka nawigacyjne, bo myślę, że zdecydowanie wygodniej by się wtedy przewijało tekst, no ale to jest oczywiście rzecz gustu. Komuś mogą podobać się przyciski. Skoro o przyciskach mowa, to powyżej modułów brajlowskich mamy ich aż 40. No i domyślacie się już zapewne Państwo, cóż to takiego jest. Oczywiście, to są tak zwane przyciski kursor routingu, czyli przywoływania kursora. Dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, na czym rzecz polega, bo na przykład nie mieli możliwości nigdy korzystania z monitora brajlowskiego, to krótkie wyjaśnienie. Kiedy, dajmy na to, edytujemy sobie jakiś tekst i widzimy, czujemy pod palcami konkretne litery tego tekstu. I dajmy na to, chcielibyśmy dokonać bardzo szybko korekty jakiegoś słowa. No ale wiadomo, gdzieś nam ten kursor się błąka po linijce, nie bardzo wiadomo, gdzie on jest. Chcielibyśmy szybko przywołać ten kursor do określonego znaku, no i dokonać tam jakiejś operacji. Nic prostszego, po prostu wciskamy jeden z tych 40 przycisków, takich niewielkich, malutkich przycisków kursor routingu, no i w tym momencie mamy możliwość dokładnie sprowadzenia kursora tekstowego do tego konkretnego znaku. Możemy go na przykład skasować, możemy go zamienić, możemy zrobić z nim po prostu cokolwiek chcemy. Teraz przechodzimy do kolejnego rzędu przycisków w monitorze i zarazem poniekąd też notatniku brajlowskim Braille Edge. Pierwszy z tych przycisków symuluje wciśnięcie klawisza Escape na klawiaturze. Kolejny z tych przycisków będzie symulował naciśnięcie klawisza Tab. Kolejny z tych klawiszy to symulator klawisza Control. Następny z tych klawiszy to symulator klawisza Alt. I tu dodajmy lewego klawisza Alt. Wyróżniający się przycisk to brajlowska spacja, bo Na linijce znajduje się także klawiatura brajlowska, ale o niej za moment. Idąc dalej po przyciskach, bo teraz znajdujemy się po lewej stronie brajlowskiej spacji. Pierwszy od lewej po stronie spacji klawisz to symulator klawisza Shift. Kolejny z tych klawiszy to symulator klawisza Insert. Następny klawisz to symulator klawisza Windows. No i ostatni klawisz z tej drugiej czwórki to symulator klawisza menu kontekstowego, czyli wywołującego zazwyczaj to, co znajduje się pod prawym przyciskiem myszki w danej aplikacji. Za moment przejdę do omówienia brajlowskiej klawiatury i tego, jak ona funkcjonuje, natomiast zanim to opowiem o jeszcze 8 klawiszach, które zlokalizowane są w górnych częściach monitora brajlowskiego Braille Edge, zarówno po lewej, jak i po prawej stronie. Nie ma potrzeby omawiania tych wszystkich 8 klawiszy, bowiem są one po prostu zdublowane. I tak mamy tu po prostu strzałki kursora. Strzałkę w górę, strzałkę w dół, strzałkę w lewo i strzałkę w prawo. Jeżeli ktoś kojarzy manipulatory z telefonów komórkowych, no to mniej więcej może sobie wyobrazić, jak to wygląda. Mamy tu takie kółko podzielone na 4 części, no i każda z tych ćwiartek odpowiednio rozmieszczona pełni rolę konkretnej strzałki. A teraz już zgodnie z obietnicą przechodzę do klawiatury brajlowskiej. Jeżeli chodzi o klawiaturę brajlowską, to jest ona 8-punktowa. Punkt 7 pełni rolę klawisza Backspace, punkt 8 pełni rolę klawisza Enter. No i kolejne punkty są rozmieszczone standardowo. Po lewej stronie, idąc od lewej strony, mamy punkt 3, potem drugi, potem pierwszy. Po środku mamy spację dosyć pokaźnych rozmiarów, no i później mamy punkt 4, 5 oraz 6. A po prawej stronie monitora Braille Edge również znajduje się to kółko podzielone na 4 części, które służą po prostu za strzałki kursora. Możemy z nich korzystać naprzemiennie, po prostu jest to zależne od tego, kiedy nam jest wygodniej, gdzie nam aktualnie ręka leży, którą chcielibyśmy użyć. Możemy zarówno z jednego bloku strzałek, jak i z drugiego śmiało korzystać i nie ma tu żadnej różnicy. I to w zasadzie tyle, co na panelu górnym. No jeszcze może poza głośniczkiem niewielkich rozmiarów, głośniczkiem monofonicznym, który wydaje z siebie kilka dźwięków. Niestety nie będę w stanie ich zbyt dobrze zaprezentować, bowiem nie ma tu w tym urządzeniu wyjścia słuchawkowego, więc po prostu nie mam go jak podłączyć do miksera. Na lewej ściance urządzenia znajduje się, idąc od tyłu, slot na kartę SD i tu na marginesie dodajmy, że w zestawie dostajemy kartę SD o pojemności 2 GB. Idąc dalej widzimy brajlowską literę B, a poniżej tej litery B mamy przełącznik. Ten przełącznik służy do aktywacji i dezaktywacji modułu łączności bezprzewodowej Bluetooth, bo właśnie w taki moduł jest wyposażona ta linijka. Przełącznik przesunięty w stronę od nas uaktywnia moduł bezprzewodowy Bluetooth, natomiast jeżeli jest w pozycji bliżej nas, moduł bezprzewodowy jest wyłączony. Zalecane jest, aby jeżeli nie korzystamy z łączności bezprzewodowej, po prostu ten moduł dezaktywować, bowiem wiadomo, że zużywa on więcej energii i monitor brajlowski będzie pracował nam krócej, kiedy nie jest podłączony do prądu. Jeżeli chodzi o tylnią ściankę urządzenia, to mamy tu tylko i wyłącznie 2 niewielkie przyciski. Pierwszy da się wcisnąć palcem, drugiego nie. A oba służą do tego samego. Są to po prostu przyciski awaryjnego resetowania urządzenia. Jeżeli zdarzyłoby się, że urządzenie odmówi nam posłuszeństwa, no to najpierw wciskamy przycisk reset, przy czym w instrukcji zaznaczone jest wyraźnie, że nie należy tego przycisku trzymać dłużej niż 5 sekund. A jeżeli i to nie pomoże, należy posłużyć się jakąś szpilką, patyczkiem, wykałaczką, czymkolwiek i wcisnąć ten niewielki przycisk, który znajduje się na tylnej ściance po prawej stronie urządzenia. Przycisk reset jest tak bliżej lewej części monitora Braille Edge. Została nam do omówienia już tylko prawa ścianka linijki, a tu mamy tylko 2 złącza. Od tyłu idąc mamy gniazdo zasilania, bo także w komplecie otrzymujemy zasilacz sieciowy oraz dostajemy także przewód USB, który również może służyć jako zasilanie. Jeżeli podłączymy linijkę do aktywnego portu USB w naszym komputerze, w tym momencie możemy ładować jej akumulator. No i właśnie do tego służy ten port, który znajduje się bliżej nas na prawej ściance linijki. A teraz słów kilka o tym, co właściwie potrafi to urządzenie, bo tak jak wspominałem, potrafi znacznie więcej niż być tylko linijką brajlowską. Więc idąc od początku. Po włączeniu urządzenia, jeżeli korzystamy z jego domyślnych ustawień, wyświetli nam się jego menu główne. Pierwszą pozycją w tym menu jest notatnik. Kolejna pozycja to terminal dla programów odczytu ekranu. Następna pozycja to aplikacje. Kolejna pozycja to opcje. Kolejna pozycja w menu to informacja. I to tyle, co mamy w głównym menu. Teraz przyjrzyjmy się, jak możemy skorzystać z tego urządzenia. Oczywiście możemy sobie otworzyć tu na przykład notatnik. I w tym momencie wyświetla nam się menu zawierające pliki. Dajmy na to, chciałbym stworzyć sobie nowy plik. W tym celu naciskam spację i literę M. Dostałem się w tym momencie do menu notatnika i przemieszczam się, jak to zwykle bywa w takich urządzeniach i w takich aplikacjach, do przodu po tym menu spacją i punktem czwartym, do tyłu spacją i punktem pierwszym. Szukam możliwości stworzenia nowego pliku. Może przeczytam, co mamy tu w ogóle po kolei w tym menu. Mamy otwórz, otwórz chroniony dokument. Ta opcja pozwala nam na bezpieczne otwieranie dokumentu bez wprowadzania do niego jakichkolwiek zmian. Kopiuj, wklej, czyli standardowe opcje edycyjne. Wytnij, skasuj, nowy folder, bo możemy tu także tworzyć foldery. Bowiem otwiera nam się taki niewielkich rozmiarów menedżer plików. Nowy plik, zmień nazwę. Znajdź, zaznacz wszystko, informacja, wyjście. I menu nam się zawija, więc możemy sobie tak po tym menu chodzić. No i ja teraz dajmy na to, chciałbym stworzyć jakiś nowy plik, więc szukam, bo jeszcze nie znam tych skrótów, przykro mi bardzo, więc tworzę sobie nowy plik po prostu korzystając z menu. Zresztą skróty mamy w nawiasach, gdyby kogoś to interesowało. Na przykład do nowego pliku skrót to jest Ctrl plus N, więc mógłbym użyć właśnie klawisza Ctrl, znajdującego się przecież w tym urządzeniu, i mógłbym także nacisnąć literę N, no i oczywiście stworzyłby mi się wtedy nowy plik. I w tym momencie wylądowałem znowu w menedżerze plików, stworzył mi się plik noname03.brl i teraz mogę ten plik otworzyć, naciskając na nim Enter, no i mogę zacząć pisać.

to jest test, a to drugi test i tak dalej, i tak dalej. I mógłbym tu sobie pisać, ale ja chcę, dajmy na to, już z tego wyjść. Wychodzę naciskając spację i literę Z. Urządzenie mnie zapytało, czy zapisać zmiany. Tak, nie, anuluj. Chcę zapisać zmiany oczywiście, więc naciskam literę Y. Teraz wyszedłem z notatnika, no i mógłbym tak jeszcze pokazywać pozostałe tego typu aplikacje, które są w tym urządzeniu. Ja nie będę może ich pokazywał, bo tak na dobrą sprawę nie mam za bardzo jak tego pokazać, bo urządzenie do nas nie mówi, więc ciężko wywnioskować, co ono tak na dobrą sprawę robi. Mogę tylko powiedzieć, co my tu możemy jeszcze robić. Wejdę do menu aplikacje. W menu aplikacje pierwsza aplikacja to kalkulator. Druga aplikacja to budzik. Trzecia to data i czas. Stoper także się tu znajduje. Mamy też minutnik. I terminarz. I to są wszystkie aplikacje. No trzeba przyznać, że nie jest ich zbyt wiele, ale w końcu to nie ma być urządzenie pokroju Braille Sensa, a takie podręczne urządzenie, które przede wszystkim ma być dla nas linijką brajlowską, więc wychodzimy z menu aplikacje. No i teraz przechodzimy dalej. Mamy tutaj jeszcze opcje, no i informacje, do informacji zaglądać nie będziemy, ale zobaczmy, co jest jeszcze w opcjach. Możemy w opcjach włączyć lub wyłączyć tryb ośmiopunktowy. Możemy zaznaczyć, czy urządzenie ma pokazywać, czy nie, klawisze skrótów. Pokazuj informacje o pliku, czyli opcja, którą wykorzystamy przede wszystkim w funkcji notatnika urządzenia Braille Edge. I tu jest dosyć ciekawa opcja. Tryb uruchamiania. Nowy dokument. Ostatni dokument. Terminal. Kalkulator. Menu główne. I znowu wracamy do nowego dokumentu. Czyli po prostu możemy sobie wybrać, co nam ma się na dobry początek uruchamiać, jeżeli włączymy linijkę Braille Edge. Możemy także włączyć lub wyłączyć dźwięki. Jest tu taka opcja odtwórz dźwięk. No i tu mamy jeszcze taką opcję jak stopień Braille'a dla wiadomości. Tu możemy sobie wybrać Braille komputerowy lub bez skrótów. Możemy wybrać także tablicę brajlowską, z jakiej chcemy korzystać. Do dyspozycji mamy polski, hiszpański, francuski, niemiecki, włoski, angielski, brytyjski i znowu wracamy do polskiego. Tu jeżeli ktoś ma problemy z szybkim czytaniem, może zdecydować, jak długo mają wyświetlać się konkretne wiadomości. Domyślna wartość to 3 sekundy, a możemy to przełączać w zakresie od 1 do 5 sekund. Mamy tu jeszcze takie opcje jak tryb czuwania i ignoruj. Niestety, szczerze powiedziawszy, nie wiem, do czego mogą być te tryby. Tryb oszczędzania energii, czyli po prostu urządzenie nam się będzie wyłączało po pewnym czasie, żeby oszczędzać baterię. No i ostatnia opcja to jest zapisz, przywróć ustawienia. Wychodzimy z tego menu, jak zwykle. Litera Z i spacja. A teraz słów kilka o tym, jak monitor Braille Edge zachowuje się z komputerem typu PC. Bo niestety od razu muszę powiedzieć, że mimo najszczerszych chęci nie udało mi się tego urządzenia połączyć z iOS-em. Nie wiem dlaczego, szczerze mówiąc, bo w instrukcji jest napisane, że urządzenie radzi sobie bezproblemowo z iOS-em. Natomiast w przypadku mojego iPoda Touch urządzenie jak najbardziej było wykrywane w module Bluetooth. Oczywiście tam nie można się było z nim połączyć, a VoiceOver w sekcji monitory brajlowskie po prostu tego urządzenia najzwyczajniej w świecie nie widział. Jeżeli chodzi o instalację tego urządzenia w systemie, to także nie jest to tak bardzo proste i tym wszystkim, którzy są przyzwyczajeni do tego, że po prostu podłączają notatnik do komputera, no i nie czytają instrukcji, to radzę na tę okoliczność, na okoliczność instalacji tego urządzenia zmienić swoje nawyki, zmienić swoje przyzwyczajenia, bo po prostu będą mieć problem. Trzeba wybrać urządzenie niestandardowe, ale po kolei. Najpierw trzeba oczywiście zainstalować niezbędny sterownik. I tu przykra niespodzianka, bo na płycie producent oprócz instrukcji udostępnia tylko sterownik do programu Windowize. Oczywiście, no wiadomo, HIMS i GW Micro zawsze żyli w zgodzie,
Natomiast trochę szkoda, że zostały pominięte pozostałe czytniki ekranu, na przykład JOS, bo NVDA to no, jest program, z którym tej linijki, przyznam szczerze, nie udało mi się połączyć. Z JOS-em się udało, natomiast no, musiałem się nie lada nagłowić, dlaczego to nie chce działać. No i wtedy w końcu sięgnąłem po instrukcję obsługi, wyczytałem, że należy ściągnąć sterownik ze strony producenta, ze strony HIMSA. No i w końcu tam znalazłem ten sterownik, co także nie było najłatwiejsze, ale się udało. O ile instalacja dla programu Windows jest stosunkowo prosta, bo tu uruchamiamy aplikację, instalatora, czekamy chwilkę, aż się zakończy proces instalacji, później wybieramy, aby system Windows automatycznie nie wyszukiwał sterownika, bo wybierzemy go ręcznie, wskazujemy na odpowiednie urządzenie. No i na tym kończy się cała zabawa. O tyle w przypadku JOS-a to pojawiało się ileś tych instalatorów, ileś ekranów, trzeba było trochę się naklikać, nainstalować tych różnych rzeczy, no ale koniec wieńczy dzieło, jak to mawiają, i także zainstalować się ten monitor udało i udało się go połączyć z JOS-em. Natomiast funkcjonalność w przypadku programu JOS jest zdecydowanie bardziej ograniczona. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że dla Windowsa Braille Edge to tak jak Focus dla JOS-a. Z prostej przyczyny, za pomocą programu Windows możliwe jest sterowanie tą właśnie linijką naszym komputerem. No w końcu po coś te klawisze, o których mówiłem wcześniej, takie jak Insert, Control, Alt i tak dalej są. Za pomocą Braille Edge'a i jego wbudowanej brajlowskiej klawiatury możemy wpisywać różnego rodzaju teksty, możemy także korzystać ze skrótów klawiszowych, więc mamy tak na dobrą sprawę pełnowymiarową klawiaturę do sterowania naszym komputerem. W przypadku JOS-a niestety tak dobrze nie jest, nie możemy wpisywać tekstów, możemy co najwyżej korzystać z ograniczonych możliwości sterowania konkretnymi parametrami monitora brajlowskiego za pomocą klawiatury wbudowanej w Braille Edge'a, no i oczywiście za pomocą odpowiednich skrótów. Nie udało mi się połączyć Braille Edge'a z systemem iOS, a za wszelką cenę chciałem sprawdzić, jak też to urządzenie sprawdzi się, jeżeli chodzi o łączność Bluetooth. No i także muszę powiedzieć, że trochę się zawiodłem. O ile bez większych problemów było możliwe zainstalowanie i połączenie i sparowanie z komputerem tej linijki, to jeżeli przyszłaby nam ochota na to, żeby na przykład to urządzenie w trakcie pracy wyłączyć, później je włączyć, no to możemy doznać rozczarowania, bo po prostu programy odczytu ekranu, zarówno JOS, jak i Windows, przestaną widzieć to urządzenie. I możemy sobie wtedy wyłączać nasz program odczytu ekranu, możemy sobie go włączać, możemy przestawiać, możemy próbować różnych rzeczy. Tak na dobrą sprawę, przynajmniej w przypadku systemu Windows XP Pro Service Pack 3 pomaga tylko i wyłącznie restart komputera. Być może, wcale nie twierdzę, że tak nie jest, być może w nowszych systemach jest to lepiej rozwiązane. Ja także nie posiadam wbudowanego modułu Bluetooth, tylko posiadam moduł Bluetooth na USB, więc to także może mieć jakieś znaczenie. No w każdym razie ja osobiście nie używałem zbyt długo Braille Edge'a z Bluetoothem, a szkoda, bo to by było naprawdę świetne rozwiązanie. No chyba, że będziemy chcieli mieć urządzenie cały czas włączone. No to wtedy nie ma większego problemu, można korzystać. A co z samą wygodą korzystania z Braille Edge'a? No i tu muszę powiedzieć, że moja opinia nie będzie zbyt obiektywna, bo w przeciwieństwie do naszego redakcyjnego kolegi Roberta Hedzyga, nie przetestowałem tylu monitorów brajlowskich i nie mam zbyt wielkiego porównania. Mogę tylko powiedzieć, co ja bym zmienił, jeżeli chodzi o Braille Edge'a. Przede wszystkim to przyciski nawigacyjne. Nie wiem, czy takie wciskane, jak to w instrukcji zostało napisane, kapsułkowe przyciski są najlepszym rozwiązaniem. Ja szczerze mówiąc, wolałbym w tym miejscu kółka. Takie jak w komputerowej myszce. Myślę, że byłoby to znacznie wygodniejsze. Skoro już o myszce mowa, to w zestawie z Braille Edge'em, jeszcze dodam, otrzymujemy przejściówkę mini USB. Na zwykłe USB.
Ktoś by się mógł zastanawiać, po co nam takie coś, po co nam taka przejściówka. Okazuje się, że do Braille Edge'a możemy podłączyć komputerową myszkę. Za jej pomocą właśnie dostajemy to upragnione kółko, o którym wspominałem przed momentem. Możemy także za pomocą kombinacji lewego, prawego, obu przycisków oraz wciskania kółka wydawać także kilka poleceń Braille Edge. Może się komuś przydać, aczkolwiek szczerze mówiąc, dla mnie jest to średnie rozwiązanie, aby odrywać ręce od monitora, szukać komputerowej myszki, no i na przykład kręcić kółkiem po to, żeby coś tam sobie odczytać. No chyba, że ktoś korzystać będzie z tego monitora, posługując się tylko i wyłącznie jedną ręką. No jeżeli tak, to być może właśnie takie rozwiązanie z myszką na coś mu się przyda, jeżeli brakować mu będzie kółka. O Braille Edge'u powiedzieć na pewno można także to, że jest to cichy monitor. I to jest jego z pewnością duży plus. Ja teraz może spróbuję zademonstrować, jak też ten monitor pracuje. Podłączę go do portu USB. I teraz biorę linijkę, no w zasadzie pod mikrofon i postaram się zademonstrować Państwu, jak też głośne jest to urządzenie. Spróbuję jeszcze wyłączyć w swoim kompresorze bramkę, a przynajmniej ją trochę zdeaktywować. Teraz może być ten sygnał nieco zaszumiony bardziej, ale to po to, żebyście Państwo usłyszeli, jak jest głośne to urządzenie, a właściwie jakie jest bardzo ciche, bo naprawdę jest ciche. Przepraszam za te hałasy. I teraz chodzę sobie po pulpicie, a na linijce wyświetlane są jakieś tam teksty. Nie wiem czasem, czy nie głośniej słychać było odgłosy wciskanych przeze mnie klawiszy na klawiaturze niż właśnie ten wyświetlający się na linijce Braille Edge tekst. To teraz jeszcze może klawiatura. Spróbuję coś popisać.

0: No i tak to właśnie brzmi. Klawiatura nie jest może jakaś specjalnie bardzo cicha, ale nie jest też, nie powiedziałbym, że jest bardzo głośna. Powiedziałbym, że to jest rozwiązanie raczej w sam raz, które nikomu nie powinno przeszkadzać. Można mieć zastrzeżenia co do jedynie wygody pisania na tych klawiszach. Kiedy zacząłem pisać, to miałem wrażenie, że mają one taki bardzo, bardzo płytki skok. Wszystko oczywiście zależy od tego, co kto lubi. Ja szczególnie mówię tu o płytkim skoku spacji, bo ona naprawdę jakoś tak dziwnie pracuje. Klawisze liter są już lepsze, natomiast no, nie odczuwam, szczerze mówiąc, nie wiadomo jakiego komfortu w pisaniu na tej brajlowskiej klawiaturze. Ale to też może dlatego, że po prostu dawno, dawno nie korzystałem z brajlowskiej maszyny do pisania. Co można powiedzieć jeszcze o monitorze Braille Edge? Na pewno, jeżeli ktoś korzysta tylko i wyłącznie z programu odczytu ekranu Windows w jego najnowszej wersji, to będzie z tego urządzenia zadowolony. Jeżeli ktoś korzysta z programu JAWS, to jednak warto się zastanowić, czy nie lepiej zainwestować w inne urządzenie, w inny monitor, który daje jednak większe możliwości i umożliwia swoje pełne wykorzystanie z tym programem. Co do programu NVDA, no on na razie nie ma w ogóle jakoś specjalnie dobrego wsparcia dla Braille'a. Jakieś tam wsparcie ma, natomiast nie jest to wsparcie bardzo dobre, więc jeżeli ktoś rozważa korzystanie tylko i wyłącznie z NVDA oraz jakiegokolwiek monitora, no to musi zdawać sobie sprawę, że wiele z tym nie zdziała. A ja tak jak już wspomniałem, no niestety nie byłem w stanie połączyć programu NVDA z monitorem Braille Edge. Podsumowując tę dzisiejszą dosyć krótką audycję, myślę, że urządzenie nie jest złe, że znajdzie swoich zwolenników, ale także no, można mieć pewne zastrzeżenia do tego, jak urządzenie pracuje, do tego, jak współpracuje z programami odczytu ekranu, no oraz do samej jego konstrukcji. Bez wątpienia plusem jest to, że w urządzeniu mamy coś więcej niż tylko linijkę brajlowską. Że mamy tu także notatnik, mamy terminarz, możemy ustawiać sobie budzik, możemy korzystać ze stopera, czy dokonać jakichś obliczeń za pomocą wbudowanego kalkulatora. Jeżeli zatem ktoś uczy się, na przykład studiuje, albo chociażby uczęszcza do szkoły podstawowej albo średniej, to być może zakup właśnie takiej linijki będzie trafionym pomysłem, jeżeli nie będziemy chcieli korzystać w żadnym wypadku z syntezy mowy. No bo niestety to urządzenie nie posiada wbudowanego żadnego syntezatora mowy. To nie jest taki pełnowymiarowy brajlowski notatnik. Takim pełnowymiarowym brajlowskim notatnikiem, który potrafi pracować również w połączeniu z komputerem, to jest urządzenie Braille Sense. Na dziś to wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo za uwagę. Audycję poprowadził Michał Dziwisz. Kłaniam się i do usłyszenia w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu.
1: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniej audycji, dzisiaj zajmiemy się skrótami brajlowskimi. Właściwie do nagrania niniejszej audycji zainspirowało mnie pewne odkrycie, które zauważyłem w niniejszym notatniku podczas jego używania, bo jak Państwu mówiłem, tę wersję mam od kilku miesięcy i zarówno na co dzień na niej pracuję, jak i cały czas ją testuję. Tak więc może się zdarzyć, że znajdę jakąś ciekawą opcję, szczególnie jeśli nie było jej w poprzednich wersjach. Możliwość transkrypcji tekstu na brajlowską notację skrótową odkryłem zupełnie przypadkowo, a jak to o tym za chwilę opowiem. Również w jednej z poprzednich audycji nie potrafiłem w głównym profilu językowym przestawić drugiego głosu. Pokazałem Państwu tylko możliwość konfiguracji ustawień drugiego mojego głosu, profilach językowych, co jest trudniejsze, ale pokazałem tylko tak, bo tak byłem w stanie pokazać. Ale w ustawieniach ogólnych nie potrafiłem i nawet nie było opisane w pliku pomocy, jak to zrobić, bo nie zawsze plik pomocy aktualizuje się wraz z aktualizacją systemu i nie wszystkie opcje mogły być na bieżąco w pełni opisane, ale w międzyczasie skontaktowałem się z firmą ECE, która z kolei wysłała stosowne zapytanie do producenta i dowiedzieliśmy się, jak to zrobić. Tak w ogóle to zarówno firma HIMS, jak i ECE są bardzo otwarte na wszelkie sugestie ze strony użytkowników. Przynajmniej takie odniosłem wrażenie. Jeżeli coś na mnie działa poprawnie w takim braille sensie, albo czy na przykład jakimś innym urządzeniu przez nich produkowanych czy dystrybuowanych, albo są jakieś niedoróbki, albo chcielibyśmy, żeby było coś inaczej, albo coś jeszcze, możemy to zgłosić w firmie ECE, a firma ECE przekaże stosowną informację w tej kwestii do producenta. Oczywiście domyślam się, że można tak zrobić z urządzeniami, które są aktualnie wspierane, bo jeżeli na przykład, dajmy na to, ktoś by się po latach obudził i chciałby wprowadzać jakieś ulepszenia do BrailleSense'a Classic czy BrailleSense'a Plus, którego już dawno w produkcji nie ma, no to nic nie zdziałamy. Ale pamiętam coś innego. Pamiętam, że zarówno ten BrailleSense, jak i stare wersje w początkach swojej produkcji miały liczne błędy w oprogramowaniu, ale były one sukcesywnie naprawiane. Kiedyś nawet w BookSense'ie wprowadzono, zdaje się, w 2013 roku nagrywanie w formacie DAISY, czyli to właśnie to, co tam Państwu pokazywałem, tworzenie takich prostych książek DAISY, no bo tutaj zrobimy sobie podział na nagłówki i strony, ale niewidomi użytkownicy, którzy mieli BookSense'a, mogli to robić, a ci, którzy mieli BrailleSense'a, nie. A oprogramowanie jest bardzo podobne, więc poproszono producenta o prowadzenie tego w BrailleSense'ie, gdyż aplikacje multimedialne z BookSense'a działają tak podobnie, że nawet nie wiem, czy nie są jakoś przeszczepione z BrailleSense'a, a jak gdzieś nie, no to po prostu były stworzone na bazie tych z BrailleSense'a. I oczywiście doczekaliśmy się, proszę Państwa, prowadzenia możliwości nagrywania w DAISY od BrailleSense'a Plus po BrailleSense U2, jak to ludzie różnie nazywają, i Polaris, no i oczywiście ten, co jest aktualnie, czyli szóstka. Wtedy wprawdzie już był w sprzedaży w 2013 roku BrailleSense U2, bo możliwość pojawiła się chyba jesienią w 2014, czyli półtora roku po wprowadzeniu nagrywania do DAISY w BookSense'ie, ale mimo iż Plusa nie było już w sprzedaży, to jeszcze był aktualizowany na równi z U2, więc w Plusie też się taka możliwość pojawiła. O tym, jak przestawić drugi głos z domyślnego angielskiego, opowiem w najbliższej audycji, kiedy w końcu będę mógł wrócić do omawiania notatnika w kolejności, bo akurat będzie ku temu dobra sposobność podczas omawiania kolejnych aplikacji. A dzisiaj, jak powiedziałem, skróty. W pliku pomocy, o ile sobie przypominam, jako tako o skrótach informacji nie znalazłem, ale jak do tego doszedłem? Otóż pisałem coś w formacie BRL, czyli Braille'em sześciopunktowym, ale następnie potrzebowałem zrobić pewne formatowanie z poziomu edytora tekstu. Tak jak mówiłem, miałem uprzednio utworzony dokument jako nowy dokument Braille'owski BRL. Napisałem wszystko, co miałem do napisania, a następnie w zapisiaku wybrałem format .docx. Po czym, kiedy otworzyłem w edytorze tekstu niniejszy plik, po jego zapisaniu w .docx, wprawdzie Braille został przekonwertowany na komputerowy, znaczy w sensie na tekst komputerowy, ale okazało się, że tam, gdzie pojawiały się znaki, które przypuszczalnie mogły być skrótami brajlowskimi, skróty te zostały rozwinięte. A co za tym idzie, kiedy w danym wyrazie była litera mogąca być skrótem jakiejś cząstki wyrazowej, zamiast tej litery pojawiała się niniejsza cząstka, jakiej odpowiadał skrót, i tak na przykład litera H jest skrótem od dwóch liter, czyli M. Litera Z jest skrótem od wyrazu był. E litera jest skrótem od ale. Czyli na przykład, nie wiem, ktoś by napisał tych, no to wychodziło coś takiego jak tycem, albo źrebak, no to był rebak, no to m. Wobec tego należy pamiętać, że jeżeli pisalibyśmy w notatniku brajlowskim, brajlem sześciopunktowym w formacie BR, PRL, czy w ogóle po prostu mielibyśmy w tym formacie plik, którego chcielibyśmy użyć w edytorze tekstu Word i zrobić w nim jakieś formatowanie, to należy go przed zapisaniem w formacie DOCX zapisać lub przekonwertować na plik w formacie TXT. No i wtedy oczywiście będzie poprawnie. Można zarówno z poziomu zapisz jako zapisać w formacie TXT, jak i przekonwertować z poziomu menu plik w menedżerze plików do formatu TXT. Później otworzyć przekonwertowany plik, czyli ten w formacie TXT. Tam się chyba domyślnie odpali notatnik, bo edytor nie obsługuje chyba ani pliku BRL, ani plików TXT. Gdyż kiedy próbowałem otworzyć edytor tekstów i wywołać opcję otwarcia, nie było tam takich formatów, tylko DOCX. Znaczy nie, było kilka formatów wordowskich, ale nie takich. Zapisujemy następnie niniejszy plik w formacie DOCX za pośrednictwem polecenia zapisz jako i otwieramy go już w edytorze tekstów. Jeśli nie zmienialiśmy ustawień fabrycznych, w tym formacie on się otworzy domyślnie, czyli nie potrzebujemy już otwierać samego edytora z ekranu głównego i wybierać menu opcji otwórz. Można ustawić, żeby przez notatnik otwierał, ale domyślnie przez edytor. Teraz możemy już dokonać formatowania, wydając co jakiś czas dla bezpieczeństwa komendę zapisz, czyli odstęp Enter S celem zapisu ostatnich zmian. BrailleSense 6 umożliwia transkrypcję skrótów brajlowskich w obie strony i zaraz zaprezentuję Państwu i pokażę, jak się nią posługiwać. Wprawdzie nie za dobrze je znam, ale postaram się to zaprezentować na wypadek, jakby ktoś z Państwa potrzebował, a myślę, że może ta opcja być wbrew pozorom przydatna, chociaż długi czas się w ogóle zastanawiałem, czy warto robić o tym audycję, bo skróty w polskim Braille'u wśród polskich osób niewidomych, no nie są zbyt takie jakieś popularne, jak na przykład na Zachodzie, gdzie Niemcy używają skrótów notorycznie, gdzie się tylko da. Natomiast do czego skróty mogą się przydać? No mogą się przydać do tego, że dajmy na to oznaczamy coś labelerem i chcielibyśmy, żeby te naklejki były jak najmniejsze, ale jest coś innego, fajniejszego, dlaczego jeszcze mimo wszystko może warto nauczyć się skrótów, mianowicie można wprowadzać na ekranie Braille'a w iOS-ie skróty na iPhone. Można pisać skrótami brajlowskimi, bo w ogóle jeśli chodzi o skróty, to proszę Państwa, są dwa rodzaje skrótów. Są skróty laskowskie i skróty standardowe. Skróty laskowskie były opracowane przez Różę Szacką jeszcze przed II wojną światową i one były jakieś jednoznakowe, natomiast aktualnie obowiązują skróty późniejsze, krakowskie zdaje się. Ja tutaj dokładnie, proszę Państwa, jeszcze nie wiem. W ogóle zrobię jeszcze tak, że w oderwaniu od BrailleSense'a być może zrobię za jakiś czas całą audycję poświęconą właśnie skrótom i może jakoś takie usystematyzuję, tylko ja póki co bazuję na skrótach, których uczyłem się 30 lat temu, ale przyjrzałem się temu, jak wygląda w BrailleSense'ie, okazało się, że dużo ich pamiętam i to jest właściwie to samo i tych skrótów się uczyłem, tak więc myślę, że te skróty będą Państwa interesowały. Dotarłem do pewnej publikacji, którą można by się posłużyć, jeśli ktoś by chciał sobie ten temat zgłębić, albo ja się nią posłużę, jak sam ją przestudiuję i wtedy może na przykład, nie wiem, nagram taki suplement do tej audycji, albo może nie suplement do tej audycji, tylko nagram jakby całą audycję w oderwaniu od BrailleSense'a poświęconą samym skrótom. Tam będą reguły ich używania i no i po prostu podam tabelę skrótów, myślę, słownie, dlatego, że jeśli nawet ktoś znajdzie w internecie taką publikację, to nie wiem, bo temat jest też świeży dla mnie, nie wiem, czy będzie jakaś możliwość, żeby na notatniku brajlowskim sobie to odczytał, więc musiałby gdzieś zdobyć to w brajlu, bo nawet jeżeli jest w PDF-ie, czy gdzieś dostępna w internecie taka publikacja, no to będą punkty brajlowskie rozrysowane najprawdopodobniej, więc tutaj na razie w kontekście BrailleSense'a opowiem, przestudiujemy sobie przykładowy tekst, przeczytam jego całość, przestudiujemy, jak on został skrócony, a najwyżej za jakiś czas, jeśli zdobędę pewną wiedzę w tej kwestii, to Państwu zaprezentuję więcej i nagram właśnie może jakąś taką audycję, która będzie jakby pewnym wykazem tych skrótów. Mi się nawet, proszę Państwa, niedawno ta funkcja ze skrótami w BrailleSense'ie z tą transkrypcją przydała, gdyż potrzebowałem próbowałem rozszyfrować pewien stary napis, napisany przez osobę niewidomą, która właśnie biegle posługiwała się skrótami i używała ich bardzo często. Przepisałem więc do BrailleSense'a niniejszy tekst, znak po znaku, w formacie BRL oczywiście, a następnie odpowiednio przekonwertowałem i otrzymałem tekst pełny. Co do BrailleSense'a, to już dla tych, co taki notatnik posiadają, można nawet ćwiczebnie ustawić, żeby BrailleSense w ogóle wszystko wyświetlał na linii ze skrótami. Czyli cały ekran główny, wszystkie opcje, wszystko cokolwiek i wtedy wyświetla wszystko skrótami i dzięki temu więcej treści może się w linijce zmieścić. Po przywróceniu ustawień fabrycznych to jest domyślnie, od razu wyświetla się tekst skrótami, dlatego w pierwszej audycji pokazywałem Państwu, jak to przestawić i zobaczymy, jak się będzie wyświetlało w kolejnych aktualizacjach, bo tak szczerze mówiąc, to dla osób, które nie znają skrótów, to nie jest dobre, aby takie wyświetlanie było domyślne. Powinniśmy sobie to sami opcjonalnie włączyć w zależności od potrzeb, ale oczywiście można to zasugerować producentowi, można też skorzystać z tego poradnika, o którym mówiłem w pierwszej audycji, nauczyć się, jak to szybko przestawić. Ponadto, jeżeli edytujemy kilka plików, kopiując ich określoną zawartość względem siebie, najbezpieczniej przed taką edycją ujednolicić ich format. Jeżeli jeden jest w pliku BRL, a drugi w DOCS albo w TXT, to przed edycją poddajemy konwersji ten drugi jednemu formatowi, na przykład też do BRL. Jeżeli na przykład pracujemy głównie na pliku bez formatowania, na pliku brajlowskich na tekście, ale na przykład jeżeli pracujemy głównie na pliku DOC albo DOCX, gdzie potrzebujemy później jakieś formatowanie, a drugi plik, z którego coś wstawiamy, jest w BRL, to konwertujemy BRL do TXT, a następnie do DOCX, bo jeżeli zrobimy bezpośrednio do DOCX, to będzie problem ze skrótami. Czytam do DOCX, czytam DOC, tak już w zależności od tego, co mamy i co potrzebujemy. Jak przeprowadzić transkrypcję tekstu zwykłego na tekst pisany skrótami i odwrotnie? Należy najsampierw przekonwertować plik źródłowy do formatu TXT. Aha, to najpierw mówimy o tym, jak zrobić zwykły plik, żeby był plikiem ze skrótami. Czyli tak, najsampierw przekonwertujemy brajlowski, czy jaki tam ma być, do formatu TXT. Następnie otworzyć go należy w notatniku poprzez otwórz albo z poziomu menedżera pliku wybrać ten plik i domyślnie się otworzył w notatniku. Później trzeba klawiszem F1 przywołać ekran główny i wejść enterem do menedżera plików z powrotem oraz do określonej lokalizacji, jaka nas interesuje. Czy to będzie dysk flash, czy karta, czy jakiś inny dysk, który dołączymy. Najlepiej ta sama lokalizacja, w której jest ten plik źródłowy. I tam zrobić menu plik i utworzyć nowy, pusty plik, ale w formacie BRL. Można ponadto nie otwierać menu plik, tylko wcisnąć odstęp Enter N, jak jesteśmy w tym źródłowym notatniku, a następnie tam poustawiać parametry, jak jest utworzyć nowy, bo ten gorący klawisz, ten skrót to jest do otworzenia nowego. Mamy wybrać, żeby to był BRL, ustawić ścieżkę dostępu, nazwę pliku i też możemy tak zrobić. W ogóle otworzeniu plików, jeśli ktoś nie wie za bardzo, o co chodzi, to o tym mówiłem wcześniej, jak omawiałem notatnik i edytor tekstu w innej audycji. Następnie nie otwierać jeszcze tego pliku BRL po jego utworzeniu, tylko wcisnąć odstęp Z celem znalezienia się z powrotem w notatniku, żeby zamknąć menedżer plików. Potem należy zaznaczyć interesujący nas fragment tekstu do konwersji, albo jeżeli chcemy całość przekonwertować, to spacja pierwszy, drugi, trzeci, wejść na początek tekstu, czyli home jakby, i wprowadzić początkowy znacznik na pierwszym znaku, czyli odstęp Enter B, po czym przejść spacja czwarty, piąty, szósty, czyli End, na koniec dokumentu i nacisnąć kursor routing na prawo od ostatniego znaku lub na ostatnim znaku, jeżeli ostatni znak pokrywa się z ostatnim kursor routingiem, czyli z konsol miniki. Zaznaczenie skopiować do schowka, czyli odstęp Enter C. Następnie można albo wcisnąć F1, przywołać ekran główny, otworzyć menedżer plików i utworzony pusty plik BRL, albo otworzyć go w niniejszym notatniku poprzez menu plik i tam

Odwrotnie, tylko plik źródłowy ma być BRL, a docelowy TXT. Inaczej się nawet nie da, bo w pliku tekst skróty się nie zinterpretują. Zanim przystąpię do omawiania tekstu, który już mam generalnie przygotowany, spróbuję Państwu wszystko zademonstrować. Otworzyłem sobie flash disk i na przykład utworzę sobie plik tekstowy, nowy dokument tekstowy, i napiszę sobie bardzo proste zdanie. Nazwiemy plik koncert. Zaraz powiem dlaczego. Teraz otworzę ten plik i napiszę ośmiopunktowym brailem: dzisiaj będzie koncert zespołu Czerwone Gitary. No i oczywiście tak napisałem. Dzisiaj będzie koncert zespołu Czerwone Gitary. Takie jedno zdanie. I teraz zapiszę zmiany i chcę to przekonwertować do formatu właśnie, żeby były skróty brajlowskie. No to już mam tutaj otwarty ten plik, więc skopiuję jego zawartość do schowka, czyli to zdanie. Otwieram menadżera plików, biorę sobie nowy i robię sobie nowy dokument BRL, nazwę go też koncert na razie i przeklejam jego zawartość pliku tekstowego i mam napisane skrótami. I w tym momencie na razie po prostu pokażę ilość znaków. Przejdę na tekst oryginalny, tu muszę znaleźć, zapisać zmiany. Tutaj mamy tekst bez skrótów. Dzisiaj będzie koncert zespołu Czerwone Gitary i znaków w całym tekście jest 42. Natomiast w tekście skróconym znaków jest 32. Czyli gdyby nie spacje, to tekst zmieściłby się w jednej linijce. Usunąłem spację, no oczywiście to jest niepoprawnie, ale tak, żeby sobie zobaczyć, usunąłem spację i cały tekst zmieścił się w jednej linijce po napisaniu skrótami. Dzisiaj będzie koncert zespołu Czerwone Gitary. Teraz skopiuję fragment dłuższego tekstu i zobaczymy objętość oryginalnego i po konwersji na skróty. Tekstem, który przeznaczę do testów, będzie fragment pliku pomocy z BrailleSense 6, mówiący o środkach ostrożności. Początkowo myślałem o jakiejś beletrystyce, ale jakoś tak nie miałem koncepcji. Nie wiem też, jak jest z prawami autorskimi. Też nie chciałem preparować tekstu specjalnie na potrzeby audycji, pisząc byle czego skrótami, żeby ktoś mi nie zarzucił, że może zrobiłem specjalnie, żeby było ich jak najwięcej. Nie, od tego jestem daleko. I żeby było szybciej, to ja już Państwu przekopiowałem i przekonwertowałem do formatu tekstowego określony fragment tekstu, na którym będziemy bazować. I tutaj tak, żeby Państwu oddać jakby objętość tego, to zrobiłem dwie kopie, tak żeby mieć w formacie BRL przed konwersją i w formacie BRL po konwersji. I na początek przeczytam Państwu ten tekst w całości. Później po przeprowadzonej konwersji omówię zdanie po zdaniu, co w każdym zdaniu i jak zostało skrócone, a na końcu podam jeszcze spis jakby wszystkich skrótów, które wystąpiły w tekście. Na wypadek, jakby ktoś potrzebował, to znajdzie ich listę na końcu audycji. Nie potrafię ich niestety jak na razie dokładnie przeklasyfikować, usystematyzować, gdyż miałem z nimi do czynienia, tak jak mówię, 30 lat temu, ale jak sobie obejrzałem tekst po konwersji, to okazało się, że większość pamiętam i to jest to samo, czego się wtedy uczyłem, więc myślę, że można przyjąć, że są dobre. Mówię o klasyfikacji, gdyż z tego co pamiętam, to były jakieś reguły, które określały i oznaczały, że niektóre skróty skracały całe wyrazy, inne początek, inne koniec, inne mogły skracać cały wyraz, ale także litery występujące z tym wyrazem lub z częścią takiego wyrazu, tak jak na przykład skrót który albo któr. Nie przeklasyfikuję tego wprawdzie, bo tu mogę się pomylić, ale da się pewne rzeczy wywnioskować z kontekstu. Dlatego będę pokazywał przykładowe zdania i podczas prezentacji tych skrótów w przypadku jakichś reguł, jakichś wątpliwości, które mi się tam ewentualnie nasuną, o których uznam, że jednak coś tam warto powiedzieć, czy coś tam pamiętam, postaram się poinformować słuchacza o pewnych kwestiach, ale na razie czytamy tekst. Tekst, jak powiedziałem, jest w formacie TXT, ale oprócz konwersji
angielski na skróty. Również przekonwertowałem go wcześniej na BRL, tak aby dowiedzieć się później, ile stron brajlowskich zawiera bez skracania oraz ile stron będzie zawierał po skróceniu. Otwieram tekst napisany

0: bez skrótów w formacie TXT i on zawiera, proszę Państwa, dwie strony, 39 linii. W formacie BRL ten sam tekst bez skrótów zawiera 9 stron i 22 linie. Natomiast po skróceniu tekst niniejszy będzie zawierał, proszę Państwa, 7 stron i 8 linii. Czyli gdzieś tak, nie wiem, no skraca się gdzieś taką 1/3, no ale zawsze coś. No wszystko zależy od tego, ile zdoła się skrócić, jak to się skróci i tak to wygląda. Zanim przystąpimy do analizy zdanie po zdaniu, przeczytam cały oryginał. Ważne ze względu bezpieczeństwa. Dla zachowania Państwa bezpieczeństwa, a także ochrony Braille Sense 6 należy przeczytać i stosować poniższe zalecenia. Wejściowe napięcie zasilacza wynosi od 100 do 240 V, a wyjściowe DC 5 V 3,1 9 V. Tutaj nie bardzo potrafię tutaj odczytać, to darujemy sobie te oznaczenia. W związku z niebezpieczeństwem powstania uszkodzeń podczas dostarczania Braille Sense 6 użytkownikowi, bateria może być przechowywana oddzielnie. Bateria zaraz po dostarczeniu może nie być w pełni naładowana, dlatego przed użyciem Braille Sense 6 należy ją naładować. Gdy Braille Sense 6 będzie używany po raz pierwszy, może zaistnieć potrzeba otwarcia opakowania, wyciągnięcia baterii i umieszczenia jej od spodu urządzenia w miejscu przeznaczonym dla baterii. Może się okazać, że dystrybutor, od którego zakupili Państwo Braille Sense 6, już wykonał powyższe czynności. Podczas pierwszego użycia urządzenia stan naładowania baterii może nie być pokazywany w prawidłowy sposób. W celu uniknięcia tego problemu proszę włączyć urządzenie, upewnić się, że opcja oszczędzania energii jest wyłączona, a następnie podłączyć Braille Sense 6 do zasilacza na około 6 godzin. Jeżeli chcemy używać Braille Sense 6 zaraz po wyjęciu z opakowania, należy celem pełnego naładowania baterii podłączyć go do zasilacza na czas dłuższy niż 6 godzin. W takim wypadku należy się także upewnić, że tryb oszczędzania mocy jest wyłączony, chyba że zamierzamy używać Braille Sense 6 bez przerwy. Jeżeli chcemy lub musimy wyciągnąć baterię z urządzenia w czasie, gdy nie jest on podłączony do zasilacza, należy wyłączyć urządzenie, a następnie wyciągnąć baterię. Jeśli przed wyciągnięciem baterii urządzenie nie zostanie wyłączone, może to spowodować utratę zapisanych w nim danych. Jednakże jeśli zasilacz jest podłączony do urządzenia, można bezpiecznie wyciągnąć z niego baterię bez konieczności wyłączania go. Jeśli czas użytkowania baterii jest niższy niż 50% w porównaniu do podanego czasu pracy akumulatora w specyfikacji produktu, nawet po pełnym naładowaniu zaleca się wymianę baterii. Zaleca się wyjmowanie i przechowywanie baterii oddzielnie od urządzenia podczas długich okresów nieużywania. W przypadku wiercenia lub demontażu produktu lub akumulatora za pomocą ostrego przedmiotu może dojść do porażenia prądem elektrycznym, wybuchu lub pożaru. Jeśli Braille Sense 6 działa zasilany tylko z wewnętrznej baterii bez podłączonego z zasilacza, powiadomi on użytkownika o poziomie naładowania baterii, gdy poziom ten będzie niski. Gdy stan naładowania baterii spadnie poniżej 15%, proszę podłączyć zasilacz w celu doładowania. Jeśli poziom naładowania baterii spadnie do 20%, a urządzenie nie jest podłączone do zasilacza, Braille Sense 6 wyłączy się automatycznie 1 minutę po ogłoszeniu stanu naładowania baterii. Długość działania baterii po każdym ładowaniu zależeć będzie od tego, jakie opcje ustawiono w urządzeniu. Braille Sense 6 jest niezwykle delikatnym urządzeniem, dlatego należy obchodzić się z nim z dużą dozą delikatności. Braille Sense 6 jest także bardzo wrażliwy na kurz, dlatego proszę się upewnić, że jednostka jest przetrzymywana z dala od zakurzonych powierzchni. Moduły brajlowskie są bardzo wrażliwą częścią urządzenia. Jeśli którykolwiek z modułów nie działa w prawidłowy sposób z powodu zakurzenia lub jakiejkolwiek innej usterki, proszę się skontaktować z naszym centrum napraw lub zgłosić się do sprzedawcy, od którego nabyli Państwo BrailleSense 6. W celu zapewnienia serwisu oraz informacji o nowych uaktualnieniach, proszę zarejestrować swoje urządzenie. Wysyłając kartę rejestracyjną na adres dystrybutora polskiego ECE Konrad Łukaszewicz, ulica Sienkiewicza 51D 05825 Grodzisk Mazowiecki. Proszę nie rozkładać BrailleSense 6 samodzielnie lub zlecać tego komukolwiek, kto nie został autoryzowany przez producenta, czyli HIMS. Jeśli niewykwalifikowana osoba rozmontuje jednostkę, może narazić ją na poważne uszkodzenia. Jeśli nieautoryzowana osoba rozmontuje urządzenie, zostanie ono tym samym wykluczone z jakichkolwiek darmowych napraw wynikających z gwarancji i gwarancja zostanie unieważniona. Jeżeli jakikolwiek płyn lub zewnętrzna siła uszkodzi urządzenie, może to być także powodem wykluczenia z darmowych usług serwisowych, nawet jeśli zdarzy się to w okresie trwania gwarancji. Jeśli pozostawimy BrailleSense na dłuższy czas w pobliżu gorącego miejsca, może to spowodować uszkodzenie baterii. Dlatego też prosimy nie pozostawiać urządzenia na słońcu lub w gorących miejscach. Baterie powinny być co jakiś czas ładowane, nawet jeśli urządzenie nie jest używane. Pozostawienie baterii nienaładowanych przez okres kilku miesięcy może również spowodować ich uszkodzenie. Aby zapobiegać uszkodzeniom słuchu, proszę nie słuchać plików audio z użyciem wysokich poziomów głośności. Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i stwierdzono, że jest ono zgodne z normami urządzeń cyfrowych klasy B w odniesieniu do artykułu 15 regulacji FCC Federalnej Komisji Komunikacji. Normy te zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić stosowną ochronę przed szkodliwymi interferencjami w obrębie instalacji w budynkach mieszkalnych. Działanie podlega następującym dwuograniczeniom. Niniejsze urządzenie nie powinno powodować szkodliwych interferencji oraz niniejsze urządzenie powinno działać pomimo jakichkolwiek odebranych zakłóceń, w tym takich, które mogą wywołać niepożądane działanie urządzenia. Niniejsze urządzenie może generować, wykorzystywać i wypromieniowywać energię o częstotliwościach radiowych, o ile nie zostało zainstalowane i nie jest używane zgodnie z instrukcją. Może ono być źródłem zakłóceń szkodliwych dla radiokomunikacji. Jednakże nie ma gwarancji, że w przypadku konkretnej instalacji zakłócenia nie będą mieć miejsca. Jeżeli niniejsze urządzenie powoduje zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić włączając i wyłączając urządzenie, to zachęca się użytkownika, aby próbował usunąć problem, korzystając z następujących sposobów postępowania. Zmiana orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej, zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem, podłączenie urządzenia do gniazdka należącego do obwodu innego niż ten, do którego podłączono odbiornik. Proszę wezwać doświadczonego specjalistę od urządzeń radiowych, telewizyjnych i poprosić go o pomoc. I to jest, proszę Państwa, koniec tego tekstu. I teraz prześledzimy sobie zdanie po zdaniu i będę mógł dzięki temu wyjaśnić, co zostało skrócone i w jaki sposób zostało skrócone. Pierwsze zdanie to jest ważne ze względu bezpieczeństwa. I tutaj pierwszym skrótem to jest sylaba wa. Sylabę wa skraca się, zapisuje się wszystkie punkty bez punktu trzeciego, czyli tak jakby znak miana. Czyli pierwszy, drugi, czwarty, piąty, szósty. I jeszcze jedna rzecz ogólnie przy pisaniu skrótami. Pisząc skrótami nie stosuje się znaku wielkiej litery. Więc jeżeli nawet jest początek zdania, czy imię znaku wielkiej litery się, no imię to się nie skraca, mi się wydaje. No ale okej. Okay. Nawet jeżeli chcemy, no tego no niestety nie wiem, to tutaj bym musiał, no muszę się w tym odczytać, albo ewentualnie mogę Państwa skierować do pewnej publikacji, aplikacji, ale o tym, tak jak mówię, o tym powiem na samym końcu audycji, ale nie pisz się z wielkiej litery. I tak, ważne ze względów bezpieczeństwa mamy tutaj skrócone WA, czyli pierwszy, drugi, czwarty, piąty, szósty oraz mamy jeszcze skrócone IE, czyli jak mamy dwie litery IE przy bezpieczeństwa, jest bez, P i skrót IE. Skrót IE to jest trzeci, czwarty. Dwuznak czy mamy skrócony, czyli X, pierwszy, trzeci, czwarty, szósty. Również mamy skróconą sylabę ST i to są wszystkie punkty bez pierwszego, czyli drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty i jeszcze raz WA, czyli pierwszy, drugi, czwarty, piąty, szósty. Tak samo jak mieliśmy ważne. Następne zdanie. Dla zachowania Państwa bezpieczeństwa, a także ochrony Braille Sense 6 należy przeczytać i stosować poniższe zalecenia. I to jest, proszę Państwa, skrócone w następujący sposób. Jest skrócone dla. Wyraz dla skracamy przez napisanie litery D, czyli pierwszy, czwarty, piąty. Za jest skrócone. To jest tak jak on, czyli pierwszy i szósty. CH jest skrócony, dwuznak. To są wszystkie punkty bez czwartego. Pierwszy, drugi, trzeci, piąty, szósty. WA oczywiście, to już ten skrót występował. Wszystkie punkty bez trzeciego. NI, czyli NI, też jest skrócone. I to jest sześciopunkt. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Dalej jest skrócone państw, czyli państw, w sensie jakbyśmy chcieli pisać państwa, państwowy, jest napisane państw i litera A. I państw to jest punkt piąty, szósty, NI, piąty, szósty i NI. Czyli chcemy napisać państwa, no to piszemy piąty, szósty, NI z literą A. Państwo, piąty, szósty, NI i O. I chyba też można skracać jako cały wyraz, czyli tych dwóch, nie wiem, państw. Ale tego to nie jestem pewien, to jest do zweryfikowania. Być może podam w dostępnych audycji. I bezpieczeństwa to już mieliśmy wcześniej, to też mieliśmy wcześniej to wyjaśnione. Także mamy skrócone, bo jest NI i ŻY. I tutaj można skrócić to jako dwa wyrazy. Tak, skracamy NI, to jest pierwszy, czwarty, piąty, szósty i ŻE, to jest rzecz z kropką samą. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, szósty, czyli NI, ŻY to jest także. Dalej mamy ochrony wyraz, czyli wiadomo, jest O, CH jest skrócone, wszystkie punkty bez czwartego, RO jest skrócone, tak jak cudzysłów zamknięty, czyli trzeci, piąty, szósty i NY jest normalnie, NY, to się nie skraca. Jest Braille, czyli Braille jest skrócone. To będzie się dużo powtarzało, to słowo Braille Sense będzie się dużo skracało. To się pisze dokładnie. Jest Braille Sense. B-R-A-I-L-L-E Sense się pisze. Tak teraz dokładnie mówię. I teraz tak. Jak jest Braille skrócone? Skrócone jest to w następujący sposób. Jest B jest normalnie, później jest RA. RA to jest drugi, trzeci. I jest normalnie, L jest normalnie i drugie L jest skrócone już z LE. LE to jest cudzysłów otwarty, czyli drugi, trzeci, szósty i tutaj można sobie zapamiętać, że LE to jest cudzysłów otwarty, czyli drugi, trzeci, szósty, a RO to jest czwarty, piąty, szósty. Sense nic nie jest skrócone. Później jest należy. NA to jest odwrócone N, czyli pierwszy, drugi, czwarty, szósty, no i LE drugi, trzeci, szósty. Ży to wiadomo, to nie. Dalej mamy przeczytać. Prze jest skrócone, to jest E, czwarty, piąty, szósty. X to jest 3. Stosować to skrót do ST, czyli wszystkie punkty do bez pierwszego, później O, później S, później O, później WA jako wszystkie punkty bez trzeciego i CI. Stosować. Poniższe jest skrócone. PO to jest tak jakby wykrzyknik, drugi, trzeci, piąty. NI to jest sześciopunkt, później jest ŻY, później jest SZY, czyli wszystkie punkty, rzecz z kropką, jest no wiadomo, później jest SZY, czyli wszystkie punkty bez szóstego i E, czyli wykrzyknik, sześciopunkt, rzecz, wszystkie punkty bez szóstego i E, a czy wszystkie punkty bez szóstego to jest w ogóle Q, właśnie, bo nie powiedziałem, czyli SZY to jest Q, czyli wykrzyknik, sześciopunkt, rzecz z kropką, Q i E, to jest poniższe. Dalej jest zalecenia, czyli ZA to jest ON, LE to jest cudzysłów otwarty, CE, później jest NI, to jest sześciopunkt i A i tutaj mamy, proszę Państwa, Państwa dalej. Wejściowe napięcie zasilacza wynosi, no i tutaj te symbole, to sobie poproszę Państwa, już te symbole darujemy. W każdym razie skracamy, wejściowe napięcie zasilacza wynosi, a wyjściowe jeszcze. Jak to będzie wyglądało? To będzie wejściowe, to się nic nie skróci. Napięcie, to się skróci. Na, to jest odwrócone N, czyli pierwszy, drugi, czwarty, szósty. P, to zostanie. Później I, N, to jest tak jak znak wielkiej litery, czwarty, szósty. C, zostaje. I oraz I, E, to jest trzeci, czwarty, czyli odwrócony on, odwrócone on. Później jest zasilacza, to jest on, czyli za, czwarty, pierwszy, szósty. Sila normalnie, później czy to X, A, wynosi, wy to jest dwukropek, czyli drugi, piąty. I później jest A, wyjściowe, czyli znowu wy to jest dwukropek. I, si, cy i o, we to już się nie zmienia. No i dalej są te symbole, to już symbole sobie darujemy. W związku z niebezpieczeństwem powstania uszkodzeń podczas dostarczania BrailleSense 6 użytkownikowi, bateria może być przechowywana oddzielnie. I teraz, jak to zostało, proszę Państwa, skrócone, w związku z, no to nic nie jest skrócone, niebezpieczeństwem jest skrócone. Nie jest skrócone, czyli nie to jest znak wiersza, trzeci, czwarty, piąty. Bez P to jest normalnie, później I, E jest skrócone jako trzeci, czwarty, czy jako X, E, ni i później ST. ST to jest wszystkie punkty bez pierwszego, czyli zamknięty nawias kwadratowy. I jeszcze EM jest skrócone. EM to jest samo H. Później mamy powstania. PO to jest wykrzyknik. W to wiadomo to nic. ST to jest zamknięty nawias kwadratowy. I NI to jest sześciopunkt. To jest powstania wyraz, czyli powstania to będzie drugi, trzeci, piąty, czyli wykrzyknik, W, zamknięty nawias kwadratowy, A, sześciopunkt A, uszkodzeń, i tu nam się nowy skrót pojawi, czyli KO. I KO to jest, proszę Państwa, znak zapytania, czyli drugi, szósty. Czyli U, Q jako szy, KO jako znak zapytania, DZ, DZ to jest V i N. Później mamy podczas dostarczania. Będzie podczas, pod, to jest trzeci punkt. No i 3x, dostarczania, do, to jest stara kropka, jeśli ktoś pamięta, drugi, piąty, szósty. ST, to jest nawias kwadratowy zamknięty. ARX, czyli 3, A, NI to jest sześciopunkt, A, BrailleSense, czyli RA to jest drugi, trzeci, i LE to jest cudzysłów otwarty, czyli drugi, trzeci, szósty. Użytkownikowi użyt to nie, ko to jest drugi, szósty znak zapytania, ni to jest sześciopunkt i ko znak zapytania, drugi, szósty. Teraz bateria i teraz IA, pojawia się tutaj skrót, to jest trzeci, piąty, czyli trzeci, piąty to jest tak jakby gwiazdka i to jest skrót od IA. Dalej jest skrót dotyczący całego wyrazu morze. I morze, tylko że nie morze bałtyckie, tylko w sensie może coś być, może nie być. Może to jest znak cyfry, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Później być. Samo być to jest Q. Czyli jak Państwo widzą, niektóre znaki skrótów pokrywają się, dlatego trzeba w odpowiednim kontekście wiedzieć, jak to stosować. Bo zarówno dwuznak jako szy to jest Q, jak i cały wyraz być to jest Q. I tak samo tam wcześniej się pojawiło przy koncercie czerwonych gitar, będzie, to jest V. Ale również V, to jak wcześniej mówiłem, to jest DZ, jeśli chodzi o dwuznaki. Czyli może być tutaj bateria może być przechowywana oddzielnie. I teraz, jak jest skrócone przechowywane? No to prze to jest E, CH to jest wszystkie punkty bez czwartego, czyli nawias kwadratowy otwarty, o to wiadomo nic, W to jest dwukropek, WA to jest Q. I później NA, czyli NA to jest odwrócone N i oddzielnie. OD to jest trzeci, piąty, DZ to jest V i E to jest trzeci, czwarty, L wiadomo nic i NIE to jest trzeci, czwarty. Czwarty, piąty. Bateria zaraz po dostarczeniu może nie być w pełni naładowana, dlatego przed użyciem BrailleSense. HiSense 6 należy ją naładować. Jak to, proszę Państwa, teraz zostało skrócone? Skrócone zostało to w następujący sposób. Tutaj jeszcze taka jedna rzecz, o której nie powiedziałem wcześniej. Nie stosujemy znaku wielkiej litery, ale kropkę stosujemy na końcu zdania. Po tym się można zorientować. Bateria, no to IA to jest 3/5. Kolejny skrót całego wyrazu, zaraz, czyli on, R. On to jest 1/6 i R to jest zaraz. Jak napiszemy spacja, on, R, spacja, całego tego to jest zaraz. Później mamy po, czyli 2/3/5. Do, 2/5/6. ST to jest zamknięty nawias kwadratowy, czyli wszystkie bez pierwszego. AR normalnie, X, czyli 3. E, później NI skrócony, czyli 6. U, czyli zaraz po dostarczeniu. Może, czyli 3/4/5/6. Nie, czyli 3/4/5. Być, czyli ku, w pełni. NI skrócony przy wyrazie w pełni, czyli ni, czyli 1/2/3/4/5/6. Naładowana. Na to jest odwrócone N, do to jest stara kropka, 2/5/6, wa to jest tu wszystkie punkty bez trzeciego i na jeszcze raz odwrócone N. Dlatego, teraz kolejna rzecz, są takie skróty jak dlaczego i dlatego. Dlatego to jest D, T i obniżone D, dlaczego D, X, obniżone D. Tu nie ma dlaczego, tylko tak po prostu mówię, jakby ktoś potrzebował. I teraz tak, z czego to się wzięło? Przynajmniej tak jak ja to rozumiem. Dla to jest D, zwykłe, i ego to jest też stara kropka, czyli 2/5/6, czyli już z tego wniosek, że właśnie skrót się pokrywa w zależności od kontekstu, bo może oznaczać zarówno do, i to chyba dotyczy się początku wyrazu, i ego końca wyrazu, bo mamy przy dostarczeniu mieliśmy do, czyli obniżone d, st, zamknięty nawias kwadratowy, czyli wszystkie punkty bez pierwszego, AR, X, X to jako 3, E normalnie, NI jako 6 i U. A tutaj mamy dlatego, czyli D jako dla, T to wiadomo i ego też jako 2/5/6, czyli obniżone D. A dlaczego to jest przez X, no bo D jako dla, X to jest 3, no i ego. Dlatego przed użyciem, przed to jest prze, czyli E i D dopisane, czyli E, D to jest przed użyciem, skrócony jest IE. IE to jest, proszę Państwa, 3/4. BrailleSense 6, no to BrailleSense to RA jest skrócone 2/3. IE to jest skrócone 2/3/6. Należy, no to na to jest odwrócone N. IE to jest tak samo, z powrotem występuje otwarty cudzysłów, czyli 2/3/6. Ją naładować, czyli na odwrócone N. 1/2/4/6. I do to jest obniżone D, czyli stara kropka, tak samo jak ego. Wa to są wszystkie punkty bez trzeciego i ci. Następne zdanie. Gdy BrailleSense 6 będzie używany po raz pierwszy, może zaistnieć potrzeba otwarcia opakowania, wyciągnięcia baterii i umieszczenia jej od spodu urządzenia w miejscu przeznaczonym dla baterii. I teraz śledzimy wyraz po wyrazie, bo tutaj pojawi się kilka nowych skrótów. Pierwszym nowym skrótem to jest skrót gdy, od wyrazu gdy. Gdy to jest litera F, czyli 1/2/4. No BrailleSense to wiadomo, już było skracane nieraz, to już nie będę mówił. Będzie to jest V, używany wa to jest znak miana, po to jest wykrzyknik i teraz nowy skrót. I nowy skrót, proszę Państwa, to jest raz. Raz to jest samo R, czyli 1/2/3/5. Kolejny nowy skrót to jest przy słowie pierwszy. Skrót pierw. Pierw to jest 5 i P. No i później dalej jest oczywiście szy, to jest Q i Y, czyli 5 P, Q, Y to jest pierwszy. Może to jest oczywiście znak cyfry, za to jest on, i to jest normalnie, st to jest zamknięty nawias kwadratowy, nie to jest 3/4/5 i ci, czyli zaistnieć. Czyli zaistnieć piszemy 5 znakami zamiast 9, czyli on i zamknięty nawias kwadratowy, 3/4/5 i ci. Kolejny, proszę Państwa, wyraz. Potrzeba. To się skraca za pośrednictwem skrócenia z trzeb. Nie wiem, czy też trzeba, nie można tego też tak skracać, ale tego nie jestem pewien, że do całego wyrazu, jakby chciałbym się napisać trzeba, nie potrzeba, ale trzeba na przykład. Trzeba to, trzeba tamto. To jest piąty punkt, drugi, trzeci, czwarty, piąty, czyli piąty i ten. A tu jest jako trzeb skrócone, czyli potrzeba, czyli po to jest wykrzyknik, trzeb to jest piąty i te, no i a. Otwarcia, czyli o, te, dwa, czyli zamiana, r to wiadomo i c, oraz i a to jest gwiazdka. Opakowania, czyli o, to normalnie, pa to jest przecinek, ko to jest znak zapytania, wa to jest ku i ni to jest sześciopunkt, no i a. Kolejny wyraz wyciągnięcia, czyli wy dwukropek, ciąg to jest piąty punkt i c, ni to jest sześciopunkt, e oczywiście, c oczywiście oraz i a to jest gwiazdka, baterii, tu nic nie skracamy i umieszczenia, czyli i e umieszczenia, um normalnie, i e skracamy, to jest trzeci, czwarty, szy to jest ku, wszystkie punkty bez szóstego, x to jest trzy, e normalnie, ni to jest sześciopunkt, a i kolejny skrót niewystępujący do tej pory, jej, jej to jest jj, później jest od to jest trzeci, piąty, jak gwiazdka, spodu, czyli s to jest normalnie, ale po to jest wykrzyknik i dół normalnie, urządzenia, nowy skrót, rz, rz to jest odwrócone t, czyli u, odwrócone t jako rz, on też normalnie, dz jako v, e normalnie i ni jako sześciopunkt, a w miejscu. I znowu miejsc. Tylko, że ja też nie wiem, czy to może skrócić, nie wiem, tych miejsc można to skracać, bo miejsce jest piąty punkt m, czy na przykład tylko w cząstkach wyrazu, w sensie miejscowy, miejscowość, miejsca, miejscu tu jest, bo jest miejsc skrócone i u jest dopisane, więc no tego nie wiem. Miejscu, przeznaczonym, czyli prze to jest e, z normalnie, na to jest odwrócone n, x to jest 3, o, n, y, m, czyli m to jest l, pierwszy, drugi, trzeci, dalej dla, czyli d, baterii, nie skracamy nic. Kolejne zdanie. Może się okazać, że dystrybutor, od którego zakupili Państwo BrailleSense 6, już wykonał powyższe czynności. I to będzie skrócone w następujący sposób. Znak cyfry, jako może, się, jako si, z kreską, okazać, tu nic nie skracamy, że, jako rzet, z kropką, dystrybutor, no to st, czyli zamknięty nawias kwadratowy, od, to będzie trzeci, piąty, którego, nowy skrót, któr, to jest uzamknięte, ale również może to być, jeżeli skracamy dosłownie wyraz który, no to mamy u otwarte również jako skrót całego wyrazu, no bo jeżeli chcemy na przykład napisać, nie wiem, który zegarek, no to okej, no to jest u zamknięte tylko, ale już jak na przykład chcemy napisać, która godzina, no to ua musimy napisać, a tu jest akurat którego, więc są dwa skróty, czyli u zamknięte i ego jako obniżone d. Dalej będzie zakupili. Za to jest on, kupi to nic, ale li jest skrócone. Li to jest czwarty, piąty, szósty, czyli odwrócone l. Państwo, no to jest państw, czwarty, piąty, ni, no i o. BrailleSense 6, to się już powtarzało. Już, skrót od już, całego wyrazu jakby, to jest zamknięte cudzysłów, czyli trzeci, piąty, szósty. Teraz proszę Państwa, wykonał. Wy to jest dwukropek, ko to jest znak zapytania, drugi, szósty, na odwrócone n i e na końcu normalnie. Powyższe, czyli po, to jest wykrzyknik, wy dwukropek, ży, no to ży, szy, to jest ku i e, czyli powyższe, czynności. I teraz nowy skrót. Czy to jest x, y, normalnie, n normalnie, drugie n normalnie, ości. Ości skracamy czwarty, piąty. Podczas pierwszego użycia urządzenia stan naładowania baterii może nie być pokazywany w prawidłowy sposób. I tutaj proszę Państwa zostało to skrócone w następujący sposób. Pod, czyli punkt trzeci, czy, czyli x i as, to jest podczas pierwszego, czyli pierw to będzie piąty punkt p, dwuznak szy to będzie q i ego obniżone d. Użycia i a skrócone jako gwiazdka, czyli trzeci, piąty. Urządzenia skrócone rz, dz, ni, czyli u odwrócone t, on normalnie, dz, czyli v, E normalnie, NI jako sześciopunkt, no i A. Stan ST skrócony, zamknięty nawias kwadratowy, czyli zamknięty nawias kwadratowy i AN. Naładowania na odwrócone N. UA normalnie, EUA do obniżone D, czyli tak jak EGO. WA wszystkie punkty bez trzeciego, czyli znak miana, NI sześciopunkt A. Baterii nic nie skrócone. Morze to morze, czyli trzeci, czwarty, piąty, szósty. Nie, też cały wyraz skrócony, trzeci, czwarty, piąty. Być, też cały wyraz skrócony przez Q. Pokazywany, po, to wykrzyknik, oraz WA, czyli Q. Czyli tak, jeszcze raz, wykrzyknik, K, A, Z, Y, Q, N, Y. Czyli pokazywany, czyli po, tak jak mówiłem, to jest wykrzyknik i Q jako WA. Wszystkie punkty bez trzeciego. W prawidłowy, RA tylko skrócone, drugi, trzeci jako RA. Sposób, po skrócone, po, czyli wykrzyknik. I teraz proszę Państwa kolejne zdanie. W celu uniknięcia tego problemu proszę włączyć urządzenie, upewnić się, że opcja oszczędzania energii jest wyłączona, a następnie podłączyć BrightSense 6 do zasilacza na około 6 godzin. W celu to nic nie jest zmienione. Uniknięcia to jest NI w dwóch miejscach. U normalnie, NI jako sześciopunkt, K normalnie, NI z nowego sześciopunkt, E i C normalnie i A trzeci, piąty. Tego, czyli T i obniżone D. Kolejny skrót, którego tu chyba jeszcze nie było, a jeśli był, to przepraszam Państwa. Problem. Skrót problem to jest piąty punkt i trzeci, piąty, szósty. I U. Po problemu tu jest. Proszę, czyli skrócone RO i 3, czyli P, później skrócone RO to jest trzeci, piąty, szósty i 3 to jest Q i E normalnie. Włączyć to tylko 3 skrócone jako X. Znaczy 3, nie 3, tylko sam dwuznak 3. Czyli jest WŁO X, Y, C napisane. Urządzenie, no to urządzenie RZ skrócone jako odwrócone T, O normalnie, V jako DZ, E normalnie i nie, trzeci, czwarty, piąty. Upewnić, to jest NI skrócone NI jako sześciopunkt, się, cały wyraz skrócone jako SI, że skrócone jako ży. Opcja, tu nic nie jest zmienione. Oszczędzania, szy, wszystkie punkty bez szóstego, czy X, DZ, V, NI, sześciopunkt. Energii, to nic nie ma. Jest, jest, to jest zamknięty nawias kwadratowy, czyli drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Wyłączona, wy, dwukropek, ło normalnie, czy jako X, o normalnie i na jako odwrócone N, a następnie na odwrócone E, ST, wszystkie punkty bez pierwszego, czyli zamknięty nawias kwadratowy, E normalnie, P normalnie, nie, to jest trzeci, czwarty, piąty. Podłączyć, pod to jest trzeci, czy jako X, Braille, Sense 6, no to Braille jest skrócone, wiadomo, czyli RA jako drugi, trzeci, ILE jako drugi, trzeci, szósty, do obniżone D, zasilacza za trzeci, szósty, czy X, na, czyli N, odwrócone, około, OO, 6, godzin, godzin, DZ, czyli V. Jeżeli chcemy używać BrightSense 6 zaraz po wyjęciu z opakowania, należy celem pełnego naładowania baterii podłączyć go do zasilacza na czas dłuższy niż 6 godzin. I tutaj skróty są następujące. Jeżeli, czyli JZ, całego wyrazu, chcemy CH, wszystkie punkty bez pierwszego, otwarty nawias kwadratowy, używać WA, czyli znak miana, wszystkie punkty bez trzeciego, BrightSense to wiadomo, zaraz, czyli on-air, jako skrót całego wyrazu zaraz on-air, po, to jest wykrzyknik, wyjęciu wy, dwukropek, z opakowania, o normalnie, pa, przecinek, ko, znak zapytania, wa, znak miana, później jest ni, czyli ni, jako sześciopunkt, a, należy, na, czyli odwrócone n, le, czyli otwarty cudzysłów, drugi, trzeci, szósty, ży, normalnie, celem, le, jeszcze raz, drugi, trzeci, szósty, pełnego, czyli ego, to będzie stara kropka, drugi, piąty, szósty, naładowania, czyli na, to jest odwrócone N, ła normalnie, do, tak jak ego, drugi, piąty, szósty, wa, to jest znak miana, wszystkie bez trzeciego, N i to jest sześciopunkt i A, baterii normalnie, podłączyć pod
1: czyli kropka, zwykła, trzeci punkt, 3, czyli X, później Y i 3. Go, do obniżone D, zasilacza, za to jest on, X jako 3, na, czyli odwrócone N, czas, czyli 3 X, dłuższy, 3, wszystkie punkty bez szóstego, niż, czyli N i sześciopunkt i ży, 6, czyli wszystkie punkty bez szóstego, szy i eść, godzin to jest DZ, czyli V. W takim wypadku należy się także upewnić, że tryb oszczędzania mocy jest wyłączony, chyba że zamierzamy używać Braille Sense 6 bez przerwy. W to wiadomo. I teraz kolejny skrót tak, czyli ni, pierwszy, czwarty, piąty, szósty, im to normalnie, w dwukropek, pa, przecinek, deka, u jest normalnie, na, odwrócone n, le, cudzysłów otwarty, drugi, trzeci, szósty, ży, normalnie, się, czyli si, także, czyli ni i ży, ni jako tak, że jako ży, upewnić. I teraz N i to jest jako sześciopunkt, dalej tak samo, że jako ży, tryb oszczędzania, szy, wszystkie punkty bez szóstego, czy jako X, DZ jako V i N i jako sześciopunkt mocy, to jest normalnie, jest zamknięty nawias kwadratowy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, wyłączony, czyli W, dwukropek, łąk, to normalnie, czy jako X, ony, chyba to jest otwarty nawias kwadratowy i B, że jako ży, zamierzamy za, to jest on, pierwszy, szósty, M normalnie, i E to jest trzeci, czwarty, RZ to jest odwrócone T, pierwszy, drugi, piąty, szósty i AMY normalnie. Używać, no to tylko WA, czyli Q, Braille Sense 6, no, tak jak już wielokrotnie było, bez przerwy, czyli PSZE to jest pierwszy, piąty, szósty. Jeżeli chcemy lub musimy wyciągnąć baterię z urządzenia w czasie, gdy nie jest ono podłączone do zasilacza, należy wyłączyć urządzenie, a następnie wyciągnąć baterię. I tu będzie tak. Jeżeli, czyli J, Z, chcemy, to CH jest skrócone pierwsze, czyli wszystkie punkty bez czwartego, otwarty nawias kwadratowy, lub to jest obniżone G, drugi, trzeci, piąty, szósty, musimy, nic nie jest skrócone, wyciągnąć, to jest W jako dwukropek i ciąg, to jest piąty punkt i C. Nąć baterię i IM, to jest czwarty, szósty, z urządzenia, że jako RZ, to jest odwrócone T, pierwszy, drugi, piąty, szósty, DZ jako V i NI jako NI, sześciopunkt, w czasie, czy jako X oraz IE jako trzeci, czwarty, gdy nie jest, gdy jako F, nie, to jest trzeci, czwarty, piąty i jest, to jest drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, czyli są skróty całych wyrazów, ono, to nic się nie zmienia, podłączone, pod, to jest kropka i 3, to jest X, do, obniżone D, zasilacza, za to jest on, pierwszy, szósty i 3 jako X. Należy, na to jest odwrócone N, czyli pierwszy, drugi, czwarty, szósty. Le to jest cudzysłów otwarty, drugi, trzeci, szósty. Podłączyć pod jest skrócony, czyli dwukropek, drugi, piąty i 3 to X. Pierwszy, trzeci, czwarty, szósty. Urządzenie RZ jako pierwszy, drugi, piąty, szósty. DZ jako pierwszy, drugi, trzeci, szósty, czyli V. Nie to jest trzeci, czwarty, piąty, bo ni to jest samo N i na przykład, nie wiem, byłoby napisane urządzenia, no to wtedy byłoby NI samo skrócone, czyli jako sześciopunkt, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, a samo nie, a jako cząstka nie, to jest trzeci, czwarty, piąty. A następnie to A wiadomo, na, czyli odwrócone N, pierwszy, drugi, czwarty, szósty, ST to jest zamknięty nawias kwadratowy, wszystkie punkty bez pierwszego, E normalnie, P i znowu nie, trzeci, czwarty, piąty, W, czyli dwukropek, ciąg, piąty punkt i C, nąć, baterie i E, znaczy tu jest baterie, liczba mnoga, nie baterie IE, tylko baterie, czyli skrót IE to jest trzeci, czwarty, a IE to jest skrót inny, to jeszcze później wystąpi. Jeśli przed wyciągnięciem baterii urządzenie nie zostanie wyłączone, może to spowodować utratę zapisanych w nim danych. I tutaj będzie skrócone, jeśli to będzie JS, przed, czyli prze będzie skrócone jako E, pierwszy, piąty, szósty, wyciągnięciem, no to będzie W, dwukropek, ciąg, piąty punkt i C, N i sześciopunkt, N, C i E, trzeci, czwarty i M, baterii to nic, urządzenie, czyli RZ, pierwszy, drugi, piąty, szósty, DZ, czyli V, pierwszy, drugi, trzeci, szósty, nie, trzeci, czwarty, piąty, zostanie, czyli ZO, normalnie ST, wszystkie punkty bez pierwszego, czyli nawias kwadratowy zamknięty, a normalnie nie, to już wielokrotnie mówiłem, występował bo w tym zdaniu 3, 4, 5 wyłączone, wy, dwukropek, 3, x, może, znak cyfry 3, 4, 5, 6, to, czyli samo t, spowodować po wykrzyknik do obniżone d, wa, znak miana, ci, utratę, ra, drugi, trzeci, zapisanych, za, pierwszy, szósty, ich, piąty, w, nim, ni, sześciopunkt, dan i ich, skrócony, czyli punkt piąty.
0: Jednakże, jeśli zasilacz jest podłączony do urządzenia, można bezpiecznie wyciągnąć z niego baterię bez konieczności wyłączania go. I tutaj zostało skrócone w następujący sposób. Jednakże, jednak jest skrócone, czyli piąty, szósty, j, to jest jednak, to jest dopisane, że. I tutaj jest jedna ciekawostka, bo zauważyłem, że jak jest samo słowo że, które jest po przecinku jako spójnik wynikowy, to można go skrócić, ale jeżeli ono występuje z innym jakby jako sylaba, to samej sylaby literą że nie można skrócić. Czyli nie można napisać piąty punkt j i samego że. Tylko w takiej sytuacji trzeba napisać piąty, szósty j, to jest jednak piąty, szósty j i że normalnie. Jeśli, czyli j, eś, zasilacz, no to za, pierwszy, szósty jako on i x jako 3 jest, wszystkie punkty bez pierwszego, podłączony pod, to jako kropka, 3 jako x, do obniżone d, urządzenia, rz jako pierwszy, drugi, piąty, szósty, dz jako pierwszy, drugi, trzeci, szósty i ni jako sześciopunkt, moż jest skrócony jako znak cyfry, trzeci, czwarty, piąty, szósty i na jako odwrócone n, czyli pierwszy, drugi, czwarty, szósty, bezpiecznie, czyli i e to jako trzeci, czwarty, 3 jako x i nie jako trzeci, czwarty, piąty, wyciągnąć, czyli w dwukropek, ciąg, piąty punkt i c, minąć normalnie, z niego nie jest skrócony trzeci, czwarty, piąty i go, baterie i e, czwarty, szósty jako znak wielkiej litery, bez w ogóle nie jest skrócone, konieczności, go to jest drugi, szósty, nie to jest trzeci, czwarty, piąty, czy to jest x i ości, czwarty, piąty, wyłączania, w dwukropek, 3 jako x i ni, sześciopunkt, go. I teraz, proszę Państwa, będzie kolejne zdanie. Jeśli czas użytkowania baterii jest niższy niż 50% w porównaniu do podanego czasu pracy akumulatora w specyfikacji produktu, nawet po pełnym naładowaniu, zaleca się wymianę baterii. Jeśli, no to JS, czas to 3 jako x, użytkowania, ko, drugi, szósty, wa, wszystkie punkty bez trzeciego i ny i sześciopunkt, baterii, no to nic nie ma baterii skrócony, jest, to jest cały wyraz skrócony, wszystkie punkty bez pierwszego, czyli zamknięty nawias kwadratowy, ni, bo tu mamy niższy, czyli ni, sześciopunkt, szy, wszystkie punkty bez szóstego, niż, to znowu ni, skrócony jako sześciopunkt, 50%, no to normalnie cyfry, w porównaniu po drugi, trzeci, piąty, na odwrócone n i ni, sześciopunkt, do obniżone d, podanego, czyli pod to trzeci punkt kropka, a n normalnie i ego stara kropka, drugi, piąty, szósty, bo trzeci to jest normalna kropka, drugi, piąty, szósty to jest stara kropka, podanego czasu 3, czyli x, pracy, ra to jest drugi, trzeci, akumulatora w specyfikacji, tutaj nie ma nic, produktu, ro jest skrócony jako trzeci, piąty, szósty, nawet skrócony cały wyraz, nawet jako drugi, trzeci i po, czyli wykrzyknik, pełnym ym, skrócone ym, jako l, naładowaniu na odwrócone n, do drugi, piąty, szósty, wa, wszystkie punkty bez trzeciego i ni, to będzie sześciopunkt, zaleca, za, pierwszy, szósty, le, otwarty cudzysłów, czyli drugi, trzeci, szósty, ca, się, no to ca to już normalnie, się, jako si z kreską, wymiany, wy, czyli dwukropek, i a, czyli gwiazdka, trzeci, piąty, baterii. I teraz kolejne zdanie. Zaleca się wyjmowanie i przechowywanie baterii oddzielnie od urządzenia podczas długich okresów nieużywania. I znowu, zaleca za pierwszy, szósty, le, drugi, trzeci, szósty, ca normalnie, się jako si, wyjmowanie, wy, dwukropek, wa, wszystkie punkty bez trzeciego, nie, trzeci, czwarty, piąty i prze, pierwszy, piąty, szósty, cecha, wszystkie punkty bez czwartego, wy, dwukropek, wa, wszystkie punkty bez trzeciego, nie, trzeci, czwarty, piąty, baterii, oddzielnie od trzeci, piąty, dz, w, V, czyli pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, i E, trzeci, czwarty, nie, trzeci, czwarty, piąty, od, trzeci, piąty, urządzenia, RZ, pierwszy, drugi, piąty, szósty, DZ, pierwszy, drugi, trzeci, szósty, NI, sześciopunkt, podczas, pod, trzeci, 3X, długich, czyli tutaj jest tylko CH skrócone, CH to jest przez wszystkie punkty bez czwartego, okresów teraz będzie skrócone, okresów jest skrócone w następujący sposób, jest litera O i jest skrócone słowo kres. Kres to jest punkt piąty oraz drugi szósty, czyli znak zapytania. I UW też jest skrócone jako uzamknięte, czyli O, piąty, znak zapytania i uzamknięte, to jest okresów. Nie, to jest nieużywania. Nie, oddzielnie napisane oczywiście, nie, to jest trzeci, czwarty, piąty. WA, wszystkie punkty bez trzeciego oraz NI, NI, to oczywiście sześciopunkt. W przypadku wiercenia lub demontażu produktu lub akumulatora za pomocą ostrego przedmiotu może dojść do porażenia prądem elektrycznym, wybuchu lub pożaru. No i co my tu mamy, proszę Państwa? W przypadku, no to Wy to wiadomo, przy to jest Y, pa to jest przecinek, dku to nic już nie ma, wiercenia IE, trzeci, czwarty, NI, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, lub obniżone G, czyli drugi, trzeci, piąty, szósty, demontażu to nic nie ma skrócone, produktu RO, czyli zamknięte cudzysłów, trzeci, piąty, szósty, produktu dalej jest normalnie, lub to przed chwilą było, drugi, trzeci, piąty, szósty, akumulatora to nic nie ma skrócone, za, czyli on, pierwszy, szósty, po, wykrzyknik, mocą to już normalnie, ostrego, o, no to wiadomo, ST, wszystkie punkty bez pierwszego, R normalnie i ego, stara kropka, czyli drugi, piąty, szósty, przedmiotu, prze, ę i dmiotu normalnie, może, znak cyfry, dojść, do, stara kropka, drugi, piąty, szósty, do, tak samo, porażenia, po, wykrzyknik, ra, drugi, trzeci oraz NI, sześciopunkt, prądem, EM to jest samocha, elektrycznym, LE, drugi, trzeci, szósty, 3X, IM, L, wybuchu, W, dwukropek, CH, wszystkie punkty bez czwartego, lub obniżone G, pożaru i to jest oczywiście PO, czyli wykrzyknik. Jeśli BrailleSense 6 działa zasilany tylko z wewnętrznej baterii, bez podłączonego zewnętrznego zasilania, z zasilacza, powiadomi on użytkownika o poziomie naładowania baterii, gdy poziom ten będzie niski. I tutaj skrócone to jest jeśli, czyli JS, Braille, no to Braille się pisze, czyli ra skrócone, ile skrócone, ra drugi, trzeci, le, drugi, trzeci, szósty, sens 6, no to wiadomo, sensa 6, to nic nie ma, działa, DZ jako V i A, trzeci, piąty, zasilany, za to jest on, pierwszy, szósty, zasilany tylko, to jest znak zapytania jako skrót całego wyrazu, czyli tylko, drugi, szósty, z wewnętrznej to jest RZ skrócone jako odwrócone T, pierwszy, drugi, piąty, szósty oraz A to jest J baterii bez podłączonego zewnętrznego zasilania z zasilacza, czyli bez to nic, podłączonego pod trzeci punkt, 3X, ego, drugi, piąty, szósty, zewnętrznego RZ, pierwszy, drugi, piąty, szósty, ego, drugi, piąty, szósty, zasilania za pierwszy, szósty, NI, sześciopunkt z zasilacza za pierwszy, szósty, 3X, powiadomi on użytkownika, czyli PO to jest wykrzyknik i A to jest gwiazdka, trzeci, piąty, DO to jest stara kropka, obniżone D i dalej już mi to normalnie, on użytkownika, KO to jest drugi, szósty, NI to jest sześciopunkt, O poziomie, PO drugi, trzeci, piąty i E trzeci, czwarty, naładowania na odwrócone N, do, stara kropka, WA, wszystkie bez trzeciego, NI, sześciopunkt, baterii, gdy to jest F, O to jest drugi, trzeci, piąty, ziom, normalnie, bo jest gdy poziom, ten to jest samo N, jako skrót całego wyrazu, V to jest będzie, niski, czyli NI to jest sześciopunkt, SK to jest to samo co lub, taki sam skrót, czyli obniżone G, drugi, trzeci, piąty, szósty. Gdy stan naładowania baterii spadnie poniżej 15%, proszę podłączyć zasilacz w celu doładowania. ładowania. I tutaj jest, proszę Państwa, gdy to jest F, ST, wszystkie punkty bez pierwszego, to N to wiadomo, na odwrócone N, do obniżone D, WA, wszystkie punkty bez trzeciego, i N i sześciopunkt baterii, to nie, nic nie ma. Spadnie, to S normalnie, PA to jest przecinek, D normalnie, no i nie, czyli trzeci, czwarty, piąty. Poniżej PO to jest wykrzyknik, NI to jest sześciopunkt, EI to jest J, 15%, proszę, czyli RO, trzeci, piąty, szósty, SZY, wszystkie punkty bez szóstego, podłączyć pod trzeci punkt, 3X, zasilacz za pierwszy, szósty, 3X w celu, no to tutaj nie ma nic, do ładowania to będzie DO obniżone D i to jest dwa razy, bo do ładowania WA, wszystkie punkty bez trzeciego oraz NI, czyli oczywiście sześciopunkt. Jeśli poziom naładowania baterii spadnie do 2%, a urządzenie nie jest podłączone do zasilacza, BrailleSense 6 wyłączy się automatycznie 1 minutę po ogłoszeniu stanu naładowania baterii. I tutaj jest skrócone to tak. Jeśli, czyli JS, poziom PO to jest drugi, trzeci, piąty, naładowania na odwrócone N, do stara kropka, WA, wszystkie bez trzeciego, NI, sześciopunkt, no to baterii to nic nie ma, spadnie, to jest PA, skrócone jako PA to jest przecinek oraz NIE, to jest D, po D jest normalnie, to się nie rusza, czyli PA jest skrócone i NIE jest skrócone, NIE, trzeci, czwarty, piąty, do obniżone D, 2%, A urządzenie, no to RZ to jest pierwszy, drugi, piąty, szósty, V to jest DZ i NIE to jest trzeci, czwarty, piąty, jeszcze raz NIE, trzeci, czwarty, piąty, bo jest napisane, że urządzenie NIE, NIE jest, jest, no to będzie wszystkie punkty bez pierwszego, podłączone pod trzeci punkt, 3X do obniżone D, zasilacza za pierwszy, szósty, 3X, Braille, czyli RA, ile jest skrócone, LA, drugi, trzeci, LE, drugi, trzeci, szósty, SENS 6, wyłączy się, WY, dwukropek, 3X, SIĘ, to jest SI z kreską, automatycznie, 3 i NIE, 3, czyli X i NIE, to trzeci, czwarty, piąty, jedną, czyli 1, to jest piąty punkt J, no i O dopisane, jedną minutę, to nic nie ma ruszane, PO, wykrzyknik, ogłoszeniu, SZY, wszystkie punkty bez szóstego i NI, sześciopunkt stanu, czyli ST, wszystkie punkty bez pierwszego i ANU, naładowania, to jest na pierwszy, drugi, czwarty, szósty, do obniżone D, WA, wszystkie punkty bez trzeciego i NI, sześciopunkt baterii. Długość działania baterii po każdym naładowaniu zależeć będzie od tego, jakie opcje ustawiono w urządzeniu. I tak, pierwsze słowo to jest długość, dług normalnie, a oś to jest punkt czwarty. Działania DZ to jest V i A to jest trzeci, piąty, NI to jest sześciopunkt baterii, PO wykrzyknik każdym, IM to jest litera L, ładowaniu do obniżone D, WA wszystkie punkty bez trzeciego i NI sześciopunkt, zależeć za pierwszy, szósty, LE drugi, trzeci, szósty, V będzie od trzeci, piąty, tego, czyli T i EGO, EGO drugi, piąty, szósty, jakie, jak to jest CI oraz IE trzeci, czwarty, czyli CI i trzeci, czwarty to jest jakie, opcje to się nie rusza, ustawiono ST, wszystkie punkty bez pierwszego w urządzeniu, RZ pierwszy, drugi, piąty, szósty, DZ, V oraz NI to oczywiście sześciopunkt. BrailleSense 6 jest niezwykle delikatnym urządzeniem, dlatego należy obchodzić się z nim z dużą dozą delikatności, czyli tak, no to BrailleSense 6, no to Braille jest skrócony jako Braille, czyli RA drugi, trzeci i LE drugi, trzeci, szósty, jest, to jest wszystkie punkty bez pierwszego, teraz wyraz niezwykle, NIE to jest trzeci, czwarty, piąty, WY to jest dwukropek i LE drugi, trzeci, szósty, delikatnym, czyli jest skrócone LI i E i IM. LI to jest czwarty, piąty, szósty, a YM to jest odwrotnie, czyli L pierwszy, drugi, trzeci. Urządzeniem, no to RZ pierwszy, drugi, piąty, szósty, DZ jako V oraz NIE trzeci, czwarty, piąty. Dlatego, czyli D, T, EGO. EGO to jest oczywiście drugi, piąty, szósty. Należy na, to jest jest odwrócone n, pierwszy, drugi, czwarty, szósty, ile odwrócone ρ, czyli drugi, trzeci, szósty, ż, to nic nie ma, z i y, w sensie z kropku to się nie skraca, obchodzić ch, wszystkie bez czwartego, dz, to jest oczywiście v, się, czyli si, nim, to jest ni, czyli sześciopunkt, i m, nim, z dużą, to nic nie ruszamy, dozą, czyli do, obniżone d, delikatności, czyli tak, li to jest czwarty, piąty, szósty i ości to jest czwarty, piąty. Jedna rzecz, tak abstrahując, dlaczego i dlatego? Dlaczego? To są jakby skróty, które się składają w ogóle z wszystkich członów, jakie są skracane wyrazy. Jeżeli mamy dlaczego, no to mamy d, x obniżone d. A dlaczego tak jest? A dlatego, bo samo dla to jest d, czy to jest x i ego to jest obniżone d. A dlatego to jest d, t obniżone d. D, bo dla, t, no bo nic, bo t po prostu i ego też obniżone d. To tak, żeby się można było łatwo sobie, proszę Państwa, zapamiętać, chociaż ja i tak na końcu audycji przedstawię jakby taką tabelę skrótów, które tutaj się pojawiły. Może mi to szumknęło, ale jak nie, to większość skrótów tych będzie. A tak jak mówię, temat skrótów kiedyś jakoś tak bardziej jeszcze, jak sam się odczytam w tym, to Państwu przekażę, no bo no nawet jeżeli są jakieś publikacje, no bo są, nawet podam odnośniki, no to te skróty są raczej rozrysowane Braille sztabnodrukowy, więc jeżeli ktoś sobie takiej książki no nie zakupi, czy gdzieś nie zdobędzie w Braille'u, no to nie będzie w stanie się chyba tym posłużyć, więc ja po prostu zrobię Państwu taką ściągawkę i wtedy ktoś sobie może, nie wiem, no spisać w jaki sposób będzie chciał te skróty, czy ściągnąć sobie audycję z tego nagrania się ich uczyć, no także no to jeszcze pomyślę. Czytam dalej tekst. Braille Sense 6 jest także bardzo wrażliwy na kurz, dlatego proszę się upewnić, że jednostka jest przetrzymywana z dala od zakurzonych powierzchni. No to tutaj nie wiem, czy autor ma na myśli całą no, jednostkę w sensie centralną, czyli no to wszystko, co jest budowane w notatniku, no chyba tak. Ale generalnie tutaj, proszę Państwa, tak abstrahując od tych skrótów, ta linijka jest mega wrażliwa. To mogę powiedzieć od razu. Czasem można sobie, nie wiem, na rękach mieć cokolwiek, brudnymi rękami dotknąć i można sobie naprawdę biedy narobić. Niech Państwo, jak się z tym posługują, czytają to delikatnie i bezapelacyjnie, mają czyste ręce. Bo jak coś wpadnie, to ciężko się będzie naprawdę tego pozbyć. I może niepoprawnie wyświetlać. Jak to skrócone? Braille Sense 6 jest, czyli jest wszystkie punkty bez pierwszego, także, czyli ni i rzet, bardzo, b, kropka, to jest bardzo, wrażliwy, ra, drugi, trzeci, li, czwarty, piąty, szósty, na odwrócone n, czyli pierwszy, drugi, czwarty, szósty, kurz, czyli rz, pierwszy,

punkty bez trzeciego na odwrócone n z dala od trzeci, piąty, zakurzonych za pierwszy, szósty, rz, pierwszy, drugi, piąty, szósty, ich, punkt, piąty, ich, powierzchni po, czyli wykrzyknik i e, trzeci, czwarty, rz, pierwszy, drugi, piąty, szósty, ch, wszystkie punkty bez czwartego oraz ni, czyli oczywiście sześciopunkt. I dalej następne zdanie. Moduły brajlowskie są bardzo wrażliwą częścią urządzenia. To właśnie to, co Państwu mówiłem o tych modułach. I tu jest napisane moduły, to nic nie ma. Brajlowskie, no to RA, drugi, trzeci oraz SK, to jest drugi, trzeci, piąty, szósty oraz IE, to jest trzeci i czwarty. SĄ, jako cały wyraz, to jest samo S. SĄ, to jest S. Bardzo, też jako oddzielny wyraz, sam cały wyraz. B i kropka. Wrażliwą, RA, drugi, trzeci, LI, czwarty, piąty, szósty i WO, normalnie. Częścią, skrót części, to jest piąty, szósty i C, części. I on dopisane, bo jest częścią napisane. Urządzenia, czyli U, RZ, no to wiadomo, pierwszy, drugi, piąty, szósty, DZ, pierwszy, drugi, trzeci, szósty oraz NI, czyli sześciopunkt. Jeśli którykolwiek z modułów nie działa w prawidłowy sposób z powodu zakurzenia lub jakiejkolwiek innej usterki, proszę się skontaktować z naszym centrum napraw lub zgłosić się do sprzedawcy, od którego nabyli Państwo Braille Sense 6. I tutaj skrócone to jest w taki sposób, że jeśli, czyli J, Eś, którykolwiek, czyli któr jest skrócony, to jest U zamknięte, Y, Ko to jest drugi, szósty, LW to nic, I, E, trzeci, czwarty i K, już normalnie, Z, modułów, U skrócone jako U z kreską, nie, czyli trzeci, czwarty, piąty, działa, DZ, czyli V i A, trzeci, piąty, prawidłowy, RA, to jest drugi, trzeci, sposób to jest po, drugi, trzeci, piąty, z powodu po, drugi, trzeci, piąty, zakurzenia za, to jest oczywiście pierwszy, szósty, RZ, pierwszy, drugi, piąty, szósty i NI, to jest sześciopunkt, lub to jest obniżone G, czyli drugi, trzeci, piąty, szósty, jakiejkolwiek, jak to jest ci i E, trzeci, czwarty, KO, drugi, szósty i E, jeszcze raz, trzeci, czwarty, no i K normalnie. Innej, EI skrócone jako samo J, czyli inni. Usterki, ST, wszystkie punkty bez pierwszego. Proszę, RO, trzeci, piąty, szósty. SZY, wszystkie punkty bez szóstego. SIĘ, to jest SI. KO, drugi, szósty. WA, wszystkie punkty bez trzeciego. Z naszym, NA, to jest odwrócone N. SZY, wszystkie punkty bez szóstego. I IM, L, centrum, to nic. Napraw, NA, to jest odwrócone. Wrócone N, pierwszy, drugi, czwarty, szósty, RA to jest drugi, trzeci, W oczywiście, LUB to jest obniżone G, zgłosić to nic nie jest skrócone, SIĘ, czyli SI, DO, czyli obniżone D, sprzedawcy, RZ, pierwszy, drugi, piąty, szósty, OD, czyli to jest gwiazdka, trzeci, piąty, którego, czyli KTUR, to jest U zamknięte, trzeci, czwarty, szósty i EGO, drugi, piąty, szósty, nabyli, czyli NA, odwrócone N, by normalnie i LI, czwarty, piąty, szósty, państwo, to jest państw, czyli piąty, szósty, NI, no i O, no i Braille Sense 6, czyli RA i LE, RA to jest drugi, trzeci, LE, drugi, trzeci, szósty. W celu zapewnienia serwisu oraz informacji o nowych uaktualnieniach proszę zarejestrować swoje urządzenie, czyli to będzie celu, to tutaj jest nieruszone, celu jest tak samo, zapewnienia, no to za, to jest on, pierwszy, szósty, nie, to jest trzeci, czwarty, piąty, ni, czyli ni, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, czyli sześciopunkt, serwisu, to nic nie jest skrócone, oraz, to jest or, bez kropki, zawsze jeżeli jest kropka, to mówię, jak nie mówię, znaczy nie ma kropki, czyli or, oraz, informacji. To jest in normalnie i teraz będzie form, czyli piąty punkt F i ACI o nowych, czyli wy to jest dwukropek, wy ich i ch, wszystkie punkty bez czwartego. Uaktualnieniach, czyli nie to jest trzeci, czwarty, piąty, ni to jest sześciopunkt i ach to jest piąty, szósty. Proszę, czyli ro, trzeci, czwarty, piąty i szy, wszystkie punkty bez szóstego. To ro to jest, proszę Państwa, odwrócone le. Ro to jest trzeci, piąty, szósty, a
ale to jest drugi, trzeci, szósty. Czyli proszę zarejestrować, czyli będzie za to jest pierwszy, szósty, ST wszystkie punkty bez pierwszego, RO to jest trzeci,

0: piąty, szósty. Wa, wszystkie punkty bez trzeciego i ci oczywiście swoje urządzenie. No to RZ, pierwszy, drugi, piąty, szósty, DZ, czyli V, pierwszy, drugi, trzeci, szósty oraz NI to sześciopunkt. Wysyłając kartę rejestracyjną na adres dystrybutora polskiego ECE Konrad Łukaszewicz, ulica Sienkiewicza 51 05 825, Grodzisk Mazowiecki. I ja myślę, że nie powinno się nazw skracać, ani imion, ani nazwisk, także Bryson tu oczywiście automatycznie skrócił, no bo komputer to tylko komputer, tak, proszę Państwa, ale my nie będziemy tego skracać, tylko skrócimy treść zdania. Wysyłając w dwukropek kartę rejestracyjną, czyli ST wszystkie bez pierwszego, RA drugi, trzeci, na odwrócone N i adres, to nic nie jest zrobione, dystrybutora, czyli ST wszystkie punkty bez pierwszego, polskiego, O to jest drugi, trzeci, piąty, czyli wykrzyknik, SK to jest obniżone G, tak samo jak równa się, drugi, trzeci, piąty, szósty, no i ego, oczywiście ego, stara kropka, drugi, piąty, szósty. Dalej już nie będę czytał, bo dalej jest adres. Proszę nie rozkładać Braille Sense 6 samodzielnie lub zlecać tego komukolwiek, kto nie został autoryzowany przez producenta, czyli HIMS. Czyli oczywiście proszę, no to będzie RO 3, 5, 6, 3 wszystkie punkty bez 6, NIE 3, 4, 5, RO znowu 3, 5, 6, RA 2, 3, LE to jest 2, 3, 6, DZ jako samodzielnie, czyli DZ to będzie oczywiście 1, 2, 3, 6 i E 3, 4, NIE 3, 4, 5 lub obniżone G, LE zlecać, LE 2, 3, 6, TEGO, czyli T i EGO, T i EGO, EGO drugi, piąty, szósty, komukolwiek, czyli drugi, szósty, dwa razy, MU, KO, to jest normalnie się drugi, szósty, później MU i KO znowu drugi, szósty, I, E, trzeci, czwarty, KTO, czyli samo K, NIE, czyli trzeci, czwarty, piąty, jako oddzielne wyrazy, czyli KTO, NIE, został ST, wszystkie bez pierwszego, autoryzowany, to będzie WA, wszystkie bez trzeciego, PRZEZ, czyli E, producenta, RO to jest trzeci, piąty, szósty, czyli to będzie dwuznak 3, czyli X, później Y i będzie LI, czyli czwarty, piąty, szósty, HIMS. Jeśli niewykwalifikowana osoba rozmontuje jednostkę, może narazić ją na poważne uszkodzenia, czyli mamy tutaj jeśli, czyli JS, niewykwalifikowana, czyli nie, trzeci, czwarty, piąty, W, dwukropek, WA, wszystkie punkty bez trzeciego, LI, czwarty, piąty, szósty, KO, drugi, szósty, WA, wszystkie punkty bez trzeciego i NA, odwrócone N, pierwszy, drugi, czwarty, szósty, osoba to nie ma nic, rozmontuje RO, trzeci, piąty, szósty, jednostkę, jeden, piąty punkt J, O normalnie, ST, wszystkie bez pierwszego, może NA, odwrócone N, RA, drugi, trzeci, zić, nie ruszamy nic, ją, no to nic, NA, czyli N, poważne, PO, drugi, trzeci, piąty, WA, wszystkie punkty bez trzeciego i tyle. Uszkodzenia. U jest normalnie później 3, czyli wszystkie punkty bez szóstego. KO to jest drugi, szósty. DZ to jest V. Oraz NI, czyli NI, to jest oczywiście sześciopunkt. Jeśli nieautoryzowana osoba rozmontuje urządzenie, zostanie ono tym samym wykluczone z jakichkolwiek darmowych napraw wynikających z gwarancji i gwarancja zostanie unieważniona. Tu jest wykluczona, jest błąd, dlatego że pewnie no, tłumaczenie, jak często bywa, nie było robione przez Polaków, ale tu akurat nie ma znaczenia, bo ona i tak nie ma skrót. Chyba nie ma, a jeżeli nie, no to jeśli to jest JS nieautoryzowana, to będzie nie, to trzeci, czwarty, piąty, WA, wszystkie punkty bez trzeciego, na odwrócone N, pierwszy, drugi, czwarty, szósty, osoba, rozmontuje, tutaj będzie RO, trzeci, piąty, szósty, urządzenie RZ jako odwrócone T, czyli pierwszy, drugi, piąty, szósty, V, pierwszy, drugi, trzeci, szósty, czyli DZ oraz nie, trzeci, czwarty, piąty, zostanie ST, wszystkie bez pierwszego, nie trzeci, czwarty, piąty, ono tym samym i tutaj również taka informacja, że skrót również tym to jest L, samo L, to jest tym, jak również im, czyli YM, też jest L, czyli jest L jako tym, sam i L jako im. No, wykluczone. wykluczone powinno być gramatycznie, tu jest wykluczona. Inna jest skrócona siłą rzeczy, bo jest napisane wykluczona, ale to jest źle odmienione. Gdyby nie to, to tylko by było w i czy skrócone, czyli w jako dwukropek i czy jako x. Z jakichkolwiek, jak to jest ci, ch to wszystkie punkty bez czwartego, ko drugi szósty i e trzeci czwarty. Darmowych, w dwukropek, czyli drugi piąty i ch wszystkie punkty bez czwartego. Napraw na pierwszy, drugi, czwarty, szósty, ra, drugi, trzeci. Wynikających, w dwukropek, ni sześciopunkt, ich punkt piąty. Z gwarancji, wa wszystkie bez trzeciego, ra, drugi, trzeci. I gwarancja, wa wszystkie bez trzeciego, ra, drugi, trzeci. ST zostanie ST, wszystkie punkty bez pierwszego, nie trzeci, czwarty, piąty. Unieważniona, czyli u oczywiście, nie trzeci, czwarty, piąty. Wa wszystkie punkty bez trzeciego i o sześciopunkt na odwrócone N. Kolejne zdanie. Jeżeli jakikolwiek płyn lub zewnętrzna siła uszkodzi urządzenie, może to być także powodem wykluczenia z darmowych usług serwisowych, nawet jeśli zdarzy się to w okresie trwania gwarancji. I tutaj jest, jeżeli JZ, jakikolwiek, jak, czyli ci, ko, znak zapytania, drugi, szósty, i e, trzeci, czwarty, płyn, no to płyn nic, lub obniżony G, czyli drugi, trzeci, piąty, szósty, zewnętrzna, RZ, odwrócone T, na odwrócone N. Siła uszkodzi, czyli szy, wszystkie punkty bez szóstego, ko, drugi, szósty, DZ, V. Urządzenie to RZ, pierwszy, drugi, piąty, szósty, DZ, czyli to jest V, pierwszy, drugi, trzeci, szósty i nie na końcu, trzeci, czwarty, piąty. Może, wyraz może, odmóc, znak cyfry, trzeci, czwarty, piąty, szósty, to, czyli T, czyli drugi, trzeci, czwarty, piąty, być, czyli wszystkie bez szóstego, czyli Q, także, czyli ni i rzecz z kropką, powodem, po, wykrzyknik i M, samo H, wykluczenia, w, dwukropek, czy X, ni, sześciopunkt, z darmowych, w, dwukropek, CH, wszystkie punkty bez czwartego, usług, to nic, serwisowych, znowu, wych, w, dwukropek i CH, wszystkie bez czwartego, nawet, czyli drugi, trzeci, to jest taki skrót, słowo nawet można skrócić za pomocą jednego znaku, czyli drugi, trzeci, jeśli JS zdarzy RZ, czyli odwrócone T, się, czyli si z kreską, to, czyli T, w okresie O, normalnie kres, piąty punkt E, kres, no i później IE, trzeci, czwarty, trwania, czyli WA, wszystkie punkty bez trzeciego i NI jako sześciopunkt, czyli wszystkie punkty i gwarancji. Znowu WA, wszystkie bez trzeciego i RA, drugi, trzeci. Jeśli pozostawimy Braille Sense na dłuższy czas w pobliżu gorącego miejsca, może to spowodować uszkodzenie baterii. Czyli tutaj mamy jeśli, czyli J, si, pozostawimy po, to wykrzyknik, ST, wszystkie bez pierwszego, Braille Sense, no to RA, drugi, trzeci, ile, drugi, trzeci, szósty, na, czyli N, dłuższy, no to szy, wszystkie punkty bez szóstego, oczywiście to nie jest szy, tylko dwuznak samo S, czyli pisze D, E, U, Ż, skrót od dwuznaku szy, no i Y na końcu, dłuższy, tak żeby nie było wątpliwości. Czas, to jest X, szy jako X, AS, w pobliżu, PO, to jest drugi, trzeci, piąty, B, później jest LI, skrócony LI, to jest czwarty, piąty, szósty i żół. Gorącego, czyli EGO się skróci, gorąc normalnie EGO, drugi, piąty, szósty, miejsca, miejsc to jest piąty punkt M i A na końcu, może, czyli znak cyfry, T, czyli to, spowodować, PO, to jest wykrzyknik, drugi, trzeci, piąty, DO, to jest drugi, piąty, szósty, odwrócony wykrzyknik, WA, wszystkie punkty bez trzeciego, czyli S, drugi, trzeci, piąty, WO, to nie zmieniamy, później jest drugi, piąty, szósty, jako DO i WA, wszystkie punkty bez trzeciego, uszkodzenie, SZY, wszystkie punkty bez szóstego, KO, drugi, szósty, DZ, V, NIE, trzeci, czwarty, piąty i baterii normalnie. Dlatego też prosimy nie pozostawiać urządzenia na słońcu lub w gorących miejscach. I tu już pojawił niedawno skrót, dlatego DT, później obliżone D, czyli EGO. Teraz skrót od słowa też, jako cały wyraz, też to jest samo H. Prosimy, to oczywiście RO, trzeci, piąty, szósty, nie, trzeci, czwarty, piąty, nie pozostawiać. PO, to jest wykrzyknik, ST, wszystkie punkty bez pierwszego, IA, trzeci, piąty. Teraz urządzenia, czyli RZ, to jest pierwszy, drugi, piąty, szósty. DZ, pierwszy, drugi, trzeci, szósty. NI, to jest sześciopunkt. I oczywiście A. NA, czyli odwrócone N, pierwszy, drugi, czwarty, szósty. Słońcu, słońcu nic nie jest skrócone. Lub, drugi, trzeci, piąty, szósty. W gorących ich jest skrócone. Ich to jest piąty punkt. Miejscach to jest miejsc, czy to jest piąty punkt M. Oraz ach to jest piąty, szósty. Baterie powinny być co jakiś czas ładowane, nawet jeśli urządzenie nie jest używane. Baterie, czyli IE to jest trzeci, czwarty. Powinny, czyli po to jest wykrzyknik, drugi, trzeci, piąty, dalej winny normalnie. Być jako cały wyraz skrócony, czyli ku. Co, czyli samo c. Jakiś to jest ci, jak od jak ci. Oraz iś, czas. Czy to jest x, pierwszy, trzeci, czwarty, szósty. Ładowane do obniżone d, drugi, piąty, szósty. I wa, wszystkie punkty bez trzeciego. Inne oczywiście, to normalnie. Nawet to jest drugi, trzeci. Jeśli to jest j, eś. Urządzenie, czyli u, rz, czyli pierwszy, drugi, piąty, szósty, odwrócone t. O, normalnie. V, czyli dz, czyli v, pierwszy, drugi, trzeci, szósty. E, normalnie. No i nie, trzeci, czwarty, piąty. Znowu nie jako oddzielny wyraz, bo urządzenie tu było nie jako sylaba, teraz jako wyraz nie, czyli urządzenie nie jest. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty skrót jest, czyli urządzenie nie jest używane. To jest wa, czyli wszystkie punkty bez trzeciego. Pozostawienie baterii nienaładowanych przez okres kilku miesięcy może również spowodować ich uszkodzenie. Pozostawienie po drugi, trzeci, piąty, ST, wszystkie punkty bez pierwszego, IE, trzeci, czwarty, nie, trzeci, czwarty, piąty, baterii tu nic, nie, trzeci, czwarty, piąty, znowu naładowanych na pierwszy, drugi, czwarty, szósty, ła tak samo do drugi, piąty, szósty, wa, wszystkie punkty bez trzeciego, n normalnie, ich, piąty punkt, przez, czyli e, okres, czyli o, i później kres, czyli piąty punkt e, kilku, czyli to jest od kilk albo kilka, piąty punkt i, no i u, bo kilku, miesięcy, czyli m, i e to jest trzeci, czwarty, s to zostaje, i e to jest czwarty, szósty, no i c, oczywiście, może, czyli trzeci, czwarty, piąty, szósty, czyli znak cyfry, również, czyli r i rzecz z kropką, spowodować, czyli po, to jest wykrzyknik, drugi, trzeci, piąty, do, to jest stara kropka, drugi, piąty, szósty i wa, wszystkie punkty bez trzeciego. Później będzie ich i również ich, jako wyraz ich, tylko kogo czego ich, można skrócić w taki sposób, że zapisać pierwszy, drugi, trzeci, piąty, szósty. I teraz jeszcze uszkodzenie, czyli u normalnie, szy, wszystkie punkty bez szóstego, ko, drugi, szósty, dz, czyli v, i nie, trzeci, czwarty, piąty, czyli u, później skrócone szy, później skrócone ko, później skrócone dz, później e i później skrócone nie. Aby zapobiegać uszkodzeniom słuchu, proszę nie słuchać plików audio z użyciem wysokich poziomów głośności. Czyli aby, to tutaj tego proszę Państwa nie skracamy, zapobiegać za, to jest on, po, to jest wykrzyknik i e, to jest trzeci, czwarty, no i tyle. Uszkodzeniom szy, wszystkie punkty bez szóstego, ko, drugi, szósty, dz, czyli v, i ni, czyli ni, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Słuchu, to tylko h jest skrócone jako ch, pierwszy, drugi, trzeci, piąty, szósty, czyli wszystkie punkty bez czwartego. Proszę, ro, trzeci, piąty, szósty i szy, wszystkie punkty bez szóstego. Nie, czyli nie, słuchać, ch skrócone, wszystkie punkty bez czwartego. Plików, li skrócone jako czwarty, piąty, szósty i uw skrócone jako u z kreską, trzeci, czwarty, szósty. Audio się nic nie zmienia. Z użyciem IE można skrócić. To jest trzeci, czwarty. Wysokich. W to jest dwukropek. H to są wszystkie punkty bez czwartego cecha na końcu wyrazu. Poziomów. Po to jest wykrzyknik i uw to jest u zamknięte. Głośny jest i ości. Ości, czwarty i piąty. Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i stwierdzone, że jest ono zgodne z normami urządzeń cyfrowych klasy B w odniesieniu do artykułu 15 regulacji FCC Federalnej Komisji Komunikacji. Niniejsze ni to jest sześciopunkt, nie trzeci, czwarty, piąty, szy, wszystkie punkty bez szóstego. Urządzenie RZ, pierwszy, drugi, piąty, szósty, DZ, czyli V, pierwszy, drugi, trzeci, szósty, nie trzeci, czwarty, piąty, zostało, czyli ST, wszystkie punkty bez pierwszego, przetestowany, prze, pierwszy, piąty, szósty, ST, wszystkie punkty bez pierwszego, WA, wszystkie punkty bez trzeciego i stwierdzono, czyli ST, wszystkie punkty bez pierwszego i E, trzeci, czwarty, DZ, pierwszy, drugi, trzeci, szósty, no i tyle, bo tu jest stwierdzono, czyli najpierw na ST, czyli wszystkie punkty bez pierwszego, później W, później na IE, trzeci, czwarty, R, normalnie, później DZ, na DZ, pierwszy, drugi, trzeci, szósty, czyli V i ONO, normalnie, Ż, czyli Ż, jest, czyli drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, ONO się nie skraca, zgodne też się nie skraca, z normami, normami też się nie skraca, urządzeń, RZ, pierwszy, drugi, piąty, szósty i DZ, pierwszy, drugi, trzeci, szósty, cyfrowych, RO, trzeci, piąty, szósty, W, drugi, trzeci, CH, wszystkie punkty bez czwartego, klasy B, W, w odniesieniu od, trzeci, piąty, nie, trzeci, czwarty, piąty, IE, trzeci, szósty, NI, sześciopunkt, no i U normalnie, DO, czyli obniżone D, artykuł się nie skraca, 15, regulacji FCC, federalnej, RA, drugi, trzeci, E, czyli J, czyli E i J się skraca sam J, komisji, KO, drugi, szósty, komunikacji, też drugi, szósty, INI, sześciopunkt. Normy te zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić stosowną ochronę przed szkodliwymi interferencjami w obrębie instalacji w budynkach mieszkalnych. Normy te nie ruszamy, zostały, to tylko ST skracane, wszystkie punkty bez pierwszego, zaprojektowane za pierwszy, szósty, RO, trzeci, piąty, szósty, WA, wszystkie punkty bez trzeciego, tak, czyli NI, samo NI, aby zapewnić za, czyli on, pierwszy, szósty, ni, sześciopunkt, stosowną ST, wszystkie punkty bez pierwszego, ochronę o, wszystkie punkty bez czwartego, ro, trzeci, piąty, szósty, przed, czyli prze, to jest e i d, czyli jakby jeżeli mamy takie wyrazy jak na przykład który, kilka i przez, no to również zarówno u skraca słowo całe który, jak i sam symbol któr, samą cząstkę któr, czyli na przykład którego, no to musielibyśmy napisać u, no i ego wtedy drugim skrótem, ale jeżeli które, no to piszemy to u, no i e. I tak samo tutaj jest kilka, jak było, też kilk się skraca, ale jeżeli jest wyraz kilka dosłownie, to można go skrócić tak samo. I tutaj prze i przez. Przez było e, tu nie ma przez, ale jest przed, więc jest tylko e, które jest i prze i przez, skraca, no i d dopisane. Oczywiście przed, szkodliwymi, szy, wszystkie punkty bez szóstego, ko, drugi, szósty, li, trzeci, czwarty, piąty, wy, dwukropek, interferencjami, to nic nie zmieniamy. W obrębie, czyli IE, to jest trzeci, czwarty, instalacji, czyli ST, wszystkie punkty bez pierwszego, w budynkach, ach, to jest piąty, szósty, mieszkalnych, IE, trzeci, czwarty, szy, wszystkie punkty bez szóstego, ich, punkt, piąty. Działanie podlega następującym dwu ograniczeniom, czyli działanie, czyli DZ, to jest V i A, to jest gwiazdka, nie, trzeci, czwarty, piąty, podlega pod, kropka, punkt trzeci, le, drugi, trzeci, szósty i ga normalnie, następującym na pierwszy, drugi, czwarty, szósty, czyli odwrócone N, ST, wszystkie punkty bez pierwszego, im, pierwszy, drugi, trzeci, czyli L, dw, to się nic nie skraca, ograniczeniom, czyli ra, drugi, trzeci, ni, sześciopunkt, trzy, x, znowu ni i o, M. Niniejsze urządzenie nie powinno powodować szkodliwych interferencji oraz niniejsze urządzenie powinno działać pomimo jakichkolwiek odebranych zakłóceń, w tym takich, które mogą wywołać niepożądane działanie urządzenia. I tutaj wygląda to w następujący sposób. Niniejsze, czyli ni, sześciopunkt, nie, trzeci, czwarty, piąty i szy, wszystkie punkty bez szóstego. Urządzenie RZ, pierwszy, drugi, piąty, szósty, V, pierwszy, drugi, trzeci, szósty, no i nie, trzeci, czwarty, piąty, nie, powinno, czyli po, drugi, trzeci, piąty i dalej tak samo winno powodować po, czyli drugi, trzeci, piąty, do, żywo, normalnie, później do, skrócone, drugi, piąty, szósty, wa, wszystkie punkty bez trzeciego, szkodliwych, szy, wszystkie punkty bez szóstego, ko, drugi, szósty, później d, normalnie, później li, czyli czwarty, piąty, szósty, wy, dwukropek, czyli drugi piąty i CH. Wszystkie punkty bez czwartego. Interferencji to się nic nie skraca. Oraz, czyli OR. I znowu jest niniejsze urządzenie, to już nie będę tego drugi raz czytał. Powinno, no to czyli po, drugi, trzeci, szósty. Działać to jest DZ jako V, pierwszy, drugi, trzeci, szósty. I A to jest trzeci, piąty i łacz normalnie. Pomimo, czyli po, drugi, trzeci, piąty. Jakichkolwiek, czyli jak, czyli ci, później i normalnie, CH, wszystkie punkty bez czwartego. Ko, znak zapytania, czyli drugi, szósty. Później L, W normalnie. Później I, E to jest trzeci, czwarty i K. Odebranych od trzeci, piąty. EB normalnie, RA drugi, trzeci, N normalnie, ICH piąty. Zakłóceń, ZA, czyli ON pierwszy, szósty i kłóceń normalnie. W tym, czyli W normalnie, tym jako litera L, czyli pierwszy, drugi, trzeci. Takich, tak, czyli NI, pierwszy, czwarty, piąty, szósty i normalnie i CH, wszystkie punkty bez czwartego. Które, czyli właśnie KTUR skłócone przez U zamknięte i litera E, mogą, to nic się nie zmienia. Wywołacz, to tylko wy, to jest dwukropek i wołacz normalnie. Niepożądane, czyli nie, trzeci, czwarty, piąty, po, wykrzyknik, działanie, DZ, pierwszy, drugi, trzeci, szósty, czyli V i A, drugi, szósty, nie, trzeci, czwarty, piąty, urządzenia. No to już urządzenia, to już tyle razy występowało, no nic, dobrze, tam było urządzenie, czyli U, później skrócone RZ, pierwszy, drugi, piąty, szósty, O, normalnie, DZ, czyli V, E, później skrócone NI, czyli sześciopunkt oraz A. Niniejsze urządzenie może generować, wykorzystywać i wypromieniowywać energię o częstotliwościach radiowych, o ile nie zostało zainstalowane i nie jest używane zgodnie z instrukcją. Może ono być źródłem zakłóceń szkodliwych dla radiokomunikacji. Mniejsze urządzenie to już było tyle razy, więc mogę sobie to już z Państwa pominę. Może znak cyfry generować, czyli geny normalnie RO, trzeci, piąty, szósty, IWA, wszystkie punkty bez trzeciego. Wykorzystywać wy dwukropek, ko, drugi, szósty, RZ, pierwszy, drugi, piąty, szósty, później Y normalnie, ST, wszystkie bez pierwszego, znowu Y normalnie, WA, wszystkie bez trzeciego, no i ci. I wypromieniowywać. Wypromieniowywać to będzie wy dwukropek, P, później RO, trzeci, piąty, szósty, później M, później IE, trzeci, czwarty, NI, sześciopunkt, później O normalnie, później wy, dwukropek, wa, wszystkie punkty bez trzeciego i ci. Energię, czyli IM, tylko się skraca, czwarty, szósty. O częstotliwościach, czy, czyli X, ST, czyli wszystkie bez pierwszego, LI, czyli czwarty, piąty, szósty, później W normalnie, później ości, czwarty, piąty, ości i ACH, czwarty, piąty, radiowych, RA, czyli drugi, trzeci, W, czyli dwukropek i CH, wszystkie bez czwartego, o ile, czyli O normalnie, później I, ile skrócone, samolet skrócone, drugi, trzeci, szósty, nie, czyli trzeci, czwarty, piąty, zostało ST, wszystkie punkty bez pierwszego, zainstalowane, ZA, czyli O, pierwszy, szósty, ST, wszystkie bez pierwszego, WA, wszystkie bez trzeciego, I, nie, jest, nie, trzeci, czwarty, piąty, jest, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, używane, WA, wszystkie bez trzeciego, zgodnie, czyli nie, trzeci, czwarty, piąty, z instrukcją, ST, wszystkie bez pierwszego, może ono, może trzeci, czwarty, piąty, szósty, ono, nic się nie rusza, być ku, źródłem, to źródło normalnie M jako H, samo zakłóceń, za, pierwszy, szósty, szkodliwych, trzy, wszystkie punkty bez szóstego, ko, drugi, szósty, później li, czwarty, piąty, szósty, wy, czyli wy, dwukropek i CH, wszystkie bez czwartego, dla, czyli d, radiokomunikacji, czyli ra, drugi, trzeci, dio, nic się nie zmienia, ko, drugi, szósty, mu, nic się nie zmienia, ni, sześciopunkt, i kacji też się nie zmienia. Jednakże nie ma gwarancji, że w przypadku konkretnej instalacji zakłócenia nie będą mieć miejsca. Jednakże, jednak to jest 5, 6 J i że do tego dopisane nie, czyli 6, 4, 5, nie, ma, czyli M, samo, gwarancji to jest WA, czyli wszystkie bez trzeciego, RA, drugi, trzeci, że, czyli ż, w przypadku, czyli przy, czyli y, pa, przecinek, czyli drugi, dku, konkretnej, ko, drugi, szósty, później nkretn jest normalnie i ej to jest j samo, instalacji, czyli st, wszystkie bez pierwszego, zakłócenia, za, pierwszy, szósty, czyli on, Ini, sześciopunkt, później nie, czyli trzeci, czwarty, piąty, będą, mieć, czyli IE, trzeci, czwarty, miejsca, czyli miejsc, piąty punkt M oraz A. Jeżeli niniejsze urządzenie powoduje zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić włączając i wyłączając urządzenie, to zachęca się użytkownika, aby próbował usunąć problem, korzystając z następujących sposobów postępowania. Czyli jeżeli JZ, niniejsze, ni sześciopunkt, nie, trzeci, czwarty, piąty, trzy, wszystkie bez szóstego, urządzenie, ży, czyli RZ, pierwszy, drugi, piąty, szósty, DZ, czyli V, pierwszy, drugi, trzeci, szósty, nie, trzeci, czwarty, piąty, powoduje to po, wykrzyknik, drugi, trzeci, piąty, zakłócenia za, pierwszy, szósty, ni, czyli NI, sześciopunkt, odbioru od trzeci, piąty, dalej normalnie już bioru, radiowego, ra, drugi, trzeci i ego, drugi, piąty, szósty lub drugi, trzeci, piąty, szósty, obniżone G, telewizyjnego, le, drugi, trzeci, szósty, ego, drugi, piąty, szósty, co, czyli c, można, czyli moż, to jest jako znak cyfry i na, odwrócone n, stwierdzić, st, wszystkie bez pierwszego i e, trzeci, czwarty i dz, v, włączając, czyli tutaj będzie 3x i wyłączając w dwukropek 3x, urządzenie rz, pierwszy, drugi, piąty, szósty, dz, v, nie, trzeci, czwarty, piąty, to, czyli t, zachęca, za, pierwszy, szósty, CH, wszystkie bez czwartego, się, czyli si, użytkownika, ko, drugi, szósty, mi, sześciopunkt, aby próbował, wa, wszystkie punkty bez trzeciego, usunąć, kolejny skrót całego wyrazu, problem, piąty punkt i ę, korzystając, czyli ko, drugi, szósty, rz, pierwszy, drugi, piąty, szósty, st, wszystkie bez pierwszego, z następujących, na, odwrócone n, st, wszystkie punkty bez pierwszego, ich, punkt piąty, sposobów, po, wykrzykni, drugi, trzeci, piąty, uw, czyli u, zamknięte, postępowania, po, drugi, trzeci, piąty, st, wszystkie bez pierwszego, po, jeszcze raz, wa, wszystkie punkty bez trzeciego, i ni, czyli sześciopunkt. Zmiana orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej. Zmiana IA, trzeci, piąty, na odwrócone N. Orientacji IE, trzeci, czwarty, lub drugi, trzeci, piąty, szósty. Lokalizacji, czyli LI, czwarty, piąty, szósty. Anteny, nic się nie skraca, odbiorczej od trzeci, piąty. Bior to nic, później 3 jako X i A samo J. Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem. Z normalnie, większ to jest piąty, szósty i W. I nie wiem, czy też większy tak nie będzie, piąty, szósty i W, ale nie ma sobie takiego słowa. Później E normalnie i nie, trzeci, czwarty, piąty. Od, trzeci, piąty, le, drugi, trzeci, szósty, później GE normalnie i ości, czwarty, piąty, po, drugi, trzeci, piąty, między, piąty, szósty, M, urządzeniem, no to RZ, pierwszy, drugi, piąty, szósty, DZ, pierwszy, drugi, trzeci, szósty i nie, trzeci, czwarty, piąty, czyli U, później skrót od RZ, później O normalnie, później skrót od DZ, później E normalnie, później skrót od nie i M, A. Odbiornikiem od trzeci, piąty, bior jest normalnie, ni to jest sześciopunkt, później jest K, później jest IE, czyli trzeci, czwarty oraz M. Podłączenie urządzenia do gniazdka należącego do obwodu innego niż ten, do którego podłączono odbiornik. I tutaj będzie to podłączenie, czyli pod, kropka, trzeci punkt, 3x, nie, trzeci, czwarty, piąty, urządzenia, już tyle razy było, że do, obniżone d, gniazda, czyli ni, sześciopunkt, gniazdka, przepraszam, bo gniazdka jest, ale tylko ni jest skrócone, czyli g, później sześciopunkt i astka normalnie, należącego na, odwrócone n, le, drugi, trzeci, szósty, rząd, normalnie, ego, stara, kropka, obniżone d, czyli drugi, piąty, szósty, później do, znowu obniżone d, drugi, piąty, szósty, obwód, powodu się nic nie zmienia. Innego, inny normalnie, ego, drugi, piąty, szósty, niż, czyli ni, skrócone i ży, czyli sześciopunkt i ży, ten, czyli samo n, do, obniżone d, którego, czyli u zamknięte i skrót od ego, drugi, piąty, szósty, obniżone d, podłączono, to się skraca pod jako trzeci i x jako trzy, odbiornik, czyli od, trzeci, piąty, ni, sześciopunkt. I ostatnie zdanie, proszę wezwać doświadczonego specjalistę od urządzeń radiowych, telewizyjnych i poprosić go o pomoc. I tutaj wygląda to proszę, czyli p, wiadomo, ro, trzeci, piąty, szósty, szy, wszystkie punkty bez szóstego, wezwać, wa, pierwszy, drugi, czwarty, piąty, szósty, bez trzeciego, wszystkie, doświadczonego, do, obniżone d, i a, trzeci, piąty, trzy, x, ego, drugi, piąty, szósty, czyli też obniżone d, specjalistę, czyli tu będzie tylko li, czwarty, piąty, szósty i st, wszystkie bez pierwszego, od, obniżone i, urządzeń, czyli urządzeń RZ, pierwszy, drugi, piąty, szósty, DZ, V, radiowych, czyli RA, drugi, trzeci, DIO, normalnie, WY, dwukropek, drugi, piąty, CH, wszystkie punkty bez czwartego, telewizyjnych, LE, drugi, trzeci, szósty, ICH, punkt piąty i poprosić PO, wykrzyknik, RO, trzeci, piąty, szósty, GO, o pomoc, PO, to jest wykrzyknik, czyli drugi, trzeci, piąty. I to jest, proszę Państwa, koniec tego tekstu i na zakończenie, tak jak już wcześniej wspomniałem, przedstawię tabelę wszystkich skrótów, które podczas analizy tego tekstu udało się wynotować. One są prawie w kolejności takiej, jak występowały w tekście, ale czasem może być tak, że mogłem coś zamienić, bo któregoś tam zapomniałem zapisać. No, nie będzie to usystematyzowane w żaden sposób, bo na razie takiej wiedzy nie mam, dlatego celowo podałem to w kontekście używanych zdań, żeby można było to wywnioskować. I no myślę, że tutaj w dużym stopniu może to być przydatne dla tych, którzy korzystają właśnie z iPhone'ów, gdyż tam jest ekran Braille'a umożliwiający wprowadzanie skrótów. Także nie będzie to usystematyzowane, ale podaję tak jak jest. Skrót w wyrazie WA, jeśli występuje, to jest znak miana wszystkie punkty bez trzeciego. I E to są punkty trzeci i czwarty. Dwuznak 3 to jest X, pierwszy, trzeci, czwarty, szósty. Dla to jest samo D, czyli pierwszy, czwarty, piąty. Za to jest on, czyli pierwszy, szósty. CH jako dwuznak wszystkie punkty bez czwartego, czyli otwarty nawias kwadratowy. NI to jest sześciopunkt, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Państw to jest piąty, szósty, NI. I tutaj tam, gdzie było państwa, tak więc jak było państwa, no to było piąty, szósty, NI i A dopisane. Bo może to być jako skrót na przykład dwóch państw, ale jak chcemy napisać, nie wiem, państwa, państwowego, no to piąty, szósty, NI i dopisujemy A, a państwowego, no to państw, OW, piszemy i skrót od EGO. Także NIŻ. Może być również samo TAK, to jest NI, albo samo ŻE, to jest ŻY. RO, to jest trzeci, piąty, szósty, czyli cudzysłów zamknięty. LE, to jest drugi, trzeci, szósty, czyli cudzysłów otwarty, czyli odwrotny znak względem poprzedniego, czyli względem skrótu do RO. NA, to jest odwrócone N, pierwszy, drugi, czwarty, szósty. PRZE, ale także przez, to jest E, czyli pierwszy, piąty, szósty. ST to jest zamknięty nawias kwadratowy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. PO to jest wykrzyknik, czyli drugi, trzeci, piąty. I E to jest znak wielkiej litery, czyli punkty czwarty i szósty. WY to jest dwukropek, czyli drugi i piąty. NIE. I to też może być jako wyraz nie, albo jak coś występuje w wyrazie dłuższym, cząstka nie. Tutaj jeśli chodzi o wy, to tutaj jest jakby, nie wiem, wykonanie, wychowanie, czyli też skraca się sylaby. Nie wiem, czy można skrócić jako cały wyraz wy. Tutaj to nie wiem, tu trzeba sobie na iPhone'ie najwyżej popróbować. Ko to jest drugi, szósty, czyli znak zapytania. DZ jako dwuznak to jest V, pierwszy, drugi, trzeci, szósty. Pod to jest kropka, punkt trzeci. I A to jest trzeci, piąty jak gwiazdka. Może, ale w sensie nie może jakieś, tylko oznaczające pozwolenie na coś. Ktoś może coś zrobić. To jest znak cyfry, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Być to jest Q. Od to jest trzeci, piąty, tak samo jak i A. I też, jeżeli występuje, nie wiem, czy samo słowo od chyba, nie wiem, czy tak można skrócić, czy od czegoś do czegoś, od do, nie wiem, czy tak można skrócić. Tu trzeba to sprawdzić, ale jeżeli występuje w jakimś wyrazie, to wtedy można oczywiście. Zaraz, jako cały wyraz, on, r, czyli on, piąty, szósty i r, pierwszy, drugi, trzeci i piąty. Dlatego d, później t i obniżone d, czyli d od dla, t, no po prostu t, z samoty i ego, drugi, piąty, szósty, czyli obniżone d, stara kropka brajlowska. Podobnie wygląda skrót dlaczego, też taki sam schemat, dla, czyli d, czy to jest x i ego, obniżone d. Więc tutaj wchodzą dwa skróty. W przypadku dlaczego wchodzą trzy skróty, bo skraca się dla, czyli jako literę d, czy jako literę x i ego, końcówkę jako obniżone d. A w przypadku dlatego, no to dla się skraca, no i t normalnie się zostawia i ego też się skraca, czyli dwa skróty, obniżone d. Później jest gdy, czyli litera f jak franek, będzie cały wyraz, to jest v, raz to jest r samo, pierw to jest piąty punkt p, czyli na przykład pierwszy, to się pisze pierw, czyli piąty punkt p, później szy, wszystkie punkty b szóstego i y. Trzeba, piąty punkt t i a, to jest, chyba jest trzeby jakby, piąty punkt t, ale tu nie jestem pewien. Pa to jest przecinek, czyli punkt drugi. Ciąg, piąty punkt c, jej, jj, rz to jest odwrócony t, pierwszy, drugi, piąty, szósty. Miejsc, piąty punkt m, na przykład, nie wiem, miejscowy, no to pisze się miejsc, piąty punkt m, no i owy, ale tych miejsc można też skrócić, na przykład od sam wyraz. Na przykład miejscowego, miejsc, piąty punkt m, owy normalnie i obniżone d jako ego. Im, ym to jest l, pierwszy, drugi, trzeci. Się to jest si z kreską, drugi, czwarty, szósty. Teraz którego tu było? I znowu uzamknięte to jest który albo któr. I tak już wcześniej wspominałem, cały wyraz może skracać, ale już jak chcemy napisać która, no to piszemy wyraz, skracamy u zamkniętym i a dopisujemy. Tu jest którego, czyli są dwa skróty. Od któr, czyli u o zamknięte i ego jako obniżone d, więc tu też są dwa skróty. Li to jest odwrócone L, czyli czwarty, piąty, szósty. Już to jest trzeci, piąty, szósty. Ości to jest czwarty, piąty. Do, tylko że ja tutaj nie wiem, czy jako, bo nie było takiego skrótu jako rybie ości, nie wiem, czy tak było, to jest nie, to jest bardziej jak jest na końcu wyrazu, czyli wiadomości, gości. Do to jest obniżone D, drugi, piąty, szósty, więc jest tak samo jak ego. Kolejny to jest problem, piąty punkt E, około, o, to jakby cały wyraz, a problemu to też można na przykład dopisać u, wtedy jest problemu. Jeżeli, jrz, chyba, to jest, jak dobrze zrozumiałem, wszystkie punkty bez czwartego i b. Jeśli, j, eś, to samo t, ich, to jest punkt piąty, jednakże, to jest jakby od jednak, piąty, szósty, j, ale tutaj, no wcześniej też może być, że jako, że mówiłem, że jest samo rz, a tutaj nie, tu trzeba napisać piąty punkt j i rz, więc tutaj z tym, że też pewnie są jakieś zasady, których dobrze nie znam. Można znak cyfry, czyli trzeci, czwarty, piąty, szósty oraz odwrócone n, czyli pierwszy, drugi, czwarty, szósty. I tutaj sytuacja, jak widzę, nie wygląda podobnie jak z który i kilka. Tak wygląda skrót tylko całego wyrazu można. Nie tak jak w przypadku tamtych wyrazów, na przykład z którego, który wyrazów który. Sprawdzałem to i próbowałem wpisywać takie wyrazy jak możnego, czy można władcę i początkowo liczyłem, że wyraz możnego mógłby wyglądać jak w sensie można, czyli możn niby znak cyfry na i ego z obniżonym d, ale wówczas można nie zostało skrócone i zostało skrócone tylko ego. Z drugiej strony sprawdzam to tak naprawdę tylko polegam na Brightsensie i na wiedzy, jaką zdobyłem 30 lat temu, więc tutaj mogę być niedoskonały. Być może, tak jak mówię, sprawdzę to jeszcze i dam znać w kolejnej audycji, której usystematyzuję. Kolejne, nawet to jest b, czyli pierwszy, drugi. Kres to jest piąty punkt e. Przy to jest y. Tylko to jest drugi, szósty, czyli znak zapytania. Ej, ej, to jest samo j. Ten to jest samo n, czyli może być jako wyraz ten skrócony. Sk to jest tak samo jak lub, czyli obniżone g. Drugi, trzeci, piąty, szósty. Jedn, czyli jednego, piąty punkt j. ości to punkt czwarty, piąty, a ość to tylko punkt czwarty. Jak to jest litera ci, bardzo to jest B i kropka, so to jest samo S, część to jest piąty, szósty C, teraz uw pisane na końcu wyrazu to jest U zamknięte oraz OR, form to jest piąty punkt F, ach to jest piąty, szósty, kto to jest litera K, pierwszy, trzeci, tym to jest litera L, pierwszy, drugi, trzeci, tak samo jak im to jest również L, M, EM i M, E i M jak Maria to jest samo H, nawet to jest B, miejsc to jest piąty punkt M, też to jest H, co to jest C, kilk albo kilka to jest piąty punkt I. I tutaj podobnie jak było w wyrazie który, z tym skrótem można skrócić liczebnik kilka, ale jeżeli mamy już odmieniony liczebnik, na przykład kilku, to jest już wtedy piąty punkt I i U. Również R i rzecz z kropką, ich, ale jako końcówka, nie jako zaimek, to jest pierwszy, drugi, trzeci, piąty, szósty, jest, to jest drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, jednak, piąty, szósty, J, ma, samo M, że, samo Z, zwiększ, z, ja nie wiem, czy to jest zwiększ, czy większ po prostu, no to nie wiem, czy to jest, jeżeli było zwiększ, to jest Z, piąty, szósty, W, ale być może jest samo większ, piąty, szósty, W, między, piąty, szósty, M i to, proszę Państwa, by było na tyle. Zainteresowanych odsyłam do pozycji. Książka jest pod tytułem Skróty brajlowskie w tydzień autorstwa Małgorzaty Paplińskiej. A ja tak jak mówię, jeżeli uda mi się za jakiś czas usystematyzować jakoś, to jeszcze na ten temat coś nagram. Do widzenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Ala Witek z tej strony. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić czas w naszym towarzystwie. Czyli Tyflo Podcastu i Tyflo Radia. Chciałabym dzisiaj przedstawić urządzenie, które wielu z nas przychodzi do głowy, kiedy jest upalnie, tak jak teraz, gorąco, kiedy myślimy tylko o tym, żeby w jakikolwiek możliwy sposób się schłodzić, mianowicie klimatyzator. Ten, który my kupiliśmy, to jest model Bliss, pisany przez 2S na końcu, 7000. Coraz wyższe temperatury, coraz gorętsze lata, a że oboje pracujemy w domu i oboje pracujemy przy komputerach, jest to dla nas dosyć dokuczliwe, bo generalnie swoją dniówkę musimy odpracować i komputery też nagrzewają powietrze, więc jest to w takie upalne dni bardzo uciążliwe. Zaczęliśmy się rozglądać za jakimś klimatyzatorem, tak jak mówiłam, ze 3 lata temu mniej więcej. Kiedyś myśleliśmy o zainstalowaniu w mieszkaniu takiej klimatyzacji zwykłej, zewnętrznej, stałej, takiej stacjonarnej. Natomiast problem jest tego typu, że mieszkając we wszelkiego rodzaju wspólnotach, spółdzielniach, wymaga to tak naprawdę mnóstwa zachodu i papierologii, bo trzeba mieć zgodę administratora budynku na wykonanie tego otworu wentylacyjnego, który będzie na zewnątrz wyprowadzał ciepłe powietrze. Bardzo często oponują też sąsiedzi, którym przeszkadza hałas generowany przez to urządzenie, które jest zawieszone na zewnątrz. Problem jest z wodą, która gdzieś tam się z tego klimatyzatora na zewnątrz wydobywa i po prostu czasami gdzieś idąc ulicą widzą Państwo przy sklepach, że po prostu ta skrapla się woda z tego schłodzonego powietrza i po prostu ona sobie gdzieś tam na zewnątrz kapie. I tutaj u nas od razu mogliśmy porzucić myśli o tej klimatyzacji stacjonarnej, ponieważ mamy dopiero co wykonaną 3 lata temu czy 2 lata temu termomodernizację, jest nowa elewacja, nawet jeśli ktoś zamierza zawiesić antenę satelitarną, może tylko zawiesić ją na elementach balustrad balkonowych, nie ma w ogóle możliwości wieszania czegokolwiek na elewacji. To też zaczęliśmy się właśnie rozglądać za takim klimatyzatorem wewnętrznym. Na początku był to problem dwojakiej natury, ponieważ pierwsze klimatyzatory, te takie powiedzmy przenośne czy tam przestawne, były bardzo, problemem były ich gabaryty. Dlatego, że taki średnio wydajny klimatyzator mogący schłodzić pomieszczenie mniej więcej o metrażu 20-15 metrów był wielkości sporej pralki. Drugi problem i wyzwanie stanowiły ceny tych klimatyzatorów, dlatego że na samym początku, gdzieś tam 3 lata temu, kiedy zaczęliśmy się interesować tematem, ceny oscylowały gdzieś mniej więcej wokół 4-3,5 tysięcy, więc jak na urządzenie, którego używamy de facto, jeśli jest ciepłe lato przez 2, maksymalnie 3 miesiące w roku, no jest to jednak wydatek spory. Wracając jeszcze do tych gabarytów, właśnie jako, że wspominałam też o tym, że używamy 2-3 miesiące, co z tym urządzeniem później przez resztę roku zrobić? Jak gdzieś tam znosić je do piwnicy? Jak je w ogóle zabezpieczyć i przechować przez ten czas, kiedy nie używamy? Więc i gabaryty, i cena stanowiły no taką dosyć dla nas barierę, która skutecznie zniechęcała nas do zakupu klimatyzatora. Pierwsze zaczęły się zmieniać ceny, które gdzieś tam powoli przez okolice 2000, 1500, 1000 w ubiegłym roku za urządzenia tego typu się obniżały, natomiast cały czas problemem pozostawały gabaryty. I w tym roku udało się tam właśnie trafić na to urządzenie, które tutaj będę Państwu prezentować, Bliss 7000. To urządzenie nie jest jakieś super małe, to nie jest urządzenie wielkości, nie wiem, radia czy czegoś tam, bo oczywiście ono też musi mieć odpowiednią wielkość, żeby wszystkie elementy, które jakby pozwalają mu działać, można było w środku zmieścić, tak? Natomiast nie jest już tak dużym urządzeniem jak te, z którymi mieliśmy do czynienia w latach poprzednich. I jeśli chodzi o wymiary tego urządzenia, to ono jest wysokie na 75 cm, głębokie na 35 i szerokie na 38 cm, więc no, nie jest nawet wymiaru takiej szafki kuchennej, nie ma problemu, żeby gdzieś wsunąć je pod jakiś blat, postawić w kącie pod jakimiś półeczkami czy pod parapetem, bo po prostu spokojnie się tam zmieści. Waga jego też jest taka, że pozwala je spokojnie znieść gdzieś tam nawet kilka pięter w dół do piwnicy czy z piętra po schodach. Natomiast jeśli chodzi o samo przemieszczanie jakby urządzenia po powierzchni naszego mieszkania, nie ma z tym problemu, ponieważ wyposażone jest w kółeczka. Wracając do tej wagi, jak już mówiłam, nie jest aż tak bardzo ciężkie, bo to około 20 kg. Więc no oczywiście z tego opisu krótkiego, który już przytoczyłam tutaj, mogą się Państwo domyślić, że jest to właśnie takie urządzenie, no takiej mniej więcej właśnie szafki, trochę niższej szafki, tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście wykonana jest obudowa z takiego tworzywa, z jakiego w większości sprzęty AGD typu pralki, zmywarki czy tam coś są wykonane. Jest to akurat urządzenie w kolorze białym, co jest, wydaje mi się, że jego zaletą, bo jest dosyć estetyczne, to raz, nie są to jakieś zwariowane kolory, a poza tym też no, przez tą biel taką neutralną pasuje do różnych wnętrz. Samo w sobie urządzenie jest estetyczne, większy problem jest z akcesoriami, do których za chwileczkę przejdę. bo to urządzenie, tak jak już wspominałam, żeby prawidłowo funkcjonowało i schładzało nam temperaturę, oczywiście musi mieć wyprowadzenie tego ciepłego powietrza na zewnątrz. I tutaj w przypadku tego urządzenia jest opcja taka, że poprzez taką rurę, która jest, jakby to Państwu opisać, może jak szeroka jak 3, może 4 węże od odkurzacza i też trochę podobną ma strukturę, bo ona jest taka składana zupełnie, można ją złożyć, że jest z niej tylko taki krótki kawałeczek. No taka teleskopową bym tego nie nazwała, bo to nie jest tak, że jakiś element się wysuwa z pomiędzy innych, ale właśnie na zasadzie, tak jak rura, wąż od odkurzacza można złożyć, żeby był krótszy, tak ścieśnić te poszczególne obręcze, tak samo tutaj właśnie z tą rurą można zrobić podczas, kiedy nie używamy tego klimatyzatora. Jest to też o tyle dobre, że oczywiście traci ona wtedy ten swój rozmiar. Można ją spokojnie gdzieś odłożyć, schować nawet do jakiejś półki, czy do jakiegoś kącika, czy też położyć na klimatyzatorze, jeśli mamy go gdzieś pod parapetem. Także nie ma z jej przechowywaniem żadnego problemu. No natomiast jeśli mamy urządzenie, że tak powiem, w trybie pracy i rura jest wystawiona za okno, to no, wygląda to niezbyt ciekawie, no bo to jest po prostu taka plastikowa, beżowa rura, która gdzieś tam zawija się nam na parapecie i zagina się nam na parapecie i wychodzi na zewnątrz przez okno. Tutaj też oczywiście, mówiąc o tym wyprowadzeniu, muszę powiedzieć o jednej zalecie takiego systemu. Dlatego, że można oczywiście wyprowadzić sobie tą rurę, jeśli na przykład mamy swój własny dom i jedno tylko pomieszczenie chcemy sobie jakoś tam schładzać, na przykład kuchnię albo jakiś pokój, który mamy w takiej dużej ekspozycji na słońce. Można sobie oczywiście wykuć dziurę i ten wąż wyprowadzić tak, żeby on po prostu na stałe był wetknięty w ścianę, żeby nie trzeba było dodatkowych akcesoriów do okna kupować, tylko tak. W momencie, kiedy używamy tego urządzenia i jeśli ono by było w takim miejscu, gdzie może być na stałe, no oczywiście można to w ten sposób zrobić i jak najbardziej będzie to dobrym rozwiązaniem, bo nie będzie to nieestetyczne. Można tą rurę tak wyprowadzić, żeby była po prostu schowana za klimatyzatorem. Można, nie ma problemu wtedy z wyprowadzaniem jej przez okno, tylko co, kiedy będziemy poza tymi miesiącami letnimi, nie będziemy używać tego klimatyzatora, powiedzmy, że gdzieś go schowamy, trzeba będzie naprawdę wymyślić jakiś rozsądny sposób, jak tą dziurę wtedy zaślepić i to jeszcze zaślepić na tyle skutecznie, żeby nie powodowała u nas wewnątrz w domu jakichś dużych ubytków energii, dlatego że będzie to dziura z takim dosyć szerokim, tak? Kolejna kwestia to tutaj już odejdę od tego wariantu, że tak powiem, na stałe, powrócę do tej kwestii, tak jak my mamy to tutaj rozwiązane z oknem. Kupuje się dodatkowo taki specjalny pas. Pas jest wykonany z takiego typowego poliuretanu. Na skrajnych krawędziach tego pasa są rzepy i przez środek biegnie zamek błyskawiczny. Taki typowy ekspres, tylko rozsuwany jakby od środka na dwie strony, tak? Można to rozsuwanie sobie oczywiście regulować na tej wysokości, na której nam pasuje. Chodzi o to, żeby tylko zrobić dziurę, żeby wyprowadzić tą rurę z klimatyzatora przez ten pas i zasunąć zamki na tyle, żeby to było po prostu szczelne. Oczywiście, zanim będziemy w ogóle cokolwiek odpinać, wtykać i zapinać, musimy sam ten pas zawiesić. Jak już wspomniałam, na jego skrajnych krawędziach są rzepy, do których no, tymi przylepcami dodatkowymi jest druga część tych rzepów. One są od tylnej strony z taką taśmą klejową. I tą taśmę z jednej strony przyklejamy na framudze okiennej po trzech krawędziach, tam gdzie okno się domyka, na tej framudze i przy drugą część jakby tych rzepów na razie pustych, bez tego pasa, przyczepiamy na ramię skrzydła okiennego, też na tych trzech krawędziach górnej, bocznej i dolnej. I właśnie kiedy to już jest gotowe, mamy dwa takie przygotowane pasy z tych rzepów, nakładamy, przyczepiamy rzepem do nich ten pas właściwy, o którym mówiłam wcześniej. I w tym momencie, mając zabezpieczone okno, mamy to okno szczelne, tylko otwór odpinamy, jak już wspominałam, zamkiem, żeby wyprowadzić rurę przez ten pas i ułożyć ją na zewnętrznym parapecie. Oczywiście rozwiązanie dobre, tylko że w przypadku tego, które my posiadamy, ktoś wykazał się nie lada geniuszem, bo użył do wykonania jego tego poliuretanu, który jest po prostu całkiem jasny i niemalże przeźroczysty. Więc po prostu w momencie, kiedy zakładamy ten pas w oknie, które jest eksponowane na słońce, kiedy to słońce świeci, no po prostu taki kawałek parapetu wielkości dłoni, kiedy to okno jest otwarte, no po prostu się nam nagrzewa, tak? Więc tutaj no myślę, że mógł ktoś pomyśleć. My na przykład mamy w tym pokoju, o którym mówię, że do niego właśnie kupiliśmy ten klimatyzator, całodzienną ekspozycję na słońce w trakcie miesięcy letnich, ponieważ okno wychodzi na południowy zachód i tutaj od godziny mniej więcej 10:30 do godziny 18:30 to słońce operuje praktycznie cały czas, ponieważ jest to trzecie piętro, nie ma żadnego cienia, drzew czy jakichś innych budynków, które by osłaniały. Mamy tutaj w oknie rolety taki

proste jest w użytkowaniu, tak? W momencie, kiedy wyjmujemy rurę, no odczepiamy rzepy, składamy ten pas i jakby jest po robocie, zamykamy okno i o tym, że cokolwiek tam było montowane, świadczą tylko białe rzepy, które są na framudze okiennej i na tym, na ramie skrzydła okiennego. Natomiast no też jest to właśnie takie niezbyt estetyczne. Ja, jeśli byłby ten klimatyzator w innym pokoju niż ten, który jest przeznaczony stricte do pracy, bardzo bym się zastanawiała, czy tutaj na tego typu rozwiązanie się zdecydować. No jako, że mówię, że tutaj właśnie jest gorąco nie do wytrzymania przez to słońce, które świeci, pokój też nie jest zbyt duży, pracują tutaj komputery, które właśnie dodatkowo podgrzewają atmosferę, także klimatyzator jest po prostu okazał się dla nas istnym wybawieniem. Teraz, skoro już opisałam Państwu z grubsza, jak wygląda kwestia montażu, jak wygląda kwestia tych dodatkowych akcesoriów, które tutaj musimy zastosować, żeby to wszystko działało, przejdę do samego klimatyzatora, który również jest urządzeniem prostym. Cóż można o nim powiedzieć? Generalnie o wymiarach już mówiłam. Na górze jakby tej poziomej powierzchni znajduje się ekran i 6 przycisków, o których zaraz będę mówiła w szczegółach. Przyciski wszystkie są fizyczne, przyciski są opatrzone diodami i słychać charakterystyczne piknięcie przy każdym naciśnięciu, także nie ma wątpliwości, co ustawiamy, jak ustawiamy i czy guzik został przez nas naciśnięty. Co do samego ekranu, ekran pokazuje nam dwie rzeczy tak naprawdę. Po pierwsze pokazuje nam temperaturę, która jest w pomieszczeniu, więc można na bieżąco śledzić jej obniżanie się. I drugą rzeczą jest zegar, bo posiada tutaj taki czujnik czasu, gdzie możemy sobie ustawić na ile godzin, na przykład wiemy, że wychodzimy, będziemy wracać do pomieszczenia po jakimś tam czasie i nie chcemy, żeby w trakcie pracy czy tam snu huczał nam klimatyzator, więc ustawiamy sobie go wcześniej, powiedzmy tam na 2 albo na 3 godziny i w tym momencie on sobie pracuje. Nawet jeśli nas nie ma, po upływie tego czasu się wyłącza i my przechodzimy już do pomieszczenia, w którym temperatura jest obniżona. Cóż jeszcze? Na bocznych ścianach tego klimatyzatora znajdują się uchwyty i takie nawiewniki poziome. Na przodzie znajduje się również taki duży nawiewnik. Właśnie z niego jest to źródło chłodzenia. I jedna jeszcze rzecz, która jest istotna w samej budowie tego urządzenia, mianowicie z tyłu, do którego też przyczepiana jest rurka, wychodzi tutaj kabel zasilający i jest też taki nawiewnik, tudzież filtr, trochę tak to wygląda. Na samym dole, bo jakoś musimy się pozbywać wody, o której mówiłam wcześniej w przypadku urządzeń stacjonarnych, tutaj musimy się my tej wody pozbywać. Wygląda to mniej więcej tak, że na dole samym, gdzieś po środku dolnej krawędzi, mamy takie pokrętło, które sobie odkręcamy i wylot taki okrągły, zakończony i zaślepiony taką gumową zatyczką, którą jeśli odetkamy i przechylimy lekko nasze urządzenie, woda się wyleje do jakiegoś tam pojemnika, tacki, talerzyka, czy co tam sobie podstawimy. Tej wody nie jest dużo, nie ma obawy, można to robić powolutku. Spokojnie sobie Państwo dacie z tym radę. Dobrze, to w kwestii samego opisu. Teraz zanim przejdę do pokazywania Państwu jeszcze poszczególnych funkcji, chciałabym opowiedzieć o jednej dosyć istotnej rzeczy związanej z wyborem i użytkowaniem takiego klimatyzatora. Musimy zwrócić uwagę na informacje dotyczące tego, jaki metraż klimatyzator w cudzysłowie jest w stanie przerobić. Bo oczywiście przy wszystkich tego typu urządzeniach tego typu informacje są
dostępne.

0: W internecie też są bardzo takie dokładne i precyzyjne przeliczniki, ile energii, jak to wszystko wygląda. Można sobie bardzo dokładnie to sprawdzić. Natomiast ja nie będę Państwu o tym opowiadała, bo sama nie jestem pewna, czy potrafiłabym dobrze o tym opowiedzieć, nie wprowadzając Państwa w błąd. Więc nie będę mówiła o czymś, na czym się nie znam i co do czego nie mam pewności, że przekazałabym to Państwu prawidłowo. Natomiast jedna rzecz, co do której mam absolutną pewność, na którą należy zwracać uwagę przed zakupem, to na to, że podane przez producentów metraże są podawane dla warunków idealnych, czyli dla pomieszczeń, które sąsiadują z innymi pomieszczeniami chłodzonymi na przykład, albo z pomieszczeniami, gdzie temperatura nie podnosi się, czyli z kuchnią, z jakimś innym pokojem bardzo eksponowanym na słońce. W momencie, kiedy ten nasz pokój, w którym my, to nasze pomieszczenie, w którym my zamierzamy korzystać z klimatyzatora, też nie jest jakoś bardzo eksponowany na słońce, jeśli nie ma w nim urządzeń będących jakimiś źródłami ciepła, tak jak na przykład właśnie komputery, czy jakieś inne sprzęty pracujące, czy kuchenka. To wszystko musimy brać pod uwagę, bo jeśli te warunki nie są spełnione, to zdecydowanie parametry wydajności tego urządzenia się obniżają. I to, co podaje producent na przykład, że urządzenie jest przeznaczone do pomieszczeń o powierzchni tam powiedzmy 15 metrów czy 20 metrów, to należy przyjmować za górną granicę, nie za dolną granicę. Więc tutaj na to należy zwracać uwagę. My tutaj mamy ten Bliss 7000, który jest przeznaczony do powierzchni 15 metrów. Tutaj ten pokój, w którym my pracujemy, tam ma 12 z okładem, więc daje radę spokojnie. Jeszcze w kwestii użyteczności powiem, że na początku bardzo szybko możemy odczuć, że temperatura się zmniejsza. Tak naprawdę gdzieś po jakichś, nie wiem, 3-4 minutach zaczynamy już czuć, że w pomieszczeniu robi się wyraźnie chłodniej. Dobrze, to myślę, że tyle teorii. Teraz postaram się zaprezentować Państwu, jak urządzenie działa w praktyce. Oczywiście, jeśli będą jakieś dodatkowe pytania, nie ukrywam, że pytania związane z tym, jak opracować sobie, czy tam dokonać wyboru urządzenia w oparciu o te przeliczniki, najlepiej będzie kierować się do mojego męża Piotra. Jeśli się pojawią w komentarzach, to poproszę go, żeby dokładnie Państwu wytłumaczył, o co chodzi. Zacznę od ekranu, o którym chciałabym jeszcze powiedzieć, bo mówiłam, że można na bieżąco śledzić spadek temperatury i czas, na jaki zaprogramowaliśmy działanie klimatyzatora. Chciałabym powiedzieć, że ekran jest, wydaje mi się, dosyć przyjazny osobom niedowidzącym, dlatego że nie jest to taki ekran, który gdzieś nam się zaświeca i jakieś cieniutkie, maleńkie cyferki czy też literki się pojawiają, tylko jest to ciemny ekran, na którym pojawiają się naprawdę duże i bardzo jasno świecące cyfry. One są takiego koloru, ni to żółty, ni to zielony, jak się trafiają gdzieś w kalkulatorach, kuchenkach i tak dalej, więc są na tyle jasne, że nawet w słoneczny, jasny dzień są dobrze widoczne. Dobrze, to przejdziemy teraz do przycisków już. Tak jak mówiłam, są to przyciski fizyczne. Pierwszy z nich to on-off. W tym momencie urządzenie zaczyna działać. Na początek pozwolę sobie pokazać Państwu, jak działa klimatyzator w najniższym, najwyższym i średnim poziomie nawiewu. Ustawię go na najniższy po to, żebym mogła dalej kontynuować. Niestety zdecydowaną wadą urządzenia jest jego głośna praca w tym trybie najwyższym. Jak teraz Państwo słyszą, to jest właśnie ten najgłośniejszy, najmocniejszy tryb i kiedy nie jest to tylko nawiew, ale pracuje i nawiew, i agregat, to trudno się pracuje i jakby ten tryb polecam tylko do takiego szybkiego schładzania pomieszczenia, na przykład zanim rozpoczniemy w nim pracę. Teraz jest tryb średni. Ten tryb już pozwala spokojnie na to, żebyśmy mogli przy urządzeniu pracować. Być może Państwu się teraz wydaje też bardzo głośno, bo ja siedzę praktycznie na tym klimatyzatorze, więc jeśli siedzimy w pomieszczeniu i on sobie gdzieś tam z boczku pracuje, nie ma problemu z pracą przy komputerze czy jakimkolwiek skupieniem i tak dalej, i tak dalej. I ten tryb najcichszy. Słyszymy w tej chwili agregat, który chodzi, bo dopiero włączyłam urządzenie i jakby on w tej chwili jest nastawiony na to takie maksymalne schładzanie początkowo. On się później wyłącza. Natomiast to jest taki tryb, który bez agregatu, przy którym ja spokojnie jestem, kiedy agregat jest wyłączony, spokojnie jestem w stanie zasnąć, bo jest to tylko taki cichy szum, który pozwala i na relaks, i na sen. Dobrze, to pokażę jeszcze raz wszystkie trzy i żeby mogli Państwo mieć jakieś porównanie. Dobrze. To tyle w kwestii tych trybów jakby mocy. Natomiast idąc tak naprawdę po kolei klawiszami, pierwszy, jak już przyciskami mówiłam, że to jest on-off. Drugi pozwala na wybór pracy urządzenia, bo tak naprawdę urządzenie z nazwy jest klimatyzatorem. Natomiast pozostałe jego funkcje to osuszanie powietrza i wentylator. Teraz przełączyłam w tryb osuszania powietrza i ten tryb tak naprawdę, może dlatego, że rzadko jakoś go stosujemy, w momencie kiedy jest jakoś tak bardzo duszno i tak dalej, to włączamy na chwileczkę, ale trudno jest mi się stricte odnieść do jego wydajności. Właśnie chyba jedyne odczucie, jakie mam, to takie, że po prostu, że jest mniej duszno, no co jest poniekąd oczywiste, bo tej wilgoci w powietrzu jest mniej. I trzeci tryb, którego zupełnie nie używamy, to jest ten tryb wentylatora, bo po prostu szkoda nam na urządzeniu, które jest tak duże i pobiera w związku z tym też sporo prądu, używać go jako wentylatora. Trzeci, ten, powrócę do klimatyzatora teraz. On już sobie pracuje w tej chwili bez agregatu, bo powietrze dosyć schłodził. To korzystając z tego, że agregat jest wyłączony, pozwolę sobie pokazać Państwu, jak działa na poszczególnych poziomach bez agregatu. Poziom najwyższy. Poziom średni. I poziom ten najsłabszy, najcichszy. Ten najcichszy, najsłabszy nawiew oczywiście jakoś tam temperatury szybko i skutecznie nam nie schłodzi. On myślę, że raczej dobry jest do tego, żeby już w schłodzonym pomieszczeniu po prostu tą temperaturę podtrzymywać, żeby się nie podnosiła. Kolejna kwestia to jest właśnie zegar. I tutaj, to znaczy nawet nie zegar, tylko ten wyłącznik czasowy, czyli mamy on, off, tryb pracy, moc tego nawiewu i czwarty przycisk od lewej strony, to jest ten wyłącznik czasowy. Ja sobie kliknę i teraz na prawo od niego mamy kolejne dwa przyciski i tak naprawdę to są do ustalania godzin. Nie możemy ustalać minut, możemy ustalać jedynie godziny i jeśli klikniemy sobie, wyjściowo jest w pozycji 00 I oczywiście, jeśli nic nie wybierzemy, to on tam powróci znowu do pokazywania temperatury. Natomiast jeśli wybieramy, klikniemy pierwszy z tych dwóch przycisków od lewej, to będziemy mieć jedynkę. Jeżeli klikniemy pierwszy od prawej, to będziemy mieć 24. No i oczywiście, do ilu godzin nam bliżej, no to w tą stronę idziemy i sobie ustawiamy. Ja tutaj spróbuję. Mam 0,0 w tej chwili. Sobie kliknę raz i zapamiętuję z powrotem tym samym guzikiem, którym wybierałam wcześniej. I już wiem w tym momencie, że przez godzinkę będzie pracował klimatyzator, a później się wyłączy. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Mówiłam o wszystkich przyciskach, mówiłam o trybach, w jakich pracuję, o użytkowaniu. No, myślę, że jest to pożyteczne urządzenie w trybie klimatyzatora, tak jak mówiłam. Wyłączę. Klimatyzatora. Myślę, że sprawdza się właśnie w takich małych pomieszczeniach jak to nasze, które my mamy do pracy. Do większych pomieszczeń myślę, że dałby radę, tylko że bardzo długo prawdopodobnie trwałoby schłodzenie tego i efekt, przypuszczam, że byłby niewspółmierny do pobranej energii. To jest akurat klasa energooszczędności A. Natomiast no, żeby schłodzić takie duże pomieszczenie, dosyć długo musiałby ten klimatyzator pracować, a przypuszczam, że po jego wyłączeniu w dużym pomieszczeniu, zwłaszcza w takim, które byłoby, nie wiem, eksponowane na słońce, szybko z powrotem ta temperatura zaczęłaby się podnosić. Więc tutaj, tak jak mówię, do pokoju, do pracy, czy do jakiejś sypialni, takie urządzenie myślę, że można polecić. Tutaj, no, będąc estetką, z trudem, ale przymykam oko na kwestię tej rury i właśnie tego pasa zawieszonego w oknie, no to już poddaję Państwa ocenie. Jest to sytuacja generalna, coś za coś. I myślę, że urządzenie jest na tyle już w rozsądnej cenie i na tyle takie o mniejszych gabarytach, że zdecydowanie można się na nie skusić. Tym bardziej, że nic nie zapowiada, żeby w najbliższym czasie miało być jakoś wiele chłodniej, więc trzeba sobie jakoś radzić. Cóż, jeśli będą Państwo mieli jakieś pytania związane z tym klimatyzatorem, oczywiście bardzo chętnie na nie odpowiem i w komentarzach. Można się ze mną kontaktować też poprzez Skype. Mój nick to Luftilka. Tam też bardzo chętnie udzielę odpowiedzi na wszystkie pytania, na które będę w stanie. Dziękuję już teraz Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnych przygotowanych przez Tyflo Radio podcastów. Kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witek.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dobry wieczór. Witam w kolejnym odcinku Babiego Lata, ala Witek. Miło mi jak zwykle, że zdecydowali się Państwo spędzić kolejny czwartkowy wieczór w naszym towarzystwie. A dziś temat bardzo taki, myślę, poważny, ważny i ciekawy, bowiem rozmawiać będziemy o uzależnieniach, o najróżniejszych aspektach uzależnień, a moim i Państwa gościem w dzisiejszym programie jest pan Robert Tota, psycholog. Witam pana serdecznie. Bardzo się cieszę, że zechciał pan przyjąć zaproszenie do Babiego Lata i opowiedzieć naszym słuchaczom i mnie nieco o uzależnieniach. Zatem, nie tracąc czasu, jeśli pozwoli pan, zadam pierwsze moje pytanie, Gdyby mógł Pan w taki prosty sposób opowiedzieć o tej psychologicznej definicji uzależnienia. Oczywiście nie chodzi mi o taką definicję książkową, natomiast takim ludzkim językiem, gdyby mógł Pan opowiedzieć o tym, jak psychologia definiuje uzależnienie.
3: Znaczy, no tak jak mówię, że do takich definicji książkowych to każdy gdzieś tam może sobie sięgnąć, ale rzeczywiście i tych definicji jest no właśnie wiele. Tak najczęściej wydaje mi się i tym, znaczy i tymi osobami, które dostrzegają właśnie uzależnienie, to są osoby bliskie z naszego otoczenia. Najczęściej bywa tak, że sama osoba zainteresowana, sam uzależniony zwykle takiego, no, czy w ogóle po prostu nie dostrzega, że jest osobą uzależnioną. Zresztą właśnie mówi się, że alkoholizm to choroba zaprzeczeń, czyli właśnie jeżeli jest, no, zapytamy któregokolwiek alkoholika, takiego jeszcze, który nie jest alkoholikiem, na przykład zdrowiejącym, no to on oczywiście zawsze powie, że no właśnie on nie ma żadnych problemów z alkoholem, w każdej chwili może przerwać, to tylko jest takie właśnie picie okazjonalne i właściwie to dotyczy każdego innego rodzaju uzależnienia. Nawet bywa tak, że właśnie powiedzmy alkoholicy mają na przykład takie dłuższe czy krótsze okresy, kiedy rzeczywiście są trzeźwi, nie piją. No i właśnie wtedy to jest jak gdyby taka znaczy wtedy właśnie mówią, popatrz, widzisz, tu 3 tygodnie w ogóle ani kropli alkoholu, no ale później akurat nie są imieniny na przykład właśnie kogoś z rodziny, no i pojawia się alkohol, no i jest picie już takie, że no, że rano na przykład do pracy iść nie można. Właściwie taką można powiedzieć, że tak jak dla mnie takim momentem, kiedy już należy zastanowić się, czy no, nie mamy do czynienia właśnie z jakimś uzależnieniem, to jest moment, kiedy przestajemy się wywiązywać z naszych ról społecznych. Czyli na przykład właśnie roli ojca, roli, znaczy roli rodziny, znaczy tak jak myślę o sobie, tak, roli ojca, roli rodzica, roli pracownika, brata, siostry, no z różnych takich właśnie zaczynają się jakieś wpadki, czegoś nie załatwiamy, o czymś zapominamy. No i to właściwie można powiedzieć, że to jest jak gdyby taki moment, kiedy no właśnie należałoby się nad tym zastanowić, ale to ja mówię, że to jest jeszcze wtedy taki moment, kiedy no, taka osoba może jeszcze bardzo, bardzo długo jak gdyby w tym uzależnieniu być, do momentu, kiedy no, właśnie sama sobie powie, nie, że to jest taki moment, ja z tym, co mnie dopadło, nie daję sobie rady, potrzebuję czyjejś pomocy. I to jest jak gdyby ten moment, kiedy ta osoba zaczyna jak gdyby ten proces, znaczy tak mówię, trzeźwienia, ale wychodzenia właśnie z tego nałogu.
2: Rozumiem. Czyli ogólnie możemy powiedzieć, że z uzależnieniem mamy do czynienia wtedy, kiedy takie najbardziej nawet elementarne funkcje społeczne, rodzinne, jakieś stają się, jakby pozostają przez nas niewypełniane. Ponieważ to, co jest jakby źródłem naszego uzależnienia, staje się ważniejsze nawet od tych elementarnych ról, tak?
3: Tak, dokładnie tak. Właśnie, że no, zaniedbujemy właśnie pracę, zaniedbujemy bliskich, no i to powoduje właśnie różne, pojawiają się na przykład właśnie to, że do pracy się zaczynamy na przykład spóźniać albo w ogóle nie przychodzimy, bo na przykład mamy takiego kaca giganta, że no właśnie nie jesteśmy w stanie pracy podjąć.
2: A jeśli, przepraszam, że wchodzę w słowo, a jeśli na przykład skupimy się na uzależnieniu od komputerów, Jeśli jest tak, że w pracy, zamiast wykonywać te obowiązki, które zleca nam pracodawca, praktycznie nie możemy się oderwać od jakichś tam działań, powiedzmy, na komputerze, no mających źródło jakieś tam niezwiązane, tak, z pracą zawodową, czyli to, czym chcemy się zajmować. Robimy to każdego dnia i przez to jakby zaniedbujemy to, czym powinniśmy się zajmować w pracy. Czy to też może być niepokojącym symptomem takim, który może zapalić nam alarmową lampkę, że być może właśnie jesteśmy uzależnieni od komputera albo od internetu?
3: Tak, tak, oczywiście. To jest też taki dodatkowy symptom. Tu nie ma też, jak gdyby, no bo to wydawałoby się, że można było powiedzieć, że to jest, że to jest jakaś czasowy, jakiś taki przedział, nie? Że na przykład jak ktoś, na przykład załóżmy, nie? Że 35 godzin na przykład tygodniowo, załóżmy, poświęca na właśnie gry komputerowe, na przykład gry sieciowe, czy na przykład właśnie zajmowanie się, no właśnie, portalami internetowymi, przeglądanie właśnie tych portali społecznościowych, no to, że to już jest uzależnienie. Ale to właśnie czasami bywa bardzo skupne, bo czasami właśnie osoby, które nawet, powiedzmy, ten czas i dłuższy na przykład przy tym, na tym internecie przebywają wśród tych wirtualnych znajomych, no to nie zawsze świadczy o tym, że ta osoba już jest uzależniona, natomiast taka właśnie osoba, która nawet krócej w tym internecie bywa, ale na przykład właśnie ten schemat korzystania z tego internetu bywa, no właśnie, znaczy jest taki, że tak, znaczy powiem, że nie robi tylko tego dlatego, że właśnie, że to jest, że to jej tylko właśnie sprawia, nie wiem, czy przyjemność, czy dobrze się czuje, ale jak gdyby też robi to, bo na przykład no było jej przykro, żeby na przykład właśnie rozładować napięcie, robi to po to, żeby właśnie poradzić sobie z jakimś stresem, z jakimś niepokojem, z jakimś lękiem. Czyli jak gdyby ten motyw używania tego internetu, czy na przykład właśnie, czy wykonywania jakiejkolwiek innej czynności, która uzależnia, no nie jest jak gdyby związany z tą samą czynnością, tylko jak gdyby zaspokaja, czy rozwiązuje jakieś znaczy inne takie potrzeby, których w inny sposób nie potrafi na przykład taka osoba rozwiązać. Nie? I to jest jak gdyby taki model właśnie dosyć szybkiej drogi do tego, żeby się właśnie bardzo mocno uzależnić.
2: Nie wiem, czy zgodzi się pan ze mną, ale mam takie wrażenie, że te uzależnienia od, powiedzmy, substancji psychoaktywnych wszelkiego rodzaju są o wiele łatwiejsze do wychwycenia przez nasze środowisko, bo prędzej czy później, mimo jakichś tam prób kamuflażu, wychodzi to na jaw. Natomiast z tym uzależnieniem od komputera, internetu czy też portali społecznościowych sytuacja wygląda w ten sposób, że zawsze są te argumenty, no wszyscy siedzą, no wszyscy zaglądają, mam to w telefonie, więc nie siedzę przy komputerze, gdzieś tam zerkam tylko na chwilę, te wiadomości, które przychodzą z portali społecznościowych, to prawie jak SMS, czy jak rozmowa telefoniczna, wszyscy je przecież odbierają i zawsze jest tysiące najróżniejszego rodzaju są tłumaczeń, przy czym ja oczywiście nie mam na myśli czegoś takiego, żeby nie korzystać z tego typu rozwiązań, bo są przydatne, poszerzają nasze horyzonty, rozwijają nasze zdolności interpersonalne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast bardzo łatwo jest niepostrzeżenie dla naszego otoczenia przekroczyć chyba tą granicę, kiedy to korzystanie jest już takie zaburzone, dysfunkcyjne, kiedy nosi właśnie znamiona tego uzależnienia. O wiele łatwiej umyka to, przynajmniej w moim odczuciu, naszemu otoczeniu, niż te uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Tak jest, czy się mylę?
3: Znaczy, to jak gdyby potwierdza to, co powiedziałem na początku, że jak gdyby, że wszelkie uzależnienia, no to jest właśnie taka choroba, znaczy choroba zaprzeczeń, tak? Bo jak gdyby te wszystkie rzeczy, o których pani powiedziała, to są preteksty, czy jakieś, znaczy, czy jakieś takie usprawiedliwienia, dlaczego ja to robię, nie? Natomiast, no właśnie, czy to jest, to jest jak gdyby, no, tak, to znaczy każdy z nas musi jak gdyby tutaj troszeczkę o tym pomyśleć, zastanowić się, nie? Czy rzeczywiście ja to robię już, no właśnie bardziej z przymusu, czy właśnie żeby, czy bo już inaczej nie potrafię, bo już na przykład zrezygnowałem z innych właśnie aktywności, które kiedyś wcześniej były dla mnie ważne i ciekawe na rzecz właśnie tego uzależnienia, czyli właśnie korzystanie z internetu, przeglądania portali społecznościowych i tak dalej. No i właśnie czy już na przykład no nie czy już nie troszeczkę nie przeginam, że tak powiem, mówiąc kolokwialnie, mówiąc tak po młodzieżowemu. To jest też tak, że na przykład powiedzmy często bywa tak, że ostatnio właśnie czytałem taki artykuł, nie, i tam właśnie rodzice właśnie młodego człowieka się wypowiadali i no i właśnie moment, kiedy on jak gdyby stwierdził, że rzeczywiście od tych gier komputerowych jest uzależniony na maksa, to był taki moment, kiedy no właśnie o pierwszej w nocy na osiedlu wyłączyli prąd, nie było światła przez 2-3 godziny, laptop stracił zasilanie, no i chłopak po pół godzinie tak się zaczął, znaczy takie pojawiło się napięcie, taki lęk, taki niepokój, że no zaczął się pakować i że pojedzie do kogoś, no właśnie gdzie ten prąd jest, no żeby mógł się właśnie do tego internetu jednak wpiąć i zacząć no właśnie coś tam robić. Więc pytanie właśnie, nie, czy jak to jest, nie, że to tak mówię, że śmiesznie bywa, ale właśnie w momencie, kiedy na przykład nam prądu zabraknie, no to właśnie co się zaczyna dziać, nie? Czy my dalej jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować bez żadnego niepokoju, ze spokojem zająć się czymś innym, zrobić coś fajnego? No czy właśnie zaczynamy się jakoś tak kręcić w kółko, nie wiemy co z sobą zrobić, pojawia się właśnie no jakieś napięcie, niepokój, że coś musimy zrobić, jakiś lęk i no i w tym momencie no myślę, że właśnie wtedy rzeczywiście mamy taki dowód, że no jednak to już jest chyba troszeczkę za dużo, że to może być już właśnie taki przedsionek uzależnienia albo już nawet właśnie takie uzależnienie.
2: A porozmawiajmy chwilę jeszcze o tych mechanizmach, jak przebiega samo wchodzenie w uzależnienie, bo poza tym takim mechanizmem wyparcia, o którym pan wspominał przed chwilą, jest też takie zjawisko towarzyszące uzależnieniom, które w miarę wchodzenia w to uzależnienie coraz bardziej się pogłębia, czyli jakby taki coraz luźniejsza więź z tym rzeczywistym światem, z naszym otoczeniem. I tutaj jakby niezależnie od tego, w jakie uzależnienie popadamy, mamy takie odczucie, że to, co nas otacza, ludzie, którzy przebywają z nami na co dzień, nasze zajęcia, którym wcześniej oddawaliśmy się z prawdziwą pasją, czy też praca, która wcześniej była dla nas satysfakcjonująca, bez tych dodatkowych bodźców zaspokajających nasze uzależnienia, stają się po prostu nudne. Ludzie wydają się nam coraz mniej interesujący, coraz mniej radości przynosi nam spotykanie się z nimi, rozmowa nawet z najbliższymi osobami. Coraz mniej chętnie poświęcamy czas na rozwijanie swojej osobowości, na swoje zainteresowania. Czy to też jest taki symptom, który nam wewnętrznie, bez względu na to, czy otoczenie daje nam już sygnały, czy jeszcze nie, powinien tą lampkę alarmową włączyć, że powinniśmy się zacząć obawiać, że coś już jest nie tak?
3: To znaczy tak myślę, że jeżeli nasza praca zawodowa przestaje nas, jak gdyby, znaczy, że przestajemy czuć satysfakcję i zadowolenie, a szukamy, zaczynamy ją szukać właśnie gdzieś indziej, nie? No to być może tak, tylko że tutaj bardziej mi się jak gdyby tutaj na to nakłada, nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale jak gdyby tak to bardziej bym odbierał jako taki syndrom wypalenia zawodowego. Czy właśnie
2: ale nie, ja miałam na myśli coś innego, że w momencie, kiedy coraz bardziej poświęcamy się temu, co nas uzależnia, rzeczy do tej pory, które nas otaczały, nawet jeśli przynosiły nam satysfakcję, tak, jak kontakty z rodziną, praca, z której wcześniej byliśmy zadowoleni i tak dalej, schodzi to jakby na coraz dalszy plan i źródłem jedynej naszej satysfakcji tak naprawdę staje się to, od czego jesteśmy uzależnieni. To i tylko to. Cała reszta jakby zwolna przestaje dla nas istnieć i mieć jakiekolwiek znaczenie.
3: No tak, to jest jak gdyby też właśnie ten, to jest jak gdyby no taki sygnał, nie, że to jest rzeczywiście moment, kiedy żeśmy się na przykład właśnie od czegoś tam uzależnili i to może, mogą być naprawdę bardzo różne rzeczy, bo co prawda większość tych rzeczy takich, które jak gdyby zaliczamy do tych takich uzależnień, znaczy, czy tych wirtualnych, czy właśnie czy gier, one jeszcze nie są jak gdyby wciągnięte do tych różnych takich właśnie zestawień, gdzie tam się pojawiają te wszystkie definicje chorób i tak dalej. Natomiast no one już tam, znaczy zaczynamy już jak gdyby je, no czy w ten sposób klasyfikować, no i ta pomoc jest no właśnie udzielana. Natomiast na pewno tak, że to jest jak gdyby taki moment, kiedy no musimy się jak gdyby skonfrontować z tym, że to już jest ten moment uzależnienia. Natomiast wracając jeszcze do tego pytania, jakie są mechanizmy, w jaki sposób człowiek się uzależnia, to te mechanizmy bywają bardzo różne, bo to dużo jak gdyby zależy też od osobowości, od danej osoby, od jej historii życia, od momentu życia, tak? Bo to jest też tak, że powiedzmy obecnie bywa tak, że jak gdyby od tych takich właśnie wirtualnych uzależnień szybciej uzależniają się osoby młode, natomiast no, wśród osób starszych, to może też, no, może to będzie tak brzmiało, ale właściwie bardziej jak gdyby dominują, czy częściej się pojawiają właśnie te uzależnienia od środków psychoaktywnych. Więc to jest też tak, nie? Ale często to bywa tak, że na początku coś jest, no to nas tak jak mówimy, coś po prostu fajnie, miło się spędza czas. Tego czasu spędzamy przy tej czynności coraz więcej i rezygnujemy z nich, znaczy z innych właśnie czynności na rzecz no tej czynności, która w końcu sprawia nam przyjemność, rozwija i tak dalej. Na to, no i później jak gdyby no, łapiemy się właśnie w tym, że już oprócz tej jednej tej rzeczy wokół nas jakaś taka pustka jest. No też na przykład często bywa tak, że znowu, jeżeli chodzi o uzależnienie się od alkoholu, to czy od nikotyny, no to często to bywają takie, że tak powiem, momenty, kiedy na przykład właśnie jest jakiś niepokój, kiedy no, gorzej się czujemy, kiedy jesteśmy nieśmiali na przykład, nie? I w momencie powiedzmy, kiedy my ten kieliszek wypijemy, to okazuje się, że nagle jesteśmy bardzo elokwentni, rozluźnieni, że nie mamy problemu, żeby do kogoś podejść, porozmawiać. No i w tym momencie później już potrzebujemy troszeczkę więcej tego alkoholu, tak? Bo właśnie uzależnieniom też towarzyszy właśnie wzrost tolerancji, tak? Że na przykład powiedzmy ten jeden kieliszek czy dwa, które kiedyś no, powodowały właśnie takie miłe rozluźnienie, później już na nas nie oddziałują, już trzeba tych kieliszków wypić 3-4, no i wtedy dopiero się dobrze czujemy i dopiero wtedy no, mamy to dobre samopoczucie, nie? No i później jak gdyby zaczynamy powoli tracić nad tym tak naprawdę kontrolę, więc jak gdyby moment, kiedy my przestajemy jak gdyby być tą osobą, która no właśnie może powiedzieć nie, dosyć, no to jest ten moment, kiedy no właśnie jesteśmy osobą uzależnioną. Także tych modeli uzależnień naprawdę może być no bardzo wiele, różnych. Nie? Tak jak sobie myślę, to tak jak jest, znaczy, najczęściej one właśnie jednak dotyczą właśnie też, no powiedzmy też jakichś trudnych momentów życiowych. Też to może być taki moment, czy na przykład powiedzmy będziemy mieli jakiś trudniejszy okres w życiu, w pracy będziemy gdzieś tam na przykład, czy moment na przykład, gdzie człowiek trafia na przykład na bezrobocie, a wcześniej był bardzo osobą aktywną, więc to różnie może się zdarzyć, więc to wszystko zależy.
2: Zgodzi się pan ze mną, że w tym, co przed chwilą pan powiedział, jest jakiś swoisty paradoks, że w trudnych momentach życia najłatwiej popadamy w uzależnienie. Jest w tym jakaś taka złośliwość, nie wiem, naszej psychiki czy naszej osobowości, że w tych momentach, kiedy powinniśmy być najbardziej przytomni, najbardziej odporni, najbardziej tacy zwarci w sobie i gotowi walczyć, gdzieś ta odporność jakby zawodzi i pojawia się taki swego rodzaju schemat ucieczki, bo wejścia w uzależnienia bardzo często są swego rodzaju ucieczką, prawda?
3: Tak, tak, no bo tutaj na przykład możemy pomyśleć, nie, że ktoś w pracy no, jest na przykład taką szarą myszką, taką osobą, która gdzieś tam właśnie nie potrafi się nikomu przeciwstawić, nie? A na przykład powiedzmy w grze internetowej on jest no nie wiem, tam jakimś supermenem, który ma 150 różnych sprawności, umiejętności, walczy tam z jakimiś potężnymi wrogami, prawie że całe tam na przykład królestwa zależą od jego no właśnie
2: humoru
3: czy właśnie czy jego no właśnie sprawności takiej manualnej, nie, żeby tam na tej klawiaturze odpowiednio przyciskał te przyciski szybko, no a tu w pracy właśnie, nie, szef po nim tam właśnie może się, że tak powiem, na nim wyżywać, a tutaj jest właśnie kimś wielkim i on może sobie może jak gdyby dowartościować się jak gdyby tutaj też.
2: Czyli jest to taka jakby swego rodzaju kompensacja, że braki w tym życiu realnym kompensujemy przez nasze postawy, które jakoś tam są...
3: Na przykład właśnie tak. Sobie gdzieś tam uzupełniamy. No i to jak gdyby jest rzeczywiście taka kompensacja, takie właśnie no, takie zaspokojenie gdy potrzeb, które są frustrowane no właśnie, w tym, że tak powiem, w tym życiu realnym. Nie? I to też jak gdyby może powodować też dodatkowy model, no i dlatego nam jest tak dobrze, więc wolimy być w tym świecie, że tak powiem, wirtualnym, bo tam jest jednak to życie takie nasze prawdziwe, tak? Przynajmniej tak nam się wydaje.
2: Mam jeszcze w takim razie pytanie, myślę, że nie mniej ważne od samych mechanizmów, o przyczyny wchodzenia w uzależnienia. Mówił pan już o tych trudnych momentach, o tym, że czasami miewamy problemy z odnalezieniem się gdzieś na tych życiowych zakrętach i rozdrożach. Chciałabym zapytać, czy jest tak, że ludzie posiadający pewne zestawy cech osobniczych łatwiej popadają w uzależnienia, a inni nie posiadający określonych cech trudniej. Bo przecież jest tak, że często w życiu przydarzają nam się, jeśli nie identyczne, to przynajmniej bardzo podobne sytuacje. Część z nas potrafi sobie z nimi radzić bardzo dobrze, część radzi sobie z pomocą innych ludzi, a część najzwyczajniej ucieka w uzależnienie. Więc co predestynuje jakby konsekwencje tego? Czy to są jakieś, czy są takie zestawy cech, które posiadając możemy się obawiać tego, że mamy osobowość taką, która może nas narazić na łatwe uzależnienie się od czegoś?
3: Znaczy, przyznam się, że dosyć trudno mi będzie na to pytanie odpowiedzieć, bo właściwie większość nałogów jest taka no bardzo egalitarna, nie? Że po prostu, że jak gdyby tu, czy to jest robotnik, czy profesor, to no, każdy się może od alkoholu uzależnić. I tu jak gdyby tego nie ma. Myślę, że bardziej to jak gdyby... znaczy pewne cechy na pewno osobowości sprzyjają, nie? Że są takie cechy, które powiedzmy nieco niższa samoocena, czy mniejsza odporność na stres, czy jakieś trudności radzeniem sobie z emocjami, znaczy wychowywanie się na przykład w rodzinie alkoholowej, to może sprzyjać właśnie uzależnianiu się. Natomiast no, nie ma tutaj jak gdyby takiej, że na przykład powiedzmy, że są osoby, które są w 100% uodpornione, bo to też się zmienia też, myślę, że z wiekiem, bo też powiedzmy jako osoba na przykład powiedzmy, wyobrażam sobie młoda, 30-letnia, możemy no, być bardziej jak gdyby odporni na to, a coś na przykład jak gdyby w dalszym etapie naszego życia może tak tą naszą sytuacją życiową pokierować, że, no, że się na przykład właśnie od jakiegoś od czegoś uzależnimy, więc to tutaj nie ma jak gdyby takiej definicji, że można powiedzieć, że takie typy osobowości to na pewno nie popadną w żadne uzależnienie, a takie osoby to popadną. Tak jak mówię, że to bardzo różnie bywa, nie? Także myślę, że na pewno takie powiedzmy to, co mówiłem przed chwilką, właśnie taka trudność w radzeniu sobie z emocjami, z trudnymi chwilami, taką właśnie raczej taka osobowość wycofana, nie? Ale też właśnie bywa bardzo często tak, że jak gdyby te osoby, które no, są jak gdyby też takimi no, centralnymi w jakichś grupkach, nie? Czyli takimi wodzierejami, można powiedzieć, nie? Czy takimi osobami, które no właśnie sobie bardzo dobrze radzą, też właśnie bardzo, znaczy mogą się też jak gdyby uzależnić. Tutaj jak gdyby nie ma
2: pozycji osobniczych, tak.
3: Tak mi się wydaje. Znaczy tak jak ja sobie to tłumaczę, to wydaje mi się, że jedynie można tak jak gdyby popatrzeć na jak gdyby, no, że tak powiem, splotu okoliczności, jak gdyby też takie myślę, że też no, naukowcy też niektórzy próbują gdzieś tam dociekać, że powiedzmy, że są osobnicy osobniczo, jak gdyby niektórzy z nas lepiej jak gdyby radzą sobie na przykład właśnie z rozkładaniem alkoholu, czy jak gdyby trawieniem alkoholu, tak można powiedzieć, nie? Czyli ten alkohol jak gdyby szybciej jest w tym organizmie rozkładany na takie czynniki mniej szkodliwe, natomiast no, są osoby, którym no, które właśnie jak gdyby no, tego genu, że tak powiem, radzącego sobie z tym alkoholem no, nie posiadają. I wtedy jak gdyby to uzależnienie szybciej jak gdyby ich może dopaść. Nie? Ale to jest jak gdyby bardziej dotyczy no, właśnie alkoholu. Zresztą no, na temat alkoholu jest najwięcej też takich badań, bo to jest jak gdyby też takie uzależnienie, które no właśnie, no jak gdyby najbardziej jest takie destrukcyjne, nie? I to nie tylko dla osoby tej pijącej, ale jak gdyby dla całego otoczenia, nie? Czyli właściwie całej rodziny.
2: I jest to stosunkowo powszechne, w sensie.
3: Tak. No i to jest jeszcze też tak, że tak powiem, że no właściwie każda osoba 18-letnia ten alkohol może spożyć. Często to jest też tak, nie, że na przykład młodzież uważa, że piwo to nie alkohol na przykład, nie, i że można go spożywać. No i to też jak gdyby powoduje później no, taki moment, kiedy właśnie można się uzależnić na przykład.
2: To porozmawialiśmy już wstępnie o okolicznościach, jak o tych trudnych sytuacjach. Natomiast chciałabym też porozmawiać o innych okolicznościach uzależniania się, takich jak na przykład powielanie wzorców, uleganie presji otoczenia i tak dalej. Które z tych czynników są takie najbardziej zagrażające naszej wolności od uzależnień, którym poddajemy się najłatwiej, które przenikają jakby do naszej świadomości bezwarunkowo, czy właśnie te powielane wzorce, czy presja otoczenia, bo mnie czasami to może już tą swoją refleksją podzielę się później, natomiast zostańmy przy tym właśnie pytaniu. Jak to jest z tymi okolicznościami, z tymi czynnikami zewnętrznymi, już poza tymi tylko sytuacjami, które przynoszą nam jakieś trudności w życiu?
3: Znaczy, wydaje mi się, że no to może mieć na pewno spore znaczenie, dlatego że presja otoczenia bywa no bardzo często takim momentem znaczącym, nie? Bo to jest, zwłaszcza jak dotyczy to osób młodych, gdzie ta presja rówieśnicza, potrzeba jak gdyby no, zaistnienia, potrzeba akceptacji, no właśnie jest bardzo duża. No i tu rzeczywiście to może odgrywać pewne znaczenie, no bo właśnie nie napijesz się z nami, a co cykasz się, że tak powiem znowuż taką młodzieżową gwarą powiem, czy czegoś się obawiasz, a to pewnie zakapujesz nas, że my tutaj tam właśnie ten alkohol. No i w tym momencie bardzo trudno jak gdyby powiedzieć nie, nie? Tutaj jak gdyby też dochodzimy do takiego aspektu właśnie, znaczy tego słowa takiego ulubionego, tak jak asertywność, nie? Że jeżeli jesteśmy osobami asertywnymi, to mamy dużo mniejszą, znaczy mniejszą szansę na to, żeby się jednak uzależnić, tak? Natomiast no właśnie taka presja rówieśnicza, no ale to też jak gdyby na nas dorosłych też to działa, bo przecież też zwykle przy okazji jakichś właśnie spotkań towarzyskich, no to też często, no to ze mną się nie napijesz, no wiesz co, obrażę się na ciebie, pogniewam, no i w tym momencie rzeczywiście ciężko jest jak gdyby wytrwać w tym swoim, znaczy właśnie jeżeli ktoś próbuje właśnie nie pić, być abstynentem, to właśnie też ostatnio z kolegą rozmawiałem, który jest takim no abstynentem nie z powodu, że kiedyś, znaczy, że był wcześniej uzależniony, ale po prostu tak sobie postanowił i nie pije rzeczywiście. No i właśnie on gdzieś, jeżeli gdzieś trafi właśnie w towarzystwo osób pijących, no to bardzo często właśnie ma duży problem, no bo właśnie ciężko jest wytłumaczyć, że on właśnie sobie, że nie chce i że lubi i wszystkich i że darzy ich sympatią, pomimo że właśnie, że tego alkoholu nie będzie spożywał. I trudno jest to jak gdyby zaakceptować, nie, tym otoczeniu. Natomiast też...
2: Przepraszam, że jeszcze tutaj nasunęła mi się taka dygresja a propos tej presji otoczenia w kontekście korzystania na przykład z mediów elektronicznych, portali społecznościowych itd., itd. Też osoby, które z jakichś powodów tego nie robią, dlatego że szkoda im na to czasu, albo dlatego, że zwyczajnie technicznie nie są na tyle zaawansowane, aby robić to samodzielnie. Przyczyn może być wiele, tak? Też przez otoczenie często są w pewien sposób dyskredytowane. Osoba, która mówi, że nie wiem, nie ma konta na Facebooku albo nie przegląda po 10 razy za dzień maili, czy nie jest w stanie, nie wiem, samodzielnie złożyć i rozłożyć komputera i tak dalej, w niektórych środowiskach jest traktowana po prostu jak dinozaur, jak jakaś istota nie z tego świata i wydaje mi się, że to jest takie wysoce krzywdzące, dlatego że ci ludzie posiadają wiele różnych innych umiejętności, których otoczenie najczęściej mogłoby im pozazdrościć, a tutaj akurat w kontekście tego takiego, no powiedzmy, niezdrowego i ciągłego używania internetu, komputerów i tak dalej, wydaje mi się, że piętnowanie osób, które nie mają ochoty, tak, bo nawet już nie mówię o tym, czy muszą, czy nie, bo nikt nie musi tego robić, ale osoby, które najzwyczajniej nie mają ochoty zajmować się tym od rana do wieczora, w niektórych sytuacjach czy środowiskach są postrzegane jako osoby, nie wiem, mniej inteligentne, mniej kreatywne czy coś takiego, więc czasami też chcąc, nie chcąc, czy mają na to ochotę, czy nie, ulegają tej presji i jakoś tam dla świętego spokoju starają się nadążać, żeby tak bardzo nie odstawać. I później nieświadomie też jakby dają się wkręcić, mówiąc kolokwialnie, na tyle, że tracą nad tym kontrolę, mimo iż wcześniej zupełnie ich to nie pociągało i jakby wręcz nawet wzbraniały się przed korzystaniem z tych dobrodziejstw techniki w ogóle.
3: Tak, to jest rzeczywiście zwłaszcza wśród młodych, nie? To jest też takie, to też bardzo tutaj jak gdyby no wypływa właśnie z tego, z takiego właśnie potrzeby, no bo oni rzeczywiście teraz dużo bardziej, jak gdyby tak jak patrzę też na młodych ludzi, których teraz spotykam w poradni, to też może to jest taki skrzywiony troszeczkę obraz, bo jednak tam do poradni trafiają osoby, które gdzieś tam jakieś jednak trudności mają i być może to też dodatkowo jak gdyby wpływa na to, co, w jaki sposób ja to spostrzegam. Natomiast natomiast no, rzeczywiście jest tak, że większość młodych ludzi ma jednak te konta gdzieś tam, nawet jeżeli ten Facebook to jest od lat tam nastu, tak, nawet nie wiem ilu, ale wiem, że to nie jest tak, że
2: powiedzmy... To jest od wczoraj, tak.
3: Tak, znaczy, ale nie, to chodzi o to, że też, że jest limit taki wiekowy, tak, że tam...
2: Aha, rozumiem,
3: ileś, no nie wiem, 14 czy 15, nie wiem ile dokładnie, ale czy 13, żeby móc sobie założyć konto na Facebooku, no to, a na przykład właśnie mają je pozakładane, bo na przykład przezornie rodzice to zrobili dla właśnie pociechy, albo no jest, było na tyle sprytne, że tam coś pokombinowało z tym swoim datą urodzin. No i wtedy można było to jednak to konto założyć. No natomiast rzeczywiście jest coś takiego, że no właściwie to tak jest człowiek spostrzegany, tak jak pani powiedziała, właśnie ktoś taki dzisiejszy, nie, że ktoś, kto nie ma konta na Facebooku, no to praktycznie, no w jaki sposób on się może z nami tak naprawdę komunikować, tak? Ale to, że tak powiem, że jak się przyglądnie tym wszystkim, w jaki sposób to te różne urządzenia odzierają nas też jak gdyby z takiej intymności i takiego, no właśnie intymności może, tak. W jaki sposób jesteśmy też śledzeni i w jaki sposób, że tak powiem, wykorzystuje się tą wiedzę o nas, którą my tak skwapliwie jeszcze jak gdyby przynosimy i dajemy, nie? No to jest jak gdyby już takie, można powiedzieć, że takie troszeczkę perfidne wykorzystanie jak gdyby też troszeczkę, no właśnie, no naszej naiwności. Oczywiście, no wiadomo, że my mamy z tego różne no profity, bo rzeczywiście jest ten kontakt, jest możliwość podzielenia się jakimiś własnymi przeżyciami szybko i praktycznie już na raz. No ale właśnie czasami to jest też tak, że co się zrobiło, że tak powiem, w momencie, że tak powiem, takiego emocjonalnego zaangażowania, to później może by się już nie zrobiło, tak? Bo czyli tej fotki może by się nie puściło na tego Facebooka, tak? No bo ona jest taka, że może, znaczy w cudzysłowie, bo mama by może takiej fotki nie zaakceptowała na przykład, nie?
2: Albo w jakiś sposób jest dla nas kompromitująca, a mają do tego dostęp również osoby, które nie są z nami w stosunkach prywatnych, jak na przykład nasi współpracownicy, pracodawcy. A jeszcze w kontekście uzależnień, to ostatnio też jest kwestia tego typu obserwowana, że osoby, które właśnie tak bardzo żarliwie, chętnie i bez zahamowań dzielą się wszelkimi szczegółami, swojego życia osobistego i tak dalej na portalach społecznościowych, popadają w coś, co można nazwać swego rodzaju mentalnym ekshibicjonizmem. W sensie takim, że uzależniają się od emitowania bez przerwy swojego wnętrza na zewnątrz i tak jakby dopóki nie wyartykułują swoich emocji, tego, co się aktualnie dzieje w ich życiu, gdzieś tam na zewnątrz nie puszczą tego w świat szeroki, to tak jakby się nie stało. Nic nie ma sensu, dopóki nie zostanie to opowiedziane i niemożność opowiedzenia o tym z jakiegoś powodu, tak? Braku dostępu albo tego, że sytuacja, powiedzmy, nie wiem, no już jednak zdecydowanie nie nadaje się do opisania czy do opublikowania w szerszym gronie, rodzi ogromne napięcia, podobne tym, jakie odczuwa człowiek nie mogący właśnie zaspokoić swojego uzależnienia. Mhm.
3: Tak, tak. No, czyli ja myślę, że tutaj dotykamy też takiego ważnego zagadnienia, jakim są takie granice. Nie? Czyli to jest jak gdyby taka może, można powiedzieć, druga strona asertywności, nie? Czy ja jako ja znam, znaczy wiem, co naprawdę chcę o sobie opowiedzieć, co chcę ujawnić innym osobom, a czego tak naprawdę nie chcę. Nie? I to też jak gdyby pokazuje, czy ta osoba, która no właśnie nas, że tak powiem, zalewa tymi swoimi informacjami, no to też jest jak gdyby takim świadomym lub nieświadomym

0: może u niektórych osób wywołać spore pokłady zażenowania, na przykład, nie? Że dowiaduje się właśnie o czymś takim, o swoim znajomym, że może by tego nie chcieli wiedzieć, na przykład. Nie?
1: A wrócę jeszcze do tych wzorców w kontekście uzależnień, o które pytałam. Często jest tak, że karcimy dzieci. Nie siedź tyle przy komputerze, wyłączaj już ten komputer, popsujesz sobie wzrok, ile można grać i tak dalej, i tak dalej. A tymczasem jest taka rodzicielska niekonsekwencja, bo tak, mamusia zerka co chwileczkę na portal społecznościowy na telefonie, tato po powrocie z pracy siada do komputera i przegląda najróżniejsze informacje i tak dalej. I czy przegląda w telefonie, nierzadko są takie sytuacje, że to jest podczas wspólnych posiłków, podczas wspólnych wyjazdów rodzinnych, podczas spacerów, tego czasu, który powinien być poświęcany właśnie rodzinie, właśnie dzieciom. I później jakby rodzice w pewnym sensie są zdumieni, że jak to jest, że tych dzieci nie można żadną siłą oderwać od komputera. A ja myślę, że to jest tak, że po prostu, ja mówię tutaj komputera w umownym sensie, tak? Bo to może być telefon, może być tablet, cokolwiek. Jakby mogą mieć pretensje sami do siebie, dlatego że po prostu dzieci powielają wzorce, które widzą na co dzień w domu. I
0: no tak, jak
1: koło się zamyka.
0: Tak, modelowanie zachowań to jest jak gdyby coś, co na dzieci najbardziej jak gdyby oddziaływuje, nie? Że jak gdyby to, w jaki sposób my spędzamy wolny czas i co robimy, no to jest jak gdyby taki modeling i jak gdyby dzieci bardzo szybko to podchwytują, widzą, tak, nie? To jest tak jak, nie, mama mówi nie pal, tak, bo to niezdrowe, natomiast sama gdzieś tam pociąga tego dymka, tak, od czasu do czasu i to wtedy w tym momencie no, jesteśmy osobami no, takimi dosyć mało autentycznymi, prawdziwymi, tak? No bo rzeczywiście autorytetem w tym momencie być raczej nie możemy. I rzeczywiście tak się dzieje. To jest też, myślę, że taka też przemiana, jak gdyby też obyczajowa, nie? Że obecnie może tak się zdarzyć, że gdzieś trafimy właśnie na jakieś spotkanie ludzi, że tak powiem, ale się okazuje, że to jest spotkanie ludzi i telefonów na przykład, nie? Czy właśnie ludzi i smartfonów, bo to jest właśnie tak, że każdy gdzieś tam w pewnym momencie zerka, tak, na ten telefon, my tu niby rozmawiamy, tak, ale jeżeli przyjdzie jakiś taki bim bim, coś tam zadzwoni, coś tam zapika w tym telefonie, to koniecznie zaraz trzeba to sprawdzić, bo może nas ominie jakaś ważna informacja, która się właśnie gdzieś tam wydarzyła, nie? I to też jak gdyby pokazuje też, no, że jest taka, zresztą to tak mówię, że w szkole mnie to ostatnio też tak zdumiewa, nie? Że przychodzę na przykład na zajęcia lekcyjne, ale może to już też jest taka norma, nie? Że do której się trzeba będzie przyzwyczaić, że pani mówi, proszę mi tutaj odłożyć wszystkie telefony na biurko, tak? No i rzeczywiście tych telefonów tam trafia prawie tyle, co młodych ludzi, którzy przyszli na lekcje, tak? No więc to też jak gdyby pokazuje no to, że oni rzeczywiście, nie? Bez tego telefonu trudno im jak gdyby tutaj dłużej wytrzymać i to jest jak gdyby też, nie? Że ci młodzi ludzie no właśnie bardzo dużo czasu spędzają, jeżeli właśnie nie na komputerze, to na telefonie, które jak gdyby już bardzo dużo potrafią i właściwie potrafią prawie tyle samo, co stacjonarne komputery, a na pewno jak gdyby w tych funkcjach komunikacyjnych są, tak mi się wydaje, na ile też znam, to jak gdyby, no, dają te same możliwości. Więc tutaj jak gdyby tych szans na to uzależnienie jest coraz więcej, no, ale to jest też taka też trudna sytuacja, nie, bo też trudno sobie, powiedzmy, tutaj jest uzależnienie od komputera, nie? To jest też tak, że idę do pracy, w tej pracy rzeczywiście mam komputer też, nie? I na przykład, no właśnie, czy ja go w pracy mogę używać, czy nie mogę, bo w końcu mówi się tak, że jak gdyby ta osoba, która jest uzależniona, ona jakby powinna stronić od tego, od tej rzeczy, która nas uzależnia, ale znowuż, no właśnie, przy tych uzależnieniach, powiedzmy, od komputera, no nie jesteśmy w stanie jak gdyby

0: zupełnie ograniczyć tej swojej działalności na komputerze, no bo właśnie, powiedzmy, obowiązki zawodowe bardzo często wymagają od nas, nie, żeby na przykład właśnie na tym komputerze przesiedzieć, posiedzieć chwilę, przeczytać maile, zaglądać to na tą, to na tamtą stronę internetową, coś napisać, no a jednak to jest ten czas, kiedy właśnie tego komputera używamy, więc tu to jest no taki bardzo trudny moment, nie, kiedy no właśnie możemy jak gdyby też no mieć
1: sprzyjające okoliczności, żeby kultywować swoje uzależnienie, tak?
0: Większe trudności, żeby z tego uzależnienia wyjść, nie? Jak gdyby sobie z nim poradzić i przestać, że tak powiem, być osobą uzależnioną.
1: Zanim przejdziemy do następnych pytań, ja pozwolę sobie przypomnieć Państwu, że mają Państwo możliwość kontaktować się z nami i zadawać pytania naszemu dzisiejszemu gościowi. A można to robić na dwa sposoby. Po pierwsze, przez komunikator Skype przez tyflopodcast.net, a także przez stacjonarny numer telefonu 123 834 835. Serdecznie zachęcam Państwa do kontaktu. To może porozmawiamy przez chwilę o tym, kto i od czego się uzależnia. Czy takie czynniki jak wiek, płeć, status majątkowy, stan cywilny, niepełnosprawność bądź jej brak są takimi determinantami, które mogą mieć wpływ na ewentualne powstanie bądź niepowstawanie uzależnienia?
0: Znaczy ja, znaczy myślę, znaczy tu no właśnie raczej nie ma takiego chyba takiej osoby, która jest bezpieczna, że tak powiem. Nie? Że, od, i, że tak powiem, uzależnić się można od wszystkiego i tutaj jak gdyby też bardzo trudno tutaj też jak gdyby znaczy powiedzieć, od czego się nie można, nie? Znaczy, nie znaczy uzależnić, bo no bo tak jak teraz patrzymy na to, nie, no to są ci, tak jak to czy oczywiste są sprawy uzależnień właśnie tych od substancji psychoaktywnych, czyli tam właśnie powiedzmy alkoholu, narkotyków, i tak, czy dopalaczy tak zwanych, tak, czyli tych takich sztucznych narkotyków, poprzez właśnie te uzależnienia związane właśnie z różnymi wirtualnymi nałogami, nie? Czyli hazard taki, że, znaczy taki powiedzmy wirtualny i ten taki w kasynie gry, tak? Zakupy, ale też ostatnio też to, co się pojawia też, też u młodych ludzi, też pytanie, czy no właśnie od ładnego wyglądu, nie? Czy na przykład, czy od poprawiania swojej własnej sylwetki, tak? Znaczy dbałości o zdrowie na przykład, nie? To też właśnie bardzo też takie nowego typu uzależnienia. Poprzez te właśnie uzależnienia, o których cały czas tutaj mówimy, nie? Czyli właśnie to uzależnienie od portali, przeglądania portali internetowych i bycia tam na nich i opowiadania o sobie. Poprzez gry komputerowe, czy na przykład uzależnienie od seksu na przykład, nie? To, czy od przeglądania i oglądania pornografii, to też kolejne jak gdyby uzależnienia, czy na przykład uzależnienie od seksu wirtualnego, no to naprawdę trudno sobie wyobrazić, znaczy myślę, że jest bardzo wiele jakichś takich rzeczy, od których się możemy uzależnić.
1: No ale może spróbujmy jakoś usystematyzować, może ocierając z lekka o stereotypy. Tak jak na początku pan powiedział, substancje psychoaktywne raczej wśród ludzi albo bardzo młodych, albo wśród ludzi starszych. Technologie to raczej ludzie młodsi. Powiedzmy wszelkiego rodzaju na przykład uzależnienia od diet, czy jakichś takich, no powiedzmy chorobliwej dbałości o siebie, czyli mam na myśli taką, która zaburza normalne funkcjonowanie, to chyba raczej panie, prawda?
0: No różnie to bywa, bo też panowie też ostatnio też właśnie czytałem o takim uzależnieniu młodego człowieka, no właśnie, który gdzieś tam starał się właśnie zbudować sylwetkę, tak? Taką jak a la Schwarzenegger, nie? Czyli to też gdzieś tam jakiś wzór, no może specyficznej urody, ale jednak tak, urody, więc też myślę, że to nie tylko dotyczy pań, ale myśmy, ale panowie też jak gdyby tutaj mogą na tego typu uzależnienie zapaść, także to to też nie, myślę, że może nie oszczędzić też panów.
1: A nie, to ja rzeczywiście zgadzam się z tym, że zapaść może każdy na każde uzależnienie, natomiast myślę, że jednak jest coś takiego jak grupy ryzyka, bo przecież jeśli chodzi o uzależnienie od seksu lub od pornografii, to to jest jednak domena panów, bardziej nie pań. Tutaj na terapię zgłaszają się... Może panie się nie zgłaszają, ale jeśli by opierać się na tym, co mówią psychoterapeuci, to jednak większy problem jest wśród panów z tego typu uzależnieniami. Tak samo powiedzmy w przypadku hazardu, czy to wirtualnego, czy realnego, jednak osoby o większym statusie, wyższym statusie majątkowym, statucie jakoś bardziej brną w ten hazard, bo tutaj czy w realu, czy w wirtualu gra idzie o naprawdę wysokie stawki i po prostu chociażby, żeby zacząć, bo jak to się kończy, wszyscy wiemy, natomiast żeby zacząć, po prostu trzeba mieć z czym, więc to jakoś też w pewnym sensie predestynuje to, kto pewnemu uzależnieniu się podda. A jak jest z kwestią osób niepełnosprawnych? Mnie niepokoi taka... Zacznę może od własnej takiej refleksji. Niepokoi mnie taka sytuacja, że na uzależnienia osób niepełnosprawnych jest jakby większe przyzwolenie społeczne niż w przypadku osób zdrowych, bo ktoś wychodzi z założenia, że na przykład kalectwo jest tak straszne, że to, że ktoś sobie popija ponad miarę, świadczy chyba tylko o tym, że najwyraźniej nie może go udźwignąć. Albo na przykład brak alternatyw, jeśli chodzi o zajęcia. Dziecku zdrowemu, nastolatkowi rodzice będą mówili, czemu ciągle siedzisz przy tym komputerze, idź przecież z kolegami pograj w piłkę. Wyjdź na pływalnię, ja w twoim wieku chodziłem po drzewach i tak dalej, i tak dalej. A w przypadku osób z niepełnosprawnością, no rodzic mówi, no świetnie, no niech się chociaż zajmie tym komputerem czy tym telefonem, już tak go życie nie oszczędza, jeszcze ja nie będę mu suszyć głowy. W sumie jak się tak zna dobrze na tych komputerach, to już zakrada się taki cień dumy do samego wnętrza rodziców, tak? I też jakby zwolna sami tracą nad tym kontrolę. Jest też tak, że na przykład wśród współmałżonków jest większa tolerancja w sensie takim, że jeśli jedno z, w małżeństwie jest osobą zdrową, mówię w kontekście pełnosprawną, a nie zdrową, źle się wyrażam, jest osobą pełnosprawną, a drugie niepełnosprawną, to też jest takie przymykanie oka, zwłaszcza wtedy, kiedy ta niepełnosprawność powstała już w trakcie trwania tego związku, że jakby troszeczkę mniej się wymaga, że cały czas takim współczującym wzrokiem jednak się patrzy, że to jest sytuacja trudna do udźwignięcia, no, że jeśli już tak to jest, że tam osoba na przykład niedowidząca zaczyna tracić wzrok i coraz bardziej... coraz gorzej wywiązuje się na przykład ze swoich ról rodzicielskich, a sama staje się taka troszeczkę coraz bardziej rozrywkowa, ponad miarę towarzyska, jakby no, generalnie głównie dba o zaspokajanie jakichś własnych potrzeb w kontekście przyjemności, nie zwracając uwagi na to, czy nadmiernie ta druga strona nie jest obciążona i tak dalej. Ale ponieważ to jest osoba niepełnosprawna, to jakoś się to toleruje. Czy w tym nie ma jakiegoś szczególnego niebezpieczeństwa dla osób niepełnosprawnych w kontekście popadania w uzależnienia. Bo jeśli to są osoby obie pełnosprawne, to gdzieś jest ta granica, tak? Kobieta powie, słuchaj, masz dwie ręce, masz dwie nogi, zajmuj się dzieckiem, teraz rób coś tam i nie ma tego takiego współczucia, jednak te wymagania powstają łatwiej. Czy też mąż mówi do żony, no nie możesz siedzieć cały dzień przy komputerze, jak tutaj tyle jest jeszcze do zrobienia i tak dalej. Kto to zrobi, jeśli ty tego nie zrobisz? A w przypadku osób niepełnosprawnych jest jednak to takie łagodniejsze podejście, ta zwiększona wyrozumiałość. Ma pan wrażenie, że to może prowadzić do powstawania uzależnień?
0: Znaczy to może rzeczywiście tak się dziać, natomiast wydaje mi się, że dopóki jak gdyby jest to, powiedzmy, czynność, że tak powiem, zapełniająca czy zaspokajająca jakieś takie wewnętrzne potrzeby, to myślę, że tego niebezpieczeństwa nie ma. Nie?
1: Natomiast... To znaczy, ja nie mówię, że osoba niepełnosprawna czy pełnosprawna nie ma prawa zaspokajać jakichś tam własnych przyjemności, chęci na jakieś własne przyjemności. Natomiast chodzi mi o to, że w przypadku osób niepełnosprawnych niebezpiecznie przesuwa się granica tolerancji otoczenia w momencie, kiedy tak naprawdę już dawno powinna była zostać postawiona, tak? Że ty też masz swoje obowiązki, nie ma czegoś takiego, że prawda, gdzieś bez ograniczeń pozwalamy się zagłębiać tej drugiej osobie w to, tylko i wyłącznie w to, co sprawia jej przyjemność.
0: No tak się może zdarzyć, nie? Tak się może zdarzyć w ramach, nie wiem, takiego, znaczy, bo tak myśli pani, że to otoczenie może jak gdyby popychać, tak, tą osobę w kierunku...
1: Może nawet nie to, że popychać, ale jakoś tak na skutek tego, że ta osoba jest niepełnosprawna i ma ograniczenia jakby w innych sferach, to ktoś wychodzi z założenia, to dobrze, to niech sobie siedzi przy tym komputerze choćby nawet cały dzień. W sumie to nawet fajnie, że tak dobrze się na nim zna, bo też w razie czego mi pomoże. I ten moment, kiedy z sytuacji takiej zdrowej przechodzi się już w to stadium uzależnienia, gdzieś po prostu wszystkim umyka przez tą taką wzmożoną tolerancję.
0: Być może tak, ale znaczy też nie... Byłem w stanie dotrzeć też do żadnych takich badań, nie? Które gdyby pokazywałyby, że na przykład właśnie, że w tej populacji osób niepełnosprawnych tych uzależnień jest więcej. Ja myślę, że jest pewnie podobnie dużo jak jest wśród osób, że tak powiem, wśród tej populacji osób zdrowych. Być może, nie? To tak też intuicyjnie, tak jak pani to odbiera też, nie? Że być może jest rzeczywiście wśród nas więcej jak gdyby takich osób, które rzeczywiście z tymi komputerami sobie dobrze radzą i pytanie, czy jakby ich oderwać od tych komputerów, tak?
1: Siłą, czy jest jeszcze coś poza tym?
0: Tak, czy jest właśnie jeszcze coś poza tym, nie? Czy potrafiliby się czymś innym zająć, czy potrafiliby ten czas jakoś sobie inaczej zorganizować, nie? Bo to jest też tak, nie? Że jak nie przy komputerze, to przy jakimś, że tak powiem, majstonie albo czytaku, tak? A jak nie przy czytaku, to może coś na telefonie, tak? A jak nie przy tym, to jeszcze właśnie na jakimś innym gadżecie, który gdzieś tam właśnie mamy, no i też może być to taki problem. Rzeczywiście to może tak być, nie? Rzeczywiście, że
1: ja
0: mamy.
1: Ja to pytam, dlatego że po prostu to jakby te takie obrazy, sytuacje, które przedstawiam, to oczywiście bez wchodzenia w jakieś tam kwestie personalne, mówiąc ogólnie, to są rzeczy, które ja po prostu powiem szczerze, w kontaktach takich z jakimiś małżeństwami w wieku moim i mojego męża, czy też osobami samotnymi pośród moich rówieśników, będących osobami niepełnosprawnymi zauważam bardzo często i niepokoi mnie właśnie ta taka tolerancja otoczenia, moim zdaniem nadmierna, bo przecież człowiek niepełnosprawny czy nie, jeśli wchodzi w jakieś role świadomie, tak, wchodzi w małżeństwo, wchodzi w rodzicielstwo i tak dalej, powinien być świadom tego, że naturalną konsekwencją jest nie czyjaś pobłażliwość żony czy męża, pobłażliwość dzieci, czy pobłażliwość rodziców, tylko po prostu no, musi żyć tak jak każdy inny człowiek. Jeśli chce być traktowany jak człowiek pełnosprawny i zdrowy, to musi funkcjonować w sposób niezaburzony. Tak? Więc o to tylko.
0: Tak, to oczywiście tu ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Znaczy, ja myślę, że rzeczywiście myślę, że to jest też tak, nie, że tu powinniśmy jak gdyby my sami jako osoby niepełnosprawne no też jak gdyby tu no zastanowić się, nie, właśnie i zawsze sobie, znaczy troszkę być taką osobą właśnie wrażliwą i jak gdyby taką czujną na to, nie, czy to co ktoś dla nas robi, nie, czy właśnie, czy to jest pomoc, którą niezbędna, czy wyręczanie, tak? Czy właśnie to jest jak gdyby takie zgoda na to, żeby ta osoba gdzieś tam sobie, no właśnie, no bo jest taka nieszczęśliwa, to nie chce posiedzieć, nie? No to czy to jest właśnie dobry model, czy niedobry model? No bo wydaje mi się, że no to, że to jest też no takie robienie troszeczkę krzywdy, tak? Bo no bo wtedy rzeczywiście być może ta osoba jednak wykonuje jakieś inne czynności, jakieś inne rzeczy, byłaby jeszcze bardziej, że tak powiem, szczęśliwsza. No ale to, znaczy to już jak gdyby też troszeczkę zależy, znaczy, bo tu już jak gdyby wchodzimy też jak gdyby w to takie pytanie o te osoby współuzależnione, tak? Czyli te, które no,
1: najbliższego otoczenia. Tak,
0: najbliższego otoczenia, nie? Czyli takie, które no właśnie czasami właśnie pomagają do właśnie uzależnienia się, tak? Czyli zamiast, że tak powiem, dać alkoholikowi twarde lądowanie, tak? Następnego dnia właśnie po jakiejś takiej zmożonej balandze, kiedy była utrata na przykład właśnie kontroli nad piciem, tak? To na przykład załatwiają wizytę u lekarza, robią na przykład tak odpowiedni posiłek, tak? Albo załatwiają właśnie zwolnienie, dzwonią do szefa, usprawiedliwiają, a że dzisiaj nie przyjdzie, albo to, bo chory i tak dalej, tak? Czyli w tym momencie mówimy, dobra, ty pij, a ja będę ci załatwiać sprawy, żebyś mógł dalej więcej jeszcze pić, tak? No i w tym momencie to jest podobne jak gdyby działanie, tak? Że ty sobie tutaj no siedzisz jeszcze bardziej, jak gdyby się zagłębia no, w to używanie komputera i siedzenie przy tych różnych właśnie urządzeniach, a ja będę za ciebie załatwiać te wszystkie sprawy. Tylko że tu jak gdyby też później zaczyna się ten taki moment, kiedy tej osobie, no towarzyszowi życia osoby niepełnosprawnej zaczyna być troszkę ciężko, tak? No bo to są takie momenty, kiedy no jest fajnie, ja ci pomogę, ale jest taki moment, kiedy zaczyna być ciężko, bo no bo właśnie ta osoba została praktycznie zwolniona ze wszystkich swoich takich właśnie życiowych ról i takiego pomagania, no a to wszystko wisi jak gdyby na jednej osobie, no i wtedy ta osoba rzeczywiście czuje się przeciążona, tak? I w tym momencie ta osoba no może ta uzależniona, że tak powiem, może dostać nieźle po głowie, no bo ta osoba w pewnym momencie się budzi, no właśnie, że się czuje się osobą taką wykorzystywaną, tak? I jak gdyby, no,
1: osoba współuzależniona.
0: Osoba współuzależniona i to bardzo taka jest też taki trudny moment, tak? I wtedy zaczyna się, nie, że coś to musisz zacząć robić, ale ta osoba wtedy wcale nie chce, no bo ja wcale nie jestem uzależniony, ja tylko tego komputera używam po to, żeby się dowiedzieć, nie, różnych ważnych rzeczy, po to, żeby przeczytać książkę, jak ja to zawsze mówię, że no ja to wiesz, teraz tylko to słucham po to, żeby skończyć książkę, teraz muszę, tak? Akurat, nie? Ale to, no to bywa czasami no zgubne, tak? Tu warto jak gdyby też kontrolować i jak gdyby to, no ale tutaj jak gdyby też, no my musimy sami sobie powiedzieć, nie? Czy ja jestem już, że tak powiem, osobą uzależnioną i czy potrafię jak gdyby bez tego, bez właśnie tego komputera przeżyć ten dzień, tak? Czy nie, nie? Ale to też jest, no też bardzo trudne. Ostatnio byłem na takim wykładzie w Krakowie, to dotyczyło takich psychologicznych, znaczy takich neurologicznych aspektów nagrody, no i właśnie tam badano właśnie szczury, tak, na które gdzieś tam, no właśnie uzależniano właśnie od różnych substancji psychoaktywnych, no i to cały był problem, bo właśnie, że nawet jeżeli są te momenty takiej krótkiej abstynencji, powiedzmy kilkudniowej, no to jeżeli później podaje się znowuż tą substancję psychoaktywną, to jak gdyby ten obszar w mózgu odpowiedzialny właśnie za odczuwanie przyjemności, za nagrody, no to jest pobudzany w znacznie większym stopniu niż byłby, kiedy na przykład takie to byłoby takie normalne spożywanie, nie? Znaczy takie na przykład, powiedzmy w cudzysłowie, na przykład spożywanie tej substancji.
1: Regularne.
0: Regularne, no właśnie, regularne, oj trudne słowo. I w tym momencie rzeczywiście to jest jak gdyby, pokazuje jak gdyby, dlaczego ten mechanizm uzależnienia jest taki trudny do zwalczenia, nie? Bo jak gdyby po tym momencie abstynencji wcale ta osoba nie jest, przestaje być tą osobą uzależnioną, a wręcz przeciwnie, nie? Że w tym momencie, jeżeli następuje właśnie to, powiedzmy, ponowne przyjęcie danej substancji, no to mamy taki power, że tak powiem, że już na pewno w to pójdziemy, tak? Bo, także tu wtedy jest też
1: zwiększone odczuwanie tej przyjemności.
0: Jeszcze tak, zwiększone odczuwanie przyjemności, no i automatycznie też wystarczy na też niewielka też porcja tej substancji i jak gdyby efekt jest, no tak jakby zwykle, na przykład powiedzmy osoba nieuzależniona, na osobę nieuzależnioną może taka dawka w ogóle nie podziałać, tak? Natomiast na osobę taką właśnie podziała to w taki sposób właśnie bardzo motywujący do tego, żeby wrócić do tego nałogu. I myślę, że bardzo podobnie działają wszystkie inne czynności, tylko że mówię, że się śmieli, tam pan doktor się śmiał właśnie na wykładzie, że jeszcze trudno jest zbadać, jak to byłoby na przykład w przypadku hazardu, dlatego że szczura nie można nauczyć jednak właśnie hazardu. Nie? Więc tutaj jest jak gdyby, że te no właśnie sprawdzenie, jak to byłoby w przypadku właśnie tych uzależnień, no właśnie takich od behawioralnych, że tak powiem, no to nie da się jeszcze.
1: Ale obserwacja ciekawa i taka mogąca być przestrogą. A mam jeszcze pytanie w kontekście tych osób współuzależnionych. Jak powinniśmy postępować? Oczywiście rozumiem, że z wyczuciem i w granicach zdrowego rozsądku, ale wydaje mi się, że na pewno nie zamiatać problem pod dywan, na pewno powinna być zwracana uwaga i kontrola jakaś, jednak taka mająca na celu nie to, że uprzykrzanie komuś życia, ale przywrócenie tej osoby do normalnych ról, do prawidłowego funkcjonowania na co dzień, prawda?
0: Tak, tylko że to dla osoby współuzależnionej jest dosyć trudne, dlatego że ta osoba jest, no tak jak powiedziałem, jest właśnie współuzależniona, więc ona nie jest jak gdyby osobą, która jest obiektywna i która stoi obok i która jest w stanie rzeczywiście pomóc, bo po prostu rzeczywiście ona jest w relacji z tą osobą uzależnioną i to, co ta osoba mówi, co ta osoba robi, nie pozostaje bez wpływu na to, no właśnie na nią samą. W związku z tym ona bardzo szybko i może zostać osobą, znaczy może ją dosyć łatwo i szybko zmanipulować, nie? No ale właśnie to jest ten moment, jeżeli ta osoba właśnie rzeczywiście skonstatuje, a tak to się dzieje najczęściej, że to właśnie osoby z naszego otoczenia, czyli no właśnie jednak dochodzą do wniosku, że tu jest, to już jest przekroczone i że to już jest właśnie uzależnienie i trzeba coś z tym zrobić. No i to jest taki moment, kiedy ta osoba musi powiedzieć stop, coś z tym robimy, tak? I czy ty chcesz coś z tym zrobić? I wyekspediowanie tej osoby do specjalisty niestety, no bo w tym momencie no ta osoba, tak jak mówię, że albo nam powie, że no właśnie ona jest wcale nieuzależniona i zobacz, ja mogę wytrzymać. Nie, i to rzeczywiście jest prawda, bo ona wytrzyma tam przez jakiś tam czas, nawet dłuższy czy krótszy, ale po chwili, tak jak powiedziałem, jak z tym szczurem wróci do tego, tak? I zdwojonym, że tak powiem, zaangażowaniem. Natomiast, no, albo, albo na przykład właśnie my przyjdziemy za dobrą monetę, tak? To, co tam osoba nam naobiecuje, tak? Że już nigdy więcej, że już tak daj mi jeszcze jedną szansę, a spróbujmy. To bardzo mocno wtedy na te osoby współzależnione działa, no i tu jest jakby...
1: Zwłaszcza, że... przepraszam, że wchodzę w słowo, ale nie chciałabym, żeby uciekła mi tutaj, uciekło takie pytanie. Jest coś takiego, co towarzyszy wszelkiego rodzaju uzależnieniom. Bardzo szybko rozwijają się u osób uzależnionych wszelkiego rodzaju zdolności manipulatorskie. Od kamuflowania swojego uzależnienia, od szukania nawet najbardziej niewiarygodnych usprawiedliwień, po właśnie ten mechanizm wyparcia, że nawet w świetle oczywistych faktów twierdzą, że to, co się stało, nawet jeśli się stało, nie ma nic wspólnego z ich uzależnieniem, prawda?
0: Tak, tak. To tak właśnie to się dzieje i tak mówię, że choćby właśnie to, że znajdziemy, tak, ten alkohol właśnie w jakimś takim bardzo nieoczywistym miejscu. Kiedyś taka mama właśnie, czy jedna z mam właśnie mając małżonka uzależnionego właśnie znajdowała na przykład regularnie alkohol wśród swojej, znaczy w swojej bieliźnie, żeby tak było to, czy właśnie tu była też troszeczkę zaskoczona, bo dlaczego w jej bieliźnie, skoro ona do niej sięga dosyć regularnie i tam znalazła no właśnie tą flaszeczkę i oczywiście to nie była jego flaszeczka, tak, tylko to zupełnie jakiś taki przypadek i to nie wiadomo skąd tam się wzięła, w ogóle to on nie pije i jak ona w ogóle może go posądzać i tak dalej, tak. No i w tym momencie to, no właśnie, taki moment, że no to jest, znaczy to musi być też taki moment takiego chyba wstrząsu, bo myślę, że osoba uzależniona nie jest w stanie jak gdyby przyjąć jak gdyby do wiadomości, że jest osobą uzależnioną, dopóki no właśnie nie nastąpi jakiś taki moment, no albo on gdzieś, no coś takiego się wydarzy, nie? Właśnie, że na przykład, no powiedzmy na rauszu przejedzie kogoś na przykład samochodem na przykład, nie? Czy na przykład właśnie zrobi sobie jakąś krzywdę, czy komuś zrobi jakąś krzywdę w rodzinie. Czy obudzi się gdzieś w takim miejscu i nie będzie wiedział, o co chodzi. No i w tym momencie rzeczywiście może sobie powiedzieć, nie, ze mną już jest naprawdę tak źle, że coś z tym trzeba zrobić. Nie? I to jest jak gdyby ten moment już, kiedy zaczyna się ten moment zdrowienia, nie? Czyli ten moment, kiedy my wracamy do zdrowia, jak gdyby. No ale właśnie tu jest jeszcze też to istotne, że ta osoba musi sobie powiedzieć, że sam sobie z tym nie dam rady, bo tak to niestety jest, że tutaj nie ma możliwości, musi być praca właśnie z kimś, z jakimś specjalistą, z terapeutą uzależnień, dlatego, że no, po prostu sama osoba taka uzależniona nie poradzi sobie jednak. Często najlepiej jest, bywa tak, że jeżeli to jest na przykład powiedzmy jakiś moment takiego na przykład nawet odseparowania się na zwykle to takie turnusy, znaczy tego typu właśnie trwają około, tak powiedzmy, 6 tygodni. No i to jest taki moment rzeczywiście takiego pracy nad sobą, skupienia się nad sobie, sobą odcięcia się właśnie od różnych takich właśnie bodźców, które mamy w tym naturalnym otoczeniu naszym. Często to też bywa tak, że wśród młodych osób, na przykład właśnie na przykład używających substancji psychoaktywnych, no to właśnie wyjazd i odcięcie się jak gdyby od otoczenia no jest czymś zbawiennym, dlatego że często jak właśnie wracają na przykład nawet po roku obecności i wracają do tego samego środowiska, no to często właśnie bywa tak, że jeżeli no tam gdzieś nie nauczyły się tej asertywności, to one bardzo szybko wracają jakby do dawnego sposobu funkcjonowania, dawnego sposobu bycia, więc czasami też dobrze, jeżeli w ogóle też później następuje takie też odcięcie jak gdyby od tego otoczenia, środowiska, w którym wcześniej na przykład było to uzależnienie i na przykład właśnie te substancje gdzieś tam się pojawiały. No natomiast no właśnie mówię, że tu z nami, to znaczy z osobami uzależnionymi powiedzmy od komputerów, czy właśnie od urządzeń, czy właśnie od sieci, od komputera, od internetu, no jest to znacznie trudniejsze i tutaj należałoby zastanowić się, nie, na przykład nad sztywnymi godzinami na przykład używania komputera, a nawet jeżeli samemu sobie z tym nie damy rady, to na przykład, no nie wiem, zainstalowaniu we wszystkich komputerach domowych, tak? Na przykład powiedzmy jakiegoś ograniczacza
1: czasowego.
0: Tak, na przykład, nie? Który gdzieś tam powoduje, że tylko 2 godziny i choćby się waliło, paliło, to nie ma opcji, tak?
1: Albo przez definiowanie zadań, które robimy przy komputerze. Tak, że jeśli siadamy do komputera, wykonujemy pewien określony obszar prac, zasób, i nic więcej po prostu. Tak. Nie ma tak, że siedzimy przy komputerze, przeciągamy w nieskończoność, bo jeszcze to, jeszcze tamto zostało niezrobione i tak dalej. Robimy do pewnego momentu i nic więcej. Zaciekawa mnie jeszcze taka kwestia osób uzależnionych, cechujących się jakąś taką ogromną inteligencją i umiejących doskonale swoje uzależnienia kamuflować. To są osoby przeważnie dosyć sprytne, cierpliwe, potrafiące czekać bardzo długo na moment, kiedy będą mogły swoje uzależnienia w taki czy inny sposób zaspokoić, w żaden sposób nie zdradzające się przed środowiskiem, natomiast mające świadomość, będące wystarczająco inteligentnymi, aby mieć świadomość w sobie własnego uzależnienia. Czy jest w ogóle jakakolwiek szansa dla takich ludzi, aby z tego uzależnienia się wyrwać? Czy bez pomocy, bez świadomości osób z zewnątrz, do momentu, dopóki one same ze swoim najbliższym środowiskiem się tym nie podzielą, będą w tym tkwić i nie ma szans, żeby jakoś same sobie poradziły?
0: Znaczy myślę, że... Znaczy wydaje mi się, że nie ma możliwości, znaczy to musi być naprawdę osoba o bardzo takiej bardzo silnej osobowości, nie? Żeby mogła sobie powiedzieć na przykład nie piję od dzisiaj i rzeczywiście tego nie robię na przykład, nie? I to wtedy jest rzeczywiście, być może jest to możliwe i myślę, że pewnie niektórym osobom to może się udać, natomiast w większości przypadków ta pomoc jest potrzebna, natomiast to jest też taka duża grupa właśnie teraz osób, które w ten sposób funkcjonuje, nie? Że to są tak zwani wysoko funkcjonujący alkoholicy. To jest takie pojęcie, nie pamiętam dokładnie jak to po angielsku brzmi, ale jest taki właśnie syndrom HFV, to znaczy high functioning alkoholizm, znaczy dokładnie to mówię, że nie pamiętam dokładnie tej definicji, ale to są osoby, które często właśnie są osobami na stanowiskach, właśnie tak jak pani powiedziała, są to osoby właśnie odpowiedzialne, które wywiązują się ze swoich obowiązków, przynajmniej tych takich służbowych, natomiast powiedzmy po godzinach pracy nie są już w stanie na przykład wytrzymać, muszą się napić, muszą właśnie przyjąć jakąś tą substancję, i już się z nimi nie jesteśmy w stanie dogadać. Natomiast no, rano są w stanie się zmobilizować, pójść do pracy, zrobić wszystko, co do nich należy, tak? Ale na przykład właśnie później wieczorem odreagowują jak gdyby tą całą sytuację stresową i na przykład właśnie upijają się na przykład do nieprzytomności na przykład. Także i często właśnie są to osoby, no właśnie, że tak powiem, ze świecznika i nikt by nie powiedział, nie? Tak jak ich zna tylko jak gdyby zawodowo, nie? To, że to jest tego typu osoba, nie? To też często bywa tak, że no teraz wiesz, że też jest dużo takich właśnie ujawnień się wśród osób też takich ze świecznika, tak? Że to ostatnio przestał być temat tabu, tak? I często właśnie no osoby takie znane mówią o tym, nie? O swoim uzależnieniu, o tym, no jakie tam zgotowały piekło swojej rodzinie, opowiadają o tym. Abstrahując właśnie od, że tak powiem, momentu bycia tym przez chwilę w środku uwagi, tak, tym celebrytyzmie, ale no ale też myślę, że to wtedy też jest taka, no, dobry moment, też taka przestroga, jak gdyby też dla nas, nie, że czy to profesor, czy aktor, czy no właśnie dziennikarz, no czy na przykład, no robotnik, czy niewidomy, no to każda osoba może się uzależnić, nie? I może jak gdyby popaść w ten nałóg na przykład alkoholowy.
1: To spytam jeszcze o nałogi kiedyś i dziś. Jak wyglądało kiedyś, od czego uzależniali się Polacy w najczęściej, w największej mierze? Jak to się zmieniało na przestrzeni czasów i jak to wygląda dziś? Coś może pan na ten temat ciekawego powiedzieć słuchaczom?
0: To chyba nic takiego ciekawego nie powiem, natomiast wydaje mi się, że tak przynajmniej intuicyjnie to tak odbieram, nie? Że na przykład no, dawniej znacznie więcej osób było uzależnionych od nikotyny. Teraz jak gdyby stosunkowo mniej jest osób palących, natomiast młodzież dalej jak gdyby te dymki gdzieś tam lubi i gdzieś tam jest dla nich to ważne, ale to myślę, że jest bardziej takie na zasadzie może nawet nie uzależnienia, tylko że takiego właśnie ganiania się troszeczkę z nami dorosłymi, nie? I jak gdyby tam troszeczkę takiego poczucia bycia dorosłym. Myślę, że pojawiły się właśnie te nałogi właśnie, o których no właśnie tutaj cały czas rozmawiamy, to takie, no te wirtualne, tak? Czyli te nałogi właśnie związane z komputerami, z internetem, ze smartfonami i komunikacją międzyludzką. No, natomiast podobno, znaczy też jest tak, że być, znaczy mówię, że też gdzieś podobno jest też tak, że jak gdyby właśnie to uzależnienie też tak, że upijamy się też jak gdyby no, droższymi i lepszymi alkoholami, ale to jak gdyby też o niczym nie świadczy, bo jak gdyby kac, myślę, że po jednym i po drugim boli identycznie. Natomiast też myślę, że to, co się pojawiło, to też właśnie te dopalacze tak zwane, nie? Czyli te syntetyczne środki, znaczy psychoaktywne, które równie silnie uzależniają, których wcześniej nie było, tak? Czyli no a teraz są, znaczy no były przez moment tak oficjalnie nawet dostępne, ale już też to się jak gdyby też, znaczy no jest to teraz też może to zeszło troszeczkę do podziemia, tak?
1: Natomiast... I w ich przypadku niebezpieczeństwo jest jeszcze takie, że wszystkie inne psychoaktywne substancje są, to znaczy możemy z grubsza przewidzieć ich efekt. Oczywiście każdy reaguje troszeczkę inaczej, na jednego coś działa bardziej, na drugiego mniej, na kogoś coś działa bardziej depresyjnie, na kogoś innego coś bardziej euforycznie. Natomiast w przypadku tych dopalaczy problemem jest jeszcze to, że bardzo często po prostu reakcje na ich użycie są zupełnie nie do przewidzenia w kontekście nawet tej samej osoby. Jednego dnia czy przy jednym użyciu może reagować zupełnie inaczej, a przy następnym zupełnie inaczej, pomijając już fakt, że ponieważ nie ma nad tym oczywiście żadnej kontroli, więc tak naprawdę nigdy do końca nie wiadomo, co tam jest po prostu, no tak, co one zawierają.
0: Tak, i to dodatkowo jak gdyby powoduje właśnie, przepraszam, tą nieprzewidywalność reakcji jak gdyby na to, co spożywamy, bo tak jak pani powiedziała, że nie wiadomo, ale to też jak gdyby z każdą substancją kupowaną właśnie tak w obiegu, że tak powiem, czarnym, czy czarnorynkowym, czyli właśnie takim, no bo wiadomo, że posiadanie, że każdej substancji psychoaktywnej grozi nam, no właśnie, sankcjami prawnymi. No on, więc one z racji tego, no, są jak gdyby w tym obrocie nielegalnym, więc tam wiadomo, że może być wszystko, że tak powiem, począwszy od jakiś, no, trucizn, skończywszy na potłuczonym szkle. Więc tutaj też sobie warto sobie zdawać z tego sprawę, że naprawdę trafić do naszych rąk może no coś takiego, co, no, co może spowodować właśnie nie tylko właśnie jakieś pożądane skutki, ale właśnie wręcz takie zupełnie niepożądane. A jeszcze no właśnie może nas uzależnić. Często to jest też, bo jakby w uzależnieniu, jak gdyby, no oprócz tego właśnie takiego fizycznego uzależnienia, czyli właśnie na przykład tej powiększonej tolerancji na przykład i konieczności zażycia tej substancji, nie? Czyli jak gdyby takiego fizycznej potrzeby, jest też, no są te właśnie potrzeby, jest to uzależnienie psychologiczne, czyli które bywa czasami znacznie silniejsze, jak gdyby też do przezwyciężenia, nie? Bo wystarczy, znaczy, no właśnie tak moment odtrucia, jak gdyby na przykład takiego alkoholowego, no i organizm jak gdyby no, powoli wraca, ale wraca do normy. Natomiast no jak gdyby całe te mechanizmy, które jak gdyby doprowadziły, te psychologiczne, które doprowadziły właśnie do tego momentu, kiedy właśnie żeśmy trafili na, no właśnie ten moment odtruwania, no to one nie zostały jak gdyby tutaj rozwiązane i wtedy tu jest, jak dlatego jest, no istotna ta praca właśnie z osobą właśnie, z psychoterapeutą uzależnień, no żeby móc jak gdyby te problemy gdzieś uporządkować, rozwiązać. To jest często też, no taka osoba uzależniona często też swojej rodzinie sprawia niesamowity ból. To są sytuacje, kiedy no, te osoby współuzależnione mają do tej osoby szereg żali. Wręcz mówią o nienawiści, złości, no takich bardzo trudnych uczuciach, które się tam gdzieś pojawiają. Często to jest, no, taki właśnie kontekst typu na przykład małżonek, żona, nie? I to się tam pojawia właśnie no taki, no właśnie tego typu uczucia, no to też, czy na przykład dziecko, rodzic, nie? No to w tym momencie rzeczywiście jest to bardzo trudna sytuacja i jak gdyby pogodzenie się i jak gdyby no tutaj uporządkowanie tych relacji bywa bardzo, bardzo trudne, nie? I ta krzywda też, no mówię, że później się jak gdyby tu, no bywa też, że ona jak gdyby cały czas waży na całym życiu, tak? Mówi się, czy jedni psychologowie twierdzą, że istnieje ta osobowość DDA, czyli ten dorosłego dziecka alkoholika, inni twierdzą, że nie, ale to wydaje mi się, że to jest jednak na tyle duża trauma, że ona może, znaczy i na pewno ma też wpływ na to, w jaki sposób ten młody człowiek się rozwija, jeżeli się rozwija w rodzinie alkoholowej. Ale to też, no mówię, że to jest taki nauk najbardziej destrukcyjny, ale też tak jak pani powiedziała, że bywa, że to też często właśnie, że ostatnio też młody człowiek, którego też rodzice stwierdzili, że właśnie, że on się jest uzależniony od gier, ale też właśnie mi powiedział, że tato też właściwie tam siedzi, no i na tym PlayStation cały czas tam pyka, nie?
1: No właśnie.
0: To też jest tak, że to, to i też jak gdyby, nie, że mama jak gdyby też obsługuje jego i syna, tak? I na przykład powiedzmy, no te posiłki tam przynosi, czy nie przynosi, czy on przychodzi, czy nie je, no ale no to, no to też tak się jak gdyby pokazuje, że to, że ci dorośli też nie są jak gdyby no wolni od tego, nie? Że od tych gier się też mogą jak gdyby uzależnić też, nie? Od tego grania właśnie na komputerze. A też tak myślę, że to rzeczywiście bywa no na pewno bardzo ciekawe i na przykład no może jak gdyby dawać taką zadowolenie i radość na początku, no ale później może to się właśnie przerodzić właśnie już w nadużywanie tych przyjemności.
1: To powiedzmy, że zarówno my, jak i nasze otoczenie już zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy od czegoś tam uzależnieni. I postanawiamy poszukać pomocy. Na początek chcielibyśmy się upewnić, czy nasze domniemania są słuszne. Czy są jakieś testy, które są przeprowadzane przez terapeutów uzależnień, na przykład, żeby sprawdzić, czy ktoś jest uzależniony w takich sytuacjach wątpliwych, tak? Na przykład właśnie od, w kwestiach tych uzależnień behawioralnych, od gier, od portali społecznościowych, od diet, od różnego rodzaju takich tych, powiedzmy, uzależnień nowych.
0: Znaczy ja myślę, że to, że takiej osobie, znaczy, jeżeli jest taki, znaczy, jeżeli trafiamy już do takiego właśnie specjalisty, że tak powiem, no to myślę, że wystarczy mu taki taki wywiad diagnostyczny. I w tym momencie on, zadając nam szereg właśnie różnych pytań, no upewnia się, nie, że jaki to jest poziom, czy to jest na przykład właśnie, czy to jest, no bo tam wiesz, że na przykład przy okazji, w przypadku picia, nie, czy to jest używanie takie okazjonalne, czy to jest właśnie takie już picie i szukanie aktywne okazji do tego, żeby pić i tak dalej, nie, czy to jest już picie z ciągami i tak dalej, no to jak gdyby ta osoba już wystarczy, że na te różne pytania odpowie, ale też często, no nawet w internecie, nie, można sobie znaleźć właśnie tego typu, czy w prasie tej kolorowej, są często właśnie takie psychozabawy, no bo to właściwie są takie psychozabawy, ale jak gdyby takie zbiory pytań, nie? Że, gdzie jeżeli tam odpowiesz sobie na większość z nich twierdząco, no to właśnie jest duże prawdopodobieństwo, że jesteś już osobą uzależnioną. Nie? I powiedzmy, że rzeczywiście tam to, co tutaj już, że tak powiem, padło, czy pani powiedziała, że właśnie, że to jest ten moment, kiedy my na przykład właśnie nie wykonujemy listy określonych zadań, tak? Tylko szukamy kolejnego pretekstu, żeby jeszcze przy tym komputerze na przykład posiedzieć, nie? A to tu, a to tam, siam może, a tu jeszcze fajny link, a tu jeszcze coś ciekawego, a tu jeszcze coś tam innego. No i w tym momencie, kiedy właśnie jest ten moment, że zaplanowaliśmy, że będziemy używać komputera godzinę, a okazuje się, że używaliśmy 7, nie? I no i tutaj to jest jak gdyby ten moment, kiedy warto się zastanowić, nie? Kiedy na przykład właśnie nie używając komputera odczuwamy niepokój, nie? No i bo na przykład właśnie, nie? I dopiero jak gdyby włączenie komputera nas uspokaja. No to w tym momencie rzeczywiście to też jest moment, kiedy trzeba się zastanowić, nie? Czy kiedy na przykład właśnie powiedzmy gdzieś go nie zabraliśmy, wiemy, że się spóźnimy i na przykład, no to się musimy jednak wrócić.
1: Żeby mieć go przy sobie, tak?
0: Mieć go przy sobie, tak? Bo może akurat się nam
1: do
0: czegoś przydać i być potrzebny. Więc tutaj też jest taki moment, że to też pokazuje jak gdyby też kolejne jak gdyby taką odsłonę uzależnienia. Kiedy jak gdyby zaczynamy zawalać jakieś różne ważne dla nas sprawy, zaczynamy się spóźniać, nie przychodzić na jakieś spotkania, kiedy no właśnie nie przygotowujemy się do pracy, zawalamy jakieś rzeczy, które powinniśmy zrobić, czy na przykład no, siedzimy tak długo na przykład na komputerze, że na przykład nie jesteśmy w stanie rano wstać, albo jeżeli nawet wstaniemy, to w tej pracy chodzimy jak zombie. Na przykład.
1: Dla mnie taką najsmutniejszą rzeczą w popadaniu w różnego rodzaju uzależnienia jest tak naprawdę to, że zaspokajanie tych potrzeb związanych z uzależnieniem tak bardzo nas ogranicza na wszelkie różne inne działania, zamyka nam drogę do odczuwania wszelkiego rodzaju bodźców, że tak naprawdę wiele wspaniałych rzeczy przestaje nas cieszyć. Przestajemy odczuwać radość, nie wiem, z rodzicielstwa, z podróżowania, ze spędzania czasu z innymi ludźmi, z jakichś tam pielęgnowanych wcześniej pasji. I tak naprawdę stajemy się tacy coraz bardziej jednowymiarowi, bo uzależnienie sprawia, że po prostu nic poza zaspokojeniem tej konkretnej, jednej, jedynej potrzeby tak naprawdę nas nie interesuje.
0: No to jest jak gdyby cały mechanizm uzależnienia, nie? Że to jest jak gdyby to nasze życie staje się strasznie jałowe, tak? Że rzeczywiście nie mamy, dla tego uzależnienia rezygnujemy ze wszystkiego, tak? Kiedyś cieszyła nas koszykówka, ale już nie pójdziemy na trening, no bo trzeba pograć w grę komputerową, tak? Kiedyś gdzieś tam fajne było pójście z dzieckiem właśnie na rower, tak? Ale nie, bo musimy pójść z kolegami się spotkać i się napić, tak? Czy na przykład wycieczka w góry? Nie, bo na przykład przepadnie nam ulubiony serial, tak? Nie możemy iść, no bo właśnie. No i w tym momencie to jest rzeczywiście też pokazuje, że to jest jak gdyby też moment, kiedy nasze życie zostało pozbawione właśnie jakichś takich dodatkowych radości. Zostaje tylko to, nie? I w tym momencie, kiedy tego zaczyna brakować, no to czujemy właśnie pustkę. Tak? No i wtedy chyba jeszcze tym bardziej możemy się w to pogrążyć, no żeby właśnie tej pustki nie odczuwać, nie? Ale tak naprawdę właśnie po pewnym czasie może się tak zdarzyć, nie? Że zostawi nas żona, dziecko będzie dorosłe i też odejdzie, no i zostaniemy zupełnie jak gdyby z tym komputerem czy tą butelką zupełnie sami na przykład. No i w tym momencie rzeczywiście przychodzi taki moment i ci trzeźwiejący alkoholicy łapią się na tym, że na przykład 20 lat życia gdzieś tam w tej butelce utopili na przykład, nie? No i próbują jak gdyby wrócić, jak gdyby strasznie stać się dobrymi ojcami, ale dzieci wtedy na przykład już mówią, że no już cię nie chcemy, nie jesteśmy nam już do niczego potrzebny tak naprawdę.
1: Po 20 latach taka osoba, z którą wcześniej kontakt był utrudniony albo wręcz była niechęć do kontaktu, jest tak naprawdę dla nas więcej niż obcym człowiekiem, więc o czym tutaj po tych 20 latach rozmawiać, tak? Trudno nawet do tych dzieci mieć wtedy żal.
0: No tak, ale jednocześnie taka osoba dla niej to jest kolejna trauma też, nie? Bo jak gdyby nie dość, że właśnie zdaje sobie sprawę z tej morza krzywd, jaką wyrządziła, to jeszcze teraz ma kolejną, że tak powiem...
1: Traumę związaną z odrzuceniem. Tak?
0: Tak, no bo właśnie, ale to jest jak gdyby troszeczkę zawiniona przez siebie. Mhm. Ale to też jest taki też trudny moment, no bo ta osoba się zmieniła, stara się, próbuje, chce, no a tutaj dostaje jak gdyby coś takiego. I tu jest jak gdyby też ten moment, kiedy musi być ta praca i właśnie z osobą współuzależnioną i tą, która z tego uzależnienia wychodzi, no żeby właśnie był ten moment takiego wybaczenia, nie? Żeby ta osoba nie poczuła się odrzucona, bo wtedy będzie miała kolejny pretekst, żeby się napić, nie? No tak to często też bywa, nie? Że jak gdyby to jest tak trudne, nie? Że można wrócić jak gdyby z powrotem do tego nałogu.
1: A w jakich miejscach powinny osoby uzależnione szukać pomocy? To są powiatowe centra pomocy uzależnionym, poradnie leczenia uzależnień, prywatne gabinety terapeutów uzależnień. Natomiast osoba prowadząca taką terapię, jakie powinna mieć kwalifikacje, żebyśmy byli pewni, że z tym naszym trudnym problemem udaliśmy się do właściwego człowieka i, że tak powiem, osoby uzależnione składają swój los w dobre ręce?
0: To znaczy, ja myślę, że tak jak ja sobie, znaczy ja nie jestem specjalistą właśnie od uzależnień i nigdy nie byłem, więc w związku z tym na przykład do mnie na pewno nie. Więc to na pewno to są osoby certyfikowane właśnie, które mają już właśnie takie, są właśnie typowo
1: uzależnień,
0: tak, taką specjalizację właśnie wydawaną przez PARPE, czyli tą Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ona szkoli, zajmuje się właśnie szkoleniem terapeutów uzależnień.

0: prowadzącym terapeutą, ale też właśnie to są te takie te przysłowiowe, tak, co się mówi, że witajcie, jestem Robert i jestem alkoholikiem i tam nie piję tam od kolejnego, od jakiegoś tam czasu i no i tak dalej, nie? I tam jak gdyby, no, nie, czy opowiadają, wspierają się, mówią o tym, co się wydarzyło przez ostatni czas i to jest jak gdyby też bardzo taki ważny i myślę, że nawet znaczy jeden z lepszych i bardziej skutecznych sposobów właśnie leczenia wszelkich uzależnień, nie? Czy jak gdyby to, czym oni się posługują takim programem 12 kroków, który jak gdyby też, no właśnie, jest też bardzo skuteczny i właśnie też polecany. I okazuje się, że on też jest nie tylko skuteczny właśnie, jeżeli chodzi o substancje psychoaktywne, ale też działa właśnie, jeżeli chodzi o to uzależnienia właśnie behawioralne też, nie? I też jest skutecznym sposobem na to, żeby no, radzić sobie właśnie z tymi uzależnieniami.
1: Ten program ma tą ogromną zaletę, że pozwala osobie, która zgłasza się na taką terapię, mimo że tych ludzi nie zna, przed którymi przychodzi jej się otworzyć, że ma świadomość, że to są ludzie, którzy mają podobny problem, więc nie odczuwa tego jakiegoś wstydu, zakłopotania, który na ogół towarzyszy jej w kontaktach z osobami niedotkniętymi uzależnieniem, prawda? Więc tutaj to wsparcie jest takie jakby bardziej autentyczne, bo osoba uzależniona też ma świadomość, że tych ludzi nie oszuka, bo oni przeszli po pierwsze tą samą drogę najczęściej, a druga sprawa jest też taka, że łatwiej przyjmuje od nich rady, bo to nie są dla niej rady wyssane z palca od kogoś, kto na przykład nigdy nie miał z żadnym uzależnieniem styczności, nigdy sam nie był nie leczył się z żadnego uzależnienia, więc myślę, że to jakby w dużej mierze przesądza o skuteczności tej metody.
0: Tak, myślę, że to na pewno też tak, nie, że no też bywa tak, że też tam to często też, że osoby właśnie uzależnione bywają, no że często bywają, że tak powiem, wzloty i upadki, nie? Że jest moment, kiedy one no właśnie nie piją dłuższy czas i później nagle coś się dzieje i piją. I wtedy na przykład właśnie takie spotkania mogą im pomóc właśnie jednak wrócić z powrotem na tą ścieżkę, że tak powiem, zdrowienia. Także to na pewno ma ogromne znaczenie, nie? Właśnie, że to są osoby, które doświadczyły tego samego, które mają jak gdyby świadomość tego języka, że tak powiem, uzależnionego, nie? Czyli właśnie tych wszystkich oszustw, tak? Pretekstów, ściem. I tutaj jak gdyby nie, no to są jak gdyby tak, już można powiedzieć tak kolokwialnie, czwane lisy, tak? Że tutaj ich nikt nie nabierze na plewy. A jednocześnie tak mówię, że też są osoby, które tam indywidualnie jak gdyby też opiekują się każdym osobą, czy najczęściej to jest ktoś z grupy, kto już tam gdzieś jest dalej troszeczkę w tym trzeźwieniu, nie? I jak gdyby wspiera tą osobę, jest tym terapeutą takim, do którego można zadzwonić.
1: To jest taki ten sponsoring emocjonalny, prawda? Gdzie właśnie jest to indywidualne wsparcie.
0: Tak, że może taka osoba zadzwonić nawet o tam właśnie każdej godzinie dnia i nocy i uzyska to wsparcie i pomoc właśnie w takim, powiedzmy, trudniejszym momencie, no po to, żeby właśnie się uchronić przed tą wpadką, że tak powiem. No i to też jest no, bardzo ważne, nie? Że to jest jak gdyby też taka grupa, no właśnie bardzo silnie wspiera i jak gdyby pomaga wychodzić z tego nałogu, nie? Ale właśnie najtrudniejszy jest ten moment właśnie powiedzenia sobie, że ja jestem rzeczywiście tym alkoholikiem i że bez właśnie pomocy z zewnątrz nie poradzę sobie, nie? Że jak gdyby zdanie sobie z własnej bezsilności i to jak gdyby w każdym jak gdyby uzależnieniu jest, to jest ten moment taki chyba najważniejszy, nie? Żeby przed sobą samym przestać się, znaczy siebie samego przestać oszukiwać, nie? Bo tak jak mówiłem, że to jest taka, że my oszukujemy nasze otoczenie, ale też i siebie samego, nie? No ale właśnie jak już siebie samego przestaniemy

0: oszukiwać i przyznamy się, powiemy sobie, że jesteśmy tą osobą uzależnioną, no to jest ten moment, kiedy no właśnie jest duża szansa na to, że z tego uzależnienia wyjdziemy, ale to też jest, bywa tak, że często właśnie wychodzenie z jednego uzależnienia powoduje kolejne i to też jest tak, czy być może to one bywają wtedy takie mniej, że tak powiem, niszczące, ale też, nie, no bo ostatnio też kiedyś na przykład właśnie słyszałem, no gościu, znaczy człowiek nie pije, tak, ale no właśnie zaczął kleić modele. I też go dla rodziny nie ma, też gdzieś ma taki właśnie gdzieś kantorek, gdzie tam cały czas siedzi i klei modele.
1: Ale to modele to jest w ogóle zupełnie inna półka, że tak powiem, i przynajmniej dla tego człowieka.

0: No dziś nawet o czasie, proszę państwa, w miarę o czasie, minuta po godzinie 19:00, no to zaczynamy.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Ósmy dzień października, to jest czwartek w kalendarzu, godzina 19:00 na zegarze minęła już, no już teraz powiedzmy, że 2 minuty temu i zaczynamy kolejne i ostatnie w tym tygodniu spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Dziś wracamy sobie do tematów takich stricte komputerowych. Dawno nie było o komputerach, bo teraz coraz więcej o AI-u, o urządzeniach mobilnych. No to oczywiście wiadomo, urządzenia mobilne to takie małe komputery, a AI jest po prostu wszędzie. A dziś będzie o oprogramowaniu, takim zwykłym, chociaż bardzo funkcjonalnym oprogramowaniu.
2: Bez AI.
0: Ale może się przydać
2: zupełnie
0: pewnie.
2: Bez AI.
0: Ale pewnie się gdzieś tam AI może przydać, zwłaszcza w tej command line'owej otoczce tego narzędzia.
2: Tak, tak.
0: A tym narzędziem jest?
2: Dell Command and Configure, w skrócie CCTK.
0: A to oprogramowanie będzie przedstawiał Patryk Waliszewski dziś na naszej antenie. Ja tylko jeszcze dodam, że 663-883-600 to jest nasz numer telefonu. Jest kontakt tyflopodcast.net, YouTube, Facebook i aplikacja Tyflocentrum dostępna już rzeczywiście w 3 miejscach.
2: Polecam, działa.
0: A właściwie 4. 4 nawet, bo na Eltenie też jest przecież Tyflocentrum. Także Tyflocentrum jeszcze nie ma na lodówkach, ale pracujemy nad tym, żeby było.
2: I, ale lodówki z Androidem,
0: no?
2: To oznacza, że w sumie nawet na lodówkach może być.
0: No tak, to też prawda. Dobrze, te narzędzia, aplikacje, metody kontaktu to są po to, żebyście mogli się z nami tu kontaktować i o coś dopytać. A ja teraz będę, Patryku, ciebie dopytywał.
2: Bardzo słusznie.
0: Co to jest właściwie za aplikacja i do czego może się nam przydać?
2: To jest aplikacja służąca... Może powiem tak, wpierw to służy przede wszystkim firmom. To jest aplikacja dla firm, przynajmniej tak pomyślana. Służy do konfigurowania urządzeń Della. Kiedyś, chyba nawet sam to powiedziałem w kilku audycjach, w takim bardzo małdząco cierpiętniczym tonie, że no wszystko by było fajnie, ale nie można wejść do BIOS-u. I BIOS nie gada. Czasy się troszeczkę zmieniły. Windows 7 w górę zrobił naprawdę postęp. Potem 8.1, potem 10 i 11 pod tym względem już jakby w ogóle całkiem fajnie.
0: BIOS został zastąpiony przez UEFI.
2: Tak, a rzeczone UEFI i w ogóle typ bootloaderów EFI nowoczesny może wyprowadzać i eksponować różne dane na wiele ciekawych sposobów. Jednym ze sposobów uzgodnionych, ustandaryzowanych jest standard WMIC. To jest Windows Management Instrumentation coś, przyznam, nie pamiętam tak na szybko. Jest to taki interfejs w ogóle dla spragnionych ciekawostek i posiadających na przykład jakieś konta w LLM-ie, bo tak będzie czasem szybciej, chyba że ktoś bardzo lubi czytać pomoc Microsoftu, ja nie zawsze, szczególnie jak jest tłumaczona maszynowo i czasem się muszę domyślać, o co chodzi. Ale WMIC, instrumentacja zarządzania Windowsa, to jest takie w ogóle bardzo ciekawe narzędzie. Piszemy sobie wmic, odstęp get, odstęp coś tam, mnóstwo różnych parametrów i możemy się dowiedzieć na przykład, że jakiej generacji jest nasz RAM w komputerze. Albo ile tego RAMu nam jeszcze zostało, tak z dokładnością do megabajta, niekoniecznie robiąc za każdym razem wielkie command line'owe polecenie system info. To jest po prostu taki kanał komunikacji między Windowsem, aplikacjami, w tym różnymi diagnostycznymi, w tym nawet naszą AIDą 64, którą tam znamy, lubimy, Everestem czy każdą inną. One tych informacji nie biorą znikąd. Bardzo dużo bierze je właśnie tym kanałem. No więc pomyślano sobie, a dlaczego by tym kanałem nie udostępniać mniej lub bardziej zaawansowanej, o tym zaraz, komunikacji z BIOS-em i stanu BIOS-u, stanu interfejsu UEFI. No i jak pomyślano, tak zrobiono. Problem w tym, że implementacja jest bardzo dobrowolna. Wiem, że w HP coś się da. Wiem, że w Lenovo chłopaki mówili, równi zero mi, że się jak najbardziej też da, ale to w sumie gra nie warta świeczki. Jest MSI, w którym w sumie nawet nie orientuję się na tę chwilę, jak się da, ale jakoś dziwnym trafem niedostępna aplikacja od producenta coś zmienia takiego, że to się da zmienić tylko w BIOSie. Znaczy się, coś się musi dać. Natomiast Dell jest implementacją, implementacja Della jest tą, którą po prostu najbardziej znam, bo jakoś tak się składa, że najwięcej mam do czynienia z tymi polizingowymi, zwykłymi, małymi mikrokomputerkami Della, małymi stacjami roboczymi. No, duża stacja robocza z Xeonem to też jest Dell u mnie, więc jakby po prostu na tym podwórku jakkolwiek zjadłem zęby, można by powiedzieć. I dlatego postanowiłem opowiedzieć o Command & Configure, bo uważam, że to jest aplikacja niedoceniana i warta uwagi pod kątem, teraz bardzo górnolotnie zabrzmi, naszej niezależności jako niewidomych zajawionych komputerami, po prostu.
0: I wcale nie musimy być pracownikiem korporacji, tylko po prostu chcieć używać.
2: Tak. O pobieraniu aplikacji się nie będę zbytnio rozwodził, bo pobieranie na stronie Della dzisiaj jest takie, za 3 tygodnie inne i każę podać naklejkę serwisową Della. Szczerze mówiąc, mam gdzieś zapisany po prostu exec na dysku kompatybilnej wersji ze wszystkimi moimi maszynami, a jak nie, to dzień dobry LLM, bo potrzebuję Dell Command & Configure najnowszą, czy tam wersję, która zadziała z, i tu podaję model komputera.
0: Okej, to właśnie już na tym etapie cię dopytam, czy to jest tak, że dla każdego komputera to jest inna konfiguracja, inne oprogramowanie? Jak to wygląda?
2: Nie, dla każdej bardzo dużej grupy komputerów to jest jedna wersja.
0: Aha.
2: Tak. Dla moich potrzeb sprawdza się wersja 5.20 chyba 1 albo 5.22 najnowsza z gałęzi 5. Gdybyśmy mieli jakiś bardzo stary 20...
0: O, coś cię na moment wycięło.
2: Halo?
0: Jesteś.
2: O, jestem. Gdybyśmy mieli jakiś 20-paroletni komputer, no to być może będzie potrzeba użyć wersji 4. Wersja 4 i niżej wymagała jakichś tam sterowników typowo od Della, wersja 5.20 działa nawet na WinP, tym wersji 10, na małym Windowsie 10, testowałem, aż byłem zaskoczony, tyle nieznanych urządzeń, a CCTK umie. Więc to jest naprawdę dosyć niskopoziomowa implementacja tego programu. Tak, pobiera się to ze strony Della bez problemu, bez jakichś większych potem już, jak już wybierzemy co chcemy, że to jest kompatybilne dla naszego modelu, pobierz, mamy exec, instalujemy next, tu filozofii nie ma i na nic nie trzeba za zbytnio uważać. Ja może już na tym etapie przekieruję syntezę tutaj
0: Jasne.
2: Do nas.
0: Ja w międzyczasie jeszcze sprawdzę, czy do nas ktoś coś już zdążył napisać, ale nie, na ten moment jeszcze jest cisza, także może pytania Dobrze. Pojawią się nieco później.
3: Co Melting Windows?
0: Jest.
3: Folder wie w list. Dell Command Configure Wizard 34 of Rate Boston TIC 3 volume 10. Volume 25.
2: O, może tak.
3: Volume 30.
2: Będzie chyba jest okay. Dobrze, tak. No to uruchamiam z pulpitu ikonkę Dell Command & Configure.
3: Dell Command Configure Wizard 34 of 58. Lokali... Dell Command Configure Windows. Dell Command Configure Dialog and Instance of Application is already running on this system.
2: Okej. Okay. Znaczy się, że
3: Dell
2: czegoś...
3: Zoom workplace Windows. Dell Command Configure.
2: Znaczy się,
3: Dell Command Configure Windows. Dell Command Configure Dialog and Instance of Ok. Control, no, okay. Multiplatform na metap selected 1 of 7, UI data grid, data grid, CCTK data class ses option data item selected 12 of 635, element, CCTK data class ses option indeks wyświetlania kolumny, 1.
0: No, nie brzmi zachęcająco.
2: Nie brzmi.
3: CCTK data class ses option data item selected 5 of 630, CCTK data class ses option data item selected 1 of 635, element, CCTK data class ses option data item selected 2, cielink sped. Element, CCTK data,
2: to jest tabela.
3: CCTK data class ses option data item selected 1 of 630.
2: Z całkami góra dół wchodząc słyszę
3: CCTK data class ses option data item selected 4 of 635. CCTK data class ses option data item selected 5 of 635.
2: No ale mogę iść całką w prawo.
3: CCTK data option data item selected 2 of 630. Cielink sped. Element, CCTK data class ses option indeks wyświetlania kolumny 5. Element, CCTK data class ses option indeks wyświetlania kolumny 8. Element, CCTK data class ses option.
2: Już sobie narobiłem nadziei.
3: Element.
2: No niestety. ten interfejs na samym początku nie zachęca i ja się po prostu też tak zderzyłem i mówię, no nie. No to teraz okiełznajmy go troszeczkę, bo z pomocą przychodzi nam insert 4 i insert 6 w trybie obiektowym myszki NVIDIA. Ja wiem, że ludzie jej nie lubią.
3: Link sped. Not specified. Hexbox unavailable not hexed.
2: Nie mogę tego zmienić.
3: Configure special link sped. No next. Not link sped. Advanced configurations. Link sped. CCTK data class option data item select.
2: No to strzałka w dół.
3: Element. CCTK.
2: Kolejna opcja. Co to jest za kolejna opcja?
3: OneTP system memory limitable. Not specified. Hexbox unavailable not hexed. Confinest system memory tolles scan 1TB. Fren more scan 1TB memory is installed in the computer.
2: No, z tego już by ci się chyba lepiej korzystało.
0: No, tak. Z tego zdecydowanie pytanie, podejrzewam, że w dzisiejszych czasach, w dobie LLM-ów różnych, to by się nawet dało do tego jakiś skrypt, jakąś wtyczkę do NVIDIA napisać. No bo
2: pewnie
0: takie
2: tak.
0: Chodzenie po tym i korzystanie co chwilę z obiektówki, to też średnia przyjemność.
2: Średnia przyjemność, oczywiście.
3: The config factory flag. Not specified. Hexbox unavailable not hexed. If enabled, platform support the operating system. Hex not at the config factory flag. CCTK advanced configurations. Scanner status. CCTK no advsm. Not specified. Hexbox unavailable not hexed. Displays and configures the advanced system management. Hex no advsm. CCTK da son bios son nest profile. Son nest ion profile. Not specified. Hexbox unavailable not hexed. Displays and configures the bios son nest ion interface. Not son no previous. CCTK data class slow up profile. Not specified. Hexbox displays and configures bios son nest for downloading recovery applications.
2: Jest tylko jedna rzecz. Ta aplikacja w takiej konfiguracji najdostępniejszej dla nas nie pokaże, które parametry dostępne są dla naszego komputera. Ona pokazuje wszystkie możliwe opcje, które umie zmienić.
3: No co, Boston Nest profile. No obiec Simside. CCTK, CCTK.
0: Można coś z tym zrobić?
3: Boston Nest profile.
2: Tak.
3: CCTK Add Bot Management. Add device. Not specified. Hexbox unavailable not hexed. Add stress specified device to bot device list. Hexbox una not specific add device.
2: O, boot management. Boot management, grupa.
3: Add device.
2: Gdybyśmy tutaj kliknęli, otworzyłoby się nam graficzne okienko dodawania, wybierania z listy urządzenia, jakie chcemy dodać do łańcucha kolejności bootowania.
3: Not specific. Hexbox unavailable not hexed.
2: Bo ten checkbox jest tu tylko atrapą, jest, bo ta kontrolka ma, wiadomo, ta kontrolka ma.
3: Add device. CCTK data class option forcepse. Boot management. Forcepse.
2: Znowu to jest jakby przycisk. Jeżeli byśmy to nacisnęli, następny boot będzie w PX-e, czyli spróbuje się zbootować z sieci.
0: Aha.
2: No, wybaczcie, mnie to nie urządza.
0: No, nie chcesz.
2: Zamykam.
3: Klasę Windows. Mhm.
2: Nie, w ogóle zamykam. Z tym się nie da pracować. I w pierwszym momencie naprawdę tak pomyślałem. Dopiero potem czytałem sobie dokumentację.
3: Widok element pliki programów XO.
2: I się okazuje.
3: Widok elementów list. Co mam configure 1 del recom. Widok elementów list. Del recommended profiles 1 of 70. Localization 2 of payload 3 of x80. Bios config x86 64 4 of 7. Widok elementów list.
2: Abdel
3: of select. Bawa w txt 2 of c. CCTK exe. Typ dokument tekstowy rozmiar 2. Adres combo box to labs. CMD selected. Administrator C. Windows system 32 CMD exe terminal C. Program files x86. Del com mam configure x86 64.
2: I nagle odsłania nam się świat dotąd nieznany, bo oto piszemy sobie. CCTK, odstęp, myślnik O, odstęp, a powiedzmy .txt, tyflopodcast.txt, jeszcze kontroluję z użyciem linijki, czy wszystko spoko? Czekamy.
0: Jak rozumiem, w tym momencie wyzwoliłeś jakiegoś helpa, który będzie... Wszystkie komendy, tak?
2: W tym momencie zrzuciłem aktualną konfigurację mojego komputera do pliku tyflopodcast.txt.
0: Okej.
3: Okay. Tyflopodcast.txt, pauza, notatnik. Symbol level most. Lewy kwadratowy CCTK, prawy kwadratowy. Syznamy równe precision 3240 compast.
2: O, taką mam aktualnie workstacyjkę. Aha. Polecam, fajna.
3: Sysid równe 0,9,6. Biosfer równe 1,4,1,0. CCTK genent ver równe 5,2,0,9. Średnik do not edit information above hisline. Absolute równe enabled. ACPWR równe off. Adlicache prefet równe enabled. Admin setup plot code równe disabled.
2: Jak ci się to podoba?
0: Czy to oznacza, że jak tu coś zmienię i użyję jakiegoś magicznego parametru, to mogę ten zmieniony config zapisać?
2: Nie i chyba bardzo dobrze, że nie, ale spokojnie.
3: Adlicache równe temperatura 1,2. Adwism równe temperaturę 2 dwukropek na adwism równe temperaturę 3 dwukropek adwism równe adwism równe adwism allof asm równe auto. Asset równe. Asm równe auto. S, T, M równe A, U, T, O.
2: ASPM równe auto. Zaintrygował mnie ten parametr. Nie wiem, co to robi.
3: Administrator dwukropek.
2: Znaczy, tak naprawdę wiem, ale nie, na potrzeby audycji absolutnie nie wiem, co to robi, więc piszę.
3: C. Sprach typet charakter sony inedit controls. Sprach typet C. C, T, K, spacja. Minus, minus, K, T, L, T, spacja. A, S, T, M.
0: I teraz trzeba sobie przeczytać terminal.
3: ASM dwukropek. Configure satisfactory state power management lewy nawias ASM prawy nawias. Auto minus determines tremost compatible ASM mode behind hacking betfend redevice and G-Express hub. Disabled minus turns ASM off. L1 minus ASM uses only L1 mode. Arguments dwukropek. Auto plus disabled plus L1 plus. Note dwukropek plus indicates her arguments supported in current machine. C dwukropek program files lewy nawias X80.
2: Przejrzyście się nie da.
0: Bardzo ładna pomoc.
3: Większe.
2: No dobrze.
3: Tyflo tyflo podcast.cat asset równe. Auto os recovery threshold równe 2.
2: O! Fajnie, muszę to zmienić i tak.
3: SR. E. Administrator dwukropek. C dwukropek Windows System.
2: Upewnijmy się, jakie są wartości.
3: C, T, K, spacja. Mi, minus. K, L, P, spacja. A, T, O, O, S, R, P, C, O, V, E, R, Y, E, K, R, P, E, K, O, L, D. Auto os recovery threshold dwukropek. Set threat threshold value for auto os recovery. Possible value dwukropek. Off 1, 2 and 3. Controls the automatic bot flow for support assist system resolution console and for the loss recovery to all. The system bot stot the support assist system resolution console and for the loss recovery to all. The primary operating system files to bot son set level. The sound of bot file is greater than or equal to the value of the auto os recovery threshold setup option. Support assist os recovery option is enabled. Note dwukropek. If auto os recovery threshold is set to off, the null automatic bot flow for support assist system resolution console and for the loss recovery to all will be disabled. Arguments dwukropek. Off plus 1 plus 2 plus 3 plus. Note dwukropek plus indicates the argument supported in the rent machine. C dwukropek program files lewy nawias X86.
2: Bardzo dobrze.
3: Co mam w configure X86.
2: Zatem
3: C, T, K, spacja. Min, minus. A, U, T, O. O, S, R, E, C, O, V, E, R, Y, T, K, R, E, S, K, O, L, D. Równe. O, F, F.
2: Chyba nie pomyliłem.
3: Auto os recovery threshold równe off. C dwukropek program files lewy nawias.
2: Proszę bardzo.
3: Prawy nawias. Del, co mam, co figurę,
2: jedyne co, no to musimy sobie ładnie po angielsku umieć popisać, bo cały tutaj ten jakby interfejs jest no bardzo taki językowy. Tu nie ma skrótów zbytnio. Znaczy są czasami właśnie AC, PWR, RC, VRY, nie? AC, zasilanie power, no tak. Recovery. Tak? Ale jakby ogólnie no to... I tak naprawdę właśnie... W pewien sposób zakończyliśmy audycję. W dużym skrócie oczywiście, bo tu naprawdę nie o wiele więcej chodzi. Chodzi o to, że dla każdej z tych platform są inne rzeczy można ustawić. Dla każdej z tych platform, dla każdej takiej maszynki można ten BIOS sobie po prostu pod swoje preferencje dostosować. Jedynie możemy jeszcze przejrzeć faktycznie konfig, który wypluł dla mojej konkretnie maszyny, i zorientować się jakby o zakres opcji, co jest dostępne.
3: Tyflopodcast.txt/tyflopodcast.
2: Myślę, że to warto zrobić, żeby...
0: No tak, żeby w ogóle wiedzieć, jaki jest zakres.
3: Lewy kwadrat sys, name równe, precyzji, bios, cctk, gnn, średnik, do noted, information, above, his, absolute, równe, enabled.
2: To jest jakaś w ogóle usługa od Dela, śmieszna, bardziej korporacyjna, absolutnie mi niepotrzebna, wbrew nazwie muszę wyłączyć w końcu.
3: ACPWR, cztery, równe, off.
2: Automatyczne przywracanie po pojawieniu się zasilania i można zrobić off, on, albo pamiętaj ostatni stan, czyli gdy komputer był wyłączony, a zasilanie wróci, to on może albo się uruchomić właśnie dlatego, albo po prostu to zignorować.
3: A ty cache prefet równe enabled.
2: Cache prefet, czyli zabawa RAM-em i jak cache'ami procesora zarządza.
3: Admin setup lock code równe disabled.
2: Szczerze mówiąc, to też są jakieś opcje w ogóle korporacyjno-biosowo. Tu bardzo dużo jest opcji takich biosowych, na zasadzie, nie wiem, nie zezwalaj na w ogóle uruchomienie systemu, gdy czujnik pokaże, że klapę otwarto w komputerze. Albo, nie wiem, gdy temperatura większa niż, to wykona jakąś tam akcję.
3: Adwism równe temperaturę 1 dwukropek na. Adwism równe temperaturę 2 dwukropek na. Adwism równe temperaturę 3 dwukropek na.
2: ADFSM, znaczy ADVSM, czyli Advanced System Management, i to są temperatury. To nie są czujniki smartów, tylko to są...
3: ADSM równe temperatury 1, 2 kropek na.
2: Zresztą zaraz zobaczymy, upewnijmy się, ale zdaje się, że... A nie, to są czujniki smartów, bo jest ADV SM dwukropek. Czyli ADV Smart, to są gniazda biosowe.
3: ADVSM równe temperatur, ADVSM ASM równe out, ALOF BIOS DOM GRADE równe ENABLED.
2: Czy zezwalać na downgrade biosu, gdy coś? Może korporacja nie chcieć, może tu dać politykę do samego biosu? Nie, absolutnie.
3: ASM równe auto.
2: ASPM, no to już czytaliśmy, to jest zarządzanie oszczędzaniem PCI portu.
3: ASET równe.
2: ASET tu nie jest podany. Kolejne jakieś serwisowych oznaczeń Dela.
3: Auto on recovery threshold równe 2. Auto on równe disabled. Auto on free równe disabled. Auto on HR równe 0. Auto on MN równe 0. Auto on MON równe disabled. Auto on SAT równe disabled. Auto on SUM równe disabled. Auto on TU równe disabled. Auto on TUE równe disabled. Auto on WET równe disabled.
2: Czyli każde dni można sobie... Pamiętasz, Michał, to ty miałeś jakiś taki problem, że kupiłeś kiedyś komputer korporacyjny,
0: tak,
2: który się włączał.
0: Który się włączał o godzinie 3.50 codziennie. Bo tak.
3: BIOS on NET równe enabled.
0: I to był właśnie Dell.
3: BIOS enum mode równe nativenum, BIOS lock clear równe keep, BIOS RCVRF RMHD równe block bottom till has intrusion CL równe disabled.
2: O, proszę bardzo. Blokuj uruchamianie czegokolwiek innego niż BIOS, gdy wyczyszczenie znaczka has intrusion, klapa była otwarta, wyczyszczone.
3: Block clear równe disabled.
2: Tak, można uśpienie wszelakiego typu, wszelkie stany uśpienia zablokować.
3: Blue to odkrywice równe enabled.
2: Gdy podłączymy coś do płyty, co ma Bluetooth, on to rozpozna, czy ma być Bluetooth natywnie po stronie BIOS-u.
3: Boot order równe ASCII WebOut list UEFI.
2: O, chyba ważne dla nas, prawda, Michale? Myślę, że...
0: No tak.
3: O, O, T, O, R, D, E, R, R, U, A, C, T, I, V, E, B, O, O, T, L, I, S, T, przeciw, U, E, F, I. Koniec wiersza.
2: I tu możemy...
3: Administrator dwukropek.
2: Myślę, że tu nawet warto.
3: System 30 A, A, C, C, T, K, spacja. Minus H, E, L, K, K, T, spacja, B, O, O, T, O, R, D, P, R. Dziesięć minus. Identifies fich bot list type to display or modify for supported UEFI systems. Examples dwukropek. CCTK bot order minus minus bot list type równe UEFI. CCTK bot order minus minus bot list type równe legacy. Argument dwukropek. Legacy UEFI. Disable device dwukropek. Dziesięć minus. Disable tche device. Example dwukropek. CCTK bot order minus minus disable device równe HDDM nic floppy or CCTK bot order minus minus disable device równe 2417. Enable device dwukropek. Dziesięć minus. Enable tche device. Example dwukropek. CCTK bot order minus minus enable device równe HDDM nic floppy or CCTK bot order minus minus enable device równe 4721. Sequence dwukropek. Dziesięć minus. Detant set tche bot order sequence. Tche supported device sare HDD lewy nawias hard disk prawy nawias strom lewy nawias strom prawy nawias floppy lewy nawias floppy disk prawy nawias USB lewy nawias USB device prawy nawias embnic lewy nawias embed device prawy nawias cmcia lewy nawias cmcia device prawy nawias bev lewy nawias bev device prawy nawias etc.plasehetskuserguideforum ore information example dwukropek cctk bot order minus minus sequence równe embnic strom hdd.1 minus minus enable device równe floppy minus minus disable device równe strom or cctk bot order minus minus sequence równe 3471 minus minus enable device równe 3.4 minus minus disable device równe 7.1 lewy nawias device number prawy nawias tchabowe example will handed sequence to embnica first device and stroma second and so on disable device strom na plet have floppy device int have bot list val setup pwd dwukropek 10 minus must be given when system having setup password example dwukropek cctk bot order minus minus sequence równe 3.2 minus minus val setup pwd równe setup password val sys pwd dwukropek 10 minus must be given when system having only system password and no setup password example dwukropek cctk bot order minus minus enable device równe 3.2 minus minus val sys pwd równe sys password c dwukropek program files lewy nawias x86
2: prawy nawias. Patrz, Michale, ile oni uwzględnili, co już jakby w tej małej pomocy scenariuszy.
0: Różnych scenariuszy, tak jest, żeby administrator miał łatwiej i żeby już wiedział, jak to sobie skonfigurować. Gdyby ktoś się zastanawiał, co to jest embedded nic, to znaczy,
2: karta
0: że to
2: sieciowa.
0: Jest karta sieciowa. Tak, tak, tak.
2: Ta na płycie głównej, RJ-ka.
0: Dokładnie, wbudowana.
2: Tak, tak. Także no tu naprawdę niezależność niewidomych w BIOSie moim skromnym.
3: Bot order równe UEFI type plus HDD.1 plus HDD.2 plus embnicip 4 plus embnicip 6.
2: Tak, jeszcze gdybyśmy, gdyby... nam było mało, to tu mamy zilustrowaną aktualną moją listę, jak to wygląda.
3: Średnik HR plus indicates enabled device minus indicates disabled device kropka joucan u cestates ctrl równe enabled.
2: C-states to są te stany bezczynności dla procesora.
3: Capsule firmware update równe enabled.
2: Jakiś malutki firmware do UEFI zdaje się.
3: Has intrusion równe silent enable. Średnik has sys intrus status równe tripped. Clear del rmt log równe disabled. CPU core równe coresal. DRMT równe enabled. DEPSLEP CTRL równe disabled. Boost filter równe disabled.
2: Tak, można sobie zrobić, że jeżeli filtr pyłu w obudowie uzna, że nie, to komputer nie wstanie na przykład.
3: Embnic 1 równe enabled XE.
2: Ta karta sieciowa jest włączona i obsługuje PX-e, bo można ją tylko włączyć.
3: MSATA RAM równe łapci. Text post time równe 0S.
2: Ile ma być, ile ma czekać rozszerzonego czasu na post, bo coś...
0: Nie post, wiem, bo na czyli ten test taki po test włączeniu. Taki power on self test, tak zwany.
2: Tak. Ile jeszcze po takim self-teście ma czekać, zanim ruszy z sekwencją butowania, ładowania kernela i wszystkiego po kolei?
3: Kwota równa enabled.
2: Oto nawet nie wiem, co to jest.
3: Administrator dwukropek.
2: Zobaczymy. Fota. Chyba update firmware'u OTA, ale zobaczymy. Szczerze nie wiem.
3: CCTK spacja minus KPLT spacja FOTA. Fota dwukropek. W henselected enables firmware update over trail lewy nawias remote update of BIOS flash prawy nawias. Argument dwukropek. Enabled plus disabled plus. Note dwukropek plus invita test argument supported in current machine.
2: No, chyba sobie włączę.
3: Files lewy nawias x86 prawy nawias tyflopodcast.txt.
0: No tak, skoro można.
2: No pewnie.
3: CCTK spacja minus FOTA równe ENABLED.
2: I cała filozofia.
0: Tak. Jest pomoc, są komendy, jest...
3: Fota równe enabled. C dwukropek program files lewy nawias x86.
2: I jest BIOS.
0: Tak.
2: Ważne. Wszystkie zmiany robią się po restarcie. Dlatego nie możemy tu pokazać fajerwerków, nie mogę się pobawić i zagrać sobie bonem na wiatraczkach, bo jakby wiatraczki będą, ich ustawienia, ale no niestety to wszystko działa po restarcie. No bo jak to każdy BIOS musi się zainicjować, tak? To jest...
3: Tyflopodcast. Fan CTRL over równe disabled.
2: O, fan control override. Proszę bardzo.
3: Administrator.
2: No to zobaczmy, co o nim piszą, co dla tej konkretnej maszyny się da.
3: CCTK spacja minus minus KELT spacja FA NCTRL O V RR D.
2: Chyba tak, chyba nie pomyliłem.
3: Help is not available for the option fan still overage.
2: A, o jedno R za dużo.
3: Spacja R minus minus has R D spacja. Spacja, C dwukropek program files, spacja, DRR, VRD, VR, DR.
2: O jedno R za dużo. Zobaczmy teraz.
3: Fan CTRL over dwukropek, control stress speed of trefan, enabled minus tre system fan is set to full speed, disabled minus tre system runtime set trefan speed to optimal, argument dwukropek, enabled plus disabled plus, note dwukropek plus indica test.
2: No, filozofii jakiejś większej nie ma. Można mieć albo na full, albo...
0: Albo nie.
2: Ale do testu do jakichś nowo założonych wiatraków, no to wiadomo, że...
0: No tak, warto to sprawdzić sobie ewentualnie.
3: Fan speed równe auto.
2: Ale to już jest fan speed.
3: Mhm. Administrator dwukropek, C dwukropek Windows System 32 CM.
2: No to zobaczmy.
3: C dwukropek CC, TK, spacja. Minus F, A, N, S, P, P, P, D.
2: Ups, chyba helpa nie dałem.
3: Fan speed równy auto. C dwukropek program files lewy nawias x86 prawy.
0: Pokazał ci status.
2: Pokazał mi po prostu status. Tak, tak.
3: C dwukropek D, P, P, S, N, A, F, minus, minus, fan speed, minus, K, L, T, spacja.
2: Terminal to jest dobre okno.
0: Przyjazne.
3: Fan speed dwukropek. Fan speed token set stress speed of trefan to auto. Hik, medol of. Fren set to auto. Tre system runtime automatizalny set trefan speed. Argument dwukropek. Auto plus love plus hik, med, med, hik, medlof. Note dwukropek plus indica test argument supported in tre current machine.
2: O, i tu bardzo ładnie widać. Są high, jest medium low, ale dla mojej maszyny jest dostępny tylko auto albo low.
0: A to jest też ciekawe.
2: Ot, taka ciekawostka.
3: C dwukropek, no możemy sobie... X80, 237, notę dwukropek, plus 230, argument dwukropek, auto. Argument dwukropek, R, G, U, M, P, N, T, S, dwuk, spacja, U, T, O, plus, spacja, kresk, spac, L, O, W, plus, spa, kreska, pie, spac, H, I, G, H, spacji, kreska, pie, spac, M, E, D, spa, kreska, pie, spac, M.
2: No i właśnie to jest to, co mówiłem, że plusik jest przy auto i przy low, reszty nie ma. No ale no cóż, tak zadecydował producent.
3: Spot równy chorąg.
2: No, fast boot możemy sobie zdecydować, jak sekwencja ma przeglądać, ma wyglądać butowania.
3: Średni first power on data równe 20 force on next boot równe disabled. Średni first power on data
2: Średni first power on date, no to wiadomo, że dane tylko do odczytu, tak?
0: No tak, bo to data pierwszego uruchomienia.
2: Więc jest średnik. Da się to odczytać, da się to dowiedzieć, ale jakby nie. Co też jest fajne, bo jak się kupuje kompy poleasingowe, to naprawdę czasem warto znać ich przebieg.
0: Tak. Kiedy to w ogóle, skąd ten komputer jest, z kiedy?
2: Tak, no mój jest na przykład pięknym, klasycznym poisingowcem 2022.
0: No to i tak stosunkowo nowy sprzęt.
2: Nie, no ja go kupiłem jakiś tam z rok temu, czy prawie dwa, on był, wiesz, w ogóle śmiech na sali, że się ktoś pozbywał takich sprzętów.
3: Forceps on next bot równe disablet.
2: O, proszę bardzo. Na ten jeden raz, ale koniecznie następny po restarcie. Użyj karty sieciowej, bo coś.
3: Full strength log równe disablet. HW prefet her równe enablet.
2: To nawet nie wiem, co to jest. Możemy sobie poczytać, jeżeli kogoś interesuje.
3: Administrator C, C, T, K, spacja. Minus, minus, K, E, L, P, spacja, K, W, P, R, P, F, E, T, C, K, E, R.
0: HW to zapowiada coś ze sprzętem, ale...
3: HW prefet her dwukropek. Enable sorbi sablest he hardware prefet her int he CPU. Argument dwukropek. Disablet plus Aha. Enable plus. Note dwukropek.
0: No to wiele!
3: C dwukropek program files lewy na 86.
0: Chwaliliśmy pomoc, tak? I chyba przechwaliliśmy.
2: Nie, po prostu być może administratorzy czy tam programiści Dela uznali, że zaraz, mówimy o tak oczywistych rzeczach, że...
0: Każdy wie, co to jest hardware prefetcher w procesorze, no.
2: Znaczy ja się domyślam, no, wstępne ładowanie do pamięci, ale co dokładnie, na którym typie cache'u i tak dalej, no to już niestety. LLM się czasem przydaje, bo pewnie wie.
0: Tak.
3: Tyflo podcast integrated audio równe enabled. Internal speaker równe enabled. Intel platform trust równe disabled. Logic proc równe enabled.
2: Tak, Logic Proc, fajna opcja, niech was nie zmyli ta dziwna nazwa, to jest po prostu hyperthreading. Można sobie go wyłączyć, jeżeli komuś przeszkadza, ja zresztą nie wiem, czy tego nie zrobię. Bo dla aplikacji typu Stereo Tool i innych takich, to jednak lepszy jest jeden rdzeń w garści, w cudzysłowie, niż dwa malutkie.
3: Mhm. M2PCIe SSD2 równe enabled, M2PCIe SSD3 równe enabled, Masterpass for Lockscout równe disabled. Średnik MFG data równe 20 microchone równe enablet. Miałabowe 4GB równe enablet.
2: No MMIO, czyli jakieś rzeczy w ogóle z procesorem, z kontaktem, z pamięcią.
3: Multidisplay równe enablet. Numlock LED równe enablet. Orom Keyboard Access równe enablet. OSWAT Optimer równe disablet. Password Bypass równe disablet. Password Configuration równe PWD Digiter QT dwukropek disablet. Password Configuration równe PWD Lover CSR QT dwukropek disablet.
2: Password RQD, czyli Required. Proszę bardzo, można sobie ustalić kryteria ustawienia hasła do BIOS-u.
0: No, też ciekawe.
3: Password configuration równe PWD special HR QT dwukropek disablet. Password configuration równe PWD upper CSR QT dwukropek disablet. Password lock równe enablet. Chilling speed równe auto. Power warm równe enablet. Primary video slot równe auto. Propom tag równe. Średnik report logotyp równe 0. RPTKLR równe enablet. SH256 równe enablet. SATA 0 równe enablet. SDCard równe enablet. SDCard bot równe disablet. SDCard readon równe disablet. Secure bot równe enablet. Secure bot mode równe deployed mode. Serial 1 równe com 1. Ser równe enablet.
2: I tu ciekawostka. Nowe dele. Ja z tym akurat nie mam problemu, absolutnie, w dzisiejszych szczególnie czasach, ale nowe DELE Secure Boot pozwalają wyłączyć tylko w BIOSie.
0: Okej.
2: Okay. Niestety. Niestety to jest jedyna opcja, jeżeli tutaj ustawię, nawet bo niby mam możliwość, tak mogę wpisać, że disabled, no to dostanę, że visit BIOS to set.
0: No tak.
2: Dlatego, że niestety... Z tego dobrego, jak widać, narzędzia korzystają też źli ludzie. Po prostu.
0: Jest to na etapie systemowym, co można by było tak naprawdę wywołać w jakiś tam sposób, tak?
2: Tak. I niestety, no, takie mamy wymagania, takie mamy tutaj. No, zresztą prawda jest taka, że kto dzisiaj Secure Boot wyłącza i mówię to ja, który byłem tego zaciekłym wrogiem przez długie lata, to trzeba mieć naprawdę powód, żeby w tym momencie Secure Boot wyłączać.
0: No tak, nawet już systemy z rodziny Linux się z Secure Bootem zdaje się, że zaczynają lubić.
2: Coraz bardziej lubią. No mówię, jeżeli nie, no to proszę bardzo, miej powód, tak? Miej jakby jakiś konkretny...
3: Serwice Ostler równe disablet. SFC nic równe enablet pse. SFU enablet równe S.
2: SFU. Czym jest SFU?
3: Administrator dwukropek, C dwukropek Windows C, C, T, K, spacja, minus, K, L, P, spacja, S, F, U. Help is not available for the options SFU.
0: A to się na pewno tak pisało? A nie S,
2: nie. Pisze się SFU, ale SFU enable jest opcja. Tak, teraz zauważyłem, że... A nawet SFU enabled.
3: E, spacja, E, N, A, B, L, E, D.
2: Teraz powinna być pomoc.
3: su enablet dwukropek. Enablest verification of digital signatures in trebios update pilot prior to tre update. If less tre system bios san only be updated to versions that have a valid digital signature. On set as less it will not possible. Et restore tre value. Arguments dwukropek. Less plus no plus. Note dwukropek plus indica tre arguments supported in tre su rent.
2: Fajnie.
0: Czyli podpisy cyfrowe w aktualizacjach BIOS-u.
2: A w aktualizacjach BIOS-u problem w tym, że jeżeli to włączysz, to tego nie wyłączysz. Okej.
3: Okay. Tyflopodcast. Smart errors równe disabled.
2: Wbrew pozorom to nie są błędy smart w sensie dysków i tak dalej, tylko to są przyjaźniejsze błędy. Przyjaźniejsze komunikaty.
3: SMM security mitigation równe enabled.
2: Tu jeszcze nie byłem.
3: Soft guarden równe soft controlled. SOFTCONTRO. So koniec wiersza. Soft guarden RUO. FTGUARDEN. Administrator dwukropek C dwukropce C K spacja min minus K L T spacja S U F F U O F T G U A R D E N.
0: To też może być coś ciekawego.
3: Softguarden dwukropek. Configures software guard extensions lewy nawias SGX prawy nawias feature. Possible wireless dwukropek. Enabled disabled soft controlled. Outsan select enabled or soft controlled if this option is disabled. Caution dwukropek. Using treadle command configure. Outsan not dot following dwukropek. 1. Disabled his feature if current state is enabled or soft controlled. 2. Enabled his feature if current state is soft controlled. 3. Handed his feature to soft controlled if current state is enabled. Note dwukropek. One of tremet hot soft configuring his feature is from trebios setup scene. Arguments dwukropek. Enabled plus disabled plus soft controlled plus. Note dwukropek plus indica test arguments supported in current machine. C dwukropek program file.
2: Coś kolejnego chyba korporacyjnego Dela, szczerze mówiąc, będę musiał...
0: Z dość dużymi i mocnymi zależnościami, jeżeli
2: zależnościami,
0: coś to coś.
2: Tak.
0: I tak, więc z tym trzeba bardzo ostrożnie.
2: Soft control było ustawieniem domyślnym.
3: Tyflopod, cat, spec, shift, równe, enabled.
2: Zmiana taktowania procka.
3: Spec, step, równe, enabled.
2: Speed step, czyli intelowe instrukcje zmiany, tak zwane turbo.
3: Strong password, równe, disabled. Support assist, osrecover, równe, enabled.
2: O, błąd i naruszenie. I tak nie mam skąd, bo ta partycja już dawno poszła w drobny mak, ale po co mi ma ekrany dziwnie wyświetlać? S-i.
3: Support assist osrecover równe enabled. Administrator dwukropek C dwukropek C C T K spacja. Mi minus S U P T O R T A S S I S T O S R P C O V E R Y równe D I S A B L E D.
2: Chyba tak się pisało.
3: Support assist osrecover równe disabled. C dwukropek program files lewy.
2: Proszę bardzo. Tyflo podcast uczy, bawi, edukuje.
3: List item. Tyflopodcast.svc tak równe L640 TPT model autosfit równe enabled. Telemetry access self-aware równe full. Thermal management równe optimized. TPM activation równe enabled. Średnik TPM clear równe disabled. TPM pit clear override równe disabled. TPM pit porówne disabled. TPM pit porówne enabled. TPM secuity równe disabled. Trustek secution równe disabled. Turbo mode równe enabled. Lefi podpad secuity równe alwise except internal HDD.
2: Tak. Tu w iluś miejscach można różne rzeczy odnośnie procesora, bo speed step to są de facto jakby te poszczególne prędkości turbo, a tu można jeszcze turbo explicite wyłączyć, do widzenia, nie używaj.
3: Lef i NWSTAT równe.
2: Czyli w dół będzie można, ale w górę ponad bazowe taktowanie nie i, i takie różne.
3: Lef i NWSTAT równe enabled. USBM równe enabled. USB ports front równe enabled. USB ports front 1 równe enabled. USB ports front 2 równe. USB ports real równe enabled. USB ports real 1 równe enabled.
0: Porty?
2: Jeżeli ktoś by chciał komuś zrobić psikusa, czemu mu się komputer zepsuł?
3: USB ports real 2 równe enable, USB ports real 3 równe enable, USB ports real 4 równe, USB ports real 7 równe, USB powers HR równe disabled. USB VAC równe enable.
2: Tak możemy ładować telefon i dowolne urządzenia standardowym napięciem USB, gdy jest wyłączony i podłączony pod zasilacz.
0: I tutaj wake, czyli to jest włączenie po odzyskaniu zasilania?
2: Nie, można przez USB, podając prąd w drugą stronę, okay, niewielki prąd, włączyć wait komputer.
0: To był... Tu, o to tu chodzi.
3: Virtualization równe, średni virtualization równe enabled.
2: I całe szczęście, WSL musi gdzieś działać.
3: VT4 Directio równe enabled.
2: Też dobrze.
3: VT online równe disabled.
2: A to błąd, kiedyś sobie zrobię. Testowałem, Dellowe Wake Online jest jednym ze stabilniejszych, które znam, bo przynajmniej działa. I nie robi jakichś zaszczególnych problemów.
3: Warning Sander równe prompt WRNR. WDT OSPOT protection równe disabled. Wireless LAN równe enabled. Blank. Blank.
2: I jakby tyle.
0: I to tyle. Tak
2: maszyna
0: jest
2: stacjonarna typu Precision ma sporo więcej tych parametrów u mnie tam i proporcjonalnie, bo tych USB-ków tam jest płyta odnotowuje chyba 24 i tych i różnych innych parametrów, bo i też jest stacjonarką innej klasy, tak jest. towerem, więc tam trochę więcej tych różnych mechanizmów jest. Jest też odpowiednio starsza, a wtedy Dell więcej wyciągał, udostępniał jakby ludziom. Wiadomo, może te BIOSy teraz nawet w małych komputerkach już są biedniejsze. No i okej, można mówić, spotkałem się z taką opinią, mówiąc gdzieś kiedyś na luzie w rozmowie, że to fajne i że w ogóle mogę sporo z tym zrobić i że się przynajmniej nie czuję, wiesz, przywiązany do przysłowiowego oka, które koniecznie musi mi tutaj działać i robić w BIOSie, tak? No to spotkałem się z opinią, że mało, że to za mało. No nie wiem, mi osobiście naprawdę wystarcza i to z nawiązką.
0: W jakim sensie mało, bo tu tak naprawdę jest praktycznie wszystko.
2: Tak.
0: Więc
2: z tego poziomu jest tego naprawdę optymalnie przynajmniej dla mnie. Ja tu nie widzę wielkich...
0: Tu się da dużo rzeczy. No, jest parę tam wyraźnie wskazanych rzeczy, które trzeba zmienić w BIOSie, ale to są takie naprawdę korporacyjne typowo tematy, które nie będą nam potrzebne w takim domowym użytku.
2: Tak, a tak naprawdę jeszcze da się więcej, wiadomo, bo kojarzę, że akurat Dell udostępnia skokową prędkość wiatraków właśnie przez ten sam interfejs WMI, tylko po prostu nie w tym... Jakby to narzędzie jest odzwierciedleniem tego, co w BIOSie.
0: No tak.
2: Natomiast fizycznie to API tam do zewnętrznych wiatraków wiem, że można, przynajmniej z poziomu tego precyzyjna na pewno tego mojego dużego komputera, konkretnie wypełnienie PWM-u ustawiać i takie różne ciekawostki. Także, nie wiem, uważam, że jako moje codzienne narzędzie do pracy z ilomaś komputerami, pamiętajcie jeszcze o jednym, bo to jest też minus O, czyli output, że taki INI możemy potem załadować faktycznie, tak jak Michale, pierwotnie miałeś rację. Aha. To też jest jedna z metod konfiguracji komputera, więc jeżeli mamy 20 takich samych, to siup. Do tego stopnia, że może to być część tego, OOB Windowsa, tak jak przygotowujemy korporacyjny obraz.
0: Tak, jakiegoś skryptu, innych rzeczy tego typu, to sobie można zautomatyzować, jeżeli mamy całą flotę na przykład podobnych.
2: Tak. Ewentualnie właśnie tylko jakieś podstawowe ustawienia typu 15 podstawowych, a potem tylko idzie do informatyka, w cudzysłowie, na jakieś konkretne specyficzne
0: dla tej
2: maszyny.
0: Ja też podejrzewam właśnie, że to tak jest, że te nazwy tych parametrów, nawet w różnych wersjach, one będą podobne. Może nie każda maszyna będzie wspierała wszystko, ale jakieś takie bardzo podstawowe rzeczy to będą wszędzie takie same. Więc niekoniecznie można może na przykład zapisywać sobie cały plik konfiguracyjny, bo może na przykład w naszej firmie czy gdzieś tam pod opieką mamy trochę różnych tych Deli, ale jak...
2: Ale plik konfiguracyjny może być różnicówką. Plik konfiguracyjny może zawierać tylko 5 najważniejszych.
0: Okay.
2: I będzie poprawnym plikiem konfiguracyjnym.
0: Nie, myślałem, żeby po prostu zrobić sobie na przykład jakiś skrypt, który będzie podawał te konkretne parametry, tak? Które...
2: No tak, to ja właśnie o tym mówię, że on może nawet władowywać tam INI, ale w tym INI jest na przykład tylko 7 najważniejszych rzeczy.
0: Okej,
2: okay,
0: rozumiem.
2: A potem idzie w cudzysłowie do informatyka, a ten już robi specyficzne dla sprzętu na onboarding na przykład nowego klienta.
0: No tak, co tam trzeba, dokładnie.
2: Tak. Jest dokładnie o tym pomyślane.
0: Okej, okay. No to tu jeszcze...
2: Chyba tyle.
0: Tak, chyba tyle. Dostaliśmy tak na koniec pytanie od Sylwestra, ale o czym my właściwie dziś mówimy? To myślę, że na koniec warto powiedzieć, o czym my właściwie dziś mówiliśmy.
2: O Dell Command and Configure, czyli zarządzanie i konfiguracja maszynami firmy Dell. Innymi słowy, prostszym językiem, ustawianie BIOSu komputerów firmy Dell z poziomu programu, no głównie linii komend, wiersza poleceń.
0: Tak, bo wersja GUI jest taka, jaka jest.
2: Niedostępna i niefajna, tak, nieprzyjazna.
0: Nieprzyjazna.
2: Co ciekawe, wersja GUI ma różne właśnie automatyzacje. Wersja GUI ma jakieś wykrywanie, że jeżeli to jest taka platforma, zastosuj ten config, jeżeli to jest taka platforma, zastosuj tamten. I nie wiem, czy to nie jest też na command line wyciągnięte, ja tego po prostu jeszcze nie potrzebowałem. Nie zarządzam aż tak dużą flotą tych Deli, żeby tego potrzebować.
0: Pewnie.
2: Pocieszająca rzecz, jeżeli wśród nas są jeszcze słuchacze, którzy dotrwali, to działa na bardzo dużo różnych Deli, w tym laptopów. Opcje się wtedy oczywiście zmienią, będą inne rzeczy wyeksponowane przez taki konfig, ale laptopy też.
0: A to dobrze. No, Dell ma przecież też linię laptopów biznesowych, więc dziwne byłoby, gdyby się ograniczyli tyle do stacjonarek.
2: Powiem tak, w Latitude'ach działa, w Ostro, których działa, w Inspironach nie miałem żadnego Inspiro na dawno. W Latitudach na pewno działa, w Ostro działa.
0: Mhm. No więc jest całkiem pokaźna ilość różnych komputerów, które rzeczywiście będą się poddawać konfiguracji.
2: Tak, a jeżeli nie, to naprawdę zapytać LLM-a z reguły nie boli. Z reguły prawdę powie.
0: Jasne. Tak jeszcze sprawdzam tutaj na sam koniec, czy przyszły nam jakieś pytania, ale nie. Pytań nie ma, więc możemy kończyć tę naszą dzisiejszą audycję. Patryk Waliszewski prezentował Dell Command Configure, narzędzie bardzo fajne, przyjazne, zwłaszcza dla tych, którzy lubią terminal.
2: Tak, lubię.
0: Dzięki.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Jasne, oczywiście. To w takim razie, jeśli już wiemy, czemu w ogóle myślałaś o zakupie wypiekacza, chciałabym cię spytać, co przesądziło o wyborze tego akurat konkretnego modelu?
5: Wybierał mąż i wybierał w ten sposób, że czytał wszelakie fora i okazało się, że to jest u nas na Ukrainie jeden z najbardziej chwalonych modeli, że jako jakościowo, gatunkowo, no nie wiem jak to jeszcze nazwać.
4: Wydajnościowo, tak?
5: Wydajnościowo też. Owszem, jest on troszkę droższy, pewnie można kupić jakieś, nie wiem, nawet z Biedronki, ale okazuje się po rozmowach moich ze znajomymi również, że zakupili właśnie takie, wiecie, najtańsze. No i teraz co? Pobawili się miesiąc i odstawili, bo nie wypada chleb z formy, przypala, no robi różne dziwne rzeczy, nie miesza.
4: Jak należy ciasta, tak?
5: Tak, więc stwierdziliśmy, że trzeba troszeczkę dołożyć, skoro wszyscy go chwalą, no to znaczy, że jest dobry.
4: I co, jest dobry?
5: Jest. A już super. Po zakupie
4: inaczej
5: okazało
4: byśmy nie
5: się,
4: polecali, tak? Mówiłam, że gdyby nie okazał się dobrym, tak, to nie polecalibyśmy go dzisiaj tutaj Państwu w tym podcaście. Dobrze, to wiemy już jaki model. No, jeśli możesz troszeczkę opowiedzieć o jego wymiarach, budowie i tak dalej, jakiej mniej więcej jest wielkości może na początek?
5: No więc tak, na szerokość, ale przy otwartej klapie, tak żeby już zmierzyć jakby szerokość całego tego, ma 25 cm. Na wysokość ma ich 40, od stołu do góry, a na długość, jakby no głębokość, długość ma ich 45. Sam cały ten wypiekacz wygląda troszkę jak taki mały blok systemowy od komputera. Tylko jest bardziej opływowy.
4: Jasne. Taki można powiedzieć prostokąt z takimi zaokrąglonymi.
5: Ze ściętymi kantami. Plastikowy. Jest biały, innej opcji nie było. Na górze ma jeszcze taką jakby klapę w klapie, to potem pewnie do tego wrócimy. Mnie osobiście to przypomina troszkę maskę samochodu.
4: Aha. I rozumiem, że też na górze w tej pokrywie jest jakaś szyba, żeby można było...
5: No właśnie nie, szyby nie ma.
4: Nie ma, aha.
5: Jest okay. To właśnie taki model bez szyby, no ale te szyby przeważnie podobno i tak parują, więc tego nie widać.
4: No okej. Okay. To w takim razie chciałabym cię teraz zapytać o wygląd formy i mieszadła, jak... one wyglądają, czy jest prostokątna, owalna.
5: Foremka też jest właśnie w takim kształcie właśnie prostokątu ze ściętymi kantami. Mieszadełka są tam dwa, ale nie jednocześnie, tylko zamiennie.
4: Tak.
5: Jedno jest takie w postaci takiego, nie to nożyk, nie to mała łopateczka. I to jest do lekkich ciast i do mąki pszenicznej generalnie, a drugie jest, wygląda jak taki malutki, śmieszny grzebyk.
4: Aha.
5: To jest do ciężkich ciast i do żytniej mąki.
4: Rozumiem. Czyli żeby bardziej tak mogło przemieszać i zagniatać, to jest więcej ma jakby tych... Rozumiem. A powiedz mi, czy przy zakupie tego wypiekacza otrzymałaś jakieś dodatkowe akcesoria razem z nim?
5: No, Tak, standardowo, to znaczy standardowo to jest kubeczek z miarką, zresztą bardzo fajną, bardzo fajnie zrobioną i bardzo dla nas dostępną. Można co do 10 mm, Boże, miligramów wody odmierzyć.
4: A są wypukłe, tak? W środku? Czy...
5: Są napisy oczywiście, ale są też takie kreseczki i są takie o tyle

0: łyżeczki.
1: Kształt takiego, takich, nie ma, kształt takiego naparstka, powiedzmy.
0: Aha, to tak podobnie jak w tym moim jest.
1: Tak, no i to mieszadełko drugie do kompletu, które, no i oczywiście literatura, tak, no to.
0: A literatura obrazkowa, czy są jakieś tekstowe też opisy?
1: Są tekstowe, ale nie do odczytania przez skaner, bo są zrobione głównie w tabelkach.
0: Rozumiem. A powiedz mi, czyli to są wszystkie akcesoria do wyjmowania tego mieszadełka, tak jakby z chleba, bo ja u siebie w automacie mam coś takiego.
1: Nie, tego nie ma.
0: Nie masz czegoś takiego.
1: Nie. Ale chleb, bo jestem, że tak powiem, posiadaczem tego urządzenia równo od tygodnia i jednego dnia. Za ten czas zdążyliśmy chleb upiec 5 razy i ani jednego razu mieszadełko nie zostało w chlebie. Wychodzi razem z wiaderkiem.
0: Aha, rozumiem. Dobrze, to w takim razie teraz chciałabym porozmawiać z tobą przez chwileczkę o programach i o tym, jak ten automat działa. Powiedz mi, ile programów jest w tym wypiekaczu dostępnych?
1: 33.
0: Wow, no to jest w czym wybierać.
1: Tak, z czego 18 na chleb, z tego co ja zrozumiałam, bo europejska wersja się troszkę różni od rosyjskiej, ale nieważne. Ja mam trochę mniej programów, ale będziemy mówić o europejskiej. Z tego co ja zrozumiałam, 18 programów jest na chleb, potem od 18 do 31 to są programy do ciasta, następny program to jest dżem, a ostatni to jest różnie określane, albo kompot, albo owoce w syropie.
0: A, no proszę. I on tak zagotowuje, tak? Wtedy te owoce na tym ostatnim.
1: Nie robiłam,
0: programie.
1: Ale przypuszczam, że tak.
0: Rozumiem. A jeśli chodzi o te programy dotyczące na przykład ciast, to czy to jest kwestia, różnią się tylko mocą wypiekania, czy też rodzajem mieszania? Jak to wygląda? Jesteś zorientowana co do tego, jakie na przykład ciasta można w nim wyrabiać?
1: Na pewno można drożdżowe różne ciasta w nim. Nawet nie tyle wyrabiać, nawet można upiec drożdżowe ciasto. Będzie taka babka, troszkę taka prostokątna. Przypuszczam, że można w nim upiec różne keksy. A poza tym wyrabiać w nim można ciasto wszelakie. Od właśnie drożdżowego na pizzę, na makaron, na pierogi, na różne bułeczki, no na cokolwiek. No, każde ciasto, które jest twarde, no kruche raczej nie, ale każde ciasto, które jest twarde, no wiadomo, na biszkopt nie zrobi, tak?
0: No jasne, bo ono jest zbyt lejące i nie ma też nawet takiej potrzeby, żeby wyrabiać tego typu ciasto.
1: Ma też taki program, który się nazywa sam wypiek, czyli mieszasz sobie ciasto ręcznie jakieś tam, wkładasz i on od razu zaczyna piec.
0: Tak, to u mnie też coś takiego jest dostępne. Teraz wróćmy jeszcze na chwilę do tych programów związanych z pieczeniem chleba. Jakie tutaj propozycje w programach producent zakłada?
1: No poza takim, wiadomo, podstawowym i tak zwanym podstawowym przyspieszonym, no to mamy żytni, mamy rustykalny, cokolwiek to oznacza. Z dodatkami, z różnymi tam specjalne, tego też nie do końca rozumiem, jeszcze nie doszłam do tego programu. Mamy włoski, mamy francuski, mamy nawet tostowy.
0: O, super, naprawdę super. Te specjalne to może są jakieś dietetyczne, bo ja mam program na przykład na bezglutenowy chleb.
1: Może to są bezglutenowe albo coś takiego. Może po prostu producent tak przetłumaczył i no.
0: Jasne,
1: mamy też brioszki.
0: Aha. To jak? Czego próbowałaś w takim razie z tych programów do tej pory?
1: No wstyd się przyznać, ale na razie tylko dwóch, ponieważ no cóż, nie miał mi kto poczytać. To znaczy przepisów z książeczki.
0: Jasne, ale i tak na przestrzeni tygodnia, no to wiadomo, też nie...
1: Czyli tego podstawowego i, no i tej przyspieszonej wersji, no bo... Ale jak czytałam sobie różne przepisy już w internecie, to bardzo dużo tych przepisów i tak jest na... Spora część jest na właśnie ten podstawowy program, który trwa 4 godziny.
0: A powiedz mi, Marzeno, taką rzecz. Czym różni się program przyspieszony od programu tego właściwego, bazowego? Czy to jest kwestia czasu pieczenia, czasu mieszania, pojemności?
1: To jest kwestia czasu wszystkiego, bo on na podstawowym tak, najpierw w ogóle przez pół godziny praktycznie wyrównuje temperaturę, czyli nic się nie dzieje. To znaczy wiadomo, on mruga, świeci i pisze na wyświetlaczu, ale dla nas nie dzieje się nic. Potem po pół godzinie dopiero zaczyna mieszać.

0: ciasto, miesza je sobie, miesza przez jakieś 10-15 minut. Później jest cisza, spokój, potem on znowu zaczyna je mieszać, potem jest znowu cisza, spokój, potem on znowu przez 20 sekund je miesza, czyli odgazowuje, potem jeszcze trochę jest cisza, spokój, a potem on zaczyna je piec. A w tym przyspieszonym jest tak, że on po włączeniu od razu, błyskawicznie zaczyna to mieszać, miesza to raz, potem jest trochę ciszy i spokoju, jakaś godzina, po czym on to odgazowuje, jeszcze chwilę czeka i zaczyna piec.
1: Rozumiem. I ten program trwa ile mniej więcej?
0: Ten program przyspieszony trwa 2,5 godziny.
1: Aha, o to rzeczywiście różnica w czasie dosyć spora, bo półtorej godziny w ten sposób zyskujesz.
0: Tylko mnie się wydaje, że on jest no już w takiej sytuacji, gdzie już naprawdę trzeba, bo tak mi się wydaje, bo ja tak próbowałam tego i tego i zdecydowanie fajniej wygląda ten chlebek jednak na takim normalnym.
1: No właśnie, a jak ów chlebek wygląda? Uważasz, że to był udany wypiek, ten pierwszy?
0: Pierwszy tutaj... był zdecydowanie niedobry, ale głównie przez to, że nie wiem, nie doczytałam gdzieś na forum czy gdzieś, że mąka nie może być tortowa, tylko taka zwyczajna.
1: Aha, rozumiem.
0: Więc on trochę, taki był niezupełnie fajny. Ale jak już się okazało, że jednak ma to być normalna, zwyczajna mąka, no to teraz wygląda pięknie.
1: On jest taki chrupiący, jak spełnił jest swoje oczekiwania?
0: Chrupiący, pachnący, cieplutki. No, cieplutkiego nie jemy. Mhm. No i jest bardzo fajny. No troszkę się kruszy, no ale to wiadomo, każdy domowy chleb będzie się kruszył.
1: Każdy domowy chleb będzie się kruszył i każdy świeży chleb też będzie się kruszył, bo jeśli przyniesiemy taki, powiedzmy, ciepły chleb, to on po prostu no, musi jednak chwilę odleżeć, żeby nie kruszył się aż tak bardzo. Dobrze, to chciałabym teraz porozmawiać z Tobą przez chwilę o pracy wypiekacza. Powiedz mi, czy musisz jakoś przygotowywać formę przed pieczeniem?
0: Nie.
1: Nie musisz, tak? Nie smarujesz nic takiego?
0: Panasonic odróżnia się, jako wiem, ja z tego co wiem, jako jedyny, bo przeważnie działa to w ten sposób, że najpierw się wkłada wszystko mokre, a potem wszystko suche, tak?
1: Mhm. To znaczy, przeważnie. No tak.
0: A Panasonic ma dokładnie odwrotnie, czyli najpierw drożdże, potem mąka, potem wszystkie inne suche rzeczy, a dopiero później mokre.
1: Aha. No to u mnie jest rzeczywiście na odwrót, bo zaczyna się od tłuszczu, później jest woda, tudzież mleko, czy tam jakieś inne rzeczy mokre, typu jajka i tak dalej.
0: A z kolei
1: nie chodzi o chleb na koniec i drożdże.
0: Z kolei jeśli chodzi o jakieś takie, nie wiem, rodzynki, orzeszki, nie wiem, kiełbaski, cokolwiek, to właśnie to, o czym mówiłam, że śmieję się, że przypomina mi to maskę samochodu, tam jest taka pokrywka w pokrywce i tam jest takie... pudełeczko,
1: tak,
0: od góry, i do niego się wkłada to, co chcemy, żeby było, bo normalnie działa to przeważnie tak, że on miesza, w pewnym momencie podaje jakiś sygnał dźwiękowy, że teraz wsyp tam to, co chcesz wsypać.
1: Tak.
0: A tutaj nie, tutaj się to, co chce wsypać, wkłada do tego pudełeczka. No i wiadomo, przy podstawowym programie to nie działa, ale już na przykład przy podstawowym z bakaliami, owszem, i on sobie jakby sam od spodu otwiera, jakby taka zapadnia się robi, otwiera się i to się wsypuje.
1: Aha, rozumiem. To jest akurat o tyle dobre rozwiązanie, że pozwala na zupełnie samodzielną pracę wypiekacza. Nie masz czegoś takiego, że jednak musisz być w domu czy tam gdzieś w pobliżu, żeby usłyszeć rzekika i w tym momencie wsypać te dodatki.
0: Jeszcze tego nie robiłam, ale zamierzam zrobić to jutro, więc...
1: Jasne. Mówiłaś o tym, że dodajesz to, co suche na początek, a później to, co mokre. A czy masz podaną jakąś konkretną kolejność, że na przykład najpierw, jak ja mówię na podstawie swojego automatu, tłuszcz, woda, tam cukier, sól, jedna porcja mleka w proszku, czy tam jedna porcja mąki, mleko w proszku, druga porcja mąki, drożdże. Taka jest u mnie kolejność w tym programie podstawowym. U ciebie też jest wyszczególnione co po czym, czy
0: najpierw
1: tylko
0: drożdże.
1: Podział na mokre i suche?
0: Tak, najpierw drożdże. I tak, drożdże, znaczy to już wyczytaliśmy na forum, już nie w instrukcji. Drożdże najfajniej, najlepiej jest wsypać jakby na środek, koło tego
1: mieszadełka.
0: Tak. Potem idzie mąka, no to wiadomo, mąkę się przesiewa i się ją rozsypuje po całym powierzchni. Mhm. A potem w dwa rogi ja wsypuję cukier i sól. A potem już jest mokre, olej, woda, cokolwiek.
1: Aha, rozumiem. A chciałam cię zapytać jeszcze o taką rzecz. Tutaj w kwestii już objętości, tudzież wagi tych chlebów, czy masz w każdym programie możliwość ustawienia wagi, czy są takie, które tutaj definiujesz tą wagę, ustawiasz na początku, a są takie, gdzie po prostu wsypujesz produkty i nie ma już żadnego dodatkowego ustawiania odnośnie wagi, on po prostu wypieka i jakby nie musisz tej opcji wybierać.
0: Wydaje mi się, że wszędzie, ale ręki sobie za to uciąć nie dam, ale wydaje mi się, że wszędzie można tę wagę ustawić. Jedyne, czego się nie wszędzie da ustawić, to jest rodzaj wypieczenia.
1: Mhm. A przy czym na przykład się nie ustawia rodzaju wypieczenia?
0: No nie, teraz to tak nie pamiętam niestety.
1: Aha,
0: ale to wszystko jest w polskiej wersji instrukcji, tej ściągniętej z internetu, jest bardzo fajnie to podane w tabelce w ten sposób, że można to przeczytać komputerem.
1: Aha, oczywiście.
0: To... I na przykład przy tym programie do chleba tostowego nie można ustawić timera, bo tam jest aż 13 godzin opóźnienia można ustawić. Jedyne, przy którym nie można tego zrobić, to właśnie jest pieczywo tostowe.
1: A jest to jakoś tłumaczone?
0: Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, bo ja niestety tego programu nie mam, czego bardzo żałuję, tego tostowego. Ale nie mam pojęcia dlaczego. Z kolei na przykład ten, który jest francuski, to jest najdłuższy program z całego automatu, bo jest aż 6 godzin.
1: O, no tak, no ale może to jest kwestia zagniatania tego ciasta?
0: Chyba tak, bo to się robi bardzo puchaty.
1: Aha, rozumiem. No to bardzo ciekawe, ale to, o czym mówiłaś w kontekście tego, że w instrukcji można wszystkie te wskazówki przeczytać, to jest, myślę, bardzo zachęcające dla osób, które ewentualnie rozważałyby zakup tego wypiekacza, bo ja u siebie w instrukcji żadnych takich dodatkowych wskazówek nie miałam. Miałam opisane programy, miałam opisane kwestie związane z kolejnością dodawania produktów, natomiast w tej kwestii niestety żadnych tego typu informacji nie było. Dobrze, to tym, o czym rozmawiałyśmy najszerzej i co chyba zrobiło największe wrażenie na mnie też w trakcie przygotowywania podcastu, były informacje, które mi przekazałaś odnośnie dostępności tego wypiekacza w kontekście użytkowników z dysfunkcją wzroku. On jest dosyć dobrze udźwiękowiony w tym sensie, że zarówno poszczególne programy, jak i etapy pracy są po prostu sygnalizowane dźwiękiem i chciałabym, żebyś może opowiedziała coś więcej na ten temat.
0: Jakby zaraz włączę i trochę wam popiszczę nim.
1: Jasne, super.
0: Nie będę niczego nastawiać, bo nie miałoby to sensu, ale można na sucho popiszczeć. Mhm. To znaczy nie, w czasie pracy on już niczego nie sygnalizuje dźwiękiem, poza zakończeniem. Mhm. Ale rzeczywiście jest bardzo fajnie udźwiękowiony. I teraz tak, zacznijmy od tego, że te przyciski, które są jakby zalaminowane, powiedziałabym. No bo one są zakryte taką cieniutką plastikową powłoką, czyli nawet jakby nam coś kapnęło na ekran, to nie szkodzi, bo się do przycisków nie dostanie.
1: Rozumiem.
0: Są duże. Powiedziałabym, że jak co? Troszkę mniejsze jak znaczek pocztowy, ale niewiele.
1: O, to rzeczywiście spore.
0: I są bardzo fajnie wyczuwalne. Poza tym jest to tak zrobione, że idąc od lewej, u góry jest menu. Potem na dole są cztery przyciski, czyli tam wybieramy rozmiar, potem dwa po środku, to jest właśnie timer plus minus. No i ten, stopień wypieczenia. A z kolei po prawej stronie, jakby tam, gdzie mamy menu, są dwa przyciski, stop i start. I nie dosyć, że są one oddzielone, to jeszcze stop ma na sobie taką kropę, jak brajlowską. A stop ma taką kreseczkę.
1: Aha, czyli o pomyłce nie może być mowy.
0: Nie ma takiej opcji.
1: Tak?
0: No, mów. No, w sumie chyba tak naprawdę tyle. Te wszystkie łyżeczki, to wszystko już mówiłam, że jest bardzo fajnie. Aż sama się zdziwiłam, że jest aż tak dostępny dla nas. To ja może go włączę.
1: Tak.
0: Zobaczymy, czy będzie słychać. Uwaga, włączam. Naciskam menu. i po naciśnięciu menu on od razu wyświetla jakby pierwszy program, no ale... Słychać jak piszczy?
1: Tak.
0: No i dobrze, teraz załóżmy, że ja chcę, nie wiem, tam czwarty program, no ale nie jestem pewna, czy on mi tą jedynkę pokazał, czy nie, no bo... A może coś mu się tam pomyliło. No więc jedziemy. 2, 3, 10. Dwadzieścia. Dwadzieścia osiem, bo tyle ich mam. I teraz uwaga. Jest? Doszliśmy
1: tak,
0: do jedynki.
1: Podwójnie sygnalizuje tak. Jedynkę, tak?
0: Tak, czyli zawsze, nawet gdybyśmy się pomylili albo cokolwiek, nie ma osoby widzącej, zawsze do tej jedynki dojdziemy. I nie da się tych przycisków nacisnąć przypadkowo, bo trzeba je dość mocno przycisnąć. I to samo on robi, teraz mam... wybieram rozmiar. Stoi na najmniejszym. 2, 3.
1: Czyli jak wraca do wyjściowej pozycji, znowu sygnalizuje podwójnym piśnięciem, tak?
0: Tak.
1: A powiedz mi, Marzeno, bo tutaj mówiłyśmy o rozmiarach. Jakiego rozmiaru możesz chleby piec? Jakiej wagi?
0: Ech, zaczyna się. 500 gram albo 580, bo mam problem z cyframi, jak zwykle. Potem jest 700, zdaje się, 50 i kilogram.
1: Aha, to tak samo jak w moim. To 500, 750 i kilogram. A jak wygląda kwestia z tym wypieczeniem? Też sygnalizuje...
0: Dokładnie tak samo, proszę bardzo. Jedziemy. Mały, mały już był ustawiony. Teraz zrobił się
1: średni?
0: Duży. On, nie wiem dlaczego, ale on sobie podwójnie oznacza średni.
1: Aha, rozumiem.
0: To znaczy, czyli tak, podwójnie oznacza pierwszy program, podwójnie największy chleb, bo ja się oczywiście pomyliłam, i podwójnie średni stopień wypieczenia.
1: Jasne. Czyli myślę, że tutaj nie mamy takiej sytuacji, że mielibyśmy wątpliwości, czy jesteśmy ustawieni na właściwym programie. Czy
0: nie, bo
1: też...
0: zawsze możemy jeszcze dookoła przylecieć na wszelki wypadek.
1: Jasne, oczywiście, że tak. Ta chwila nas nie zbawi, bo to raptem ze 30 sekund, a mamy wtedy 100% pewność, że wybraliśmy właściwy program. Chciałam Cię zapytać jeszcze, Marzeno, o tym, bo wspominałaś o timerze. Tutaj przypomnijmy, że polega to na tym, że jeśli mamy możliwość, to znaczy jeśli mamy ochotę upiec sobie na przykład świeży chleb na rano i mamy jakby załadowane składniki wszystkie do formy wieczorem, wkładamy je przed położeniem się spać, ustawiamy sobie, wliczając w to czas, jaki będzie poświęcał wypiekacz na pieczenie, taką ilość godzin na wyświetlaczu, i to znaczy na ekranie jakby doliczamy ten czas, który pozostał do rozpoczęcia pieczenia. W tym momencie już jakby zostawiamy wypiekacz i rano po obudzeniu się, na przykład mówię rano, można to też zrobić, nie wiem, wychodząc do pracy czy gdzieś po południu, przychodzimy do domu na przykład, czy też wstajemy rano, tak jak mówiłam, i mamy świeżo upieczony, cieplutki chleb, tak?
0: Dokładnie, tylko jakby on ustawia czas od momentu, kiedy my to robimy, do momentu dostania finalnego produktu.
1: Tak, tak, mówię, że musimy wliczyć razem czas i ten, który pozostał do rozpoczęcia, i czas, który on przeznacza na pieczenie chleba.
0: Tak, tak. I tu jest timer dość długi, nie wiem jak gdzie indziej, tu jest aż 13 godzin.
1: Ja już nie pamiętam, ile to u mnie jest godzin dokładnie, musiałabym przesłuchać podcast swój. Wydaje mi się, że albo 11, albo też 13, coś takiego. A powiedz mi, Marzena, jeszcze o takiej kwestii. Czy ten automat zapamiętuje program na przykład w momencie, kiedy jest przerwa w dostawie prądu, albo kiedy przypadkowo wyłączymy?
0: Zapamiętuje, ale niestety tylko przez 10 minut.
1: To mu jeszcze krócej, bo tylko przez 7. Także tutaj... No ale myślę, że przy... takiej
0: Kaliber
1: sytuacji.
0: Też jest przez nas w miarę do obskoczenia, ponieważ każde naciśnięcie przycisku plus albo minus dodaje albo odejmuje 10 minut.
1: Mhm. Tak, to tak samo też, tak samo jest w moim. Wiadomo, że trzeba no, już się skupić, jeśli tam ileś tam naście godzin sobie ustawiamy, no bo jednak trochę tego liczenia jest.
0: No tak,
1: ale przy...
0: jak przyciśnie i przytrzyma, wiadomo, to poleci, no ale my tego nie zrobimy.
1: Tak, ale przy odpowiedniej koncentracji spokojnie można sobie te 10 minut dodawać czy odejmować i wtedy ustawimy czas prawidłowo. Cóż, chciałabym Cię, Marzena, zapytać jeszcze o taką kwestię. Czy uważasz, że ten wypiekacz jest dla nas, osób z dysfunkcją wzroku, bezpieczny i użyteczny i na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę w trakcie jego użytkowania?
0: No, wydaje mi się, że jest bezpieczny i użyteczny, choćby ze względu na te dźwięki i na jakość przycisków i tak dalej. A no wiadomo, że jeżeli on piecze, to jest gorący, no i trzeba uważać i tyle. No i przy wyjmowaniu tej foremki, no to wiadomo, to też trzeba robić w rękawiczkach i no i uważać, no i już.
1: Jasne. Myślę, że... To znaczy tak, ja z własnego doświadczenia powiem, że dla mnie zawsze tym takim najtrudniejszym kryzysowym etapem było właśnie wyjmowanie chleba, bo rzeczywiście, tak jak mówisz, on oczywiście się nagrzewa w trakcie pieczenia, jest gorący, ale sam ten plastik jest z obudowy taki na tyle gorący, że raczej krzywdy sobie nie zrobimy, po
0: nie,
1: prostu poczujemy ciepło. Natomiast trzeba bardzo uważać na tą formę, bo ona jest bardzo mocno rozgrzana i długo utrzymuje ciepło też po wyjęciu chleba. To nie jest tak, że wyjmiemy chleb z niej, możemy ją od razu gołą ręką złapać i włożyć z powrotem do...
0: Nie, ale już po 3 minutach mogę to zrobić.
1: Aha, a to u mnie trzyma ciepło zdecydowanie dłużej. Ja odstawiałam ją zawsze spokojnie gdzieś na kwadrans, mniej więcej 20 minut i dopiero wtedy mogłam. A powiedz mi, uchwyt tej formy masz jakoś zabezpieczony, czy on jest też taki
0: metalowy? Nie, to jest taki normalny skrócik. Przyczepiony tak. Jak do wiaderka w piasku, no.
1: Jasne, rozumiem. Cóż, to myślę, że chyba tyle w kwestiach, czy jeszcze chciałaś coś dodać odnośnie tego automatu?
0: No fajne jest chyba też to, bo ja tak rozmawiałam ze znajomymi, że z tej foremki chleb prawie, że sam, nie trzeba nic tam robić, on prawie, że sam wyskakuje.
1: I wystarczy odwrócić i nie wypada ci z mieszadłem, z tego co mówiłaś, tak?
0: No właśnie mieszadło zostaje w foremce.
1: To jest bardzo fajne, bo ja za każdym razem, na szczęście to mieszadło jest małe i ono robi takie niewielkie te dziurki, bo ja akurat mam z dwoma mieszadłami. Ale gdybym mogła mieć taki, który jakby to mieszadło będzie zostawało w formie i nie będę go musiała później tym haczykiem wyjmować, to myślę, że jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie, bo ten chleb jednak jest gorący, trzeba to robić ostrożnie. Te mieszadła też są gorące, bo one się nagrzewają.
0: Tak, a poza tym zawsze można tym haczykiem zrobić, że tak powiem, dziurki w tym niechcącą, w chlebie.
1: To znaczy w chlebie się nie da, bo wkłada się jakby do dziurek w tych mieszadłach, więc jakby ale ryzyko...
0: Moje mieszadło nie ma dziurek.
1: No, ale tak jak widzisz, u ciebie zostaje. No, u mnie właśnie ma dziurki, dlatego że trzeba wkładać ten hak. No, ale wymaga to pewnej precyzji i rzeczywiście jest zdecydowanie gorszym rozwiązaniem niż to,
0: to
1: o którym ty mówisz.
0: To samo jest takie troszkę w kształcie literki L.
1: Aha. A to moje wyglądają tak, jakby był kluczyk taki ze stopką. I właśnie w tej stopce jest dziura i do niej wkłada się hak. Chciałam Cię jeszcze zapytać, Marzena, o taką kwestię pracy w kontekście hałasu. Oceniasz jako cichy?
0: Naprawdę cichutko to sobie miesza. Jedyne co, no to przez pierwsze 10 minut ja tam zaglądam do środka, żeby zobaczyć, czy nie wiem, nie dosypać pół łyżeczki mąki albo coś takiego, czy tam może oleju.
1: To też jest bardzo istotne, bo czasami się zdarza tak, że masz tą samą mąkę, a ciasto wychodzi inne, jest kleiste.
0: To już jest niewskazane tam wkładać rąk, ale przez te pierwsze 10 czy 15 minut warto tam zajrzeć kilka razy,
1: Żeby sprawdzić, czy to ciasto
0: żeby zobaczyć,
1: się...
0: jak wygląda ten kłęb i czy w ogóle jest w kształcie kłębka.
1: I ono też powinno być na tyle plastyczne, że spokojnie jest rozprowadzane, to znaczy jest formowane przez to mieszadło, natomiast powinno też być na tyle suche, żeby nie przylegało do... Nie przylegało do ścianek, tak. W momencie, kiedy mieszadło obraca, ja nie całe wiem, powinno odchodzić.
0: A ja tam jak zaglądam podczas tego mieszania, to bo ja myślałam, że to będzie tylko tak obracać tym ciastem, a on, nie wiem jak on to robi, ale on nim rzuca po całej forence, że ono się odbije jak piłka.
1: Tak, tak. Tak, tak to właśnie działa. U mnie przerzuca sobie tak jakby z jednego na drugie, albo miesza dwoma naraz, więc u mnie też przerzuca właśnie tak. No, myślę, że to jest kwestia po prostu rotacji tego.
0: Na pewno ono się tam kręci, może raz w prawo, raz w lewo, może tam już palców nie pchałam, no bo...
1: Jasne. Myślę, że... O, akurat co jest w mojej instrukcji, to ostrzeżenie, żeby nie wkładać palców w pobliże mieszadła, jak zagniata ciasto. No oczywiście ze wszechmiar słuszna uwaga, także...
0: W mojej instrukcji było, żeby nie wkładać do zmywarki, no, no dobra.
1: No tak, no ale to też tak oni różne pomysły biorą pod uwagę, tak?
0: Nie, nie, wiaderka, żeby nie wkładać do zmywarki.
1: To ja właśnie mówię o tym, ale to jest zalecenie faktyczne, czy próbowałabyś? Ja raczej mojego nie wkładałabym do zmywarki.
0: Na pewno bym go nie włożyła do zmywarki, ponieważ ta foremka jest, kosztuje tyle, co pół tego automatu.
1: Rozumiem. Dobrze, to w takim razie myślę, że to tyle. Bardzo Ci, Marzeno, dziękuję, że zechciałaś przetestować i podzielić się pierwszymi wrażeniami z przygotowywanych przez siebie wypieków. Mam nadzieję, że jeśli w komentarzach ktoś z Państwa będzie chciał jakoś, powiedzmy, doprecyzować pewne kwestie albo zadać jakieś dodatkowe pytania, będzie mógł liczyć na Twoją odpowiedź.
0: No jasne, ja chętnie podzielę się tym, co wiem.
1: Super. Bardzo serdecznie raz jeszcze Ci dziękuję. Mam nadzieję, że udało się nas zachęcić Państwa, jeśli nie ostatecznie do zakupu takiego wypiekacza, to przynajmniej do rozważenia. Być może w przyszłości zdecydują się Państwo na tego typu zakup. I ja i Marzena, jak przed chwilą Państwo słyszeliście, bardzo chwalimy sobie swoje wypiekacze i wypiekane w nich chleby, więc myślę, że warto czasami spróbować. Jest to miłe doświadczenie. Trudno mi wyobrazić sobie przyjemniejszy zapach w domu niż ten, który powstaje w trakcie pieczenia własnego chleba. W takim razie, jak zwykle, bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Przypomnę, że o wypiekaczu Panasonic SD 2511, przepraszam, opowiadała Państwu dzisiaj Marzena Lux. Raz jeszcze, Marzeno, bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: I Państwu w imieniu realizującego nas dziś Michała Dziwisza i moim własnym również bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów. Kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witek.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? Czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
4: W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
5: 3 minuty po godzinie 16. Radio i Robbie Williams na dobry początek naszego kolejnego spotkania w programie RTV. Spotkania numer, pamiętasz?
6: 32.
5: 32, dokładnie. 32 wydanie programu RTV na antenie Radia DHT. Witamy Was bardzo serdecznie. Milena Wiśniewska
6: i Michał Dziwisz.
5: Do godziny 18 będziemy z Wami. Do godziny 18 informacje dotyczące mediów, tych, które nas najbardziej interesują, czyli radia i telewizji. Trochę nas nie było, trochę się działo różnych rzeczy, jeżeli o to chodzi, no i o tym Wam będziemy opowiadać, no ale też myślę, że ważna informacja jest taka, że wracamy do mniej więcej regularnej emisji programu RTV, bo wakacje się kończą, więc pora zabrać się do roboty.
6: Dokładnie, i my skończymy odpoczynek, a i w stacjach radiowych i telewizyjnych będzie się działo.
5: Więc
6: wiele
5: będzie
6: nowego.
5: O czym opowiadać.
6: Dokładnie, więc będzie o czym mówić.
5: A zaczynamy od takiej smutnej informacji. W ogóle te wakacje to miały swoje żniwo dość obfite, jeżeli chodzi o istnienia ludzkie związane z mediami. Między innymi pan Jarosław Dziemian w wieku 68 lat odszedł z tego świata. Jarosław Dziemian to człowiek, który założył Radio Yard. Zresztą czego on w Białymstoku nie założył?
6: Dokładnie, bo i Radio Yard, Yard 2, Telewizja Yard, Hotel Turkus również.
5: Klub rozrywki Krąg.
6: Tak, Klub rozrywki Krąg, gdzie można sobie zjeść kiszkę ziemniaczaną, jakieś zajazdy.
5: Sklepy Swojak.
6: Tak, sklepy Swojak i pewnie jeszcze o czymś zapomnieliśmy, więc no, rzeczywiście tych przybytków miał co niemiara i był znaną postacią w Białymstoku, dlatego no, myślimy, że warto było o nim wspomnieć, właśnie szczególnie z uwagi na jego działalność medialną, ale na szczęście w tym przypadku już nie będziemy może się zagłębiać w prawne. Radio Yard i Yard 2 będą nadawać nadal. Ich istnienie nie jest zagrożone, ponieważ koncesja, która była pierwotnie zapisana na pana Jarosława, teraz jest zapisana na spółkę jawną. Więc dzięki temu radia będą dalej nadawać.
5: Tak, i wszystko jest w porządku. Białostoczanie nie mają czego się obawiać. Muzyka płynąca z Radia Yard i z Radia Yard 2 cały czas będzie obecna tam, gdzie była. Swoją drogą to Radio Yard 2. Ja mam wrażenie, tak bardzo krótko słuchaliśmy już po kilku dniach żałoby, bo tam też no, inaczej ten program wyglądał. W zasadzie portale medialne różnego rodzaju wspominały o tym, że będzie program taki wspomnieniowy, dotyczący pana Dziemiana. Będą się ludzie mogli wypowiadać, ale na to nie trafiliśmy, tylko trafiliśmy na wywiad z Jarosławem Dziemianem, który został wyemitowany gdzieś tam z taśmy, a poza tym to była tylko informacja o tym, że panu Jarosławowi się zmarło.
6: I dużo takiej
5: spokojnej muzyki. Tak, tak. Taka muzyka nietypowa dla Radia Yard. Natomiast kilka dni później włączyłem Radio Yard 2, przynajmniej na chwilę, no i tam się znowu coś dzieje, ale to ktoś musiałby posłuchać tego dłużej i może nas jakoś oświecić, bo o ile jeszcze kilka miesięcy temu to tam pojawiał się miks muzyki oldies, takie piosenki z lat 80. i wcześniejsze, plus piosenki dla dzieci, to teraz jakieś takie strasznie współczesne klimaty się tam pojawiały dla odmiany, na przykład jakaś Rihanna chyba
6: i piosenki
5: była,
6: dla tak, dzieci też.
5: I piosenki dla dzieci też, więc no chyba też coś tam się zmienia. Natomiast a propos zmian, to teraz będzie o zmianach z kolei telewizyjnych.
6: I to jakich elektryzujących.
5: Oj tak.
6: To jest informacja, którą jesteśmy Wam winni chyba już od 2 tygodni, ale nas nie było i wiele się w sprawie od tego czasu zadziało, więc teraz Wam to wszystko możemy spokojnie przybliżyć.
5: Ale zanim przybliżymy, to zdradzimy muzycznie. Dokładnie. O czym będzie.

0: tak sobie myślę, że ten dżingiel, który od tylu lat był charakterystyczny dla teleturnieju Jaka to Melodia, może go mieliście ostatni raz okazję usłyszeć właśnie u nas, bo to nie wiadomo, czy ta wersja i ta czołówka pozostanie, skoro takie zmiany
1: dokładnie
0: w programie.
1: Mi się nie zdziwię, kto po prostu przearanżują i zrobią jakąś nowoczesną wersję, ale pozostaje nam czekać do 3 września.
0: Dokładnie tak. A teraz przybliżmy tę całą sprawę, bo działo się. Dużo portali medialnych na ten temat pisało, zresztą nie tylko medialnych, bo także i kolorowe gazety również swoje 3 grosze dorzuciły. Ale od początku. Jakiś czas temu Telewizja Polska zapowiedziała, że jesienią teleturniej Jaka to Melodia pojawi się w telewizyjnej jedynce w odświeżonej formule. Jest to związane m.in. z przejęciem przez Telewizję Polską produkcji programu, czym dotychczas zajmowała się spółka Media Corporation. Jacek Kurski w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl powiedział, że osobiście zaprosił Roberta Janowskiego do kontynuowania prowadzenia programu, ten jednak odmówił. No właśnie, bo tu mamy do czynienia z pierwszą zasadniczą kwestią, że Robert Janowski, jeżeli jeszcze o tym nie wiecie, a macie prawo nie wiedzieć, jeżeli gdzieś tam nie śledzicie różnego rodzaju serwisów związanych z mediami, Robert Janowski nie będzie prowadzącym programu Jaka to Melodia. Świat się skończył. Już więcej Roberta Janowskiego w tej roli nie ujrzymy, przynajmniej na razie. Natomiast w całej aferze ma też udział gazeta Super Express, która to poinformowała, że Robert Janowski nie chciał podpisać umowy dotyczącej dalszego prowadzenia teleturnieju. Potwierdziła to zresztą jego menedżerka, a prywatnie żona, czyli Monika Janowska, tłumacząc, że proponowane przez Telewizję Polską zmiany będą obniżały jakość programu, a Robert Janowski czegoś takiego nie chce firmować swoim nazwiskiem. Dodatkowo również w Super Expressie pojawiła się informacja, źródłem której był bliski współpracownik Roberta Janowskiego, dotycząca zarobków prezentera. Okazuje się, że pan Robert Janowski, przynajmniej z tego, co jego bliski współpracownik zeznał dla Super Expressu, zarabia około 1 000 000 złotych za rocznie, żeby nie było, rocznie za prowadzenie teleturnieju Jaka to Melodia, a poświęca na produkowanie tego show kilka dni w miesiącu. No więc jeżeli to jest prawda, to całkiem niezłe pieniądze.
1: No niezłe, ale to chyba nie jest nic dziwnego w showbiznesie.
0: Oczywiście.
1: Dodać jeszcze tylko należy tyle, że według Telewizji Polskiej Robert Janowski wcale w ogóle nie wyraził woli współpracy, nie chciał się zapoznać z nową formułą teleturnieju, co jego zdaniem jest nieprawdą. No oczywiście musiał sprawdzić, czy dalej chce w tym projekcie uczestniczyć, no i uznał, że nie będzie właśnie tego swoim nazwiskiem firmował.
0: Ale to, ile Robert Janowski zarabia, co ujawnił Super Express, no to jest jeszcze nic, bo tu mamy do czynienia z inną kwestią, jaką ta gazeta poruszyła w artykule.
1: Taki artykuł się pojawił, tak. Tajemnica jednej nutki.
0: Tajemnica jednej nutki, dokładnie tak. I opisano w tym artykule, że w programie Jaka to Melodia brała udział dość wąska grupa uczestników. Określono tę grupę uczestników nawet jako sektę. Ponoć niektórzy uczestnicy brali udział w programie Jaka to Melodia po 20 razy. Ja nie wiem, ja szczerze mówiąc nie oglądam regularnie programu Jaka to Melodia, mi to się przejadło po obejrzeniu kilku odcinków dawno, dawno temu, więc ciężko mi powiedzieć, nie rozpoznaję tych ludzi, ale może ktoś z naszych słuchaczy jest wiernym widzem i potwierdzi bądź też zaprzeczy.
1: Ale chyba byli tacy, którzy się pojawiali często, ale to były osoby takie naprawdę dobre i biegłe w tym rozpoznawaniu, więc w sumie to nie jest chyba nic dziwnego.
0: No tak, to się zgadza, bo przecież no, tak naprawdę to wystarczy się osłuchać z tym, co jest prezentowane przez 21 lat, no to myślę, że można, jeżeli ktoś to ogląda dzień w dzień.
1: Dokładnie, właśnie o to chodzi. Myślę, że należy to skomentować, że w momencie, w którym w programie wykorzystywane są nagrania, nie oryginalne piosenki, a takie wersje instrumentalne, ktoś ogląda ten program w dzień, to może się osłuchać chociażby z samym brzmieniem tych właśnie podkładów, nazwijmy je, wersji instrumentalnych i na tej podstawie piosenki rozpoznawać. I chyba to nie jest nic dziwnego. A ta słynna jedna nutka, którą się od lat komentuje, że to jest przecież niemożliwe. No słuchajcie, przecież na przykład w tej rundzie trzeciej, gdzie się właśnie rozpoznawało po jednej nutce, tam była przecież podpowiedź i to
0: oczywiście
1: często mówiąca
0: bardzo
1: większość.
0: Dużo.
1: A ta nutka to tylko tak była, żeby była.
0: Żeby
1: a więcej
0: była
1: nutek, jeżeli ktoś miał ewidentnie problem.
0: Tak.
1: Ale Super Express już tutaj ideologię do tego dorabia, twierdząc, że część uczestników miała dostawać wcześniej bazę 600 piosenek i się uczyć tego na pamięć i dzięki temu odgadywać utwory właśnie po ułamku sekundy.
0: Tak, no na YouTubie gdzieś tam można sobie obejrzeć jakiś taki film,
1: finał
0: na przykład finał z 3 sekundy. No, to jest zastanawiające, jak komuś to się udaje, ale może po prostu ktoś ma taką dobrą pamięć, no.
1: No dokładnie, no tak jak pisała pani administratorka grupy BK z Klanu, jeżeli jest hasło Lombard, no to jest duże prawdopodobieństwo, że będzie szklana pogoda, no bo przecież co innego, więc...
0: Jakieś przeżyj to sam ewentualnie.
1: No tak, ale powiedzmy, że to jest w miarę łatwo poznać nawet po jakiejś barwie instrumentu, na którym to będzie grane, więc no nie ma tam jakichś nieznanych piosenek, także... No myślę, że naprawdę można się tego wyuczyć, chociażby oglądając ten program i dlatego już mówiłam to chyba w zeszłym roku, że wydaje mi się, że należałoby go zdjąć z anteny po tych no już teraz 21 latach, bo właśnie już mamy takich zawodników wyuczonych przez oglądanie, a nie może koniecznie takich, którzy rzeczywiście coś o tym wiedzą.
0: Zgadza się. No ale jaka to melodia, uprzedzając fakty, nie zostanie zdjęta z anteny, wręcz przeciwnie, po prostu pojawi się w nowej odsłonie. Natomiast jeszcze... Tak, o tym za chwilkę. Natomiast Robert Janowski twierdzi, że informacje opublikowane w Super Expressie to kłamstwa i że wejdzie z gazetą na drogę sądową. I przypomina przy tej okazji również, że Super Express przegrał już jedną sprawę, kiedy to miał przepraszać jego żonę Monikę Janowską za serię nieprawdziwych artykułów, w których posądzano ją o kradzież. Dodatkowo również gazeta miała wypłacić wtedy 150 tysięcy złotych odszkodowania. Jak dodaje Robert Janowski, warto zwrócić też uwagę na jeszcze jeden fakt, mianowicie na to, że ZPR Media, czyli właściciel Super Expressu, jest współproducentem, a to się nawet jakoś tak ładnie, to jakoś tak ładnie zostało określone, producentem wykonawczym nowego formatu Jaka to Melodia. Jak nieoficjalnie ustalił portal wirtualnemedia.pl. I tu już przechodzimy do nowych rzeczy związanych z nową edycją teleturnieju Jaka to Melodia, bo to też wszystko nie było takie oczywiste. I właśnie jak nieoficjalnie ustalił portal wirtualnemedia.pl, casting na nową prowadzącą programu Jaka to Melodia wygrała Halina Młynkowa. I to ona miała być gospodynią programu w nowej edycji. W castingu uczestniczyło kilka znanych publicznie gwiazd i celebrytów zaproszonych przez Telewizję Polską, m.in. Norbert Dudziuk czy Marek Kaliszuk. Jednak Halina Młynkowa okazała się być najlepsza. No i wszystko było tak ładnie, już tam nawet jakąś scenografię przygotowywano, nową oprawę, tak pod panią Młynkową, ale w ostatnim momencie, jak dowiedział się również właśnie portal wirtualnemedia.pl, Halina Młynkowa zrezygnowała z udziału w projekcie. No i w tych okolicznościach, skoro casting się odbył i już tam mieli jakoś przetrenowanych tych prowadzących mniej więcej, no to Telewizja Polska przekazała funkcję prowadzącego wokaliście Norbertowi Norbiemu Dudziukowi. I to właśnie on będzie główną gwiazdą programu Jaka to Melodia. Także już można uchylić rąbka tajemnicy, jeżeli chodzi o ten nowy format programu Jaka to Melodia. Co prawda nie wiemy, jak on będzie dokładnie wyglądał, natomiast wiemy na razie tyle, że program będzie ukazywał się w trzech odsłonach. Od poniedziałku do piątku jako teleturniej. Po prostu będą nowi przebojowi zawodnicy.
1: Właśnie, nowi przebojowi zawodnicy. No, czekam na te przebojowe.
0: Wiesz co, ale czy do końca nowi.
1: No właśnie, bo pan Robert Janowski pisał, że ci zawodnicy, którzy byli określani przez Super Express jako sekta, czyli
0: tak,
1: ci biorący udział w odcinkach jeszcze z nim, są zapraszani w większości do tych nowych odcinków.
0: Właśnie.
1: Wcale nie tacy nowi, tak, było ich sektą tak nazywać.
0: Wcale nie tacy nowi, no przebojowi to na pewno, bo już znają te przeboje, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W soboty z kolei zobaczymy bitwy na hity, w których bohaterami będą dwie dwuosobowe drużyny.
1: Natomiast, no to tego nie było.
0: Tak, tego nie było, natomiast w niedzielę niedzielę widzowie będą mogli kibicować celebrytom w ich muzycznych starciach. No i to od czasu do czasu było, jak dobrze pamiętam, te specjalne odcinki.
1: Tak, tak, one były w weekendy, jeszcze tylko należy uściślić, jeżeli chodzi o godziny emisji, że od poniedziałku do soboty program będzie można oglądać o 17.30, czyli chyba w zasadzie tak jak było, chociaż nie jestem pewna co do soboty, a w niedzielę o 18.30.
0: Tak, i jeszcze taka, myślę, że dla niektórych, szczególnie dla tych, którzy oglądają ten program, informacja ważna, bo nie tylko gospodarz i scenografia się zmieni w programie Jaka to Melodia, ale także zmienią się wykonawcy odtwarzający piosenki odgadywane przez uczestników. Według ustaleń serwisu plejada.pl z teleturniejem żegnają się wokaliści Grzegorz Wilk, Aneta Figiel, Agata Dąbrowska oraz Robert Osam. Natomiast w programie pozostają saksofonistka Lena Zuchniak i piosenkarz Marek Kaliszuk, który to ponoć nawet ostatnio już na Instagramie publikował jakieś zdjęcia, że tak, że on będzie w tym programie uczestniczył i jego widzowie będą mogli nadal tam oglądać. Natomiast z jednej strony, jeszcze taka jedna informacja, z jednej strony to marnotrawstwo, ale z drugiej strony to może nawet i dość przemyślany ruch, bo warto jeszcze tu dodać, że Media Corporation wyprodukowało 10 ostatnich odcinków teleturnieju Jaka to Melodia, ale te odcinki nie zostaną wyemitowane przez Telewizję Polską, więc od razu 3 września, w poniedziałek, pojawi się
1: zasiadamy
0: Norbert
1: przed telewizorami
0: Duczuk
1: i oglądamy, jak sobie Norbi poradzi. No, z jednej strony, wiadomo, to dobrze, bo nie będzie bałaganu, że nagle w połowie września zmienia się prowadzący teleturniej, ale z drugiej pytanie, jak wyglądały kwestie regulaminowe i czy tym uczestnikom, którzy występowali w tych 10 ostatnich odcinkach, zostaną wypłacone należne im nagrody. Tego być może się wcale nie dowiemy. No, zresztą w ogóle chyba po stronie już samej Telewizji Polskiej i nowego producenta chyba nie było do końca woli współpracy z Robertem Janowskim, bo skoro gdzieś tam na spotkaniu właśnie, bo to jeszcze było spotkanie z prezesem Kurskim, na którym Robert Janowski miał usłyszeć, że może skończyć jak Maciej Orłoś albo Grażyna Torbicka, jeżeli tutaj się nie podporządkuje, no chyba
0: Grażyna Torbicka to ostatnio
1: dobrze skończyła, po prostu
0: tak
1: podprowadziła,
0: no
1: więc
0: właśnie
1: nie przesadzałabym. I też jeszcze odnośnie żony pana Janowskiego, to ten epizod w Wiadomościach TVP, gdzie był materiał dotyczący nieprawidłowości w sądownictwie i jakoś tak dziwnym przypadkiem akurat właśnie przywołano sprawę Moniki Janowskiej, więc
0: no
1: to
0: właśnie
1: chyba są takie nie do końca ładne zachowania. Widać ewidentnie, że po prostu chcą zacząć od nowa ten teleturniej w nowej formie. Czy to się przyjmie? No zobaczymy. Jestem ciekawa, jak sobie z tym Norbi poradzi, czy po prostu nie lepiej byłoby ten teleturniej zdjąć z anteny, ale to myślę, że się okaże już na początku września.
0: Ewentualnie zakończą kiedyś Big Music Quiz i na jego miejsce zaproszą Sławomira.
1: Sławomira. No myślę w ogóle, że oni by tak najbardziej chcieli, tylko już no, nie mogli Big Music Quiz zdjąć teraz, a i Sławomirowi dwóch programów dać, ale Sławomir jest teraz chyba najbardziej w cenie, więc chyba byłoby rozwiązanie najlepsze.
0: No, on nawet nowych piosenek nie musi nagrywać,
1: no,
0: bo tak, to jest po prostu
1: zarosłeś.
0: Tak, gwiazda. No to teraz sobie posłuchamy dwóch piosenek. Najpierw tak dotyczącej samej melodii.
1: To, jako co pewnie takiej śpiewali fani programu przy tych wszystkich zawirowaniach, się obawiali, czy program zostanie, czy nie, to pewnie tak sobie podśpiewywali Zostań z nami melodio za zespołem Wawele i Janem Wojdakiem, a potem, no, któż by ten nowy prowadzący, i wy pewnie myślicie, że my zagramy to, co wy myślicie,
0: czyli kobiety
1: o kobietach,
0: są gorące,
1: które są gorące?
0: Nie.
1: A nie, tym razem będzie utwór mniej znany, w którym zagości jeszcze jeden bardzo znamienity wokalista, czyli Krzysztof Krawczyk.
0: I będzie to piosenka Piękny Dzień.
2: Słuchacie Radia DHT.
0: Zajrzałem przed momentem na naszego radiowego Facebooka, no i słuchacie nas i kontaktujecie się z nami, co bardzo, ale to bardzo nas cieszy. Pozdrawiamy Krzysztofa, pozdrawiamy Adriana, naszych stałych słuchaczy. No i też od naszych stałych słuchaczy ważną informację otrzymaliśmy od Krzysztofa konkretnie, mianowicie, że Jaka to Melodia będzie wcześniej nawet w tej nowej odsłonie niż mówiliśmy, bo będzie już od soboty. Od 1 września będzie sobie można ją oglądać na antenie telewizyjnej jedynki.
1: A wtedy jest RTV.
0: No właśnie.
1: Się zazębi, jak to
0: mogliśmy
1: teraz pogodzić.
0: Mogliśmy nie mówić.
1: No właśnie.
0: Się już
1: nie wygrał. Wygadał.
0: Tak. Trzeba było powiedzieć, że od niedzieli. No, okej. Okay. Nie, ale tak zupełnie serio, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to sobie może z VOD obejrzeć na przykład.
1: Otóż to.
0: Zawsze jest jakaś opcja. Tak. A teraz z telewizji przechodzimy do tematów radiowych, bo to dzieje się.
1: Otóż to mamy dla Was garść radiowych informacji i najpierw coś dla miłośników radia cyfrowego. Otóż w ostatnich dniach w Warszawie pojawił się nowy multiplex pod nazwą Dubcast, w którym jak na razie, przynajmniej z naszej informacji tak wynika, może już coś się tam pojawiło, to warszawiacy może nas poprawią. W każdym razie, jak na razie nadają tam dwie stacje, Radio Color i Radio Muzo FM.
0: A wcześniej tam nadawało Radio 5, tak wynika z informacji zamieszczonych w serwisie radiopolska.pl, ale to nie było suwalskie Radio 5, tylko to było takie Radio 5, w którym co jakiś czas pojawiał się bodajże jakiś pisk.
1: Tak. Więc o co tu właściwie chodzi, co tam dalej będzie, nie wiemy, ale jak się tylko dowiemy, to oczywiście spieszymy Was poinformować.
0: Tak, to jest multiplex w ogóle jakiejś dość małej mocy, więc nawet nie na całą Warszawę, ale jeżeli ktoś mieszka w zasięgu i chciałby sobie słuchać radia Color, bądź też Muzo FM w jakości cyfrowej, chyba 160 kbps przepływności, czyli tak tłumacząc na język ludzki, jak na standardy radia cyfrowego, to całkiem nieźle.
1: Nieźle. Żeby no. W polskim radiu takie były jakości ładne, ale nie można mieć wszystkiego.
0: Natomiast teraz informacja dotycząca dwóch częstotliwości. Częstotliwości po radiu Bajka. 87,8 i 95,2. Ta pierwsza częstotliwość to w Warszawie, druga w Krakowie. To już wiecie, że walczy Radio Wnet, stacja Krzysztofa Skowrońskiego, ale okazuje się, że nie tylko oni mają apetyt na te dwie częstotliwości, bądź co bądź w dużych miastach. Między innymi również ma na nie apetyt Eurozet, z projektem Oto Radio. To jest zupełnie nowy projekt, który to ma być stacją o charakterze publicystycznym, łączącą potencjał kulturowy Warszawy i Krakowa oraz tradycje z nowoczesnością. Podstawą programu miałyby być audycje autorskie, na antenie byłoby dużo informacji praktycznych z punktu widzenia mieszkańców Krakowa i Warszawy, ich codziennego życia i funkcjonowania w społeczności lokalnej. Stacja kierowana ma być do młodszego odbiorcy, a muzyka ma tam brzmieć różnoraka, od ambitnego popu, rocka, muzyki alternatywnej po hip-hop. Tak poinformowała portal wirtualnemedia.pl Małgorzata Kozieł, rzeczniczka Eurozetu. To oczywiście takie tylko plany są.
1: No właśnie,
0: nic pewnego.
1: Bo pewnie i tak wygra Radio Wnet, chociaż z drugiej strony często było tak, że był jakiś pewny pretendent do wygrania konkursu, a potem się okazywało, że ktoś jednak złożył lepszy wniosek, więc jeszcze nie ma co nastawiać i pozostaje nam czekać. Natomiast
0: poza tym, czy my chcemy kolejną stację Eurozetu?
1: No właśnie, tak miałam to powiedzieć, że po tym, co robi Eurozet, w ogóle jakie oni te nazwy wymyślają, Melo Radio, Oto Radio, to ja nie wiem, czy oni faktycznie zrobiliby to radio dobrze. Więc może jednak radio...
0: No może teraz, wiesz, teraz się zmienił właściciel, więc może dostaną jakichś konsultantów skądś.
1: A, no może, i no to w tym tylko nadzieję.
0: Kto wie, no na przykład rzeczy, które tam były robione w Czechach, które robił Lagardère kiedyś w Czechach, no to całkiem nieźle ta frekwencja jedna chociażby, to całkiem fajne radio było. Nawet z programami nocnymi. Nie wiem, dlaczego w Polsce tego nie wprowadzono. Chociaż oni się wycofali już chyba z tego. No jakoś na frekwencję kiedyś włączyłem ich w nocy i już nie było tych takich fajnych programów, gdzie słuchacze mogli dzwonić.
1: Mm-hmm. No ale czekamy, bo może ktoś jeszcze w tym konkursie wystartuje, może jeszcze jakiś nieznany gracz i zdeklasuje wszystkich.
0: Oczywiście.
1: Także czekamy, a teraz o...
0: Z analoga znowu hop na cyfrę.
1: Tak, dokładnie. Informacje bieżące dotyczące radia cyfrowego, czyli z analoga na cyfrę i z Warszawy do Kielc. Ponieważ w kieleckim multipleksie DAB Plus pojawiło się znane już z internetu Folk Radio. Jest to kanał prezentujący przez całą dobę przede wszystkim muzykę ludową Gór Świętokrzyskich, ale nie brakuje też pasm z utworami z innych regionów Polski, a nawet z całego świata. Stacja stworzona została w oparciu o archiwa Kieleckiej Rozgłośni Polskiego Radia, zawierające ponad 100 tysięcy utworów zarejestrowanych zarówno w studiu radiowym, jak i w plenerze. No to rzeczywiście mają się czym chwalić. No i kolejna ciekawostka odnośnie cyfrowego radia w Kielcach, i to istotnie przyznam, że trochę dla mnie ciekawostka, ponieważ oprócz tego nadawanie w DAB Plus wznowiło Radio Kielce. Szczerze powiem, że nie wiedziałam, że w regionalnym multipleksie w województwie świętokrzyskim nie nadaje główna stacja regionalna, ale już wyjaśniam, bo to jest w ogóle ciekawe. Otóż stacja ta w roku 2012 jako jedna z pierwszych rozpoczęła testy emisji cyfrowej, a w maju 2016 roku zniknęła z multipleksu. Dlaczego? Przyznam, że nie wiem. Jeżeli kojarzycie sprawę facebook.com/radio-dht, w każdym razie teraz już można z powrotem Radia Kielce w multipleksie słuchać, no i do tego jeszcze folk radia. No a skoro folk radia można słuchać, to my tak wam teraz na ludowo zagramy, co prawda nie wiemy, z jakiego regionu Polski pochodzi ten właśnie utwór, czy z Gór Świętokrzyskich. Może nie, no ale skoro nadają muzykę ludową z całego kraju, to chyba jesteśmy usprawiedliwieni. Rokiczanka zaśpiewa o Lipce.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Po takich folkowych klimatach wracamy do was, zaglądamy na Facebooka ponownie. Jeszcze tak a propos radia cyfrowego w Warszawie, to Adrian przed momentem sprzedał nam fajnego newsa. Mianowicie w Warszawie mają jeszcze nadawać w DAB Plus Akademickie Radio Campus, Katolickie Radio Warszawa oraz Radio Maryja. Gdyby komuś było mało z analoga, to jeszcze będzie sobie mógł w DAB Plus posłuchać tychże stacji.
1: Dokładnie, a my zostajemy w Kielcach, bo czemu nie? Taka była wesoła piosenka. Oj, naprawdę. No. Ale przenosimy się z radia do telewizji. Będzie teraz rozrywkowo, bo mamy dla was zapowiedź tego, co w Kielcach dziś się odbędzie i co w Polsacie będzie można obejrzeć. Ponieważ już po raz szósty organizatorzy zapraszają do kielckiego amfiteatru Kadzielnia na wyjątkową świętokrzyską galę kabaretową. Gospodarzami tejże będzie kabaret skeczów męczących, który wraz z zaproszonymi gośćmi, gwiazdami kabaretu, które w tym sezonie najbardziej namieszały na rozrywkowych scenach, przedstawią największe hity wakacji tego roku. Tradycyjnie podsumują lato i w magiczny sposób zakończą wakacje 2018 roku. No i któż wystąpi na tej imprezie? No rzecz jasna kabaret skeczów męczących wraz z Aleksandrą Szwed jeszcze dodatkowo. Kabaret moralnego niepokoju, konkretnie Mikołaj Cieślak i Rafał Zbieć. Oprócz tego Mikołaj Cieślak z Michałem Czerneckim. Kabaret Nowaki, formacja Châtelet, kabaret K2, kabaret Jurki, kabaret Zachodni, Igor Kwiatkowski, znany z kabaretu Paranienormalni, przypomnijmy, Andrzej Poniedzielski, a o oprawę muzyczną zadba kto? To już chyba łatwo zgadnąć, jeżeli chodzi o te imprezy kabaretowe. Oczywiście The Jobbers. Transmisja już dziś, przypomnijmy, na antenie Polsatu o godzinie 20.
0: Jeżeli ktoś się ma ochotę rozerwać, to jak najbardziej będzie można, bo taki zestaw rozrywkowy, myślę, że dość sympatyczny.
1: No i całkiem sporo tych kabaretów wystąpi. No jako, że poprowadzi to kabaret skeczów męczących, no to właśnie teraz ich utwór, a w zasadzie ich przeróbkę przyszło nam zagrać. Teraz jest taki najmodniejszy utwór sezonu, chociaż stacje radiowe może niekoniecznie wszystkiego grają, ale jak widać to wcale nie jest wskaźnikiem popularności utworu. Mowa o Tamagotchi. No to teraz będzie przeróbka kabaretowa pod tytułem Mama Gosi i kabaret skeczów męczących.
0: To ja się będę teraz publicznie przyznawał do czegoś. Nie wiem, czy wstydliwego, czy nie, ale ja jeszcze oryginału nie słuchałem. Muszę po audycji nadrobić.
1: No ja posłuchałam oryginału w momencie, w którym usłyszałam właśnie dwie przeróbki. Jedną, tę, którą zagramy za chwilę, czyli Mama Gosi, jedną Będę Gucci. To już wtedy stwierdziłam, że istotnie chyba muszę poznać oryginał, bo znają go wszyscy i słuchają go wszyscy. A wy teraz posłuchacie właśnie parodii. Radio
0: DHT. No właśnie, i taka parodia Tamagotchi, Mama Gosi i jak tam jeszcze było? Będę Gucci.
1: Tak, Będę Gucci. To niejaka Ula Kowalska, znana m.in. z Eurowizji dla dzieci.
0: Zajrzałem ponownie na naszego radiowego Facebooka. Tu widzę dyskusja a propos tego, jaka czeska stacja jest lepsza. Adrian napisał, że czeska jedynka, a Krzysztof napisał, że nie tylko, bo Europa 2 też jest niezła. No, to sobie panowie pogadali. Jeżeli wy również chcecie skorzystać z naszego radiowego Facebooka, żeby do nas coś napisać, albo pomiędzy sobą wymienić jakieś uwagi, refleksje, spostrzeżenia, to facebook.com/radio-dht, najnowszy post dotyczący RTV, to może być całkiem niezłe do tego miejsce, szczególnie jeżeli te wszystkie wymiany myśli dotyczyć będą mediów. Teraz przenosimy się do telewizji, będzie o Polsacie, bo we wtorek, 21 sierpnia, oficjalnie wystartowały dwa kanały. Polsat Sport Premium 1 i Polsat Sport Premium 2. Są one dostępne w nowej jakości Super HD i bez reklam. Są one również właśnie, a propos tego Super HD, to jest dość interesujące, przynajmniej z takiego marketingowego opisu, bo pytanie, jak to działa w rzeczywistości. Tu ponoć są różne opinie na ten temat, ale ta technologia Super HD to działa tak dobrze ponoć dzięki dwukrotnie większej przepływności. Zapewnia ona zdecydowanie lepszą jakość obrazu. Z drugiej strony nie wymaga ona od abonenta wymiany telewizora i dekodera na odbiorniki inne niż te, które posiadają możliwość odbioru w technologii HD. Obie stacje dystrybuje cyfrowy Polsat na pozycjach 333 i 334. Można sobie te programy oglądać. Natomiast nie tylko cyfrowy Polsat je dystrybuuje, bo również udostępnia je innym operatorom, takim jak chociażby UPC, NC+, czy Netia.

0: zdjęciowe, ekrany tak, i w ogóle...
1: Tak, zdaje się trzy czy cztery plany. Tak, cztery plany zdjęciowe, jakiś super wielki ekran, gdzie można będzie różne wyświetlać materiały. Co tam jeszcze? Jakiś też taki ekran do rozrysowywania na jednym ze stanowisk sytuacji meczowych. Jakichś ileś kamer, no... Jestem bardzo ciekaw, jak to w rzeczywistości będzie wykorzystane i czy rzeczywiście będzie można liczyć na to, że, no, że będzie to miało jakieś przełożenie na jakość. Podejrzewam, że tak.
0: No, powinno chyba mieć. No to,
1: owszem.
0: To jako, że chyba głównym punktem, najważniejszą atrakcją tego kanału są transmisje meczów Ligi Mistrzów, no to my wam teraz musimy odpowiedni utwór zagrać. Z reguły chyba słyszycie to we fragmencie, jakoś tak przy okazji jakichś reklam, zapowiedzi i innych takich wydarzeń, a my wam teraz zagramy w całości utwór o Kaszance. Tak niektórzy mogą go kojarzyć, a inni po prostu jako hymn Ligi Mistrzów.
1: Dokładnie. Posłuchajcie, jeżeli nie mieliście okazji nigdy tego usłyszeć w całości, to teraz na antenie Radia DHT w programie RTV taka okazja jest.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Tak, The Champions, The Champions.
0: Kaszanka. To
1: Kaszanka, tak. Tak można też zrozumieć gdzieś tam ten tekst, który się pojawia i jest tak specyficznie śpiewany. A teraz będziemy się żegnać z pewną stacją, której to już nie usłyszymy w formie lokalnej, chociaż tak Bogiem a prawdą to niespecjalnie jest czego żałować. Bo są stacje,
0: no,
1: których szkoda.
0: No nazwa się zmieni, nie?
1: Dokładnie.
0: Tak, dokładnie. To już były przesądzone i, że tak powiem, nie po polsku, content się nie zmieni, tylko właśnie nazwa.
1: Tak, bo to właśnie i to wszystko miało miejsce wczoraj. I wczoraj właśnie nadające na częstotliwości 101,7 MHz Radio Go, nadające w Gorzowie Wielkopolskim, zmieniło się w Radio Vox FM. Jak informuje serwis radiopolska.pl, do zmiany doszło mniej więcej kwadrans przed południem. Nie było żadnych pożegnań, a o tym, że to ten moment, można się było przekonać po trwającej przez 2,5 minuty ciszy. Po niej zagrana została kolejna piosenka i dżingiel Vox FM Lato w rytmie hitów. Zmiana była zapowiadana na antenie stacji od tygodnia. Jeszcze w ogóle a propos Radia Go, to jest ciekawa kwestia, bo stacja już kiedyś, zdaje się z 19 lat temu, była dostępna na falach eteru pod nazwą Radio Go. Później zmieniła nazwę na S Gorzów, a w 2015 roku wróciła ponownie jako Radio Go. Od tego czasu współpracowała z należącym do grupy ZPR Radiem Vox FM w ramach tak zwanego pakietu mszczonowskiego. Korzystała m.in. z playlisty, nagranych wejść prowadzących, wiadomości oraz hasła Vox FM, a właściwie w rytmie hitów, no bo Vox FM to jeszcze nie mogło być, tylko po prostu w rytmie hitów. Stacja jako element lokalny zapewniała poranek, serwis miejski i gorzowskie reklamy. Jeszcze logo ponoć było dość podobne, zarówno Radia Go, jak i Vox FM. Pierwszy wniosek w sprawie zmiany nazwy koncesjonariusz Radia Go złożył 19 stycznia 2017 roku. To poskutkowało uruchomieniem przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji procedury odebrania koncesji.
0: I o tym mówiliśmy.
1: Tak, i o tym mówiliśmy. Natomiast dość szybko się wycofali z całego pomysłu, bo 21 lutego 2018 roku. Natomiast 4 miesiące później wydała dokument zezwalający na zmianę nazwy. No i od tego momentu, proszę bardzo, właśnie od wczoraj konkretnie mamy radio Vox FM Gorzów. No nikt, myślę, płakać nie będzie. No,
0: no chyba nie, bo faktycznie tutaj nie ma za czym. Szkoda, że tak szybko właściciele stacji się zdecydowali na to, żeby ją oddać, początkowo tylko właśnie w kwestii zawartości programowej, a teraz jeżeli chodzi o nazwę. Natomiast coś by wam wypadało z tej okazji zagrać i myślę, że możemy się taką, o taką małą personifikację pokusić, bo to wygląda tak, jakby to Radio Go, no bo ono tak pojawia się w eterze,

0: Potem go nie ma, zmienia nazwę, potem się reaktywuje po kilkunastu latach
1: i potem znowu
0: zmienia nazwę. To tak jakby się zastanawiało, czy powinno zostać, czy odejść. Tak. Should I stay or should I go?
1: I tak właśnie piosenka o tym tytule zagra i zaśpiewa teraz na antenie Radia DHT zespół The Clash.
2: Radio DHT.
1: Na Facebooku Krzysztof zaproponował nam, żebyśmy powiedzieli coś o Radiu Q. Krzysztofie, ale w poprzednim RTV o tym już było.

0: Ten podkład pojawia się tu wcale nie bez celu, bo będzie teraz o lecie z radiem.
1: Będzie o lecie z radiem. To jest, słuchajcie, nowa wersja Polki Dziadek, przygotowana przez Smonika na potrzeby wydarzenia, o którym wam za chwilę chcemy opowiedzieć.
0: Jeszcze tak chwilę...
1: No, no właśnie. Ja myślę, że wy już rozumiecie, że to nam się aż tak podoba, że zrobiliśmy sobie z tego podkład.
0: Tak.
1: Uznaliśmy, że to jest najlepsze zastosowanie dla
0: tego nagrania.
1: Tak, powiedzieć.
0: Sam Andrzej Smolik na antenie Polskiego Radia w jednym z wywiadów też powiedział, że ma świadomość, że opinie na temat tego utworu są różne. No, dobrze.
1: Napiszcie nam wasze opinie facebookomu / Radio DHT. Może wam się podoba. A teraz już przejdźmy do rzeczy i do wydarzenia, o którym wam chcemy powiedzieć, chociaż już wzmiankowaliśmy na początku wakacji, kiedy to startowało Lato z Radiem. Otóż 26 sierpnia, czyli już jutro, na Skwerze Kościuszki w Gdyni odbędzie się Lato z Radiem Festiwal 2018. Jak już również pamiętam, że wtedy wspominałam, nad wydarzeniem czuwa dziennikarz radiowej Trójki Piotr Metz, który jest dyrektorem muzycznym całego tego zamieszania, i to właśnie jego pomysłem było, aby kolejność występów ustalić przez losowanie, które odbyło się na konferencji w połowie lipca. On uważa to właśnie za takie bardzo nowatorskie rozwiązanie. No zobaczymy, jak ta metoda się sprawdzi, czy będą ją w przyszłości stosować. No skutkuje to tym, że Brodka jako dość spora gwiazda wystąpi gdzieś na początku, ale o tym, kto wystąpi, to za chwilę. Zgodnie z błyskotliwą dość i odkrywczą wypowiedzią prezesa Jacka Sobali, jakość imprezie mają zapewnić artyści. W Gdyni mamy usłyszeć bowiem występy czołowych artystów polskiej sceny muzycznej. No co miał innego właściwie powiedzieć, ktokolwiek by tam nie wystąpił. A tutaj imprezy jest również to, że jest to największe niebiletowane tego rodzaju wydarzenie w naszym kraju. Tak więc macie jeszcze okazję się tam wybrać, jeżeli jesteście w Gdyni lub w okolicach. Artyści będą występować na dwóch scenach, Polski Top i Idzie Nowe. Nas chyba tłumaczyć nie trzeba, chociaż Polski Top, czy będą to artyści aż tak bardzo zasłużeni, bo tutaj to byśmy się chyba spodziewali jakiegoś, nie wiem, zespołu Perfect albo czegoś takiego. A Idzie Nowe? No też mi się wydaje, chyba tych artystów już w większości znamy, nie wszystkich, ale jednak znamy, tylko może nie są po prostu aż tacy popularni. Koncerty na obu scenach będą rozpoczynały się o 13 i potrwają do północy. Wśród prowadzących oprócz Piotra Meca znajdą się Anna Gacek, Ula Kaczyńska, Agnieszka Szydłowska oraz Piotr Baron, Marcin Kusy, Marek Niedźwiecki, Damian Sikorski, również Piotr Stelmach, Paweł Sztompkę, Hirek Wrona i Tomasz Żonda, więc cała plejada dziennikarzy Polskiego Radia. I ci właśnie dziennikarze ze specjalnego studia festiwalowego będą przekazywać relacje na anteny jedynki, trójki, czwórki i PR24, a portal polskieradio.pl przeprowadzi transmisję wideo z obu festiwalowych scen. Takie były zapowiedzi jeszcze w czerwcu, że to na wszystkich antenach Polskiego Radia będzie transmitowane. Gdzie jest dwójka? Pytam się ja.
0: Chyba za bardzo odstają całej reszty.
1: No, tak, to chyba zresztą przewidzieliśmy w czerwcu, kiedy o tym rozmawialiśmy. No i właśnie, ktoż wystąpi? Do uczestnictwa w projekcie zaproszono 16 artystów. No i rozpoczniemy od sceny Polski Top. Na początku pojawi się Smolik z tym właśnie czymś, co sobie w tle
0: to może... O, jeszcze tak? Z tym?
1: Ale chyba coś jeszcze oprócz tego zaśpiewa, właśnie dlatego będzie na początku, jakby poza tą losowaną kolejnością, a potem Brodka, Cortez, Koma, Fish Emade, Tworzywo, Krzysztof Zalewski, Organek, a potem pozycja programowa określana jako wielki finał, cokolwiek należy przez to rozumieć. Natomiast kogo będzie można zobaczyć i usłyszeć na scenie Idzie Nowe? Już wymieniam. Oxford Drama, Król, Rebeka, Daria Zawiałow. No nie, to ostatnio głośno, więc czy to aż takie nowe? No z jednej strony tak, może nie jest jakąś bardzo zasłużoną postacią, ale debiutantką już też nie tak zupełnie. Xanax, Tulia, czyli gwiazdy ostatniego festiwalu w Opolu. Tutaj tego wykonawcy nie kojarzy, Milo, nie wiem jak to przeczytać, przepraszam bardzo. I Barbara Wrońska, no też nie jest debiutantką, znaczy to debiutantką solowo, ale znana wokalistka z zespołu Pustki. No jakoś może się spróbujmy odnieść do wyboru tych wykonawców. No szczerze mówiąc, Lato z Radiem to mi się troszkę z inną muzyką jednak kojarzy. Ja się spodziewałam, że tam jakiś, nie wiem, właśnie Perfect, Golec Orkiestra, Bratanki, kto tam jeszcze, jakiś Blue Cafe, czy takie zespoły, które zawsze były obecne na tych koncertach organizowanych w całej Polsce.
0: A, tu
1: a tutaj jest tak alternatywnie, czego z drugiej strony się można było spodziewać, jak już było wiadomo, że Piotr Metz tym rządzi. A może dobrym rozwiązaniem byłoby właśnie połączenie tych różnych gatunków, żeby obok Golców czy Blue Café, których gdzieś tam zagra nam radiowa jedynka, a może nawet i tego Perfektu, czy jakichś starszych wykonawców, pojawili się właśnie ci nowi, związani z muzyką alternatywną, tak aby tej muzyki alternatywnej nie szufladkować i tak aby ten koncert był dla wszystkich, skoro jest to impreza otwarta, skoro ma być transmitowana na wszystkich antenach Polskiego Radia, wreszcie skoro jest związana z latem z radiem, to wtedy nawet może można byłoby zaprosić jakichś tam jazzowych wykonawców i wtedy nawet i do dwójki by się to załapało i miałoby sens. Nie wiem, co o tym sądzisz, może proponuję zbyt awangardowe rozwiązania.
0: Nie, no wydaje mi się, że rzeczywiście masz rację i to całkiem nieźle by wyglądało, natomiast no... Jest jak jest.
1: Będzie alternatywnie, tak. Więc nie wiemy, czy będzie dla wszystkich i to z latem, z radiem ma niewiele wspólnego, choć no, z jednej strony jest to muzyka może mi najbliższa, chociaż już tak bardzo nie jest mi blisko do tej alternatywy, ale powiedzmy najbliżej do tego wszystkiego, co się muzycznie dzieje współcześnie, ale no jednak tak oceniając to z perspektywy większości słuchaczy, myślę, że widziałabym to inaczej. Już podczas wydarzenia, o którym mówimy, do sprzedaży trafi płyta, na której znajdą się utwory wykonawców z obu scen i za chwilę zaprezentujemy Wam dwa utwory akurat te, które się na płycie pojawią, ponieważ już tracklista jest w internecie dostępna.
0: A ten utwór, ten też będzie?
1: Tak, będzie jako bonus track. No. Także myślę, że warto to kupić tylko po to, żeby po prostu tego słuchać cały czas. My tak krytykujemy, może nam zaraz słuchacze napiszą, że to jest takie
0: nowe,
1: świeże, fajne spojrzenie. Ale tak szczerze mówiąc, to jeszcze nie jest koniec informacji na temat tego wydarzenia, ponieważ atrakcje Polskie Radio przygotowało już na dzisiaj, ponieważ dzień wcześniej właśnie, czyli to dziś wieczorem, Polskie Radio zaprasza na muzyczną rozgrzewkę. Impreza w festiwalowej strefie relaksu rozpocznie się w sobotę, właśnie dziś, 25 sierpnia o godzinie 22 i potrwa do 4, aż a potem na 13 na te następne koncerty. No, w miarę da się wyspać. Swoje sety zagrają DJ Michał Margański i DJ Hirek Wrona z Radiowej Trójki oraz DJ Bert i DJ Harper z Czwórki. Każdy z DJ-ów wystąpi z setem trwającym 1,5 godziny. Wydarzenie rozpocznie Hirek Wrona miksem utworów z listy przebojów Trójki. Następnie zagra
0: jak
1: DJ Bert.
0: Jak on to będzie miksowe?
1: Nie wiem. Ciekawe to w sumie jest, ale będzie tego można posłuchać o czym za chwilę. DJ Bert wystąpi, czyli Norbert Bożym, z piosenkami utrzymanymi w stylu disco house. Z kolei Marcin Hubert, znany szerokiej publiczności jako DJ Harper, zaproponuje m.in. symf, funk i two-step. Natomiast na zakończenie najbardziej mroczne pokłady elektroniki tanecznej, deep house i alternative house zmiksuje Michał Margański z Radiowej Trójki oczywiście. Impreza 3-4 gramy pod takim hasłem się odbywa, czyli 4 sety muzyki tanecznej i dziennikarzy Trójki i Czwórki. Odbędzie się, jak już wspomniałam, ale przypomnę, bo można się tam wybrać w strefie relaksu przy bulwarze nadmorskim imienia Feliksa Nowowiejskiego w Gdyni. Wstęp na tę imprezę również jest bezpłatny, także zapraszamy, zachęcamy. A jeżeli ktoś się wybrać nie może, to transmisji będzie można słuchać i w Trójce, i w Czwórce. Także od 22 myślę, że warto posłuchać, chociażby nawet dla tych, którzy nie przepadają za taką muzyką elektroniczną, to ten miks utworów z listy przebojów programu trzeciego.
0: No mnie to intryguje, szczerze powiem.
1: To myślę, że nawet z chęcią zajrzymy. A teraz zgodnie z obietnicą dwa utwory, które znajdą się na płycie Lata z Radiem, a konkretnie płycie patronującej temu, której patronuje ten festiwal. Pierwszy utwór, który usłyszycie, wykona Monika Brodka, utwór Warsowi. Monika Brodka występuje, przypomnijmy, na scenie Polski Top, a za chwilę reprezentantka sceny Idzie Nowe, Barbara Wrońska, w kompozycji Nie Czekaj.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Zaglądamy na naszego radiowego Facebooka. Tu między innymi pojawiła się wypowiedź Adriana dotycząca tego, co będzie działo się jutro. I taka krytyczna dość w stronę Piotra Meca, który odpowiada za to. Ale ja szczerze mówiąc... myślę, że to wcale niekoniecznie może być kwestia tego, bo przecież Piotr Metz ma za sobą między innymi dyrektorowanie stacji RMF FM za czasów świetności tegoż radia, więc no.
1: Dokładnie, ale poza tym wiadomo, że każdy dyrektor muzyczny takiej imprezy będzie wybierał takich artystów, których sam lubi, których twórczość jemu się podoba, więc może rozwiązaniem byłoby to, aby pracowały przy doborze artystów osoby z różnych anten Polskiego Radia. Ktoś
0: oczywiście
1: z Jedynki, właśnie Piotr Metz z Trójki, jak i każdy wybrał kilku artystów, tak aby ta impreza i zawartość muzyczna była przyjazna wszystkim.
0: Tak, więc no ja bym tu akurat na Piotrze Metzu psów nie wieszał. Może tak powiem. No, to teraz przechodzimy dalej do kwestii radiowych, ale już nie publicznych, a prywatnych.
1: A prywatnych zadam takie pytanie, drodzy słuchacze, chociaż w tym momencie, w czasie rzeczywistym nie możecie mi odpowiedzieć, ale ciebie też mogę zapytać.
0: Pytaj.
1: Zapytam ciebie, czy wiesz, gdzie jest Wetlina?
0: Szczerze powiedziawszy, gdyby nie to, co widzę na naszej liście utworów do zagrania, to bym nie wiedział. Ale teraz wiem, więc mogę udać mądrego. W Bieszczadach.
1: Tak jest. I właśnie w tymże mieście w pierwszych dniach sierpnia na częstotliwości 103,6 rozpoczęło nadawanie radio Złote Przeboje. Informacja o możliwości nadawania w tymże bieszczadzkim mieście pojawiła się w maju 2016 roku, po tym jak częstotliwość ta powróciła do puli wolnych częstotliwości. I tutaj przyznam, nie wiem dlaczego tak się stało, czemu wcześniej nie była wolna. Jeżeli znacie kulisy sprawy, to czekam. facebook.com/radio DHT chętnie uzupełnię swoją wiedzę. O rozszerzenie koncesji ubiegały się tutaj Radio SK oraz Radio Wawa. Chciały nadawać, zaś nową rozgłośnię planowało utworzyć Radio ABC, którego wniosek pozostał bez rozpatrzenia ze względu na braki formalne. Natomiast co ciekawe, grupa radiowa Time posiada już w swoich zasobach częstotliwość w Wetlinie, która od lat pozostaje niewykorzystywana. Więc w sumie po co się starali o częstotliwość dla Eski i Wawy, skoro już częstotliwość mają i coś tam zrobić mogą? Może oni sami o tym nie pamiętają?
0: Może.
1: Trochę to dziwne.
0: Tyle częstotliwości, wiesz, jakbyś miała na głowie tyle częstotliwości.
1: W tylu miastach, miasteczkach, no tak, to ciężko się połapać.
0: Tak.
1: Zgodnie z deklaracjami wnioskodawcy, mieszkańcom miasta podczas pracy będą towarzyszyły informacje lokalne i doskonała muzyka, czy doskonała rzecz gustu. W niedzielne popołudnia można się natomiast spodziewać interesujących historii związanych z lubianymi przez słuchaczy piosenkami. W stacji mają zostać zatrudnieni dziennikarze związani z Wetliną i okolicami, by jak najlepiej, najszerzej i najefektywniej informować o wszystkim, co dzieje się w regionie. Ponadto planowana jest współpraca z ośrodkami kulturalnymi i oświatowymi Wetliny oraz relacjonowanie wydarzeń lokalnych i regionalnych. Na antenie będą gościć zarówno władze Wetliny i okolic, jak i społecznicy, ludzie związani z kulturą, edukacją, sportem i wszelką działalnością odnoszącą się do społeczności regionu. Takie są szumne zapowiedzi.
0: Wiesz co, gdybym ja nie wiedział, że to jest Agora
1: i w ogóle, że to jest sieciówka,
0: i że to jest sieciówka, to ja bym pomyślał, wow,
1: no właśnie,
0: no, lokalne radio z prawdziwego zdarzenia będą mieli mieszkańcy Wetliny i okolic, no super.
1: Tylko, że potem się to okaże, że będzie to zepchnięte na godziny albo bardzo wczesne ranne, albo bardzo późne wieczorne, kiedy tego nikt nie będzie słuchał.
0: Albo wręcz przeciwnie, będzie to kilka godzin gadania non-stop, bo normy trzeba wyrobić.
1: Tak, ale to właśnie wieczorem najlepiej
0: no
1: się
0: tak
1: wyrabia. Niedziela 19 do 20 powiedzmy pierwszej, to wszyscy akurat będą chcieli o tym słuchać tak ciurkiem. Także no, zapowiedzi są szumne, no i takie musieli złożyć, aby móc tę koncesję uzyskać. No, wiadomo, trzeba się popisać jak najlepszą ofertą. Ale jak będzie, no to łatwo chyba przewidzieć, znając w ogóle sieciówki i postępowanie między innymi właśnie Radia Złote Przeboje. Z innych wieści, zanim sobie zagramy taką bieszczadzką piosenkę, to dobre wieści odnoszące się do radiofonii typowo lokalnej. Już sygnalizowaliśmy, że to będzie się w końcu wydarzyło. Otóż w Lęborku na częstotliwości 94,9 można już słuchać Radia Kaszebę. Tak więc gratulujemy i polecamy wszystkim Kaszubom, aby słuchali stacji, w której ich ojczystej mowy mogą posłuchać. A my teraz posłuchamy utworu o Bieszczadach. A kto może śpiewać o Bieszczadach? Między innymi Stare Dobre Małżeństwo może o nich zaśpiewać, ale nie będzie tym razem o bieszczadzkich aniołach, a będą zachęcać do tego, aby z nimi zabieszczadować.
0: Cokolwiek to znaczy. Radio. Tak sobie pobieszczadowaliśmy razem ze starym, dobrym małżeństwem, a ja nadal nie wiem, co to znaczy. I się chyba nie dowiem.
1: facebook.com/radiodht.
0: Jak ktoś wie, to może nas oświecić. A teraz czas na informacje dotyczące telewizji, a konkretnie dotyczące TVP Info, bo oni już zaczynają pomalutku wprowadzać swoją nową ramówkę powakacyjną, chociaż jeszcze wakacyjną porą to robią, przynajmniej jeżeli chodzi o niektóre programy. Bo oto pierwszym nowym programem na antenie TVP Info jest program zatytułowany Wstaje Dzień. Jest to blok w porannym paśmie stacji. Prowadzącą tę audycję będzie Anna Popek. Oprócz fleszy informacyjnych będzie zawierał także informacje z show biznesu, wiadomości z różnych regionów Polski, lekkie felietony, przegląd internetu i trendów na portalach społecznościowych. Planowane są także rozmowy zarówno na tematy polityczno-społeczne, jak i lżejsze o show biznesie i ciekawostkach społecznych. Wstaje Dzień będzie można oglądać w dni powszednie od godziny 6:30, począwszy od najbliższego poniedziałku.
1: TVP Info szykuje ponadto 3 nowości, które będą pokazywane w niedzielę i wszystkie one będą miały premierę 2 września, czyli w tę niedzielę za tydzień. Pierwszą z nich jest program Kobiecym Okiem. W tym magazynie dziennikarki TVP Info Maria Stepan i Małgorzata Świtała będą rozmawiać na najważniejsze bieżące tematy z bohaterem tygodnia, politykiem, urzędnikiem bądź osobą z życia publicznego.
0: Natomiast o godzinie 21:00 stacja będzie pokazywać program W pełnym świetle, którego gospodynią będzie Ewa Bugała.
1: Wielki powrót.
0: Tak. Publiczny nadawca informuje, że w tym programie pokaże wydarzenia, zmiany i reformy, które odmieniły życie Polaków. W pierwszej części powiemy, jak było wcześniej i co się zmieniło. Następnie pokażemy, jaki wpływ te zmiany i wydarzenia mają na życie Polaków. Druga część programu to rozmowa o zmianach w studiu z politykiem. Natomiast w trzeciej części, nazwanej Polityka od kuchni, bohaterem jest gość. Pojawią się takie informacje, gdzie mieszka, jak żyje. Na przykład będą pytać również o opinię na jego temat sąsiadów. Tak można wyczytać w komunikacie opublikowanym przez TVP Info.
1: Z kolei o godzinie 21:50, czyli tuż po programie Ewy Bugały, TVP Info będzie emitować Strefę Starcia Michała Adamczyka, która w swoim paśmie zastąpi Bez Retuszu. Gospodarzem tego programu również był Adamczyk, więc po prostu zobaczymy go w nowej odsłonie. W ogóle te wieczory się zapowiadają takie bogate, właśnie jeżeli chodzi o niedzielę i TVP Info. Jak informuje TVP, Strefa Starcia to program z gatunku infotainment. Czyli tak na polski trochę informacji, ale
0: trochę rozrywki,
1: trochę też. Bohaterem każdego odcinka będzie znana postać ze świata publicznego, o której było głośno w ostatnim tygodniu. Audycja będzie składać się również z 3 części zatytułowanych odpowiednio Podsumowanie tygodnia, 1 na 1 oraz Wszyscy na jednego. W pierwszej części Adamczyk odbędzie turę rozmów z zaproszonymi do studia gośćmi. Będą nimi dziennikarze, eksperci oraz przedstawicielami publiczności. Celem tych rozmów będzie wyselekcjonowanie pytań do gościa wieczoru oraz przybliżenie problemów i tematów, które wydarzyły się w tygodniu. Po zakończeniu pierwszej rundy rozmów do studia wchodzi tak zwany bohater wieczoru. Bohater wieczoru, bohater tygodnia. Będzie tych bohaterów w tych wszystkich programach, jak widać. I rozpocznie się druga część programu. Z kolei w ostatniej części zaproszeni do studia goście będą mieli możliwość zadania pytania tak zwanemu bohaterowi wieczoru.
0: Tak jest. Warto też wspomnieć, że w TVP Info pojawi się program pana redaktora Pospieszalskiego. Warto rozmawiać, który przechodzi z jedynki właśnie tam. I będzie można oglądać ten program w poniedziałki o godzinie 20:50. Program ten zastąpi poniedziałkowe wydanie programu Nie da się ukryć, ale aby zmieścić talk show, TVP Info skróci o 10 minut program Minęła 20 właśnie tego dnia.
1: Dokładnie. I tyle, jeżeli chodzi o TVP Info, ale mamy jeszcze kilka takich drobnych telewizyjnych informacji związanych, no właśnie, poniekąd z kanałami informacyjnymi. Chociaż tutaj powiemy Wam o głównej antenie Polsatu, ponieważ jak się dowiedzieliśmy, w nowej ramówce telewizja Polsat ma zamiar o godzinę dłużej niż dotąd transmitować program poranny stacji Polsat News, czyli Nowy Dzień z Polsat News. Do tej pory można go było oglądać do godziny 8, teraz go będzie można na głównej antenie Polsatu oglądać do 9, natomiast jeżeli kogoś interesuje całość w stacji Polsat News, to proszę bardzo, od 6 do 10 można tam ten program śledzić, ale to nie jest wszystko, ponieważ będziemy mieć również do czynienia z pewnym wielkim powrotem. Otóż po 10 latach na główną antenę Polsatu powróci program Graffiti, program dotyczący polityki, prowadzony obecnie przez Piotra Witwickiego, w którym rozmowy polityczne można obserwować. Do tej pory program był emitowany jedynie w Polsat News o godzinie 8.15. Teraz jego godzina emisji zmienia się na 7.45 i tak jak już wspomniałam, będzie go można oglądać i w Polsacie Głównym, i w stacji Polsat News.
0: To taka pozytywna informacja, natomiast mniej pozytywne informacje dotyczą stacji TVN24 BIS, czyli Biznes i Świat, bo ten program po wakacjach nadal z okrojoną ramówką.
1: To już Wam sygnalizowaliśmy.
0: Tak.
1: Przypomnij w ostatnim wydaniu, że Łukasz Kijek ze stacji odszedł, że pasma na żywo będą się zaczynały później, a to jak widać mamy do czynienia z dalszymi redukcjami.
0: Tak, między innymi od września zabraknie skrótów informacyjnych czytanych przez lektora. Już od samego rana stacja będzie emitować pasmo programów powtórkowych z głównej anteny, a właściwy program na żywo startować będzie o godzinie 14.55. Będzie to dwugodzinne pasmo serwisów informacyjnych. Pasmo 16.55, 19.55 będzie w takim samym kształcie co obecnie, natomiast nowością jest pojawienie się programu Kropka nad i o godzinie 20. Z kolei Fakty o Świecie będą rozpoczynały się o godzinie 20.20. Później o 21.30 niezmiennie. Dzień na BIS i także niezmienna, przynajmniej na razie, pozostaje weekendowa ramówka tej stacji. Oj, zwijają jakoś.
1: No właśnie,
0: tak?
1: Już tak sygnalizowaliśmy tydzień temu, właściwie dwa tygodnie temu w naszym ostatnim wydaniu, że te redukcje mogą coś znaczyć, jakoby telewizja TVN, a raczej grupa TVN chciała się pozbyć tego kanału. No i tak to coraz bardziej zaczyna wyglądać w świetle tych redukcji. Już właśnie się pojawiają głosy, że jeżeli ten program ma być w takiej postaci, to już w ogóle lepiej, żeby ten kanał zlikwidowali zawczasu.
0: No dokładnie, albo niech po prostu zmienią jakiś format, jeżeli ma to być coś innego, a nie tak się przygotowują, nie wiem na co tu
1: może
0: czekać.
1: Też mają jakiś szalony pomysł, tak jak Polsat News Plus 2, to może oni też coś takiego wymyślili, ale Polsat ma na to uzasadnienie, że właśnie są ludzie, którzy się nie są w stanie wyrobić ze względu na swoje codzienne zajęcia, na tę publicystykę, na informacje w godzinach, w których ona jest emitowana na żywo, więc taki kanał jest podobno potrzebny.
0: No tak, no przecież jak to było z Kanal Plusami, chyba to nadal tak jest, szczerze mówiąc nie kojarzę, ale było coś takiego, był jakiś jeden Kanal Plus, a później był Kanal Plus,
1: który o godzinę
0: później, tak, dokładnie, więc no stary pomysł, ciekawe czy również i tu jakoś będzie to wyglądało w ten sposób, czy będzie to TVN24 Biznes i Świat ma się stać jakimś kanałem powtórkowym z TVN24. Pożyjemy, zobaczymy, a teraz sobie zagramy piosenkę, ale nie o TVN-ie, tylko bardziej dotyczącą graffiti, prawda?
1: Dokładnie. Myślę, że ten program może być kultowy dla wielu osób, ponieważ te właśnie rozmowy z politykami pod tą nazwą były obecne w Polsacie dawno, dawno temu, jeszcze w 90-tych latach, więc chyba warto ten program i jego powrót na główną antenę uhonorować piosenką. Stereophonics zaśpiewa utwór Graffiti on a Train.
2: Radio DHT.
0: Tak już powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego wydania programu RTV, ale spokojnie, jeszcze się z Wami tak do końca nie żegnamy, bo za kilka minut jeszcze jeden element.
1: Będzie on.
0: Tak, będzie Patryk, który dziś nie pojechał na biwak, tylko sobie przyszedł do studia i nagrał co miał nagrać.
1: Dla tych, którzy nie znają, to jest taka piosenka. Po
0: tak, tak, tak.
1: Poszukajcie, Patryk pojechał na biwak.
0: Słuchaj, jak znajdziemy, to To nawet słuchaczom może by ją zagrać, tylko muszę znaleźć, a to proste nie będzie, więc nie obiecuję, ale kto wie. W każdym razie, za moment, Radiowy Departament Spraw Zagranicznych, Patryk Waliszewski, ale zanim to jeszcze coś z naziemnej telewizji, mianowicie nowy kanał nam się pojawia, przynajmniej na Dolnym Śląsku, bo to, jak informuje jeden z czytelników serwisu radiopolska.pl, w multipleksie telewizji Łużyce na Dolnym Śląsku pojawił się nowy program. Wyświetlane na ekranie kolorowe pasy identyfikowane są jako Wspólna TV. Na program o takiej nazwie w zeszłym roku została wydana koncesja kablowa. W myśl jej zapisów program ma mieć charakter uniwersalny, zawierać ma informacje, publicystykę, sport oraz audycje o charakterze religijnym. Najsilniej wyeksponowanym elementem programu będzie muzyka, zarówno w formie samodzielnych audycji, jak i teledysków emitowanych pomiędzy audycjami. Dominującym gatunkiem muzycznym w programie będzie, jak deklaruje wnioskodawca, Śląsko Polo.
1: Ja nie wiedziałam, że to się tak nazywa, i zatrzymałam na nazwie Śląskie Disco, a to już się doczekało nazwy Śląsko Polo, jakkolwiek to brzmi nienaturalnie.
0: Tak, natomiast to nie wszystko, bo ponadto w programie przewidziano audycje kulturalne, społeczno-polityczne, omawiające w sposób popularyzatorski, trudne słowo, żartobliwy i lekki, najważniejsze wydarzenia w kraju i regionie. Według informacji dostępnych na stronie www.wspólnatv.pl program ten już wcześniej można było oglądać za pomocą jednego z czeskich multiplexów.
1: To ciekawe,
0: tak, ale zawsze to jakiś plus i zawsze to kolejna stacja. No, ja się nie spodziewam jakiejś mega super oferty programowej, ale może dla tego regionu, tylko tak wiesz, no Dolny Śląsk, Śląsko Polo. To ja wiem, że Śląsk to Śląsk, ale jednak to bardziej dla Górnego
1: właśnie,
0: Śląska.
1: Racja, no chyba, że może nie wiemy o tym, że na Dolnym Śląsku również jest grupa fanów tej muzyki.
0: Może pan Patryk by nam
1: pan
0: coś
1: Patryk
0: powiedział.
1: Pan Patryk by nam powiedział,
0: tak
1: jest, więc my teraz...
0: On by nam powiedział, jak jest na Górnym Śląsku, jak jest na Dolnym Śląsku, wszystko by nam powiedział i może nam o tym kiedyś powie.
1: Może nam opowie, a my teraz zagramy piosenkę, no właśnie, ja muszę się trochę poskarżyć na mojego współprowadzącego,
0: proszę,
1: słuchajcie.
0: Bardzo.
1: Bo my mieliśmy dylemat, co zagrać, bo jest tyle tych śląskich utworów, które są teraz gdzieś tam na topie. I ja bym chciałam zagrać taki ładny utwór, to sobie też poszukajcie w internecie, o Hildzie, która poszła do kościoła i sobie wcześniej zjadła cukiereczki i kukułeczki, dobre właśnie cukiereczki, i później było jej tak wesolutko i sobie jodłowała przez całą mszę i potem i organista i kościelny też jodłowali. Mogłabym zaprezentować to, bo w tej piosence oni tak jodłują, ale...
0: Zaprezentuj.
1: Ale nie potrafię, przykro mi bardzo, serwis YouTube musi wam wystarczyć, a może kiedyś jeszcze będzie okazja, aby to zagrać, ponieważ mój współprowadzący nie zgodził się, gdyż miał swoją piosenkę, kandydatkę
0: Oczywiście.
1: Do zagrania, ponieważ żywi jakiś dziwny sentyment do tego utworu i w ogóle do tej muzyki, która jest chyba właśnie prekursorem gatunku określanego jako Śląsko Polo.
0: Dokładnie, no bo ja na Śląsk jeździłem nieco wcześniej niż te Śląsko Polo stało się modne i moje wspomnienia ze Śląska u moich dziadków to był radiomagnetofon Kacprzak i dźwięki, które się z niego wydobywały w stylu Baris Familoka, zespołu Śląskie Pierony, jaki to zespół za moment właśnie z tą piosenką na naszej antenie zagości. A potem będzie właśnie Patryk Waliszewski i Radiowy Departament Spraw Zagranicznych. Od nas to już wszystko w dzisiejszym programie. Dziękujemy bardzo za uwagę. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: Słyszymy na RTV
1: dokładnie
0: za tydzień.
1: W przyszłym tygodniu obiecujemy garść nowych informacji, zarówno z telewizji, jak i z radia zapewne, bo wrzesień, jesień się zaczyna i zaczynają się również nowe ramówki i wiele nowych propozycji programowych, tak więc na pewno będzie o czym mówić. Już czekamy z niecierpliwością, mam nadzieję, że wy też, i zostawiamy was ze Śląskimi Pierunami.
0: I z Marii, z Familoka. Cześć.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Jest sobota, no a skoro sobota, to oznacza tylko jedno: przegląd Radiowego Centrum do Spraw Zagranicznych. Czyli krótko mówiąc, zwiedzamy niebo i eter naszych z reguły sąsiednich, czasem dalekich również krajów. No i od tych dalekich może zaczniemy. Taka, wiecie, duchowa bomba z samego wieczora, przed na przykład wyjściem na imprezę. Mianowicie na satelicie Eutelsat Hotbird, tak znanym nam wszystkim Hotbirdzie, dlatego o nim mówimy całkiem sporo, w serwisach pojawiły się aż 3 amerykańskie kanały religijne. 3ABN, Hope Channel i SBN Global. Wszystkie te kanały są dostępne z częstotliwości 11,317 GHz. Z tej samej zresztą nadaje Russia Today, nie żebym jakieś konotacje tutaj tworzył z tego tytułu. Tak czy inaczej, stacje były dostępne z różnym skutkiem do 2015 roku, potem było to różnie i na Hotbirdzie ich nie było. No teraz dostajemy turbodoładowanie 3 religijnych stacji, w sumie od jakby jednego nadawcy, tak patrząc, bo wszystko to jest portfolio amerykańskie. Zresztą na Hotbirdzie nie tylko to jest dostępne, na Hotbirdzie również mnóstwo innych kanałów religijnych jest dostępnych, Daystar na przykład, albo The World Network, ale mamy też w tej dziedzinie polski akcent, a w zasadzie amerykańsko-polski akcent, bo TBN, czyli Trinity Broadcasting Network, oferuje również kanał po polsku, TBN Polska. Zdaje się, że już jest również od czasu jakiegoś w ofertach platform cyfrowych, więc nie tylko dla odbiorników FTA. Rzeczonej amerykańskiej trójki na razie na listach kanałów odbiorników nie ma, no chyba, że sobie częstotliwość wyszukamy tak czy inaczej. Przy odbiorniku Cyfr Plus lub Polsatu pojawi się to gdzieś tam daleko, daleko, daleko na tysiącach. Teraz pozostajemy w bliskim zasięgu satelity Hotbird, mianowicie na 9 stopni E. Tam na chyba pierwszym transponderze tego satelity, znanego wcześniej jako Eurobird 9 stopni wschód, pojawiła się ciekawa paczka z częstotliwości 11727, bo taką częstotliwość ma tenże pierwszy transponder. Przez pewien czas można było za darmo pouczyć się flamandzkiego, niestety już nie można, bo tę całkiem niezłą paczkę stacji radiowych wchodzącą w skład platformy Join niestety zakodowano. W przeciwieństwie do paczki holenderskiej, która nadal pozostaje FTA i jak najbardziej można cieszyć się jej całkiem niezłym odbiorem w dobrej jakości dźwięku, bo tam zdaje się jest około 256 kilobitów. Wracając jednak do paczki flamandzkiej, mieliśmy i mamy zresztą, jeżeli zakupimy kartę platformy Join, która wcale nie jest aż taka tania, mamy dostęp do dość szerokiej oferty kanałów z Belgii, takich jak M&M, Studio Brussels, czy chociażby Clara, grająca taki miks klasyki, jazzu i różnych tego typu gatunków muzycznych. Poza tym radio publiczne, czyli VRT1, VRT2 i VRT-NMS, a także, i to ciekawe, Hrot News Radio, czyli stację, którą możemy znać z AM-u z częstotliwości 1008 kHz. Cała zabawa i fiesta niestety została dosłownie parę dni temu, zaraz po uruchomieniu, zakodowana. Bardzo szkoda, bardzo niemiło z Państwa strony. Ale cóż. A na koniec nieco zaległa wzmianka, tak jak mówili, tak zrobili, mianowicie Słowacy. 15 sierpnia uruchomiono kanały Orange Sport. Każdy może je subskrybować, kto telewizję Orange na Słowacji posiada, zarówno w tych wariantach ala mobilnych, jak i w wariancie po prostu satelitarnym Direct to Home. Krótko mówiąc, Orange Sport ruszyła na dobre. Niestety, podejrzeć się nie bardzo da. Kanały są oczywiście szyfrowane siłą rzeczy. Ostatnia dziś informacja w tym przeglądzie będzie odrobinę samolubna. Będzie dotyczyła bowiem regionu, z którym graniczę bezpośrednio, mianowicie Czech takich powiedzmy środkowych, w których to Czechach środkowych pojawi się DAB do końca roku, ponoć. Tak przynajmniej zapowiadają regulatorzy czeskiego rynku radiowego. Został bowiem przydzielony już kanał nawet i moce, wiemy, wygląda na to, że wszystko. Z Czernej Hory to są bezpośrednie okolice Trutnowa, będzie nadawany multiplex z mocą 10 kW na kanale 12C. Multiplex będzie zawierał ogólnoczeską ofertę czeskiego rozhlasu, czyli publicznej czeskiej rozgłośni. Na razie nie wiadomo jeszcze zbyt wiele, na efekty poczekamy. Wstępnie mówi się o uruchomieniu w listopadzie tego roku. Pozostaje naszym południowym braciom jedynie kibicować i życzyć powodzenia, a na DAB z miłą chęcią akurat od Czechów oczeka. Tym optymistycznym newsem chciałbym zakończyć dzisiejszy przegląd. Do usłyszenia za tydzień. Patryk Waliszewski. Trzymajcie się. Cześć.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Zgadzam się z tobą, no ileż można tego country?
1: Z deszczu pod rynnę, zdasz takie powiedzenie.
0: Oczywiście,
1: jest
0: że tak.
1: Bardziej adekwatne w stosunku do początku wydania naszej audycji pod numerem 220. Jak dobrze wiecie, to tak wszystko trochę było na włosku pod koniec naszego ostatniego wydania numer 219, kiedy to kolega otrzymał maila z jakąś informacją o dżinglach w stylu country i wtedy wam mówiłam, no, że zobaczymy, czy się spotkamy w wydaniu kolejnym. Jak widać, jesteśmy, bo szczęśliwie kolega chyba przejrzał maila i zorientował się, że warto być dla mnie łaskawym.
0: Za drogo albo, było po prostu.
1: Albo ta oferta go nie satysfakcjonowała, no. Albo jednak stwierdził, że posiadanie współprowadzącej jest cenniejsze niż jakieś tam dżingle, więc temat w ogóle umarł na całe szczęście.
0: Ale właśnie,
1: ale może... nie powinien umrzeć, bo ty mnie tutaj witasz takim akcentem właśnie w stylu bluegrass.
0: Bardzo ładny. Bluegrass to jest takie country, tylko że bardziej. To dla tych wszystkich, którzy nie zdążyli się nausznie przekonać o tym fakcie. Swoją drogą ciekawe, czy jakaś oprawa w stylu bluegrass, jakaś oferta takiej oprawy mi przyjdzie na maila.
1: Ale
0: za
1: po co
0: jakiś
1: ty
0: czas.
1: Masz szukać takiej rzeczy, są ciekawsze.
0: Wiesz, no, ja wiem, że teraz AI jest w stanie wyprodukować praktycznie absolutnie wszystko, no ale to może wiesz, jednak co taka profesjonalna oprawa, to profesjonalna oprawa. Do mnie właśnie takie oferty przychodzą. Dosyć ciekawe, jak widać.
1: A ty... skończmy ten smutny wątek, zacznijmy to, po co się tutaj zebraliśmy, bo jednak jak widać jesteśmy, mimo cierpień, jakie mi kolega zadaje, mam nadzieję, że wy nie będziecie z nami cierpieć, a dobrze się bawić w wydaniu magazynu RTV numer 220, że będziecie dobrze bawić się z nami, czyli z Michałem Dziwiszem
0: i z Mileną Wiśniewską.
1: Wracamy po 2 tygodniach urlopowo, wakacyjnie wciąż jeszcze, więc ta audycja wpisuje się niejako w sezon ogórkowy, bo nie ma tych informacji aż tak wiele, jak nas ich czeka już za miesiąc. Zacieramy już rączki, żeby tu siedzieć po 6 godzin. Natomiast to jeszcze nie ten czas, jeszcze tak na luzie, aczkolwiek no Michale, dzieje się i dzieją się takie medialne sprawy, które docierają na najwyższy szczebel.
0: Poruszają wszystkich po prostu.
1: Poruszają wszystkich. Mam do ciebie 2 pytania i nie wiem, od którego zacząć. Czy od takiego stricte medialnego, czy od takiego może bardziej, jakbym powiedziałabym, filozoficzno-ideologicznego, które wybierasz?
0: Nie wiem, no to może to filozoficzno-ideologiczne na dobry początek.
1: No to słuchaj, taką wizję przed tobą roztoczę. No. Świat bez nieba, narodów, religii. Jak ty się odnosisz do takiej wizji?
0: Jestem za.
1: No ale to tak też może nieładnie, no bo jak ludzie sobie chcą w coś wierzyć i nie narzucać
0: znaczy, no,
1: tego
0: jak
1: już, innym.
0: Nie,
1: no to...
0: skoro wiesz, no skoro muszą, no to okej, okay. Natomiast no, pytasz mnie o to, jak ja się odnoszę do takiego świata, który by był. Więc jeżeli by był, to nie miałbym absolutnie nic przeciwko temu. Oczywiście wiadomo, że osoba, która jest jakoś tam związana czy z jakąś religią, czy z tego typu przekonaniami, będzie myśleć inaczej. Natomiast no, w moim przypadku absolutnie... nie miałbym nic przeciwko temu.
1: Są tacy, którzy myślą inaczej, o czym powiemy za chwilę. Pewnie już większość z was wie, do kogo nawiązujemy, ale gdyby ktoś jednak poprzedni tydzień spędził pod kamieniem, czy też pod grubą warstwą ziemi, to zadam drugie pytanie. Czy oglądałeś ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich?
0: Nie.
1: No powiem szczerze, że ja oglądałam i chyba zdarzyło mi się to pierwszy raz w życiu, no bo wiecie, że tematyka sportowa i jeżeli chodzi o mnie, jeżeli chodzi o Michała, no to nie jest ten najbliższy obszar.
0: Ale w tej ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich chyba wszystkim komentującym potem zdecydowanie nie chodziło o sport.
1: No nie, no i w ogóle tak widziałam już w ciągu dnia takie duże poruszenie wokół tej ceremonii w mediach społecznościowych, związane z tym, co się tam miało wydarzyć, kto tam miał wystąpić, jakie plotki chodziły, no bo do końca tak naprawdę te informacje nie były pewne. No więc skoro tyle się o tym mówiło, to stwierdziłam, że włączę, no i czekałam na Celine, oczywiście, bo chociaż nie jestem fanką jej repertuaru, to oczywiście doceniam umiejętności wokalne w wiadomy sposób zaburzone przez chorobę, o której ostatnio Celine opowiedziała w dokumencie. Samego filmu nie oglądałam, no ale sporo się o nim mówi, no to też na jakieś informacje się natknęłam i jako osoba, która coś tam w życiu zaśpiewała raz lub trzy, byłam ciekawa, jak to wypadnie. No i czekałam na te Celine takie trzy bite godziny, nie spodziewając się, że to nie będzie tak, że ten szum wokół tej ceremonii będzie trwał po prostu przez najbliższe 5 dni, bo myślałam, że wszyscy obejrzą, okej, przejdziemy teraz do zajmowania się zawodami sportowymi. Ale było sporo rzeczy na tej ceremonii do komentowania. My się nie będziemy zajmować tą stroną wizualną, całym scenariuszem tej ceremonii, tymi zarzutami w kontekście chrześcijaństwa i tego, że część osób odebrała tam to i owo jako aluzję do chrześcijaństwa nieodpowiednie ich zdaniem,
0: bo tak naprawdę, no właśnie nam, gdybyśmy nawet chcieli się do tego w jakiś sposób odnieść, co nie jest absolutnie tematem tego programu, tak, no, to bardzo mnie, szczerze mówiąc, bawi też w mediach społecznościowych takie dość duże poruszenie właśnie osób niewidomych, które właśnie na ten temat też się muszą wypowiedzieć. Ja nie mam zdania, abstrahując od w ogóle moich poglądów na tego typu tematy, bo ja po prostu tego nie widziałem. To, co my dostajemy, to jest zawsze coś przetworzone przez czyjeś subiektywne oceny, przez czyjś subiektywny odbiór, a tak bardzo artystyczne jakieś widowisko, które opiera się tak naprawdę na choreografii, na obrazie, no to ja się totalnie nie podejmuję tego w jakikolwiek sposób ocenić.
1: Lepiej bym tego nie ujęła, a poza tym, tak jak rzekłeś, to nie jest nasz temat, bo my się zajmujemy taką stroną stricte medialną, a więc to odrzucamy, bo już wszyscy przedyskutowali.
0: Wszyscy się zdążyli wypowiedzieć, tak.
1: Natomiast to nie był jedyny istotny wątek. Nawet Celine nie stała się najistotniejszym wątkiem dla Polaków, chociaż wystąpiła, zabrzmiało to rzeczywiście imponująco, choć pytać można, czy był to występ na żywo. No podobno, o ile inne występy nie były na żywo, no to ona bardzo chciała na żywo zaśpiewać. No, trudno to tak jednoznacznie orzec. W każdym razie był jeszcze jeden wątek, który już gdzieś tak wyłapałam, oglądając te ceremonie i wyczekując tych występów artystycznych, których mogłam wysłuchać i jakoś w ten sposób chociaż wynieść coś dla siebie z tej ceremonii. I kiedy usłyszałam komentarz, o którym za chwilę powiesz, i który już tutaj sparafrazowaliśmy, no to już na moich ustach się pojawił, ja w sumie nawet nie wiem, czy uśmiech, czy takie... nie wiem, czy jest jakaś mina, która wyraża zażenowanie. No pewnie istnieje i może coś takiego tam się pojawiło. Zresztą to nie był jedyny tego typu komentarz, bo wcześniej już też były słowa, które też przytoczysz za moment.
0: Tak jest.
1: I wtedy już też pomyślałam, oho, tutaj rzeczywiście jest grubo, ale też nie spodziewałam się, że to zyska aż taki wymiar. No to po kolei, co się w ogóle wydarzyło, o co chodzi, to tak jak powiedziałam, dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, na kim żyją świecie, to się zaraz dowiecie, że Przemysław Babiarz jest najważniejszą osobą tygodnia, wcale nie jest nią żaden z olimpijczyków, medalistów.
0: Nie, to jest właśnie Przemysław Babiarz, który komentował, współkomentował tak naprawdę otwarcie igrzysk, tegorocznych igrzysk olimpijskich. No i cóż, właśnie historia zaczyna się właśnie wtedy i w trakcie tej ceremonii otwarcia igrzysk Przemysław Babiarz stwierdził, że piosenka Imagine Johna Lennona prezentuje wizję komunizmu. Babiarz na antenie TVP Sport piosenkę Lennona skomentował w następujących słowach: świat bez nieba, narodów i religii. To jest wizja pokoju, który ma wszystkich ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety. Komentarz ten wywołał spore kontrowersje w mediach społecznościowych. To rzeczywiście prawda, wiele osób się na ten temat wypowiadało. Głównie krytycznie z tej prawej strony, bo to gdzieś, to znaczy z prawej, gdzieś raczej cała reszta później.
5: No właśnie.
0: Tak, cała reszta, bo z prawej to akurat popierano pana Przemysława. Natomiast mniejsze, ale również poruszenie wywołały także słowa w trakcie prezentowania flagi Unii Europejskiej. I tutaj znowu cytat. Unia Europejska nie jest reprezentowana jako całość. Wciąż jeszcze narody mają w Europie swoje kraje. Oby to jak najdłużej trwało, ale oczywiście jesteśmy na obszarze Unii Europejskiej. No i po tych dwóch komentarzach rzeczywiście burza gdzieś tam ruszyła w mediach społecznościowych. Też Telewizja Polska postanowiła zareagować. I zareagowała w sposób...
5: Dzień później.
0: Tak, dzień później. W sposób dość drastyczny, ja bym powiedział. Bo zdecydowała się zawiesić dziennikarza. Jak można przeczytać w komunikacie prasowym, który został zresztą odczytany w sobotę w Panoramie i w głównym programie informacyjnym telewizyjnej Jedynki, czyli 19.30. Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie. No i wtedy się rzeczywiście zaczęło.
5: Okej, no to zanim właśnie powiem, co się zaczęło, kto się odezwał, to musimy, ponieważ każdy zabiera głos w tej sprawie i to jest obowiązkiem narodowym, no to ty już tutaj użyłeś takiego przymiotnika, mówiąc o tym, że to dosyć drastyczne rozwiązanie w twojej opinii, czyli jak rozumiem, sądzisz, że... No chyba, że źle interpretuję to użycie słowa drastyczny. Sądzisz, że jednak rozwiązanie to, które tutaj zastosowano, czyli zawieszenie w komentowaniu igrzysk, było przesadzone w jakiś sposób?
0: Tak, moim zdaniem tak i to nawet już abstrahując od tego, czy jakąś tam mam sympatię, czy też nie do pana Przemysława Babiarza, ale bardziej chodzi mi o takie szersze spojrzenie i kwestie jakby takiego PR-owego rozwiązania tej całej sprawy. To zdecydowanie moim zdaniem powinno się spotkać z jakąś tam reakcją, chociaż nie jestem wcale pewien, czy publiczną. Wydaje mi się, że powinna się gdzieś tam za kulisami na pewno odbyć ostra rozmowa, a poza tym też i kwestia dalszej współpracy Telewizji Polskiej z Przemysławem Babiarzem mogłaby gdzieś tam podlegać zastanowieniu, no ale nie w trakcie igrzysk, nie w trakcie imprezy, która już się dzieje i co wiadomo, że będzie miało dosyć duże reperkusje właśnie takie, jeżeli chodzi o wizerunek publicznego nadawcy.
5: A ja wam powiem, że nie wiem tak do końca, bo oczywiście kiedy właśnie pojawił się ten komunikat w sobotę, to za chwilę media społecznościowe zawrzały i politycy różnych opcji, którzy nawet krytycznie odnosili się do samych słów Babiarza, stwierdzali, że no rzeczywiście tutaj środki zostały zastosowane niewspółmierne do przewiny, że tak się wyrażę, ale z drugiej strony, no właśnie, powiedzieliby mu coś na zasadzie: Przemek, nie mów już tak więcej, no i co, no nie wiem, spłynęłoby to po nim,
0: wiesz,
5: czy są jakieś procedury?
0: Oczywiście, że tak i ja nie spodziewam się, żeby to mogło dać jakieś...
5: Na zamknięciu by znowu gadał jakieś głupoty.
0: Natomiast byłaby to jego ostatnia na przykład relacja, jeżeli chodzi o karierę w Telewizji Polskiej. Jeżeli chciano się go pozbyć, a gdzieś tam zakulisowo można domniemywać, że takie plany były, to można było to zrobić mądrzej, a nie w trakcie imprezy, którą ogląda wiele osób.
5: No wiecie, już tak naprawdę ograniczono jego obecność w Telewizji Polskiej, prawda? Bo jeżeli już się czymś tutaj zajmuje, to sportem, a nie rozrywką, już tam go nie widzimy w teleturniejach.
0: Dokładnie.
5: No i opinia, spotkałam się z taką opinią w serwisie X, ale tutaj pozwolę sobie zacytować, bo moja wiedza o sporcie, wiecie właśnie jaka jest, że jeżeli już trzeba było za coś Babiarza karać, czy w ogóle sprawić, żeby on nie relacjonował igrzysk, to nie jest ta wypowiedź, tylko poziom, z jakim on komentuje na przykład pływanie, czy jakieś tam inne dyscypliny. No nie będę tego oceniać, bo tutaj też mogą być różne opinie. W ogóle piszcie, bo jesteśmy na żywo, więc na Facebooku i w innych miejscach możecie pisać wasze opinie.
0: Skoro się już wszyscy wypowiedzieli, to wy też możecie.
5: Wy też. Na temat właśnie tego, co uczyniono z Przemysławem Babiarzem i na temat właśnie jakości jego komentarza, bo to jest no, kwestia subiektywna, my tutaj nie możemy mieć, nie mamy swojej opinii. No i wiele osób zaczęło się właśnie zastanawiać, no czemu właśnie w ogóle wcześniej się go nie pozbyli całkiem, no bo ograniczyli jego obecność do sportu, ale był, więc no trudno mi tutaj powiedzieć, ale z drugiej strony, czy tam już z piątej, bo już wymieniłam ileś tych stron, można rzeczywiście było przewidzieć, że on za chwilę zostanie męczennikiem i trochę to faktycznie w tę stronę poszło.
0: Oczywiście, że tak. I właśnie o to mi przede wszystkim chodzi, że no, nie bez sensu dano pole tak. do tego. I to absolutnie no, trzeba było, jeżeli chciano się pozbyć po prostu Przemysława Babiarza z Telewizji Polskiej, no to można było to zrobić na wiele innych sposobów. Oczywiście do decyzji Telewizji Polskiej odniósł się przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski. No, jak można domniemywać, nie był zachwycony. Poinformował w mediach społecznościowych, że nakazał wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie zawieszenia redaktora Przemysława Babiarza pod kątem sprawdzenia, czy nie naruszone zostało prawo do wolności wypowiedzi dziennikarza. Kolejne komentarze się pojawiły, tym razem ze strony publicznego nadawcy. Konkretnie w poniedziałek skomentował sprawę Jakub Kwiatkowski, dyrektor TVP Sport. No i tutaj fragment wypowiedzi pana Jakuba. Bardzo cenię i szanuję Przemysława Babiarza jako wybitnego dziennikarza, co nie zmienia faktu, że komentarzem sprzeniewierzył się misji, którą nam jako dziennikarzom sportowym telewizji publicznej powierzono. Komentator sportowy powinien zostawić widzowi przestrzeń do własnej interpretacji, a nie narzucać swoją narrację. No tylko to absolutnie nawet ta jego wypowiedź nie dotyczyła sportu, to taki mój wtręt. Jest mi szczególnie przykro, ponieważ to ja byłem osobą, która kilka miesięcy temu przekonywała kierownictwo TVP, że dalej warto korzystać z olbrzymiego doświadczenia i wiedzy Przemka. No więc właśnie, więc tu jest podana informacja wprost, że to już chciano się z nim rozstać, ale pan Kwiatkowski go jakoś tam wybronił, no i przynajmniej na razie został. Rozmawiałem o tym z Przemkiem i wierzyłem, że będzie potrafił oddzielić swoje osobiste poglądy od pracy i wykonywać ją najlepiej jak potrafi. Tak się jednak nie stało, więc kolejny raz nie jestem w stanie już stanąć w Przemka obronie i zaakceptowałem decyzję władz Telewizji Polskiej. Oprócz tego to także dziennikarze Telewizji Polskiej i sportowcy napisali list do pana Tomasza Syguta, dyrektora generalnego Telewizji Polskiej, w którym to proszą go o przywrócenie do pracy komentatora Przemysława Babiarza. O, i swoją drogą, ile jeszcze było różnych petycji na Facebooku. One się do teraz pojawiają. Mam wrażenie, że niektórzy jeszcze nie załapali finału tej sprawy, bo rzeczywiście sprawa się przynajmniej jak na razie rozwiązała i dziś też widziałem kilka jeszcze takich petycji proszących o przywrócenie Przemysława Babiarza i gdzieś tam zachęcających do złożenia swojego podpisu. O zawieszeniu Przemysława Babiarza napisały też światowe tytuły. To były tytuły prasowe, między innymi amerykański Washington Post, niemiecki Sport Bild, austriacki Kronenzeitung czy brytyjski The Mirror. To wszelkiego rodzaju tego typu informacje to były właśnie raczej informacje. No, to nie były komentarze, to nie były jakieś opinie, czy zrobiono dobrze, czy nie, tylko po prostu, że stało się tak, a nie inaczej po takim, a nie innym komentarzu. We wtorek Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poinformowało o piśmie wysłanym do dyrektora generalnego Telewizji Polskiej S.A. w stanie likwidacji, czyli znowu tu do pana Tomasza Syguta. I w tym piśmie Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek prosi o przedstawienie wyjaśnień, zwłaszcza zaś o wskazanie argumentów, które zadecydowały o zawieszeniu redaktora Przemysława Babiarza w obowiązkach służbowych oraz o ocenę proporcjonalności zastosowanych środków. Takie to było pismo. No i teraz właśnie tak jak mówiłaś, otarło się to wszystko o najwyższe sfery, najwyższe władze.
5: No słuchajcie, niecodziennie się zdarza, wiecie, my mówimy wam co tydzień, że ktoś tam coś z jakichś mediów odchodzi, przychodzi tak. I tak dalej, no ale nie jest standardem, żeby w tej sprawie się wypowiadali najważniejsi w państwie politycy,

0: aż następnego dnia tym się zajmie Komisja Europejska, bo, to już szło w tę stronę, aż tu nagle zwrot akcji?
1: No, zwrot akcji, dokładnie, bo w czwartek się okazało, że jednak decyzję raz podjętą można cofnąć. I tak oto w czwartek w Warszawie odbyło się spotkanie dyrektora generalnego Telewizji Polskiej, tak, w stanie likwidacji Tomasza Syguta oraz dyrektora TVP Sport Jakuba Kwiatkowskiego z Przemysławem Babiarzem. W wyniku przeprowadzonych rozmów na wniosek dyrektora TVP Sport Tomasz Sygut cofnął zawieszenie komentatora w relacjonowaniu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Swoją drogą, ja się tak naprawdę zastanawiam, czy oni tego nie mogli zrobić zdalnie?
0: No więc właśnie.
1: TVP w stanie likwidacji, a bilet w dwie strony na samolot dla pana Przemysława, to raczej to chyba nie są tanie rzeczy, nie? To nie można było przez jakiegoś tam Zooma sobie tego ogarnąć, ale dobra, to. Co my się będziemy wypowiadać na temat wydatkowania naszych publicznych pieniędzy?
0: Dokładnie, co nam do tego?
1: Tak, jak dodano w opublikowanym komunikacie prasowym, strony wspólnie ustaliły, że fundamentalne regułą obiektywizmu i etyki dziennikarskiej jest oddzielenie informacji od subiektywnego komentarza. Obowiązuje
0: to.
1: Może właśnie musieli to dopiero ustalić. Tak, obowiązuje to każdego reportera, prezentera czy komentatora. Wydawało mi się, że zawsze, że komentator to tak w sumie może więcej, no bo komentuje, tak? Więc jakiś ten element subiektywny to się znajdzie, nie?
0: To jest prawda.
1: Dziennikarz, no rzeczywiście, kiedy podaje informacje, to dobrze by było, żeby była to informacja, ale jeżeli na przykład mamy jakąś publicystykę, tak jak na przykład my sobie tu rozmawiamy, no podajemy informacje, ale też to komentujemy, bo to nie jest tylko suche, nie podajemy wam suchych faktów, też odnosimy się.
0: Żeby się tego nie dało słuchać.
1: Dokładnie. Odnosimy się do różnych rzeczy i przedstawiamy wam naszą opinię i mam nadzieję, że wy doskonale wiecie, kiedy przedstawiamy informacje, a kiedy te informacje komentujemy.
0: A kiedy jest jeszcze w dodatku warstwa ironii.
1: Oczywiście, że tak, bo często jest. No i pan Przemysław Babiarz do komentowania igrzysk wrócił w piątek przy okazji transmisji zawodów lekkoatletycznych. Natomiast tu ważna rzecz, bo miał jeszcze komentować pływanie, ale go komentować nie będzie. Tym zajmować się będzie do końca Szymon Borczuch, więc tutaj jednak jakieś tam konsekwencje wyciągnięte zostały.
0: No bo oni chyba w międzyczasie już właśnie załatwili, że ten Szymon Borczuch będzie komentował to za Babiarza, no to skoro jednak zdecydowali się przywrócić Babiarza, no to też nie chcieli powiedzieć, Szymon, byłeś potrzebny, ale jednak nie, i robić takiego zamieszania, no to jakoś zdecydowali się
1: dokładnie,
0: to pogodzić.
1: Dokładnie. No a przy okazji zawsze to jednak jakaś tam jego mniejsza obecność na antenie, więc też powiedzmy, że jakieś delikatne konsekwencje, nie? No więc tak sytuacja się przedstawia. Co dalej z Przemysławem Babiarzem?
0: No my nic nie wiemy, nie?
1: Ale ja myślę, że on długo w tej telewizji to pracować nie będzie.
0: No nie, albo sam stwierdzi, ja nie będę tam waszej łaski znosił. Albo oni stwierdzą faktycznie, dobra, no już daliśmy ci to skończyć, żeby nie było afery, ale już dobra, i to wie pan. Oczywiście pojawiły się w międzyczasie jakieś hipotezy, że mógłby zmienić miejsce pracy.
1: Oj tak.
0: No i skoro rozbudowuje się telewizja Republika, czy Imperium Tomasza Sakiewicza, to zaczęto się zastanawiać, czy oby on nie pójdzie tam. I wirtualne media zapytały o to i Tomasz Sakiewicz odpowiedział na owo pytanie biblijnym cytatem, który brzmiał, jeżeli czegoś teraz nie przekręcę, w domu ojca mego jest mieszkań wiele. Prosimy o przesyłanie interpretacji do telewizji Republika i wątku sportowego, i wątku olimpijskiego. Wrócimy jeszcze. Zanim przejdziemy do kolejnego tematu związanego z TVP, to ja jeszcze dodam, że mnie tak naprawdę, już tak abstrahując od tych kwestii medialnych, miało być tylko medialnie w kontekście igrzysk, ale nie będzie przez sekund trzy. Mnie po prostu zasmuca, że obok wątków o ostatniej wieczerzy sprofanowanej lub nie, Celine Dion i Babi

0: piarza, że jakoś wciąż jak dla mnie za małym echem się odbiło to, że na tej ceremonii wystąpił, zaśpiewał Polak, polski kontratenor Jakub Józef Orliński. Dlaczego nie mówimy o tym? Dlaczego właśnie patriotyzm nasz nie polega na tym, że się nie cieszymy, że obok Lady Gagi i Celine Dion na jednej imprezie wystąpił, zaśpiewał Polak, który 2 czy 3 dni wcześniej występował na BBC Proms, czyli to jest taki duży brytyjski festiwal muzyki klasycznej, odbywający się zawsze latem, transmitowany w brytyjskim radiu, a za 3 dni występuje w Paryżu na igrzyskach. No, ja właśnie tak rozumiem patriotyzm, żeby się cieszyć takimi rzeczami, a owszem był jakiś materiał w 19.30 na ten temat, ale jak dla mnie to w ogóle wszystkie media powinny teraz o tym mówić i media społecznościowe powinny się trząść od tej informacji,
1: no bo to
0: że
1: jest
0: tam
1: powód
0: wystąpił
1: do dumy.
0: Polak, gdzie Celine Dion, a nie po prostu jakieś smędzenie, że ciągle się coś nie podoba. Ale to jest moje zdanie, piszcie wasze zdania wokół igrzysk, ceremonii, zwłaszcza jednak wokół tych wątków medialnych. Facebook, komu kośnik, Radio DHT jest do waszej dyspozycji. Czy my już skończyliśmy ten wątek tych wszystkich wizji?
1: Myślę, że
0: no, chyba tak.
1: No, bo co tu więcej dodać?
0: No mnie to bardzo śmieszy, w sensie zdanie, to jest wizja komunizmu, niestety będzie dobrą podkładką do wielu memów w najbliższych
1: latach. Prawda.
0: Tkwi w nim.
1: One się już zaczęły, mam wrażenie. Tak. Już gdzieś tam krążą tego typu memy, także No, to będzie cytat zapamiętany.
0: Tak, tak. No, niektórzy się dopatrują wszędzie objawów komunizmu i tak jak było Jezu komunizm, no teraz będzie
1: to jest wizja
0: komunizmu niestety. Wiecie, bo on jeszcze tego niestety nie powiedział, to tam by jeszcze jakoś uszło, bo ten Lennon rzeczywiście coś takiego powiedział w tym kontekście, że można było tak interpretować, że jakieś takie idee chciał przekazać, ale to słówko,
1: że to jest, wirtualnie manifest komunistyczny, jakoś tak to tłumacząc bardzo dosłownie z angielskiego, jak gdzieś widziałem ten tekst oryginalny. Mm-hmm. I oczywiście było to podkładką do wszystkich tych argumentów, że przecież no co wy chcecie od babiarza? No prawdę chłop powiedział, no i o co wam chodzi w ogóle?
0: A więc zostawiamy was z tą kwestią, przechodząc do, tak jak powiedziałam, innego wątku związanego z TVP, wątku, który się pojawił w tym tygodniu i zasmucił wiele osób, które pamiętają z ekranu pewną prezenterkę, speakerkę. Nie wiem, Michale, czy ty miałeś jeszcze okazję, ty mogłeś mieć, może nie, żebym coś wypominała, ale jesteś starszy, czy miałeś okazję oglądać w telewizji jakieś relacje, jakieś zapowiedzi, w których występowała pani Bogumiła Wander.
1: Tak, oczywiście, no przecież pani Bogumiła to skończyła swoją karierę w telewizji polskiej w 2003 roku, tak, więc to był ten moment, kiedy ja już przestawałem być jakimś regularnym widzem programów telewizyjnych i tak tylko bardziej z doskoku, ale lata 90. to oczywiście, no to w ogóle lata 90. no to była ta dekada, kiedy ten zawód speakera, zarówno telewizyjnie, jak i radiowo, to się jeszcze bardzo dobrze sprawdza.
0: Tak, to jest prawda. Jeszcze połowa lat 2000 można było coś takiego zobaczyć. Potem to zniknęło, później jakoś próbowano to przywrócić, ale to już raczej nie są te czasy, nie jest to do przewrócenia. Dlaczego mówimy o pani Bogumile? No dlatego, że w tym tygodniu pojawiła się informacja o jej odejściu 30 lipca po długiej chorobie. Tę informację przekazała jej rodzina. Pani Bogumiła dożyła 80 lat. Była, tak jak powiedziałam, prezenterką i konferansjerką. Zapowiadała na żywo programy w telewizyjnej jedynce i dwójce. Prowadziła też największe polskie festiwale w Opolu i w Sopocie, ale zajmowała się również produkcją i realizacją programów telewizyjnych. Realizowała teleturnieje i programy o tematyce artystycznej. W swoim dorobku ma także 2 filmy dokumentalne. Była członkinią Towarzystwa Dziennikarzy Polskich, a przez 10 lat pracowała w zarządzie tej organizacji. No i tak jak powiedziałeś, swoją karierę w telewizji zakończyła w 2003 roku. Później wspominała, że może trochę za wcześnie, że w zasadzie mogła jeszcze popracować, no ale taką podjęła decyzję od tego momentu. Już tak raczej sporadycznie pojawiała się na ekranie, gdzieś tam goszcząc w jakichś programach śniadaniowych i przy tego typu sytuacjach można było ją zobaczyć i posłuchać. słuchać. No później rzeczywiście choroba odebrała jej takie możliwości, więc ja niestety nie mam takich szans, żeby ją tak dobrze pamiętać, no bo ten 2003 rok, kiedy ona skończyła pracę, to jest moment, kiedy gdzieś tam moja świadomość jakoś się już bardziej kształtuje. Natomiast jak najbardziej postać dla telewizji zasłużona, też z ciekawą historią, jeżeli chodzi o życie prywatne. Myślę, że też warto sobie o tym poczytać, jak to jej się ułożyło, wywiady z jej mężem, który bardzo o tym pięknie opowiadał. Także na pewno postać taka, o której warto, żebyśmy pamiętali, jeżeli chodzi o jej osiągnięcia i znów, jeżeli macie jakieś wspomnienia związane z panią Bogumiłą, z jej telewizyjną obecnością, to piszcie do nas.
1: Jest na pewno na YouTubie sporo, a przynajmniej kilka materiałów, gdzie pani Bogumiła Wander właśnie zapowiada jakieś programy. Jak dobrze pamiętam, jakiś taki wigilijny jest materiał, czy noworoczny, kiedy przedstawia zapowiedzi programowe telewizyjnej Jedynki, więc jeżeli ktoś chce sobie przypomnieć albo w ogóle posłuchać, jak pani Bogumiła Wander zapowiadała programy telewizyjne, czy w ogóle może na przykład nasi młodsi słuchacze chcą się zapoznać z tym, jak to, o co chodzi z tymi speakerami, przecież tego teraz nie ma. No słuchajcie, zajrzyjcie sobie na YouTube'a, tego tam jest naprawdę sporo.
0: I zgodnie z obietnicą zostajemy w Telewizji Polskiej, przy czym troszeczkę wbiegniemy w przyszłość, bowiem kwestia, o której powiem, będzie aktualna od września. Ale we wrześniu, jak tutaj przyjedzie szereg informacji, nowości ramówkowych, to my będziemy ulubieni po łokcie. Więc skoro już wiemy o tym teraz, a jesteśmy tutaj z wami, a żeby ten program nie trwał 15 minut, nie dotyczył tylko Przemysława Babiarza i wizji komunizmu, to powiemy o tym teraz i odniesiemy się do tego, bo po prostu też możemy mieć własną opinię, bo czemu nie. Chodzi o to, że Telewizja Polska przenosi program Panorama z telewizyjnej dwójki do TVP Info i będzie on tylko tam, nie to, że będzie jakaś emisja równoległa, jak to się zdarzało, tylko będzie to tylko wyłącznie w TVP Info. Jest tutaj taka zapowiedź, że serwis stanie się najważniejszym programem wieczornej ramówki kanału informacyjnego TVP i zyska nową stałą porę emisji, będzie to zawsze 22, bo teraz to przeżyło jakoś tak, że w dni powszednie inaczej, w weekend jeszcze inaczej, tak. A teraz zawsze 22. To, co się nie zmienia, no to szef zespołu przygotowuje program, czyli Jarosław Kulczycki. Natomiast no, jednak tych modyfikacji będzie jeszcze trochę, bo w nowej odsłonie, tylko na antenie TVP Info, Panorama będzie o 15 minut dłuższa i zostanie wzbogacona o informacje gospodarcze. Pojawi się też więcej autorskich materiałów społecznych i kulturalnych. Będą to nie tylko informacje ze świata polityki, gospodarki, kultury, nauki i sportu, ale też specjalność audycji, czyli ważne tematy społeczne i losy zwykłych Polaków. Pojawia się tutaj jedno podstawowe, proste pytanie. Brzmi ono, dlaczego? I mamy odpowiedź pana Sławomira Zielińskiego, dyrektora Biura Programowego Telewizji Polskiej. Może ona was przekona lub nie. To Michale mi powiesz. Panorama w TVP Info oznacza większy porządek w ofercie programowej kanałów TVP. Jesteśmy przekonani, że program ten zyska większe możliwości rozwoju na antenie newsowej. I co ty o tym sądzisz? Czy ciebie to przekonuje? Może w ogóle ciebie nie trzeba było przekonywać, bo uważasz, że tak powinno być od zawsze.
1: Ja mam propozycję dla pana Sławomira w takim razie. Może też 19.30 przenieśmy do TVP Info, bo tam też ten program będzie mógł się rozwijać zdecydowanie lepiej.
0: I będzie to jakieś uporządkowanie.
1: I będzie to uporządkowanie. Dokładnie. No TeleExpress też przenieśmy tylko do TVP Info. Naprawdę. Jak formatować? To formatować. Nie krępujmy się.
0: I dlaczego Igrzyska Olimpijskie są w TVP 1 i 2? Dokładnie. Do uporządkowania powinny być tylko w TVP Sport.
1: Oczywiście,
0: nie,
1: że
0: ta
1: tak.
0: Jedynka i dwójka powinny nadawać. Tak oczywiście. Szczerze. Cały czas The Voice of Poland chyba. No. Więc tak zupełnie serio, nie wiem, co was tak bolał ten jeden serwis informacyjny w ciągu dnia, bo to już nie są te czasy, my jeszcze pamiętamy takie czasy, tak. Bo jesteśmy trochę starsi, że i w jedynce, i w dwójce serwisy informacyjne to były kilka razy dziennie, bo no to TVP Info jeszcze nie było, albo gdzieś tam dopiero się ten kanał rozwijał, już nie pamiętam jak to dokładnie tam, kiedy oni, w jakich latach rezygnowali z tych różnych wydań bocznych tak zwanych, ale pamiętam Panoramę na przykład o 13, jakąś popołudniową.
1: O 16, o 18.
0: Tak, potem 18, potem o 22 i z wiadomościami tak samo o 12, o 15, 19.30 wiadomo, później jakoś około 23, jak to tam wypadło w zależności od tego, co wieczorem było nadawane. Więc to i tak już oczywiście nie są te czasy, bo nie ma takiej potrzeby, żeby tych serwisów było aż tyle, bo to TVP Info istnieje. Istnieje też internet. No, kiedyś jednak ten dostęp do niego był na pewno mniejszy, to też była większa potrzeba, żeby ludzie mieli te informacje gęściej w tych głównych kanałach. No ale ten jeden serwis informacyjny dla tych, którzy nie oglądają kanału informacyjnego, oglądają rozrywkę, ale żeby jednak tam tak się mimochodem dowiedzieli, co się tam dzieje. No nie, no ja się nie znam, no nie, ja nie jestem panem Sławomirem, nie pracuję w TVP, ale mógł tam być ten jeden serwis. No oczywiście. Tak bardzo on was tam bolał, że nie mogliście filmu jakiegoś puścić pół godziny wcześniej. No właśnie. Nie wiem. No w każdym razie te zmiany wejdą w życie wraz z początkiem września, także już informujemy o tym teraz, bo tak jak powiedzieliśmy, za miesiąc się nie odkopiemy z tego, możecie sobie to zapamiętać. I w najbliższych miesiącach Telewizja Polska planuje odświeżenie oprawy Panoramy i przeniesienie nagrań programu do nowego, większego studia. Wiem, to bardzo zmienia wasze życie. A dodam jeszcze w taki odnośnik historyczny, że debiut programu Panorama miał miejsce na początku września roku 1991, aczkolwiek można rzec, że nie do końca, bo przez 4 lata wcześniej było coś takiego jak Panorama Dnia właśnie w Telewizyjnej Dwójce, a potem to nazwa się skróciła do Panoramy. No i z tymi wydaniami to, tak jak powiedzieliśmy, bywało różnie, bywało ich sporo w ciągu dnia i do 19 grudnia ubiegłego roku przez kilka lat mieliśmy to jedno wydanie o godzinie 18, potem wiemy, co się stało, przyszli tam ci źli i wszystko zlikwidowali i później w styczniu przyszedł Jarosław Kulczycki i on stwierdził, że jak już zarządza tą Panoramą, to on by chciał, żeby to było w tej wieczornej ramówce, aczkolwiek planował jeszcze jakieś wydanie popołudniowe, coś tamtego, jak widać, nie będzie żadnego. Niczego, bo nie będzie Panoramy w Dwójce, tylko w TVP Info. Nie wiem, no nie rozumiem. To była to jednak jakaś tradycja, ponad 30 lat, to już jest tradycja, tu jest jedna 19.30, tam mogła być Panorama, tutaj jest serwis wcześniejszym wieczorem, tu późniejszym wieczorem. No, to miało sens, prawda? Bo
1: oczywiście.
0: Były one oddalone od siebie kilka godzin, bo jak Panorama była o 18, to nie było tej rozpiętości takiej dużej, a tutaj 3 godziny przerwy między jednym a drugim, takie podsumowania. Nie, żebym teraz brzmi, jakbym jakoś tęskniła bardzo, ale po prostu nie rozumiem, po co to komu jest potrzebne.
1: Komu to przeszkadzało?
0: Komu przeszkadza potężna Panorama? Zmieniamy stację telewizyjną na moment, przenosimy się do grupy TVN, chociaż właśnie z grupy TVN i z programu Szkło Kontaktowe do TVP Info, z którego właśnie wyszliśmy. Przypomnijmy, że się przenoszą od września Grzegorz Markowski i Katarzyna Kasia. O ich odejściu, że ze szkła mówiliśmy w ostatnim czasie. O tym, że mają w TVP Info prowadzić od września program będący też jakimś takim satyrycznym podsumowaniem rzeczywistości. Ma ten program już nawet swój roboczy tytuł, który brzmi Pełna Powaga. No zobaczymy, czy będzie tak w pełni poważnie, śmiem wątpić. No ale rzeczywiście poważne wyzwanie stanęło przed ekipą Szkła Kontaktowego, aby wzbogacić to grono komentatorów, skoro stracili te największe, bo nie było gwiazdy, a przynajmniej przez wielu za takie uważane i rzeczywiście tych lubianych swoich gości. No i w związku z tym, tak jak też zapowiadano, mamy nowe osoby w szkle. I w ubiegłym tygodniu, zdaje się, to było w poniedziałek, no powiedziałabym, że taki dość niespodziewany debiut na komentatorskim fotelu, ponieważ znalazł się tam Marcin Bisiorek. A dla tych, którzy nie wiedzą, bo radio, czy też radio komercyjne nie jest im jakoś tak bliskie, no to pan Marcin Bisiorek właśnie z radiem nam się bardziej kojarzył i nie z polityką, a z muzyką, bo w SC Rock, później w Muzo FM, stojąc na czele zespołu, no właśnie zajmował się tymi muzycznymi rzeczami, też współprowadząc audycję gdzie istotną rolę odgrywało słowo, na przykład poranek w Muzo FM, ale no nie było to nigdy stricte komentowanie polityki. Obecnie kontynuuje tę swoją muzyczną ścieżkę, prezentując, jak to sam zwykł mawiać, brzydkie kawałki na antenie Radia 357. No a tutaj rzeczywiście pojawił się w roli tego politycznego komentatora i powiem Wam szczerze, no, może to nie jest tak, że jego komentarze mnie rzuciły na kolana, ale to również nie jest tak, że jakoś się bardzo czuję zażenowana, jak to niekiedy niestety bywa, kiedy słyszę tych niektórych komentatorów. Jakiś potencjał tam jest. No, musi się pan Marcin rozkręcić, bo to nie jest to, co robił zawsze, ale no, umie coś powiedzieć z humorem, bo w radiu rzeczywiście, jak już się wypowiadał i audycję współprowadził, no to ten humor tam był, więc nie jestem zachwycona, ale może jak poprowadzi program 1.5 i 22, to będzie coraz lepiej. Natomiast to nie jest koniec, bo mamy również w szkle nowe panie i tak oto w tym tygodniu zadebiutowała pani Aleksandra Przegalińska. Być może kojarzycie to nazwisko, ale tutaj myślę, że zdecydowanie krótki taki biogram się przyda. To jest filozofka, futurolożka i profesorka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pracowała jako dziennikarka m.in. w Gazecie Wyborczej. Ma także doświadczenie radiowe, bo prowadziła audycję w Niuansie, która się nazywała Coś Osobliwego. No i jest ekspertką w temacie takim teraz bardzo nośnym, szeroko komentowanym, mianowicie w dziedzinie badań nad sztuczną inteligencją.
1: I akurat moim zdaniem ona się bardzo rozsądnie wypowiada w tych tematach i rzeczywiście jak gdzieś tam słucham tych jej wypowiedzi, to no bardzo często się z nią zgadzam, bo to są takie, no takie wyważone wypowiedzi osoby, która rzeczywiście z tą sztuczną inteligencją pracuje. Swoją drogą, jak chcecie sobie posłuchać jakiegoś takiego długiego, ponad dwugodzinnego wywiadu z panią Aleksandrą, to u Przemka Górczyka ostatnio była, więc możecie sobie posłuchać, co tam ma właśnie na temat AI do powiedzenia.
0: I aluzje do sztucznej inteligencji stanowiły motyw przewodni jej obecności w szkle kontaktowym w minioną środę, zdaje się to było. I powiem Wam szczerze, że tutaj zdecydowanie, jak powiedziałam, że w przypadku Bisiora, no okej, nawet ten potencjał tam jest, tak tutaj no zdecydowanie jest on większy. Być może po prostu moją preferencją, jeżeli chodzi o taki komentarz, są panie filozofki, bo są inteligentne i wykształcone, bo tak też było z Katarzyną Kasią, ale tutaj rzeczywiście w przypadku pani Aleksandry widać, że ona się nie boi mówić tego, co myśli, mówi to z humorem, jest on jednocześnie inteligentny, tak więc no, wciąż nie jest Katarzyną Kasią, bo ona jest jedyna w swoim rodzaju, ale tutaj znów, no przecież to było pierwsze wydanie i jak najbardziej myślę, że tego wiatru w żagle mogłaby nabrać. Miejmy nadzieję, że będzie miała ku temu okazję. Zapowiedzi na Facebooku są takie, że w najbliższy wtorek będzie kolejne wydanie z jej udziałem. Natomiast zobaczymy, ile tych wydań będzie, bo press service dotarł do takich wieści, że na razie przewidziano kilka odcinków z jej udziałem, a później redakcja programu i Przegalińska mają wspólnie zadecydować, czy kontynuować współpracę. Wiecie, to jest osoba, no, jak już wymieniłam tutaj wszystkie obszary, te, z którymi jest naukowo związana, z pewnością bardzo zajęta, więc na pewno nie będzie możliwości, żeby się pojawiała tam, wiecie, 3 razy w tygodniu. Ale gdyby choćby no, raz na jakiś czas w obrębie tych właśnie swoich czasowych możliwości, to ona też w Stanach przebywała sporo ostatnio z tego, co mówiła, aczkolwiek wspomniała, że teraz już będzie więcej w Polsce. Więc jeżeli w ramach tych możliwości czasowych się uda wygospodarować raz na jakiś czas moment, żeby w szkle zagościła, to jestem za, widzowie też chyba są za, bo komentarze były też przychylne z tego, co się zorientowałam, więc myślę, że jak najbardziej w tę stronę takich komentatorów powinni iść. To nie musi być, wiecie, satyryk, kabareciarz, tylko właśnie najważniejsze jest to, żeby to była osoba inteligentna, która umie szybko, na bieżąco reagować, atakować ciętymi ripostami, a do tego jednak trochę oleju w głowie się przyda. Powiedziałam o jednej Aleksandrze, ale jest też druga kobieta, druga Aleksandra, która w szkle kontaktowym się pojawia. Aleksandra Walczak. I to jest temat, którego powiem Wam szczerze, że trochę nie rozumiem. Bo o ile obecność Marcina Bisiorka czy Aleksandry Przegalińskiej była sygnalizowana we wszelkich portalach branżowych, medialnych, tak o Aleksandrze Walczak się nie mówiło za bardzo i ten jej debiut się odbył po cichu, po wielkiemu cichu. Mnie on w ogóle umknął. Dopiero właśnie oglądając wydanie z panią Przegalińską się dowiedziałam, że następnego dnia będzie wydanie z panią Walczak i że to już będzie chyba drugi czy trzeci odcinek z nią. Więc portale medialne o tym nie piszą. Sami rozumiecie, że osób nazywających się Aleksandra Walczak jest trochę w kraju, bo takie imię i takie nazwisko, że cokolwiek popularne i kiedy próbuje się coś wyszukać, no to tak, no, wychodzi wiele osób, ale nie ma pewności, czy to jest rzeczywiście ta pani Aleksandra, która tam była. Jest to na pewno osoba młoda, chyba jeszcze studiująca, bo wspominała o studiowaniu dziennikarstwa w tym wydaniu, które oglądałam. Ale tutaj powiem szczerze, że z całym oczywiście szacunkiem, bo absolutnie to nie jest łatwe wyzwanie, żeby w takim programie występować i ja bym sobie absolutnie z nim nie poradziła, tylko tutaj mogę marudzić na media, ale jednak bystrość umysłu i wiedza, to wszystko jest potrzebne, żeby sobie dobrze radzić w takiej roli. Pani Aleksandra jeszcze chyba potrzebuje trochę śmiałości i w tym wydaniu, które oglądałam prowadzonym przez Wojciecha Zielińskiego, miałam wrażenie, że on tak trochę ją dominuje i właśnie nie wiedziałam, czy on to robi tak podświadomie, na zasadzie no młoda dziewczyna, to jakoś muszę ten program pociągnąć, czy może czuł w niej stres, więc wiedział, dobrze, muszę wziąć to brzemię na siebie i trochę mówić więcej, ale no myślę, że pani Aleksandra, jeżeli będzie występowała w kolejnych wydaniach, no to jeszcze troszeczkę tutaj musi się oswoić, nauczyć, a kto wie, może w przyszłości będzie nas zaskakiwać swoim humorem, szybkim czasem reakcji, tym wszystkim, co jest potrzebne, żeby widzom się dobrze to szkło kontaktowe oglądały, żeby potem dzwonili i się dzielili swoimi refleksjami i czytali wiersze, co jak wiecie, uwielbiam. Ponieważ dotrzymujemy obietnic, to dotrzymamy i tej, że wrócimy jeszcze do wątku olimpijskiego, do wątku sportowego i do telewizji, o którą już tutaj zahaczyłam, bo wspominaliśmy Wam o takich przewidywaniach, że skoro Przemysławowi Babiarzowi nie poszło w Telewizji Polskiej, skoro tak go potraktowano, no to pójdzie do Tomasza Sakiewicza, a on coś tam gadał o tych wielu mieszkaniach w domu ojca. Natomiast, no, co prawda nie wzbogaci się redakcja sportowa Telewizji Republika o Przemysława Babiarza, przynajmniej na razie.
1: Na razie, no właśnie.
0: Może kiedyś odszczekamy te słowa. W każdym razie wzbogaci się o inną osobę i tutaj sobie pozwolę zacytować, co na X-ie napisał Michał Rachoń. Do składu Republika TV dołącza Zofia Klepacka, brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w Londynie. To nie ostatnia informacja o ważnych transferach i rozwoju naszej redakcji sportowej. Czyżby to już było coś dogadane? Czyżby? No nie wiemy tego na razie, więc możemy się skupić na pani Zofii, która rzeczywiście jest olimpijką kilkukrotną, bo zdaje się, że w Atenach pierwszy raz wzięła udział w igrzyskach, ale te, które okazały się dla niej takim szczególnym sukcesem, to był Londyn, czyli 2012. Wtedy właśnie zdobyła brązowy medal. Natomiast nie oszukujmy się, to z czego jest znana, no to nie jest przede wszystkim sport i windsurfing, bo zdaje się, w tym się specjalizuje, tylko wszelkie inne obszary jej działalności, jej wypowiedzi, jej poglądy, które często bardzo wyraziście wyraża. Na przykład wystąpiła w takim teledysku, który już dzisiaj jest nie do znalezienia na YouTubie, a piosenka owa nosi tytuł Grzechy Sodomskie, więc sobie dopowiedzcie sami, co tam się działo.
1: Piosenka jest o tradycyjnej rodzinie.
0: Tak. Ostatnio znowu była jakaś tam afera z nią, prawda? Gdzieś przy Muzeum Powstania.
1: Że ktoś ją niby pobił.
0: Tak, a prawda, gdzieś tam była inna. Więc no wiele razy się gdzieś tam wypowiadała w takim tonie, co spotykało się z takimi krytycznymi reakcjami, bo wiecie, poglądy poglądami, ale wartości olimpizmu to są też wartości niewykluczania innych osób, a gdzieś tam może tego czasami u niej brakowało. Nie wiem, jak w Twoich mediach społecznościowych, ale w moich pani Zofia Klepacka pojawia się co roku na Wielkanoc z tym filmikiem, którym krzyczy, że Chrystus zmartwychwstał. Co wy robicie? Wstańcie, Chrystus zmartwychwstał.
1: Ostatnio nie widziałem, ale istotnie wcześniej pojawiał się ten filmik. Tak, tak.
0: Tak. Ja to widzę co roku. Jest to wrzucane z jakiegoś powodu. Więc zobaczymy, w jakim wymiarze, bo to nie ma mowy o tym, żebym miała prowadzić jakiś swój program, czy coś takiego. Czy jakieś serwisy, czy co, no ale wiecie, Telewizja Republika ma tę swoją ekspansję przewidzianą, żeby mieć dwa kanały, ten informacyjny i ten ogólny, no to i będzie więcej miejsca na treści różne.
1: Może będzie razem z Miłoszem Kłeczkiem biegać.
0: O Jezu, tak. A w ogóle ty wiesz, co się wydarzyło? Ty wiesz, co się wydarzyło w ten poniedziałek?
1: Nie.
0: To jest takie dobre, że jeszcze nawet tego nie obejrzałam, bo nie ma, no musi być we mnie na to gotowość. Jest nowy odcinek programu Miłosz Kłeczek w ruchu na YouTubie i wystąpił tam on. Ty wiesz już kto.
1: W sensie Jacek Kurski zapewne.
0: Tak, on, że właśnie to. Wystąpił tam. Więc polecam, ale to ja muszę, wiecie, sobie zaparzyć jakąś dobrą herbatkę, świeczki zapalić i w takim nastroju to obejrzeć. A może właśnie powinnam biegać tak, jak on biega.
1: Może,
0: no trudno powiedzieć. Także co, nie wiemy dokładnie, co w zakresie sportu Zofia Klepacka będzie robiła w Republice, ale coś będzie. Republika się rozbudowuje, aczkolwiek no, konkurencja po piętach depcze i wkracza do multiplexu, chociaż jeszcze tak no, wkracza nie w pełnej krasie, bowiem widzom ósmego multiplexu ukazuje się od jakiegoś czasu plansza, na której jest napisane: już za chwilę będzie tutaj telewizja w Polsce 24, poinformuj innych, żeby nastroili odbiorniki. Konkretnie w czwartek 25 lipca taka plansza zagościła po raz pierwszy właśnie w ósmym multiplexie. Ta plansza się może z czymś Wam kojarzyć, bo całkiem niedawno coś podobnego pokazywała Telewizja Republika, szykując się do startu w tym ósmym multiplexie, ale już o ile Republika wystartowała, tak w Polsce 24 jeszcze nie i wciąż te plansze tam mamy. Przypomnijmy, że w Polsce 24 to jest kanał, który wypełnia ostatnie z wolnych miejsc w tym ósmym multiplexie, miejsc zwolnionych przez Telewizję Polską. Wcześniej już tam tutaj się pojawiła wspomniana Telewizja Republika oraz Widok TV. I jeszcze dodać należy, że w Polsce 24 to formalnie nie jest to samo, co telewizja w Polsce.pl, bo jak słyszycie, nazwa jest inna, więc bo tutaj mamy znów tę samą kwestię co z Republiką, że oni musieli tutaj tak zgłosić się do konkursu, informując, że uruchomią całkiem nowy kanał. No i Republika poinformowała, że uruchomi stację Republika, mimo że miała już wcześniej stację TV Republika, mimo to nadaje w jednym i drugim kanale to samo, jak na razie. Zobaczymy, jak zrobi telewizja w Polsce, ale sądzić można, wnioskując po tym, że oni nie dysponują, tak jak już wiele razy mówiliśmy, jakimś bogatym budżetem, że to się skończy tak samo. Czyli jednak pod tymi dwoma szyldami prawdopodobnie będzie nadawał przynajmniej na razie ten sam program, bo oni chyba po prostu nie mają takich mocy, żeby teraz tworzyć treści na dwa kanały. Skoro Republika tego na razie nie robi, to oni też raczej tego robić nie będą, chyba że nas zaskoczą bracia Karnowscy, no a kiedy się dowiemy o już oficjalnym starcie telewizji w Polsce 24, przepraszam, o zniknięciu planszy i emisji konkretnego programu, no to Was oczywiście poinformujemy. Czy Michale, mamy coś jeszcze do dodania w tym telewizyjnym wejściu, czy możemy przejść do akcentu muzycznego, który prosi się wręcz sam?
1: Myślę, że możemy przejść do akcentu muzycznego. No to Waszych komentarzy też na razie nie widzę.
0: Bo się piszą teraz eseje na temat Przemysława Babiarza i o tym, jak to się źle stało. W każdym razie, no słuchajcie, nie może być inaczej. Pojawi się tutaj teraz ten utwór, w którym jest mowa o tym...
1: O tej wizji świata.
0: Byśmy sobie wyobrazili, że nie ma nieba, nie ma narodów, nie ma religii, a więc John Lennon zaśpiewa Imagine. Jest to taka piosenka, która jest wyrazem pewnej nowej filozofii. Właśnie kocham te wszystkie żarty i memy, które przy tej okazji się pojawiają, więc jak coś, to nie jest mój pomysł. A zatem wysłuchajmy teraz utworu, który jest przykładem filozofii, którą można określić mianem marksizm-lenonizm.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Cały czas słuchacie programu RTV na antenie Radia DHT, a później do odsłuchania chociażby w Tyflo Podcaście, tylko że bez warstwy muzycznej, więc sobie Johna Lennona nie posłuchacie na przykład.
0: No, ale po co, jak tu takie wizje są?
1: Ale jest Mixcloud, jakby ktoś jest chciał.
0: Jest on.
1: Tak, tak. A teraz radio.
0: Trochę tak, trochę nie, bo będzie to temat stanowiący swego rodzaju łącznik pomiędzy tamtym wejściem a tym wejściem, ale ponieważ tamto trwało godzinę i zastanawiając się, gdzie żeby ten temat umieścić, to dziś to umieściliśmy go w wejściu drugim, które poświęcimy radiu. A dlaczego tak, za chwilę to się wszystko wyjaśni. Mówić będę o panu, który się nazywa Roch Kowalski i on rozstaje się ze stacją TVP Info. Już myślicie, że przecież wcześniej była mowa o TVP, to trzeba było wcześniej o tym powiedzieć, pewnie zapomniała, spokojnie, wszystko pod kontrolą. Przypomnijmy, że pod koniec grudnia zeszłego roku, kiedy w TVP działo się, co się działo, informacja o tym, że Roch Kowalski zasili budujący się TVP Info, była jedną z takich pierwszych personalnych kwestii, która gdzieś tam wypłynęła w kontekście właśnie tego, jakie nowe twarze będziemy w tym nowym TVP Info mogli oglądać. Roch Kowalski rozstał się właśnie wówczas z RMF FM, żeby nową odsłonę kanału informacyjnego Telewizji Polskiej budować. Wcześniej między innymi z Tok FM też był związany. No i w publicznym kanale Telewizji Polskiej pracował od lutego jako reporter oraz jeden z prowadzących taki program jak Gość Poranka. Natomiast stwierdził, za mało mam roboty, jeszcze coś bym porobił, to radio cały czas tak mi we krwi, jest mi bliskie, więc w maju dziennikarz dołączył także do redakcji Polskiego Radia 24 i jest tam jednym ze współprowadzących poranki. No i dlaczego właśnie mówimy o tym, o panu Rochu teraz w kontekście radia? No bo rozstaje się co prawda z Telewizją Polską, ale pozostaje w Polskim Radiu 24, przy czym informacje o jakichś jego dalszych planach mają się pojawić za jakiś czas, czyli no, trudno powiedzieć, jak należy to interpretować, może jakiś nowy program w radiu czy coś takiego, no ale to nie jest tak, że się żegna z publicznymi mediami, tylko jednak nie telewizja, jednak radio, jednak Polskie Radio 24. Tak więc są osoby, które sobie jak najbardziej w Polskim Radiu z powodzeniem dalej będą pracować, ale są takie, które nie.
1: Zgadza się. I taką osobą między innymi jest Robert Takieli, bo właśnie Polskie Radio zwolniło tego pana i to w dodatku dyscyplinarnie. On pracował ostatnio w Polskim Radiu 24 między innymi i o zwolnieniu Roberta Tekielego poinformował press serwis. Powodem dosyć absurdalnym była współpraca z innymi tytułami, konkretnie z Tygodnikiem Sieci od 2020 roku bez porozumienia z kierownictwem stacji. No, to jest naprawdę dosyć ciekawa argumentacja, dlatego że no, przede wszystkim to jest zupełnie no, inne pole, tak? Bo tak. Tu mówi, tu pisze. Więc no, ja tego naprawdę nie rozumiem, no ale widocznie tak zadecydowała góra. Pan Paweł Majcher zresztą też się wypowiadał na ten temat, no i tak to się zakończyło. Robert Tekieli wcześniej w lipcu został oddelegowany do pracy w biurze programowym Polskiego Radia, no i tym samym przestał w Polskim Radiu 24 prowadzić audycję zatytułowaną PRL Historia Prawdziwa. Od marca do października 2018 roku zajmował stanowisko zastępcy dyrektora radiowej Jedynki, czyli taka osoba z tego radiowego świecznika jednak gdzieś tam. Poprzednio od maja 2017 roku był wicedyrektorem Polskiego Radia 24, a w przeszłości jeszcze dawniejszej był m.in. redaktorem naczelnym Brulionu, dyrektor programowym Radia Józef i wicenaczelnym Tygodnika ozon. Polskie Radio ostatnio również dyscyplinarnie zwolniło Annę Czabańską, byłą wicedyrektorkę biura programowego, i Michała Narkiewicza-Jotkę, byłego dyrektora radiowej Trójki. No i tak to
0: a
1: się...
0: A ta pani Anna to ta zbieżność nazwisk przypadku?
1: Zdaje się, że nie.
0: Chyba nie, no. A nie wiem, czy pamiętasz, że pan Robert Mazurek, kiedy się żegnał z Polskim Radiem, to gdzieś tam to nazwisko pani Czabańskiej, właśnie nawet bardziej niż pana Czabańskiego, się pojawiało jako jakiejś takiej szarej eminencji. Wtedy trochę byliśmy zaskoczeni.
1: Więc jak widać, już się nie będzie pojawiać ani w tej, ani w innej postaci, przynajmniej w Polskim Radiu. Natomiast to nie jest jedyne, to nie są jedyne odejścia z Polskiego Radia, ale tym razem już takie mniej drastyczne, że tak powiem, bo pani Dorota Truszczak, kierowniczka redakcji kultury i edukacji w radiowej Jedynce, odchodzi z Polskiego Radia i przechodzi na emeryturę. O tym również dowiedział się press serwis. Po tym, jak dyrektorką radiowej Jedynki w połowie lutego została Paulina Stolarek, z anteny spadły audycje Doroty Truszczak, Historia Żywa, Przystanek Historia oraz Dziedzictwo i Pamięć. Wcześniej pani Dorota była również jedną z prowadzących audycję naukową Eureka. Stanowisko kierownika redakcji kultury i edukacji pozostaje na razie nieobsadzone. Więc tyle, jeżeli chodzi o informacje dotyczące publicznego nadawcy, ale to nie koniec naszych radiowych wieści.
0: I nie koniec wątków odejść, bowiem jeżeli słuchaliście Radia Z w swoim życiu, to jest bardzo prawdopodobne, że natknęliście się na głos pewnego serwisanta. Możecie nawet nie mieć świadomości, że się natknęliście, ale jest to bardzo prawdopodobne. Albo że oprócz tego głosu pamiętacie jeszcze takie nazwisko, właśnie padające w kontekście wiadomości. Minęła właśnie tam taka i taka godzina w Radiu Z. Wiadomości, Sławomir Mierzejewski.
1: Chyba on nawet o sobie sam mówił Sławek zazwyczaj.
0: A masz rację, tak było chyba. I już w ten oto sposób nam się pan Sławek na antenie nie przedstawi, bo po 30 latach żegna się z rozgłośnią, w której przygotowywał i prowadził serwisy informacyjne. O swoim odejściu z Radia Z poinformował w ubiegłym tygodniu we wtorek wieczorem na Facebooku. Zaznaczył, że nie ma jeszcze konkretnych planów zawodowych. Z Radiem Z Mierzejewski był związany od roku 1994. Został zatrudniony w efekcie castingu. Jak widać, to był dobry casting, skoro przez 30 lat trwała ta przygoda, obie strony były zadowolone. Tak jak powiedziałam, przygotowywał i prowadził wiadomości Radia Z w latach 2003-2004. Współprowadził też audycję Wydarzenia Dnia, taką podsumowującą, a przez kilka lat był też gospodarzem serwisów sportowych. I tutaj znów możemy Was odesłać na YouTube, jak to zwykle, kiedy mowa jest o Radiu Z, bo Z-maniak nie próżnuje i również jeżeli chodzi o pana Sławomira, to umieścił w sieci taki film, który jest montażem różnych fragmentów z lat dawniejszych i mniej dawnych, kiedy to pan Sławomir informacje prezentował, również informacje sportowe, również informacje olimpijskie, kilka igrzysk temu. Więc jeżeli sobie chcecie przypomnieć ten jego głos i skojarzyć, aha, to ten, to jak najbardziej nie ma problemu, wpisujecie Sławomir Mierzejewski i macie, i on tam jest, a twórczość Z-maniaka i to jego archiwizowanie, jak najbardziej się polecam, można też na Facebooku polajkować, żeby być na bieżąco, jeżeli Was takie ciekawostki i archiwalia interesują. I kolejna kwestia radiowa, personalna. Tutaj też możemy powiedzieć o odejściu, ale nie jest to informacja taka smutna, jak sądzę, bo o planach zawodowych pani, o której będę mówiła, jak najbardziej wiemy i to jest po prostu zamiana. No, za chwilę zresztą się zorientujecie, jaka zamiana, o jakim charakterze. Otóż do zespołu Radia Złote Przeboje dołącza Małgorzata Kościelniak. Poprzednio była ona związana z Meloradiem i na antenie Radia Złote Przeboje Małgorzata Kościelniak zadebiutuje wraz ze startem jesiennej ramówki, czyli to będzie we wrześniu, no ale Ale wybaczcie, tyle będzie roboty, jeszcze się mamy zajmować panią Gosią Kościelniak. Ona taka miła jest na tej antenie, też o niej powiedzieliśmy, żeby nie było.
1: I właśnie, wiesz, to jest też pewnego rodzaju potwierdzenie tego, że w tym Meloradiu to się jednak chyba coś będzie zmieniać, no bo jednak Małgorzata Kościelniak to od samego początku była tak naprawdę ikoną tej stacji i gdzieś tam dostała takie to pasmo przedpołudniowe, które bardzo się kojarzyło z Meloradiem.
0: No tak, i pani Gosia, kto ją kojarzy, ten wie, a chyba część z was kojarzy, bo ostatnio nawet któryś ze słuchaczy pisał komentarz w jej sprawie. No ma taki sposób bycia i sposób mówienia właśnie bardzo łagodny, który wpisywał się w ten styl, jaki Meloradio miało przynajmniej z początku. A teraz jak oni wchodzą w takie bardziej dynamiczne klimaty, to chyba nie jest to właśnie do końca styl Małgorzaty Kościelniak. No a skoro teraz i Meloradio, i Złote Przeboje, do których ona przechodzi, to jest tak naprawdę jedno i to samo w kontekście jednej grupy medialnej, do czego się wciąż musimy przyzwyczajać, że to wszystko jest agora, no to tak naprawdę po prostu zamienia stołek na stołek w jednym medialnym konglomeracie, można by rzec, i stwierdzono, że będzie tam bardziej pasowała, żeby się ładnie uśmiechać do tych Złotych Przebojów, a z tym Meloradiem coś kombinują, chociaż były przecież informacje, że to oni tylko tak na wakacje zmienili profil, a potem będzie znów łagodnie, ale gdyby tak było, to by chyba nie kombinowali z panią Gosią, że jednak nas zeskoczą. No w każdym razie, jeżeli chodzi o panią Gosię i grupę EuroZ, potem, która się stała częścią Agory, no to ona w 2016 roku rozpoczęła swoją przygodę w Zgoldzie, który w następnym roku stał się Meloradiem, no a wcześniej od 2014 do 2016 roku można ją było usłyszeć na antenie radiowej Jedynki. Natomiast skąd przede wszystkim ty kojarzysz twoje pierwsze wspomnienia z głosem pani Gosi Kościelniak? No bo moje to oczywiście RMF FM
1: i moje
0: jest,
1: też.
0: Ale też można ją było usłyszeć w warszawskiej SC. No i miała również taką przygodę lokalną w Chojnicach, w tamtejszym radiu Weekend, a także przygodę telewizyjną, bo rzeczywiście prowadziła jakiś, zdaje się, talk show w stacji TV4. Tak więc takie to będą zmiany od września. Nie wykluczamy, że wrócimy do Radia Złote Przeboje, kiedy oni nam opowiedzą o swojej ekscytującej, nowatorskiej, pełnej zupełnie nowych, ciekawych audycji ramówce.
1: Nie poznacie tego radia zapewne. Nie poznacie tego radia. A tak naprawdę to nie. Wspomniała się RMF FM. No i teraz właśnie nawiązując też do żółto-niebieskiej stacji, a konkretnie do pewnego pana, który się w lutym z nimi rozstał, mianowicie chodzi o Marka Balawajdera. Mam nadzieję, że dobrze odmieniam nazwisko, bo zawsze się zastanawiam, czy Marka Balawajdera, czy Balawajdra, ale chyba Balawajdera.
0: Chyba jakoś intuicyjnie Balawajder.
1: Tak mi się wydaje, więc dlatego tak odmieniam. Natomiast cóż ten pan teraz będzie robił? Ano, zmienia barwy. RMF się z nim rozstał, konkretnie to nawet Bauer. I teraz Marek Balawajder objął nowo utworzone stanowisko dyrektora zintegrowanego newsroomu grupy ZPR Media. I co to ten zintegrowany newsroom? Ano, jest to struktura, która będzie zarządzała aktywnościami zespołów radiowych, internetowych i prasowych tworzących treści do wszystkich mediów w grupie ZPR. A tymczasem, tak chyba właśnie w ramach tej konsolidacji, no to się ZPR Media pożegnało się z kilkoma dziennikarzami, chociażby działów miejskich SK.pl, którzy pisali teksty o miastach, które nie mają statusów powiatowych. A uzasadnieniem tego wszystkiego są słabsze wyniki biznesowe spółki. I to dotyczy dziennikarzy związanych jakoś tam jednak z radiem, ale to nie są wszystkie zwolnienia, bo też jeszcze tam była z Super Ekspresu, co niektórzy również zostali zwolnieni, więc te zwolnienia były szersze, nie tylko dotyczyły Eski, natomiast no całkiem możliwe, że właśnie jest to pokłosie tej integracji, nie było potrzeba aż tylu ludzi, którymi teraz pan Marek będzie zarządzał i będzie im mówił, jak mają tworzyć informacje.
0: No a pan Marek to jest ta osoba, o której się mówiło trochę i my też wspominaliśmy o tym, że tam były jakieś afery związane z tą jego obecnością w RMF-ie i dlatego też do niego teraz nawiązujemy, no ale na antenie, z anteny też myślę, że jak najbardziej możecie go kojarzyć. Nie mamy informacji na temat tego, żeby pan Marek miał jakieś talenta muzyczne. Dlaczego o tym mówimy? Ponieważ no, osoba, która pracowała na kopcu Kościuszki, tam gdzie on, jak najbardziej owe talenty posiada, nie tylko właśnie dziennikarsko-radiowe, ale również wokalne. I teraz, moi drodzy, to nie jest w ogóle umówiona sprawa, ale odpalamy po prostu konkurs, w którym nagrodą jest całe moje serce, serce Michała, nasze dobre słowa i te, takie wszystkie inne rzeczy. Wyemitujemy teraz dla Was piosenkę, w której zaśpiewa pani Małgorzata Kościelniak, wykonywana właściwie przez Anankę, tak się nazywa ten zespół.
1: Tak.
0: Tytuł piosenki to Radio Ty i Ja i pytanie konkursowe brzmi, dlaczego ta piosenka jest dla nas, dla mnie, dla Michała, dla programu RTV taka ważna. Piszcie na Facebooku, facebook.com/radio-dht. Prosimy o pisanie tam, a nie w jakichś prywatnych kanałach, bo za chwilę możemy tego nie odczytać i gdzieś to zgubić. Ale jak ktoś pamięta i wie, to piszcie. Sądzę, że nasze dobre słowa i pamięć to jest odpowiednia nagroda. Mam nadzieję, że się zgadzasz z tym, Michale.
1: Jak najbardziej.
0: Ja bym walczyła w takim konkursie, więc zagrajmy, niech pani Gosia nam zaśpiewa, a może wam się to i owo przypomni.
1: Patrzę na zegarek, 22 minuty po godzinie 17. To zapowiadało się, że ten program będzie krótki, ale no wydaje mi się, że mieliśmy wrażenie, że będzie jeszcze krótszy, a tu proszę bardzo, no, z półtorej godziny będzie mniej więcej.
0: No bo jak my się rozgadamy,
1: Oczywiście.
0: To słuchajcie, wcale nie jest tak źle. Cały czas czekamy na wasze odpowiedzi, bo jeszcze zdaje się, że żadna nie przyszła. Przypominamy, że przyjmujemy odpowiedzi wyłącznie w naszych mediach społecznościowych, ewentualnie no, na stronie Radia DHT, ale no, w takich miejscach, także nie zasypujcie nas wiadomościami prywatnymi, bo też no, na pewno część słuchaczy mogłaby to zrobić, ale jednak zachowajmy tutaj to, żeby nam też było łatwiej. Jeżeli dzisiaj nie przyjdzie żadne rozwiązanie, to my nie lubimy łatwych rozwiązań i prostych dróg. I
1: poczekamy.
0: Dzisiaj nie rozwiążemy. My poczekamy, bo możemy. Już w życiu się naczekaliśmy na różne rzeczy, więc poczekamy sobie do kolejnego wydania i ewentualnie na początku kolejnego albo kogoś nagrodzimy miłym słowem, albo po prostu wyjaśnimy, zastanawiając się nieco nad tym, czy wy w ogóle jesteście uważnymi naszymi słuchaczami. Ale żeby już nie było, że tutaj jakieś przytyki, chociaż ty byś mógł mieć do mnie przytyk, nie zdradzimy naszym słuchaczom tego, jakim hasłem opatrzyłam to wejście w notatkach, bo nie powinni tego chyba wiedzieć. Więc może powiemy, że teraz będą takie różne drobiazgi, drobne informacje.
1: Mniej istotne.
0: Tak przynajmniej pozornie, bo dla jednego może być istotny babiarz, a drugiego to, że się kończy, że się skończył jakiś multiplex radia cyfrowego na Dolnym Śląsku. Znamy takich ludzi, którzy mogliby uznać, że to drugie jest istotniejsze. Więc może od tego zaczniemy, żeby tych ludzi usatysfakcjonować, bo w tym wejściu najpierw będą takie drobiazgi radiowe, skoro już byśmy przy radiu, a potem wrócimy do telewizji, bo jesteśmy tacy na opak i na przekór. A zatem Dolny Śląsk i, jak donosi serwis radiopolska.pl, bo to wszystko zawsze jego śladem, prowadzony od przełomu lat 2017 i 2018 eksperyment pod hasłem Local Dub dobiegł końca. Tworzony przez Radio Wrocław, Politechnikę Wrocławską i Wrocławski Instytut Łączności Multiplex Dub Plus w pierwszej połowie lipca zniknął z wrocławskiego eteru. Jak poinformował Mirosław Ostrowski z Radia Wrocław, przyczyną było wygaśnięcie wydanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pozwolenia radiowego. Pierwotnie multiplex Local DAB nadawany był we Wrocławiu z trzech lokalizacji. Za każdą z nich odpowiadał jeden z podmiotów biorących udział w eksperymencie. W ramach testów wprowadzano takie różne szmery bajery związane z tym DAB Plusem. Na przykład poszerzenie platformy Open Digital Radio. Właśnie w ramach tego wprowadzano takie usługi jak Journaline oraz usprawnienie Dynamic Label. Nie znam się na niczym z powyższego, ale chciałam zabrzmieć mądrze, więc to powiedziałam, a może komuś z Was mówią coś te rzeczy? Znamy takich ludzi, których mówią. I w ostatnim czasie, tak jak powiedziałam wcześniej, były to 3 lokalizacje, a w ostatnim czasie pracował już tylko nadajnik na siedzibie Radia Wrocław. No i to, co najważniejsze, czego tam w ogóle można było słuchać? Można było odbierać 15 strumieni i 4 z nich tworzone były przez organizatorów testów. To były akademickie Radio Luz, Radio RAM, Radio Wrocław i Radio Wrocław Kultura. I każdy z tych programów nadawany był z przepływnością 112, co no, ujdzie w tłoku, no nie? Ale
1: tak.
0: Pozostałe, czyli Radio Rodzina, Radio Elka, Radio Elka Głogów, Radio Lem FM, Radio Piekary, Radio Super FM, Radio Imperium, Disco Radio, Mega Radio, Radio Nuta i Radio Profeto, już z przepływnością dużo mniejszą, bo 64. I my z reguły unikamy tych informacji, bo zdajemy sobie sprawę, że kwestia tej przepływności, ile tam kilobitów na sekundę, bo to w takich jednostkach się podaje, że dla części słuchaczy to mogą być informacje nie do końca czytelne, a jednak nie chodzi o to, żeby tutaj mówić jakimś bardzo specjalistycznym językiem.
1: Ale słuchajcie, ale mniej, tym gorzej.
0: I mniej, tym gorzej. I jak słyszysz o przepływności 64, to co sobie myślisz?
1: O Jezu.
0: O Boże, i wy tak żyliście, daliście radę tego słuchać? Także rozumiecie, te stacje, za które były odpowiedzialne podmioty uczestniczące w eksperymencie, były w jakości jeszcze spoko i co prawda dali tam zagościć jakimś innym, ale już w jakości cokolwiek marnej, prawdopodobnie trudniejszej do słuchania. Może rozwiązaniem byłoby zaproszenie do tego jednak mniejszej liczby gości, a pozwolenie tym, którzy już tam byli, na nadawanie w trochę lepszej jakości, z większą przepływnością, no ale chcieli wszystkich ugościć, tacy są mili i koleżeńscy, no to efekt był taki, bo to nie jest nigdy z gumy, no i to jest coś kosztem czegoś. Możemy mieć albo mniej stacji, albo w lepszych jakościach, albo poupychać tam tych stacji sporo, no ale do tego stopnia, że rzeczywiście będzie ten odbiór nieco zaburzony. No i oni się
1: to w Wielkiej Brytanii to jest bardzo częsty przypadek, gdzie w tych multiplexach naprawdę gnieździ się mnóstwo stacji nadających po 32 kilobity na przykład w jakościach. No,
0: uwierzcie, to źle.
1: Nie chcecie tego słuchać.
0: Nie chcecie tego słuchać, serio. Pewnie pomyśleliście teraz, jak, jeżeli nie jesteście tak, wiecie, w temacie radia, dźwięku, nie usłyszałabym różnicy. No akurat przy takich niskich jakościach to jest szansa, że jednak byście usłyszeli różnicę.
1: Niektórzy może i też by nie usłyszeli. I chyba dlatego właśnie to się sprawdza.
0: No, może i tak. No przyzwyczaili jakoś ludzi do tego, to oni w tym trwają. Zostajemy w radiu cyfrowym. My zostajemy, ale jest pewna rozgłośnia, która znika, której mniej i mniej. Znów nawiązujemy do wątku tego torturowanego księdza Olszewskiego, afery związanej z Funduszem Sprawiedliwości budowanym przez księdza Michała Imperium Medialnym, czyli Radiem Profeto. No i tak mu się ciężko wiedzie w tym życiu, że aż no wychodzi na to, że no trudno rzec, czy czegoś tam nie dopilnował, czy stwierdził, że tak nie będzie się już tak w to bawił. No w każdym razie już mówiłam ostatnio o tym, czy w zasadzie Michał jednak zdecydował się, żeby wam o tym opowiedzieć, że Radio Profeto zniknęło z kilku tych eksperymentalnych multiplexów radia cyfrowego i znika dalej, bo zakończyło udział w eksperymentach DAB+ w Bielsku, Białej, Gliwicach i Opolu. Do zmian doszło w ostatnich dniach w związku z wygaśnięciem dotychczasowych pozwoleń radiowych na prowadzenie testów. Nadawca Radia Profeto nie dostarczył na czas dokumentów dotyczących uczestnictwa w kolejnej fazie eksperymentów. No ale no, nie ma do tego głowy, więc rozumiecie to. Natomiast Radio Profeto niezmiennie obecne jest w koncesjonowalnych multiplexach, no to się tak nie zmieni łatwo, w Warszawie, w Poznaniu i w Katowicach. No i zniknęło z tych trzech miast, o czym mówiliśmy, o czym mówiłam przed momentem, natomiast spodziewano się, że to nie jest koniec, że jest jeszcze takie miejsce, w którym pozwolenie za chwilę wygaśnie, no to skoro w tym Bielsku i tak dalej nie przedłużono tych pozwoleń, no to raczej i to samo będzie dotyczyło miasta Łodzi. I tak też się wydarzyło, co zresztą wiąże się z szerszymi zmianami dotyczącymi eksperymentalnego łódzkiego multiplexu, bo w związku z wygaśnięciem dotychczasowego pozwolenia radiowego, zmienił się skład właśnie multipleksu w Łodzi, spółki PSN Infrastruktura. No i najpierw w środę 31 lipca zniknęło Radio Parada i wspomniane Radio Profeto, a potem w czwartek 1 sierpnia pojawiło się Radio Maryja i Radio Imperium. Tym samym tylu nadawców brało, ile bierze udział, prawda? No bo dwa programy odeszły, a dwa przyszły. Nowe pozwolenie na emisję obowiązuje do 1 sierpnia przyszłego roku, więc jest szansa, że do tego momentu nie będziemy o tym multipleksie mówić, więc dajemy teraz znać, uporządkujmy, że w nim się znajduje 8 programów, oprócz tych, które wymieniłam, czyli teraz to są Maryja i Imperium, są to Radio Bezpieczna Podróż, Disco Radio, Mega Radio, Radio Nuta oraz Muzyczne Radio i Radio Jasna Góra. No to tyle takich wątków radiowych, cyfrowych i teraz zgodnie z obietnicą, na opak i na przekór, wracamy jednak do telewizji, bo możemy.
1: Tak, przenosimy się na Śląsk. W nocy z czwartku na piątek, też cytując za serwisem radiopolska.pl, zakończyła się emisja eksperymentalnego multipleksu telewizji TVS. Był obecny w eterze z przerwami od marca 2016 roku. W ostatnim czasie były w nim obecne 4 programy telewizyjne i jeden radiowy, czyli TVS, TV Republika, TV Okazje, Polsat oraz Radio Silesia. Mieszkańcy Śląska nadal mogą oglądać TVS w koncesjonowanym multipleksie telewizji TVT. Natomiast dzień wcześniej, bo 1 sierpnia, TVS pojawiło się w multipleksach lokalnych grupy MWE, w multipleksie L1 w Jeleniej Górze, MUX L4 we Wrocławiu i Świdnicy oraz MUX L3 w

0: którą kończymy wydanie magazynu RTV numer 220, ale nie pożegnamy się z Wami jeszcze, bo po pierwsze, czy ktoś rozwikłał naszą arcytrudną zagadkę, Michale?
1: No to czekaj,
0: ty jesteś zarządcą naszych sociali.
1: To muszę odświeżyć.
0: No to refresh.
1: Odświeżam i nic nie widzę.
0: Tacy jesteście uważni, ale tak jak powiedziałam, jesteśmy cierpliwi. To jest ważna cnota, którą się wykażemy, czekając do następnego wydania magazynu RTV, a możecie mieć sporo czasu,
1: no
0: bo
1: właśnie.
0: Nie wiemy, kiedy ono się pojawi, czy za tydzień, czy za dwa, prawda? Więc w ogóle wtedy można tyle główkować, można nawet poszukać jakichś informacji.
1: Archiwa można przejrzeć.
0: Można przejrzeć. A to wcale nie byłoby takie... Dobra, już nie będę za wiele mówiła, więc nasze dobre słowa wciąż czekają, a myślę naprawdę, że warto o takie zawalczyć. Może jak nawet to będzie tyle trwało, to pomyślimy nad nagrodą, wiesz... Nad tą blaszką słynną, co sobie wrnąłeś w czaszkę. Co prawda, no dobra.
1: Pytanie, gdzie ona jest?
0: No to masz czas.
1: Też mam czas, no też będę.
0: A w razie czego będziemy udawać, że to ta przecież... Oni nie wiedzą, jak ona wygląda, przecież to jest radio.
1: Oczywiście. Żadnych zdjęć nie było.
0: Jak coś, to nie słyszeliście w ogóle tego, znajdziemy tę blaszkę do walnięcia w czaszkę albo coś innego fajnego, albo jak nie znajdziemy, to po prostu powiemy ale super. I mam nadzieję, że wy powiecie ale super, kiedy zawita do was wydanie magazynu RTV numer 221 kiedyś, za tydzień lub dwa, i że powiecie ale super, jak usłyszycie piosenkę, która zakończy wydanie numer 220, które nie nawiąże do torturowanego księdza Olszewskiego, a do stacji TVS, której zasięg się pozmieniał. No a TVS no, kojarzyć się może z różnymi rzeczami, na przykład z serialami ze śląskim dubbingiem, albo z tą warstwą swoją muzyczną bardzo istotną, czyli ze śląskimi szlagrami. I śląskie szlagry to w ogóle jest zjawisko, no, które podlegało zmianom na przestrzeni lat. I słuchajcie, w ogóle jest książka poświęcona śląskim szlagrom, o której istnieniu się dowiedzieliśmy ze sprawą podcastu Samiec Beta i bardzo ubolewamy, że ona nie jest dostępna w wersji elektronicznej.
1: Tak. Przeglądaliśmy, wiemy, internet, szukaliśmy, nie ma.
0: Radio Familok się nazywa, tak wiemy. Możemy sobie kupić i zeskanować, jak najbardziej możemy to zrobić, proszę nam tu nie mówić, ale liczymy jednak, że życie nam będzie ułatwione i kiedyś ten e-book Radio Familoka się ukaże, bo to rzeczywiście jest ciekawe jako takie zjawisko kulturowe.
1: To prawda.
0: W kontekście tych lat, wiecie, można lubić, nie lubić, naśmiewać się tego, ale w kontekście tych lat 90., gdzie ludzie wcześniej się nie zajmujący muzyką nagle się wzięli za robienie tych szlagrów i ten rozwój tego zjawiska, gdzie te szlagry nadawane w TVS to już często nie mają wiele wspólnego ze Śląskiem, w tym sensie, że są zespoły ze Szczecina czy innych zakątków Polski nagrywające szlagry.
1: Z drugiej strony w Radiu Kaszebę też potrafią się pojawiać śląskie szlagry w słynnej Gospodzie pod Żubrem. Także one emigrują.
0: No i teledyski do tych szlagrów, zwłaszcza na przykład do piosenek Teresy Werner, no tylko niekoniecznie powstają gdzieś, wiecie, przy kopalni, tylko w jakichś ciepłych krajach, w pięknych okolicznościach przyrody. Więc no, ale coś tam śląskiego jednak, ze Śląskiem też mają wspólnego, chociażby w tej tekstowej warstwie. A więc my tak na przekory znów nie podążymy tym najnowszym trendem tego TVS i nie zagramy wam ani Teresy Werner, która dałaby, oj dała, ani jakiegoś innego zespołu ze Szczecina czy tam innego Białegostoku, który gra właśnie śląskie szlagry, ale pójdziemy do tych pradawnych czasów i do piosenki, którą nam, o której właśnie wspominał autor książki Radio Familok Paweł Klica w podcaście z Samiec Beta. Tam wiele piosenek wspomniał takich, po którego zdaniem warto sięgnąć, które nie są właśnie tymi typowymi szlagrami, co tam idą teraz w tym TVS, ale rzeczywiście mogą być czymś ciekawszym. A to ciekawe jest choćby ze względu na to, kto śpiewa w tym utworze. Podpisane jest to jako antyki, ale w ogóle nie wiadomo, o co chodzi z tymi antykami, czy to istniało, czy nie. Najważniejszy jest wokalista, którego możecie świetnie kojarzyć. Jest nim Krzysztof Hanke.
1: Czyli Bercik.
0: Czyli Bercik, mówiąc wprost. A tytuł piosenki to Moplik?
1: Tak.
0: Co to jest Moplik, Michale? Bo ty jeździłeś na Śląsk.
1: To jest motorower.
0: To jest motorower i można nim sobie jechać na szychta,
1: tak.
0: O czym za chwilę Krzysztof Hanke zaśpiewa, wieńcząc wydanie numer 220, więc to będzie Krzysztof Hanke, a to byli i do was mówili, i na rozwiązanie konkursu czekają. Czekać będą Michał Dziwisz
1: i Milena Wiśniewska.

0: Kowalska. Do usłyszenia.
1: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Witam wszystkich w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. Po serii naszych audycji o urządzeniach Apple zaczęło do nas docierać wiele Waszych pytań, czy dane urządzenie z systemem iOS potrafi zrobić to czy tamto. Jedną z najczęściej poruszanych przez Was kwestii było pytanie, czy na urządzeniach Apple można czytać książki elektroniczne, tak zwane e-booki. Ponieważ ten temat budzi tak duże zainteresowanie, postanowiliśmy nagrać kolejną audycję z cyklu Co potrafią urządzenia Apple. Jeśli chodzi o proste odczytanie pliku, to urządzenia z systemem iOS nie mają z tym żadnego problemu. Otworzę plik. Tutaj mam przygotowane trzy pliczki w Dropboxie, z którego notabene namiętnie korzystam. Próbki. No i może... Cierpienia młodego Wertera. Mamy tu plik TXT. Otwieramy go.
5: Johann Wolfgang Goethe. Cierpienia młodego Wertera. TXT. Próbki. Przycisk.
4: I...
5: Jeśli ci tak bardzo o to chodzi, bym nie zaniedbywał rysunku, to wolałbym pominąć tę całą sprawę, niż ci rzec, że dotąd mało się robi. Jeszcze nigdy nie byłem szczęśliwszy, jeszcze nigdy...
4: Jak słyszymy, nie ma problemów z odczytywaniem plików tekstowych.
5: A jednak nie wiem, jak się mam wyrazić, moja wyobraźnia.
4: Są one ładnie czytane, słyszymy polskie literki, a niestety, jeśli chcemy słyszeć polskie literki w pliku tekstowym, to musimy sobie taki plik konwertować do formatu UTF-8. Oczywiście nie ma problemu, żeby sam system otworzył nam inny plik. Może plik wordowski.
5: Ojciec Goriot, doc, próbki, przycisk wróć. Ojciec Goriot, doc, nagłówek, Honoré Balzac.
4: A może kawałek dalej.
5: Pensjonat wdowy Wałk. Pensjonat wdowy Wałkwer przy mało znanej paryskiej ulicy staje się Wer 1819 scenerią jakże charakterystycznych dla tej metropolii światowej wydarzeń. To z niego skromny przybyły z prowincji student. Eugeniusz Raspignac, dzięki możnej protektorce, wyrusza
4: i tak dalej, i tak dalej. Salonów, możemy sobie w ten sposób odczytywać dokumenty, czy to wordowskie, czy to pliki tekstowe, czy pliki RTF. Tutaj już nie będę dalej pokazywał, chociaż też przygotowałem plik RTF, ale... Odczytywany on jest dokładnie tak samo jak wszystkie pliki wordowskie. Sprawa zaczyna się jednak nieco komplikować w momencie, gdy będziemy chcieli wrócić do miejsca, w którym poprzednim razem skończyliśmy lekturę. Domyślny edytor w urządzeniach iOS niestety nie zapamięta nam naszej ostatniej lokalizacji. I w tym miejscu słowa klucz stanowią domyślny edytor. Skoro domyślny edytor nie daje rady, należy sobie ze sklepu App Store pobrać taką aplikację, która spełni nasze oczekiwania, która nie tylko będzie pamiętać, gdzie skończyliśmy naszą lekturę, ale także umożliwi nam wstawianie zakładek. Takim programem jest darmowy iBooks. Dzisiaj właśnie o tym programie będziemy sobie rozmawiać. Jeśli chcielibyście poszukać go sobie w sklepie App Store, w okienko wyszukiwania proszę wpisać iBooks, iBooks przez 2O. Na samym wstępie, zanim przejdę do szczegółowego omawiania aplikacji, muszę wspomnieć o jej największej wadzie. Niestety program iBooks obecnie obsługuje tylko dwa formaty książek elektronicznych. Są to dokumenty PDF oraz dokumenty EPUB. Tych pierwszych na pewno nikomu nie trzeba przybliżać, za to o drugich słów kilka. EPUB, czyli po prostu EPUB, przez B na końcu. Jego nazwa pochodzi od Electronic Publication i jest to otwarty standard zapisu książek elektronicznych oparty na języku XML, ale nie wchodząc w szczegóły, standard ten wykorzystywany jest z powodzeniem od 2007 roku w coraz bardziej popularnych czytnikach e-książek, takich jak Kindle czy Calypso polskie na przykład. Jeśli posiadamy jakieś książki w innych formatach, a chcielibyśmy je czytać w aplikacji iBooks, niestety musimy je sobie przekonwertować albo do formatu PDF, albo do formatu EPUB. Jest na szczęście bardzo wiele takich konwerterów. Niestety często te konwertery, mówię w tym momencie o konwerterach na format EPUB, źle oznaczają rodzaj języka tekstu. Efektem tego w naszym przypadku jest błędny dobór syntezy mowy przez iOS, przez system, na którym pracują urządzenia Apple. W efekcie polska książka z polskimi diakrytykami może być czytana przez angielską syntezę. Oczywiście osoby widzące, tudzież słabo widzące, korzystające z powiększenia, będą miały literki wyświetlane poprawnie, to tylko voice-over będzie błędnie interpretował język tego dokumentu. Z tego też powodu wygodniejsza dla nas może być konwersja posiadanych już przez nas plików z jakimiś książkami na komputerze do formatu PDF. Tu na przykład mogę polecić darmowy program PDF Converter. Wystarczy na pliku, który chcemy konwertować, nacisnąć menu kontekstowe i wybrać z niego pozycję Twórz PDF. Program jest szybki, prosty. Oczywiście, jeśli ktoś sam skanuje książki, to podczas zapisywania wyników skanowania, wyników rozpoznania do pliku, wystarczy jak wybierze sobie jako format docelowy format PDF. Otwieramy sobie aplikację iBooks. Aplikacja jest miejscami spolszczona, miejscami nie, ale są to na tyle nieistotne braki, że nawet nie powinienem o tym wspominać. Zacznijmy może od dolnej belki ekranu po włączeniu programu, co mamy na dole.
5: Zaznaczone. Półka 1 z 4.
4: Mamy tutaj półkę.
5: Tytuły 2 z 4.
4: Tytuły.
5: Autorzy 3 z 4.
4: Autorzy.
5: Kategorie 4
4: z 4. I kategorie. To są po prostu sposoby wyświetlania, jak nasze książki na liście, którą mamy powyżej, mają się wyświetlać. Czy mają być podzielone według kategorii, autora, tytułu, czy po prostu półka, czyli wszystkie te książki, które zgromadziliśmy w urządzeniu. Zanim więcej o samym programie, jeszcze tylko dwa słowa, jak wrzucamy książki. Sposobów jest kilka, ale ten najprostszy to po prostu z wykorzystaniem programu iTunes. Dokładnie tak samo jak wrzucamy muzykę, możemy dodawać sobie zarówno pliki EPUB albo pliki PDF i w momencie synchronizacji iPoda z komputerem czy innego oczywiście urządzenia iOS, te książki, te publikacje zostaną przeniesione na nasze urządzenie. Dobrze, mamy już informację, co mamy na dolnej belce. Teraz patrzymy od góry. Na górze mamy przycisk edycji. Po jego uaktywnieniu możemy na przykład kasować sobie pozycje, które mamy tutaj zgromadzone. Wtedy poszczególne pozycje trzeba zaznaczyć i wtedy możemy ją usunąć. Zresztą pewnie zaraz to zademonstruję. Później mamy przycisk książki i jest to przycisk, który zmienia swoją nazwę. Zmienia ją w zależności od tego, jaką stronę iBooksa mamy otwartą. W tym momencie mamy otwarte książki, więc przycisk się nazywa książki, ale gdybyśmy mieli otwarte okno z plikami PDF, to mielibyśmy tutaj napisane pliki PDF, co zresztą sami zauważycie.
5: Sklep, przycisk.
4: Później mamy sklep, nie jest to App Store, jest to sklep, gdzie możemy sobie w programie iBooks kupować różne książki. Oczywiście możemy też stamtąd pobierać książki, tak jak z App Store, dokładnie na tej samej zasadzie, także za darmo. Jest tutaj bardzo dużo książek z projektu Gutenberg, które są książkami także polskimi i będziemy sobie mogli wyszukać i taką książkę pobrać na nasze urządzenie. O tym też za chwilkę.
5: Szukaj. Pole tekstowe.
4: Szukaj. Tu mamy po prostu pozycję, która umożliwia nam wyszukanie konkretnej pozycji. Jeśli już ich tyle będziemy mieli, że będziemy tracili rachubę, co znajduje się w naszej biblioteczce, możemy sobie wtedy skorzystać z tej opcji wyszukiwania. Zatem patrzymy dalej.
5: Widok siatki.
4: Tu możemy sobie wybrać, jak ma nam się wyświetlać zawartość naszej biblioteczki, czy to ma być siatka, czyli tytuły, pozycje mielibyśmy wyświetlane na zasadzie szachownicy, czy idąc dalej,
5: zaznaczone, widok listy.
4: Widok listy. Ja mam wybraną listę, bo do listy jestem przyzwyczajony, tak więc korzystamy z listy. W momencie, gdy idziemy dalej, to wchodzimy już na nasze książki.
5: Jack Krachel 09,Hitler.
4: Otrzymujemy informację, tytuł książki, autora. W tym momencie mówiłem o przycisku książki. Co to oznacza? Oznacza to, że właśnie w jak gdyby zakładce książki znajdują się tylko i wyłącznie pliki EPUB. Tak więc te tytuły, które teraz słyszycie, to są właśnie książki EPUB. Tu słyszymy książkę Aleksandra Dumas. The Man in the Iron Mask. To jest książka pobrana właśnie z projektu Gutenberg. I tutaj mamy książkę Nancy Collins. Ta akurat wybrana zupełnie przypadkowo do potrzeb podcastu. Otwieramy sobie jakąś książkę. Powiedzmy, że właśnie tą książkę Nancy Collins. Dwukrotnie tapię sobie w ekran.
5: Biblioteka. Przycisk.
4: I w tym momencie otwiera nam się okno z książką. W lewym górnym rogu, jak usłyszeliśmy, znajduje się przycisk Biblioteka i jest to przycisk, który umożliwia nam powrót do wcześniejszego ekranu. Gest pocierania dwoma palcami tutaj nie działa i to jest, trzeba powiedzieć, dobre, żeby przez przypadek właśnie sobie książki nie zamknąć. Idziemy dalej po górnym pasku ekranu.
5: Spis treści. Przycisk.
4: Tu mamy pozycję spis treści, o której zaraz szerzej.
5: Blik na snap glef.
4: O tym za chwilę może.
5: Czcionki.
4: Szukaj. Szukaj.
5: Dodaj zakładkę.
4: Przycisk. Dodaj zakładkę.
5: Którego ogarniało.
4: Tu mamy treść książki.
5: Wybór strony. Strona 145.
4: Dalej mamy już na dolnym ekranie. Mamy wybór strony. Możemy sobie stronę wybrać. Ok, ale ponieważ wcześniej mogłem uciec od odpowiedzi, to teraz z powrotem. Przycisk biblioteka, już wiemy do czego służy. Spis treści. Spis treści otwieramy. Spis treści daje nam kilka możliwości. Przede wszystkim w momencie, gdy korzystamy z książki EPUB, na tym między innymi polega wygoda korzystania z tego formatu, że jeśli posiadamy książkę przygotowaną w formacie EPUB, książka ta najprawdopodobniej będzie posiadała podział na rozdziały, podrozdziały, będzie posiadała grafikę, oczywiście VoiceOver nam ją ominie i nie będziemy mogli z niej skorzystać, ale osoby na przykład słabowidzące, które chciałyby sobie obejrzeć, korzystając tylko i wyłącznie z powiększenia, nie ma najmniejszego problemu. I jak to wygląda? Mamy tutaj najpierw tytuł książki.
5: Działanie. Przycisk.
4: Działanie. To jest pozycja, która pojawia się właśnie w spisie treści, w tym jak gdyby podmenu. Tutaj możemy sobie wysłać wiadomość e-mail konkretną, na przykład dotyczącą fragmentu danego dokumentu. Możemy sobie skopiować fragment dokumentu i tak dalej, i tak dalej. To zachęcam do testów. Nie będziemy się nad tym rozwodzić w tym momencie.
5: Zaznaczone. Spis treści.
4: I mamy jak gdyby dwie główne pozycje. Spis treści.
5: Zakładki.
4: I zakładki. Jak słyszymy, spis treści mamy zaznaczony.
5: Zaznaczone. Spis treści. 1 z 2.
4: Więc przechodzimy sobie dalej.
5: Rozdział 1, strona 3.
4: I słyszymy, że mamy po prostu podane rozdziały.
5: Rozdział 2, strona 30. Rozdział 3, strona 53.
4: Dodatkowo otrzymujemy informacje na temat strony.
5: Rozdział 4, strona 80. Rozdział 5, strona 96.
4: Ponieważ język XML wykorzystywany jest tak samo w systemie DAISY, także tutaj możliwości są niektóre zbliżone w formacie EPUB i warto z nich korzystać. Coraz więcej księgarni sprzedających właśnie pliki w formacie EPUB już przygotowuje nam właśnie książki w ten sposób.
5: Rozdział 6, strona 121.
4: Tak jak
5: 7, strona 129.
4: Ta demonstrowana. No powiedzmy, że ten rozdział sobie otworzymy, bo powiedzmy doszliśmy w naszej lekturze do tego rozdziału, więc tapię sobie tylko dwukrotnie w ekran.
5: Salwy, proszę, mówiła drżącym głosem Sheila.
4: I w tym momencie mamy czytany rozdział. Zatrzymujemy sobie dwoma palcami, raz dotykam ekranu. Jeśli byśmy chcieli rozpocząć czytanie, wystarczy dwoma palcami przeciągnąć w górę i co ciekawe, VoiceOver rozpoczyna nam czytanie od początku strony, a nie od całego, samego początku okna. Czyli nie czyta tam przycisków biblioteka i tak dalej, tylko samą treść strony.
5: Celny, proszę. Mówiła drżącym głosem Sheila, łzy zbierające się w kącikach oczu już rozpuszczały tuż do rzęs. Po prostu zgódź się i zrób dla swojej mamy ten jeden.
4: Zwróćcie uwagę, zaraz będzie taki charakterystyczny odgłos. Normalnie iBooks ma tutaj taką animację przewracania stron w momencie, gdy dochodzi do końca strony.
5: Jej matka i tak już wiele przeszła w życiu. Wzięła głęboki oddech i wypuściła go z długim westchnieniem.
4: Przerzuca się kartka.
5: Wygrałaś, pójdę tam. Rozdział 7.
4: O.
5: Biblioteka.
4: Usłyszeliśmy. Przerzuciła nam się po prostu strona na kolejną. Nam animacje nic nie dają, ale jest ten odgłos właśnie sygnalizujący nam przejście na kolejną stronę. Jeśli byśmy chcieli w ogóle wybierać sobie stronę, to u dołu ekranu mamy taki sprytny
5: wybór strony. Strona 130.
4: Przycisk.
5: Regulacja. Wybór strony. Strona 130. Regulacja. Aby zmienić stronę, stuknij dwukrotnie, przytrzymaj i przeciągnij w lewo lub w prawo. Aby zmienić wartość, przeciągnij w górę lub w dół.
4: Tak więc, jeśli chcemy tylko po jednej stronie zmieniać, wystarczy, że potrzemy palcem w górę lub w dół.
5: Strona 131. Strona 132. Strona 133.
4: Albo cofamy się.
5: Strona 132. Strona 131. Strona 130.
4: A jeśli chcemy przewinąć sobie książkę o duży fragment tekstu, to tak jak nam sugerował VoiceOver, tapiemy dwukrotnie i przesuwamy sobie w bok. I zamiast 100 ileś mamy w tym momencie stronę 28.
5: Biblioteka. Przycisk. Spytały ofiary, jak się nazywa.
4: I teraz moglibyśmy sobie już
5: spytały ofiary, jak się
4: potrzeć dwoma palcami i czytać książeczkę. Ale dlaczego ten iBooks jest taki fajny? Dlaczego ja go wam dzisiaj pokazuję? Powiecie, że tutaj tyle zagłobacji, że trzeba konwertować i tak dalej, i tak dalej. To jest to, o czym wspomniałem na samym początku. To znaczy możliwość wstawiania zakładek. Jeśli ja sobie pojadę palcem do prawego górnego rogu,
5: dodaj zakładkę.
4: Mam tutaj przycisk dodaj zakładkę. Ja sobie go klikam, dwukrotnie tapiąc. W tym momencie przycisk zmienia się jak gdyby w pozycję usuń zakładkę. Te zakładki możemy sobie potem odszukać w pozycji spis treści. Zamiast zaznaczony tutaj spis treści, o którym wspominałem wcześniej, zaznaczymy sobie zakładki. Zakładki zaznaczone i teraz jak pójdziemy dalej w dół, to będziemy mieli listę utworzonych przez nas zakładek.
5: Zakładki. Rozdział 1, piątek, 1 lipca 2011, strona 6.
4: Tu mamy pierwszą zakładkę, mamy podaną datę utworzenia i która to była strona.
5: Rozdział 1, dzisiaj, 3 lipca 2011, strona 28.
4: To jest to, co wstawiliśmy przed chwilką.
5: Wyróżnienia i notatki.
4: Wyróżnienia i notatki.
5: Rozdział 1, dzisiaj, 3 lipca 2011, strona 6, kiedy stanęła przed wejściem do klubu, jakiś nowy ochroniarz zablokował
4: notatki.
5: Internet uwięźnionym
4: ramieniem. O notatkach
5: notatka.
4: Także otwieram za chwilę.
5: Notatkę dodaną do zaznaczonego tekstu.
4: Dobra, powiedzmy, że interesuje nas zakładka pierwsza, więc sobie klikamy w tą zakładkę postawioną 1 lipca.
5: Klejnot od tombaku, za młoda, ale jestem pewna,
4: i w tym momencie mamy już odczytywany dokument. Oczywiście on jest odczytywana będzie tylko ta pierwsza strona, więc jeśli chcemy czytać od tego miejsca, musimy sobie jak gdyby wstrzymać czytanie i dopiero potrzeć dwoma palcami w dół. I w tym momencie już książka będzie czytana. Oczywiście pamiętamy, jak łatwo zmienić sobie voice over tempo czytania. Korzystamy sobie z pokrętła.
5: 25%.
4: Ustalam sobie taką prędkość i teraz wystarczy, że znowu potrę dwoma palcami.
5: Klejnot od tambaku, za młoda, ale jestem pewna, że jest znana.
4: I voice over czyta.
5: Jedno i drugie, Lilith zakryła usta dłonią, żeby nikt wolniej, nie widział jej uśmiechu. Och.
4: Czyli każdy może sobie dobrać, dopasować prędkość 30, taką, która 30, będzie mu
5: 40,
4: odpowiadała. Ok, sprawdźmy, czy... Trafimy z powrotem do tego samego miejsca, które zaznaczyliśmy w trakcie nagrywania podcastu.
5: Spis zaznaczone. Zakład. Rozdział 1. Dzisiaj, 3 lipca 2011. Strona 28.
4: Strona 28. Tapię dwukrotnie.
5: Z pozostałymi. Nie. Mam się wyluzować. Warknął Sebastian i pokazał kłyznię.
4: No i już jest książka odtwarzana. Dobra, zatrzymujemy. Czym są te notatki, które tutaj przed chwilą usłyszeliście? One się wyświetlają także w pozycji zakładki w spisie treści. Są to notatki, które możemy sobie wstawić do konkretnego fragmentu. Czyli jeśli na przykład czytamy jakąś książkę i dany fragment książki zwrócił naszą uwagę i tak dalej, to teraz zamiast szukać później gdzieś tego fragmentu, na przykład jakiś cytat nam się spodobał albo coś takiego, wystarczy, że na tekście, co postaram się Wam zaraz zademonstrować, powiedzmy, wrócimy sobie do tego pierwszego fragmentu. Mamy tutaj jakąś linijkę, ustawimy się na jakimś miejscu, dwukrotnie tapię sobie palcem w to miejsce, i otwiera nam się dodatkowe opcje.
5: Notatka. Dodaną do zaznaczonego tekstu.
4: I tak jak mówiłem, tu mamy teraz możliwość dodania notatki do zaznaczonego tekstu, która wyświetli nam się później w spisie treści. Czyli możemy sobie jakoś opisać to, co zwróciło naszą uwagę. W ten sposób, zamiast pisać po marginesach książek, tak jak to robią osoby widzące, my możemy sobie w iBooks stworzyć takie różne zapiski na marginesie, właśnie korzystając z tej opcji notatek. Otwórzmy sobie może inną książkę.
5: Edycja.
4: Powiedzmy tutaj sobie, otwórzmy tą książkę. Te książki, co jeszcze warto jest zwrócić na to uwagę, otwierają się bardzo, bardzo szybko. Wszystkie inne pliki, czy to na przykład wordowskie, czy jakiekolwiek inne, otwierają się bardzo wolno. Jeśli książka jest długa, no to niestety ona się długo otwiera. Tutaj na szczęście te EPUB-y otwierają się bardzo szybko. Wybierzmy sobie może też jakąś zakładkę wstawioną do książki.
5: Zakładki. 1, piątek, 1 lipca, 8, piątek, 1 lipca.
4: Tu mamy jakąś zakładkę.
5: 8, piątek, 1 lipca 2011, strona 421.
4: Strona 421.
5: Dokładnie naprzeciwko wyjścia awaryjnego. Dość prawdopodobny scenariusz wydarzeń.
4: Zatrzymujemy.
5: Północny zachód, z powrotem do domu.
4: Może
5: wybór strony.
4: Strona wybierzmy sobie może jakiś...
5: Pod murem, dokładnie naprzeciwko wyjścia. Henko odwrócił się twarzą. Północny
4: fragment.
5: Zachód. Jazdy i pojechał nie za szybko, nie za wolno.
4: Jazdy. Okay.
5: Szukaj. Pozycja menu.
4: I teraz dwukrotnie tapnąłem w dany fragment.
5: Notatka.
4: Tam oczywiście możemy sobie skorzystać z opcji chodzenia po wyrazach, znakach i tak dalej, żeby zaznaczyć konkretny fragment.
5: Wyróżnienie.
4: I później możemy sobie go tutaj wyróżnić, na przykład właśnie stworzyć notatkę albo skorzystać ze słownika. I teraz, niestety nie we wszystkich plikach EPUB to działa, przynajmniej w języku polskim, ale jeśli ktoś korzysta z literatury jakiejś obcojęzycznej, na przykład z angielskiej, to skorzystanie z tego słownika, ja teraz zademonstruję, bo pewnie i tak on nie zadziała w języku polskim. W języku angielskim on pozwala na tłumaczenie z angielskiego na angielski. Czyli jeśli mam jakieś wątpliwości, to dostaniemy definicję danego słowa, a nawet kilka takich definicji. A tu słyszymy brak definicji dla języka polskiego. Miejmy nadzieję, że program będzie się rozwijał i skorzystanie z tego słownika będzie kiedyś możliwe. iBooks ma bardzo wiele funkcji, o których nawet nie wspominam dzisiaj, po prostu jest tego za dużo, podcast byłby za długi. To jest najważniejsza informacja, że w tym programie możemy sobie wstawiać zakładki i bez problemu powracać do miejsca, do naszej lektury, w którym naszą lekturę przerwaliśmy. Ciekawa opcja. Kolejna. Wiemy już, że tutaj usłyszeliśmy, że voice over czytał tytuł po angielsku. The Man in the Iron Mask. My sobie taką książkę możemy otworzyć i voice over przeczyta nam ją w danym języku, w jakim ta książka została napisana. Czyli jeśli uczymy się jakichś innych języków, typu francuski, niemiecki i tak dalej, po pobraniu sobie książki w danym języku, na przykład z projektu Gutenberg, voice over odczyta nam ją w danym języku. I na tej zasadzie może nam czytać książkę. Otworzymy sobie może słownik, żeby pokazać wam to, co wcześniej miałem na myśli.
5: Gotowe. Przycisk.
4: I sprawdźmy.
5: Gotowe. Przycisk. Da. Znak kotoku di. Di znak kotoku. Call da. Definite article. Prawy nawias kwadratowy. Adjective. One. Denoting one or more people or things already mentioned or assumed to be common knowledge. Dwukropek. What's the matter? Znak potoku. Call the doctor. Znak potoku. The phone rang.
4: I tak dalej.
5: A. Kropka.
4: Oczywiście to jest rzecz, która komuś się może przydać, a większości ludzi pewnie nie będzie do niczego potrzebna, no ale jest, więc jest dość ciekawa, więc dlatego wam ją pokazuję. Dobrze, wracamy się do głównego ekranu, tego, gdzie nam się wyświetlają książki. I teraz zamiast książek w formacie EPUB wybierzemy sobie pliki PDF. W tym celu naciskam drugi przycisk, po edycji, w tym momencie on się nazywa książki.
5: Zbiory.
4: I w tym momencie otwiera nam się okno pod tytułem zbiory i możemy sobie wybrać, co nas interesuje. Książki mieliśmy zaznaczone, bo EPUB przeglądaliśmy. I teraz mamy tutaj do wyboru na przykład pliki PDF. To może być jeszcze nowa pozycja.
5: Edycja. Wygaszony.
4: I w momencie, gdybyśmy tutaj sobie utworzyli nową pozycję, to będzie jak gdyby tak, jak gdybyśmy stworzyli sobie dodatkowy folder, dodatkowy katalog, w którym moglibyśmy trzymać inne pozycje lub pozycje przenoszone albo z katalogu książki, albo z katalogu pliki PDF. My sobie wybieramy pliki PDF.
5: Edycja. Przycisk.
4: I w tym momencie tutaj, gdzie mieliśmy wyświetlone wcześniej jedne książki, teraz mamy inne w plikach PDF.
5: Swanson Margaret, Bicie Serca 01, Rudyard Kipling, Księga Dżungli, PDF z dokument, Ojciec Goriot, PDF z dokument.
4: I tutaj przygotowałem przy pomocy konwertera, PDF konwerter, kilka plików, także te, które wam wcześniej demonstrowałem.
5: Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia Młodego Wertera,
4: na przykład przerobione z dokumentu TXT bez zmiany wcześniejszej czcionki, czyli zostawiłem Windows.pl, nie zmieniałem na UTF i przekonwertowałem go do formatu PDF.
5: Biblioteka. Przycisk.
4: I dodałem do programu iBooks.
5: Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia Młodego Wertera, TXT, tytuł Cierpienia Młodego Wertera, autor Johann Wolfgang Goethe, przełożył Leopold Staff, Warszawa 1993, czego tylko dowiedzieć się mogłem o dziejach biednego Wertera, zebrałem pilnie i podaję wam tutaj i wiem,
4: no
5: że
4: i
5: będziecie
4: na tej zasadzie możemy sobie czytać pliki, które wcześniej przerobiliśmy właśnie z tych najpopularniejszych formatów.
5: Margaret, Rudyard Notatki. Ojciec Goriot. PDF z dokumentu doc.
4: Tutaj z dokumentu Wordowskiego zrobiony PDF.
5: Oto mama Bałkwerre. Piękna. Oto mama Bałkwerre. Piękna jak gwiazda na firmamencie. Wysznurowana jak melon w proszki. Czy nie dławi oczu pineczkę? Rzekł kładąc jej rękę na przedniej brygli 120 przedsięwzięcie jest cokolwiek skończone.
4: Okej, zatrzymujemy. I teraz tak, mamy dokument PDF i zrobić z nim możemy dokładnie to samo, co z dokumentem EPUB. Oczywiście dokładnie to samo, w sensie wstawiania zakładek, bo części rzeczy niestety nie zrobimy, ale o tym za chwilkę. Samo wstawianie zakładek bez problemu możemy po prostu... Bez problemu najpierw przejrzeć sobie. Możemy sobie przejrzeć spis treści. Oczywiście on tu pewnie nie będzie w ogóle uwzględniony.
5: Zaznaczone. Widok siatki. 1. Widok zakładek. 2/2. Strona 79. Strona 80.
4: Mamy
5: strona
4: po prostu 51. Ponumerowane strona strony. Zamiast strona rozdziałów strona możemy 8. Poruszać się
5: strona 78.
4: Po
5: strona 70. Strona 70.
4: Strona.
5: Strona 70.
4: Ok, a nie będziemy 73. Po każdej stronie chodzić.
5: Strona 70. Strona si-
4: Więc się jeszcze upewniamy.
5: Widok siatki. 1/2. Zaznaczone. Widok zakładek. 2/2.
4: Widok przycisk. Zakładek i cóż my tu mamy za zakładki?
5: Strona 86 ma zakładkę.
4: Strona 86 ma zakładkę.
5: Strona 88 ma zakładkę.
4: I tak dalej. Strona tylko 8. Dwie w tym zaznaczone. Dokumencie. Więc powiedzmy
5: strona 88 ma
4: zakładkę. Klikamy 88. Przeskakujemy do strony 88 automatycznie.
5: Stało? Niepokój mnie ogarnął, gdybym się nie obawiała zdrać. Wybór strony. Strona 88.
4: Więc regulacja. Przełączamy sobie jeszcze, żeby razem to zademonstrować.
5: Strona 102.
4: Strona 102.
5: Zakładki. Przycisk.
4: Klikamy sobie prawy górny róg. Zakładki.
5: Zaznaczone. Zakładki.
4: I teraz jak sprawdzimy biblioteka. Sobie przycisk. W spisie treści.
5: Spis treści. Przycisk. Kontynuuj. Przycisk. Zaznaczone. Widok zakładek. 2/2.
4: Widok zakładek.
5: Strona 86 ma strona 88 ma strona 102 ma zakładkę.
4: I strona 102 ma
5: strona
4: zakładkę.
5: Ma
4: to
5: zakładkę.
4: Jest niezwykle funkcjonalna sprawa, niezwykle ważna funkcja i praktycznie bez tej funkcji dodawania zakładek program iBooks nie byłby dla nas wcale takim rewelacyjnym programem, ale to oczywiście jest nie wszystko. Wspomniałem o tym, że iBooks ma parę funkcji. Wspomniałem o tym, że części PDF nie jest w stanie zrealizować w odróżnieniu od plików EPUB. I to są funkcje ukryte tutaj pod dwoma przyciskami.
5: Akcjon na wgryw PDF. Przycisk. Jasność. Przycisk. Szukaj. Przycisk. Jasność.
4: Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Teraz VoiceOver odczytuje mi jasność i action coś tam PDF nie odczytuje mi pozycji czcionki. W przypadku EPUB formatu możemy sobie zmieniać wielkość czcionek. To jest bardzo przydatne dla każdej widzącej osoby, czy to dobrze, czy to słabo widzącej, na urządzeniach Apple możemy sobie zwiększać czcionki.
5: Jasność.
4: Dokładnie tak samo, jak możemy sobie zwiększać jasność. W tym momencie kliknąłem jasność i będziemy mieli
5: jest pan nareszcie, ojciec Goriot,
4: suwaczek do dyspozycji. Chyba, że właśnie...
5: Jasność. 20%.
4: O, mamy.
5: 30%. 40, 50, 60, 70%.
4: Już się martwiłem, że PDF-y też nie dają nam możliwości zmiany jasności, ale mamy, owszem.
5: A, jest pan nareszcie.
4: I w tym momencie obraz jest o wiele jaśniejszy. Dobrze, zatrzymujemy. Okej, okay. Tutaj jak klikniemy sobie w ten przycisk, pojawia nam się ta sama opcja, która wcześniej w formacie EPUB pojawiała się w chwili, gdy wchodziliśmy do spisu treści.
5: Drukuj. Przycisk.
4: Czyli też możemy drukować PDF.
5: Wyślij e-mail.
4: Możemy wysłać e-mailem zaznaczony wcześniej fragment lub całość i tyle. Oczywiście drukować możemy tylko wtedy, kiedy mamy taką opcję, kiedy nasze urządzenie sprzężone jest albo bezpośrednio z drukarką, albo za pośrednictwem jakiejś lokalnej sieci, tudzież naszego komputera. Może pokażemy parę jeszcze innych plików. Chociaż myślę, że nie ma takiej potrzeby, skoro wcześniej widzieliśmy. Tu mamy, jeszcze raz pokazuję, plik przerobiony na PDF z formatu TXT przy pomocy PDF konwertera. Tutaj mamy z dokumentu wordowskiego doc. Tutaj jeszcze mamy z RTF-u. I te pliki działają bez najmniejszego problemu. Jeszcze Wam z tymi czcionkami raz pokażę. Wybierzemy sobie, zmienimy znowu kategorię z plików PDF na książki. Wybierzemy sobie, powiedzmy jeszcze raz, te wampy. I teraz na górnym pasku mamy czcionki.
5: Zmniejsz wielkość czcionki. Przycisk.
4: I jak słyszymy, możemy zwiększyć, zmniejszyć wygląd.
5: Zwiększ wielkość czcionki. Przycisk.
4: Zwiększyć.
5: Zmniejsz wielkość
4: czcionki. Zmniejszyć.
5: Czcionki. Przycisk.
4: Możemy wybrać sobie rodzaj czcionki.
5: Sepia. Przełącznik. Wyłączone. Sepia.
4: Słyszymy. W sepii możemy sobie ustawić. I to tyle opcji dostępnych akurat w tym pliku IPAP. Nawigację po plikach mamy opanowaną, więc pozostaje nam sprawdzić jeszcze jedną pozycję, czyli sklep. Tutaj niestety sklep, to jest to, o czym wspominałem na początku, jest po angielsku. To jest książka, którą ściągałem wcześniej. No, zobaczymy tutaj książeczki, jakie nam się wyświetlą. Także tutaj nie będę wchodził w szczegóły, bo każdy, kto będzie chciał się pobawić, to sobie poszuka, ale tutaj w tym momencie mamy taką listę, podobną jak w App Store top tam ileś, 20 czy 25. W tym momencie top free, czyli darmowe książki, publikacje. No i słyszymy, no, mamy tutaj na przykład podręcznik użytkownika. Bajki Adam Mickiewicz. No to powiedzmy, zajrzyjmy, żeby też za daleko nie szukać. I tak jak w App Store, otwiera nam się okno najpierw z informacjami na temat danej pozycji.
5: Bajki, nagłówek, biblioteka, przycisk, bajki, obrazek, Adam Mickiewicz, bajki, Publisher, 03 april 2010.
4: Mamy informacje, kiedy było publikowane.
5: Publisher, projekt Gutenberg.
4: Informacja, że w projekcie Gutenberg.
5: Kategory fikcjon i literatura.
4: Bajki i literatura kategoria.
5: Language Polish. Koniec listy.
4: Czy tam fantazy.
5: Language Polish.
4: Język polski.
5: Przycisk.
4: No i mamy przycisk free, który możemy sobie kliknąć, dokładnie tak samo jak w App Store.
5: Getbook. Przycisk.
4: I teraz Getbook, czyli weź książkę. Więc klikamy i w tym momencie pewnie wyskoczy mi hasło do wpisania.
5: Getbook.
4: Dokładnie. Czyli teraz muszę wpisać moje hasło.
5: Anuluj przycisk.
4: Więc może już sobie to darujemy.
5: Przycisk.
4: Bo po prostu to da nam dokładnie tyle samo, ile dałoby nam zajrzenie po prostu do tej książki, którą pobrałem wcześniej do mojego katalogu. Już na sam koniec, skoro pokazujemy niemal wszystkie opcje tego programu, niestety po łebkach, no ale czas nas ogranicza. Pokażę jeszcze, jak zarządzać samymi plikami. Mamy tutaj, tak jak wspominałem, pierwszy przycisk edycja, więc my go sobie uaktywniamy w tym momencie.
5: Gotowe. Przycisk.
4: Zmienia on nam się na przycisk gotowe. I pojawiają się nam tutaj pozycje. Przenieś.
5: Usuń. Wygaszony.
4: I usuń.
5: Szukaj. Pole tekstowe. Widok siatki.
4: My teraz możemy sobie wybrać poszczególne pozycje. Na przykład właśnie te cierpienia młodego Wertera. Tapię na nich dwukrotnie palcem.
5: Zaznaczone. Johan, przestaw Johann Wolfgang Goethe, ojciec Goriot,
4: PDF. I teraz na tym ojcu Goriocie także sobie tapię. Wracam do tych dwóch pozycji. One teraz są już aktywne. Przed chwilą były jeszcze nieaktywne. I mogę je na przykład przenieść sobie do katalogu książki albo do jakiegoś katalogu tematycznego, który sobie utworzyłem wcześniej na zasadzie fantastyka czy klasyka i tak dalej, i tak dalej. No a my powiedzmy chcemy usunąć, więc klikam usuń. I jeszcze pytanie, czy na pewno chcę usunąć. Tak, jestem pewny, klikam usuń. I teraz, gdy przeglądam sobie pozycje, które mi zostały,
5: James Allen, ten stat, Swanson Margaret, przycisk.
4: Można to mam tylko trzy pozycje.
5: Zaznaczone. Widok siatki. Przycisk. Zaznaczone.
4: Dwóch widok wcześniejszych przycisk. Cierpień i ojca Goriota widok, nie ma.
5: Pole tekstowe. Stuknij dwukrotnie, aby edytować.
4: Wydaje mi się, że tyle informacji na temat aplikacji iBooks wystarczy. Program jest darmowy, więc każdy chcący go sobie przetestować może to zrobić zupełnie za darmo. Mam nadzieję, że udało mi się dzisiaj zademonstrować Wam, iż urządzenia z systemem iOS mogą być doskonałym czytnikiem książek elektronicznych. Dzisiaj oczywiście prezentowałem tylko program iBooks, ale jestem pewien, że w App Store są jeszcze inne programy, które posiadają bardzo podobne, a może nawet i większe możliwości niż te, które oferuje nam iBooks. Teraz, gdy będziecie się zastanawiać, jaki czytnik książek elektronicznych sobie kupić, zastanówcie się także nad możliwościami urządzeń iOS, a potem porównajcie ich możliwości i ich ceny do tradycyjnych czytników książek elektronicznych. Myślę, że tyle na dzisiaj wystarczy. Wszystkim dziękuję za uwagę. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania związane z tym lub innymi odcinkami Tyflo Podcastu, zapraszam do kontaktu poprzez stronę www.tyflopodcast.net lub za pośrednictwem mojej prywatnej strony www.piotr-witek.neostrada.pl. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszej audycji chciałbym Państwu zaprezentować aplikację Nokia Mobile Dictionary. Aplikacja ta sprawi, że Państwa telefon komórkowy zamieni się w niezwykle poręczny słownik elektroniczny. Prezentowany dzisiaj słownik jest darmowym programem stworzonym przez laboratoria programistyczne firmy Nokia. Aplikacja ta pozwala w bardzo prosty i wygodny sposób dokonać tłumaczenia wybranego słowa z jednego języka na drugi. Najciekawszą funkcją tego programu jest możliwość doinstalowania dodatkowych języków. Domyślnie słownik posiada tylko język angielski, ale zezwala na doinstalowywanie dodatkowo dwóch pakietów językowych. Na stronach firmy Nokia, w tym przypadku europenokia.com/mobile-dictionary, czyli www.europe.nokia.com/mobile mobile i bez odstępu dictionary, możemy odnaleźć ponad 40 dodatkowych pakietów językowych, a są wśród nich nawet tak orientalne dla nas jak japoński, koreański czy hebrajski. Dzięki takiej obfitości dostępnych języków Nokia Mobile Dictionary staje się niezastąpionym towarzyszem podczas podróży zagranicznych lub po prostu podczas nauki wybranego języka. Aplikacja jest niewielka, prosta i intuicyjna w obsłudze. Każdy, nawet początkujący użytkownik, bez problemu powinien dać sobie z nią radę, co zresztą za chwilkę postaram się zademonstrować. Program Mobile Dictionary standardowo występuje w nowszych modelach telefonów firmy Nokia, takich jak na przykład Nokia E52, E55, E66, 6210 Navigator czy 6220 Classic. Cała lista modeli telefonów posiadających w swoim oprogramowaniu prezentowany dzisiaj słownik znajduje się na wspomnianej wcześniej stronie internetowej. Właścicielem wymienionych modeli telefonów omawianą dzisiaj aplikację znajdą w swoich telefonach w folderze Biuro. Występuje ona tam pod nazwą po prostu Słownik. Ci, którzy nie posiadają telefonu ze wspomnianej listy, muszą się sami zaopatrzyć w bezpłatną wersję instalacyjną, która znajduje się w internecie pod nazwą Nokia Mobile Dictionary. Skoro wiemy już, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, możemy przejść do prezentacji programu. Zatem, tak jak wspominałem, osoby posiadające nowsze modele telefonu w menu telefonu powinny odnaleźć folder Biuro i w nim pozycję Słownik. Osoby, które zainstalowały wersję instalacyjną Nokia Mobile Dictionary, powinny odszukać w swoim telefonie pozycję Dictionary. Po odnalezieniu tej pozycji wciskamy na niej po prostu klawisz wyboru.
5: Wybierz okno Słownik.
4: Po włączeniu się aplikacji, jak słyszymy, program odczytu ekranu, w tym przypadku TOX, odczytał nam słownik ENG-ENG, czyli w tym momencie słownik przygotowany jest do tłumaczenia z angielskiego na angielski. Przy pierwszym uruchomieniu nie będziemy mogli włączyć innego pakietu językowego, dopóki nie pobierzemy dodatkowych pakietów językowych albo przy pomocy komputera ze wspomnianej strony Nokia, albo przy pomocy samego słownika. Wejdźmy zatem w opcję, aby zobaczyć, co może nam ten słownik zaproponować. Do opcji wchodzimy klawiszem F1.
5: Opcje, języki, pod menu 1-7.
4: Pierwsza pozycja, języki. Jest tutaj pod menu, czyli jest to menu rozwijane, naciskam strzałkę w prawo.
5: 1-4.
4: W podmenu pierwsza pozycja źródłowy albo źródło w innych tłumaczeniach jest to po prostu miejsce, w którym wybieramy język, z którego będziemy chcieli tłumaczyć. Kolejną pozycją jest docelowy lub cel i tutaj wybieramy język, na który będziemy chcieli tłumaczyć. Trzecią pozycję stanowi pobierz języki. Jak więc wspomniałem wcześniej, przy pomocy tego słownika możemy sobie bezpośrednio pobrać dodatkowe pakiety językowe. Jedyny warunek to to, że mamy skonfigurowane połączenie internetowe.
5: Usuń język 4-4.
4: Czwartą pozycję stanowi usuń język. Jest to o tyle istotna pozycja, że słownik omawiany dzisiaj zezwala tylko na instalację jednoczesną, instalację trzech pakietów językowych. Jeśli chcielibyśmy zainstalować jakiś inny pakiet językowy, musimy jeden z zainstalowanych po prostu usunąć, odinstalować, aby zrobić w telefonie miejsce na nowy pakiet językowy. Wybierzmy sobie zatem jakiś język, z którego będziemy tłumaczyć.
5: Wybierz okno źródłowy język.
4: W moim przypadku zainstalowane mam trzy języki, czyli English, Finnish i Polish. Angielski, fiński i polski. Wybierzemy sobie jako język źródłowy język polski. Naciskam klawisz wyboru. W tym momencie usłyszeliśmy, że TOX odczytał nam słownik Pol Eng. Tak więc poinformował nas, że będziemy w tym momencie tłumaczyć z języka polskiego na angielski. Na potrzeby prezentacji wpiszemy sobie zaraz jakieś polskie słowo, a Państwa proszę o zwrócenie uwagi na to, że podczas mojego wpisywania literka po literce słownik będzie wysuwał mi różnego rodzaju propozycje słów do przetłumaczenia. Bardzo podobnie jak robi to słownik T9 w każdym telefonie. Tak więc wpiszmy sobie jakieś słowo. Jak usłyszeliśmy, wpisałem słowo głowa, a TOX, czyli program odczytu ekranu, odczytał nam na koniec 1 z 6. Zasugerował nam tym samym, że znajdujemy się obecnie na liście, na której znajduje się 6 pozycji. Głowa jest w tym przypadku pozycją pierwszą. Otóż słownik Nokia Mobile Dictionary, który dzisiaj omawiamy, oprócz tego, że proponuje nam różne warianty podczas wpisywania słowa do tłumaczenia, proponuje nam także idiomy. Jak to wygląda? Możemy to sprawdzić strzałeczką w dół. Jako pierwsza pozycja jest na liście pozycja słowo głowa.
5: Głową. Dać werch nad głową. 2-6. Głową. Kiwać sennie głową. 3-6. Głową. Kręcić głową. 4-6. Głową. Skinąć głową. 5-6.
4: I tak dalej, i tak dalej. Głową. Tych idiomów jest kilka. Głową. Zawsze. Głową. Ale nas interesuje pierwsza pozycja, więc na tej pozycji, która nas interesuje, naciskam klawisz wyboru.
5: Wybierz. Okno głowa. Głowa 1. Niż het nombe. H. E. Tok. Prawdo. E. H. E. Human wody. Tum tajnim. H. E. E. Y. E. S. Mode. H. Brainy. T. C. T. H. E. Same prawdo. Pan animale z wody. T. H. E. Stone hit imunde. H. E. Het. S. H. E. Skratka. Chodź i polisz.
4: Jak słyszymy, słownik nie ograniczył się tylko i wyłącznie do przetłumaczenia naszego zadanego przez nas słowa. Bezpośrednie tłumaczenie słowa, które wpisaliśmy, znajduje się tuż pod wpisanym przez nas słowem i możemy do niego dotrzeć, naciskając po prostu strzałkę w dół. Head. Program, oprócz tego, że przetłumaczył nam zadane słowo na angielski, potraktował je także opisowo, czyli w języku angielskim dodał opis samego znaczenia.
5: T-H-E, tok, bardzo T-H-E, human wody. Tumtajnice, H-E-E, Y-E-S, mode, H, brain.
4: Czyli słownik pisze nam, że głowa jest to część ciała ludzkiego i tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie to sprawdzić, jeśli mamy wątpliwości, w jakim kontekście użyć danego słowa. Aby wyczyścić nasz wprowadzony wpis oraz wyniki, naciskamy klawisz F2.
5: Wróć. Okno słownik. Głowa 1-7.
4: Wracam w tej chwili do po jednym naciśnięciu do wpisanego samego naszego słowa oraz listy idiomów. Jeśli nacisnę F2 po raz drugi, wyczyszczę sobie całe pole edycji.
5: Wyczyść. Brak danych. Tekst.
4: Zaprezentuję teraz, jak zmienić język źródłowy albo od razu źródłowy i docelowy. Tak więc ponownie wchodzę w opcję, pod menu strzałką w prawo, język źródłowy, zmienimy sobie na język angielski. Słyszymy, TOX odczytuje ENG ENG. Ponownie wchodzimy w opcje, język i strzałką w prawo i w dół wybieram sobie docelowy język. I tu jako docelowy wybierzemy sobie język polski. Dla jasności wpiszmy sobie te same słowo, które tłumaczyliśmy z polskiego na angielski. Przetłumaczymy je teraz z angielskiego na język polski. Mamy już słowo wpisane. I także mamy 6, czy właściwie 5 dodatkowych propozycji idiomów.

0: nie istnieje podczas tego wpisywania. Mamy zatem nasze słowo head. Sprawdźmy, jak słownik przetłumaczy nam to słowo. Na danym słowie naciskam klawisz wyboru. Jak słyszymy, ponownie dostajemy najpierw opis tego, czym tak naprawdę jest ta head, a do naszego tłumaczenia musimy zejść sobie strzałką w dół. No i TOX odczytuje Polish głowa, czyli tłumaczenie z języka polskiego głowa. To oczywiście nie są wszystkie funkcje naszego słownika. Jedną z jego bardzo ważnych i atrakcyjnych funkcji jest możliwość poznania wymowy danego słowa w danym języku. W naszym przypadku przetłumaczyliśmy sobie słowo head z języka angielskiego na język polski i aby poznać jego wymowę, w tym miejscu dokładnie, nigdzie nie musimy się poruszać. Po przetłumaczeniu danego słowa wystarczy nacisnąć klawisz wyboru.
1: Wybierz head. Wybierz head.
0: Jak słyszymy, jakość nagrania może pozostawiać troszkę do życzenia, ponieważ jest to mały objętościowo plik, ten, który pobieramy z internetu do naszego słownika, ale zawsze jest to jakaś pomoc, jeśli mamy wątpliwości, jak wymówić dane słowo. Jeśli chcemy wrócić z powrotem do wpisywania nowych słów, analogicznie, tak jak wcześniej wspominałem, naciskamy najpierw klawisz F2 jeden raz. W tym momencie czyścimy słownik z wyników i po raz kolejny, gdy go wciśniemy klawisz F2, czyścimy całe pole edycyjne. Zajrzyjmy ponownie do opcji programu. Naciskam klawisz F1. Pozycja języki jest nam już znana. Idziemy strzałką w dół na drugą pozycję.
1: Historia tłumaczeń 2.7.
0: Historia lub historia tłumaczeń. Pozycja ta zawiera ostatnio wyszukiwane, ostatnio tłumaczone przez nas słowa. Zajrzyjmy do środka.
1: Wybierz okno historia tłumaczeń head 1.2.
0: Jak widzimy, mamy i słowo head,
1: głowa 2.2
0: i słowo głowa. Dzięki tej pozycji możemy szybko odnaleźć czy powrócić do jakiegoś tłumaczonego wcześniej słowa bez konieczności ponownego jego wpisywania. Wchodzimy znowu w opcję.
1: Historia tłumaczeń 2.7. Ustawienia mowy 3.7.
0: Trzecią pozycją są ustawienia mowy. Jest to bardzo ciekawa pozycja, więc do niej także zajrzymy.
1: Okno mowa, zakładka 1.2, język polski 1.4.
0: Jako pierwsza pozycja figuruje tutaj język, mamy wybrany język polski.
1: Głos 2.4.
0: Głos. W tej pozycji, po jej otwarciu, moglibyśmy, gdyby był zainstalowany polski głos firmy Nokia, polski głos, tak zwany text-to-speech dla Polski nosi nazwę Marta. Gdyby ten głos był zainstalowany, to w identyczny sposób, jak odsłuchiwaliśmy słów tłumaczonych na angielski, ich wymowy, analogicznie moglibyśmy sobie wysłuchać słów przetłumaczonych na przykład z angielskiego na polski. Niestety text to speech firmy Nokia gryzie się z programami Agata, z syntezatorami mowy dla programu odczytu ekranu TOX.
1: Rozpoznawanie języka, tak? 3-4.
0: Rozpoznawanie języka, tutaj ustawiamy na tak. Ustawienia głosu, to jeśli mamy do wyboru
1: szybkość 1.2.
0: szybkość,
1: głośność
0: i jeśli mamy zajęcie.

0: instalowane więcej głosów text to speech, możemy także je sobie tutaj wybierać, w którym z danych głosów, na przykład w języku angielskim, byśmy chcieli sobie odsłuchać.
1: Wyjdź, okno słownik, brak danych.
0: Ponownie opcje.
1: Opcje, języki, podmenu 1-7, historia tłumaczeń, zaś ustawienia mowy 3-7, język tekstów 4-7.
0: Język tekstów. Tutaj wybieramy sobie język, który będzie domyślnym językiem programu, a także językiem interfejsu. Domyślnie mamy tutaj zawsze wybrany język naszego telefonu, a dostępne mamy te języki, które figurują w pamięci naszego telefonu, w których możemy wybrać sobie język, jeśli chcielibyśmy zmienić język interfejsu naszego telefonu.
1: Okno słownik. Brak danych. Tekst.
0: Ponownie wchodzimy w opcję.
1: Języki. Podmenu 1-7. Historia tłumaczeń. Ustawienia mowy. Przez język tekstów. 4-7. O programie. 5-7.
0: Kolejne już ostatnie opcje to o programie, gdzie możemy dowiedzieć się, jaką wersją słownika dysponujemy. Dalej pomoc, gdzie są zawarte podpowiedzi dla naszego programu.
1: Wyjście 7-7.
0: I po prostu klawisz, pozycja, wyjście. Jak więc Państwo mieliście okazję sami się przekonać, mobilny słownik firmy Nokia nie jest zbyt skomplikowaną aplikacją. Każda osoba przy pierwszym uruchomieniu programu w instynktowny sposób da sobie z nim radę. Gdyby jednak ktoś z Państwa miał jakieś wątpliwości lub dodatkowe pytania, zapraszam do kontaktu mailowego na adres witek.piotr@wp.pl. Można mnie także odnaleźć poprzez stronę internetową www.piotr-witek.neostrada.pl. W dzisiejszym odcinku Tyflo Podcastu to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
3: Reklama.
4: Myślisz, że nie masz zdolności do języków? Niewiele nauczyłeś się w szkole i na kursach? Nie masz czasu na uczęszczanie na zajęcia organizowane przez szkoły językowe? A może po prostu nie możesz znaleźć szkoły językowej, w której zajęcia przystosowane byłyby do Twoich potrzeb? Już dziś możesz zacząć uczyć się języka angielskiego przez internet, bez wychodzenia z domu. Myślisz, że kursy językowe kosztują majątek? Nic podobnego. Miesięczny, nieograniczony dostęp do kursu Inglaway dla całej rodziny już od 12,5 zł. To jedynie 24 grosze za lekcję. Inglaway. Angielski w piżamie. Kurs języka angielskiego dla wszystkich. www.ingla.pl. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3: Po reklamie.
5: Nawigator 4S. Przed mikrofonem Janusz Rutkiewicz. Dzisiaj zaprezentuję Państwu nową odsłonę urządzenia Nawigator. Ci, którzy posiadają starszą wersję 4S, mają problemy, jak czytać można było na listach, szczególnie na liście Tyflos, z wybieraniem punktów, z układaniem drogi i tak dalej, i tak dalej. Producent poszedł dalej w rozwoju tegoż urządzenia i stara się je uprościć. W tej chwili posiadam jeszcze wersję testową. Testy dobiegają końca i lada moment będzie już wersja finalna, taka, która będzie dla każdego użytkownika dostępna. Będzie można je upgradować później, no i otrzymamy prostszy sposób pracy z tym urządzeniem. Zaczniemy teraz opowiadać o urządzeniu. Urządzenie jest w kształcie prostopadłościanu. Wymiary jego: długość 11,2 cm, szerokość 6,2 cm, grubość 2,2 cm. Ponieważ jest to prostopadłościan, w związku z powyższym jest płaskie. Jeżeli mamy je klawiaturą do siebie, to tak, na lewej stronie, od góry, gdzieś około 1,5 do 2 cm, mamy otworek, pod którym jest ukryty mikrofon, służący do wprowadzania opisów głosowych jakiegoś punktu, który chcemy zapamiętać. I na lewej ściance jest to tyle. Na dolnej ściance nie ma nic, na prawej ściance teraz, w odległości od góry gdzieś około 3 cm, może 3,5, jest slot na kartę SD. Taką jak się stosuje do na przykład dyktafonu Milestone, do aparatu fotograficznego. Pojemność tego jest 2 giga. Górna część teraz, czyli górna ścianka, od lewej strony jest gniazdo słuchawkowe. Tutaj włączamy słuchawki. Lekko w lewo, do lewego boku, ale pod kątem, jest malutki otworek, taki, w który tylko wejdzie szpilka. To można wyczuć paznokciem lub też szpilką. Tam nic innego nie włożymy. Lub jakiś spinacz biurowy rozprostowany. Jest to ukryty przycisk do resetowania urządzenia, gdyby się zdarzyło, że urządzenie nam się zawiesi. Idąc w prawo teraz, za gniazdem słuchawkowym mamy port mini USB spełniający dwie funkcje. Pierwsza to jest ładowanie, a druga jest to komunikacja między urządzeniem a komputerem klasy PC lub notebookiem. Idąc dalej w prawo, mamy obudowaną w plastikową taką osłonkę antenę helikalną i to jest cały wygląd bocznych ścianek. Panel przedni, czyli wierzch tego urządzenia, zostawimy na później. Na tylnej ściance, gdzieś około 2 cm i od lewego boku i od prawego także samo będzie gdzieś 2 cm, mamy kółko zaopatrzone w taką siatkę. Jest to ni mniej, ni więcej głośnik tego urządzenia. Teraz przechodzimy na panel tutaj, gdzie są klawisze. Klawiszy mamy tutaj 16. I tak, najwyżej jest samotny przycisk. W nomenklaturze nawigatora określamy go klawiszem funkcyjnym oznaczonym literą A. I on jest samotny, ma dwie funkcje. Dłuższe przytrzymanie jego powoduje załączenie urządzenia. Jeżeli chcemy je wyłączyć, także samo musimy je przytrzymać długo. Wydaje wówczas charakterystyczne dźwięki. Przy włączeniu wydaje dźwięków 3. Puszczamy, usłyszymy witam. Przy wyłączaniu musimy usłyszeć dźwięków 5 i usłyszymy pożegnanie, czyli żegnam. Poniżej już będą w rzędach po 3 przyciski. I tak, od lewej strony mamy w nomenklaturze nawigatora klawisz określany literą B, następnie C i D. To są klawisze funkcyjne do wybierania różnego rodzaju opcji w nawigatorze. Pod tymi klawiszami mamy już typową klawiaturę, taką jak w telefonie komórkowym. Od lewej strony 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, klawisz gwiazdki, 0 i krzyżyk lub hash, jak możemy też taką nazwę spotkać. Napięcie i akumulator stosowany w urządzeniu. Akumulator litowy 1800 mAh, napięcie nominalne 3,7 V. Stosowany odbiornik GPS UBLOX 5 lub 6, szwajcarski produkt. Dokładniejsze opisy nie będę się tutaj wdawał, dlatego że nie każdego to interesuje. To będzie można znaleźć później w instrukcji papierowej, jeżeli ktoś to będzie chciał naprawdę poznać, ale sądzę, że nie o to nam tutaj chodzi. Zgodnie z tym, co sam zaobserwowałem i też można przeczytać w instrukcji, błąd pomiaru w otwartym terenie nie powinien być większy w 50% do 3 metrów, a w terenie zabudowanym do 8. Ja w zabudowanym terenie, w ciasnej zabudowie w mieście, jeżeli nie ma niesprzyjających warunków, o których za chwilkę, mam błąd pomiaru do 4 metrów. Przyznamy, że nie jest to najgorzej. Następna sprawa to tak. Co dostajemy w pudełku? W pudełku, jeżeli dostaniemy urządzenie, mamy urządzenie, nawigator, płytę z oprogramowaniem, z instrukcją. Bywa, że może być instrukcja w Braille'u, aczkolwiek niekoniecznie, bo to jeżeli ktoś będzie sobie życzył, to skróty klawiszowe może dostać. I kabel USB oraz ładowarka. Ładowarka jest w postaci wtyczki trochę większej jak stosowanej na przykład w telefonie Nokia do ładowania. Z tym tylko, że nie ma tam na stałe przewodu. Dlatego też mamy tam przewód USB, który możemy wykorzystać albo podpinając dużą wtyczkę, czyli taką jakbyśmy wpinali do komputera, do ładowarki, a do tego portu mini USB wpiąć do urządzenia i podłączamy to do prądu i ładujemy. Urządzenie na akumulatorze, jeżeli ustawimy sobie sposób anonsowania komunikatu w odstępie 16-sekundowym, zakładamy taką częstotliwość, powinno minimum 16 godzin ciągłej pracy wytrzymać. U mnie wytrzymuje nieraz około 20-24. Mikrofon. Mikrofon jest jak na to urządzenie bardzo czuły. W pierwotnej wersji urządzenia starszego typu musiałem dosyć blisko trzymać twarzy wtedy, kiedy wygłaszałem komunikat, dlatego, że nie zawsze zbierało to, co potrzebowałem w takim natężeniu dźwięku, jak bym sobie życzył, żeby to później słyszeć. Obecnie o wiele dalej mogę trzymać urządzenie od ust i też będzie słyszane, a nawet słychać ludzi, którzy rozmawiają w tramwaju, na ulicy. Oczywiście jest to bardzo krótkie, no bo nagrania są dosyć krótkie. Czyli to jest tyle. Co mamy nowego w tym urządzeniu w odniesieniu do starszej wersji? W starszej wersji urządzenia mieliśmy podział na część pod nazwą nawigator i tu była pamięć wewnętrzna urządzenia składająca się z 9 plus zestaw zerowy, czyli 10 zestawów i następnie od zestawu 10 do 19 też było 10, ale one były zapisywane na kartę pamięci. Obecna wersja, zmiana i to duża, dlatego że wszystko od zestawu 0 do 19 mamy zapisywane na karcie pamięci. Już nie będziemy musieli korzystać z pamięci urządzenia. Producent na starcie dostarcza nam wgrane mapy, tak zwane punkty POI dla Polski. W perspektywie, z tego co wiem, będziemy mieli prawdopodobnie jakieś mapy stworzone przez użytkowników i ewentualnie wgrane to do urządzenia. I to wtedy już nie mapy POI, tylko mapy, jako mapy w ogóle. No i zaczniemy teraz opowiadać o klawiaturze i możliwościach. Najpierw poopowiadamy sobie, co robią przyciski 1, 2, 3, 4, a później cofniemy się do klawiszy z opcjami, tam gdzie mówiłem, że jest A, B, C i D. Klawisz 1 w mieszkaniu akurat nie zadziała mi. Usłyszymy następujący komunikat, jak go wywołam.
6: Pozycja nieokreślona.
5: Służy to do tego, żeby wywołać informację o tym, jaki mamy sygnał z satelitów. W starszej wersji słyszeliśmy to dwuskładnikowy taki komunikat, że rozmycie precyzje takie to a takie, podane to było w jakichś tam jednostkach i precyzja taka i taka. Teraz mamy tylko komunikat pozycjonowanie. Bardzo dobre, dobre, słabe albo brak. Tak jak tutaj, pozycja nieokreślona. To jest klawisz numer 1. Klawisz numer 2 pomijamy, dlatego że on służy do tego, żeby można było sprawdzić odległości w punktach docelowych. To o tym za jakiś moment, do tego wrócę, czyli to celowo pomijam. Klawisz numer 3 jest to ni mniej, ni więcej dowiedzenie się o godzinie.
6: 19.03.
5: Teraz tak jak powiedziałem, ponieważ klawisz numer 4, 5, 6, 2, 5 i 8 stanowią taki krzyż i one służą do nawigowania po zbiorze punktów, dlatego też tych na razie naciskał nie będę, za chwilę do tego wrócę. Klawisz numer 7 w nowym urządzeniu, w starym klawisz numer 4, służy do tego, żeby nam powiedział dane dotyczące najbliższego punktu zapamiętanego w zestawie. Naciśnijmy. Oczywiście komunikat będzie fałszywy, dlatego że nie ma zasięgu satelity.
6: Pozycja zapamiętana. Lokalizacja. Miejsce 8.
7: Skręt między bloki.
6: Odległość 53 metry 0 stopni.
5: Oczywiście jest to nieprawda, dlatego że nie ma w tej chwili sygnału z satelitów. W związku z powyższym odbiornik GPS nie nałożył mi się na to i pokazuje niepoprawną odległość, dlatego że odległość z tego miejsca, z którego teraz rozmawiam, gdybym miał zasięg, to byłoby gdzieś około 180-200 metrów. Klawisz numer 8 pomijam. Klawisz numer 9 jest to odczyt z mapy. O mapach będę też mówił za chwilę jeszcze, wtedy kiedy będę wchodził już w opcję. Czyli klawisz numer 9 służy do tego, żeby uzyskać informacje z trzech kolejnych punktów na mapie. Trzy razy naciśnięte. To samo robi też klawisz 7, jeżeli chodzi o nasze punkty w zbiorze. Naciskamy klawisz numer 9.
6: Pozycja zapamiętana. Lokalizacja na mapie. Miejsce.
8: Bankomat. Kobratm 24HU. Na Pierskiego 2U.
6: Odległość 140 metrów. 0 stopni. stopni.
5: No, jeżeli chodzi o mapę, być może, że niewielki błąd jest, mimo tego, że nie ma zasięgu, dlatego, że tutaj jest odległość dwóch bloków, to będzie gdzieś około 200 metrów. I jakbym nacisnął po raz drugi, to drugi punkt usłyszę, dalej od tego pokazany i tak dalej. Klawisz gwiazdki służy jako modyfikator, wywołanie, zatwierdzenie pewnych funkcji, lub też służy jako klawisz do dokonania zapisania punktu. Zapisujemy punkt w tym urządzeniu poprawionym już, czyli zmodyfikowanym w taki sposób, że naciskamy klawisz gwiazdki, usłyszymy numer punktu, potwierdź, naciskamy to, puszczamy i mówimy. Wypowiadamy komunikat, jaki chcemy mieć później jako opis punktu i po dokonaniu nagrania urządzenie się z tego wyłącza i punkt mamy zapamiętany. Klawisz numer 0 jest to ni mniej, ni więcej klawisz do uruchomienia kompasu, tylko że warunek jest podstawowy. Kompas musi mieć wskazania jakieś, a wskazania będzie miał wtedy, kiedy będziemy choćby w minimalnym ruchu i to ciągłym. Jeżeli staniemy albo nie mamy zasięgu, to usłyszymy komunikat takiej treści.
6: Pozycja nieokreślona.
5: Pozycja nieokreślona. Jeżeli miałbym sygnał z GPS-u i stałbym, usłyszałbym dokładnie to samo. Musiałbym się ruszyć, przejść kilka metrów, nacisnąć 0 i wtedy usłyszałbym wskazania w stopniach, w jakim kierunku idę w odniesieniu do północy. Następny klawisz, krzyżyk, to jest wychodzenie z poszczególnych funkcji. Wróćmy jeszcze teraz do tych klawiszy, żeby je już zostawić. Klawisz 4, 5, 6, 2 i 8. Klawisz 4 służy do przewijania zestawu punktów, który mamy zapisany i który akurat otworzyliśmy. W moim przypadku jest to w tej chwili przykładowy zestaw 15. I robi to, co następuje. W tej chwili jestem na jakimś punkcie i będę szedł do punktu numer 1.
6: Miejsce docelowe 7.
7: Armii Krajowej na Pierwskiego.
5: Czyli zgłosił mi punkt, kiedy to było wprowadzone. Oczywiście, gdybym miał sygnał z GPS-u już, uzyskałbym też odległość do tego punktu.
6: Miejsce docelowe 6.
7: Wyszyńskiego Retnińska.
5: I tak dalej, i tak dalej. Dlaczego on powiada miejsce docelowe? Ano dlatego, że w ten sposób możemy sobie ustawić miejsce docelowe, do którego będziemy wchodzić. Inną drogą będzie później wykorzystanie klawiszy opcji, ale to za chwilę do tego dojdziemy. Klawisz numer 6 przewija to dokładnie w przeciwną stronę.
6: Miejsce docelowe 7.
7: Armii Krajowej na Pierwskiego.
6: Odległość 314 metrów, 0 stopni.
5: No, czyżbyśmy złapali sygnał, bo jak mi odległość podał?
6: Akumulator naładowany, karta, droga przebyta, karta, koniec.
5: Jak bywa, pomyliłem. Zamiast nacisnąć jedynkę, nacisnąłem klawisz opcji. Nieraz się zdarzy, dlatego krzyżykiem z tego trzeba wyjść i naciskam jedynkę, żeby sprawdzić, czy...
6: Pozycja nieokreślona.
5: Czyli jakąś tam pozycję zapamiętał, nie wiem dlaczego podał metry, nie powinien tego zrobić. Idziemy klawiszem numer 6 znowu dalej.
6: Miejsce docelowe 8.
7: Skręt między bloki.
6: Odległość 53 metry, 0 stopni.
5: I to jest znowu też nieprawidłowa odległość oczywiście, no bo przy założeniu, że miałbym sygnał z GPS-u, to ta odległość jest gdzieś około 100 paru metrów. Klawisz numer 2 służy do tego, żeby nam powiedział następne miejsce docelowe.
6: Pozycja nieokreślona.
5: Tu nam nie powie, czyli jedno miejsce przed tym, na którym w tej chwili stoję. Powinien nam ogłosić. Ponieważ nie ma GPS-u, to nam tego nie zgłosi. Klawisz numer 8 pokaże nam następne miejsce.
6: Pozycja nieokreślona.
5: Oczywiście nie pokaże, dlatego że mamy problem z tym, że nie mamy GPS-u. Czyli do tego służą teraz przyciski na klawiaturze, gdzie możemy spokojnie manewrować po zestawie. Klawiszem numer 5.
6: Pozycja nieokreślona.
5: Oczywiście nie pokaże, jeżeli jestem z zasięgiem GPS-u, czyli mam zasięg satelity, no to miałbym sytuację tego rodzaju, że dostałbym informację o odległości do punktu docelowego. Naciśnięcie po zakończeniu komunikatu po raz wtóry przycisku numer 5 spowoduje tyle, że wprowadzę coś takiego, że uzyskam komunikaty z określoną częstotliwością o odległości do punktu docelowego. To może być 30 sekund, 21, 15, 11. Najmniejsze powiadamianie to jest 3 sekundy. Do tego służą te przyciski teraz. Teraz zajmijmy się opcjami. Wchodzimy do pierwszej opcji, czyli klawisz A. Tutaj są ogólne ustawienia nawigatora.
6: Opcje 10.
5: Pierwsza pozycja to jest informacja o głośności. Jeżeli bym chciał to zmienić, to gwiazdką
6: 0, 10.
5: Tak mogę to robić. Jeżeli bym chciał to zmieniać w inny sposób, pokażę później.
6: Literowanie opisów aktywne.
5: To jest, czy literować ma opis, czy nie.
6: Namiary geograficzne aktywne.
5: Namiary geograficzne, czyli odniesienie do północy, północ-południe. Wyłączone, pokazuje zgodnie z kierunkiem.
6: Stopnie, minuty, sekundy, ułamek.
5: Tutaj możemy określić, jak chcemy mieć wprowadzane dane, gdybyśmy musieli je wprowadzać z urządzenia. I możemy to zmienić w sposób następujący.
6: Stopnie, ułamek.
5: Stopnie, ułamek, czyli wprowadzamy stopnie, później będziemy musieli przejść na następną, bo to się przeniesie samo do drugiej i wprowadzimy ułamek.
6: Błąd. Stopnie, minuty, ułamek.
5: Stopnie, później minuty i później do następnej pozycji będzie ułamek.
6: Stopnie, minuty, sekundy, ułamek.
5: Jak słyszymy to?
6: Stopnie, ułamek.
5: I tak zostawiam. Wychodzimy z tego krzyżykiem.
6: Opcje, koniec. Opcje, 10. Literowanie opisów aktywne. Namiary geograficzne aktywne.
5: Oczywiście namiary geograficzne mogę włączyć lub wyłączyć naciskając gwiazdkę teraz. Tego robił na razie nie będę.
6: Stopnie, ułamek. Wybrano mapę 0.
5: I teraz wybrano mapę 0. Mapy mamy 0, 1, 2 i 3. I zmieniamy to gwiazdką.
6: Wybrano mapę 1.
5: Czyli to są punkty mapy, tak zwane POI Polski akurat w tym przypadku. I to jest wgrane standardowo. Oczywiście ja tutaj zamieniłem to, używam teraz innych.
6: Wybrano mapę 2.
8: Mapa własna.
5: Mapa własna, tworzona przez użytkowników. Jeżeli mamy punkty wgrane do urządzenia, wybierzemy polecenie aktualizuj mapę własną i to będziemy mieli jako swoje punkty, swoją mapkę.
6: Wybrano mapę 3.
5: Mapa 3 do tej pory była stosowana jako punkty uzyskane z faktycznej mapy. Zapomniałem w tej chwili przedsiębiorstwa, które to dystrybuuje, czyli sprzedaje. Firma Migraf to otrzymywała i ci, którzy mieli ochotę, mogli to używać. Tam były punkty adresowe dla poszczególnego regionu. To było kwota 240 zł i tu mieliśmy około chyba... no kilkanaście tysięcy punktów adresowych, a za każdy region po 100 chyba 50 zł trzeba było dopłacać. Z tego co mi wiadomo na dzień dzisiejszy, producent tych map przystosowanych dla nawigatora się z tego wycofuje, w związku z powyższym rozwiązanie będzie musiało ulec zmianie. Ponieważ za długo czekaliśmy, tak, w związku z powyższym on mi z tych map wyszedł, więc muszę wejść jeszcze raz z tych map i w ogóle z opcji. Dlatego, że nie naciśnięcie przycisku przez 20 sekund powoduje tyle, że z opcji wychodzimy. Muszę wejść jeszcze raz w to.
6: Opcje 10. Literowanie opisów aktywne. Namiary geograficzne aktywne. Stopnie ułamek. Wybrano mapę 3.
5: Ponieważ wybrano mapę 3, wrócę z powrotem gwiazdką na mapę.
6: Wybrano mapę 0.
5: Mapę 0.
8: Poi.
5: Na punkty POI dla Łodzi.
6: Opcje prowadzenia. Odległość. Kierunek.
5: Tutaj mogę zdecydować, jak mnie ma prowadzić. I zmieniam to gwiazdką.
6: Opcje prowadzenia, kierunek. Opcje prowadzenia, odległość. Opcje prowadzenia, odległość, kierunek.
5: Ja zawsze lubię i odległość, i kierunek mieć. No i to możemy właśnie zrobić za pomocą gwiazdki. Jeszcze raz idziemy dalej, zobaczymy co tam jeszcze było.
6: Namiary najbliższe, aktywne.
5: Namiary najbliższe. Uaktywnić można lub zdezaktywować.
6: Namiary najbliższe, nieaktywne. Namiary najbliższe, aktywne. Rozmiar 40 metrów.
5: Tutaj decydujemy o tym, z jaką odległości chcemy słyszeć zapowiedź o zbliżaniu się do punktu. Ja ustawiłem 40 metrów tylko dlatego, że wykorzystuję to w tramwaju, w autobusie, na 40 metrów przed dojechaniem do przystanku, a ponieważ centrum miasta,
6: ta
5: budowa jest dosyć ciasna, no to może się zdarzyć, że autobus, szczególnie autobus, gdzie trzeba naciskać sobie samemu drzwi, zatrzyma mi się na skrzyżowaniu i ja dostanę informację na pewno na 40 metrów przed zbliżeniem się do przystanku i ewentualnie jeszcze klawiszem numer 7 sprawdzę, jak autobus stoi i dostanę dokładną informację, dlatego że wiadomo, że on jeszcze od tego momentu, kiedy mi zgłosi komunikat, może się zdarzyć, że jeszcze coś tam pojedzie, tak? Ale zatrzymał mi się na skrzyżowaniu, ja musiałbym nacisnąć przycisk i mógłbym się zdenerwować albo nie zdążyć wysiąść i tak dalej, i tak dalej. W związku z powyższym taką odległość u mnie w mieście wybieram. Gdyby było rzadsza zabudowa albo może skrzyżowania rzadziej, można by było ustawić to na metrów 100, dlatego że odległość byłaby wystarczająca. Ponieważ urządzenie oczywiście nie było operowane, w związku z powyższym jeszcze raz wchodzimy klawiszem A do opcji.
6: Opcje 10. Rozmiar 40 metrów.
5: I tutaj już byliśmy, czyli to przeszliśmy. Teraz, jeżeli będąc w opcjach dociśniemy teraz klawisz C, wchodzimy do kolejnych opcji.
6: Pomoc nieaktywna.
5: Pierwsze to jest pomoc i to jest informacja o tym, czy będziemy słyszeli tak zwaną pomoc głosową. Każdy, kto dostaje urządzenie, Po włączeniu jego będzie słyszał pomoc.
6: Opcje 10. Pomoc nieaktywna.
5: Jeżeli to włączę...
6: Pomoc aktywna. Opcje koniec.
5: To bym po wyłączeniu urządzenia i włączeniu go ponownie słyszał pomoc. Ponieważ ja tego nie używam, więc wejdziemy jeszcze raz. Opcje.
6: Opcje 10.
5: Klawisz C.
6: Pomoc aktywna. Pomoc nieaktywna.
5: Wyłączymy. Idziemy teraz dalej.
6: Postarcie. Głośnik aktywny.
5: Teraz decydujemy, czy postarcie głośnik ma być aktywny, czy nie. Czyli po włączeniu urządzenia, czy ma być aktywny głośnik w ogóle, czy też nie. Zrobimy to za pomocą gwiazdki.
6: Postarcie. Głośnik nieaktywny.
5: I jakbym wyłączył urządzenie i włączył, głośnik nie będzie aktywny.
6: Postarcie. Głośnik aktywny. Głośnik nieaktywny.
5: Drugie polecenie. Na jakiś czas potrzebujemy, ale po starcie chcielibyśmy, żeby głośnik był aktywny. Tu możemy zdecydować, że wyłączamy głośnik. Ja w tej chwili tak mam to zrobione, nie będę włączał tego, dlatego że byłoby nam to się po prostu w mikrofonie podwójnie odbiło.
6: Opcje, koniec.
5: I to jest...
6: Opcje 10. Pomoc nieaktywna. Postarcie. Głośnik nieaktywny. Potwierdź ustawienia fabryczne.
5: Tutaj teraz mam potwierdzenie ustawień fabrycznych. Jeżeli to zatwierdzę, to wrócę do ustawień fabrycznych.
6: Strefa czasowa 19:20.
5: Strefa czasowa, czyli jeżeli coś by było nie tak z godziną, to mogę to zatwierdzić gwiazdką i zmienić godzinę.
6: Czas letni automatyczny.
5: Czas letni automatyczny, załączone to jest, dlatego że jeżeli przestawiony czas jest z zimowego na letni, z letniego na zimowy, to nawigator po pobraniu sygnału z satelity z automatu przełącza mi się na czas aktualnie obowiązujący w naszym regionie.
6: 1, 2, 3.
5: To, co słyszycie teraz, to 1, 2, 3, to są języki. I jakie są? Polski słyszymy, bo to jest program Iwo, Jacek.
6: 1, 2, 3.
7: 1,
6: 2, 3.
5: Czyli takie języki, angielski, niemiecki i polski są. Na razie angielskiego ani niemieckiego nie używamy, dlatego że nie mamy takich komunikatów, ale to są głosy firmy Iwo. W związku z powyższym, w takich językach to gadać będzie.
6: Pomoc nieaktywna.
5: I to jest wszystko, jeżeli chodzi o wywołanie klawisza A i później dociśnięcie klawisza C, wprowadzającego do czegoś takiego, co nazwałbym to potocznie pod menu, gdzie mamy dalsze opcje. Z tego wyjdźmy.
6: Opcje, koniec.
5: Teraz klawisz B. Klawisz B wprowadza nas do zasobów naszego urządzenia. Najpierw sam klawisz B i A będziemy robili, czyli wchodzimy klawisz B.
6: Akumulator naładowany, karta. Droga przebyta.
5: Pierwsza informacja, że akumulator naładowany. Tak teraz się sprawdza baterię. Teraz pójdźmy klawiszem A na razie.
6: Karta zasobów.
5: Karta zasobów. To tylko informacja jest o tym, że takowa jest. Nic tu więcej na razie nie widać.
6: Mapa własna.
5: Mapa własna. Jak to zatwierdzę, no to praktycznie rzecz ujmując powinienem zaktualizować mapę własną. Ale czy tak będzie? Na razie tego nie słyszę, ponieważ mam urządzenie testowe i zatwierdzenie nic mi nie daje. Ale tak to powinno prawdopodobnie działać.
6: Akumulator naładowany. Karta zasobów. Mapa własna. Droga przebyta. Kasowanie.
5: Droga przebyta. Są tam informacje o przebytej drodze. Ile zrobiliśmy. Jeżeli tego nie kasujemy, to cały czas mamy naliczany licznik jak gdyby. I tu jest pozycja kasowania.
6: Droga przebyta 424 873 metry. Brak danych. Droga przebyta.
5: Oczywiście bzdurna jakaś kwota, bo tyle nie było.
6: 424 873 metry. Brak danych. Tak. Droga przebyta.
5: Może być. Jeżeli w metrach, to się zgadza. Ponieważ to urządzenie jakiś czas już ze mną jeździ i tak dalej i używane jest codziennie, to jest możliwe. Czyli ten licznik, wracając się klawiszem B w dół.
6: Droga przebyta. Kasowanie.
5: Mogę to zatwierdzić teraz.
6: Potwierdź.
5: Potwierdzam gwiazdką.
6: Wykonano. Droga przebyta. Kasowanie. Droga przebyta.
5: Sprawdzimy teraz.
6: 424 873 metry. Brak danych. Droga przebyta.
5: Niestety, jak widać, że nadal ta pozycja widnieje. Może po wyłączeniu i załączeniu urządzenia ponownie zniknie, ale niby wykonano, a nie wykonano.
6: Karta zasobów.
5: I to jest tyle. I teraz jesteśmy na karcie zasobów i naciśniemy do tego klawisz C. Rozwinie się następne menu przypisane wprost do funkcji wywoływanych z klawisza B.
6: Aktualizacja aplikacji.
5: I tu jest nowość, którą będziemy mieli, bo każdy nowy użytkownik, który uzyska nową wersję urządzenia, otrzyma urządzenie wraz z dodatkową kartą pamięci. Dodatkową kartą pamięci, która nie będzie używana na co dzień do,
6: karta, koniec.
5: Do urządzenia, tylko w przypadkach aktualizacji. I musimy wejść jeszcze raz w to, ponieważ wiadomo, że włączone było, a nie naciskam nic, więc tak to szybko wychodzi.
6: Akumulator naładowany. Aktualizacja aplikacji.
5: Pierwsza aktualizacja aplikacji.
6: Dopasuj.
5: Dopasuj. Nie wiem dokładnie, co będziemy mogli dopasowywać. W każdym razie wszystko związane z aktualizacją będzie.
6: Aktualizacja aplikacji, tablic i dźwięków. Aktualizacja tablic i dźwięków.
5: To przesuwam się klawiszem A.
6: Aktualizacja aplikacji i tablic. Aktualizacja aplikacji i dźwięków. Aktualizacja tablic.
5: I to jest, nadal byśmy chodzili po tym samym.
6: Aktualizacja dźwięków.
5: I to jest tyle.
6: Aktualizacja aplikacji.
5: Czyli z tego wystartowaliśmy, takie możliwości aktualizacyjne będą. Nie będę zatwierdzał tego gwiazdką, bo jeżeli bym gwiazdką, to urządzenie natychmiast będzie szukało na karcie, która jest włożona w tej chwili do urządzenia, żeby aktualizować się. No a niestety tego przecież nie ma. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o opcje wywoływane z klawisza B, a następnie dociśniętego klawisza C. Teraz idźmy do klawisza C. Klawisz C są to wszystkie rzeczy związane, czyli opcje związane z punktami.
6: Miejsce, zestaw, miejsce docelowe, 8.
5: To są wybór zestawu, wybór punktów. No akurat powiedział mi punkt 8. Jeżeli teraz nacisnę klawisz D.
6: Miejsce docelowe, 8, zajęte.
9: Skręt między bloki.
5: Usłyszymy opis dźwiękowy. Jeżeli teraz nacisnę gwiazdkę.
6: Opcja miejsc, szukaj wolnego.
5: I teraz mogę sobie pospacerować klawiszem A i B.
6: Nowe miejsce w zestawie 0.
5: Jeżeli to bym zatwierdził, to tak to jest w tej chwili skonstruowane. Nie wiem, czy to będzie docelowo tak, bo tego jeszcze nie doszedłem. Ale z tego zestawu 15 ten punkt zostałby dopisany do zestawu 0 już wtedy bez opisu dźwiękowego, tylko z opisem tekstowym.
6: Opcja miejsc, koniec. Miejsce docelowe 8. Zestaw 15. Liczba wolnych miejsc 125.
5: Ponieważ z tamtego wyszło, jestem teraz na zestawie, podał mi liczbę miejsc. Ile wolnych? No i podał mi numer zestawu. Jeżeli teraz będę chodził A i B.
6: Zestaw 14.
8: Zestaw pusty 14.
6: Liczba wolnych miejsc 254. Zestaw 15. Liczba wolnych miejsc 125. Zestaw 16.
8: Zestaw pusty 16.
6: Zestaw 15. Liczba wolnych miejsc 125. Zestaw 15. Liczba wolnych miejsc 125.
5: Ponieważ jestem w zestawach, muszę z tego wyjść.
6: Miejsce, zestaw, koniec. Miejsce, zestaw, miejsce, 1.
5: Jestem z powrotem w zestawie 15 i mogę dalej operować na punktach. I teraz, jeżeli wybiorę sobie gwiazdkę.
6: Opcja miejsc, szukaj wolnego.
5: Mam, szukaj wolnego, klawisz A.
6: Nowe miejsce w zestawie 0.
5: To już mówiłem.
6: Lokalizacja adresu.
5: Jeżeli miałbym mapę, mógłbym tutaj to zatwierdzić gwiazdką i pojawi mi się do pisania pole i wpiszę adres i będę szukał na mapie.
6: Opis miejsca.
5: Opis miejsca. Jeżeli to zatwierdzę, będę mógł dokonywać tekstowego opisu miejsca z urządzenia. Jakby to wyglądało, oczywiście pisać nie będę, dlatego że tu jest już opis tekstowy, ale zatwierdzę to gwiazdką.
6: Miejsce.
8: Autobus. Krzemieniecka szpital.
6: Potwierdź.
5: I teraz, jeżeli to potwierdzę gwiazdką, to wszedłbym w pole edycyjne, gdzie z klawiatury numerycznej pisałbym tak, jak na telefonie komórkowym piszę SMS-y. Dokładnie tak samo.
6: Anulowano opis miejsca.
5: Teraz był opis miejsca.
6: Zapis współrzędnych. Miejsce zajęte. Funkcja nieaktywna.
5: Zapis współrzędnych, jeżeli bym w to wszedł, oczywiście punkt jest zajęty, w związku z powyższym nie pozwoli mi, na razie, mam nadzieję, że to się zmieni, dlatego że może być sytuacja tego rodzaju, już to zgłosiłem, może być sytuacja, że współrzędne nagrane są w realu nie tak, coś tam nie pasuje.
6: Koniec. Miejsce.
5: A znaleźliśmy gdzieś jakieś współrzędne od kogoś, z internetu i tak dalej, które bardziej odpowiadają temu punktowi, który chcemy poprawić i wtedy pasowałoby takie współrzędne wpisać. Na razie, póki co, możemy to robić na pustym punkcie, czyli tam, gdzie nie ma żadnego...
6: Koniec.
5: Gdzie nie ma żadnego opisu.
6: Miejsce. Zestaw. Miejsce. 1. Opcja miejsc. Szukaj wolnego. Nowe miejsce w zestawie 0. Opis miejsca. Zapis współrzędnych. Miejsce zajęte. Funkcja nieaktywna.
5: Zapis współrzędnych, to już mówiliśmy.
6: Popraw miejsce.
5: Popraw miejsce służy do tego, że jeżeli to wybiorę, to będę mógł ewentualnie nagrać sobie współrzędne jeszcze raz w tym samym punkcie. Jeżeli w to miejsce przyjdę, w gorszych warunkach robiłem.
6: Kasowanie nagrania.
5: Kasowanie nagrania, jakbym to zatwierdził, to swój komentarz dźwiękowy mogę usunąć.
6: Kasowanie miejsca zajęte.
5: Kasowane miejsca zajęte. Wpierw musiałbym usunąć nagranie, później dopiero miejsce. Nie będę tego kasował, dlatego że nie po to wprowadzałem, żeby kasować.
6: Dodaj do drogi. Zapis drogi nieaktywny. Funkcja
5: dodaj
6: nieaktywna.
5: Dodaj do drogi. Jeżeli wpierw bym drogę, o drodze to później, ale jeżeli wpierw drogę był aktywnie, to jak to znajdę, to mogę zatwierdzić i dodać ten punkt do drogi.
6: Szukaj docelowego.
5: Szukaj docelowego. No i na przykład potrzebuję, żeby to było 126 miejsce. Wpisuję z klawiatury.
6: Szukaj docelowego. Szukaj docelowego.
5: O, zatwierdzamy.
6: Wykonano. Szukaj docelowego. Nagrywanie zabronione. Szukaj docelowego.
5: No.
6: Szukaj docelowego. Wykonano. Szukaj docelowego. Szukaj docelowego. Szukaj docelowego. Szukaj docelowego.
5: Nie chce nam, nie chce nas posłuchać. Powinno się wpisać 126 i wtedy byłoby nam to...
6: Szukaj wolnego.
5: Szukaj wolnego, czyli to pierwsze wolne. Można tutaj znaleźć.
6: Nowe miejsce w zestawie 0.
5: No i to powtarza się. Tyle jest, jeżeli o te rzeczy
6: opcja
5: chodzi.
6: Miejsce.
5: I teraz
6: koniec.
5: Wróćmy jeszcze
6: miejsce
5: raz do tego.
6: 0. Miejsce 255. Miejsce 1.
5: Jestem w tej chwili na miejscu 1. Jeżeli chcę zmienić miejsce, tak jak powiedziałem, na docelowe 126.
6: Miejsce 126. Miejsce 126. Zajęte.
9: Pińskiego 177.
5: To jest miejsce mojej pracy i chcę, żeby to było miejscem docelowym na jutro. Po raz drugi
6: miejsce
5: do naciska.
6: Miejsce 126. Zajęte.
9: Pińskiego 177.
5: Zatwierdzam to gwiazdką na wszelki wypadek, bo to musi mi się jako
6: docelowy... Opcja miejsc. Szukaj wolnego.
5: ...przypisać i wychodzę z tego. Powinienem uzyskać...
6: Opcja miejsc. Koniec. Miejsce 126. Miejsce zestaw. Koniec. Pozycja nieokreślona. Miejsce docelowe 1.
9: Krzemieniecka szpital.
6: Miejsce docelowe 1.
9: Krzemieniecka szpital.
5: Nie przyjął mi, tak? Więc musimy jeszcze raz powtórzyć operację. Bo jeszcze momentami się to zachowuje trochę dziwnie. Naciskamy klawisz C.
6: Miejsce zestaw. Miejsce 126.
5: Mamy.
6: Miejsce 126. Zajęte.
9: Pińskiego 177.
6: Miejsce 126. Zajęte.
9: Pińskiego 177.
6: Opcja miejsc. Szukaj wolnego. Nowe miejsce w zestawie 0. Lokalizacja adresu. Opis miejsca. Zapis współrzędnych. Popraw miejsce. Kasowanie nagrania. Kasowanie miejsca. Dodaj do drogi. Szukaj docelowego. Wykonano. Szukaj docelowego.
5: Wycofuję się, czyli musiałem przejść na szukaj docelowego. Wykonano teraz, usłyszałem.
6: Opcja miejsc. Koniec. Miejsce docelowe. 126.
5: Czyli musimy przejść aż tam, a powinien mi klawisz D to zatwierdzić za drugim przyciśnięciem. Tak nie działa, a powinien. Czyli jak widać, jeszcze małe błędy są, ponieważ jest to urządzenie testowe. Najnowsze oprogramowanie, które będzie do tego dodane, powinno już nam to
6: miejsce
5: ułatwić.
6: Koniec.
5: I na dobrą sprawę to byłoby tyle. Teraz przechodzimy do klawisza D. Naciskamy klawisz D.
6: Droga, ślad, wybrana droga, 0, droga pusta, droga nieaktywna.
5: Słyszymy droga, ślad, wybrana droga, 0, droga nieaktywna i ślad. Na razie, póki co, zajmiemy się śladem. Dociskamy do tego klawisz C.
6: Opcję śladu.
5: Mamy opcję śladu. Mamy ślady tutaj 3. 0 jest najdłuższym, takim, który w zasadzie nieprzerwanie całą trasę może rejestrować. Proszę.
6: Ślad, 0.
5: Ślad 1.
6: Funkcja pusta, ślad, 0. Ślad 1.
5: I ślad 2.
6: Ślad 2.
5: Będzie ślad 3? Naciśnijmy, zobaczymy, żeby nie być gołosłownym.
6: Funkcja pusta, ślad 2.
5: Słyszymy, tak? Że tylko mamy 3. 0 jest tak jak gdyby nieograniczonym, czyli można bardzo długą trasę nagrać. 1 jest krótszym, 2 najkrótszy.
6: Ślad 0.
5: I teraz opcję śladu, jeżeli jesteśmy w śladzie, możemy zatwierdzić gwiazdką, jeżeli mamy sygnał z GPS-u i uruchomić zapis.
6: Opcję śladu.
5: Oczywiście musimy stać na opcjach. Nacisnęlibyśmy gwiazdkę, nic to teraz nie da, dlatego że mi powie, że to jest nieaktywne i tak dalej. W związku z powyższym nie będę tego naciskał, ale gwiazdką się uruchamia zapisywanie śladu na bieżąco.
6: Prowadzenie od końca śladu. Ślad 0. Ślad nieaktywny.
5: Prowadzenie od końca śladu następne i klawisz D powinien zadziałać w taki sposób, że to prowadzenie powinniśmy uaktywnić. Ale niestety jeszcze ma tutaj malutki błąd i zdarza się, że klawisz D nie prowadzi w to miejsce, co bym potrzebował, bo jeżeli nacisnę...
6: Droga, ślad. Wybrana droga. 0. Droga pusta. Droga nieaktywna.
5: Czyli nie uruchamia nam prowadzenia śladu. Trzeba tam pokombinować trochę, jeszcze raz wejść w opcję i dopiero klawisz D powoduje uaktywnienie prowadzenia po nagranym śladzie. Oczywiście ślad nagrywamy zatwierdzając gwiazdką. Nie martwimy się komunikatem, który się pojawia po jakiejś chwili, bo nic więcej robić nie musimy. Dlatego, że on z tych opcji całych wyjdzie, ale ślad rejestruje się. Potrzebujemy zatrzymać, żeby nagranie zatrzymane zostało, to albo klawisz 0, albo klawisz gwiazdki powinien nam to nagrywanie śladu, czyli zapisywanie śladu, zatrzymać. I wtedy musimy właśnie wykombinować klawisz D, następnie klawisz C.
6: Droga, ślad, wybrana droga, 0, opcje śladu.
5: Wejść w to.
6: Prowadzenie od początku śladu, ślad nieaktywny, opcje śladu. Prowadzenie od końca śladu. Ślad nieaktywny.
5: To wejść, zatwierdzić.
6: Funkcja pusta.
5: Oczywiście on tutaj teraz powiedział, że funkcja pusta.
6: Opcje śladu.
5: I teraz, gdy tu przyszedłem, wskazując, że prowadzenie od końca śladu, bo naturalną rzeczą jest, że jeżeli rejestrowałem ślad, to chcę po tym samym śladzie wrócić. I wtedy klawisz D powoduje uaktywnienie prowadzenia po śladzie. Czyli tyle jest rzeczy do śladu.
6: Ślad nieaktywny. Droga, ślad, koniec.
5: Teraz zajmijmy się drogą.
6: Droga, ślad. Wybrana droga. Zero. Droga pusta. Droga nieaktywna. Opcje drogi.
5: Opcje drogi.
6: Droga, zero. Kasowanie. Zapis drogi nieaktywny. Anulowano. Wybrana droga. Zero. Opcje drogi. Wybrana droga. Zero.
5: I możemy cyferkami.
6: Droga aktywna. Wybór anulowano. Wybrana droga. Zero. Droga pusta.
5: Jedynką zatwierdziłem, że niby ją aktywuję. A ja nie chcę jej, tak?
6: Opcje drogi.
5: Opcje drogi.
6: Droga pusta. Wybrana droga. Zero. Opcje drogi. Wybrana droga. Zero. Wybrana droga. Zero. Miejsce. 255. Wybrana droga. Zero. Miejsce. 255. Wybrana droga. Zero. Miejsce. 255. Wybrana droga. Zero. Miejsce.
5: Tak,
6: zero.
5: Idzie.
6: Wybrana droga. Jeden. Droga pusta.
5: Teraz mamy drogę. Jeden. Teraz możemy cyferkami zmieniać. Musiałem tutaj kilka razy nacisnąć klawiszem A i B, dlatego że jeszcze ma momentami zadyszkę to urządzenie, ale po najbliższej aktualizacji już będzie działało tak, jak działać powinno.
6: Wybrana droga. Dwa. Liczba miejsc. 26.
5: Jest droga dwa.
6: Droga 2. Zmiana nazwy. Potwierdź.
5: Jeżeli zatwierdziłem gwiazdkę, mógłbym teraz napisać nazwę, ale nie będę tego robił.
6: Wycofuję. Anulowano. Wybrana droga 2. Droga. Ślad. Koniec.
5: Czyli tak nam to działa, jeżeli chodzi o drogi. Jak to prowadzi? Jeżeli nie stworzymy sobie drogi, czy w urządzeniu, dodając poszczególne punkty do drogi, a robi się to mniej więcej tak. Spróbujemy pokazać na przykładzie jakimś, aczkolwiek nie jest mi to potrzebne, no ale czego się nie
6: droga,
5: robi?
6: Droga, ślad. Wybrana droga. 2. Liczba miejsc. 26. Droga nieaktywna. Wybrana droga. 1. Droga pusta.
5: Zatwierdzamy gwiazdką.
6: Droga. 1. Zmiana nazwy. Potwierdź.
5: Nie.
6: Anulowano.
5: Nie
6: wybrana chcę. Droga. 1. Opcje drogi. Wybrana droga. 1. Droga aktywna. Wybór anulowano. Wybrana droga. 1. Droga pusta.
5: Droga aktywna. Teraz już mam drogę uaktywnioną.
6: Droga 1. Zmiana nazwy. Potwierdź. Anulowano. Droga. Ślad. Koniec.
5: Teraz idę do punktów. Mam punkty już tutaj jakieś.
6: Miejsce docelowe. 125.
10: Przystanek Szlab Damowskiego.
5: I teraz. Jeżeli chciałbym to dodać do drogi, nacisnąłbym gwiazdkę.
6: Pozycja nieokreślona.
5: Nic nie działa, tak?
6: Miejsce. Zestaw. Miejsce. 0. Miejsce. 255. Miejsce. 1. Opcja miejsc. Szukaj wolnego. Nowe miejsce w zestawie 0.
5: Teraz klawiszem A i B.
6: Lokalizacja adresu. Opis miejsca. Zapis współurzędnych. Miejsce. Popraw miejsce. Kasowanie nagrania. Kasowanie miejsca. Zajęte. Dodaj do drogi.
5: Ponieważ drogę uaktywniłem, jakbym to teraz zatwierdził gwiazdką, to dopisałoby mi się do drogi numer 1. I tak musiałbym kombinować z klawiatury nawigatora. Jak widać, o wiele przyjemniej się to robi w komputerze, ale jak wiadomo, nie zawsze
6: opcje
5: komputer
6: miejsc,
5: mamy
6: koniec,
5: przy sobie.
6: Miejsce 1. Miejsce. Zestaw. Koniec.
5: Nie zawsze mamy komputer przy sobie, w związku z powyższym, jeżeli wybierzemy drogę, uaktywnimy ją, wchodząc w opcję, zatwierdzając, żeby droga była aktywna, wówczas wskazując miejsce, wchodząc w opcję gwiazdką, klawiszem C, zmieniamy sobie na pozycję dodaj do drogi, zatwierdzimy to gwiazdką i punkt zostanie dodany do drogi. Pamiętajmy o tym, że punkty musimy wprowadzać do drogi w takiej kolejności, jak one na drodze mają wystąpić. Nie może to być przypadkowe, dlatego że wtedy mielibyśmy nieciekawą informację. A jeżeli je wprowadzimy poprawnie, to od punktu pierwszego poprzez drugi, trzeci, czwarty, piąty, który wprowadziliśmy, kolejno jak one występować będą, na przykład przystanki, będziemy mieli anons o tym, gdzie jedziemy. Dlaczego się tworzy drogi, a nie korzysta się z punktów w zestawie? Drogi się tworzy po to, żeby uniknąć czegoś takiego jak szum informacyjny. Dlatego, że jeżeli robimy zapisy punktów, to piszemy różne rzeczy. Sklepy, bankomaty może jakieś tam przejścia dla pieszych i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jeżeli ruszamy w trasę, no to przy nieutworzonej drodze, a wybraniu tylko punktu docelowego, do którego zmierzamy, będziemy mieli informacje o tym punkcie, ale niestety wszystko dookoła, co było zapamiętane na trasie, będzie także nam opowiadane. Jeżeli przystanki tramwajowe były w dwie strony, to będziemy słyszeli informacje o jednym i o drugim. Jeżeli gdzieś tam po drodze był sklep, a jest w zasięgu GPS-a w tym miejscu, to też będziemy mieli taką informację. W związku z powyższym, żeby takiego chaosu informacyjnego uniknąć, powinno się tworzyć drogę, gdzie pomijamy informacje wówczas na trasie, te, które nas interesować nie będą, a będziemy słyszeli tylko to, co słyszeć potrzebujemy. Jedna uwaga taka. Musimy pamiętać o tym, że urządzenie GPS nie jest to coś takiego, co jest cudownym antidotum na to, żeby nam zastąpić oczy. To nas nie poinformuje o przeszkodach, to nas nie zaprowadzi pod samą klamkę przecież, do bloku nawet, dlatego że szereg uwarunkowań wpływa na to, że wskazania z satelity są takie, a nie inne. My nie mamy urządzenia wojskowego, które do kilkunastu centymetrów nawet może być dokładne. My mamy urządzenie takie, które w najlepszym układzie do metra błędu może mieć, ale to muszą być doskonałe warunki, a z reguły jest to 5, 8, a w gorszych warunkach atmosferycznych, w gęstej zabudowie i tak dalej, może to być nawet rząd 15-20 metrów. Dlatego też to nam ma służyć jako pomoc do obrania prawidłowego kierunku, bo to na pewno nas nie okłamie. Natomiast co do odległości i czy skręcić w tym miejscu, czy w innym, no to trzeba brać poprawkę i korzystać z własnego umysłu. Biorąc pod uwagę wskazania GPS-u, sprawdzając, jaki mamy sygnał z satelity i tak dalej, i tak dalej. No i za jakiś moment spróbujemy pokazać właśnie informacje o anonsowaniu trasy bez ustalania drogi. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie, czy coś z Państwo z tego skorzystają, bo robione to było w rzeczywistości. Bardzo mało tam mówię. Raczej słychać tramwaj, mimo tego, że jest to zgrywane, jeżeli chodzi o komunikaty nawigatora, są zgrywane do urządzenia nagrywającego za pomocą przewodu, ale też podłączyłem mikrofon, licząc się z tym, że będę mógł coś poopowiadać po drodze, ale niestety tak się złożyło, że nie było takiej możliwości. W związku z powyższym, jako ilustrację końcową tej partii materiału, będziemy opowiadali sobie, jak to urządzenie zachowuje się na drodze, czyli na trasie, bez wybierania drogi i bez zapisu punktu. Czyli wybrany jest punkt docelowy, idziemy drogą i wszystko, co było zapisane wcześniej, mamy anonsowane.
3: Reklama.
4: Już około 25% użytkowników ma problem z dostępem do informacji na stronach internetowych. Administracja publiczna łamie prawo, nie publikując informacji w sposób dostępny. Nie daj się złamać i wykluczyć. Przejdź z Utilitią na dostępną stronę. Serwis Utilitia w kilka chwil może sprawdzić dostępność dowolnej strony internetowej. Automatyczny raport z uwagami, jak zwiększyć dostępność danej witryny, prześlij osobie odpowiedzialnej za budowę strony. Propagując dostępność i serwis Utilitia, możesz wygrać jeden z trzech tabletów firmy Apple, iPad 2. Za darmo zarejestruj się w serwisie Validator Utilitia.pl, przeprowadź analizę jednego serwisu i wypełnij formularz konkursowy. Wygraj iPada i przejdź na dostępną stronę. www.utilitia.pl.
3: Po reklamie.
11: Kilińskiego zbiórki.
12: Odległość 306 metrów. Godzina 9. GPS pozycja 126.
11: Kilińskiego 177.
12: Odległość 39 metrów. Godzina 3.
5: Sprawdzamy teraz, jak to się nagrywa. Zobaczymy. Idziemy, pokazując tylko trasę.
12: GPS pozycja 125.
11: Przystanek przy Adamowskiego.
12: Odległość 41 metrów. Godzina 1.

0: Miejsce docelowe 123.
1: Przejście przez Orla.
0: Miejsce docelowe 122.
1: 3 maja do bloku idziemy.
0: Miejsce docelowe 121.
1: Warszawska Kapliczna.
0: Miejsce docelowe, miejsce docelowe, miejsce docelowe 124.
1: Kizińskiego Żwirki.
0: Miejsce docelowe 125.
1: Przystanek przy Adamowskiego.
0: Miejsce docelowe 126.
1: Kizińskiego 177.
0: Miejsce docelowe 127.
1: Dworzec Łódzka Kiska Bandowskiego.
0: Odległość 2643. Miejsce docelowe 128.
1: Budynek Państwowego Funduszu Rehabilitacji.
0: Odległość 79. Miejsce docelowe 129.
1: Mickiewicza Piotrkowska.
0: Miejsce docelowe 130.
1: Piłsudskiego Sienkiewicza.
0: Miejsce docelowe 131.
1: Przejście przy Warzywnym.
0: Odległość 5050 metrów prosto.
2: Jak było słychać, ustawione zostało to na miejsce docelowe przy Warzywnym i zobaczymy, jak to będzie później wyglądało na trasie.

0: Miejsce docelowe 131.
1: Przejście przy warzywnym.
0: Odległość 5045 metrów. Godzina 9.

0: Lipiec, pozycja 124.
1: Pizińskiego z Wirki.
0: Odległość 41 metrów, prosto.
2: Jak widać, w ogóle nie ustawiałem drogi.

0: Pozycja ustalona. Pozycjonowanie dobre. Miejsce docelowe 131.
1: Przejście przy warzywnym.
0: Odległość 5047 metrów. Godzina 9.

0: GPS, pozycja 123. Przejście przez Orla. Odległość 43 metry, prosto.
1: Po sygnale, na dobrą sprawę, prawie że jest dokładne wskazanie.

0: Wikipedia, pozycja 95.
1: Piłsudskiego, Pudzińskiego.
0: Odległość 45 metrów, godzina 11.
2: I tak będzie.
3: No to jest taki, że nie wiem, co to jest, to jest 14 chyba jeździ.

0: GPS pozycja 96.
1: Piłsudskiego Sienkiewicza.
0: Odległość 38 metrów prosto.
2: Dobra.

ならば。なんかならば。

0: Prędkość 13 metrów, godzina 11.
1: Cały czas nie była ustawiona droga, musimy to pamiętać.
0: GPS pozycja 129.
2: Mickiewicza Piotrowska.
0: Odległość 35 metrów prosto. GPS pozycja 97.
2: Mickiewicza Kościuszki.
0: Odległość 35 metrów prosto. Lokalizacja na mapie. Miejsce.
3: Bankomat. Euronet. Atm. 24H. Ukropka. Central przecinek. Mickiewicza łamane. Piotr.
0: Odległość 89 metrów. Godzina 10.
4: No proszę, ja sam... No to dobrze, to już sieć. Dobrze, to już sieć. Gdzie ja byłam?
0: Miejsce docelowe 131.
2: Przejście przeważywnym.
0: Odległość 4190 metrów, godzina 9. Miejsce nieaktywne. Miejsce docelowe 130.
2: Piłsudskiego Sienkiewicza.
0: Odległość 627 metrów wstecz. Miejsce docelowe 131.
2: Przejście przeważywnym.
0: Odległość 3884 metry prosto. GPS pozycja 98.
2: Mickiewicza Żaromskiego.
0: Odległość 34 metry prosto. Miejsce docelowe 131.
2: Przejście przeważywnym.
0: Odległość 2718 metrów, godzina pierwsza. aktywna. Postacie. Głośnik aktywny. Głośnik aktywny. Głośnik nieaktywny.
1: Jedziemy dalej.
0: Opcje. Koniec. Pozycja 13.
2: Bandorskiego, dworzec Kaliski.
0: Odległość 52 metry, godzina 11. Jesteś w pobliżu miejsca 13.
2: Bandorskiego, dworzec Kaliski.
0: Potwierdź. Miejsce 132, potwierdź. Anulowano. GPS pozycja 29.
2: Bandorskiego, dworzec tramwajowy przystanek.
0: Odległość 4 metry. Lokalizacja. Miejsce 29.
2: Bandorskiego, dworzec tramwajowy przystanek.
0: Odległość 44 metry. Lokalizacja druga. Miejsce 42.
2: Bandorskiego, dworzec Kaliski.
0: Odległość 100. Lokalizacja trzecia. Miejsce 127.
2: Dworzec Łódź Kaliska Bandorskiego.
0: Odległość 200 metrów wstecz. Miejsce docelowe 131.
2: Przejście przy warzywnym.
0: Odległość 2173 metry, godzina druga. Miejsce docelowe 130.
2: Piłsudskiego, Sienkiewicza.
0: Odległość 2521 metrów, godzina 8. Miejsce nieaktywne. GPS pozycja 30.
2: Bratysławska, Winnicka.
0: Odległość 44 metry prosto. Lokalizacja. Miejsce 30.
2: Bratysławska, Winnicka.
0: Odległość 14 metrów prosto. Lokalizacja druga. Miejsce 41.
2: Bratysławska, Winnicka.
0: Odległość 89 metrów prosto. GPS pozycja 41.
2: Bratysławska, Wileńska.
0: Odległość 39 metrów prosto. GPS pozycja 31.
2: Bratysławska, Wróblewskiego.
0: Odległość 46 metrów prosto. Miejsce docelowe 131.
2: Przejście przy warzywnym.
0: Odległość 1751 metrów, godzina druga. Pozycja ustalona. Pozycjonowanie bardzo dobre.

0: Sibir, pozycja 40.
1: Zaczyszlaska Wróblewskiej Wiązki.
0: Odległość 16 metrów prosto. GPS, pozycja 39.
1: Wyszyńskiego walka Rajankę.
0: Odległość 37 metrów prosto. GPS, pozycja 32.
1: Wyszyńskiego Bandurskiego.
0: Odległość 41 metrów prosto. Miejsce docelowe 131.
1: Przejście przy warzywnym.
0: Odległość 1104 metry prosto. GPS pozycja 33.
1: Wyszyńskiego Króla.
0: Odległość 36 metrów prosto. Lokalizacja na mapie. Miejsce.
2: Bankomat PKO ATM 24H U.A. Aleja Wyszyńskiego 7A Łódź.
0: Odległość 63 metry prosto. GPS, pozycja 34.
1: Wyszyńskiego Retkińska.
0: Odległość 38 metrów, godzina 11. Miejsce docelowe 131.
1: Przejście przy warzywnym.
0: Odległość 590 metrów.
3: Yeah. chodziła jedna i tyle, gdy jeżdżą na mną i będę ja.
4: Zaczął samochodem, ale jest taki budynek. I to jest właśnie posta. Gdzieś pod tą posta.
1: Wyszyńskiego Letniska.
0: Odległość 40 metrów, godzina pierwsza.

0: GPS pozycja 35.
1: Maszyńskiego, Armii Krajowej.
0: Odległość 34 metry prosto.

0: Teraz klawiszem numer 5 uruchamiamy prowadzenie do punktu docelowego.
1: Miejsce docelowe 131 co 5 sekund.
0: Komunikaty będą
1: odległość
0: wygłaszane co 5
1: sekund. Odległość 169 metrów, godzina 3. Odległość 166 metrów, godzina 2. Odległość 164 metry, godzina 2. Odległość 162 metry, godzina 2. GPS pozycja 7.
2: Armii Krajowej na pierwszego.
1: Odległość 41 metrów, godzina pierwsza. Odległość 157 metrów, godzina pierwsza. Odległość 153 metry, godzina pierwsza. Odległość 150 metrów, godzina pierwsza. Odległość 146 metrów, godzina pierwsza. Odległość 143 metry, godzina pierwsza. Odległość 141 metrów, prosto. Odległość 141 metrów, godzina pierwsza. Odległość 134 metry, godzina pierwsza. Odległość 130 metrów, godzina pierwsza. Odległość 126 metrów, godzina pierwsza. Odległość 121 metrów, godzina pierwsza. Odległość 115 metrów, godzina pierwsza. Odległość 110 metrów, godzina pierwsza. Odległość 106 metrów, godzina pierwsza. Odległość 100 metrów, godzina druga. Odległość 97 metrów, godzina druga. Odległość 94 metry, godzina pierwsza. Odległość 88 metrów, godzina druga. Odległość 83 metry, godzina druga. GPS pozycja 99.
2: Armii Krajowej na pierwszego.
1: Odległość 41 metrów, prosto. Odległość 80 metrów, godzina druga. Odległość 76 metrów, godzina druga. Odległość 73 metry, godzina druga. Odległość 70 metrów, godzina druga. Odległość 66 metrów, godzina druga. Odległość 65 metrów, godzina trzecia. Odległość 61 metrów,
0: teraz
1: godzina pierwsza.
0: W prawo idziemy już to.
1: Odległość 56 metrów, prosto. Odległość 51 metrów, prosto. Odległość 44 metry, godzina dziesiąta. Odległość 39 metrów, godzina pierwsza. Odległość 32 metry, godzina pierwsza. Odległość 25 metrów, prosto. Odległość 21 metrów, godzina dziesiąta. Odległość 17 metrów, godzina 11. GPS pozycja 131.
2: Przejście przy warzywnym.
1: Odległość 16 metrów, godzina 11. Odległość 11 metrów, godzina 11. Odległość 4 metry, godzina 11. Odległość miejsce docelowe 131.
2: Przejście przy warzywnym.
1: Odległość 4 metry, godzina 7.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Kalendarz 16, dzień sierpnia 2016 roku. Rozpoczynamy spotkanie z Tyflo Podcastem na żywo w Tyflo Radiu. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie i ponownie witam Roberta Łabęckiego po drugiej stronie. Witaj, Robercie.
6: No już po prostu, jak ja to powiedziałem, cały czas bywalec, więcej niż stały, już chyba państwo macie mnie dosyć. Witam bardzo serdecznie.
5: Robercie, jeżeli słuchacze nie mają dość jeszcze mnie, to ciebie na pewno tym bardziej, bo gdybyśmy tak policzyli i zestawili nasze audycje, ilość audycji, w których się udzielamy, no to jednak ja to na liczniku mógłbym się chyba pochwalić większą ilością, nieskromnie mówiąc.
6: Nie, no to na pewno, natomiast no, że tak powiem, moja osoba jakoś tu chyba za często się pojawia, ale obiecuję, będzie mnie mniej.
5: Ale będzie, ale jeszcze się pojawisz, bo jeszcze dosłownie przed momentem się dowiedziałem, że kolejne urządzenie w drodze już w zasadzie
6: no,
5: jest.
6: No, że tak powiem, planujemy tutaj dla Państwa różne urządzenia, próbujemy przedstawiać, co możemy, to robimy, że tak powiem, takim własnym sumptem trochę. I mówię, bardziej się to udaje jakoś cudem chyba, że te urządzenia nam się pojawiają, tak czy inaczej, że tak powiem, także...
5: To co dziś za urządzenie mamy?
6: Dzisiaj mamy konkurenta firmy Huawei, tańszego konkurenta firmy ZTE. Dzisiaj ZTE, konkretnie router mobilny tej firmy, ZTE MF910. Router mobilny, tak jak powiedziałem, do kieszeni się zmieści, malutki, ja bym powiedział, że chyba to jest 3 cal albo 2,5, wyświetlacz to ma prawie na całym panelu przednim, o rozdzielczości 128 pikseli. Wymiary tego cuda to 106 mm długości, 65 mm szerokości i 14,6 mm grubości. Takie to coś. I teraz urządzenie pracuje w dwóch częstotliwościach, 2,5 GHz, znaczy pracuje na częstotliwości 2,5 i 5 GHz i jest zgodne z technologią ABGN. I tutaj...
5: Tu mówimy oczywiście o Wi-Fi, o sieciach Wi-Fi.
6: O Wi-Fi, tak, tak, tak. Też można je używać przy pomocy kabla USB dołączonego do zestawu. I może jak zestaw wygląda? Zestaw wygląda, jest to pudełko, w którym jest taka jakby szuflada zrobiona z drugiego pudełka i żeby łatwo było wyciągać szufladę, to producent oprócz wycięć po bokach pudełka zrobił wstążeczkę, kawałek takiej wstążeczki, jakoś wtopił w ten papier, no i za tą wstążeczkę możemy pociągnąć, prawda, i wyskoczy nam ta druga, to pudełko, gdzie jest router na samym wierzchu. Takim papierem, takim tekturowym opakowaniem mamy papiery przeróżne i kabel USB i ładowarkę 1000 mAh USB, taki port USB plus. No i mamy kabel oczywiście USB, micro USB i USB, wiadomo. I teraz może słówko o urządzeniu. Do urządzenia możemy podłączyć maksymalnie 14 komputerów, 14 urządzeń.
5: 14 urządzeń. Można tak. Mogłoby się wydawać, że niewiele, ale jak na taki mobilny, przenośny router, no, którego nie używamy raczej, jeżeli nie musimy jako naszego podstawowego urządzenia sieciowego, to wystarczy. Jeżeli
6: tak,
5: to
6: poprzedni, który prezentowałem, czyli Huawei 5776, miał tylko 10. Mógł tylko 10 podłączyć. I
5: no,
6: pracował tylko w paśmie 2.4, a ten 2.4.5. To router klasy 600, czyli 300 Mbps maksymalnie po sieci w technologii N i 300 w technologii A, żeby nie było. Na 5 GHz. Oczywiście nie udało mi się uzyskać takich osiągów, no ale cóż, tak deklaruje producent. Urządzenie zbudowane na procesorze Qualcomm MDM 5200, Qualcomm MDM Cortex A5, to jest taktowane 1 GHz. To się też nazywa jakoś Qualcomm MDM, nie pamiętam, coś 225, żebym do ściągi może zajrzę. Otworzyłem sobie stronę producenta, polską stronę, powiem ztpoland.pl, to jest strona producenta.
7: koniec lista pole MFGDM grafika bramka tłum 2 kom za zakładka z listem kwalcon MDM GDM 3225.
5: O, 9225
6: Qualcomm 9225 to jest procesor taki w tym routerze zawarty. Więcej nie podano, co tam jeszcze włożono, ile tam RAMu, ROMu i tak dalej, czego. Urządzenie nie obsługuje kart microSD, żeby nie było. Nie można. Jest na zwykłą kartę SIM, przy czym trzeba uważać, jeśli mamy kartę z adapterem, lubi kaprysić.
5: Nie jeżeli lubi, mamy kartę nie z lubi czym? Jeżeli, z adapterem. Z adapterem. Bo troszeczkę przycina jakoś nie bardzo mocno, ale jednak no, chyba to już tak pokazuje mniej więcej, że no, ten router tak nie najlepiej się zachowuje, przynajmniej na razie, bo na poprzednich urządzeniach, które pokazywałeś, nie było takich problemów. Teraz jakoś jest gorzej.
6: Więc może zróbmy...
7: Połączenie rzeczowe byle to połączenie lokalne 1.
5: Znaczy, to nie jest tak, żeby to, że to sprawia jakieś bardzo duże problemy. Nie, nie, nie. To tak ze 2-3 razy na razie się to wszystko zacięło nam tak na drobną chwilę.
6: A no widzą Państwo, fakt, że jest u nas bardzo duży wiatr tutaj w siedzibie, tutaj studia zastępczego, że tak powiem. I może dlatego, a... Powiem tak, router ma dwa wejścia na antenę zewnętrzną.
5: W tym momencie są podłączone anteny zewnętrzne?
6: Tak, w tym momencie są podłączone właśnie anteny zewnętrzne. Żeby nie było, ja może przejdę do opisu tego urządzenia, jak to tak do końca...
5: Tak, bo podałeś wymiary, a teraz powiedzmy, co jest gdzie w ogóle w tym urządzeniu.
6: Może tak, urządzenie ma wbudowany akumulator. Nie można wyjąć baterii, żeby nie było. Bateria 2300 mAh pozwala na 300 godzin w czasie czuwania i 158 godzin pracy. Tak deklaruje producent. I teraz tak. Urządzenie, może najprościej, najlepiej urządzenie trzymać, żeby był odbiór poprawny, prawą stroną, żeby miał wejście na kabel USB po prawej stronie. Ale on tak naprawdę ma na dole to wejście. Tylko tak zrobiona jest antena. Tak śmiesznie. Całkiem inaczej. Ale może dłuższe boki. Po jednym z lewej strony nie ma nic na panelu bocznym, natomiast z prawej strony jest właśnie antena.
5: O, i chyba właśnie w tym momencie Robert gdzieś tam za mocno dotknął tej anteny i nam zniknął z sieci. Miejmy nadzieję, że to tylko taki...
6: Już
5: wrócił.
6: Już jesteśmy.
5: Co się stało? Czyżby kabel ci się wysunął, czy...?
6: Nie. Prawdopodobnie coś się dzieje właśnie na wietrze, ponieważ... Ja mogę się przyłączyć na telefon stacjonarny internet, tylko w tym momencie nie będziemy mogli opisać interfejsu. I tutaj mamy ten problem właśnie, coś się dzieje. Czasami pogoda, i ja powiem tak, zasięg w tym miejscu nie jest najlepszy. Tak to wygląda. Ale po lewej stronie, lewa ścianka to dwa przyciski. Ja bym powiedział, lewa ścianka, górna ścianka. Może tak. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że ta antena jest inaczej tutaj umiejscowiona, odbiorcza. Nie tak jak w Huawei'u przy dłuższym rogu routera, tylko przy krótszym. Bo tak zrobili. Dlaczego? Nie wiem. Więc górna ścianka. Mamy z lewej strony przycisk Power, a później następny przycisk WPS. Przycisk WPS działa identycznie jak w modelu Huawei. Czyli można się połączyć, jeżeli chcemy zobaczyć hasło na ekranie do Wi-Fi, naciskamy szybko dwa razy i jest. Na tejże ściance, idąc dalej, mamy slot na kartę SIM, przykryty zaślepką. Koło slotu na kartę SIM, tak pod tą samą zaślepką jest przycisk reset, który można wcisnąć pinem, takim no, szpileczką, długopisem, czymś takim. Kartę SIM możemy włożyć tylko w jeden konkretny sposób. I nie inaczej, ja to, na to uczulam, nie na siłę, inaczej się nie da, nam nie wejdzie. Urządzenie nie lubi kart z adapterami, z przejściówkami. Czasami może ich nie akceptować. Tak było tutaj w naszym przypadku. I co trzeba było zrobić, żeby do urządzenia włożyć kartę i żeby ono ją polubiło? Trzeba było po prostu urządzenie przewrócić wyświetlaczem do góry. Do dołu, przepraszam, do góry nogami i wtedy tak wkładać kartę. Ja powiem, że kartę wkładamy stykami do góry, w stronę wyświetlacza. Żeby nie... Tak. Teraz dół urządzenia. Po lewej stronie mamy konektor anteny zewnętrznej, tak zwany główny, numer 1. Później wejście mikro USB. I konektor anteny zewnętrznej numer 2, tak zwany konektor pomocniczy. Ponieważ można urządzenia używać z anteną z podłączoną tylko jedną anteną. Tą właśnie numer 1.
5: Znaczy, jeżeli połączymy urządzenie z dwiema antenami, to mamy lepszy odbiór sygnału, czy możemy
6: tak,
5: używać
6: lepszy
5: tylko jednej anteny?
6: Tak, lepszy, bo to jest tak zwana antena dualna, tak? I mamy zawsze w tych antenach dualnych, w tych podwójnych wejściach mamy konektor główny i konektor pomocniczy. I teraz tu jest tak, bo tu już zostały podjęte pewne eksperymenty, że jeżeli podłączę antenę zewnętrzną tylko do konektora pomocniczego, oczywiście oba te wejścia na konektor główny i konektor pomocniczy są pod zaślepkami, takimi, które trzeba sobie paznokciem wydłubać. One są przytwierdzone, te wszystkie zaślepki, zarówno na kartę SIM, jak i jedno i drugie wejście, są przytwierdzone do urządzenia, tak jak w Huawei. Natomiast tak to mniej więcej wygląda. I teraz tak, wracając jeszcze do konektora głównego i konektora pomocniczego. Gdy podłączymy tylko urządzenie pod konektor pomocniczy, nie mamy takich rezultatów osiągu, zasięgu. Znaczy, jeżeli na przykład mamy antenę, która ma zysk 11 decybeli, przepraszam, żeby nie było, w momencie, gdy podłączymy ją pod konektor pomocniczy, uzyskamy jakieś 4-5 dB poprawy. Natomiast gdy podłączymy ją pod konektor główny, otrzymamy te 11 dB poprawy, ale jak jeszcze dołożymy do tego tą antenę, ten drugi konektor pomocniczy, no to te 4 do 5 dB jeszcze będzie poprawki. No bo wiadomo...
5: Czyli najbardziej się opłaca jednym słowem podłączać po prostu dwie anteny.
6: Tak, dokładnie, żeby nie było. Jak mówię, po lewej stronie antena numer 1, po prawej stronie antena numer 2. Wtyki, które pasują do tego routera, to są wtyki TS9 albo CRC9, tak to się nazywa. To są takie same wtyki jak przy Huawei, one są zakończone takim jakby grzybkiem malutkim. Bo mamy dwa rodzaje wtyków. Piątka to jest taki prosty, wąski, a tu jest taki lekko zakręcony takim grzybkiem. No i to można powiedzieć o wyglądzie tego urządzenia. No, na spodzie mamy jakieś napisy i nic poza tym. Natomiast mówię, antenę odbiorczą mamy, jeśli opisywać tak to urządzenie, to na prawym bocznym rogu tego urządzenia. Tam mamy antenę odbiorczą. Także jeśli na przykład kładziemy router na oknie, to lepiej, żeby go układać prawym bokiem do szyby. Żeby tak go układać. Żebyśmy mieli te przyciski po lewej stronie. Power i WPS. No i tak ten router mniej więcej się prezentuje. A jak pracuje? to macie możliwość Państwo już słyszeć.
5: No, natomiast uspokoiło się nasz całe szczęście i teraz brzmi
6: no bo i wiatr
5: już,
6: troszeczkę się uspokoił.
5: Brzmi to już lepiej, nic się nie zacina. A jakie Twoje są takie wrażenia ogólnie podczas użytkowania tego urządzenia? No bo wiadomo, teraz być może to, co my mamy okazję zaobserwować, to nie jest do końca miarodajne, może to warunki atmosferyczne
6: urządzenie
5: nie te...
6: Urządzenie jest szybkie. Naprawdę jest szybkie, nie ma opóźnień na przykład podczas gry. To jest, które występowały przy Huawei'u. I tutaj ten procesor, który zastosowano, oni się tym chwalą. Aha, jeszcze powiem, urządzenie waży 106 gram tylko. Jest leciutkie. Więc oni się tym chwalą, tym procesorem, i rzeczywiście to zdaje rezultat. Natomiast moim skromnym zdaniem zasięg ma chyba troszkę jednak gorszy. Chociaż, no mówię, osiągi, które udawało mi się na nim tutaj wytestować, jakby na samej tej antenie, no, że tak powiem, troszkę mnie zdumiewały. Na Huawei'u nie miałem aż tak dobrych osiągów jak tu, aczkolwiek, no, no mówię, tutaj na przykład zasięg, który jest przedstawiony na panelu głównym, do tego za chwilę przyjdziemy, to jest tylko RSRP. Czyli ten taki inny zasięg.
5: Czyli mamy po prostu mniej parametrów dotyczących sygnału.
6: Mamy w ogóle wyświetla. Inaczej, bo ja tylko przypomnę, że mamy zasięgi RSSI, RSRQ, RSRP. Ja nie umiem tych skrótów i nie umiem tych zależności. Tu kolega Faliszewski się na tym dobrze zna i on może po prostu w nocy, o północy o tym od razu, a ja nie bardzo. Wybaczcie Państwo, ale wiem, że to RSRP to jest takie trochę trudniejsze do osiągnięcia. Jak mamy na przykład RSRQ, RSSI mamy na przykład załóżmy minus 67, tak RSRP może mieć minus 90 parę, tak? Więc to całkiem inaczej się to przedstawia. Ja nie ukrywam, że mi to tłumaczył kolega Faliszewski, ale niestety jakoś tak nie zakodowałem do końca. I teraz tak, urządzenie może być ładowane albo ładowarką, albo przez komputer. Możemy też używać je właśnie przez USB, niekoniecznie przez Wi-Fi. Instaluje się to jako ZTE, natomiast co mogę powiedzieć, katalog jaki jest, to jest 4G hostless modem.
5: A czy to jest, czy instalacja wygląda w ten sposób, że kiedy podłączymy urządzenie, to mamy takiego jakby małego pendrive'a w jego wnętrzu,
6: tak,
5: i tam mamy,
6: tak,
5: sterowniki?
6: Tak, dokładnie.
5: Rozumiem.
6: Dokładnie. Mało tego, próbowałem cudów, aby zainstalować same drivery, niestety nie udało się. Aczkolwiek mam wrażenie, że modem oprócz samego skrótu do swojej strony internetowej, znaczy do strony internetowej swojej, takiej wewnętrznej, instaluje jeszcze jakąś taką aplikacyjkę malutką, co się nazywa Global Tip, Show Tip, jakiś taki, ale to jest niedostępne i to nam pokazuje tylko sam przycisk i nic więcej. I nawet nie wiem, do czego to służy. I tego nie ma, jak modemu nie ma w systemie, żeby nie było. Także to jest takie mało inwazyjne, że
5: taki
6: tak powiem.
5: Taki jakiś dodatek.
6: Tak. Natomiast skrót ZTE na pulpicie, jak i w menu start, bo menu start, jak rozwinięty, mam ZTE i uninstall, przekierowuje nas do strony internetowej, do domyślnej przeglądarki i tam mamy stronę routera po prostu. I teraz dalej. Jeśli uruchamiamy router bez karty SIM i robimy to na przeglądarce Internet Explorer, to możemy zapomnieć, żeby cokolwiek zrobić. Po zalogowaniu się internet nam się po prostu zwyczajnie zamula. Nie da się prawie nic zrobić. Dlaczego tak jest?
5: Współpracy z NVDA, czy z Windows 10 też?
6: Tak, obojętnie z którym.
5: Rozumiem.
6: Tak samo i na innym numerze.
5: Okay.
6: Tak się dzieje na Internet Explorer. Po włożeniu karty SIM jest trochę lepiej, ale niekomfortowo. Mówię od razu. Więc też nie jest różowo z tym. Bardziej polecam do współpracy z tym routerem przeglądarkę jednak Firefox. Bo tutaj nie mamy tego typu problemów. Zarówno przy wyjętej karcie SIM, jak i przy włożonej. Dlaczego? Nie wiem, ale tak jest. Druga rzecz. Router nie umie zapamiętać sobie PIN-u.
5: O, a to jest akurat spora wada.
6: Tak, to jest spora wada. Możemy PIN wyłączyć, możemy PIN zmienić, możemy PIN włączyć, ale router go nie zapamięta. I przy każdym połączeniu z internetem po zalogowaniu się do routera przez admina musimy wpisać PIN, żeby się połączyć. Ewentualnie, jeżeli chcemy tego uniknąć, możemy wyłączyć PIN. No ale wtedy wiadomo, usuwamy go fizycznie z karty SIM i musimy pamiętać, jaki był później, albo inny nadać, jak będziemy chcieli z powrotem ten PIN przywrócić. Ja akurat powiem tak, jeśli mamy internet na kartę, to może mniej boli, ale na abonamencie ja wolę jednak PIN mieć, więc to troszkę denerwuje. Ale niestety tak jest. Co jeszcze? Odpowiedź na pingi. Proszę Państwa, próbowałem dzisiaj uzyskać jakieś wiadomości na ten temat. Nie udało mi się. Dlaczego router, pomimo wykupienia opcji publicznego IP, nie odpowiada na pingi? Nawet dzwoniłem do serwisu WSupport, bo to jest serwis ZTE w Polsce, W-Support. No i tutaj otrzymałem takie najpierw powitanie, że dziękujemy za zgłoszenie, chcesz uzyskać wiadomość o statusie naprawy, wybierz 1, o reklamacji wybierz 2. Koniec. No i potem mnie przekierowało do konsultanta, ale jak mnie przekierowało do konsultanta, następowało rozłączenie z podmiotem. Tak.
5: No to coś ten support
6: i to kilka
5: taki...
6: razy. Support jest,
5: działający.
6: Ja bym powiedział, marny albo po prostu gorzej niż marny. Nie wiem dlaczego tak, ale o ile rzeczywiście w Huawei jest jakaś infolinia, jest nawet jakiś serwis i nawet powiedzą jakieś ceny z kosmosu za naprawę, to jest inna kwestia. Ale no coś się można dowiedzieć, czegoś, to tu, proszę Państwa, poległem. W każdym razie serwisem zajmuje się firma W-Support. Strona to jest w-support.pl i tam można ewentualnie coś, ktoś. Jak odbiorą, to dobrze, ale jak im się zachce, to odbiorą, a jak nie, to się rozłączają. Nie udało mi się uzyskać odpowiedzi. Nie wiem, być może też jest sytuacja taka, że nie widzimy wszystkiego na interfejsie. Teraz za chwilę na to wejdziemy. Chciałem zainstalować drivery, niestety nie udało mi się, muszę instalować całą apkę, po prostu jak leci, po prostu z routera. Usiłowałem tam zrobić cuda, ale nie wyszło. Więc teraz pozwolę sobie wejść przy pomocy Mozilla Firefox na stronę routera.
5: Czy ten router ma jakiś adres, czy musimy za pomocą adresu IP wchodzić?
6: Router ma adres m.home lub 192.168.0.1. Nie 1.1, tylko 0.1. Tak sobie to wymyślili. Przy czym może można to jakoś zmienić. Ale ja jakoś nie mam chyba tyle wiadomości jakichś o sieci, że bo to chyba jest maskę trzeba zmieniać i coś. I tam chyba, więc... No ale domyślnie tak jest. ale można też wejść przez m.home lub poprzez skrót na pulpicie ZTE.
5: A to akurat, natomiast że ja skrót przez... jest robiony, to całkiem dobrze.
6: Całkiem dobrze, natomiast mi się włącza wtedy przeglądarka Internet Explorer, a jak ja powiedziałem, że na tej przeglądarce ten interfejs chodzi dość topornie. Więc wolę tutaj użyć Firefoxa mimo wszystko. Dlatego...
7: Global Shopping B40.
6: O, to jest właśnie ta aplikacja... Global Shouty.
7: Global Shouty B40C2588.
6: I to jest to, co się nam instaluje.
7: Przycisk.
6: Czasami się to pojawia.
5: No i mamy przyciski bez opisu.
7: Global Shouty.
6: Tak. I do czego to jest? Do czego to się... Do czego to jest? Nie mam pojęcia. W każdym razie niczego złego nie powoduje, ani niczego...
7: Dobra.
6: Tak mi się wydaje.
7: Mozilla ostrzeżeń, Google dokument, szukaj.
6: Dobrze. Otworzyłem Firefoxa. I teraz spróbuję wejść przez adres... m.home.
5: No to jest sufiks dla... Od razu
7: prosiłam. Link grafika www.plus.pl.
5: Brandowany. Jeszcze...
6: Tak, router jest niestety brandowany na sieć Plus i na cyfrowy Polsat. Mówię od razu, ponieważ są różnice, jeśli mamy brandowany na inną sieć router. Najlepszy jest niebrandowany, ale taki mamy, z takim się, że tak powiem, dzielę z Państwem. No cóż, taki doszedł. Nic nie mogę na to poradzić. A jeszcze powiem, że hasło do Wi-Fi, e-mail i takie inne rzeczy są na spodzie, na takiej naklejce jeszcze, żeby nie na spodzie routera, jak ktoś by nie wiedział.
5: A czy mamy jakąś możliwość przynajmniej dowiedzenia się tego hasła do Wi-Fi?
6: Tak.
5: Własnoręcznie?
6: Naciskając dwa razy przycisk WPS szybko i pokazuje się na ekranie.
5: No tak, ale natomiast... to tego się nie dowiemy sami.
6: Nie, to już mówię. Jeżeli wejdziemy na panel teraz, podłączymy się kabelkiem, to spokojnie to hasło sobie zczytamy z ustawień Wi-Fi.
5: Okej.
6: Okay. To nie ma problemu tutaj okay. z tym. Tak jak wszędzie. Także tylko mówię, jakby ktoś nie chciał, bo tam nie chce mu się coś tam to ktoś. No to różnie ludzie robią. Ale najlepiej się podłączyć kabelkiem. No i teraz tak, router jest zbrandowany na plus. No i teraz, co mogę powiedzieć? W zależności od brandu różne opcje są dostępne albo nie. No i my pokażemy to, co możemy pokazać. Ale mamy, właśnie wszedłem. ZTE MF910, mamy tutaj u góry wspaniały plus.
7: Odwiedzony link grafika lista rozwijana zwinięte polski.
6: Mamy tutaj język, w tej chwili polski, ale możemy sobie przełączyć na angielski. Więcej nie ma. On dwa.
7: Klikalne hasło. Pole edycji zabezpieczone.
6: Mamy prośbę o hasło, więc hasło.
7: Gwiazdka.
6: Standardowe admin.
7: Przycisk zaloguj się.
5: To jest hasło, jak rozumiem, domyślne.
7: Praw autorskich 1998-2015 Sportoration. Wszystkie prawa zastrzeżone. Link licencja. Link licencja. Klikalne przycisk zaloguj się.
6: Za chwilę się zalogujemy, natomiast jeszcze powiem, że tutaj tak samo jak w Archerze nie prosi nas o użytkownika. Tylko samo hasło.
7: Pole przycisk ostrzeżenie m.home czy Firefox ma zachować to odwiedzą.
6: Firefox sobie tam mówi, że... zachować.
7: Odwiedzony link grafika www.plus.pl.
6: Oczywiście mamy ten plus.
7: Lista rozwijana zwinięte polski.
6: Mamy ten język.
7: Klikalne hasło. Pole edycji zabezpieczone. Przycisk zaloguj się. Pole edycji.
6: Chyba coś źle wpisałem.
7: Przycisk. Pozostało 4 próby. Podane hasło jest nieprawidłowe. Uwaga. Link licencja. Co ty kliku na podane pozostało przy przycisku. Hasło pole edycji zabezpieczone.
6: Już robimy.
7: Klikalne zaloguj. Ostrzeżenie m.home czy odwiedzony listar. Klikalne hasło. pole edycji zabezpieczone. Przycisk zaloguj się.
5: Bo pozostało coraz mniej prób.
7: Autor, caplock włączone, caplock wylink lice, uwaga. Podane hasło jest nieprawidłowe. Pozostało 3 próby. Przycisk ok. Hasło pole nie może być puste. Pole edycji zabezpieczone, pusta.
6: No to ja wiem, ale...
7: Klikal pole edycji zabezpieczone. Pusta, pusta, pusta, pusta.
6: A powinno być... No tutaj... Pusta. Tego się nie spodziewałem.
5: No i to jest...
7: Zaloguj się, przycisk.
5: To jest, proszę państwa, audycja na żywo.
7: Ma zachować to odwiedzony link.
5: Tylko miejmy nadzieję, że... Lista o, udało się.
7: Polski.
5: Chyba.
6: Tak, coś mu tak. Plus LTE.
7: Lista rozwijana, zwinięte Polski. Odwiedzony link.
5: Swoją drogą...
6: Pomoc.
5: Swoją drogą ciekawe, co by się stało, gdybyś ileś razy wpisał to błędne hasło, bo tam to tak już dość groźnie brzmiało. Pozostały 3 próby, 4 próby.
6: Prawdopodobnie musiałbym zresetować router do poziomu domyślnego. Nie wiem, nie wyszło. Znaczy, nie robiłem
5: Nie próbujmy tego może teraz.
6: Takich, no ale nie miałem, nie wiem dlaczego tak się stało, może jakiś capstock się włączył. Plus LTE mamy.
7: Lista odwiedzony link pomoc.
6: Pomoc. W momencie, gdy przyciśniemy link pomoc, otworzy nam się dodatkowe okienko, w którym zacznie nam się pobierać PDF z instrukcją obsługi. Taką skróconą, ale czytelną. Więc taki PDF z wewnątrz, z czeluści tego urządzenia nam się...
7: Link wyloguj.
6: Wyloguj.
7: Lista elementów 5 odwiedzony link, strona główna.
6: Strona
7: główna. Link diagnostyka.
6: Diagnostyka.
7: Link SMS. Link książka telefoniczna.
6: Książka telefoniczna.
7: Link ustawienia.
6: Ustawienia.
7: Koniec lista, klikalne grafika, klikalne disconnect.
6: Mamy disconnect, czyli...
7: Aktualna sesja 37.43 MB. Czas połączenia 00:40:33.
6: A 40 minut 33 sekundy.
7: Szybkość wysyłania 60.09 KB/s. Szybkość pobierania.
6: Szybkość wysyłania
7: 60.09 KB/s. Przycisk rozłącz. Połączenie z Wi-Fi za pomocą kodu QR.
6: Mamy coś takiego jak połączenie Wi-Fi za pomocą kodu QR. I można zrobić taki numer, że wciskamy

0: niestety we wszystkich routerach, które branduje plus.
1: Połącz pusta, odwiedzony link www.plus, połączenie z Wi-Fi.
2: Znaczy tutaj nie do końca bym się zgodził z tym, ponieważ w jednym routerze, któryśmy pokazywali, nie było tego.
0: No tak, ale to taki chyba chlubny wyjątek.
2: Chyba chlubny wyjątek. Też mi się tak wydaje. No w każdym razie nie było tego.
1: Klikal połączenie z Wi-Fi za pomocą. Klikalne przycisk rozłącz.
2: Dobrze.
1: Odwiedzony plus te, lista odwiedzony link pomoc.
2: Do pomocy nie będziemy zaglądać, ponieważ zwyczajnie pobierze nam się PDF, i który możemy sobie odczytać. PDF nosi tytuł ZT, instrukcja obsługi, i można sobie to przeczytać, przy czym naprawdę nie dowiemy się wiele z tej instrukcji, tylko jak takie bardzo, bardzo takie podstawowe rzeczy.
1: Link wyloguj.
2: No wyloguj.
1: Lista elementów, 5 odwiedzony link, strona główna, link diagnostyka.
2: Diagnostyka, mam najpierw diagnostykę.
1: Link SMS.
2: Link,
1: książka, telefon,
2: książkę
1: link,
2: telefoniczną.
1: Link, diagnostyka.
2: Po co dano książkę telefoniczną? Nie wiem. Można kontakty.
0: Może do tego, żeby
2: zapisać.
0: Łatwiej było wysyłać SMS-y.
2: Może. W każdym razie jest.
0: Jest.
1: Link, diagnostyka.
2: Ale wejdźmy sobie w diagnostykę.
1: Odwiedzony.
2: I co mamy tu w diagnostyce?
1: Koniec, link, link, link, koniec, link, statysty, link, ustawie, link, statystyki.
2: Statystyki.
1: Link, ustawienia limitu danych.
2: Ustawienia limitu danych.
1: Link, klienci Wi-Fi.
2: Klienci Wi-Fi.
1: Koniec, lista, informacje o urządzeniu.
2: I informacje o urządzeniu.
1: E-mail, 806, IMSI.
0: A, i IMSI. Tu mamy wszystkie dane.
1: 260,
2: nie wiem, co to jest IMSI.
1: RSRP.
2: I mamy tę siłę sygnału RSRP.
1: Minus 106 dBm.
2: Mamy niestety minus 106 dBm. To nie jest tak najgorzej, to jest mniej więcej minus 77 w tej tabeli RSSI, w tej, którą pokazuje Huawei. Powiem tylko tyle, że najlepsza to jest też minus 51, ale no po prostu RSRP jest bardziej taki... Inaczej to trochę pokazuje.
1: Maksymalna liczba urządzeń 14.
2: Maksymalna liczba urządzeń podłączonych 14.
1: Wydajność Wi-Fi. Duży zasięg Wi-Fi. Krótsza żywotność baterii. Link zmień.
2: Można tutaj to zmienić. Mamy dużą, średnią i małą.
1: Domenalan m.home.
2: Domenalan m.home.
1: Adres i urządzeń 192.168.0.1. Adres IP 46.7. Adres
0: i tu mamy nasze ID zewnętrzne.
1: Informacja o lokalizacji 332.
2: Mamy informacje o lokalizacji.
0: To jest
2: ja
0: ciekawe.
2: Nie wiem, co to znaczy. Właśnie.
1: 332.202.
2: Tyle.
1: Wersja oprogramowania. Webcolm 910.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. Edycja sprzętowa MFG 91100. Przejdź do odwiedzony link grafika plus bank.pl.
2: Plus banki i te inne są zawsze na końcu.
0: Na końcu i to już nas tak może informować o tym, że już się kończy strona, już nie warto dalej.
1: Adres i pan. Zmień link, lista elementów, 4 klienci, Wi-Fi link, ustawienia limitu danych link, statystyki link.
2: Statystyki możemy
1: odwiedzony
2: wejść.
1: Koniec lista wyczyść, czy przejdź do czy lista L. Podane ilości danych są orientacyjne w celu uzyskania szczegółowych danych, skontaktuj się z... Koniec 7.32.4.0 ile bieżącym 4.2.2.0 obecna wysłano, podczas to pusta. Koniec tabela 77.3.k/3 kość pobieranie, wysyła pusta. Koniec lista L link ustawienia limitu dan link. Koniec tabela z 2 linii and 3 kolumn.
2: I teraz mamy tutaj
1: wysyłanie, pobieranie. Szybkość 6.8.6.7.8.6. Koniec tabela, tabela z 3 linii and 5 kolumn. Czas połączenia,
2: pobrano,
1: wysłano, całkowite zużycie, obecnie. 00 45 41 21 85 MB 28 MB 42 MB 42 71 MB.
0: Czyli tak, ile pobrano, ile wysłano i razem, sumarycznie, tak, tak, bieżącej sesji.
1: 0 5 5 10 7 0 3 2 47 7 37 7 9 7 9 7.
2: Razem 9 GB.
1: Koniec tabela, lista elementów 1. Podane ilości danych są operatorem.
0: I żeby się dowiedzieć całości konkretów, to najlepiej z operatorem się skontaktować.
1: Statystyki odwiedzą, ustawienia limitu danych link.
2: Ustawienia limitu danych.
1: Odłącz przycisk opcji. Koniec lista, klikalne limit. Ustawię lista L. Odwiedzony link, ustawienia limitu danych link, klienci link.